0: szkolonymi psami ratowniczymi, które mają pomóc w poszukiwaniu ludzi uwięzionych pod gruzami. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi ich reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna. Dlatego proszą o pomoc.
1: Diaspora polska jest tu dosyć liczna. Ucierpieliśmy materialnie. Również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw. Niestety polskie służby dyplomatyczne, konsularne w Wenezueli zawsze mówiły, że nie mają środków od rządu na pomoc obywatelom polskim. I ja to potwierdzam. Jest ogromna różnica między traktowaniem nas, między tym, jak traktują inne rządy Unii Europejskiej swoich obywateli w Wenezueli.
0: W Wenezueli, dodajmy, na stałe mieszka około 1000 Polaków. Ponad 160 umów o wartości ponad 10 miliardów euro podpisała Ukraina podczas dwudniowej konferencji w Gdańsku. Około 15 z nich to umowy między rządami Ukrainy i Polski, przekazał minister gospodarki, środowiska i rolnictwa Ukrainy Oleksij Sobolew. Pytany o eskalację napięć między Polską a Ukrainą, która miała miejsce tuż przed wydarzeniem w Gdańsku, ocenił, że nie zauważył, aby sytuacja ta wpłynęła znacząco na perspektywy biznesowe. Napięcia w relacjach między Kijowem a Warszawą zapoczątkowała decyzja prezydenta Ukrainy, bo Władimira Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. W odpowiedzi na to prezydent Karol Nawrocki pozbawił Zełenskiego orderu Orła Białego. Na czele ukraińskiej delegacji na konferencji w Gdańsku stanęła premierka Ukrainy Julia Sfirydenko, a nie, jak wcześniej przewidywano, prezydent kraju. W lipcu mamy poznać nazwisko nowego rzeczniczka lub rzeczniczki praw obywatelskich. Kadencja obecnego RPO Marcina Wiącka upływa za niespełna miesiąc. Kandydatów na stanowisko jest dwoje. Koalicja Obywatelska zaproponowała Sylwię Gorczyk-Abram, adwokatkę, jedną z założycielek inicjatywy Wolne Sądy. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej z czasów PRL-u, a obecnie szefa warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Wybór nowego rzecznika lub rzeczniczki odbędzie się na drugim lipcowym posiedzeniu, a poprzedzi go wysłuchanie publiczne, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: Te dwie kandydatury będą słuchane razem z panią marszałkinią Kidawą-Błońską. Zorganizujemy przesłuchanie i wysłuchanie w tej sprawie, a potem trafi to pod obrady Sejmu, także w połowie lipca spodziewam się wyboru jednej z dwóch osób.
0: Kandydat wybrany przez Sejm musi być też zatwierdzony przez Senat, dlatego wysłuchanie publiczne jest organizowane przez obie izby i oboje marszałków, Włodzimierza Czarzastego i Małgorzatę Kidawę-Błońską. Za wakacje w najpopularniejszej wakacyjnej destynacji Polaków, Turcji, w tym roku trzeba będzie zapłacić więcej. Turcja wciąż mierzy się z potężną inflacją. Ceny w ostatnim roku wzrosły tam o 1/3 i to odczują jadący tam turyści. Sytuację trochę ratuje najsłabsza w historii turecka lira, mówi w TOK FM Michał Stajniak, analityk XTB.
3: Sytuacja jest taka, że lira turecka to jest cały czas bardzo silnie tracąca waluta. No jednak inflacja jest tam rzędu kilkudziesięciu procent, więc owszem, jest tam relatywnie tanio, ta lira jest coraz tańsza, złoty zyskuje na wartości względem liry, ale tam też bardzo szybko reagują ceny. To nie jest tak, że nagle jesteśmy w stanie za kilka złotych zjeść obiad, bo po prostu tam ceny rosną praktycznie z dnia na dzień w restauracjach czy w sklepach. Ta inflacja bardzo silnie uderza w dalszym ciągu.
0: Jak wyliczał ostatnio Puls Biznesu, jeszcze rok temu w Turcji polski turysta mógł kupić za 100 euro mniej więcej tyle, ile za 120 euro u nas. W tym roku różnica ta jednak się wyrównała. 6 klinik i 24 poradnie specjalistyczne będą w powstającym podkarpackim Centrum Medycyny Dziecięcej. Budowa centrum zlikwiduje jedną z największych dziur na medycznej mapie kraju. Dotąd dzieci z regionu nie miały dostępu do wielu specjalizacji blisko domu, mówi Barbara Rogowska, dyrektorka Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie.
4: Specjalistyczne poradnie, których dziś brakuje w regionie, takie jak poradnia genetyczna, diagnostyki prenatalnej czy otolaryngologiczna z zapleczem audiologicznym i foniatrycznym.
0: Dyrektorka szpitala jest przekonana, że to inwestycja, której efekty region będzie odczuwał przez dekady. Budowa w Rzeszowie rusza jeszcze w tym miesiącu, a cały kompleks ma kosztować prawie 760 milionów złotych. Kolejne informacje TOK FM za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Najwyższe temperatury w sobotę na zachodzie, gdzie termometry pokażą nawet 38 stopni. Około 35 stopni będzie w centrum, 31 na północnym wschodzie, a najniższe temperatury do 28 stopni będą na Podhalu i miejscami nad morzem. Dzień przed nami niemal w całym kraju z bezchmurnym niebem lub z zachmurzeniem małym. Po południu tylko w Tatrach miejscami może pojawiać się więcej chmur i tam prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: To jest pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pan Grzegorz Anichimowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Dzień dobry, panie prezesie.
7: Dzień dobry.
6: Jak pan znosi upały?
7: Bardzo dobrze. Mam duże doświadczenie w znoszeniu upału, bo pracowałem szereg lat też w znacznie cieplejszych krajach niż Polska. Ale i nasz system całkiem nieźle te upały na razie znosi.
6: Domyślił się pan, że to jest oczywiście moje pytanie, jak nasz system sieci elektroenergetycznych te upały znosi już i co się będzie działo w weekend i tuż po weekendzie, kiedy te temperatury będą najwyższe i być może też jakiś pobór mocy też będzie wysoki. Tak to będzie?
7: Po pierwsze właśnie mamy to szczęście, że te ekstremalne upały przychodzą razem z weekendem. Czyli zapotrzebowanie będzie systemu energetycznego będzie niższe.
6: Bo wyjdziemy na przykład
7: bo
6: z biur.
7: Wchodzimy w weekend, czyli nie pracuje przemysł, tak? Nie pracuje większość biurowców, nie pracuje większość klimatyzacji w Polsce, bo klimatyzacje na ogół są właśnie w takich miejscach. Wprawdzie będzie handlowa niedziela, ale sądzę, że poradzimy sobie bez żadnego problemu. Poza tym to jest stosunkowo krótki okres, więc sytuacja hydrologiczna, czyli to, jak ile jest wody dla elektrowni konwencjonalnych, tej wody na razie jest wystarczająco dużo. Ona miejscami może być trochę ciepła i będziemy tam musieli wprowadzać specjalne regulacje, które powodują, że ta elektrownia będzie mogła wziąć nieco cieplejszą wodę niż zwykle, ale poza tym jesteśmy okej. No i fotowoltaika nas ratuje.
6: Dobrze, to tu postawmy kropkę, bo mam wrażenie, że to może być bardzo interesujące. Myślę, że nasze słuchaczki i słuchacze z wielu rzeczy zdają sobie sprawę, ale musimy też wziąć pod uwagę, że nie każdy jest ekspertem od sieci. Dlaczego zwrócił pan uwagę na wodę? Woda chłodzi, tak?
7: Woda chłodzi elektrownie konwencjonalne. Przede wszystkim mam na myśli te elektrownie, które pracują w tak zwanym cyklu otwartym, czyli pobierają wodę z rzek i oddają do rzeki, a nie w cyklu zamkniętym, czy ciągle używają tej samej wody. I kilka takich starszych jednostek w polskim systemie jest. To jest między innymi elektrownia Połaniec, elektrownia Kozienice. I te elektrownie rzeczywiście potrzebują dużo, dużo bieżącej wody i dlatego mówiłem o wodzie. Ale my też możemy się dołożyć do tego, żeby sytuacja była stabilniejsza. My to znaczy klienci, użytkownicy, chociażby jak ktoś ma w domu klimatyzację, to zachęcałbym do tego, żeby schładzać dom w trakcie dnia już, a nie dopiero wieczorem. Bo w trakcie dnia mamy nadwyżki duże mocy z fotowoltaiki, a wieczorem ceny będą dużo wyższe, no i dostępność energii będzie też trochę mniejsza.
6: No ale schładzać wtedy, kiedy nas tam nie ma?
7: Dlaczego nie? To są wszystko urządzenia o dość dużej bezwładności. Dokładnie tak samo jest zimą z pompami ciepła. Tak samo pompa, przecież każdy budynek ma dużą bezwładność ciepła, cieplną.
6: Co to znaczy?
7: Czyli stosunkowo wolno się wychładza albo ogrzewa. Możemy go wcześniej nieco przechłodzić, żeby potem trzymać ten chłód przez następne godziny. No i to samo z ciepłem.
6: I sugerował pan, że ci, którzy mają tego typu możliwości urządzenia, by korzystali z nich także w ciągu dnia, bo taniej i mniejsze zapotrzebowanie, tak?
7: Tak, musimy się do tego przyzwyczaić, że energetyka przyszłości, przez energetykę rozumiem nie tylko elektroenergetykę, tylko w ogóle zarządzanie energią przez nas jako obywateli, musi się zmienić w takim kierunku, żebyśmy jednak trochę to planowali. W końcu jak próbujemy pojechać z Warszawy do Torunia, to też rozpatrujemy różne opcje. Patrzymy, jakie są pociągi, patrzymy, czy bardziej nam się nie opłaca jechać samochodem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I z energią powoli zaczyna być tak samo, bo wartość energii w czasie jest bardzo zmienna. Zależy to przede wszystkim właśnie od tego, na ile efektywnie w danych godzinach pracują źródła odnawialne. Część z nas już o tym wie, bo korzysta z takich cenników, z takich taryf firm energetycznych, które różnicują cenę. I wbrew pozorom, te osoby, które właśnie w te tak zwane taryfy dynamiczne wchodzą, na ogół bardzo oszczędzają. Nie oszczędzają energii, bo zużywają jej więcej niż zużywali do tej pory, ale oszczędzają pieniądze.
6: No dobrze, a jaka... Czy będzie? Chciałbym to zrozumieć i tak wspólnie z naszymi słuchaczkami i słuchaczami sobie wyobrazić. Czy ten nadchodzący weekend i tuż po weekendzie, no właśnie, jeśli w poniedziałek też będzie bardzo wysoka temperatura, część przemysłu mogłaby już wrócić, zaczął się sezon urlopowy, no ale jednak też biura będą działały, odpalą się te klimatyzacje. Co się będzie działo w ten weekend po waszej stronie, czyli PSE? Pan będzie siedział w pracy i obserwował jakiś wielki ekran, czy gdzieś nie następuje jakieś wyłączenie? No, mamy te różne komunikaty bodaj o Francji, że jakieś wielu odbiorców...
7: Oczywiście będzie działać jak codziennie, jak każdego dnia, 24 godziny na dobę, punkt dowodzenia wszechświatem, jak my żartujemy, czyli Krajowa Dyspozycja Mocy. Ta Krajowa Dyspozycja Mocy zarządza całym systemem elektroenergetycznym, podgląda cały czas na bieżąco, co się w systemie dzieje, czy na przykład nie wypadnie nam jakaś linia, co się dzieje również za granicą, czy któryś z naszych sąsiadów nie ogłosi stanu zagrożenia, czy nie ogłosi jakiegoś nadzwyczajnego przypadku. Takie rzeczy mogą się zdarzyć,
6: stanu
7: bo jest bardzo...
6: zagrożenia związanego z systemem sieci energetycznej.
7: Tak jest. Czyli na przykład związanego z tym, że w niektórych krajach europejskich będzie jeszcze cieplej niż u nas. Już dzisiaj we Francji są temperatury rzędu 43-44 stopni i te temperatury powodują, że rzeczywiście tam ceny energii w godzinach wieczornych są ekstremalnie wysokie.
6: Kiedyś pamiętam, w 2015 roku była taka historia, wtedy dla nas w mediach to była do odrobienia kolejna lekcja, bo przez wiele lat tego nie doświadczyliśmy, któryś tam stopień zasilania.
7: 20.
6: Ale wtedy sytuacja chyba też była inna, bo to, o czym pan już wcześniej wspominał, o tej wodzie brakującej, tam miało to kapitalne znaczenie.
7: Tak, po pierwsze dłużej były wysokie temperatury, w związku z czym już poziom wód w głównych rzekach bardzo spadł. Po drugie, w elektrowni Kozienice, która była jedną z kluczowych dla systemów, jest jedną z kluczowych dla systemu, teraz postawiono specjalne takie zapory, które piętrzą wodę i tej wody jest więcej. No ale najważniejsze są odnawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia tak naprawdę zawsze lekko nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie 2 razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
6: I ta fotowoltaika nie ma dla niej, te upały nie mają żadnego znaczenia?
7: Mają znaczenie. Wbrew pozorom panele fotowoltaiczne nie lubią bardzo wysokiej temperatury. Ich efektywność jest nieco wyższa.
6: Te na dachu się nie chłodzą, bo nie mają jak się schłodzić.
7: Dokładnie tak. I przy takich ekstremalnych temperaturach ta efektywność jest nieco niższa, no ale mamy tego słońca, będziemy mieli tego słońca w bród i mamy rzeczywiście tej fotowoltaiki też już bardzo dużo, więc tutaj żadnych ubytków istotnych nie będzie.
6: Pan Grzegorz Onichimowski jest gościem magazynu EKG, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Rozmawiamy o tych kilkudziesięciu najbliższych godzinach, bo one są, wydaje się, jednak kluczowe. Czyli tak, nie przewiduje pan, by nasza sieć, jak to powiedzieć, była przeciążona?
7: Nie przewidujemy. Oczywiście my jesteśmy pełni pokory wobec natury i różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale według wszystkich dostępnych nam prognoz sytuacja w polskim systemie elektroenergetycznym, jeśli chodzi o najbliższe dni, będzie stabilna. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że rzeczywiście dla tych biznesów i dla tych klientów indywidualnych, którzy używają tych zmiennych cen energii elektrycznej, te ceny wieczorem będą stosunkowo wysokie, więc warto na przykład niektóre czynności, które wymagają dużo energii, przesunąć na wcześniejsze godziny.
6: A wracając do... Trochę mi to nie daje spokoju, ale też nie po to, by szukać jakiejś sensacji, ale właśnie by umieć sobie to wyobrazić i przewidywać. Minie weekend, w naturalny sposób wszyscy hamują, choć przypomniał pan na przykład o tej handlowej niedzieli. Przy okazji kolejna będzie pod koniec wakacji, tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wrócimy w poniedziałek, większość osób wróci do pracy, wróci przemysł, wrócą biura i znów będzie wysoka temperatura i wysokie zapotrzebowanie na tę energię do pracy, do funkcjonowania w biurach. Co wtedy?
7: Tak jak już powiedziałem, tak do zmroku jesteśmy w miarę spokojni. Na dodatek w tej chwili jesteśmy w czerwcu, czyli dzień jest bardzo długi i rzeczywiście wczoraj jeszcze na przykład o godzinie 18 w dalszym ciągu największym z technologii nam dostępnych, tą, która dawała najwięcej energii, była fotowoltaika, czyli bardzo długi okres dnia. Zaspokajamy większość popytu na energię przy pomocy OZE i dopiero po zmroku sytuacja się zmienia i wtedy te źródła konwencjonalne muszą przede wszystkim wziąć na siebie cały ciężar. To będzie się zmieniało w najbliższych latach z magazynami energii, których przyłączamy coraz więcej do sieci. Pierwsze już 3 duże magazyny w polskim systemie są. I tak jak w kilku innych, na wielu innych rynkach, tak jak na przykład Kalifornia czy Teksas, to po takim słonecznym dniu de facto ta fotowoltaika w cudzysłowie działa jeszcze przez kilka następnych godzin, do 22, do 23. Właśnie poprzez magazyny.
6: Wytworzyć, zostało zmagazynowane i wraca do systemu.
7: Dokładnie tak. I rzeczywiście te systemy w dużej mierze korzystają z fotowoltaiki, nawet wtedy, kiedy słońce zajdzie. Czasem właśnie odpowiedź dla tych, którzy mówią, a co będzie, jak zachodzi słońce? No właśnie w krótkim okresie pomagają magazyny, w dłuższym potrzebujemy mocy konwencjonalnych.
6: Czyli rozstajemy się z takim przekonaniem, że ograniczeń w dostępie tych 20 do 20 stopnia zasilenia nie będzie.
7: Nie będzie.
6: Panie prezesie, kończąc naszą rozmowę, domyślam się, że pan był w Gdańsku na konferencji o odbudowie Ukrainy. Dla sieci elektroenergetycznych, dla energetyki w Polsce, tam jest dużo potencjalnej współpracy z Ukrainą, która, miejmy nadzieję, za chwilę będzie mogła ogłosić koniec wojny i przystąpić. No, ta energetyka tam jest co chwilę uderzana i taka klejona, mam wrażenie, żeby tylko coś działało. Są w tym chyba naprawdę świetni w tym radzeniu sobie, tak tu i teraz, no ale to prawdopodobnie będzie wymagało gigantycznych inwestycji. To jest jakiś wspólny temat dla Polski?
7: Na pewno. To jest wspólny temat. Po pierwsze nasza pomoc, czy może lepiej powiedzieć, nasz biznesowy udział w obudowie systemu elektroenergetycznego Ukrainy. Z drugiej strony Ukraina dysponuje bardzo dużymi nadwyżkami mocy zainstalowanych także w tych niskoemisyjnych elektrowniach, głównie w elektrowniach jądrowych, ale na przykład tempo rozwoju odnawialnych źródeł energii na Ukrainie, co jest dosyć ciekawe, bywa wyższe niż w Polsce, jeśli mówimy o wietrze chociażby. Wiemy z jakich powodów. W związku z czym sporo tej energii będziemy mogli z Ukrainy importować, a na dodatek, i to jeszcze jest pewnie dosyć ciekawy wątek, rozbudowa naszych połączeń z Ukrainą prawdopodobnie polepszy zaopatrzenie w energię również w wschodniej części Polski, bo system naturalnie będzie się rozwijał w tym kierunku, jeśli będziemy rozwijać interkonektory.
6: Bardzo panu dziękuję za spotkanie.
7: Dziękuję
6: pan Grzegorz Anichimowski, prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Jeszcze raz dziękuję. To prawie koniec magazynu EKG. Króciutka tylko informacja o rynku walut. 4,28 zł do euro, dolar 3,76 zł, frank 4,66 zł i funt 4,97 zł.
8: Radio Tok FM. Czas na drugą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj słabszy dzień. WIG 20 idzie w dół w tej chwili o 1,5%, a indeks WIG idzie w dół o 1,2%. Na rynku walutowym sytuacja z kolei się uspokoiła, bo przez ostatnich parę dni złoty tracił na wartości, a dzisiaj już raczej stoi w miejscu. Euro po 4,28 zł, dolar po 3,75 zł z haczykiem. Cały czas bardzo ciekawe rzeczy dzieją się na rynkach surowcowych. Ropa naftowa dzisiaj znów tanieje o ponad 3%, więc dość wyraźnie baryłka ropy Brent kosztuje mniej niż $73, czyli tak właściwie kosztuje tyle, ile przed wybuchem wojny z Iranem, czyli na tym rynku przynajmniej. Z naszego punktu widzenia konsumenckiego sytuacja wygląda dobrze. Natomiast i my jako konsumenci często też zwracamy uwagę na to, co się dzieje z cenami żywności w sklepach. I zostawiając na chwilę sklepy na boku i skupiając się na rynku hurtowym, ostatnie dane pokazują, że mamy bardzo wyraźne spadki tych cen. Dlatego teraz w studiu mamy gościa, pan Grzegorz Rykaczewski, analityk sektora rolno-spożywczego w PKO SA. Jest naszym gościem. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Mamy dość wyraźne spadki, przynajmniej GUS nam mówi, że spadki artykułów rolnych cen są dość mocne. Czy to się może przełożyć na podobne w skali spadki żywności w sklepach? Czyli czy możemy mieć za chwilę wyraźnie tańsze mięso, wyraźnie tańsze mleko, albo cukier, albo ziemniaki?
9: To już widzimy w cenach żywności. Może nie spodziewajmy się jako konsumenci tego, że jeśli ceny surowców rolnych na rynku hurtowym spadają średnio o 16% w relacji rocznej, to w takim samym stopniu nam spadną ceny detaliczne żywności. Niestety takiego pozytywnego scenariusza ja nie mogę nakreślić.
8: A dlaczego?
9: Natomiast to o tym właśnie chciałbym chwilę powiedzieć. Natomiast faktycznie już widać to trochę na cenach, szczególnie na cenach detalicznych produktów nieprzetworzonych bądź nisko przetworzonych, czyli tam, gdzie surowiec odgrywa decydującą rolę w cenie finalnej. Chociażby mięso już jest, czy drobiowe, czy wieprzowe, jest tańsze niż w roku ubiegłym. Produkty mleczne, jak sławne masło, które przecież kupujemy od kilku miesięcy. No może nie po 99 groszy zawsze, ale to masło jest...
8: Zdarzało
9: się w promocjach oczywiście, natomiast masło jest na historycznie niskim, ceny masła są na historycznie niskim poziomie. Mniej to widać, dużo mniej ten impact widać na poziomie produktów wysoko przetworzonych, ale to też wynika z tego, że tutaj dochodzą... Cena samego surowca odgrywa już znacznie mniejszą rolę. Dochodzą kwestie dotyczące chociażby kosztów przetwórstwa, takich jak kosztów pracy, koszty transportu, energii. Stąd spora część produktów o wysokim stopniu przetworzenia jest nieco droższych w relacji rocznej, ale tylko nieco droższych. Tak naprawdę, nawet jak spojrzymy sobie na dzisiaj na wpływ cen żywności detalicznych na cały koszyk detaliczny, to jeśli w maju mieliśmy wzrost cen tutaj w gospodarce na poziomie 3,1%, to koszyk żywnościowy zdrożał w relacji rocznej jedynie o 0,5%. Więc ta żywność, to czego obawialiśmy się jeszcze kilka miesięcy temu, jak wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, tutaj tego jest wpływu od strony cen żywności na inflację już nie ma i wszystko wskazuje na to, że żywność nam będzie obniżała tą inflację, a nie będzie podnosiła. Jej motorem.
8: No właśnie, bo były takie głosy, prawda, kiedy zablokowano cieśninę Ormuz, że to nie tylko ropa naftowa, nie tylko rynek paliwowy, ale że to jest też kwestia nawozów, których podaż powinna być w związku z tym globalnie mniejsza, więc nawozy powinny drożeć, a to powinno się przekładać na ceny żywności i tak dalej. To się nie sprawdziło?
9: To znaczy, jeśli chodzi o konflikt na Bliskim Wschodzie i ewentualny wpływ cen na ceny detaliczne żywności. My patrzyliśmy na to jako na takie, powiedzmy, efekty drugiej tury. Czyli najpierw mamy kwestie związane, to o czym pan powiedział, czyli wzrost, spadek podaży i wzrost cen nawozów, czyli kosztów produkcji rolniczej. Transportu, to się stało. I w drugiej turze, po kilku miesiącach, spodziewaliśmy się, że będziemy widzieli to również w cenach żywności. Natomiast po drodze wydarzyło się kilka rzeczy, kilka czynników, które nam ten wpływ ograniczyły. Po pierwsze, sytuacja albo dobra podażowa na rynku globalnym w przypadku większości produktów surowców rolnych. Druga kwestia, zapowiedź rozejmu, która nam obniżyła w ostatnich tygodniach, mocno obniża ceny ropy, ceny gazu, zmniejsza nam koszty po stronie rolnictwa i też zmniejsza nam ten impact, taki długo, średnioterminowy, powiedzmy, impact na żywność. I dzisiaj tym decydującym czynnikiem, który wywiera presję na spadki cen żywności na świecie i w Europie, i w Polsce, to przede wszystkim ta dobra sytuacja podażowa. ostatni tydzień czy ostatnie dwa tygodnie tutaj przyniósł nam pewne wzrost obaw dotyczących wpływu upałów w Europie na te ceny żywności. Natomiast to nie jest na tyle silny czynnik, żeby nam tutaj zmienił tą sytuację, ten stan gry, który obserwujemy obecnie.
8: No właśnie o to chciałem się też zapytać, bo dobra sytuacja podażowa, czyli jak rozumiem dobre zbiory globalnie, tak? A wydawać by się mogło, że ta zmiana klimatu, która nie jest kwestią ostatnich dni, ale mówi się o tym od dawna i rzeczywiście wzrost średniej temperatury na świecie jest faktem, że to się powinno generalnie przekładać na pogorszenie się tej sytuacji żywnościowej. Czy to może jest tak, że w niektórych regionach tak naprawdę ta sytuacja dzięki temu się poprawia i plony rosną zamiast maleć?
9: No, myślę, że ten problem to ma charakter długoterminowy. Natomiast my tutaj, jeśli decydujemy, to czy dyskutujemy o...
8: Rozumiem, że zakres...
9: O roku, czy o ostatnich, powiedzmy, dwóch latach, no to mamy wzrost, bardzo wysokie poziomy, w ubiegłym roku rekordowe poziomy produkcji zbóż na świecie. Na kolejny sezon projekcje nam wskazują na dostępne projekcje na tylko lekki spadek, czyli pozostajemy na poziomie produkcji na wysokości

0: coraz większe wahania.
1: Jak popatrzymy sobie na te podstawowe artykuły żywnościowe, które regularnie kupujemy jako konsumenci, to one wszystkie zależą od tego, co się dzieje na rynkach globalnych, czy są jakieś takie, które są tutaj bardziej umiejscowione lokalnie?
0: Co do zasady, w przypadku większości produktów mamy duży wpływ rynku globalnego, a co najmniej europejskiego. Tak jest w przypadku zbóż, roślin oleistych, tak jest w przypadku produktów mleczarskich, czyli też surowego mleka i cen uzyskiwanych przez rolników. Tak jest też w przypadku mięsa, czyli te wszystkie produkty z podstawowego koszyka głównie zależą od sytuacji na rynku światowym, od sytuacji podażowo-popytowej. Trochę większy jest wpływ w przypadku owoców, warzyw, jeśli mówimy o te czynniki lokalne, ale on również nie ogranicza się tylko do Polski, ale nie wiem, w przypadku chociażby owoców miękkich, my, analizując sytuację, patrzymy też na Serbię, na Węgry, czyli ten, powiedzmy, region, nasz region Europy, ale też w niektórych przypadkach chociażby na Afrykę Północną, która pod tym względem się mocno rozwija. I też w przypadku owoców oczywiście bardzo ważnym czynnikiem jest pogoda. Tak jak dobrym przykładem są truskawki, które jak zaczął się sezon w maju, jeszcze wtedy spod osłon owoce i ze szklarni były bardzo drogie, obecnie bardzo mocno potaniały pod wpływem poprawy pogody i ta sytuacja nie tylko w przypadku truskawek, ale też w przypadku innych owoców, miękkich owoców jagodowych, może się szybko zmienić, na przykład w przypadku pogorszenia się warunków pogodowych.
1: Rozumiem, że to, co teraz mamy za oknem, to może przyspieszać spadki cen? Jeśli chodzi o owoce?
0: Tak, jeśli chodzi o owoce, jak najbardziej.
1: Czereśnie potanieją na przykład? Albo truskawki to już chyba się kończą powoli,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, sezon truskawkowy już się kończy, ale za chwilę będziemy mieli... Mamy też maliny, mamy wiele innych owoców jagodowych. I to też tutaj pogoda odgrywa ogromną rolę, ale podkreślam, to jest bardzo duży wpływ, chyba największy właśnie w przypadku owoców. Ta pogoda też oczywiście odciska swoje piętno również w przypadku takich surowców jak zboża. Ona tutaj jest ten wpływ może jest już trochę mniejszy, natomiast jeśli popatrzymy sobie na ostatni tydzień i właśnie wpływ tych upałów, no to zwyżki cen, które obserwujemy, a tak naprawdę odrabianie strat po konferencji prezydenta Trumpa o zapowiedzi zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie, no tutaj wynikają w dużej mierze z obaw, które nam generują, z obaw o poziom produkcji w Europie, no, które generują nam właśnie upały.
1: A jeśli chodzi o taki troszeczkę dłuższy termin i te wszystkie rzeczy, które są bardziej zależne od rynków zagranicznych, to tutaj dalej będziemy mieć ten trend spadkowy i żywność będzie dalej tanieć? Czy widać na horyzoncie jakieś czynniki, które zmienią ten trend?
0: Jeśli chodzi o zboża, rośliny oleiste, prognozy obecnie dostępne na kolejny rok, no wskazują na dosyć komfortowy bilans na świecie, co będzie wywierało...
1: Bilans popytu i podaży.
0: Dokładnie, popytu i podaży, co będzie wywierało presję na te ceny i ograniczając możliwości ich wzrostu. Oczywiście też zobaczymy za chwilę, dojdą kolejny czynnik, jak będzie wyglądał faktycznie poziom zbiorów na półkuli północnej w Europie i w Stanach Zjednoczonych.
1: Zbiorów zbóż.
0: Zbiorów zbóż, tak, i roślin oleistych. Też niezbyt pozytywne dla rolników sygnały, a lepsze dla konsumentów dotyczą chociażby wieprzowiny, bo tutaj też widzimy pewną słabość na rynku globalnym, jeśli chodzi o popyt. W połączeniu z wzrostem produkcji w Unii Europejskiej, wzrostem podaży, trudnościami w eksporcie z Unii Europejskiej, bo szczególnie notowanymi w Hiszpanii, która była takim oknem na świat dla Unii Europejskiej, a dzisiaj trochę się zamknęła z powodu wirusa ASF. I tutaj powodu ta rosnąca podaż i problemy ze sprzedażą poza Europę nam powodują, że ta koniunktura na rynku europejskim i polskim jest dosyć trudna. Podobnie to wygląda na rynku mleka czy produktów mleczarskich, gdzie wysoka podaż i rosnąca produkcja w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych przy ograniczonym popycie również powoduje nam, wywiera nam presję na ceny surowców. Dla konsumentów to jest dobra wiadomość, bo powiedzmy w tym średnim okresie rocznym impuls co do wzrostu cen żywności, on bardzo mocno wygasł, no ale oczywiście dla rolników to jest spore wyzwanie.
1: Czyli można powiedzieć, że mamy taki okres nadprodukcji żywności?
0: Tak, i dotyczy on...
1: Za duża konkurencja jest.
0: Dużej części... Trochę to wynika z wysokich cen, które się utrzymywały w poprzednich latach, które podnosiły w niektórych segmentach produkcji rolniczej mocno wydajność.

0: opłacalność, co zachęcało do produkcji i dzisiaj no, też nie, dzisiaj no, w takim naszym scenariuszu jedynym takim wyjściem, które nam może rozwiązać takiej strony podażowej, zmniejszyć tą presję podażową, jest po prostu ograniczenie produkcji w Europie, co będzie trwało oczywiście wiele miesięcy.
1: Rozumiem, że dosyć... ograniczenie produkcji poprzez bankructwa tych najsłabszych, tak? Bo to odgórnie chyba się nie da tym zarządzić.
0: Odgórnie się oczywiście regulacyjnie nie da. Jak takie sytuacje na sektorze rolnym się powtarzają co kilka lat. I oczywiście no, to jest dosyć brutalne rozwiązanie, natomiast... To oznacza tak naprawdę, że z rynku będą wypadały podmioty czy słabsze, mniej konkurencyjne, mniej efektywne lub po prostu ci producenci, którzy przeinwestowali w momencie wysokich cen, zaciągali zobowiązania na przykład opierając zdolność do spłaty tych zobowiązań na wysokich cenach produktów rolnych. Także to na pewno będą dla rolników weszliśmy w taki trudny okres, ale przy takich słabych perspektywach popytowych na świecie, no wydaje nam się, że jedynie regulacja taka rynkowa tej strony podażowej może nam podnieść ceny surowców rolnych.
1: Czyli co, w przyszłym roku będą wybory w Polsce, przed wyborami będą protesty rolników, tak? Można się tego spodziewać?
0: Albo będą nie tylko w Polsce,
1: i to nawet
0: ale...
1: uzasadnione, tak? Bo to będą rolnicy, którzy faktycznie nie będą, stracą rentowność swojej produkcji, tak?
0: Być może będą protesty, a być może po prostu, bo to też praktykowane jest w wielu krajach Unii Europejskiej, czyli wprowadzenie różnych instrumentów pomocy rolnikom w tym trudniejszym okresie. Już Komisja Europejska zapowiedziała program dopłat do nawozów, które podrożały. No ale jak też dużo będzie tutaj zależało oczywiście od tego, jak ta sytuacja będzie się dalej rozwijała.
1: No a powinna się rozwijać tak, że raczej będzie więcej tego samego i nie będzie żadnych zmian, tak, jeśli chodzi o trend.
0: Perspektywy są dosyć niezbyt korzystne dla rolników, te krótkookresowe. Dla konsumentów ta sytuacja oczywiście wygląda lepiej.
1: Bardzo dziękuję. Pan Grzegorz Rykaczewski, analityk sektora rolno-spożywczego z Banku Pekao S.A. był naszym gościem. Jest 14.44, czas na trzecie dzisiaj wydanie magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam ponownie. Co dzieje się na rynkach finansowych w tej chwili? Mamy cały czas wyraźne spadki na warszawskiej giełdzie. WIG20 idzie w dół o 1,7%, a WIG o 1,3%. Na rynku walutowym z kolei bardzo spokojnie. Niewielkie zmiany. Dolar po 3,76 zł, euro po 4,29 zł. Na rynkach surowcowych utrzymują się spadki. Ropa naftowa dzisiaj znów wyraźnie idzie w dół. Tanieje o ponad 3%. Mówię teraz o baryłce ropy Brent. Cena tej baryłki to $72.88. centów w tej chwili. A naszym gościem jest pani Urszula Cieślak z Biura Maklerskiego Reflex. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Co będzie się dziać z paliwami w ciągu najbliższych dni, bo rozpoczynają się wakacje? Wydawać by się mogło, że to takie tradycyjne i proste pytanie, ale chyba jesteśmy w takim momencie, w którym sytuacja robi się bardziej skomplikowana ze względu na to, że chyba jednak nam wygaśnie ta obniżka VAT-u, prawda? To nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale możemy już mówić o tym, że tak się stanie, czy jeszcze z pewną rezerwą o tym mówimy?
2: Ja podchodzę do tego z pewną rezerwą, bo po pierwsze wcześniejsze zapowiedzi premiera, że wygaszenie całkowite pakietu CPN nastąpi latem, no to nie musi oznaczać, że nastąpi już teraz. Minister energii, który ostatnio zabierał głos w tej sprawie, mówił, że to dobry moment na to, żeby już nie przedłużać pakietu CPN, biorąc pod uwagę, że częściowo pakiet został wygaszony, bo 16 czerwca wróciła podwyższona akcyza. Więc trudno jakby jednoznacznie, wydaje mi się, jeszcze w tym momencie powiedzieć, że od 1 lipca czeka nas gwałtowna zmiana cen na stacjach. Natomiast musimy mieć to na uwadze, że czy to będzie 1 lipca, czy jakaś inna data, to ona będzie się wiązała z tym, że my na stacjach zapłacimy drożej, ponieważ tak jak stawka podatku akcyzowego w sumie z czynników rynkowych została bardzo szybko skompensowana Co więcej, mimo podniesionej akcyzy, dzisiaj mówimy o paliwach tańszych niż w ubiegłym tygodniu, więc jakby po tej podwyżce akcyzy nie ma śladu, ale to stało się w określonych warunkach, podpisane porozumienie z Iranem, Stanów Zjednoczonych z Iranem, doprowadziło do tego gwałtownego spadku cen ropy jeszcze w ubiegłym tygodniu i było to możliwe. W tym momencie oczywiście ceny ropy są na niskim poziomie, bo prawie tak jak przed wybuchem wojny w Iranie, ale to już są za małe spadki, żeby skompensować teraz wyższy podatek VAT. Tutaj nawet gdyby właściciele stacji obniżyli swoją marżę, to nie unikniemy podwyżek.
1: Jeśli chodzi o to, czy ten VAT pójdzie w górę, czy nie, to ja sprawdzałem, że jeśli chodzi o te wcześniejsze momenty, w których obniżka VAT-u była przedłużana kolejnymi rozporządzeniami, to te rozporządzenia pojawiały się zwykle na 2-3 dni robocze przed upływem tego wcześniejszego terminu, więc no, mamy piątek, w poniedziałek to już będzie 29 czerwca, to jest właściwie ostatni moment, czyli gdyby rząd chciał zachowywać się tak jak poprzednio, to dzisiaj musiałby to rozporządzenie opublikować. Inaczej to by wyglądało inaczej niż w poprzednich poprzednich rundach, kiedy przedłużano tą obniżkę.
2: Tak, jeszcze w wykazie aktów prawnych oczekujących na publikację nie widzimy takiego rozporządzenia, więc być może to będzie tak, że od 1 lipca jednak ten podatek zostanie podniesiony.
1: Nie przesądzając.
2: Z drugiej strony nie wyobrażam się, tak, nie przesądzając, ale jakby nie wyobrażam sobie, żeby to mogło nastąpić w ciągu wakacji, więc albo teraz, na początku, więc w miarę równe warunki dla wszystkich podróżujących, albo już po zakończeniu wakacji. Czy na to nas stać, to już jest inna kwestia.
1: No właśnie, nie przesądzając, czy to się stanie, czy nie, ale zakładając, że to się stanie, bo jednak jest wiele poszlak wskazujących na to, że to się może stać, z jaką, bo mówi pani, że akcyzę rynek wchłonął dzięki temu, że akurat ceny na rynkach globalnych spadały, a w związku z VAT-em ta podwyżka jest znacznie większa. Tak po prostu zakładając, że nic innego się nie zmieni, to ta podwyżka powinna sięgnąć gdzieś tam, nie wiem, 80-90 groszy na litrze nawet. A jakie są prognozy, jak to faktycznie może wyglądać? Zakładając oczywiście, że VAT idzie w górę, o ile mogą podrożyć paliwa po 1 lipca?
2: W mojej ocenie w połowie, czyli około 40, maksymalnie do 50 groszy, jednak spodziewam się, że będzie silna presja na ceny i na to, żeby ograniczyć marżę detaliczną. Na jak długo to będzie możliwe, trudno powiedzieć, ale ten pierwszy okres, żeby to nie była skokowa podwyżka na stacjach, to pewnie właściciele stacji będą robili wszystko, żeby ona była jak najmniejsza. Ceny nie powinny przekroczyć poziomu 7 zł poza stacjami przy autostradzie, bo tam wygaśnięcie programu będzie oznaczało automatycznie zniesienie maksymalnej ceny paliw. W związku z tym wróci ta tradycyjna różnica między cenami na stacjach przy autostradach, a stacjach w innych lokalizacjach, która pamiętamy, że sięgała kilkudziesięciu, nawet jednej złotówki na litrze. Więc na autostradach będzie to podwyżka znacznie przewyższająca złoty na litrze, 1 zł na litrze, i tam ceny na pewno wzrosną powyżej 7 zł. Ale powiedzmy, w lokalizacjach miejskich, w innych lokalizacjach. Ja oceniam, że to będzie zmiana rzędu 30 do 50 groszy na litrze.
1: Czyli nawet po tej podwyżce to te ceny detaliczne i tak będą niższe niż tam mniej więcej miesiąc temu, tak? Wtedy, kiedy były obniżone podatki.
2: Dokładnie, bo przecież nawet wprowadzenie w momencie, kiedy pakiet był wprowadzony, to te pierwsze, a więc niższa akcyza i niższy VAT, to ceny maksymalne, zwłaszcza dla oleju napędowego, przekraczały 7 zł za litr. Więc gdyby dzisiaj po wycofaniu się z pakietu ceny pozostały poniżej 7 zł za litr, to rzeczywiście z perspektywy tego, co się działo, można powiedzieć, że są to warunki w miarę normalne. Też pamiętajmy, że zarabiamy więcej, że siła nabywcza naszych wynagrodzeń już jest zupełnie inna, że w ostatnich latach te wynagrodzenia rosły szybciej. Więc też jakby uważam, że przy poziomie cen pomiędzy 6 a 7 zł za litr my możemy w miarę spokojnie funkcjonować i jakby nie bać się tego, że to nagle gdzieś nadwyręży nasze budżety domowe.
1: A czy w kolejnych tygodniach, czy też miesiącach, pani zdaniem, może być tak, że do tej ceny detalicznej sprzedawcy zaczną doliczać też obciążenie podatkiem, bo w parlamencie w tej chwili trwają prace nad podatkiem od tych zysków nadmiarowych, prawda, który ma dotyczyć Orlen i importerów, to może być przekładane na cenę finalną w przyszłości?
2: No, chyba nie powinni robić nic więcej, jeżeli rzeczywiście to, te regulacje wejdą w życie i nie będą robić nic więcej, żeby nie generować nadmiarowych zysków. No też wydaje się, że wbrew pozorom przy rosnących cenach paliw zaczyna trochę spadać konsumpcja, więc naturalne jest, że właściciele stacji jednak ograniczają swoją marżę. Większą marżę realizują, kiedy rynek wykazuje tendencję spadkową, ponieważ wtedy po prostu obniżają mniej niż wynikałoby to z rynku i mogą sobie lekko tą marżę odbudowywać. Natomiast nasze badania, nasze doświadczenie pokazuje, że z reguły, jeżeli mamy do czynienia ze wzrostami cen, zwłaszcza jak zbliżamy się do jakiejś kolejnej psychologicznej granicy, to wtedy naprawdę wszyscy jakby tną tą marżę, żeby nie zniechęcać klientów, do kierowców do tankowania. Także tego bym się nie bała, że nagle będzie ta marża jakaś nadmiarowa w sytuacji, gdyby rynek był rosnący i trzeba byłoby te ceny podnosić. Musimy też pamiętać o tych ryzykach, które jednak w dalszym ciągu nam pozostają, bo to, że dzisiaj sytuacja na rynku na Bliskim Wschodzie się uspokoiła, to nie jest prawdopodobnie koniec. I pytanie, kiedy my będziemy mogli mówić o tym, że już nie grożą nam podwyżki cen. Widzieliśmy wczoraj wzrost cen ropy naftowej po tym, jak jeden z kontenerowców został zaatakowany i dzisiaj co prawda jest już reakcja w dół, ale widać, jak ten rynek w dalszym ciągu jest podatny na wszelkiego tego typu doniesienia z Zatoki Perskiej. Także traktujemy to uspokojenie sytuacji jako dobry prognostyk do dłuższej stabilizacji, ale mogą jeszcze zdarzyć się w okresie wakacji takie sytuacje, kiedy cena ropy będzie rosła. Gdyby jeszcze okazało się, że sezon huraganów będzie jakiś intensywny, to niestety będzie czynnik, który wyjątkowo silnie może oddziaływać na ceny ropy, bo my nie jesteśmy w sytuacji równowagi takiej popytowo-podażowej. Stany Zjednoczone dużo eksportują w sytuacji silnego sezonu huraganowego. Opóźnienia w logistyce bądź przerwy w wydobyciu ropy mogą podnosić jej ceny.
1: Czyli jeszcze
2: także
1: mogą...
2: czeka nas pewnie dynamiczny czas.
1: Bardzo dziękuję pani Urszula Ciślak z Biura Maklerskiego Reflex, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Czyli szykujmy się na wyższe ceny paliw w związku z tym, że VAT chyba wszystko na to wskazuje, pójdzie w górę, a potem dalej też sytuacja może być niepewna w czasie wakacji.
3: To jest Powtórka.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Porozumienie ramowe, które może doprowadzić do zakończenia działań wojennych w Libanie, zostało podpisane. Agencje ONZ alarmują, że trzęsienie ziemi pogorszyło i tak trudną sytuację wielu mieszkańców Wenezueli. Europa zmaga się z falą upałów. Najbliższe dni także w Polsce będą rekordowo gorące. Sylwia Kreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Przedstawiciele Libanu, Izraela i USA podpisali w Waszyngtonie trójstronne porozumienie ramowe. Dokument ma wyznaczyć drogę do przyszłego porozumienia pokojowego. Porozumienie zostało podpisane po czterodniowej rundzie negocjacji między stronami w Waszyngtonie, w których Amerykanie odgrywali rolę mediatora. Na ceremonii podpisania był sekretarz stanu USA Marco Rubio, który podkreślił, że mimo porozumienia ramowego wciąż w tej sprawie wiele pozostaje do zrobienia. Według serwisu Axios dokument określa działania, które strony mają podjąć na miejscu. Jednym z założeń jest uruchomienie dwóch projektów pilotażowych, w ramach których armia izraelska wycofa się z obecnie zajmowanych niewielkich obszarów na południu Libanu, a na jej miejsce zostanie rozmieszczona armia libańska. O międzynarodową solidarność po podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. By nie doszło tam do jeszcze większej tragedii ludzkiej, zaapelowały agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podkreśliły, że już przed kataklizmem w południowoamerykańskim kraju panował poważny kryzys humanitarny, a miliony mieszkańców Wenezueli zmagały się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, załamaniem systemu opieki zdrowotnej, zagrożeniami dla bezpieczeństwa i ograniczonym dostępem do podstawowych usług. W komunikacie zamieszczonym na platformie X wezwano do zapewnienia dostępu i bezpiecznych warunków dla pomocy humanitarnej oraz przejrzystego przekazywania informacji, aby pomoc ta dotarła do najbardziej potrzebujących. Sytuacja po środowych trzęsieniach ziemi w Wenezueli pozostaje bardzo trudna. Według relacji mediów, akcje poszukiwania ludzi uwięzionych pod gruzami utrudniają problemy z komunikacją, zła jakość dróg, niedobory sprzętu i zaopatrzenia. Do pomocy w akcjach poszukiwawczych wiele krajów wysłało ekipy ze specjalnie przeszkolonymi psami. Cały czas rośnie bilans ofiar. Kilkaset osób zginęło, kilka tysięcy zostało rannych, a poszukiwanych jest kilkadziesiąt tysięcy osób. Około 70% Europejczyków zmaga się z falą upałów. W Belgii z powodu upałów odwołana została rekonstrukcja bitwy pod Waterloo. W Niemczech padł w piątek rekordowa temperatura w historii pomiarów, a filharmonicy berlińscy poluzowali strój galowy przed sobotnim koncertem plenerowym. We Francji upały ustępują na zachodzie kraju, przesuwając się na wschód. W Strasburgu i kilku innych miastach padły w piątek rekordy temperatur. W sobotę czerwony najwyższy alarm pogodowy będzie obowiązywał w 50 francuskich departamentach. W Paryżu ograniczona zostaje sprzedaż alkoholu, mówi prezydent Francji Emmanuel Macron.
5: Przystosowaliśmy się do globalnego ocieplenia. Nie da się jednak przystosować do ekstremum, jakiego Europa nie widziała, czyli do fali upałów, która utrzymuje się tak długo, a temperatury przekraczają normy o 15 stopni.
4: Fala upałów dotarła do południowej Szwecji, a także Danii. Koleje szwedzkie odwołały kursy regionalnych pociągów, a duńska Gwardia Królewska zrezygnowała z zakładania niedźwiedzich czapek. Tam najwyższe temperatury prognozowane są w weekend. Fala upałów na dobre rozgościła się także w Polsce. Już cały kraj objęty jest ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed upałami. Alerty drugiego stopnia obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższym ostrzeżeniem trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są w niedzielę, kiedy miejscami słupki rtęci, zwłaszcza w zachodnich regionach, mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. W czasie upałów szczególnie wymagające mogą być niektóre aktywności. Jeśli ktoś planuje na przykład wycieczkę w góry, to do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, powinien się szczególnie dobrze przygotować. Krem z filtrem, przewiewne ubranie, czapka i woda to obowiązkowe wyposażenie każdego turysty. Problem jednak w tym, że idąc w góry nie jesteśmy w stanie zabrać dużych zapasów, dlatego liczy się to, jaką wodę wodę weźmiemy, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
6: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
4: Przewodnik podkreśla też, że na wędrówkę najlepiej wybrać się rano.
6: Chłodniej jest o poranku, czyli jak zaczniemy wędrówkę zgodnie z przepisami po godzinie 4, to na pewno będzie chłodniej, będzie nam przyjemniej wystartować.
4: Jednak w największe upały warto w ogóle przemyśleć, czy w góry wychodzić. Ostatni dzwonek w tym roku szkolnym zabrzmiał we wszystkich polskich szkołach, a prawie 5 milionów uczniów odebrało świadectwa. Wakacje nie dla wszystkich oznaczają jednak okres urlopowy. Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziebiec, szkoły przygotowują się w tym czasie do kolejnego roku szkolnego.
7: Dla mnie, jako dla dyrektora szkoły, to jest okres wytężonej pracy, bo trzeba w tym czasie bardzo szybko zrealizować zaplanowane remonty, przygotować sale lekcyjne, dokonać przeglądu tego, co jest, a więc bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
4: Pracowników oświaty czekają zmiany, bo od 1 września do szkół podstawowych wejdzie reforma Kompas Jutra. Nowa podstawa programowa zakłada m.in. zmianę w ocenianiu prac uczniów i wdraża więcej nauki i umiejętności praktycznych. Od początku nowego roku szkolnego uczniowie klas podstawowych nie będą też mogli używać na terenie placówek smartfonów. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Sobota niemal w całym kraju bezchmurna lub z zachmurzeniem małym. Po południu tylko w Tatrach miejscami może pojawiać się więcej chmur i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 28 stopni na Podhalu i miejscami nad morzem. 31 na północnym wschodzie. Około 35 stopni pokażą termometry w centrum, a do 38 będzie lokalnie na zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Ludzi u nas mnogo, zacytował Stalina Władimir Putin. Już nie pamiętam, na którym etapie wojny, czy tym sprzed 2022 roku, czy już po. Ale sens pozostawał ten sam, co u Stalina. Na wojnę można wysłać całe masy żołnierzy i mniejsza, co się z nimi stanie. Wiadomo, że na front trafiają ludzie przypadkowi, wyrobieni przez innych, niepełnosprawni, nieświadomi tego, co ich czeka. Są tam zabijani, a wcześniej, jak się da, okradani z tego imponującego żołdu, którym tak kusi władza. Ale tych ludzi, jak się okazuje, nie jest znowu aż tak dużo. Demograficzny kryzys rosyjski zrobił swoje. Brakuje i tych, których można posłać pod lufy karabinów, jak i tych, którzy są po prostu niezbędni do napędzania machiny wojennej poza frontem. Jak i tych, którzy muszą po prostu trzymać całą imprezę zwaną współczesną Rosją w jako takiej formie. Brakuje też technologii, które kupowało się ze zgniłego Zachodu, brakuje kapitału, który stał się zbyt drogi w warunkach nieustępującej inflacji. Brakuje też paliwa. I to ostatnie jest chyba najciekawsze. Jak w tym postimperialnym kraju, którego głównym zasobem i podstawowym narzędziem prowadzenia polityki była ropa i gaz, jak tam może brakować benzyny? A jednak może. Ukraińskie ataki dronowe na rafinerie robią swoje, a naprawianie konsekwencji jest czasochłonne i trudne. Rosja staje się w coraz czytelniejszy sposób jakąś wersją gospodarki niedoboru, co nie oznacza jeszcze kryzysu, ale na pewno recesję. Nie wiadomo jak głęboką, póki co zakłamywaną podmalowanymi statystykami, ale wyraźną. Wygląda to tak, jakby Rosja się kurczyła na wiele sposobów i to kurczenie się ma swoje przełożenie na tak zwaną projekcję siły. Obecność na innych kontynentach, w innych krajach, czy to przez współpracę militarną, czy przez współpracę strategiczną, czy mieszankę obu, maleje. Rosja znaczy coraz mniej w Ameryce Łacińskiej za sprawą upadku reżimu w Wenezueli i potężnego kryzysu na Kubie. Na razie pozostaje Nikaragua. W maju podpisano kolejną umowę o współpracy. Pozostaje aktywna w Afryce, ale i tam nie bez problemów. Afrika Korps, które miało zastąpić grupę Wagnera po nieudanym buncie Prigożyna, nie jest tak efektywne jak wersja poprzednia, a priorytetowe traktowanie frontu ukraińskiego nie pomaga w działaniu. Rosja umacnia się więc w Republice Środkowoafrykańskiej, ale w Mali nie jest już tak świetnie. Polityka sankcji z tak pożądanej roli partnera dla Chin spycha Rosję ku pozycji coraz bardziej zależnej, by nie zaryzykować słowa wasalnej. A nawet poszerzona współpraca z krajami Azji Południowej jak Wietnam nie oznacza jeszcze zdobywania silnych politycznych przyczółków. Tak więc ludzi sporo, ale jakby nikogo nie było. To znaczy, nie rozpędzajmy się, są. Ale nie w takiej masie i mocy, jakby sobie tego Władimir Putin życzył. Co jest niewątpliwie dobrą wiadomością dla Europy, dla Zachodu, ale samo w sobie nie czyni jeszcze Rosji bezzębną, a może być nawet gorzej, czyni ją potencjalnie jeszcze mniej przewidywalną. O Iranie też myśleliśmy, że rozsypie się od amerykańskich bombardowań, a nic podobnego nie nastąpiło. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, to jest program Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: A będziemy rozmawiali o kondycji rosyjskiej gospodarki, czyli o tym, co jest najważniejsze dla trwałości tej operacji, którą w Ukrainie Rosja toczy. Ale oczywiście takim pytaniem, które nasuwa się jako pierwsze wszystkim, którzy jakoś śledzą newsy, to jest pytanie o znaczenie ekonomiczne, gospodarcze, takich głośnych wypadków, które, z którymi ostatnio mieliśmy do czynienia. Czyli oczywiście po pierwsze, czy faktycznie na, nie wiem, przetwórstwo ropy, dostępność produktów ropopochodnych wpływają takie ataki jak ten na Moskwę niedawny, gdzie widzieliśmy płonące instalacje rafinerii, gdzie widzieliśmy eksplodujący zbiornik z pokrywą, która latała w powietrzu, no i te imponujące i przerażające słupy czarnego dymu. I to jest takie pytanie pierwsze. A pytanie drugie, może nawet poważniejsze, czyli sytuacja w Sewastopolu, który zdaje się został w ogóle bez prądu. Czy, no bo obie te sytuacje łączy oczywiście atak ukraiński, ale z drugiej strony jest pytanie w ogóle o kondycję miast, regionów rosyjskich i realizację pewnych, powiedziałbym, zapotrzebowań takich codziennych na różne usługi. Zacznijmy może od tych kwestii związanych z ropą i właśnie z takimi atakami na infrastrukturę naftową.
9: No, te ostatnie ataki regularne, powtarzane na te same obiekty naprawdę spowodowały, że możemy mówić o kryzysie na rynku benzyny w Rosji, bo rzeczywiście w tym momencie mamy deficyt. Po uszkodzenia rafinerii, wspomniał pan rafinerię moskiewską, nie mamy danych, bo oczywiście ani rząd rosyjski nie chce nas informować, ale według Reutersa, według tych źródeł, do których im udało się dotrzeć, rafineria w Moskwie będzie naprawiana, czyli będzie wyłączona ze swojej działalności do 2027 roku, czyli co najmniej pół roku. To jest rafineria, która zasila Moskwę, przypada na nią około 40% całego rynku moskiewskiego paliw i około 70% benzyny i paliwa lotniczego dla obwodu moskiewskiego. To jest naprawdę bardzo duża zmiana. I bo to ważne właśnie jakby spojrzeć na ten rynek, nie ogólnie na rynek naftowy, ale na rynek poszczególnych paliw. I rzeczywiście, tak jak powiedziałam, możemy mówić o problemach na rynku benzyny, bo też znowu według szacunków zagranicznych głównie ekspertów, w tym momencie deficyt benzyny to jest około 20%. Mamy już, Rosja już nie eksportuje benzynę od kwietnia. Na ten eksport przypadało około 10% całej produkcji. Wyłączenia w maju rafinerii spowodowały spadek produkcji około 25% rok do roku. Czyli tak mniej więcej rafinerie są w stanie zaspokoić popyt wewnętrzny na benzynę w około 80%. Czyli mamy faktyczny deficyt. I to, że są kolejki, zwłaszcza albo w ogóle, że niektóre stacje benzynowe w ogóle nie sprzedają paliwa, no to jest właśnie tego efekt. Natomiast inna sytuacja jest na rynku diesla. Mimo tego, że mamy do czynienia z lokalnymi problemami, nie dowieźli. One w dużej mierze wynikają z problemów logistycznych. Produkcja jest wystarczająca na zapotrzebowanie, na potrzeby rosyjskiego rynku, no ale problem polega na tym, że to paliwo trzeba dowieźć z innych regionów i to jest ten słaby punkt. Nadal jeszcze parę instrumentów regulowania tego rynku ma rosyjski rząd. Przede wszystkim nadal jeszcze nie zostało wprowadzony zakaz eksportu diesla z Rosji, a na eksport przypada około 40% produkcji. Czyli jeśli ten eksport ograniczą albo w ogóle zakorzą, no to paliwo na rynek wewnętrzny się znajdzie, co ma kolosalne znaczenie w zbliżającym się sezonie zbiorów i w rolnictwie. Więc jest to poważny problem, natomiast niewątpliwie przede wszystkim to, co widzimy na rynku benzyny, kreuje, ma konsekwencje dla każdego innego sektora, tak? No bo te problemy z paliwami, bo jedną stroną jest to, że brakuje, ale drugą stroną jest to, że rosną ceny. W przypadku benzyny od początku roku te ceny wzrosły około 10% na rynku detalicznym. W przypadku diesla troszeczkę mniej, dlatego też między innymi, bo państwo te ceny reguluje, tak? Nadal jednak wymusza na koncernach sprzedawanie przede wszystkim tego paliwa na rynku wewnętrznym. Czyli już powoli te ceny zaczną się przekładać na każdy inny sektor, głównie transport, a przez to na ceny każdego innego towaru. Jest to niewątpliwie bardzo ważny czynnik inflacyjny.
8: Z którą Rosja zmaga się nieustannie od początku wojny.
9: Dokładnie. Więc to tylko będzie się nasilało, ale przede wszystkim ten kryzys ma bardzo ważny wymiar społeczny. Bo sama informacja o tym, że gdzieś na stacji benzynowej, no nie mówię o Krymie, bo na Krymie praktycznie w ogóle już nie ma paliwa, benzyna, paliwa w ogóle nie są poza służbami państwowymi czy władz regionalnych, w ogóle nie mają obywatele dostępu do możliwości zakupu paliwa, mogą co najwyżej pojechać własnymi samochodami, pod warunkiem, że będą mieli jak to zrobić, do innych regionów i przywieźć sobie to paliwo na miejsce. Więc jeśli chodzi o sam region, no to będzie katastrofa, zwłaszcza w kwestii turystycznej, bo ten region głównie żyje z turystyki, co dla tych mieszkańców będzie niewątpliwie poważnym ciosem. Natomiast rośnie panika wśród obywateli w całej Rosji, bo jak to zazwyczaj bywa, to jest taki system naczyń powiązanych. Nie ma paliwa, to prawdopodobnie za chwilę będzie brakowało innych towarów, bo nie dowiozą do sklepu, więc ludzie już się rzucają do sklepów, wykupują towary długo. To co obserwowaliśmy w 2022 roku po rosyjskiej inwazji, Rosjanie wiedzą, jak to funkcjonuje, jak trzeba się zachowywać w takiej sytuacji i automatycznie ten mechanizm się włącza i rzeczywiście konsekwentnie właśnie te takie wybuchy paniki, wykupowanie towarów ze sklepów, kolejki, kupowanie na zapas, różna inwencja rosyjskich obywateli, obserwujemy ją w ostatnich tygodniach. I to jest też taki bardzo ważny, myślę, element, czynnik społeczny, który też w pewien sposób wpływa na Kreml, to są też i nastroje przede wszystkim antywojenne, rosnące nastroje antywojenne. Przed Kremlem we wrześniu test kolejny polityczny, tak zwane wybory, które oczywiście trzeba, nie będzie problemu, żeby je wygrać i uzyskać wynik, który potrzebuje Kreml. Natomiast problemem będzie, żeby jak to sprzedać, jak to oprawić. I z tym może być poważny problem.
8: A jak to jest właściwie w tej chwili z Elwirą Nabiuliną? Ona rzeczywiście zniknęła z przestrzeni publicznej?
9: No nie wiemy, co się z nią działo. Była, wróciła w zeszłym tygodniu, już jest, widzimy ją, brała udział w konferencji prasowej Banku Centralnego w piątek, kiedy Bank Centralny decydował o obniżeniu stawki procentowej. No oczywiście tutaj dyskusje w ogóle na temat roli banku centralnego i samej prezes bezpośrednio, no w Rosji są, toczą się i są bardzo burzliwe. Oczywiście jest wrogiem ludu w przypadku biznesu, polityków. No, najłatwiej jest zrzucić odpowiedzialność za problemy gospodarcze w Rosji na nią, no bo nie, wtedy nie trzeba mówić, że problemem jest przede wszystkim wojna, tak, którą prowadzi Putin. I że to Putin jest przede wszystkim winien wszystkim problemom, które spotykają Rosjan, ale i rosyjski biznes. Więc ona jest taką dziewczyną do bicia i ona się na to godzi. I owszem, kończy się jej kadencja w czerwcu przyszłego roku i trwają już rozmowy, zastanawianie się, co dalej, tak? Zgodnie z prawem, teoretycznie to powinna być jej ostatnia, trzecia kadencja. Natomiast, no oczywiście, jest możliwość, żeby jednak zmienić prawo, przedłużyć jej prezesurę. Wiemy, albo słyszeliśmy, media donoszą, że ona generalnie w ogóle nie była już chętna na utrzymywanie tego stanowiska, że bardzo
8: nic
9: chętnie.
8: Dziwnego.
9: No myślę, że ja też bym tak powiedziała. Natomiast pytanie jest, czy Kreml na to się zgodzi. I to, że ona w tym ostatnim tygodniu jej nie było i to, jakie to wzbudziło
8: napięcia, domysły,
9: też pokazuje, jak ważną osobą w tym systemie jest Nabiullina. I jak ta operacja ewentualnej zmiany prezesa będzie musiała zostać naprawdę bardzo dobrze przygotowana. I już wiemy, no bo dzisiaj Bank Centralny ma bardzo zgromadzonych w rękach prezesa przede wszystkim ogromne ilości kompetencji. Nie tylko reguluje rynek finansowy, rynek bankowy, ale też i modeluje go, więc odpowiada za politykę monetarną. Już też trwają dyskusje, czy w takim razie nie należałoby przeprowadzić reformy właśnie nadzoru nad rynkiem finansowym i część tych kompetencji banku centralnego bankowi centralnemu odebrać i przekazać jakimś innym instytucjom, żeby ten nowy prezes to już nie była tak ważna figura jak obecnie Nabiullina. No wiadomo będzie, że na pewno będzie słabszy. Niezależnie od tego, kim ta osoba będzie. Bo Nabiullina jednak mimo wszystko sprawdziła się i myślę, że Putin jej pod tym względem ufa, jeśli chodzi o kwestie finansowe, monetarne, więc no, ma tutaj jego poparcie. Więc każda następna osoba będzie miała problemy. Natomiast mówię, te ostatnie dni, one też pokazują... Myślę, że nawet jeśli ta choroba, bo prawdopodobnie tak też zachodnie media według tego, co udało im się, według co udało, z informacji, jakie udało im się uzyskać, wygląda na to, że miała jakąś infekcję i rzeczywiście wyłączyła się z tej publicznej działalności na parę dni. Ale jeśli nie, to też mogła być to jej demonstracja, ponieważ w zeszłym tygodniu, to już minął tydzień albo dwa tygodnie, w każdym razie mniej więcej na początku czerwca, była decyzja, zmiana prawa, gdzie de facto rząd dostał absolutną swobodę kształtowania wydatków budżetowych w tym roku i zmieniania wysokości deficytu. W momencie, kiedy Nabiullina jest odpowiedzialna za inflację, to głównym czynnikiem inflacyjnym dzisiaj jest właśnie polityka fiskalna rządu. A wszystko wskazuje na to, że ona będzie absolutnie szła w kontrze z jej działalnością, więc myślę, że to też mógł być jej, ewentualnie jej taka demonstracja, że no nie bincie mnie, bo to, co robicie, to tylko prowadzi grzebie te wszystkie no, koszty, które już społeczeństwo, biznes już poniósł ze względu na tą wysoką stopę procentową, a wy to wszystko no nie zniszczycia.
8: Wysoka stopa procentowa, pani powiedziała o tych obniżkach, które rzeczywiście Bank Centralny zaczął wprowadzać. Jaka jest ich logika? Czy ona jest tylko i wyłącznie taka właśnie emocjonalna, żeby trochę uspokoić ten lud, który się obniżek domaga, czy co to jest?
9: No, oficjalnie inflacja w Rosji dzisiaj to jest poniżej 6% rok do roku. Więc oficjalnie, to w ogóle mamy dziwną sytuację, że ta oficjalna inflacja jest bardzo niska, ale jest pod kontrolą, jest niska. Cel inflacyjny CBR-u, rosyjskiego banku centralnego, to jest 4%, no dzisiaj jest poniżej 6%, no więc powiedzmy sobie daleko jeszcze od celu, ale już zbliżył się. No a stopę procentową dzisiaj po dziewiątej obniżce mamy 14,25%.
8: Czyli dodatnia i to tak ostro.
9: Ostro. Co by jednak sugerowało, że ta inflacja chyba aż taka niska nie jest. Uh-huh. Tak? Uh-huh. Tak jak już wielokrotnie tutaj rozmawialiśmy w tym studiu, inflacja oficjalna niska bardzo potrzebna jest rządowi, bo rząd musi regularnie indeksować wypłaty socjalne, emerytury, wypłaty dla budżetówki do inflacji. Więc ta inflacja musi być niska, żeby jak najmniej budżet kosztowała na indeksację. No więc jeśli tylko decyzja byłaby na podstawie wysokości inflacji, to te obniżki już powinny być znacznie niższe. I to też jest jeden z tych argumentów krytyków na Biulinej, że jest absurdalne utrzymywanie tak wysokiej inflacji, skoro tak bardzo udało się obniżyć, a poza tym schłodzić gospodarkę w związku z tym może już wystarczy.
8: To jest ciekawe, bo to pokazuje, jak pewne mechanizmy samooszukiwania się zaczynają w którymś momencie prowadzić na manowce, bo jednak gdzieś widać, co jest tą prawdą. I rozumiem, że tą instytucją, która to do tej pory widziała, jakoś weryfikowała, był bank centralny, ale ten kredyt zaufania się skończył właśnie.
9: No myślę, nie wiem, czy się skończył, ale też nie wiem, pytanie, czyj kredyt zaufania?
8: Tak, no tak. Przyzwolenie może na to, żeby oni prowadzili taką bardziej profesjonalną politykę.
9: Znaczy ja myślę, że możliwości prowadzenia tej polityki przez bank centralny, one też w dużej mierze wynikały w ogóle z możliwości finansowania tej wojny, w ogóle przez rosyjską gospodarkę, przez rząd. No dzisiaj w sytuacji pogarszających się wskaźników makroekonomicznych, wynikających po prostu z ogromnych problemów w tej gospodarce i to już widocznych od końca 2023 roku, na które nałożyły się ataki dronowe i uderzenie w ten ważny dla Rosji sektor paliwowy, do tego myślę, że

0: utrzymać ich, to utrzymać to finansowanie w 2026 roku mimo tych problemów, no to się właśnie kończy. Tak? Mm-hmm. To nawet nie trwało, tak jak mowa była, do końca 2026 roku, tak jak te prognozy wstępne mówiły, że no tak, tak czy siak do końca 2026 roku te zwiększone dochody Rosja uzyska, no to być może już zobaczymy od lipca, a w budżecie dopiero od sierpnia zobaczymy, że jednak no, sytuacja wraca do tej sprzed wojny. Czy do tak niskich cen dla Rosji jak przed wojną trudno powiedzieć, no bo to jednak w dużej mierze wynikało też z egzekwowania sankcji. Amerykanie dzisiaj wygląda na to, że nie mają apetytu na to, żeby na szczęście na razie jeszcze nie przedłużyli derogacji, co oznacza, że sankcje są, ale nie widać, żeby chcieli ścigać tych, którzy będą łamać price cap i będą eksportować rosyjską ropę, czyli ta różnica pomiędzy ceną rosyjską, eksportową rosyjskiej ropy, a tymi, nie wiem, Brent chociażby, ona nie będzie aż tak duża jak przed wojną w Iranie.
1: Ale rozumiem, że te wszystkie koncesje na rzecz Rosji i te 3,5 miesiąca, no nie wiem czy jakiegoś Eldorado, ale niewątpliwie zwyżki popularności rosyjskiej ropy, to nie wystarczy, żeby długo się z tego dawało ciągnąć.
0: No nie, no bo nawet te bardzo optymistyczne prognozy, które zakładały, że te zwiększone dochody z eksportu ropy i gazu utrzymają się do końca 2026 roku, to nawet te optymistyczne prognozy mówiły o tym, że de facto Rosji uda się zrealizować te dochody, które sobie zaplanowała w ustawie budżetowej na 2026 rok, czyli nie ich wzrost, a one były bardzo konserwatywne. Więc no raczej więc jeśli się okaże, że już od sierpnia zobaczymy znów niższe dochody, no to może być problem i będzie, te dochody będą znacznie niższe niż rząd zakładał na cały 2026 rok, więc...
1: No to spójrzmy właśnie, w jakiej sytuacji wewnętrznej to się dzieje. To znaczy wiadomo, że wojna kosztuje krocie, wiadomo co się dzieje na froncie, ale spójrzmy na to, jak to się przekłada właśnie na sytuację poszczególnych regionów i w ogóle na takie realizacje zobowiązań społecznych. Czy można powiedzieć, że Rosja, że pogłębiają się te problemy, o których my tu wielokrotnie mówiliśmy, czyli inflacja, to już pani właściwie powiedziała, jak to jest z inflacją. Dostęp do kapitału, to trudno sobie wyobrazić, żeby coś tu się poprawiło. Dostęp do jakby siła robocza, brak siły roboczej, też wiadomo, że to się nie naprawi jeszcze długo. Czyli właściwie trochę nie widać.
0: Ja jeszcze dodam jeden czynnik. Pierwszy kwartał 2026 roku to jest spadek inwestycji w gospodarkę o 14% rok do roku. Mm-hmm. Spadek w ostatnim kwartale ubiegłego roku to było prawie 6% rok do roku. W całym roku ogółem było minus 2,3% spadku inwestycji. Natomiast 14%, okej, okay, była ostra zima, był śnieg, więc pewne, zwłaszcza w budownictwie, pewne działania były ograniczone, ale to jest naprawdę ogromny spadek i ten spadek jest wynikiem kondycji rosyjskich przedsiębiorstw, bo w dużej mierze inwestycje w Rosji w ostatnich latach, w latach pełnoskalowej wojny, opierały się o kapitał własny firm. Jeśli są spadające zyski, a w niektórych przypadkach straty finansowe firm, no to nie ma pieniędzy na inwestowanie. Już nie mówię o takim innym czynniku, czyli czy jest sens inwestować przy tak ryzykownej sytuacji i tak niepewnej co do tego, jak to będzie się rozwijało. Natomiast de facto kapitału brakuje, żeby móc inwestować, więc to już jest naprawdę, bo to, że dzisiaj nie inwestują, to oczywiście wpływa na wskaźniki już dzisiaj, ale konsekwencje tego w przyszłych latach, no będą ogromne. To, co robi Kreml, czyli wzrost wydatków budżetowych w pierwszych 5 miesiącach o 17% rok do roku, to jest przede wszystkim wzrost w jednym, jedynym sektorze. tak? Znaczy nawet nie sektorze, tylko jakby w celu. Wojna.
1: Tak.
0: Zbrojeniówka plus armia, którą trzeba sfinansować i zapewnić rekrutów.

0: No, to znaczy, że te pieniądze skądś trzeba zabrać. Więc to też, o czym pan wspomniał, polityka społeczna, to regiony też już są, większość regionów realizowała swoje budżety w zeszłym roku z deficytem, ale już rosyjska Izba Obrachunkowa też po pierwszym kwartale mówi, że większość rosyjskich kwartałów już regionów już w pierwszym kwartale tego roku też jest w deficycie. Mają swoje wyznaczone cele przez Kreml, głównie dotyczące rekrutów, no muszą te pieniądze na to znaleźć, a dochody spadają. Więc no, to jest kula śniegowa, która toczy się z tej góry, więc tylko pytanie jest, czy ten stok jest bardzo ostromy, czy jednak będzie spadała wolno.
1: Bo tu myślę, że dla wielu słuchaczy może być bardziej obrazowe takie wytłumaczenie, co się kryje pod tym hasłem spadek inwestycji, prawda? Bo to jest pewne pojęcie ekonomiczne, które dla ekonomistów jest absolutnie jasne, że to jest bardzo niedobry sygnał. Ale co to znaczy w praktyce? Czyli co się dzieje w tych firmach? Co one robią?
0: Znaczy, jakby w ogóle zakładając, bo to też należy wyjaśnić, że my mieliśmy do czynienia, zwłaszcza w tych pierwszych 3 latach pełnoskalowej wojny, z boomem inwestycji w Rosji. Te rosyjskie firmy inwestowały, wzrost tych inwestycji to był nawet tam dwucyfrowy, naprawdę imponujący. Natomiast większość tych inwestycji i tak szła w zastępowanie maszyn, urządzeń, części z wcześniej importowanych z Zachodu na te, które są dostępne głównie z Chin, w ogóle z państw
1: azjatyckich. Czyli rekalibracja całej produkcji.
0: Absolutnie. Druga rzecz, no większość duża część tych inwestycji była skoncentrowana w sektorze zbrojeniowym, bo tam trzeba było te moce produkcyjne rozszerzać, sprowadzać tokarki i wszelkie inne możliwe technologie, żeby możliwa była ta produkcja. I tutaj choćby ten cały sektor dronowy jest jednym z tych przykładów, gdzie te pieniądze zostały skoncentrowane. A kolejna rzecz to, ponieważ współpraca z Zachodem mocno została zredukowana, a współpraca z Azją wzrosła, to trzeba było zapewnić transport i przesył do tych towarów, które teraz skierowane są do Azji. Więc infrastrukturalne wszelkiego rodzaju projekty, począwszy oczywiście od kolei, która musiała na odcinku wschodnim transsyberyjskim rozbudowywać swoje sieci, dróg w tamtym kierunku, portów, które byłyby w stanie przyjąć na siebie też ten zwiększony transport. W przypadku Gazpromu no, cały czas inwestował w gazociąg Siła Syberii, którym zwiększał eksport gazu do Chin. Więc to były tego typu inwestycje i one oczywiście mało z tego było inwestycji, które zwiększały innowacyjność tej gospodarki. Bardzo mało. Natomiast większość to była po prostu na podtrzymanie na produkcji i albo też dostosowanie jej do tych potrzeb, które dzisiaj w Rosji są. Więc wiadomo było, że jak zastępowali maszyny, to niekoniecznie lepszymi, a gorszej jakości, czyli też i koszty produkcji, a mimo to te maszyny były bardzo drogie, a mimo to koszty produkcji wzrastały. No i dzisiaj mamy do czynienia, że z tych pieniędzy, żeby zwiększać produkcję, robić ją bardziej rentowną, spowodującą ograniczenia kosztów produkcji, no nie ma. A co ma szczególne znaczenie, tak jak pan już wcześniej mówił, w sytuacji niedoborów na rynku pracy. No przy takich problemach, przy takim deficycie siły roboczej, dzisiaj na szczęście, nieszczęście, Rosja, gospodarka rosyjska się rozwija bardzo wolno. Natomiast nawet gdyby dzisiaj Putin zakończył wojnę, Zachód zdjąłby sankcje na Rosję, to dynamiczny wzrost gospodarczy byłby mocno wyhamowywany właśnie przez brak siły roboczej, bo to jest czynnik, który no, ciężko będzie zastąpić. No, nie ma ludzi do pracy.
1: Czyli to właściwie oznacza, że nie tylko produkuje się tak przypuszczalnie, na podstawie tego, co pani powiedziała, można wysnuć taki wniosek, że produkuje się prościej, produkuje się drożej, bo trzeba było na szybko zastąpić jakby tę infrastrukturę, która po prostu straciła bardzo często wsparcie producenta. To jeszcze ale właśnie, czy ten poziom produkcji maleje?
0: A to w zależności od branży, bo oczywiście sektor samochodowy, o którym już wielokrotnie wspominaliśmy, on produkuje dzisiaj chyba cały czas 40% mniej niż produkował przed pełnoskalową inwazją. Sektor pralek,
1: urządzeń AGD.
0: Dokładnie, urządzeń AGD mniej więcej ma też około 50% spadek produkcji w porównaniu z 2021 roku. Bo dziś taniej jest sprowadzić tą pralkę czy cokolwiek innego z Chin, gotową, aniżeli utrzymywać tą produkcję w Rosji. Mamy tego efekty. Spadek produkcji absolutnie w wielu branżach jest. Mieliśmy przez pewien moment, przez pierwsze 3 lata, boom na rynku odzieżowym. I to nie tylko dotyczyło nowych firm, które wchodziły do Rosji, między innymi tureckie, ale też i rozwój rosyjskich firm, które już były, a rozwijały swoją działalność, dzięki temu, że wiele zachodnich firm z Rosji odeszło. Natomiast już spadek popytu w zeszłym roku spowodował, że duża część tych firm już się pozamykała, już ich nie ma, już zniknęły z rynku. Te, które wcześniej przyszły, wycofały się, bo nie ma komu sprzedawać, a jak jest problem, jak obywatele mają mniej pieniędzy, to bardzo uważnie każdego tego rubla oglądają. I w ich przypadku znacznie wygodniej, taniej jest kupić przez internet, tak, w sklepach internetowych, więc zamykają się sklepy fizyczne. I w dużej mierze znowu chińskie, przez chińskie sieci, które bardzo szybko są w stanie dowieźć ten produkt i oferują też atrakcyjne ceny.
1: Ciekawi mnie, jaki wpływ na całą tę opowieść ma taka miara, która jest zawsze oszacowaniem, trochę przypuszczeniem, trochę domniemaniem, trochę zgadywanką, czyli skala korupcji.
0: Wojna tylko korupcję zwiększyła, bo te pieniądze, zwłaszcza te pieniądze, które państwo wydaje, one wzrosły. A to oznacza, że liczba tych, którzy są do podziału tego tortu, się zmniejsza. Przede wszystkim zmniejszają się też możliwości zarabiania na przykład za granicą. To, co wcześniej mieli na wszelkiego rodzaju innych interesach zagranicznych. Trzeba jak najwięcej uzyskać z tego, co jest. Więc nie mamy teraz tych twardych danych, te badania czy Transparency International. One już w obecnych warunkach ciężko je przeprowadzać. Natomiast niewątpliwie skala tej korupcji wzrosła i ona dotyczy dzisiaj przede wszystkim wszystkich kontraktów związanych z wojną. Zresztą mieliśmy tam cudowne takie przykłady, gdzie w regionach, zwłaszcza przy granicznych, wydano ileś tam miliardów rubli na ten cały system obronny, tak, żeby czołgi nie przyjeżdżały, a potem Kursk został zaatakowany, tak, że jakby, albo tak. W ogóle tego nie było, tak. Ale też dzisiaj tak nie do końca, myślę, że to też jest jeden z tych elementów, poza takimi punktową walką z korupcją, która de facto sprowadza się do, jest elementem podziału własności w Rosji. Czyli na przykład ministra Szojgu i całego Ministerstwa Obrony, wszystkich tych związanych z nim osób. Oczywiście są nowi, ale Białousow, który teraz jest ministrem obrony, on miał teoretycznie dbać o to, jak te pieniądze są wydawane, ale no nie wydaje się, że ten system jest znacznie bardziej efektywny, więc walka z korupcją w czasie wojny myślę, że głównie służy po prostu kolejnemu podziałowi własności dla tych, i beneficjentami są te osoby najbardziej zbliżone do Kremla, a nie samą walki z korupcją, a te procesy się tylko rozszerzają.
1: No właśnie, to jest o tyle ciekawe, że pojawiają się takie domniemania, takie analizy, takie głosy, że tą grupą, w której interesie jest utrzymywanie wojny w tym kształcie, w którym ona jest, utrzymywanie w ogóle tego mechanizmu, jest armia sama w sobie i ta wierchuszka armijna, która niewątpliwie z tego żyje i niewątpliwie dużą część tych strumieni finansowych, które płyną na front, no trafia to do nich.
0: Tak, znaczy i oni niestety, ale mają duży posłuch u Putina, bo mają dostęp do ucha, więc raportują o sukcesach na froncie nieustająco. No i myślę, że też przekonują go, że no w zasadzie zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki, a dzisiaj jednym z tych najważniejszych elementów, których brakuje armii, to jest po prostu ludzie. Czyli dajcie więcej pieniędzy na rekrutację i znowu tutaj różne, znowu nie mamy, no nie ma tych danych, no, tak, natomiast tak, tak. Te, które są, bo te śledztwa dziennikarskie prowadzone przez rosyjskie media niezależne, one pokazują, że problem z rekrutacją jest, że tych ludzi, którzy są gotowi podpisać kontrakt, jest coraz mniej, mimo oferowanych dużych wypłat nadal przez regiony. Mamy przykłady łapanek w poszczególnych miastach, mamy przykłady zaciągania do armii osób, które nigdy nie powinny się tam znaleźć, bo albo są, nie wiem, wręcz niepełnosprawne, albo w ogóle jakby ich tężyzna fizyczna nie pozwala na to, żeby założyć na siebie umundurowanie i pójść na front, czyli jak mówią rosyjscy żołnierze, są takimi jednorazowymi uczestnikami tej wojny, tak? Bardzo szybko kończy się ich zaangażowanie, więc jest ten problem i to armia dzisiaj właśnie nakłania Putina do tego, że trzeba zwiększyć pobór i myślę, że też namawiają, że w takim razie mobilizacja to byłaby tym elementem, mimo tego, że nadal mamy tą pełzającą mobilizację, bo tak. Mobilizacja z 2022 roku nigdy nie została odwołana i ona rzeczywiście nadal trwa. Tylko, że rozważając, nawet sektor zbrojeniowy i tutaj ten główny beneficjent, czyli Siergiej Czemiezow, który jest szefem korporacji państwowej Rostiech, tak? Ona ma pod sobą praktycznie 70% wszystkich firm sektora zbrojeniowego. On do wojny, znaczy do pełnoskalowej wojny, on naprawdę bardzo dużo zarabiał na eksporcie uzbrojenia rosyjskiego. I to były prawdziwe pieniądze, tak, na których on mógł się uwłaszczać. Dzisiaj z tym eksportem jest duży problem. I te pieniądze, które dostaje z budżetu, one też są pod większą kontrolą, tak? Pytanie jest, bo jednak musi tej armii zapewnić przynajmniej częściowo ten sprzęt. Już nie mówię o jakiej jest on jakości, ale musi się wywiązywać z tych narzuconych na niego zobowiązań. Więc nie wiem, na ile też i sam sektor zbrojeniowy jest aż tak zachwycony i korzysta w pełni właśnie z tej wojny.
1: Powiedzieliśmy o inwestycjach, powiedzieliśmy o inflacji, powiedzieliśmy o kwestiach z dostępnością kapitału, o braku rąk do pracy. A co się dzieje z konsumpcją wewnętrzną?
0: Pierwsze to, co powiedziałam, spadły inwestycje. Jeśli chodzi o handel detaliczny, on w tych pierwszych miesiącach, czterech, on zanotował niewielki wzrost, co de facto powoduje, bo to jest w cenach bieżących, więc de facto możemy mówić o spadku tej konsumpcji. Jeśli chodzi o sektor usług, tutaj ten wzrost jest nadal dość wysoki, ale znów to jest kwestia tego, jak my patrzymy na, jak to jest liczone, bo z jednej strony Rosstat pokazuje bardzo wysoki nadal, prawie poniżej 10%, ale na poziomie 7-8% wzrost usług w sektorze gastronomicznym, do którego wliczane są oczywiście również zaopatrzenie armii, szkół i stołówki i tego rodzaju rzeczy. A z drugiej strony mamy masowo niemalże zamykające się firmy gastronomiczne w dużych rosyjskich miastach, bo VAT, bo wzrost podatków i właśnie spadek konsumpcji.
1: A ceny żywności rosną?
0: Właśnie to jest ten główny wskaźnik, głównym problemem inflacji są usługi, głównie komunalne, ale drugim czynnikiem to jest żywność, tak? Bo na tym nie można oszczędzić. Towary trzeba kupować. Towary przemysłowe, można z nich zrezygnować, można odłożyć ten zakup i tutaj ta inflacja jest dość niska, natomiast żywność rośnie. Teraz znowu wchodzimy w sezon świeżych warzyw, więc pewnie część właśnie, jeśli chodzi o owoce, warzywa, to będzie lepsza sytuacja. Ale na pewno te koszty życia w Rosji rosną bardzo, bardzo szybko.
1: Czy to już jest kryzys?
0: Nie, kryzys jeszcze nie. Kryzys na pewno na rynku benzyny, tak? To niewątpliwie możemy mówić o kryzysie na rynku benzyny, ale recesja wydaje się być nieunikniona, bo nie ma czynników. Znaczy problem polega na tym, że czy to bank centralny, czy działania rządu, nie wyciągną tej gospodarki z problemów, bo problemy gospodarcze mają przyczyny polityczne, tak?
1: Tak.
0: Wojna i sankcje, i będące konsekwencją wojny sankcje. Więc bez tego, bez rozwiązania tych dwóch głównych politycznych problemów, problemów gospodarczych nie da się rozwiązać.
1: Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: Sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży mają obowiązek zbierać opakowania kaucyjne. Tylko opakowania z tym specjalnym znakiem kaucji, one będą w systemie kaucyjnym i te opakowania będą wprowadzane na rynek stopniowo. Również producenci mają ten czas przejściowy.
1: Widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
2: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
3: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
4: W Niemczech wiem, że jest tak, że na przykład po weekendzie dużo osób zostawia specjalnie takie butelki objęte systemem kaucyjnym przy latarniach, żeby na drugi dzień osoby w kryzysie bezdomności mogły te butelki zwrócić.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. O pomoc apelują też mieszkający w tym kraju Polacy. Będzie nowy rzecznik praw obywatelskich. Nazwisko mamy poznać w przyszłym miesiącu. Do tej pory w regionie brakowało takiego miejsca. W Rzeszowie rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi w rozmowie z reporterem TOK FM Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami podwójnego trzęsienia ziemi, do którego doszło w środę. Bilans ofiar wzrósł do około 1000, a na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. W ramach pomocy wiele krajów, m.in. Niemcy, Chile czy Holandia, wysyłają do Wenezueli ekipy z wyszkolonymi psami ratowniczymi, które mają pomóc w poszukiwaniu ludzi uwięzionych pod gruzami. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi ich reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna. Dlatego proszą o pomoc.
7: Diaspora polska jest tu dosyć liczna. Ucierpieliśmy materialnie. Również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw. Niestety polskie służby dyplomatyczne, konsularne w Wenezueli zawsze mówiły, że nie mają środków od rządu na pomoc obywatelom polskim i ja to potwierdzam. Jest ogromna różnica między traktowaniem nas, między tym, jak traktują inne rządy Unii Europejskiej swoich obywateli w Wenezueli.
6: W Wenezueli, dodajmy, na stałe mieszka około 1000 Polaków. Ponad 160 umów o wartości ponad 10 miliardów euro podpisała Ukraina podczas dwudniowej konferencji w Gdańsku. Około 15 z nich to umowy między rządami Ukrainy i Polski, przekazał minister gospodarki, środowiska i rolnictwa Ukrainy Oleksij Sobolew. Pytany o eskalację napięć między Polską a Ukrainą, która miała miejsce tuż przed wydarzeniem w Gdańsku, ocenił, że nie zauważył, aby sytuacja ta wpłynęła znacząco na perspektywy biznesowe. Napięcia w relacjach między Kijowem a Warszawą zapoczątkowała decyzja prezydenta Ukrainy, Władimira Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. W odpowiedzi na to prezydent Karol Nawrocki pozbawił Zełenskiego orderu Orła Białego. Na czele ukraińskiej delegacji na konferencji w Gdańsku stanęła premierka Ukrainy Julia Sfirydenko, a nie, jak wcześniej przewidywano, prezydent kraju. W lipcu mamy poznać nazwisko nowego rzeczniczka lub rzeczniczki praw obywatelskich. Kadencja obecnego RPO Marcina Wiącka upływa za niespełna miesiąc. Kandydatów na stanowisko jest dwoje. Koalicja Obywatelska zaproponowała Sylwię Gorczyk-Abram, adwokatkę, jedną z założycielek inicjatywy Wolne Sądy. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej z czasów PRL-u, a obecnie szefa warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Wybór nowego rzecznika lub rzeczniczki odbędzie się na drugim lipcowym posiedzeniu, a poprzedzi go wysłuchanie publiczne, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
8: Te dwie kandydatury będą słuchane razem z panią marszałkinią Kidawą-Błońską. Zorganizujemy przesłuchanie i wysłuchanie w tej sprawie, a potem trafi to pod obrady Sejmu, także w połowie lipca spodziewam się wyboru jednej z dwóch osób.
6: Kandydat wybrany przez Sejm musi być też zatwierdzony przez Senat, dlatego wysłuchanie publiczne jest organizowane przez obie izby i oboje marszałków, Włodzimierza Czarzastego i Małgorzatę Kidawę-Błońską. Za wakacje w najpopularniejszej wakacyjnej destynacji Polaków, Turcji, w tym roku trzeba będzie zapłacić więcej. Turcja wciąż mierzy się z potężną inflacją. Ceny w ostatnim roku wzrosły tam o 1/3 i to odczują jadący tam turyści. Sytuację trochę ratuje najsłabsza w historii turecka lira, mówi w TOK FM Michał Stajniak, analityk XTB.
9: Sytuacja jest taka, że lira turecka to jest cały czas bardzo silnie tracąca waluta. No jednak inflacja jest tam rzędu kilkudziesięciu procent, więc owszem, jest tam relatywnie tanio, ta lira jest coraz tańsza, złoty zyskuje na wartości względem liry, ale tam też bardzo szybko reagują ceny. To nie jest tak, że nagle jesteśmy w stanie za kilka złotych zjeść obiad, bo po prostu tam ceny rosną praktycznie z dnia na dzień w restauracjach czy w sklepach. Ta inflacja bardzo silnie uderza w dalszym ciągu.
6: Jak wyliczał ostatnio Puls Biznesu, jeszcze rok temu w Turcji polski turysta mógł kupić za 100 euro mniej więcej tyle, ile za 120 euro u nas. W tym roku różnica ta jednak się wyrównała. 6 klinik i 24 poradnie specjalistyczne będą w powstającym podkarpackim Centrum Medycyny Dziecięcej. Budowa centrum zlikwiduje jedną z największych dziur na medycznej mapie kraju. Dotąd dzieci z regionu nie miały dostępu do wielu specjalizacji blisko domu. Mówi Barbara Rogowska, dyrektorka Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie.
10: Specjalistyczne poradnie, których dziś brakuje w regionie. Takie jak poradnia genetyczna, diagnostyki prenatalnej, czy otolaryngologiczna z zapleczem audiologicznym i foniatrycznym.
6: Dyrektorka szpitala jest przekonana, że to inwestycja, której efekty region będzie odczuwał przez dekady. Budowa w Rzeszowie rusza jeszcze w tym miesiącu, a cały kompleks ma kosztować prawie 760 milionów złotych. Kolejne informacje TOK FM za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Najwyższe temperatury w sobotę na zachodzie, gdzie termometry pokażą nawet 38 stopni. Około 35 stopni będzie w centrum, 31 na północnym wschodzie, a najniższe temperatury do 28 stopni będą na Podhalu i miejscami nad morzem. Dzień przed nami niemal w całym kraju z bezchmurnym niebem lub z zachmurzeniem małym. Po południu tylko w Tatrach miejscami może pojawiać się więcej chmur i tam prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: To jest wywiad polityczny TOK FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
11: Sukcesem kończy się ta konferencja, zakończyła się ta konferencja w Gdańsku, czy takim umiarkowanym porażką, jakby pan to nazwał?
12: No, gdyby nie miało być sukcesu, to byśmy tego nie robili, bo nikt nas do tego nie zmuszał. To była decyzja rządu. Mówiąca o tym, że Polska chce uczestniczyć w tym wielkim projekcie, który będzie wspierany przez Unię Europejską i przez...
11: A Ukraina chce, żeby Polska uczestniczyła w odbudowie?
12: Ukraina deklarowała to od samego początku i to jest moim zdaniem ten moment zwrotny, kiedy czy to o kwestiach energetyki, czy o kwestiach logistyki, czy kwestiach infrastruktury, budownictwa, mobilności wojskowej, no będziemy decydować, znaczy będzie decydowała Ukraina, ale oczywiście Polska ma mocne karty w ręku, nie tylko lokalizacja, sąsiedztwo, no ale też no jesteśmy taką, powiedziałbym, bramą do Unii Europejskiej.
11: Bo oczywiście te 200 umów czy porozumień, tak, listów, 7,5 tysiąca uczestników, to nie oznacza, że te wszystkie 200 umów to jest po
12: nie,
11: polskiej
12: nie,
11: stronie.
12: To jest kilkanaście umów,
11: żeby była jasność.
12: To jest kilkanaście umów z tych blisko 200 umów na łączną kwotę przy tych ograniczonych jeszcze funduszach, którymi dysponuje Ukraina, na 10 miliardów euro. Natomiast, jak powiedziałem, my traktujemy to, że to będzie plan Marszala. Znaczy, to nie jest reperowanie mostów, to nie jest odbudowywanie tuneli. To jest, panie redaktorze i szanowni państwo, po prostu wielki proces budowania tego państwa tak naprawdę na nowo, od linii kolejowych, przez autostrady, drogi ekspresowe, lotniska. To będzie możliwość również dla polskich firm, a jak powiedziałem, gdzieś tam w powietrzu niestety było gęsto ze względów na decyzję obu prezydentów, natomiast mam wrażenie, że premier Donald Tusk tak to zrobił, że przeszliśmy do takiej pragmatycznej współpracy, która jest korzystna dla obu stron.
11: Ale proszę powiedzieć o tym po powietrzu, czy o tym klimacie, jaki tam panował, tak żebyśmy zrozumieli, bo może jest tak, wie pan, nie twierdzę, pytam, może my też w naszych opiniach, tych podejrzeniach, jak te wydarzenia między naszymi prezydentami wpłyną na klimat, przesadzali w tej obawie, że prezydent Zełenski nie przyjechał, więc to się akurat potwierdziło.
12: No nie, ale wie pan, no ja odpowiadam za kwestie, powiedzmy, Unii Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego, więc z punktu widzenia obecności, no, przewodnicząca Rady Europejskiej, przewodnicząca Komisji, Ewa Kopacz, która reprezentowała Parlament Europejski, format parlamentarny, który budowałem między innymi z Agnieszką Pomaską, z Moniką Wielichowską, Więc ja rozpocząłem nasze spotkanie w pierwszego dnia, wtedy, kiedy mieliśmy spotkanie z delegacjami Rady Najwyższej i Parlamentu Europejskiego i Polskiego Sejmu od takiego tytułu piosenki, którą bardzo lubię, zespołu Queen. Friends will be friends. Więc mam absolutne przekonanie, że jeżeli nawet Zeleński podjął decyzję absolutnie skandaliczną i dla nas niedopuszczalną, a Nawrocki...
11: To przyjaźń co?
12: A Nawrocki dolał oliwy do ognia, ponieważ Nawrocki ma jeden cel, psuć temu rządowi, pozbawić nas sukcesu. Sukcesu, który dają już w tej chwili pieniądze Safe, jak pan redaktor widział, jakie są wskaźniki z punktu widzenia polskiego przemysłu, ile miejsc pracy, ile zamówień, ile rozwoju lokalnego, który tak. się spodziewamy, i regionalnego, w tych miejscach, gdzie są fabryki PGZ-u.
11: Ma to jakieś znaczenie już.
12: Więc na początku była gęsta atmosfera, ale mam absolutne przekonanie, że od momentu polskiego wystąpienia polskiego premiera, który ukierunkował tę konferencję na pragmatyczną współpracę korzystną dla obu stron.
11: I jest pan przekonany, że tak właśnie będzie?
12: Jestem przekonany, to jest w ogóle moje wrażenie, którym się chciałbym z panem redaktorem i państwem podzielić, że mam wrażenie, że ta wojna jest zakończenie tej wojny jest coraz bliżej.
11: Dowody.
12: Dowody? No, decyzje, które podejmują na przykład tam ukraińscy politycy, no, o zaostrzeniu tej narracji. To znaczy, że Ukraina się szykuje na wybory. Znaczy, uważam, że będzie jakieś zawieszenie broni.
11: A to na przykład w ten sposób pan interpretuje, że Zeleński zbiera się do wyborów, więc potrzebuje też i tych, którzy...
12: To nie jest wykluczone. To nie jest wykluczone, bo jak pan redaktor widzi, przeprowadził to wszystko z naszego punktu widzenia niedopuszczalnie, ale ze swojego punktu widzenia po mistrzowsku. De facto uzyskując wsparcie wszystkich głównych aktorów sceny politycznej i wszystkich byłych prezydentów Ukrainy, oczywiście poza jednym Janukowyczem, który jest na banicji. Więc to by oznaczało, że być może przed wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych to się może wydarzyć.
11: Prezydent Trump, ostatnio zwróciłem uwagę na taką wypowiedź, z kolei określił, że Ukraina, że przywódca Ukrainy radzi sobie dobrze i też zwrócił uwagę na tą determinację sił zbrojnych. Tak co chwila te komunikaty stamtąd są takie zmienne, ale oczywiście zakończenie tego konfliktu czy go zawieszenie zależy na jakich warunkach, no ale jeśli miałyby w środku Europy nie spadać bomby, to myślę, że każdy będzie kibicował.
12: Dwie strony, panie redaktorze, chcą zakończyć tę wojnę. Dlaczego? Po pierwsze, Ukraina boi się kolejnej zimy, bo wiemy, że Rosja potrafi uderzać i to celnie w infrastrukturę energetyczną, więc kolejna taka zima, jaką przeżyli Ukraińcy, byłaby nie do wytrzymania z punktu widzenia tej, tak powiedziałbym, odporności społecznej i przyzwolenia społecznego. Z drugiej strony Moskwa widzi, że Ukraina też uzyskała silny potencjał nie tylko obronny, ale również ofensywny i potrafi też konkretne cele nawet w Moskwie dokładnie ustalać i skutecznie przeprowadzać akcje, więc, czy operacje. Więc mam absolutne przekonanie, że jesteśmy bliżej tej wojny.
11: Bliżej końca
12: tej wojny. A co by oznaczało, że ta konferencja w Gdańska i wielki szacunek dla pani prezydent Dulkiewicz, miasto wykonało, ale też strona rządowa. I być może to rzeczywiście jest ostatnia taka okazja, gdzie możemy rozmawiać o odbudowie przed realną odbudową.
11: Pan wspominał w swojej wypowiedzi, wracając do tematu tych relacji między prezydentami Polski i Ukrainy, pan powiedział, że prezydent Nawrocki działa tylko po to, by utrudnić pracę obecnemu rządowi. Dzisiaj wiele osób widziało i pewnie komentuje ten ranking zaufania Ibrisu dla prezydenta Nawrockiego. Prezydent cieszy się największym zaufaniem i z tych czołowych polityków ma tych ocen negatywnych też najmniej. Nie zaskakuje to pana?
12: Myślę, że to jest celowe działanie prezydenta, czyli właśnie nie budowanie wspólnoty, nie budowanie ważnych spraw na poziomie międzynarodowym, ale właśnie budowanie niezgody, pokazywanie polaryzacji, ustawianie się w kontrze do rządu. Niewątpliwie ten
11: elektorat... Wynikałoby, że to się podoba, bo...
12: Niewątpliwie ten elektorat, nazwałbym go prawym sektorem, skutecznie wokół siebie gromadzi.
11: Tutaj prezydent ma tych pozytywnych odpowiedzi ponad 50%. Co pan zobaczyć?
12: Pan, no, nie, no, ja widziałem ten sondaż. Widziałem ten sondaż, natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, rzeczywiście, że znaczy...
11: A co jeszcze zwróciło uwagę w tym sondażu
12: no,
11: pana?
12: No, pan wie, że też nie wszystkie nasze osoby, można tak powiedzieć, czy osoby zaufania publicznego z naszej strony tam mają dobre oceny, ale...
11: Nie, bo to ma pan... Rozumiem, tak, no premier tutaj ma sporo tych negatywnych ocen. Minister Sikorski jest na drugiej pozycji, ma też jednak też całkiem niezły ten wynik pozytywny. Mhm. Tutaj dzisiaj widziałem komentatorzy zwracali uwagę na Rafała Trzaskowskiego i jego negatywne oceny. Ma zdecydowanie nie ufam prawie 44, raczej nie ufam 17. Ale ja przed programem poprosiłem, żebyśmy sprawdzili, jak było w poprzednich tych badaniach w maju i kwietniu. Nie znam się na robieniu sondaży, ale zwróciło moją uwagę, że w tym rankingu zaufania Ibrisu dla Onetu w poprzednich dwóch, do dwóch sięgnęliśmy, Rafała Trzaskowskiego nie było. A teraz nagle się pojawił. To ciekawe, tak? Nie wiem, jak się do tego odnieść, bo nie wiem, czy da się to porównać wszystko. No, ale to
12: no właśnie, to jest,
11: nie było, to w maju nie jest, było, a w czerwcu
12: to być może nie jest porównywalne. Że, prawda,
11: nie znam się?
12: Prawda brutalna, panie redaktorze, pyta pan warszawiaka, więc prawda że jest też taka, że...
11: Ale boi się pan tego referendum, czy nie?
12: Rafał Trzaskowski się skoncentrował na zarządzaniu miastem, na uzyskiwaniu środków europejskich. Robi to bardzo skutecznie. Natomiast powiem szczerze, metropolia warszawska, zarządzanie miastem, które ma budżet blisko 30-miliardowy, kilkanaście spółek, szpitale, plany na rozbudowę metra, trzecia, czwarta linia, wielkie inwestycje sportowe, boiskra i tor Stegny.
11: Do czego pan zmierza?
12: I Polonia.
11: Czy to jest trudne?
12: Nie, to oznacza, że często prezydent miasta czy gospodarz miasta ponosi konsekwencje działań, na które kompletnie nie miał wpływu.
11: To jest tak zwana polityczna odpowiedzialność.
12: To jest polityczna odpowiedzialność, natomiast, jak powiedziałem, pan redaktor dokładnie wie i nasi słuchacze, że ja zajmowałem się zawsze kontrolami poselskimi i te kontrole przeprowadzałem wyłącznie w oparciu o dokumenty i fakty. Nawet napisałem książkę i żaden z polityków wymienionych tam z imienia nazwiska PiSu, jeden próbował Cieszyński, ale przegrał sprawę przed sądem, nie udowodnił, że tam jest chociażby jedno słowo nieprawdziwie czy bez dowodów napisane, więc... Ja bardzo czekam na raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie Szpitala Południowego.
11: Zajdzie się.
12: Tak, i to już jest raport, nie, który jest robiony teraz ad hoc w kontekście tej skandalicznej sytuacji wokół SOR-u. To jest raport, który pokazuje całościowe zarządzanie tym szpitalem w ostatnim okresie. Także kwestie, które bulwersowały mnie już... Być może tego tak mocno nie mówiłem, ale wtedy, kiedy kontrolowaliśmy z posłem Jońskim na przykład Szpital Narodowy, na Stadionie Narodowym, widzieliśmy gigantyczną pozycję pod tytułem wynagrodzenia medyków, kilkakrotnie większe aniżeli te, które uzyskiwali we własnych placówkach, szpitalach, przychodniach, plus kompletny brak nadzoru NFZ-u, na przykład na kwestiami tak zwanych dodatków covidowych. Znaczy ktoś pracował jeden dzień w szpitalu i dostał dodatek 15 tysięcy, który był dodatkiem wypłacanym w perspektywie miesiąca i ktoś dostawał na przykład, okazywało się z raportu NIK-u, że ktoś dostawał tych dodatków po kilka razy w miesiącu. Znaczy więc nikt kompletnie nad tymi środkami nie panował i wtedy i mam wrażenie, że w tej chwili też nie panuje.
11: No i teraz pan do tego wraca, jak się pojawiła
12: ta sprawa? Muszą być tego, to nie tylko konsekwencje, ale muszą być również wyciągnięte wnioski. I ja rozumiem, że nad tym pracuje minister zdrowia.
11: Tylko wie pan, gdzieś się ustawa, która pozwala waloryzować co roku wynagrodzenia tych, którzy są na etatach, to chyba Platforma też głosowała za tą ustawą. A to, że system jest tak skonstruowany, to nie jest... To już funkcjonuje od lat. Ta licytacja
12: no
11: tak, na...
12: Ale wie pan, no, dlaczego jest jedna grupa zawodowa, której... jedna grupa, no cała grupa medyków tak naprawdę, której pozycja, sytuacja płacowa się ustabilizowała. To są już naprawdę, i to mówię jako poseł do Parlamentu Europejskiego, te zarobki, które są w Polsce. czy to lekarzy, czy też niektórych innych zawodów medycznych, są na poziomie europejskim. Problem jest taki, że my jako płacący
11: zrobimy wszystko, by zablokować tę ustawę, tak powiedział dzisiaj w radiu
12: zdrowotną, nie odczuwamy tego, że to leczenie jest na poziomie europejskim. A dlaczego? Ponieważ gigantyczne koszty idą na wynagrodzenia, często właśnie takie kolosalne, czego patologią był przykład tego lekarza z SOR-u.
11: Tak, pieniądze na wynagrodzenia idą duże, bardzo duże, w wielu placówkach po prostu prawie wszystkie, no ale chce pan powiedzieć, że to wszystko jest wina lekarzy? To też nie jest
12: odpowiedzialne. To jest wina, moim zdaniem, braku kontroli płatnika, jakim jest NFZ, ale również być może potrzebne są lepsze oprzyrządowania prawne i uważam, że też elementem, który nie tylko wzbudzają emocje, a wie pan, ja jestem też osobą, która w moim mieście jest rozpoznawalna.
11: Nie, panie pośle, bo jedna rzecz mnie zaniepokoiła. Jeżeli pan mówi o tym braku kontroli płatnika, jakim jest NFZ, to tak jakby pan sugerował, że wszystkie wynagrodzenia lekarzy to jest jakaś lewizna.
12: Nie, ja nigdy nie powiedziałem. I jestem ostatnią
11: Czyli
12: osobą,
11: tak pan
12: która.
11: Nie mówi.
12: Nie. Jestem ostatnią osobą, która by jak w jakikolwiek sposób szczuła czy stygmatyzowała lekarzy.
11: Mówi pan,
12: czy
11: do jakiej sytuacji dochodzimy? Wiele osób, jedni są na etatach, drudzy są na kontraktach. Kontrakty są dlatego, że to państwo, my chcieliśmy, żeby oni pracowali w wielu miejscach, bo lekarzy było za mało. Mają niskie podatki. Dobrze. Taki Morawiecki to skonstruował. Mają niskie podatki, dużo zarabiają, no ale. Okay. Jeżeli ktoś zarabia dużo, bo no taką ma możliwość...
12: Co roku wchodzi w życie 1 lipca ustawa, za chwilę dzisiaj jest 26 czerwca.
11: Wy też na nią
12: zaraz będziemy musieli podwyższyć wszystkim medykom, którzy mają jakby te uprawnienia ustawowe, 8%. Więc
11: ale
12: jakby,
11: głosowaliście za tym.
12: Nie pamiętam, czy nad tym głosowałem, musiałbym sprawdzić. Na pewno uważam, że czas najwyższy to zmienić, zracjonalizować, ale wie pan co, do tanga trzeba dwojga. Tak jak w sprawie SAFE, tak w sprawie ambasadorów, tak w sprawie powołania młodych oficerów. Musi mieć jakiegokolwiek partnera po stronie Nawrockiego.
11: Nawrocki powiedział, że zrobi wszystko, by zablokować tę ustawę, więc pewnie będzie prosił prezydenta o weto.
12: Nawrocki nie jest żadnym partnerem, żeby budować, tak powiem, mocny kompromis w tematach najważniejszych. Nie był w stanie zbudować tego kompromisu i dialogu w sprawie bezpieczeństwa, naszego elementarnego bezpieczeństwa. Nie będzie w stanie zbudować tego dialogu w sprawie bezpieczeństwa zdrowotnego. My musimy pokazać, że mamy plan i go przeforsować, mimo tego, że być może nawet będzie na końcu weto.
11: Pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo.
12: Panie redaktorze.
11: To jest wywiad polityczny, to KFM, Maciej Głogowski. Dzień dobry. Jak co tydzień zapraszamy do obejrzenia i odsłuchania podcastu politycznego Dzieje się. Można już oglądać, słuchać. Dziś między innymi o sprawie wokół Szpitala Południowego w Warszawie i politycznych konsekwencjach. Najnowszy odcinek Dzieje się, dostępny już na YouTube'owym kanale Tok FM oraz w aplikacji Tok FM, a w studiu Tok FM pan Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry.
13: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
11: Gorąco?
13: Gorąco.
11: I co my, jako pracownicy, pracowniczki powinniśmy wiedzieć, jak jest tak ciepło?
13: Po pierwsze, powinniśmy wiedzieć i pamiętać, że konstytucja gwarantuje nam prawo do bezpiecznych, higienicznych warunków pracy i to prawo jest także zagwarantowane przez kodeks pracy i stosowne rozporządzenia. A prawo do bezpiecznych, higienicznych warunków pracy to także prawo do tego, żeby miejsce, w którym pracujemy, nie zagrażało naszemu życiu, naszemu zdrowiu i zapewniało komfortowe, w tym także związane z ciepłem, z temperaturą, warunki wykonywania pracy. To kluczowa sprawa. W tej chwili w przepisach prawa nie mamy czegoś takiego jak temperatura maksymalna, ale to nie znaczy, że możemy pracować, a pracodawca może od nas wymagać, żebyśmy pracowali w każdej temperaturze i w każdych warunkach związanych z ciepłem czy z nasłonecznieniem. Tak absolutnie nie jest. Po pierwsze, pracodawca musi organizować tak pracę, żeby nam nie było za ciepło, żeby ta temperatura umożliwiała wykonywanie pracy bez żadnego zagrożenia dla naszego życia i zdrowia, a po drugie, jeżeli będziemy mieli przekonanie, że w pracy jest na tyle gorąco, że te warunki wynikające z temperatury czy z nasłonecznienia zagrażają naszemu życiu, naszemu zdrowiu lub życiu lub zdrowiu kogokolwiek innego, to mamy prawo przerwać pracę, a nawet oddalić się z miejsca pracy, zawiadamiając o tym pracodawcę bez ryzyka, że utracimy wynagrodzenie za ten czas.
11: Zachowując wynagrodzenie za ten czas. Przeczytałem taki komunikat, że resort Resortowi udało się, by w poniedziałek odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów, dobrze? Tak? Dobrze interpretuję te tak, słowa, dokładnie. Które są bardzo takim językiem urzędowym. I to posiedzenie komitetu, które ma odbyć się w poniedziałek, dodatkowe, specjalne, ma dotyczyć i doprecyzować rozporządzenie o pracy w upałach, tak?
13: Tak, tak jest. Tak?
11: A dlaczego dopiero teraz?
13: Ministerstwo, my jako Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już od początku tej kadencji dostrzegaliśmy problem, że obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w większym stopniu chronią nas przed chłodem w pracy, bo na przykład zawierają temperatury minimalne, w których możemy wykonywać pracę, zakazują umieszczania urządzeń, z powodu których w pracy są przeciągi i to generalnie bardzo troszczą się o to, żeby nie było nam zimno w pracy. Nie ma tutaj zdziwień, ponieważ są to przepisy przygotowane kilkadziesiąt lat temu, a w przeszłości raczej mierzyliśmy się z tym, że w Polsce bywało zimniej niż cieplej. I doszliśmy do takiego przekonania, że musimy także zaadresować te zmiany klimatu i to, że coraz częściej, w szczególności latem, ale nie tylko, mierzymy się z bardzo wysokimi temperaturami w pracy. I chcieliśmy wzorem innych państw Unii Europejskiej, i nie mówimy tutaj tylko o państwach Europy Południowej, no bo to jasne, Hiszpania, tam jest znacznie cieplej, ale takie rozwiązania są też w takich państwach jak Łotwa, jak Dania, Niemcy czy Austria, wprowadzić temperatury maksymalne w miejscu pracy.
11: A co będzie w tym rozporządzeniu?
13: To jest to rozporządzenie, które przygotowaliśmy w zeszłym roku. Ono przeszło całą ścieżkę do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Wówczas w sierpniu zeszłego roku Stały Komitet Rady Ministrów nie zaopiniował tego rozporządzenia pozytywnie. Dzisiaj dzięki wysiłkom ministerstwa, pani minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, po decyzji Rady Ministrów na ostatnim posiedzeniu, to rozporządzenie na Stały Komitet Rady Ministrów wraca i mamy nadzieję, że tym razem Stały Komitet zaopiniuje pozytywnie.
11: A jak już wejdzie w życie, to co to będzie dla nas oznaczało? Co takiego się pojawi?
13: Pojawią się dwie nowe kategorie, których dzisiaj nie ma w obowiązujących przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Po pierwsze, będą to temperatury maksymalne, czyli temperatury, które nie mogą zostać przekroczone w miejscu pracy. Odpowiednio 32 i 35 stopni, w zależności od tego, czy pracujemy w pomieszczeniu, czy pracujemy na zewnątrz. Oraz pojawią się temperatury, powyżej których pracodawca jest obowiązany do podjęcia pewnych środków organizacyjnych, technicznych, które będą chronić nas przed skutkami pracy w podwyższonej temperaturze. I tutaj próg z kolei będzie wynosił odpowiednio, w zależności od tego, czy pracujemy na zewnątrz, czy w środku, 25 i 28 stopni. Wszystkie te działania, które będzie pracodawca podejmował, one będą podlegać konsultacji z pracownikami, ze związkami zawodowymi. To są takie dwie zasadnicze zmiany, które chcielibyśmy wprowadzić do obowiązujących przepisów ogólnych o bezpieczeństwie i higienie pracy.
11: I to jest rozporządzenie, które jeśli przejdzie przez Komitet Stały Rady Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów, to co dalej?
13: To zostanie podpisane przez panią minister i wejdzie w życie. Chcielibyśmy, żeby weszło w życie od przyszłego roku.
11: Czyli ten sezon musimy przetrwać bez rozporządzenia.
13: Tutaj od początku założenie było takie, że jest to istotna zmiana, która wpływa na warunki organizowania pracy i tutaj pracodawcy muszą mieć odpowiedni czas, żeby dostosować się do przepisów tego rozporządzenia. No, dlatego
11: nie wiem, czy to wasze ministerstwo, czy komitetu wina, nawet nie wiem, czy sensowne jest tutaj poszukiwanie winy. Ja tylko, wie pan, tak sobie wyobrażam, że teraz ktoś jedzie samochodem, albo idzie do pociągu, albo do autobusu i ma słuchawki na uszach, albo jest po prostu już w domu i słucha, że dwóch gości w radiu

0: i wszystkie formacje mają swoje wrażliwości. My jako lewica mamy tę wrażliwość, która każe nam patrzeć w stronę pracownika. Ale nasi partnerzy koalicyjni, do czego oczywiście mają prawo, jak Koalicja Obywatelska czy Polskie Stronnictwo Ludowe, mają nieco inną wrażliwość. Oni patrzą bardziej na potrzeby pracodawców, na potrzeby biznesu. To rozporządzenie nie uzyskało pozytywnej opinii ze względu na stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Finansów, które podnosiły, że to z różnych powodów dla różnych kategorii pracodawców te rozwiązania będą niekorzystne. Natomiast tak w przyszłym tygodniu zaczynają się upały, tak mamy prognozy 40 stopni i to jest moment, w którym my chcielibyśmy zachęcić wszystkich pracodawców, żeby stosowali te środki, które dzisiaj są dobrowolne, ale już są dopuszczalne. Jak na przykład skracali czas pracy, wprowadzali dodatkowe przerwy w pracy, pozwalali pracownikom w większym stopniu na korzystanie z pracy zdalnej czy pracy zdalnej okazjonalnej. Jako Ministerstwo Rodziny chcemy dawać przykład. U nas w poniedziałek pracownicy będą mogli skończyć pracę po 6 godzinach pracy, będą mogli brać pracę zdalną i pracę okazjonalną bez względu na harmonogram pracy zdalnej i nie będzie musiał być zachowany taki nasz wewnętrzny wymóg, że 50% pracowników powinno pracować stacjonarnie w ministerstwie i w poszczególnych komórkach organizacyjnych. To są rozwiązania, które można stosować i do których stosowania zachęcamy.
1: A w budynkach resortu nie ma klimatyzacji?
0: Jest klimatyzacja i są dostępne dystrybutory z wodą dla wszystkich pracowników.
1: A mimo to mogą zostać w domu? Chodzi o to, żeby nie musieli na przykład pokonywać tej drogi z domu do pracy, tak?
0: No mamy różne elementy. Pamiętajmy, że wysoka temperatura, przed wysoką temperaturą chronią nas klimatyzatory. Jeżeli nasza praca jest głównie pracą w zamkniętym pomieszczeniu jednym, gdzie sobie siedzimy i możemy ustalać tę temperaturę, ale część pracowników wykonuje pracę bardziej w ruchu, przemieszcza się po budynkach, wychodzi z budynków ministerstwa, zajmuje się jakimiś elementami naszej infrastruktury, to jest jedna sprawa. Dwa, wysokie temperatury są w dni, kiedy mamy wysokie nasłonecznienie. To również ma wpływ na nasze samopoczucie. Nawet jeżeli chronimy się za pomocą żaluzji czy rolet, to też jest tak, że te elementy czasem się nagrzewają, czasem wpływają na to, jak na przykład patrzymy, czy czujemy się komfortowo, czy nie. To wszystko warto brać pod uwagę i zachęcamy do tego, żeby dzisiaj z tych rozwiązań już korzystać, bo to wpływa na efektywność pracy, to wpływa na komfort pracy. Warto dbać o komfort pracy pracowników.
1: Pan Liwiusz Laska będzie nowym prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To jest dzisiejszy przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS-u, dyrektor generalny Ministerstwa Pracy. Dostał rekomendację czy zgodę Rady Nadzorczej, tak?
0: Pozytywną opinię.
1: Pozytywną opinię. Czy prezes Rady Ministrów podjął już decyzję i podpisał powołanie?
0: Nie mam wiedzy, czy pan premier podpisał akt powołania pana Liwiusza Laski na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mam nadzieję, że nastąpi to w najbliższych dniach. Ja uważam, że pan Liwiusz Laska jest bardzo dobrym kandydatem na prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przez ostatnie 2,5 roku był przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu. No to umożliwiło mu zapoznanie się z całym spektrum działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ma też dobre doświadczenie w zarządzaniu, jako chociażby dyrektor generalny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Ale rozumiem, że nawet jeśli premier nie podpisał, to jest dogadane, że jest ta zgoda premiera na to, tak? Chyba nie ma takiego ryzyka, że teraz by się coś wydarzyło.
0: Wszystkie kandydatury, które kieruje pani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, są przez nią uzgadniane z marszałkiem Czarzastym, są uzgadniane z kancelarią premiera, więc liczymy na podpis pana premiera, ale oczywiście, i tak też wskazuje historia, to zawsze do premiera należy ostateczna decyzja i premier podejmuje to rozstrzygnięcie samodzielnie.
1: A czy to już tak, skoro pan wspomniał o tym, że pani minister Dziemianowicz-Bąk też w ramach funkcjonowania w koalicji innego ustala różne rzeczy, czy negocjuje, a to z liderem lewicy, a to z otoczeniem premiera, to za jaką cenę doszło do tej zmiany w ZUS-ie? Bo to dla państwa tylko krótka historia, nie wchodząc w szczegóły. Pan prezes Derdziuk, którego ten rząd wybrał ponownie do pełnienia funkcji prezesa ZUS-u, jest chory i z tego też powodu, jak rozumiem, nie będzie kontynuował swojej misji. Tak się czasem zdarza, życzymy zdrowia. Natomiast on na pewno nie był kojarzony z lewicą. To była raczej decyzja premiera i jego otoczenia. Teraz to stanowisko wraca tak we władania, bym powiedział, lewicy.
0: No dwie rzeczy, jeśli pan pyta, za jaką cenę.
1: Na przykład, gdzie jakieś stanowisko zwalniacie, żeby...
0: Jedyną ceną jest tutaj cena dobrego zarządzania i mamy z panią
1: Agnieszką
0: Dziemianowicz
1: mogłem się zakrztusić.
0: Przekonanie, że Liwiusz Laska po bardzo dobrych 2,5 roku kierowania Radą Nadzorczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

0: oraz pełnienie funkcji dyrektora generalnego Ministerstwa Rodziny. My jesteśmy dużym ministerstwem, blisko 1000 pracowników, będzie w stanie przenieść te dobre standardy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I o to tutaj chodzi.
1: A jeśli
0: pan pyta o to, czy Zbigniew Derdziuk był związany z Lewicą, oczywiście nie był związany z Lewicą, był w pierwszym rządzie Donalda Tuska przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów, politykiem związanym
1: z koalicją obywatelską,
0: tak.
1: No, chodzi mi o to, czy jakieś stanowisko za to trzeba było wynegocjować inne. Coś na przykład oddajecie, żeby wziąć ZUS. Tak po politycznemu.
0: Nie prowadzimy tego rodzaju rozmów. Dzisiaj w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych chodzi o to, żeby Zakład Ubezpieczeń miał prezesa i to dobrego prezesa, który będzie sprawnie zarządzał tą instytucją.
1: Pan Sebastian Gajewski, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Nowa Lewica. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ostatnia część wywiadu politycznego, piątkowego. Ostatni moment w wywiadzie politycznym na podsumowanie mijającego tygodnia w polityce. Pani doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień gorący, można by powiedzieć. To był gorący tydzień też w polityce. Oddaję pani głos. Co wybieramy jako rzecz najważniejszą do tego podsumowania? Mam nadzieję, że nie zaskakuję tym pytaniem.
2: Nie, dla mnie najważniejsze w tym tygodniu to zdecydowanie Gdańsk i cała konferencja oraz to, jakie może przynieść efekty, dlatego że i to nie tylko ze względów gospodarczych i to, co nawet mówiliście państwo teraz w informacjach, jak biznes na to zareagował, ile zostało podpisanych umów. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ponad 100 umów to mało, czy dużo, no bo oczywiście zależy...
1: Ja pani odpowiem, jakby odpowiedział analityk gospodarczy. Mhm. To zależy.
2: No więc właśnie to chciałam powiedzieć, że to zależy, jakie to są umowy, bo nie ilość, tylko ich jakość się liczy. Natomiast dlaczego uważam to za najważniejsze? No z bardzo wielu przyczyn. Po pierwsze, że ten spór historyczny, który zaowocował pewnym kryzysem w stosunkach sąsiedzkich, może jednak uda się odłożyć naprawdę jako spór historyczny, a w realizacji polityki takiej właśnie sąsiedzkiej, dobrosąsiedzkiej jednak gospodarka i ekonomia wezmą górę, czyli ta rzeczywistość, bo niestety mogła nastąpić pełne storpedowanie tejże konferencji. To po pierwsze, to by też mogło zaowocować tym, co zwłaszcza na przykład minister Przydacz komentował nie w sposób oficjalny, ale na swoim oficjalnym profilu, co jest kompromitacją lub nie rządu i prezydenta Zeleńskiego. Więc widać było, w jaki sposób też prezydent stara się co może to utrudnia, mówiąc krótko i to nie patrząc na żadne tutaj
1: nie
2: ograniczenia.
1: Wiem, o który wpis pani chodzi, ja w tym tygodniu...
2: Jest kompromitacją, że zaproszenie było od premiera Tuska i prezydenta Zeleńskiego, skoro tamten nie przyjeżdża, no to widać, jakie mamy stosunki, relacje i tak dalej.
1: Ja już tak, akurat miałem okazję w tym tygodniu rozmawiać na ten temat. I to nie dlatego, żebym z panią nie chciał o tym rozmawiać, ale wydaje mi się, że zaryzykuję taką tezę, że może rzeczywiście już wszystko, co trzeba było powiedzieć o panu Przydaczu, zostało powiedziane. Nie tak, czy może idźmy kawałek dalej, bo...
2: Kropka.
1: Tak, dziękuję za wyrozumiałość i zrozumienie. Czyli Gdańsk, no, ale oczywiście nie da się pominąć tej części politycznej, to znaczy tej próby pewnie zmniejszenia rangi w konferencji w Gdańsku. Prezydent Zeleński nie przyjechał. Trudno nie znać kontekstu, czy trudno pominąć kontekst, jakim była spór o order, ale przede wszystkim pierwsza decyzja prezydenta Zeleńskiego, też o tym warto pamiętać, czyli o nadaniu jednej z jednostek wojskowych na Ukrainie imienia bohaterów UPA. To dla nas trudne do zaakceptowania i bolesne.
2: Znaczy to jest nieakceptowalne dla nas, dlatego też powiedziałam ten spór historyczny, prawda? Czy on zaważył, czy też nie zaważył, bo też musimy pamiętać o tym, że te kwestie historyczne były, są i będą i one nie znikną. Możemy je próbować oczywiście mówić o nich, nagłaśniać, pokazać skalę też i bólu i tejże historii. Natomiast one będą, tak? To się wydarzyło i to między nami jest. Natomiast pytanie, co potrafimy z tym zrobić i jak możemy dalej z tym postępować. I ja twierdzę, że reakcja naszego prezydenta była w moim przekonaniu głębokim nad reakcją. Niepotrzebnie powiedział o odebraniu tego medalu. I to, co się... Przepraszam, orderu. I to, co się wydarzyło później z obrażaniem teraz poszczególnych osób, odsyłaniu tego czy przez tego czy innego posła, byłego czy obecnego, no po prostu jest złą polityką. I to jest jakby jeden ten wymiar. Ale drugi ten wymiar, o którym wspomniałam i po to w ogóle wspomniałam na przykład o panu ministrze Przydaczu, to postawa prezydenta, który niestety ponownie pokazał, że polityka międzynarodowa jest w wykonaniu czy to prezydenta, czy kiedyś Prawa i Sprawiedliwości wykorzystywana i wykonywana właściwie przede wszystkim na użytek wewnętrzny. A oprócz tego pokazał jeszcze jedno, że jeżeli może gdzieś włożyć przysłowiowy kij w szprychy rządowi, to na pewno to zrobi. Więc cała ta sekwencja tych zdarzeń nie może pozostać tutaj bez komentarza i niezauważona.
1: Jasne, rozumiem, a już używałem tego argumentu w trakcie tego wydania wywiadu politycznego. Z kolei w rankingu zaufania pan prezydent Nawrocki jest nieustająco liderem.
2: Ale to chyba jest oczywiste. Nie pamiętam, który prezydent nie był liderem.
1: Słuszna uwaga. Chociaż to przy okazji, korzystając z naszej rozmowy i zwróciło moją uwagę, nie wiem, czy to ma znaczenie, jakiś kurs socjologii odbywaliśmy, ale nie wiem. Jest ranking zaufania publikowany przez Ibris dla Onetu i tam rzeczywiście prezydent Nawrocki jest tym liderem zaufania i ma oczywiście dużo tych też wskazań negatywnych, ale przeważają te dotyczące zaufania. Są oceny dla premiera Sikorskiego, premiera Tuska, marszałka Czarzastego, byłego premiera Morawieckiego, premiera Kosiniaka-Kamysza i pojawia się w czerwcowym rankingu Rafał Trzaskowski, który ma tym razem bardzo dużo negatywnych ocen. Nie ufam i ufam. I chciałem sobie sięgnąć do wcześniejszych badań, żeby porównać. Skoro teraz ten Trzaskowski wypadł, można powiedzieć, tak źle, to jak wypadł w poprzednich. No i spojrzałem na maj i kwiecień i go tam nie znalazłem. Po prostu go nie było w tych badaniach. A teraz się nagle pojawił i okazuje się, że wypadł nikt bardzo źle. Ja bym wolał mieć ciągłe porównanie, bo to by mi ułatwiło tak ułożenie sobie historii jak z danymi gospodarczymi. Jak one się zmieniają, to zawsze jak jest ciąg danych, to jest trochę lepiej. A tu proszę nie ma.
2: Nie wiem, co o tym myśleć. Nie wiem, jakiś pan jest bardzo wymagający
1: czepia się
2: pan, prawda, również o metodologię, a tak całkiem serio. To jest bardzo dobrze, że zwrócił pan na to uwagę, bo to też pokazuje, w jaki sposób podchodzimy do danych i czy umiemy je weryfikować jako odbiorcy, czy też nie. Dlaczego dzisiaj jest to nazwisko? Czy w wyniku afery w Szpitalu Południowym, czy nie? Czy badanie było na próbie ogólnopolskiej, czy nie? No bo wszyscy wcześniej wymienieni kandydaci są politykami dzisiaj ogólnopolskimi i w takim badaniu ma uzasadnienie badanie, tak? Sprawdzanie tego. Nie słyszałam, żeby prezydent Trzaskowski kandydował na jakieś ogólnonarodowe czy ogólnopubliczne stanowiska.
1: W każdym razie w tym roku. Tak, nie kandydował. Ale znalazłem też jeszcze jedną ciekawostkę, jeśli możemy też poświęcić czas w tym podsumowaniu tygodnia na taką właśnie takie punkty, które nazwałbym ciekawostki. Polska 2050, to jak słyszy pani, to myśli sobie, oho, ma tam jakąś ciekawostkę?
2: Nie, wywołuje to nam uśmiech, no bo jeżeli jesteśmy, ważniejsze od tego oczywiście jest Szpital Południowy, powiem tak hasłowo, do którego za chwilę myślę, że wrócimy. Natomiast jak słyszę taką ciekawostkę o Polsce 2050, to nie budzi to we mnie zainteresowania,
1: ale
2: tylko
1: uśmiech. spróbuję powiedzieć, co to za ciekawostka. Otóż Polska Agencja Prasowa donosi, powołując się na swoje źródła, że pan marszałek Hołownia chce zostać szefem klubu parlamentarnego Polska 2050. Dlaczego mówię, że to ciekawostka? Bo w ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że zrezygnował z bycia wiceprzewodniczącym Polski 2050. Być może nawet nie wszyscy zauważyli, że po tym, jak przestał być przewodniczącym, to stał się wiceprzewodniczącym. Przestał być wiceprzewodniczącym, a teraz chce zostać szefem klubu parlamentarnego.
2: To dołóżmy do tego jeszcze ciekawostkę, że stowarzyszenie, tak? Teraz są modne stowarzyszenia, że stowarzyszenie jakieś swoje też chyba założył czy zakłada. Ale jeżeli jesteśmy w kategorii ciekawostek z tego tygodnia, to wydaje się jednak istotniejsze i warto odnotowania, że Mateusz Morawiecki organizuje takie spotkanie stowarzyszeniowe, gdzie jednak nie wszyscy dostali te zaproszenia. Więc rozumiem, że ten aksamitny rodzaj rozwodu bądź też wyrzucenia trwa. I moim zdaniem to ma znaczenie i to jest informacja. Ponieważ w moim przekonaniu, jak patrzę na to tak całościowo, i tutaj mogłabym się też pochylić, czy to nad Hołownią, czy nad obecną przewodniczącą Dołczyńską-Nałęcz.
1: Też mam ciekawostkę o pani premier.
2: To właśnie, czy tutaj coś nam się na scenie nie będzie wspólnego klarowało.
1: Z Mateuszem Morawieckim, tak? Który ewentualnie wyjdzie z PiSu. Nie wiem, dlatego że mam wrażenie, te ciekawostki, od których zaczęliśmy przy panu Hołowni, o tym, że chciałby być szefem klubu, związane są chyba z jakimś rozczarowaniem, postępowaniem pani Pełczyńskiej-Nałęcz, więc ja nie wiem, czy on by wspólnie z nią jeszcze z kimś innym miał jakieś nowe formacje budować. Natomiast no popularność pani minister Pełczyńska-Nałęcz też zyskała w ostatnich dniach. Ja to z opóźnieniem zobaczyłem. Jest w podcaście Jakuba Wiecha. Tam zadała takie pytanie, na które też odpowiedziała, czy Polacy chcą piątego rządu Donalda Tuska. Zastanowiło mnie to. Ja szybko też policzyłem, że piąty rząd to byłby gdzieś w 2031, bo teraz jest trzeci, czyli po wyborach w 27 byłby czwarty, no to tego piątego w 31 to podejrzewam, że naprawdę już mogą nie chcieć Polacy. Nie wiem, co pani minister Nałęcz-Pełczyńska miała na myśli.
2: Pełczyńska-Nałęcz
1: o swoim szefie, bo jednak premier jest gdzieś tam po linii też szefem ministra. Strasznie.
2: Ale to jest ciekawostka, bo może jednak, bo tak, pytanie o lojalność w koalicji i lojalność do swojego szefa, jakby nie było, i do większości.
1: W odpowiedzi uśmiecham się, nie widzimy się, więc opowiadam pani, że się właśnie uśmiecham, jak słyszę o lojalności w koalicji.
2: W koalicji, ale szczerze mówiąc, ja nie dostrzegam głębszej nielojalności przy pozostałych członkach, czy przy pozostałych partiach. Natomiast to mógł być taki wybieg. No przecież oczywiście, że życzę czwartego rządu, ale o piątym już nie marzę. To mówię z przekąsem, ale to mi przypomniało, że u państwa na antenie była bardzo ciekawa wypowiedź Adriana Zandberga, który na pytanie o możliwą koalicję z Pełczyńską-Nałęcz wcale tak jednoznacznie się nie odciął.
1: Wczoraj był gościem Dominiki Wielowiejskiej, tak?
2: Tak, i to nie było takie jednoznaczne. Dało mu się oczywiście od razu odbić piłeczkę albo Platforma, ale to pytanie, bym powiedziała, pozostało z takim pewnym niedosytem.
1: Sporo tematów znaleźliśmy do tego podsumowania, ale słusznie pani mnie napomniała, że Szpital Południowy również powinien się pojawić. Został na koniec, mamy 35 sekund, więc proszę powiedzieć, jakie są pani przewidywania politycznego rozwoju sprawy wokół Szpitala Południowego, pani doktor?
2: Znaczy, przede wszystkim myślę, że zostały pewne rzeczy nakreślone, wyjaśnione, natomiast politycznie to może pociągać za sobą jednak próbę jakiejś reformy. Przypomnijmy, że od 1 lipca są kolejne podwyżki dla lekarzy. Politycznie pytanie brzmi, czy premier zdecyduje się, odważy się na reformę, czy też nie. Bo to nie chodzi tylko o to, żeby wiedzieć, ile lekarze zarabiają. Ograniczmy to do płac z NFZ-u, prawda, a nie do wszystkich. Przeprowadźmy na ten temat jakiś rodzaj debaty, ale czy to pociągnie za sobą tego rodzaju zmiany?
1: Pytała. A odpowiedź, mam nadzieję, będziemy wspólnie tworzyć i przede wszystkim obserwować rzeczywistość. Pytała pani doktor Anna Materska-Sosnowska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Pani dziękuję doktor, również.
1: Dziękuję. To był wywiad polityczny, piątkowy wywiad polityczny. Kończymy już teraz. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
3: To jest powtórka.

0: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Porozumienie ramowe, które może doprowadzić do zakończenia działań wojennych w Libanie, zostało podpisane. Agencje ONZ alarmują, że trzęsienie ziemi pogorszyło i tak trudną sytuację wielu mieszkańców Wenezueli. Europa zmaga się z falą upałów. Najbliższe dni także w Polsce będą rekordowo gorące. Sylwia Kreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Przedstawiciele Libanu, Izraela i USA podpisali w Waszyngtonie trójstronne porozumienie ramowe. Dokument ma wyznaczyć drogę do przyszłego porozumienia pokojowego. Porozumienie zostało podpisane po czterodniowej rundzie negocjacji między stronami w Waszyngtonie, w których Amerykanie odgrywali rolę mediatora. Na ceremonii podpisania był sekretarz stanu USA Marco Rubio, który podkreślił, że mimo porozumienia ramowego wciąż w tej sprawie wiele pozostaje do zrobienia. Według serwisu Axios dokument określa działania, które strony mają podjąć na miejscu. Jednym z założeń jest uruchomienie dwóch projektów pilotażowych, w ramach których armia izraelska wycofa się z obecnie zajmowanych niewielkich obszarów na południu Libanu, a na jej miejsce zostanie rozmieszczona armia libańska. O międzynarodową solidarność po podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli, by nie doszło tam do jeszcze większej tragedii ludzkiej, zaapelowały agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podkreśliły, że już przed kataklizmem w południowoamerykańskim kraju panował poważny kryzys humanitarny, a miliony mieszkańców Wenezueli zmagały się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, załamaniem systemu opieki zdrowotnej, zagrożeniami dla bezpieczeństwa i ograniczonym dostępem do podstawowych usług. W komunikacie zamieszczonym na platformie X wezwano do zapewnienia dostępu i bezpiecznych warunków dla pomocy humanitarnej oraz przejrzystego przekazywania informacji, aby pomoc ta dotarła do najbardziej potrzebujących. Sytuacja po środowych trzęsieniach ziemi w Wenezueli pozostaje bardzo trudna. Według relacji mediów, akcje poszukiwania ludzi uwięzionych pod gruzami utrudniają problemy z komunikacją, zła jakość dróg, niedobory sprzętu i zaopatrzenia. Do pomocy w akcjach poszukiwawczych wiele krajów wysłało ekipy ze specjalnie przeszkolonymi psami. Cały czas rośnie bilans ofiar. Kilkaset osób zginęło, kilka tysięcy zostało rannych, a poszukiwanych jest kilkadziesiąt tysięcy osób. Około 70% Europejczyków zmaga się z falą upałów. W Belgii z powodu upałów odwołana została rekonstrukcja bitwy pod Waterloo. W Niemczech padł w piątek rekordowa temperatura w historii pomiarów, a filharmonicy berlińscy poluzowali strój galowy przed sobotnim koncertem plenerowym. We Francji upały ustępują na zachodzie kraju, przesuwając się na wschód. W Strasburgu i kilku innych miastach padły w piątek rekordy temperatur. W sobotę czerwony najwyższy alarm pogodowy będzie obowiązywał w 50 francuskich departamentach. W Paryżu ograniczona zostaje sprzedaż alkoholu, mówi prezydent Francji Emmanuel Macron.
4: Przystosowaliśmy się do globalnego ocieplenia, nie da się jednak przystosować do ekstremum, jakiego Europa nie widziała, czyli do fali upałów, która utrzymuje się tak długo, a temperatury przekraczają normy o 15 stopni.
3: Fala upałów dotarła do południowej Szwecji, a także Danii. Koleje szwedzkie odwołały kursy regionalnych pociągów, a duńska Gwardia Królewska zrezygnowała z zakładania niedźwiedzich czapek. Tam najwyższe temperatury prognozowane są w weekend. Fala upałów na dobre rozgościła się także w Polsce. Już cały kraj objęty jest ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed upałami. Alerty drugiego stopnia obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższym ostrzeżeniem trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są w niedzielę, kiedy miejscami słupki rtęci, zwłaszcza w zachodnich regionach, mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. W czasie upałów szczególnie wymagające mogą być niektóre aktywności. Jeśli ktoś planuje na przykład wycieczkę w góry, to do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, powinien się szczególnie dobrze przygotować. Krem z filtrem, przewiewne ubranie, czapka i woda to obowiązkowe wyposażenie każdego turysty. Problem jednak w tym, że idąc w góry nie jesteśmy w stanie zabrać dużych zapasów, dlatego liczy się to, jaką wodę wodę weźmiemy, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
5: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
3: Przewodnik podkreśla też, że na wędrówkę najlepiej wybrać się rano.
5: Chłodniej jest o poranku, czyli jak zaczniemy wędrówkę zgodnie z przepisami po godzinie 4, to na pewno będzie chłodniej, będzie nam przyjemniej wystartować.
3: Jednak w największe upały warto w ogóle przemyśleć, czy w góry wychodzić. Ostatni dzwonek w tym roku szkolnym zabrzmiał we wszystkich polskich szkołach, a prawie 5 milionów uczniów odebrało świadectwa. Wakacje nie dla wszystkich oznaczają jednak okres urlopowy. Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec, szkoły przygotowują się w tym czasie do kolejnego roku szkolnego.
6: Dla mnie, jako dla dyrektora szkoły, to jest okres wytężonej pracy, bo trzeba w tym czasie bardzo szybko zrealizować zaplanowane remonty, przygotować sale lekcyjne, dokonać przeglądu tego, co jest, a więc bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
3: Pracowników oświaty czekają zmiany, bo od 1 września do szkół podstawowych wejdzie reforma Kompas Jutra. Nowa podstawa programowa zakłada m.in. zmianę w ocenianiu prac uczniów i wdraża więcej nauki umiejętności praktycznych. Od początku nowego roku szkolnego uczniowie klas podstawowych nie będą też mogli używać na terenie placówek smartfonów. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Sobota niemal w całym kraju bezchmurna lub z zachmurzeniem małym. Po południu tylko w Tatrach miejscami może pojawiać się więcej chmur i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 28 stopni na Podhalu i miejscami nad morzem. 31 na północnym wschodzie. Około 35 stopni pokażą termometry w centrum, a do 38 będzie lokalnie na zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Trzęsienia ziemi. Z jakiegoś powodu nie udaje nam się przewidywać trzęsień ziemi. Świetnie dajemy sobie radę z pogodą, z huraganami. Nawet potrafimy z pewnym wyprzedzeniem ostrzec przed erupcją wulkanu. A trzęsienia ziemi wymykają nam się. Dlaczego nie potrafimy przewidywać trzęsień ziemi? Być może, jestem pewny, że tak, odpowiedź na to pytanie zna pan dr Andrzej Głuszyński, kierownik Zakładu Geofizyki, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, kłaniam się.
7: Pogoda okej, wulkany okej, trzęsienie ziemi.
8: No niestety, współczesna nauka nie pozwala nam dotychczas na skuteczne przewidywanie trzęsień ziemi. Próbujemy robić progres, próbujemy badać to dużym nakładem środków i sił, natomiast dotychczas niestety nam się to nie udaje. I nie możemy przewidzieć, kiedy dokładnie nastąpi trzęsienie ziemi. Możemy powiedzieć i określić, w których miejscach ono nastąpi i mniej więcej o jakiej sile, ale niestety dokładnej daty chyba nie ma takiej osoby współcześnie, żeby ktoś powiedział.
7: Ale czy to jest, nie wiem, brak odpowiedniej... Użyję słowa rozdzielczości urządzeń pomiarowych, czy jest tak, że sama fizyka pękania skał na głębokości kilku czy kilkunastu kilometrów jest tak chaotyczna i nieprzewidywalna, że...
8: To jest chyba miks wielu przyczyn, wielu powodów. Geologia zazwyczaj, chociaż dla większości osób to jest trochę... tematyka bardzo odległa, to geologia jest bardzo skomplikowana. Szczególnie w tych strefach, gdzie mamy trzęsienia ziemi. Te trzęsienia ziemi są związane z uskokami tektonicznymi, czyli można powiedzieć takim przerwaniem ciągłości skał pod ziemią. Trzęsienia ziemi występują na różnych głębokościach. One mogą być od kilku kilometrów, od 10 do kilometrów kilkuset, nawet tam 300 ponad kilometrów. A musimy sobie wyobrazić, że otwory wiertnicze, które w tym momencie wiercimy, one maksymalnie mają tam kilka kilometrów. Najgłębszy to jest tam ponad 12 kilometrów, ale zazwyczaj nie robi się taki głęboki. To są kilkukilometrowe otwory. Koszt takiego jednego otworu to jest kilkaset milionów złotych. Co, tak myślę przynajmniej. Wszystko zależy od badań, które chcemy tam wykonać. I niestety, żeby dobrze zbadać strefę tektoniczną, której może wystąpić uskok, powinniśmy wykonać tak naprawdę bardzo dużo otworów wiertniczych, w nich zainstalować urządzenia do pomiarów naprężeń i próbować mierzyć, jak którym kierunku i gdzie dochodzi do ściskania. Natomiast to jest to bardzo kosztowne. Są robione testy, szczególnie tam w Kalifornii przy uskoku San Andreas, który jest najbardziej znanym uskokiem powodującym trzęsienie ziemi. Jest to badane, ale tak jak powiedziałem, w tym momencie koszty są bardzo trudne, żeby to określić. To jest najbardziej skuteczna metoda do pomiarów.
7: Technologicznie jesteśmy w stanie wwiercić się do głębokości, nie wiem, 100 kilometrów albo 200?
8: Nie. To wiertło by się stopiło, przypuszczam, na kilkunastu kilometrach. Wszystko zależy oczywiście od regionu, ale te 12 kilometrów, które było na Półwyspie Kolskim przez Rosjan odwiercone, chyba w tym momencie nikt nie zamierza pobić tego. To jest pewne maksimum. Poza tym, no, tak jak powiedziałem, to są bardzo kosztowne rzeczy.
7: Ale nawet gdyby, powiedzmy, Elon Musk powiedział, dobra, daję całe bogactwo, wierćcie, to rozumiem, że technicznie to by nam się nie udało?
8: Według mojej wiedzy raczej by się to nie udało. Na tak kilkunastu kilometrach pewnie byśmy musieli dać spokój ze względów technicznych. Ale to wie, technologia idzie do przodu, więc może i takie szalone pomysły przyjdą kiedyś do głowy.
7: Wenezuela, tam jest, zdaje się, taka dość skomplikowana strefa, bo tam jest chyba płyta karaibska i południowoamerykańska i tam jeszcze, nie wiem, uskok z Bocono i San Sebastian. I dlaczego akurat te uskoki takie niszczycielskie wstrząsy generują?
8: Tak jak pan powiedział, to jest ciekawa sytuacja tektoniczna, geotektoniczna. Musimy też wiedzieć, że około 90% wszystkich trzęsień ziemi, które rejestrujemy obecnie, to są związane one występują na granicach płyt tektonicznych. I właśnie tam na północy Wenezueli przebiega kontakt dwóch płyt, płyty karaibskiej wspomnianej przez pana i południowoamerykańskiej. I ta płyta karaibska przesuwa się w kierunku wschodnim z prędkością około tam 20 mm rocznie, czyli troszkę wolniej niż rosną nam paznokcie u rąk. I ten...
7: Jeszcze obciąłem sobie. Tak, gdyby płyta się cofnęła, w związku z tym byłoby dobrze.
8: Tak. Więc tam dochodzi do gromadzenia tych naprężeń właśnie w strefach uskokowych i w pewnym momencie, kiedy to naprężenie jest rozładowane, czyli dochodzi do przeskoku skał na uskoku, dochodzi do trzęsienia ziemi. I takie właśnie trzęsienie ziemi, bądź dwa trzęsienia ziemi, bo to jest to w tym momencie analizowane, nastąpiły w Wenezueli.
7: Czyli dublet.
8: Tak jest nazywany jako dublet profesjonalnie, chociaż świeże analizy wskazują też, że mogło to być jedno trzęsienie, tylko po prostu rozłożone trochę w czasie, bo te 40 sekund, 39 czyjeś różnicy między jednym a drugim, to może być tak naprawdę jedno trzęsienie, które jest rozłożone troszeczkę w czasie na różne segmenty, ale to będzie analizowane szczegółowo przez naukowców przez najbliższe tygodnie, miesiące.
7: A skoro mówimy o analizowaniu rzeczy przez naukowców w takiej, powiedziałbym, nieprofesjonalnej przestrzeni, pojawiają się od czasu do czasu takie teorie o znakach wyprzedzających. Nie wiem, dziwne zachowanie zwierząt, emisja radonu, jakieś anomalie elektromagnetyczne w atmosferze. Na ile to są, powiedziałbym, dobre tropy, a na ile to jest taka przestrzeń trochę mitu, wyobraźni, nie powiem, że fake newsów, bo to nie, chyba nie o to chodzi, tylko takiej próby może okiełznania nieznanego, nazwania niezrozumianego.
8: Właśnie być może przez to, że dotychczas nie potrafimy przewidywać tych trzęsień ziemi, to szukamy jakichkolwiek przesłanek, które by mogły nam w tym pomóc. Te elementy, które pan wymienił, raczej nie są elementami, które są powtarzalne, wiarygodne, na podstawie których możemy przewidywać trzęsienia ziemi. Co prawda są dokumentowane i chyba potwierdzone sytuacje, kiedy zwierzęta mogły się dziwnie zachowywać przed przyjściem trzęsienia ziemi. Natomiast to często jest tłumaczone tym, że być może zwierzęta mogą wyczuwać pewne fale, które dochodzą do powierzchni ziemi jeszcze przed tą główną falą, czyli wyprzedzają to, czego ludzie nie czują, a zwierzęta czasem mogą to poczuć. Natomiast to nie jest powtarzalne. Zwierzęta cały czas się mogą dziwnie zachowywać i nie można powiedzieć, że to jest element taki, który na podstawie którego możemy budować przewidywanie trzęsień ziemi.
7: No bo trzeba by określić, Czym się ten rodzaj dziwności różni od innych rodzajów dziwności i teraz mieć te zwierzęta, kolokwialnie mówiąc, okablowane?
8: Tak.
7: I badać je codziennie.
8: A to są raczej pojedyncze przypadki, kiedy coś takiego mogło mieć miejsce, też pewnie częściowo niezweryfikowane naukowo. Mogą być też oczywiście takie sytuacje, kiedy te naprężenia w górotworze przy strefie uskokowej wzrastają, to może dochodzić na przykład do emanacji radonu zwiększonego, czyli gaz w głębi ziemi troszeczkę zwiększonej ilości się ulatnia i to mogą być też pewne przesłanki, natomiast to też nie jest taki element, który jest powtarzalny, bo geologia najczęściej jest bardzo zróżnicowana w różnych tych strefach tektonicznych, czyli w szczegółach trzeba przeanalizować każdy obiekt, który chcemy analizować.
7: Chyba warto powiedzieć, że mówiąc o przewidywaniu kolokwialnie trzęsień ziemi, należy chyba rozróżnić pomiędzy prognozowaniem, czyli podaniem w miarę dokładnego czasu, miejsca i siły z wyprzedzeniem. To tego nie potrafimy robić, ale potrafimy szacować ryzyko.
8: Tak, to tak jest. Wspomniane krawędzie płyt tektonicznych, no to są właśnie takie miejsca, gdzie tam się trzęsie cały czas. No wiemy, że takich trzęsień ziemi zarejestrowanych rocznie jest grubo ponad 100 tysięcy. Natomiast w skali tych trzęsień, które są już słabsze, jeszcze nierejestrowane, to są miliony trzęsień ziemi drobnych, nieodczuwalnych w większości dla człowieka, więc ta ziemia cały czas się rusza. Ona się rusza mocniej właśnie na krawędziach płyt tektonicznych i w tych strefach wiemy, że analizując również te historyczne trzęsienia ziemi, tak, bo od te kilkaset lat wstecz wiemy z zapisów historycznych, gdzie mniej więcej jak silne nastąpiło trzęsienie ziemi, od ponad 100 lat, około 100 lat wiemy, już mierzymy te trzęsienia ziemi, mamy zapisy już takie bardziej szczegółowe. Możemy przewidywać na przykład, że uskok San Andreas to jest bardzo aktywna strefa tektoniczna i w skali dziesiątek lat nastąpi tam trzęsienie ziemi o badanej magnitudzie. To tak samo tutaj w przypadku północnej Wenezueli, no, dotychczasowe dane historyczne i naukowe wskazywały, że jest to obszar, w którym może nastąpić tego typu trzęsienie ziemi, tylko oczywiście nie było pewne kiedy. I wtedy, tak jak pan powiedział, tworzy się pewne mapy ryzyka i na przykład jeżeli byśmy śledzili chociażby wypowiedzi prezydenta Trumpa, czy na podstawie amerykańskiej służby geologicznej, oni od razu podali, że przy tym trzęsieniu ziemi, przy tej gęstości zaludnienia, przy tego typu budowie, tam jest 40% szans, że to pochłonie ileś tam tysięcy ofiar, chyba powyżej 10 tysięcy ofiar, a 30% tam parę szans, że to będzie ofiar tyle, ile tysięcy. Więc takie mapy zagrożenia są robione i w tych strefach właśnie szczególnie zagrożonych należy próbować odpowiednio się przygotować do tego typu trzęsień ziemi.
7: No tak, ale to mamy inną, tak powiem, przestrzeń czasową, bo powiedzmy, nie wiem, mamy taką mapę ryzyka na, nie wiem, 30 czy 50 lat, także no właściwie to jest połowa życia człowieka, więc może to może być jutro, a to może być za 48 lat, więc tutaj, jak rozumiem, decyzje należą już do osób, które czasem mogą, a czasem nie mogą się przenieść z różnych powodów.
8: Tak jest, ale my jako społeczeństwo próbujemy się przygotować do tego typu sytuacji, stosując odpowiednie normy budowlane, czyli na przykład bardzo dobry Japonia, gdzie odpowiednie stosowane normy przy budownictwie powodują to, że nawet przy silnych trzęsieniach ziemi te budowle wytrzymują. Natomiast no, są przykłady też, no nie wiem, powiedzmy jak w Turcji czy w Syrii, to trzęsienie ziemi, które było kilka lat temu, gdzie
7: Czy L'Aquila we Włoszech.
8: To są stare budynki. Tak, więc to się wszystko posypało jak karty. Jak karty. Więc jak domki z kart. Więc próbujemy przygotowywać się na tego typu trzęsienia ziemi, żeby być na tyle, ile to możliwe, gotowy. No tak jak pan wie, w Kalifornii od najmniejszego dzieciaka uczą, że jednym z podstawowych takich elementów plecaka jest co? Jest gwizdek.
7: Jest gwizdek, a jednym z podstawowych elementów samochodu jest to, żeby mieć zawsze zatankowane co najmniej do połowy.
8: Tak.
7: Żeby nie zjeżdżać poniżej połowy baku. Tak. Trzęsienia ziemi nas interesują. Dlaczego nie potrafimy ich przewidywać precyzyjnie, ale Oczywiście to jest stan na dzisiaj. Są różnego rodzaju narzędzia, które być może pomogą nam w przyszłości. Gościem jest pan dr Andrzej Głuszyński, kierownik Zakładu Geofizyki, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Sztuczna inteligencja, no to wiadomo, słowo klucz do wszystkiego, ale skoncentrujmy się na pana dziedzinie, czyli uczenie maszynowe algorytmów do na przykład analizy szumu sejsmicznego. Czy to jest jakiś kierunek przyszłości? Czy sądzi pan, że szum sejsmiczny odpowiednio zarejestrowany, przetworzony i przeanalizowany może nam dać wcześniejszą informację? Czy to medialny szum bardziej niż sejsmiczny?
8: Tak, ta sztuczna inteligencja wdziera nam się do wszystkich aspektów naszego życia i również tutaj w przypadku analizy wstrząsów sejsmicznych jest ona stosowana coraz częściej. Są prowadzone badania w celu próby przewidywania wstrząsów sejsmicznych przy zastosowaniu sztucznej inteligencji. Ona jest bardzo przydatna właśnie przy próbie odszumienia zapisów i wyłapywania bardzo słabych wstrząsów sejsmicznych, które wcześniej były trudniejsze do wychwycenia. A przez to, że możemy troszeczkę więcej wiedzieć o tym górotworze, czyli to, że on nam się nawet leciutko gdzieś tam zaczyna trząść, może prowadzić do lepszego prognozowania i przewidywania trzęsienia ziemi, które mogło że wystąpić właśnie w skali już tam, nie wiem, kilku dni do przodu. Takie badania są stosowane, nadal jednak te wyniki są z dużą granicą błędu. Nawet jeżeli to jest, jedno z badań pokazuje, że około 70% udało się przewidzieć tego typu trzęsień ziemi w jakimś tam rejonie bodajże Chin. Ale nadal, jeżeli to jest 30% źle wskazywanych trzęsień ziemi, to jest bardzo duża granica, która takiego typu fałszywe alarmy powodują duże koszty społeczne i ekonomiczne. Więc jest to przyszłość, ale jeszcze dosyć daleka chyba.
7: To może w takim razie geodezja satelitarna, czyli radarowa interferometria INSAR, czyli mamy, jak rozumiem, bardzo dokładne pokazywanie, jak wybrzusza się albo przesuwa grunt pod uskokami, tak?
8: Pod uskokami, ale nie tylko. Dzięki takim stałym punktom, reperom, możemy wskazywać w skali milimetrów, powiedzmy, właśnie, czy coś nam się przesuwa w bok, czy idzie do góry. Najczęściej to są... ta interferometria wskazuje efekt już procesu, czyli efekt na przykład trzęsienia ziemi, że masy skalne się przesunęły o kilka centymetrów, powiedzmy, czy milimetrów w danym kierunku i możemy zobaczyć, gdzie doszło do przemieszczenia na uskoku, łatwiej śledzić wtedy uskoki i wskazać ich przebieg, coś, co normalnie nie możemy zobaczyć. W wyjątkowych przypadkach być może można przewidywać, że pewne odchylenia zapisów mogą wskazywać, że ten grunt zaczyna nam się lekko naprężać, przemieszczać i może dojść do większego wyzwolenia tej energii na danej strefie uskokowej, ale nadal to nie jest jeszcze taka metoda, która pozwalałaby nam wiarygodnie przewidywać.
7: To skoro nie potrafimy przewidzieć trzęsień ziemi, to jak teraz z perspektywy geofizycznej działają systemy wczesnego ostrzegania? Mówimy tutaj o systemach, które dają mieszkańcom kilka, może kilkanaście sekund.
8: Tak.
7: I to od czego zależy, kiedy jest kilka, kiedy kilkanaście czy kilkadziesiąt?
8: Od odległości, od ogniska trzęsienia ziemi. Te fale są różnego typu. Jedne rozchodzą się po powierzchni, jedne idą, powiedzmy, bezpośrednio do danego punktu. I najpierw przychodzą fale, które nie są falami powierzchniowymi, czyli za pomocą sejsmometrów potrafimy te kilkanaście sekund, kilkadziesiąt sekund wcześniej odebrać falę i możemy wtedy określić, że za te kilkanaście właśnie sekund przyjdzie ta fala powierzchniowa.
7: Wydaje się, że to właściwie jest zero czasu.
8: Tak się wydaje, ale właśnie te nowoczesne technologie w krajach bardzo zurbanizowanych, patrz Japonia, gdzie są koleje wysokich prędkości, gdzie są reaktory atomowe, jądrowe, więc to pozwala im nawet te kilkanaście sekund wyłączyć, powiedzmy, tą szybką kolej i to pozwala potem lepiej się przygotować na nadchodzące trzęsienie, schować się pod biurko niektórym. Więc nawet te fale, tych trzęsień ziemi w Wenezueli, które właśnie miały miejsce, one dotarły również do nas, do Polski, i to zajęło 12 minut. Powiedzmy, ta fala stamtąd, żeby doszła do nas, to jest taki mniej więcej czas. I no, to było oczywiście bardzo, bardzo słabe, tylko mierzalne na specjalnych instrumentach, nieodczuwalne dla człowieka.
7: Trzęsienia ziemi mogą mieć to swoje centrum głęboko albo płytko. Które trzęsienia ziemi są bardziej, czy gorsze, które niszczą więcej? Te, które są płytkie, czy które są głębokie?
8: Oczywiście te, które są płytciej zlokalizowane, czyli płytko zlokalizowane. Jeżeli trzęsienie ziemi występuje na głębokości, nie wiem, 300 km, 200 km, one zazwyczaj przy tej samej magnitudzie nie są tak niszczące na powierzchni terenu. Natomiast jeżeli coś występuje płytko, powiedzmy, to jest te 10 km, 20, to te fale znacznie bardziej uderzają w powierzchnię terenu, w infrastrukturę i sieją znacznie większe zniszczenia. I takie właśnie fale, takie właśnie trzęsienia ziemi miały miejsce tutaj w Wenezueli, gdzie one były bardzo płytko położone. To pierwsze szacuje się, że było położone na głębokości około 20 km, to drugie silniejsze, magnitudzie 7,5, na głębokości około 10 km. Stąd ta duża skala zniszczeń.
7: Polska jest krajem asejsmicznym, no ale też przecież mamy wstrząsy, które, że tak powiem, sami sobie aplikujemy. Myślę sobie o Zagłębiu Miedziowym albo Górnym Śląsku.
8: Tak, my jesteśmy rejonem asejsmicznym, ale nawet mimo tego występują niewielkie wstrząsy, naturalne wstrząsy sejsmiczne co jakiś czas. I my je też monitorujemy, to jest, powiedzmy, rejon tam Podhala jest najbardziej takim narażonym obszarem, ale to są słabe wstrząsy, raczej nie zagrażające infrastrukturze. One występują rzadko, mogą wystąpić raz na kilka lat. Natomiast jakby stałym elementem życia właśnie osób w rejonie kopalń podziemnych, czy to na Górnym Śląsku, czy w Lugomie, są wstrząsy indukowane przez działalność górniczą. One też nie są zazwyczaj silne, ta magnituda jest tam 2-3, bardzo rzadko może się zdarzyć coś powyżej 4. I nie są to niszczące. To jest jakby stały aspekt górnictwa, on nie jest tak bardzo przeszkadzający i przywykliśmy do tego. Monitorujemy też jako Państwowy Instytut Geologiczny, teraz na przykład w Sudetach, bardzo dokładnie wstrząsy sejsmiczne, gdzie potrafimy wyłapać nawet takie bardzo słabe o magnitudzie około 1,5, nawet poniżej 1. To pozwala nam na lepsze rozpoznanie budowy geologicznej w tym obszarze. Właśnie określenie, gdzie są uskoki, jak to się może przemieszczać.
7: Przeżył pan kiedyś trzęsienie ziemi?
8: Nie, chociaż przyznam, że jako geolog chciałbym, to może być trochę dziwne, ale nie.
7: Ja kiedyś przeżyłem, ale takie malutkie, chyba około 5, magnituda 5, bo były w 2010, 2013 w Toronto były trzęsienia, ale to tak, to było zabawne, bo tak sobie siedziałem i nagle było takie wrażenie, jakby ktoś skakał gdzieś i po prostu wszystko się leciutko zatrząsło i już.
8: No
7: ale nic się nie wydarzyło. Na początku mówię, co to się w ogóle dzieje? Nagle. Trzęsienie ziemi. No ale oczywiście to

0: czyli kilkanaście sekund, to może być nie tylko dla jednostki, ale także dla jakiegoś systemu typu kolej, na przykład dużych prędkości, także to się wszystko zatrzyma, jakieś krytyczne instalacje, no ale też każdy może, nie wiem, wyjść z domu, czy się schronić, czy pod biurkiem, no bo tu na nic innego nie ma miejsca. I budownictwo odpowiednie.
1: Tak, to są kluczowe elementy, żeby jak najlepiej zabezpieczyć się przed skutkami trzęsień ziemi, których nie możemy ani, nie możemy im ani zapobiec, ani dokładnie przewidzieć.
0: No dobrze, no to niech nam ten Państwowy Instytut Geologiczny mierzy tam wszystko, co trzeba.
1: Będziemy się starać.
0: Bardzo panu dziękuję. Pan doktor Andrzej Głuszyński, kierownik Zakładu Geofizyki, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, był gościem dzisiejszego programu. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego nie potrafimy przewidzieć trzęsienia ziemi, ale też dlaczego potrafimy oszacować ryzyko na różnych terenach. Oczywiście to są dwie różne rzeczy. To przewidywanie to jest coś, co chcielibyśmy wiedzieć, kiedy jakieś wydarzenie będzie miało miejsce dokładnie, czy też może w odstępie kilku dni. Tego nie potrafimy. Natomiast potrafimy w dużo większej strefie, czy odcinku czasowym przewidywać, dużo większym, to jest kilkadziesiąt lat, więc oczywiście to nie jest bardzo przydatne co do konkretnego, ale jest to przynajmniej jakaś wiedza. Bardzo panu dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Chciałbym, żebyśmy jak najrzadziej w tego typu tematach się spotykali, ale niestety na pewno będzie tego typu więcej.
0: Czas na program Pop Czarek. Gościem jest pan Łukasz Drewniak, krytyk teatralny, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Kiedy myślimy o teatrze, no to zwykle myślimy o tym, że widzowie przychodzą, siadają w spokoju, w namaszczeniu, oglądają. I tak też, zdaje się, miało być na 50. opolskich konfrontacjach teatralnych klasyka żywa. No i prawie tak było. Zdaje się, że tak zwana inba albo zadyma rozpoczęła się po spektaklu Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty, a dokładniej w czasie spotkania z publicznością. Co się wydarzyło, panie Łukaszu? Co to w ogóle za świat, kiedy zadymy dzieją się w nieoczekiwanych miejscach?
2: Czuję przewrotność w tym pytaniu, panie redaktorze. Byłem na tym festiwalu, wprawdzie przyjechałem dzień później po tej imbie, o której pan mówi, ale no warto chyba powiedzieć, co tam się naprawdę wydarzyło. Otóż wydarzyło się to, co się wydarza przez wiele lat w polskim teatrze. Znaczy, po spektaklu często dochodzi do rozmowy artystów z widzami przy mediacji prowadzącego, moderatora, dziennikarza, krytyka, który najpierw zadaje artystom pytania, a potem umożliwia zadanie tych pytań publiczności. No i tak się zdarzyło, że po spektaklu Krzyżacy z Teatru w Olsztynie, który to spektakl zresztą wygrał klasykę żywą, krytyk poznański Piotr Dobrowolski, jeden z redaktorów Czasu Kultury, miał prowadzić spotkanie z Janem Klatą. No jak wieść gminna nosi, jak wielu naocznych świadków opowiadało, no doszło do awantury między oboma panami. To znaczy Jan Klata odmówił właściwie merytorycznych kompetencji krytykowi, który miał z nim rozmawiać. Przygotował mały performance związany z czytaniem fragmentów recenzji sprzed 3 lat, którą ten dziennikarz popełnił. I zrobiła się z tego międzynarodowa i krajowa awantura, afera. Kilka polskich magazynów teatralnych skrzyknęło się i oprotestowało ten akt nieposłuszeństwa artystycznego Jana Klaty, który śmiał zrobić własny performance w ramach spotkań po przedstawieniu w Opolu. No trochę to ich relacji przypomina taką sytuację z Janą Szczepkowską, która pokazała nagi tył swojej sylwetki po spektaklu Krystiana Lupy w proteście przeciwko jego metodom twórczym. Tutaj ten protest redakcji teatralnych miał dotyczyć tego, że no nie wolno atakować dziennikarzy wykonujących swoje zadania statutowe. Artysta powinien rozmawiać z nimi grzecznie, kulturalnie. Uznano, że to przejaw pychy artystycznej Jana Klaty i takiego psucia dobrego obyczaju w polskim środowisku.

0: teatralnym. Ja tak troszkę z dystansem to relacjonuję, ponieważ nie wiem, czy w Opolu wydarzyło się coś takiego, z czym w ogóle nie mieliśmy do tej pory do czynienia. Jakiś ewenement, skandal na skalę niewyobrażalną wieloletnią. Jako praktykujący krytyk, prowadzący spotkania przynajmniej od 30 lat, co kilka miesięcy, czy co kilka lat zdarzają mi się takie wydarzenia i nie jest to nic niezwykłego.
1: Takie wydarzenia, czyli
0: wrogo nastawiony artysta, który tak. Nie chce odpowiadać na pytania. I właśnie to chyba tak na tym to polegało. Sam miałem przygody z Janem Klatą na festiwalu interpretacji w Katowicach w okolicach roku 2008-2010, kiedy Jan Klata na każde z moich czterech pytań, które zdążyłem zadać, odpowiadał w ten sposób, że przeciągał głoski powtórzonego przez siebie pytania, które ja przed chwilą zadałem. I przychodził falset, bas i to była taka rozmowa. Zespół nie chciał kontynuować odpowiedzi. Publiczność też się zorientowała, że nie będzie mąki z tego spotkania i po prostu spotkanie się zakończyło. Pamiętam słynny duet twórców bardzo politycznych i awangardowych, który wysyłał mi przed spotkaniami SMS-y, że zostanę pobity, obśmiany i tak dalej. I
1: najpierw były pobity, potem karalne, obśmiany, ale czy najpierw...
0: Więc tak to funkcjonowało. I zastanawiam się, czy rzeczywiście nie bijemy piany w tym momencie, że jest taki moment, w którym artysta może się skonfrontować z krytykiem. W tym momencie wielu z nich konfrontuje się na Facebooku, w mediach społecznościowych właśnie. Pisze polemiki do gazet, jak Paweł Demirski po recenzji profesora Kosińskiego z jego krakowskiego Hamleta. Jan Klata wybrał radykalną metodę obśmiania przeciwnika, rodzaju rewanżu za bardzo napastliwą recenzję sprzed paru lat. Może nam się to nie podobać, mi też się to nie podoba, ale czy to jest jakieś najważniejsze wydarzenie sezonu, o którym mamy rozmawiać?
1: Nie, za chwileczkę porozmawiamy, natomiast ciekawi mnie taka kwestia, no bo z jednej strony to, o czym pan mówi, sugerowałoby, że artyści są bardzo wrażliwi na swoim punkcie, do tego stopnia, że albo piszesz o mnie dobrze, albo mówisz o mnie dobrze, albo po prostu nie będę z tobą rozmawiał, a jeżeli już będę rozmawiał, to w taki sposób, żeby wszyscy widzieli, że no jestem na ciebie trochę zły. Okej, być może, gdyby to miała być prywatna rozmowa, ale tutaj, no, użyję słowa ofiarą może trochę nieadekwatnie, ale jest publiczność, która przyszła na to spotkanie i ich też, rozumiem, miała swoje pytania do Jana Klaty.
0: No tak, publiczność jest ofiarą tej sytuacji, ale z drugiej strony dostała bardzo energetyczny happening, w którym wrogo nastawiony artysta starł się, jak słyszałem, z nieco zmieszanym krytykiem, który też nie mógł wyjść z roli moderatora i otwarcie zaatakować artysty. Nie dostała odpowiedzi na pytanie o spektakl, ale dostała wgląd w środowiskowe napięcia, które są od parunastu lat między tymi zawodami krytyk a artysta. Trzeba zauważyć, panie redaktorze, to już na naszych oczach rozpada się taki model krytyki towarzyszącej, który był obowiązujący przez ostatnie 10 lat. Czyli krytyki związanej bardzo z artystami, o których piszę, krytyki tłumaczącej niezrozumiałe przedstawienia, kibicującej, promującej przedstawienia. Teraz wchodzi model bardziej konfrontacyjny. Zauważmy, jak zaczynają wyglądać recenzje w piśmie teatr, gdzie właśnie co chwilę jakiś artysta się obraża za te recenzje.
1: Tak.
0: Jan Klata z taką czujnością psa tropiciela uznał, że to jest moment, kiedy trzeba ustalić własne reguły. To znaczy, no nie zgadzam się na rozmowę z ludźmi, którzy mnie zaatakowali. Jan Klata jako początkujący artysta, wówczas jeszcze taki wojujący katolik, mówił, że on wszystkim wrogom wybacza, ale nie zapomina. Myślę, że teraz w ostatnich latach doszedł nowy aspekt tej tezy, to znaczy nie wybacza i nie zapomina. Więc na to, jako stary, doświadczony, prowadzący spotkania, mówię, że jest tylko jedno rozwiązanie, to znaczy nie zgadzać się na pewne spotkania. Jan Klata może się nie zgodzi rozmawiać z jakimś krytykiem. Ja od lat jestem na tej czarnej liście. I też krytyk prowadzący spotkanie może wyraźnie powiedzieć, no proszę państwa, nie uda się to spotkanie z Janem Klatem, bo nie będzie chciał ze mną rozmawiać, więc ja rezygnuję, może to zrobić ktoś inny, kogo on toleruje. Bo...
1: No dobrze, ale tutaj a priorycznie musielibyśmy mieć bardzo długą pamięć, bo teraz powiedzmy krytyk, który działa 20 lat na przykład, musi powiedzieć, Boże, czy ja w czasie tej mojej kariery, w czasie tych setek recenzji, które napisałem, przypadkiem nie wyraziłem się jakoś negatywnie albo neutralnie o aktorze, aktorce, reżyserze, bo teraz nie wiadomo, czy nie pamięta czegoś.
0: Pan redaktorze wie, że to nie chodzi o takie zdania. To chodzi o teksty, które podważają całość drogi zawodowej danego artysty, suponują mu jakieś treści czy zachowania, które są niegodne artysty. No i trochę tak było w tej recenzji poznańskiego krytyka, który po spektaklu Sen nocy letni w Teatrze Nowym, ten spektakl był krytyką środowiska, teatru inkluzywnego, teatru, który skupiając się na likwidacji przemocy w teatrze, nie widzi przemocy za oknem, bo się od niej odseparował. I Klata był bardzo złośliwy wobec młodego pokolenia, w którego obronie stanął Piotr Dobrowolski i rzeczywiście bardzo mocno zaatakował Klatę, przypisując pewne przemocowe sformułowania Szekspira wypowiedziom Jana Klaty i jego postawie twórczej. Tam było się za co obrazić. I mówię to jako autor, który przez lata funkcjonował na zaczepianiu, prowokowaniu artystów, żeby inaczej spojrzeli na swoje codzienne wybory artystyczne i polityczne i żeby zobaczyli, że można przekuwać balony ich samointerpretacji. Ten balon samointerpretacji Klaty został przypuszczalnie w tej recenzji przekłuty. W związku z tym Klata odczekał 3 lata. Zdarzyło się takie spotkanie, w którym czujność krytyka osłabła i myślał, że już topór wojenny został zakopany. No i przygotował performance, który miał polegać na czytaniu fragmentów tej recenzji, pokazywaniu, że człowiek, który ma z nim rozmawiać i być mediatorem między publicznością a spektaklem, jest wrogo nastawiony, nie zna się na rzeczy i w ogóle jest niesympatyczny. Czyli niesympatyczność artysty miała się spotkać niesympatycznością dziennikarza. Czy to był spektakl dla widzów? Nie wiem. Żałuję, że nie widziałem. Pewnie uciekłbym ze strachu, że dzieje się jakaś krzywda wszystkim stronom tego sporu.
1: No, ojciec chrzestny to przy tym pikuś.
0: No, teatr nigdy nie był grzeczną bajką dla dzieci na dobranoc. To zawsze była walka interesów, osobowości. No przecież przypomnijmy sobie, albo poczytajmy książki, co robił Tadeusz Kantor, wyrzucając widzów ze spektaklu, którzy mu się nie podobali. Sam jako 18-latek z wąsikach i w garniturze i z muszką idący na jego Nigdy tu już nie powrócę, zostałem zawrócony, bo źle wyglądałem. Wyglądam jak pusik, więc no, wszystko już było, panie redaktorze.
1: W wąsikach w garniturku też chyba bym pana zawrócił.
0: No miałem muszkę, no.
1: No dobra. Gościem jest pan Łukasz Drewniak, krytyk teatralny, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie. Dodajmy chyba jeszcze w kontekście 11. konkursu Klasyka Żywa, członek Komisji Artystycznej 11. edycji.
0: Tak, bo nie powiedział pan o tym. Tak,
1: tak, nie powiedziałem o tym, ale już nadrabiam, dlatego że nie chciałem pana ubierać jeszcze w to członkostwo przy okazji Jana Klaty, ale już przy okazji tego 11. konkursu Klasyka Żywa i rozumiem, że tutaj finał tego konkursu jednocześnie był...
0: No był programem Festiwalu Polskiego.
1: 50.
0: Tak. Od lat jest tak, że wybrane przez komisję selekcyjną, kuratorsko-artystyczną spektakle przyjeżdżają do Opola, jest zwykle 9-10 i biorą udział w kolejnym konkursie przed jury. I tam właśnie wygrali Krzyżacy Jana Klaty z Olsztyna, ale też bardzo dużo nagrod i pochwał dostali Tkocze Maji Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach i parę innych scen, które ten polski repertuar klasyczny realizowały w ostatnim sezonie.
1: Ja byłem zaskoczony tym wynikiem głosowania, decyzją komisji.
0: I? W związku z tym, nie, no protestował pan to, jakoś nie, założył grupę pan, na Facebooku, bo nie chcemy nagród dla Jana Klaty,
1: się,
0: tak?
1: To, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części, sprawiło, że nawet to, co przed chwilą powiedziałem, mówię to z pewną taką nieśmiałością, boję się, co mnie czeka, jeżeli wyrażę moje zdziwienie z powodu zwycięstwa spektaklu w reżyserii Jana Klaty.
0: No, ale myślę, że taka konfrontacja tete-a-tete z Janem Klatą nie byłaby najgorszym rozwiązaniem. Są teatry, które już próbują pozywać na przykład krytyków lub wpisy na Facebooku za oczernianie sceny repertuaru i powoływanie się na niską jakość artystyczną, więc także to się stał zawód wielkiego ryzyka, więc naprawdę, no nie wiem, czy mogę podawać, o które stołeczne sceny tu chodzi,
1: tak.
0: Ale grożą wielokrotnie autorom wpisującym jakieś negatywne komentarze, czy krytykującym jakiś element. Proszę?
1: Prywatnie, w sensie, że dzwonią na przykład, mówią, panie, jak pan nasz obsmaruje, to będzie piekło.
0: No, tutaj znam to z drugiej ręki, ale kilka razy w zeszłym sezonie to się zdarzyło rzeczywiście. To znaczy, też to trzeba zrozumieć w szerszym kontekście, to znaczy teatr walczy o dobrą opinię wśród widzów, w mediach społecznościowych, w publikatorach wszelkiego rodzaju. Jeśli uzna jakąś wypowiedź za szkalującą, no to najpierw odwija się w tych mediach społecznościowych, a potem przenosi ten spór na inny wymiar. No, było przecież w muzyce chyba, zdaje się, menedżerowie Dawida Kwiatkowskiego zakazali któremuś z krytyków muzycznych pisania źle o najnowszej płycie. Było jakieś pismo przedprocesowe, potem proces, który krytyk przegrał i tak dalej, więc są już tego typu precedensy w polskim świecie sztuki i rozrywki. I na to musimy być przygotowani.
1: Niebezpieczny zawód.
0: No, jak każdy inny, no, lekarz jest niebezpiecznym, dziennikarz radiowy jest niebezpiecznym zawodem, bo nigdy pan nie wie, co panu gość powie, czy jak słuchacz zadzwoni, z czym.
1: I teraz co Jan Klata zrobi?
0: Muszę zadzwonić Jan Klata, więc nie wiem, ja tak wychodzi jakby z tych moich wypowiedzi, że jakby trochę bronię Klatę, ale wydaje mi się, że to nie jest najważniejsza afera polskiego teatru w tym,
1: jaka
0: w tym roku.
1: Jaka jest najważniejsza afera polskiego teatru w tym roku, skoro już o aferach rozmawiamy?
0: O, jak pan łapie za słowa sprytnie i tak dalej. Wydaje mi się, że przejadanie okresu stabilizacji, to znaczy nie przygotowujemy się, nie myślimy, co będzie za półtora roku w polskim teatrze, gdzie być może znów wydarzenia polityczne bardzo wpłyną na jego kształt. Jak wszyscy doskonale wiemy, to co teraz jest polskim teatrem, układ dyrekcji, repertuar, festiwale i nagrody wynika z pewnych decyzji politycznych, które naród podjął w październiku 2003 roku. No, za chwilę obrót koła historii może sprawić, że tamta decyzja zostanie zanegowana i teraz czym zostają artyści na kolejny trudny czas, kiedy mogą dojść do głosu siły nieprzychylne teatrowi. Może być na przykład wariant argentyński zrealizowany, gdzie rozwiązano Instytut Teatralny, Instytut Filmowy, Ministerstwo Kultury i przestaną finansować sztukę eksperymentalną i ambitną i trochę nie mamy na to żadnych systemów wewnętrznych, obronnych, nie jesteśmy zjednoczeni jako środowisko, tylko czekamy, aż ta apokalipsa się wydarzy i wtedy będzie ratuj się kto może.
1: No dobrze,
0: czy pani, państwo myślicie, że jakby przyjdzie nowa władza, która na pewno odwoła Jana Kratę z funkcji dyrektora Teatru Narodowego i czy na przykład redakcje, które teraz protestują przeciwko niemu, czy one się będą cieszyć, czy będą go bronić? Bo ja myślę, że się będą cieszyć.
1: Sądzi pan, że
0: Jan Klata zostanie odwołany? Moralnego.
1: Jan Klata, jeżeli to zostanie odwołany jako ostatni. Moim zdaniem dużo szybciej odwołają innych dyrektorów i dyrektorki. Przy czym czuję, że gdzieś jakoś spadną na cztery łapy wszyscy.
0: No tak, ale pewne szkody w strukturze i emocjach polskiego teatru zostaną wykonane, bo okaże się nagle, że wygrają na tej nowej sytuacji, nowym obrocie koła historii konformiści, ci co siedzą cicho, no jak zwykle. A Jan Klata nigdy nie siedział cicho, więc jeśli mam do wyboru awanturującego się Jana Klatę z każdym i w każdej sprawie, Jana Klatę siedzącego cicho w trudnej sytuacji politycznej, no to wolę tego awanturnika po prostu.
1: Czyli nie kneblować Jana Klaty, on się może nam przydać za półtora roku.
0: Myślę, że tak. To jest mój postulat. A po drugie, no, takie sytuacje, jak ta w Opolu, bywają normalne na festiwalach czy na rozmowach z artystą. Przeżywałem spotkania z zagranicznymi reżyserami, którzy odpowiadali monosylabami podczas spotkania, bo coś mi się nie podobało. I to też trzeba przytrzymać, więc dużo siły, krytycy, koledzy. No dużo siły wam życzę.
1: A na poziomie przygotowań do przyszłości, co by pan widział, że jakieś budowanie wspólnej koalicji, typu kochajmy się, spotkajmy się, opracujmy strategię, ale jaką tu strategię można opracować?
0: No, myślę, że to tak powtórzyć tą, która się sprawdzała pod koniec rządów pisowskich, to znaczy więcej władzy dla zespołów teatralnych, nie tyle bronienie symboli dyrektorskich, co sprawianie, że zespół jest silny w środowisku, w którym działa jako teatr repertuarowy, jako teatr obywatelski, sprawić, że tak by zespoły mają główny głos w wyborze dyrektora, że nikt on nie jest nominacją ministerialną, czy urzędniczą, czy organizacyjną. Teatry, które walczyły z niechcianymi konkursami, czy niechcianymi nominatami, zwykle wygrywały pod koniec rządów PiS-ów. Tak było z Teatrem Słowackiego, z Teatrem w Legnicy, teraz w skali lokalnej z Teatrem Żeromskiego w Kielcach. Mhm. Tylko aktywizacja zespołu w sojuszu z publicznością daje teatrowi pewne karty przetargowe z władzą, która chce prowadzić własną politykę personalną. I tutaj by się trzeba było zastanowić, jak to formalnie, urzędniczo czy medialnie wspierać. Też rodzaj takiego przekonania, że teatr należy do zespołu i publiczności, która jest z tym zespołem na dobre i złe, a nigdy dla urzędników czy spadochroniarzy dyrektorskich. Jak w to będziemy wierzyć, jakby teatry samorządowe przetrwają każdą polityczną zawieruchę.
1: No ale jednak Kraków, wspomniał pan, teatr imienia Słowackiego. Czy tam chodziło o zespół, czy tam bardziej chodziło o dyrektora? Bo ja mam wrażenie, że tam
0: chodziło o dyrektora, ale zespół bronił tego dyrektora, bo odejście Głuchowskiego oznaczałoby przyjście osoby, która nie jest akceptowana przez zespół, i ten budowany przez Głuchowskiego, a wcześniej Głuchowskiego w tandemie z Szydłowskim zespół po prostu rozpieszczonłby się, tak jak się to stało z Teatrem Polskim we Wrocławiu. Czy skupił na jałowej walce z kolejnymi nominantami, jak to dotyczyło Narodowego Teatru Starego w Krakowie. Stary stracił kilka sezonów na bojkocie reżyserskim, na walce zespołu o to, żeby nie stał się tubą propagandową czy miernym teatrem pod dyrekcją pana Marka Mikosa na przykład.
1: No tak, ale potem znalazł sposób na to, czyli starajmy się robić dobre spektakle, ale nie dotykajmy polityki.
0: No tak, ale no to był rodzaj kompromisu. Tak. Ocalono w ten sposób substancję zespołu, markę. Wiele scen, nawet bez takiego parasola rządowego, jak stary, uprawiało tę politykę w Polsce. To możemy kilka nazw ważnych scen uprawiać, które nie chciały zabierać głosów w sprawach politycznych, skupiając się albo na kwestiach obyczajowych, albo po prostu na robieniu klasyki. Ja ich za to nie potępiam, tylko zwróćmy uwagę, że...
1: Już Kazik zwrócił uwagę na... pewne zdolności przystosowania się.
0: Zachowanie Kazika także w wielu rzeczywistościach politycznych budzi też wątpliwości, jak on sobie wybiera sposób oporu i przeciwnika, więc kiedy ta odwaga wzrasta. Więc wydaje mi się, że polski teatr znalazł narzędzie obrony. Tylko pytanie, jak można go za pomocą stowarzyszeń artystycznych, dyrektorskich, czy świadomości artystów lobbujących na temat pewnych ustaw, czy rozwiązań strukturalnych wzmocnić. No, zauważmy, jaki był los ostatnio tej ustawy o statusie artysty, gdzie ludzie teatru zaangażowali się w nią. No i naszym głosem był niestety Jaś Kapela i dostaliśmy bardzo mocny cios ze strony prawicowych publicystów i polityków, którzy wręcz wyśmiali tę nagrodę, na tę ustawę, że jest to promowanie darmozjadów, że i teatr, sztuka, status zawodowy artysty przegrał z tak zwaną opinią publiczną. Jeśli nie widzowie, odbiorcy czy opinia publiczna nie będzie rozumiała, na czym polega zawód artysty i dlaczego czasem artysta jest biedny, mimo że jest utalentowany, to zawsze przegramy w takich demagogicznych sporach, na kogo dać pieniądze, na szpital czy na teatr. No zawsze damy na szpital, mimo że czasem teatr także leczy ludzi.
1: Już teraz nie na każdy szpital. Są takie szpitale, na które już niechętnie. A pan z niepokojem wygląda tego nowego, w cudzysłowie, okresu po wyborach, czy z nadzieją na kolejne fantastyczne spektakle?
0: No, zwykle było tak w Polsce, że im teatrowi jest gorzej, tym robi wybitniejsze spektakle. To jest pewne. No, wtedy się zaciska zęby, trzeba coś poświęcić, czy przynajmniej część środowiska poświęca i staje na barykadach. Oczywiście nie przeceniajmy tego, bo jakby PiS nie przegrał w Polsce wyborów, dlatego że w Teatrze Słowackiego powstał musical 1989. No nie dlatego, ale on dobrze kanalizował nastroje społeczne i jakby sprawił, że pewne hasła z tego przedstawienia, pewne emocja buntu przenosiła się także na rejon pozateatralny. Wydaje mi się, że to będzie czas, już teraz się zaczyna, takich głębokich podziałów i rozliczeń między środowiskiem, między jego liberalną częścią, a lewicową, między tą konserwatywną, która w tej chwili przycichła, schowała się, okopała na pewnych przyczółkach, ale za chwilę wróci, bo rodzaj debaty, którą toczymy w polskim teatrze, jest chwilami trudna do przyjęcia i to nie chodzi tylko o awantury typu Jan Klata, Piotr Dobrowolski, tylko o tym, w jaki sposób teatr się podzielił, jest dzielony kolejnymi tekstami, zachowaniami. Po prostu wyobraź, że w tej chwili jakby wszystkie główne, czołowe redakcje teatralne są tak naprawdę w rękach jednego środowiska. Nawet nie jednego pokolenia, tylko jednego środowiska.
2: Powiem tak.
0: Światopoglądowo-estetycznego i artyści, którzy się nie znajdują w kluczu uwielbień tego środowiska, nie mają gdzie pójść i oni w pewnym momencie zasilą prawicę przy następnym rozdaniu.
1: Musimy już kończyć, ale czuję pewien niedosyt, więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie znajdzie pan czas, aby...
0: Niech pan zaprasza, panie redaktorze, dla pana zawsze i dla państwa.
1: Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Drewniak, krytyk teatralny, wykładowca w Akademii Teatralnej w Warszawie i członek Komisji Artystycznej 11. edycji konkursu Klasyka Żywa, był gościem.
3: To jest powtórka.

0: Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to wypełniamy jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie. Na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić
0: opakowanie.
3: Wpadło.
2: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
4: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
5: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
6: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
7: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak. Na stówę.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. O pomoc apelują też mieszkający w tym kraju Polacy. Będzie nowy rzecznik praw obywatelskich. Nazwisko mamy poznać w przyszłym miesiącu. Do tej pory w regionie brakowało takiego miejsca. W Rzeszowie rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi w rozmowie z reporterem TOK FM Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami podwójnego trzęsienia ziemi, do którego doszło w środę. Bilans ofiar wzrósł do około 1000, a na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. W ramach pomocy wiele krajów, m.in. Niemcy, Chile czy Holandia, wysyłają do Wenezueli ekipy z wyszkolonymi psami ratowniczymi, które mają pomóc w poszukiwaniu ludzi uwięzionych pod gruzami. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi ich reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna. Dlatego proszą o pomoc.
10: Diaspora polska jest tu dosyć liczna. Ucierpieliśmy materialnie. Również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw. Niestety polskie służby dyplomatyczne, konsularne w Wenezueli zawsze mówiły, że nie mają środków od rządu na pomoc obywatelom polskim i ja to potwierdzam. Jest ogromna różnica między traktowaniem nas, między tym, jak traktują inne rządy Unii Europejskiej swoich obywateli w Wenezueli.
9: W Wenezueli, dodajmy, na stałe mieszka około 1000 Polaków. Ponad 160 umów o wartości ponad 10 miliardów euro podpisała Ukraina podczas dwudniowej konferencji w Gdańsku. Około 15 z nich to umowy między rządami Ukrainy i Polski, przekazał minister gospodarki, środowiska i rolnictwa Ukrainy Oleksij Sobolew. Pytany o eskalację napięć między Polską a Ukrainą, która miała miejsce tuż przed wydarzeniem w Gdańsku, ocenił, że nie zauważył, aby sytuacja ta wpłynęła znacząco na perspektywy biznesowe. Napięcia w relacjach między Kijowem a Warszawą zapoczątkowała decyzja prezydenta Ukrainy, bo Władimira Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. W odpowiedzi na to prezydent Karol Nawrocki pozbawił Zełenskiego orderu Orła Białego. Na czele ukraińskiej delegacji na konferencji w Gdańsku stanęła premierka Ukrainy Julia Sfrydenko, a nie, jak wcześniej przewidywano, prezydent kraju. W lipcu mamy poznać nazwisko nowego rzeczniczka lub rzeczniczki praw obywatelskich. Kadencja obecnego RPO Marcina Wiącka upływa za niespełna miesiąc. Kandydatów na stanowisko jest dwoje. Koalicja Obywatelska zaproponowała Sylwię Gorczyk-Abram, adwokatkę, jedną z założycielek inicjatywy Wolne Sądy. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej z czasów PRL-u, a obecnie szefa warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Wybór nowego rzecznika lub rzeczniczki odbędzie się na 2 lipcowym posiedzeniu, a poprzedzi go wysłuchanie publiczne, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
11: Te 2 kandydatury będą słuchane razem z panią marszałkinią Kidawą Błońską. Zorganizujemy przesłuchanie i wysłuchanie w tej sprawie, a potem trafi to pod obrady Sejmu, także w połowie lipca spodziewałem się wyboru jednej z 2 osób.
9: Kandydat wybrany przez Sejm musi być też zatwierdzony przez Senat, dlatego wysłuchanie publiczne jest organizowane przez obie izby i oboje marszałków, Włodzimierza Czarzastego i Małgorzatę Kidawę-Błońską. Za wakacje w najpopularniejszej wakacyjnej destynacji Polaków, Turcji, w tym roku trzeba będzie zapłacić więcej. Turcja wciąż mierzy się z potężną inflacją. Ceny w ostatnim roku wzrosły tam o 1/3 i to odczują jadący tam turyści. Sytuację trochę ratuje najsłabsza w historii turecka lira, mówi w TOK FM Michał Stajniak, analityk XTB.
3: Sytuacja jest taka, że lira turecka to jest cały czas bardzo silnie tracąca waluta. No jednak inflacja jest tam rzędu kilkudziesięciu procent, więc owszem, jest tam relatywnie tanio, ta lira jest coraz tańsza, złoty zyskuje na wartości względem liry, ale tam też bardzo szybko reagują ceny. To nie jest tak, że nagle jesteśmy w stanie za kilka złotych zjeść obiad, bo po prostu tam ceny rosną praktycznie z dnia na dzień w restauracjach czy w sklepach. Ta inflacja bardzo silnie uderza w dalszym ciągu.
9: Jak wyliczał ostatnio Puls Biznesu, jeszcze rok temu w Turcji polski turysta mógł kupić za 100 euro mniej więcej tyle, ile za 120 euro u nas. W tym roku różnica ta jednak się wyrównała. 6 klinik i 24 poradnie specjalistyczne będą w powstającym podkarpackim Centrum Medycyny Dziecięcej. Budowa centrum zlikwiduje jedną z największych dziur na medycznej mapie kraju. Dotąd dzieci z regionu nie miały dostępu do wielu specjalizacji blisko domu. Mówi Barbara Rogowska, dyrektorka Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie.
12: Specjalistyczne poradnie, których dziś brakuje w regionie. Takie jak poradnia genetyczna, diagnostyki prenatalnej, czy otolaryngologiczna z zapleczem audiologicznym i foniatrycznym.
9: Dyrektorka szpitala jest przekonana, że to inwestycja, której efekty region będzie odczuwał przez dekady. Budowa w Rzeszowie rusza jeszcze w tym miesiącu, a cały kompleks ma kosztować prawie 760 milionów złotych. Kolejne informacje TOK FM za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Najwyższe temperatury w sobotę na zachodzie, gdzie termometry pokażą nawet 38 stopni. Około 35 stopni będzie w centrum, 31 na północnym wschodzie, a najniższe temperatury do 28 stopni będą na Podhalu i miejscami nad morzem. Dzień przed nami niemal w całym kraju z bezchmurnym niebem lub z zachmurzeniem małym. Po południu tylko w Tatrach miejscami może pojawiać się więcej chmur i tam prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu i dziś w nim dwa tematy. Szybciutko na początek koszykówka, a potem zaraz tenis i nasz gość specjalny, ale najpierw Radosław Spiak, komentator koszykówki, też właściwie gość specjalny, bo tak powiem ci, że takich playoffów i takiej rywalizacji koszykarzy, gdzie Legia obroniła tytuł mistrza Polski w siódmym meczu, wygrywając i w sumie wygrywając 4-3, to chyba dawno nie widzieliśmy. Dzień dobry Radku, witam cię serdecznie.
14: Dzień dobry. No nie da się ukryć, że to, co się wczoraj działo na warszawskim Bemowie, to była jedna wielka feta i myślę, że Legia jest zadowolona przede wszystkim z tego, znaczy przede wszystkim to jest zadowolona z mistrzostwa oczywiście, z obrony tytułu, ale również z tego, że świętowała to u siebie, bo rok temu mistrzostwo zdobyte w Lublinie, czyli na parkiecie rywala. We wcześniejszych latach, kiedy jeszcze Legia dekadę temu się przebijała do ekstraklasy, awanse też uzyskiwała na wyjeździe, a jednak zdobycie mistrzostwa we własnej hali to jest zupełnie inny poziom świętowania. Byłem na miejscu, widziałem, wiem, także potwierdzam.
13: No i mogło być równie dobrze tak, bo przecież pamiętamy też ten mecz numer 6, gdzie właściwie Legia była tam no, setne sekundy, czy dziesiąte sekundy od mistrzostwa, ale wtedy wpadła trójka. A jakbyś sobie miał przypomnieć taką rywalizację, no, która była aż tak zacięta w ostatnich latach, to pamiętasz?
14: Znaczy, jeśli chodzi o finał konkretnie, to ja uważam, że ten ubiegłoroczny był również bardzo wyrównany, natomiast żeby doszło do takich sytuacji, jakie widzieliśmy w meczu numer 6, gdzie w niecałe dwie sekundy Zasal trafił za trzy punkty i przez to jeszcze przedłużył sezon o jeden mecz, to sobie nie przypominam w ostatnich latach. Zresztą sam fakt, że Legia obroniła mistrzostwo, to jest coś, co się nie zdarzało w ostatnim czasie w polskiej lidze koszykówki, bo w ciągu 7 lat mieliśmy 7 różnych mistrzów, czy nawet w 8 lat 8 różnych mistrzów. Ostatnią drużyną, która obroniła tytuł, to był Anwil Włocławek 2018-19, więc to się nie zdarza zbyt często w ostatnich latach, a Legia, i to jest moim zdaniem sukces nie tylko koszykarzy, nie tylko trenera, ale całej organizacji, bo jak się często mówi, i moim zdaniem jest to prawda, że zdobycie mistrzostwa to jest jedna rzecz, ale obrona jest zdecydowanie trudniejsza.
13: Radku, ostatnie pytanie, bo już czeka na połączenie nasz gość, drugi gość specjalny, Kamil Majchrza, który lada moment będzie się pakować i jechać na Wimbledon, ale powiedz jeszcze, Legia zdobywając tytuł po raz drugi, ty myślisz, że to będzie teraz tak, że to będzie taka dominacja wieloletnia, jak nie wiem, Śląska Wrocław na przestrzeni wieków? Czy są
14: nie rywale? Wydaje mi się, żeby aż tak. Nie wydaje mi się, żeby aż tak, ale na pewno będzie walczyła o złoto, bo zbudowała świetne podstawy. Fajnie też, że taka marka, jaką jest Legia Warszawa, regularnie walczy o mistrzostwo, bo to jest z korzyścią dla całej ligi, moim zdaniem. I Legia też idealnie pokazała, jak dużą wartością w koszykówce jest dobry dyrektor sportowy, bo 2 lata temu zatrudniony Aaron Cel, były reprezentant Polski. I to nie jest przypadek, że akurat w tych 2 sezonach Legia sięgnęła po złoto. Dominacji na zasadzie 5-6 mistrzostw z rzędu może bym się nie spodziewał, ale zdecydowanie spodziewam się walki o złoto Legii co roku.
13: Radosław Spiek, komentator koszykówki. Nie mogliśmy nie powiedzieć o tym, co wydarzyło się w naszej lidze. Legia obroniła tytuł mistrza Polski po finałach z Zastalem Zielona Góra. Wielkie dzięki, Radku. A my już łączymy się za chwilę z Kamilem Majchrzakiem, naszym najwyżej obecnie notowanym tenisistą. Dzień dobry, Kamilu, witam cię serdecznie. Jesteś już z nami?
15: Dzień dobry, tak, jestem.
13: No, umawialiśmy się u nas tutaj, że się może nam uda spotkać w studiu, no ale wiadomo jak to jest. Spotkania, konferencje, trochę się wszystko przedłużyło, ale fajnie, że będziemy mogli, zanim się udasz do Londynu, porozmawiać. Kamil Majchrzak, ja tylko państwu przypomnę, że to jest nasz najwyżej notowany obecnie tenisista i właśnie dzisiaj debiutujesz na najwyższym w karierze 46. miejscu w rankingu tenisistów, no a rozmawiamy po jakże udanym turnieju w Hertogenbosch w Holandii i przed Wimbledonem, no, na który jedziesz bronić punktów, bo dotarłeś w ubiegłym roku do 4. rundy. Powiedz, zmęczony taką serią spotkań, bo przyjeżdża Kamil Majchrzak do Warszawy, to zakładam, wszyscy chcą się od razu spotykać.
15: Nie, jakby to jest oczywiście sama przyjemność i to znaczy, że coś zrobiłem w ostatnich tygodniach dobrze, więc bardzo się cieszę, że po pierwsze udało mi się zrobić coś dobrze i wygrać mój pierwszy turniej rangi ATP 250 i po drugie, że mogę o tym porozmawiać, jakby zwłaszcza tuż przed Wimbledonem, który jest jednym z naszych 4 najważniejszych startów w roku, choć personalnie dla mnie nawet wyżej niż 1 z 4, więc wydaje mi się, że w tym roku pojadę dobrze przygotowany, no wygrałem swój pierwszy turniej na tej samej nawierzchni, więc to jest na pewno dobra przesłanka. Zbudowałem dużo pewności siebie, już nawet nie tylko takiej, że mogę rywalizować z najlepszymi, bo to wiedziałem od jakiegoś czasu, natomiast mogę też z nimi wygrywać, więc wydaje mi się, że to jest też duża zmiana mentalna i właśnie w tym podejściu do każdego kolejnego meczu i tak naprawdę to postaram się zabrać ze sobą na Wimbledon i zobaczę, jaki mi to pozwoli osiągnąć wynik sportowy. O bronieniu punktów myśleć nie będę, raczej my staramy się je wręcz atakować, więc sam jestem ciekawy, co przyniesie tegoroczny Wimbledon dla mnie.
13: No a ty wybrałeś też, znaczy nie wiem, czy ciekawy sposób przygotowania, ale generalnie, no bo widzieliśmy się ostatnio face to face na Rolandzie Garrosie, nie wspominasz go pewnie dobrze, no ale wiadomo, to był inny etap przygotowań, dopiero wracałeś tak naprawdę po tej kontuzji, po urazie, który się tam ciągnął jeszcze od amerykańskich turniejów. Natomiast potem pojechałeś zagrać jeden turniej na trawie, tam był półfinał w Birmingham, no i właśnie potem kolejny, czyli Holandia, powrót do Londynu, no i wydawałoby się, byłem przekonany, że ty już w tym Londynie po prostu zostajesz, a ty jednak tutaj wróciłeś na tych dobrych parę dni i dopiero wracasz. Skąd taki pomysł?
15: Generalnie zagrałem dużo meczy na trawie, bo bodajże rozegrałem 10 spotkań w 13 dni, plus też osiągnąłem ten mój życiowy sukces i dla mnie było wiadome jeszcze przed nim, że w tym tygodniu poprzedzającym Wimbledon nie będę rozgrywał żadnego spotkania, czyli w tym tygodniu, które leci teraz, więc w związku z tym, że w Londynie przegrałem we wtorek, no to też siedzieć tak bardzo długo w jednym miejscu i przygotowywać się do turnieju mogłoby być po prostu bardzo długim okresem czasu, więc wróciłem do Polski, trochę złapać oddechu, zregenerować się, plus też w Michałówku mamy kort trawiasty, na którym możemy trenować, więc tę kontynuację i ciągłość gry na trawie miałem zachowaną, więc mogłem się spotkać z rodziną, trochę odsapnąć, złapać oddechu, zregenerować się, żeby też wznowić przygotowania i teraz już robić wszystko pod Wimbledon, do którego polecę jutro, więc będę miał wystarczająco dużo czasu, żeby się przystosować do warunków.
13: Czyli to jest taka potrzeba po prostu, żeby złapać oddech wynikająca z wewnątrz, środka, potrzeba psychologiczna, można też powiedzieć, nie? Żeby nie siedzieć cały czas gdzieś na walizkach, gdzieś na zewnątrz. Dobrze, ale jeszcze jakbyś, wiem, że to już było jakiś czas temu, tak? Już pewnie opowiadałeś o tym wiele razy, ale ten turniej w Hertogenbosch, był taki moment, gdzie ty poczułeś, że właściwie wychodzi naprzeciwko ciebie czy światowa czwórka, bo ćwierćfinał Ożeral Yassim, czy zwycięzca US Open 2021 Daniil Medvedev, czy wreszcie w finale Alex de Minaur, też oczywiście pierwsza dziesiątka, że właściwie to każdy po drugiej stronie jest w zasięgu, możesz go pokonać i to tak ta rosła ta pewność siebie z rundy na rundę? Jak było?
15: Zdecydowanie tak, a wszystko się tak naprawdę rozpoczęło już od pierwszej rundy, gdzie dla szerszej publiczności może się wydawać, że zawodnik, który był zajmował około 120 pozycję w rankingu, w porównaniu z nazwiskami, które wymieniłeś, to nie jest ta półka, natomiast ja z nim przegrałem w tym pierwszym wspomnianym turnieju w Birmingham, gdzie zagraliśmy mecz w niedzielę, a potem we wtorek graliśmy kolejny raz i toczyliśmy bardzo zacięte boje. Obroniłem piłkę meczową w tym turnieju w Holandii, więc były to bardzo trudne spotkania i mimo wszystko to zwycięstwo mi dodało dużo pewności siebie i zwłaszcza, że dla wielu z tych zawodników to były pierwsze mecze na trawie i pierwsza styczność, a na niej się jednak i inaczej gra, i inaczej się porusza i po prostu potrzeba czasu i praktyki, żeby się do niej ponownie przystosować i wydaje mi się, że bardzo dobrze to wykorzystywałem i po prostu nie pozwalałem im się do niej przyzwyczaić i grałem w sposób bardzo niewygodny dla wszystkich moich przeciwników i byłem też do bólu konsekwentny i odważny, więc byłem w stanie te wszystkie puzzle połączyć w jedną całość. No i oczywiście z wisienką na torcie w tym finale, gdzie finał był długi, bardzo intensywny i emocjonalny.
13: I skończony tiebreakiem też przecież.
15: I skończony tiebreakiem, więc graliśmy do końca bardzo wyrównane spotkanie, które ostatecznie wygrałem. Lepiej wytrzymałem ciśnienie i trudne spotkania, więc no byłem bardzo szczęśliwy z tego, jak to się potoczyło, a tak pierwszy raz jeszcze bardziej w wiarę o końcowy sukces zacząłem wierzyć po tym meczu z Felixem, no bo jednak czwarty na świecie.
13: 6-4, 6-3, tam było 70 minut, prawda? 69 minut.
15: Tak, zagrałem bardzo dobre spotkanie.
13: Ja
15: bardzo
13: byłem w szoku, szczerze mówiąc, że to tak poszło. Znaczy nie w szoku, bo znam twoje możliwości, ale mimo wszystko, no mówisz sobie, Majchrzak kontra Ożeral Yassim, no świetny gość, a tu jest po prostu fast, mówiąc już językiem Wimbledonu. Szybko było.
15: No tak, zagrałem właśnie bardzo dobre spotkanie od A do Z. Bardzo dobrze serwowałem i wspierałem całą grę bardzo mądrą grą i tak naprawdę jak to chodziło do wymian z końca, to też byłem w nich lepszy, więc finalnie wydaje mi się, że tego dnia zasłużenie wygrałem i też nie bałem się sięgnąć po to zwycięstwo, bo to czasami jak się gra z wyżej notowanymi czy dużo wyżej notowanymi i walczy się o jakieś najlepsze wyniki w karierze, to ręka może zadrzeć, no mi nie zadrżała. No,
13: komu nie drżała, Kamil, komu nie drżała ręka w takich momentach? To...
15: No właśnie, więc no mi akurat nie zadrżała, bo grałem konsekwentnie to, co sobie założyłem do końca, też grałem odważny tenis, więc no finalnie cieszę się, że sięgnąłem po zwycięstwo w tamtym spotkaniu. W półfinale grałem z Medvedevem, z którym grałem w tym roku w Australii na początku w styczniu i przegrałem w trzech setach, gdzie też grałem dobre spotkanie, na bazie którego właśnie też budowałem no takie, że powalczyłem tam, to tutaj też jest duża szansa, że powalczę, plus też dobrze umiem się na niego przygotować taktycznie, wiem, co trzeba z nim zagrać i udało mi się to też do bólu wykorzystać, więc no wszystko się dobrze układało i też to, co sobie wypracowałem, nie bałem się po to sięgnąć, no to też jest bardzo ważne.
13: Kamil, dosłownie 30 sekund na odpowiedź, bo musimy kończyć, ale nie mogę nie zapytać, dzikie karty, Maja Chwalińska dostała, Serena Williams dostała, będzie grać, wiem, że mówię teraz o kobiecym turnieju, ale no fantastycznie to się zapowiada dla kibiców, mówię też polskich i nie tylko kibiców tenisa pamiętających dominującą Serenę.
15: No zdecydowanie tak. Sam jestem ciekawy, jak Syrena wystąpi, natomiast nie najbardziej cieszy, że organizatorzy docenili występ Mai w Paryżu i dali jej dziką kartę do turnieju głównego. Będzie tam od razu rozstawioną zawodniczką. Jest to naprawdę świetny gest, z mojej perspektywy jedyny słuszny, ale to nigdy nie jest tak oczywiste, jak nam wszystkim się wydaje, więc cieszę się, że docenili Maję i cieszę się, że będzie mogła wystąpić od razu w turnieju głównym i walczyć o kolejne dobre wyniki.
13: I to mówił Kamil Majchrzak, od dziś 46. tenisista świata, zwycięzca turnieju w Hertogenbosch, który już jutro jedzie do Londynu, by tam wkrótce wystartować w Wimbledonie. Serdeczne dzięki, Kamilu.
15: Dziękuję serdecznie.
13: Ja jeszcze tylko dodam, że na początku programu również Radosław Spiak, komentator koszykówki, mówił o triumfie Legii, która obroniła tytuł mistrza Polski w koszykówce. Ja się nazywam Przemysław Pozowski. To był magazyn Jeszcze Więcej Sportu, który wydawał Miłosz Namęcz Staniszewski, realizował Adam Brzeziński, a już za chwilę Tok 360, na który zapraszam w imieniu Wojciecha Muzala. My się usłyszymy w Mundialu w Tok FM po 18.20.
8: To jest powtórka. Autopromocja.
16: Tajemnice kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
17: Dostałem dyspensę od papieża i wziąłem ślub kościelny. To pewnie nie jednego szlak trafić musiał. No.
16: Drugi sezon podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
8: Autopromocja.
16: Reklama.
8: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
18: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
16: Reklama.
8: To jest powtórka.
13: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Mamy godzinę 15.43 i mamy w studiu naszego gościa. To jest Tomasz Wolfke, wieloletni komentator tenisa, komentator Eurosportu. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
19: Dzień dobry, ja takoż.
13: I mamy lada moment Wimbledon, a właściwie nawet kwalifikacje to już trwają i może jeszcze jestem państwu winny jedną informację, że niestety tychże kwalifikacji nie przeszła nie tylko Linda Klimowiczowa, ale także Katarzyna Kawa, bo ona dzisiaj grała w trzeciej decydującej rundzie i przegrała z Amerykanką Day 2-6-5-7 jako 14 była w tych kwalifikacjach rozstawiona. Kawa, to powiedz Tomku, bo ty te zawiłości wszystkie znasz. Jest jeszcze szansa na... No,
19: tak, szansa na jest. Szansa jest. Trzeba popatrzeć, kto podchodził do tych 16 finałów, bo 16 meczów finałowych premiowało zwycięzczynię do awansu czy zwycięzców u panów. No i jeżeli w tych parach było mało tenisistek rozstawionych, no to Katarzyna jeszcze jakąś tam szansę ma. Ale z tego 14 miejsca rozstawionego, no to nie jest to szansa duża. Gdyby była rozstawiona z jedynką czy dwójką, to praktycznie byłoby to pewne, nawet po porażce w finale kwalifikacji, bo zawsze jedna, dwie tenisistki z turnieju głównego, które mają prawo grać bez kwalifikacji, jednak w ostatniej chwili wycofują ze względu na jakieś kontuzje czy inne problemy.
13: Czy czyli raczej ostatecznie sześcioro naszych reprezentantów. W singlu oczywiście mówię, bo Jan Zieliński już też wrócił do gry w deblu, ale no mamy oczywiście Igę Świątek, Magdalinę, Magdalenę Fręch i Maję Chwalińską z dziką kartą i mamy Kamila Majchrzaka oraz Huberta Hurkacza. Wszyscy oni czekają na losowanie, które się jutro odbędzie i wtedy będą wiedzieć, z kim grają w turnieju głównym, który zaczyna się w poniedziałek. Myślę, że wstęp wyczerpaliśmy, ale moje pytanie może nawet nie tyle brzmi, na co stać polskich tenisistów, chociaż pewnie postaramy sobie powiedzieć, w jakim etapie tenisowej formy ich ten Wimbledon zastaje, ale najpierw chciałem cię zapytać, czy to, co się wydarzyło wczoraj w Bad Homburg, czyli że Iga Świątek zagrała tam swój pierwszy mecz w drugiej rundzie, bo była rozstawiona, ale go przegrała Semmo Navarro 5-7, 6-2, 3-6, to czy to nam coś mówi? To znaczy, oj, powinniśmy się obawiać, bo Iga Świątek może szybko z Wimbledonu odpaść, czy nie ma co na to patrzeć, bo to był zaledwie jej pierwszy mecz na trawie w tym roku.
19: No tak, ale jednak porażka jest porażką. Dawno nie było takich sytuacji jak w tym roku, już po raz drugi, że Iga przegrywa nie w pierwszej rundzie, ale swój pierwszy mecz w turnieju, bo ona jest cały czas jeszcze na tyle wysoko klasyfikowana, że często bierze udział w takich turniejach, w których te najwyżej rozstawione albo 4, albo 8, albo czasami nawet i 16 mają w pierwszej rundzie wolny los, więc zaczynają od drugiej rundy. No ale po raz drugi Iga z takiego turnieju właśnie w tej sytuacji odpada i to na pewno jest obiektywnie rzecz biorąc powód do niepokoju, aczkolwiek tak jak mówisz, jest sporo okoliczności, mówiąc w cudzysłowie, łagodzących. No bo pierwszy mecz na trawie, no bo rzeczywiście trudna rywalka, która na tej trawie z kolei bardzo dobrze ograna, bo przyjechała po finale w poprzednim turnieju w ubiegłym tygodniu. No ale z drugiej strony z tą Emmą Navarro...
13: Wracająca do formy Emma Navarro, tak? Bo na pierwsze formy, pół roku to miała...
19: Tak, wracająca do formy, no ale z drugiej strony patrząc, no gdyby Iga była w swojej normalnej, wysokiej dyspozycji, no to pewnie by z tą Navarro, niezależnie od tego, na jakiej nawierzchni, ale jednak wygrała. Niepokoić na pewno może rozregulowany serwis, bo to tutaj nawierzchnia nie ma wpływu. To jest chyba jedyna rzecz, na którą nawierzchnia nie ma wpływu i tak samo jak przeciwniczka nie ma wpływu na serwis tenisistki czy tenisisty. Także generalnie jakieś tam powody do obaw są, ale z drugiej strony trzeba przypomnieć, że w ubiegłym roku było dobrze w tym Bad Homburg oczywiście, no bo był finał, ale nikt nie mówił o Idze, że jest faworytką Wimbledonu, a na ten Wimbledon wygrała. Z kolei w poprzednich latach albo nie grała w ogóle przed Wimbledonem, albo też w tym Bad Homburg odpadała w swoim pierwszym meczu na skutek kontuzji, o ile dobrze pamiętam, 3 lata temu. Także to nie jest tak, że trzeba bardzo dużo meczów na trawie rozegrać, żeby później nie mieć problemów w Wielkim Szlemie, zwłaszcza, że w pierwszym tygodniu, kiedy się jest wysoko rozstawionym, no to teoretycznie wpada się raczej na rywalki, które powinno się ogrywać na każdej nawierzchni, o każdej porze dnia i nocy i w każdym turnieju. Powinno, jeszcze raz podkreślam, no ale niestety od ładnych paru miesięcy, to już będzie chyba kilkanaście tych miesięcy, Iga przestała być taką opoką, przestała być taką tenisistką, takim sportowcem, na którego można zawsze w ciemno stawiać każde pieniądze. Wiadomo, że było, że zawsze te 2-3 rundy w każdym turnieju przejdzie, że dojdzie do półfinału, do finału.
13: No trochę też teraz można stawiać, może niekoniecznie pieniądze, ale tak myśląc o tym, jak się mecz potoczy, bo znowu, co ja widzę, już bez względu na to, jakby jak to wyglądało tenisowo, bo tam znowu był taki falujący mecz, prawda, 0-3, 3-3, potem zakończony pierwszy set podwójnym błędem, jeśli dobrze pamiętam, potem wygrany set przecież 6-2, czyli wydawało się, że znów idzie w górę, no i znowu, co mnie martwi, te trzecie sety przegrywane, bo to jest znowu decydująca partia, która jednak jest padałupem.
19: No wracamy cały czas do tej dyskusji, która trwa na temat tenisa Igi od, no właśnie tak jak mówię, od kilkunastu miesięcy, bo to się zaczęło wszystko na początku sezonu 25. Jakie są przyczyny tej jej tego, że ona straciła tę żelazną regularność? No i wydawało się, że praca z nowym trenerem powinna przynieść w tym zakresie poprawę. Zdarzało się, że przynosiła, że już
13: przykładem. Tak, przede wszystkim. Ale mączka, a trener jednak tak. Od mączki specjalista.
19: To jest specjalista od mączki, no ale no, lepsza gra, taki wydawało się powrót do dominacji, ale jednak później porażka z tenisistką, która na tej mączce sobie w tym sezonie radziła jako jedna z najlepszych, czyli z Eliną Świtoliną, porażka też z Martą Kostiuk. Także te dwie...
13: Która też sobie na mączce radziła.
19: Te dwie nie tenisistki, one wygrały po dwa turnieje na tej nawierzchni, w związku z tym ewidentnie zdetronizowały Igę jako tą królową mączki. Także nie ma co wpadać w jakiś straszliwy pesymizm. Oczywiście porażka jest przykra w pierwszym meczu turnieju zawsze dla tenisistki rozstawionej bądź co bądź z jedynką w turnieju i będącą, nie, z dwójką chyba była.
13: Była z jedynką, bo wycofała się Rybakina.
19: Ale Iga, w każdym razie Iga jest trzecia na świecie, czyli no cały czas jeszcze jest trzecia na świecie, chociaż już w tym rankingu tegorocznym zaledwie 11. Mówię zaledwie jak na nią, bo 11. miejsce to w wielu sportach byśmy brali w ciemno, no ale biorąc pod uwagę to, że Iga była

0: karty doczekała się i także, czy też sama zdecydowała, że po nią sięga Serena Williams. Po Mai Chwalińskiej czego ty się spodziewasz? To będzie trudny moment, w sensie jakby nagle stała się zawodniczką, która stoi w świetle reflektorów, jak wrzuca filmiki Wimbledon i pyta o to, jaka jest twoja ulubiona piosenka. I na przykład Matteo Berrettini mówi Donne, check it out. Ale jeśli chodzi o Maję Chwalińską, ona powiedziała Celine Dion, to no będzie to dla niej zupełnie jakby inne wejście w turniej niż Roland Garros, bo będą wszyscy na nią patrzeć.
1: Będą wszyscy na nią patrzeć, ale z drugiej strony oczywiście będzie jej łatwiej, no bo będzie rozstawiona. Także ma przynajmniej dwie pierwsze rundy zapewnione z tenisistkami niżej lub znacznie niżej klasyfikowanymi od niej, no bo może wpaść przecież w losowaniu, może wpaść na, nawet na zawodniczkę z kwalifikacji, czyli z drugiej setki światowego rankingu, no ale z drugiej strony pamiętajmy, że ona z takimi rywalkami przez ostatnich 5-7 sezonów cały czas się mierzyła, także to nie jest tak, że Maja nagle tym fantastycznym, spektakularnym marszem paryskim będzie wygrywała samym nazwiskiem z tymi rywalkami. One paradoksalnie te z drugiej setki ją nawet lepiej znają niż te przeciwniczki z pierwszej setki czy z pierwszej pięćdziesiątki.
0: Ona sama coś takiego mówiła w Paryżu a propos grania w kwalifikacjach, że nie zdradziła nazwiska, że miała taką jedną zawodniczkę w kwalifikacjach, na którą w cudzysłowie oczywiście modliła się, żeby nie wpaść, bo nie znosi z nią grać po prostu.
1: Oczywiście bardziej to działa w drugą stronę, bo myślę, że 90 kilka zawodniczek z pierwszej setki powie, że niespecjalnie się marzy o grze przeciwko Mai Chwalińskiej, bo to jest ta trucizna podawana pod różnymi postaciami, ten niesamowity, unikatowy i bardzo różnorodny sposób grania, jaki Maja pokazała i pokazuje i przez całą karierę pokazywała, tylko w takich turniejach, których nikt nie oglądał. I dlatego to było takie ogromne zaskoczenie dla tenisowego świata, że jest ktoś, kto tak gra w tenisa. Także ona tym swoim sposobem gry wydaje się, że no, powinna te 2-3 rundy przejść, czyli zgodnie z rozstawieniem powinna dojść do trzeciej rundy, a co dalej, to zobaczymy. Ale...
0: A trawa będzie jej sprzyjać jako nawierzchnia?
1: Myślę, że tak, dlatego, że na trawie piłka się ślizga, czyli oprócz tego, że będą nietypowe uderzenia Mai, to jeszcze będą nietypowe odbicia.
0: I dropshoty będą
1: gasły i będzie gra bardzo szybka, ekstremalnie szybka. Pytanie, czy będzie, na pewno gorzej będzie działał ten wysoki topspin forehandowy Mai, bo to nie będzie takie zaskoczenie, ja nie wiem, czy ona w ogóle go będzie używała, zobaczymy. Raz na jakiś czas na pewno, bo żeby właśnie zmieniać rytm gry. Ale nie ma się co oszukiwać, że on na trawie działa dużo gorzej niż na kortach ziemnych. Ta jedna z najbardziej zabójczych broni Mai, którymi ona...
0: Bo ta piłka po prostu się nie odbija.
1: Ona się odbija dużo niżej i nie dostaje takiej rotacji. Poza tym nie ma też tyle czasu, żeby brać takie obszerne zamachy i żeby taki topspin, mówiąc w cudzysłowie, wyprodukować. Tak, to ładniejsze słowo, wygenerować. Także zobaczymy. No, trzeba tylko przypomnieć, że Maja tym swoim sposobem gry doprowadziła niemal do łez, a na pewno do wściekłości Katarzynę Siniakową podczas Wimbledonu 2022. Siniakowa była wtedy najlepszą debliską świata, więc naprawdę wie, o co chodzi w szybkiej grze, a przegrała z Mają, już wtedy z Mają kompletnie nieznaną, która wtedy się przebiła przez kwalifikacje do Wimbledonu.
0: Magda Linet wprawdzie ostatnio zaliczyła spadek w rankingu WTA, ale ona ma całkiem dobry sezon, bardzo dobrze serwuje, to było też widać w Paryżu. Jedzie na Wimbledon oczywiście z Agnieszką Radwańską, która zagra też tam w turnieju Legend. Będzie też Magdalena Frank, która ostatnio przegrała w Niemczech w turnieju z Naomi Osaką. Ja się po Magdalenie Frank nie spodziewam zbyt wiele, chociaż potrafiła nas zaskoczyć pięknie kiedyś na Australian Open chociażby. Pewnie się nieco więcej spodziewam po Magdzie Linet, a ty jak?
1: Wiesz co, to też strasznie trudno na to odpowiedzieć, bo na pewno Polki nie są faworytkami nawet do tego, te dwie Polki, Magdy, nie są faworytkami nawet do tego, kandydatkami, nawet do tego, żeby...
0: Do drugiego tygodnia?
1: Tak, do drugiego tygodnia, no bo no są poza 32 rozstawionych, raczej więcej meczów przegrywają niż wygrywają. Takie turnieje, że dochodzą gdzieś do ćwierćfinału, czy tak jak Magda raz mniej więcej na sezon dochodzi do finału, Magdalena Frank dochodzi do finału albo wygrywa turniej i to napędza cały czas jej karierę. To cały czas jej pozwala na bycie wokół... mniej więcej w okolicach tego 50. miejsca. No ale takich turniejów ona ma w roku 2-3, no więc no jeśli eksploduje nagle na Wimbledonie, to super. Natomiast nie ma co tutaj pompować balonika i liczyć na to, że one coś tutaj wielkiego w tym turnieju ugrają. Ja cały czas gdzieś po cichu będę powtarzał to, co powiedziałem w styczniu, aczkolwiek potem się musiałem kilka razy gryźć w język, że prędzej Hubert Hurkacz.
0: No to dobrze, jak już rzuciłeś Huberta Hurkacza, dodajmy do niego Kamila Majchrzaka, który jedzie grać Wimbledon.

0: dwie są rzeczy ciekawe. Jedzie grać w momencie, kiedy ma na koncie pierwszy triumf ATP, wygrał turniej w Holandii, no i jedzie mimo wszystko bronić punktów, chociaż on twierdzi, że jedzie atakować, mówił to ostatnio tutaj w programie Jeszcze Więcej Sportu, no bo tam była czwarta runda w zeszłym roku.
1: Czwarta runda i zwycięstwo nad Karenem Khachanovym. Oni się spotkali w zeszłym roku dwukrotnie, raz na Roland Garros i raz na Wimbledonie, 3 tygodnie później i dwa bardzo ciężkie mecze i ten drugi przez Kamila wygrany. Rzeczywiście sporo punktów do obrony, ale to zwycięstwo, ten tytuł z Hertogenbosch też na trawie i ten tytuł, który Kamil zdobył w sposób bardzo pewny, właśnie grając bardzo regularnie i grając tak jak na trawę, nie do końca typowo, ale trzeba też pamiętać, że mecze i turnieje na trawie można wygrywać również returnem i grą z głębi kortu, czego takim najbardziej sztandarowym przykładem był Andre Agassi, no ale można też wygrywać samym serwisem, tutaj z kolei Goran Iwaniszewicz. Więc to jest taka nawierzchnia troszeczkę z jednej strony loteryjna, a z drugiej możemy powiedzieć, kto jest faworytem i kto czyj styl najbardziej na tę trawę pasuje i Huberta Hurkacza pasuje ze względu na serwis potężny i bardzo dobrą grę przy siatce, ale również pasuje styl Kamila Majchrzaka ze względu na znakomity return i bardzo płaski, dobry backhand.
0: Dojdzie ktoś z nich do drugiego tygodnia?
1: Wiesz co, no to jest chyba bardziej prawdopodobne niż z całym szacunkiem niż któraś z Magdy.
0: No dobrze, tu postawmy kropkę. Chciałem ci jeszcze o Marketę Wądrouszową spytać, bo to też ciekawa historia, ale zostawimy sobie
1: na następny teraz. I o Krejczykową i o...
0: Marketę w kontekście tej sprawy do
1: Ja rozumiem, ale się obie Czeszki są idealnym przykładem na to właśnie, że ten turniej może wygrać, nie chcę powiedzieć każdy, ale w tym turnieju jest najwięcej niespodzianek.
0: Mówił to Tomasz Wolfke, wieloletni komentator tenisa w Eurosporcie. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu.
1: Dziękuję.
2: To jest powtórka.
3: Reklama. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
2: Reklama. To jest powtórka.
0: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, mamy godzinę 15.43, no i pewnie mogą się państwo domyśleć, albo Mundial, albo Wimbledon, albo Mundial, no bo co się teraz w sporcie dzieje? Przede wszystkim to znaczy, Wimbledon się zacznie w poniedziałek, ale dzisiaj było losowanie, więc komisja postanowiła, że dzisiaj jednak będzie o Wimbledonie, a ze mną w studiu jest Karol Romer. To jest czynny tenisista, trener tenisa. Zresztą ma jednego mało utalentowanego zawodnika pod swoimi skrzydłami, który też siedzi w tym studiu teraz. Jest to też autor podcastów, współautor podcastu Gemset Podcast, który można oglądać na kanale Tenis Klubu, kanale YouTube'owym. Cześć Karol, dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam państwa, cześć Przemek.
0: No ja też muszę powiedzieć, że ty też jeździsz po turniejach tenisowych oglądasz chociażby Rolanda Garrosa, też miałeś okazję w tym roku być, bo tam się widzieliśmy, na Wimbledonie też już raz byłeś i w tym roku wiem, że się też wybierasz, zazdroszczę. Ale mówmy o tej, o tym, co czeka naszych tenisistów, bo nasi tenisiści poznali swoich rywali, a tenisistki poznały swoje rywalki w pierwszej rundzie, było losowanie. No i mamy, zacznijmy od Igi Świątek, czyli wręczeniu tytułu następującą sytuację, że Iga Świątek rozpocznie od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. Co ty powiesz?
13: Ja myślę, że to jest dość dobre losowanie dla Igi. Słyszałem już takie głosy, że to mogło być lepiej, natomiast uważam, że no przede wszystkim Amerykanka jest specjalistką od debla, więc to singiel i to szczególnie poza swoim krajem, poza Stanami nie jest dla niej priorytetem. No a jednak ona też dużo w singla nie gra, a Iga mimo tego, że teraz okej, nie ma jakiejś, nie jest w jakiejś świetnej formie, no to i tak pewien standard prezentuje, poniżej którego raczej nie schodzi.
0: I twoim zdaniem to w zupełności wystarczy na tą pierwszą rundę? Może być tak, oczywiście nie musi, że jeśli Iga przejdzie tą pierwszą i drugą rundę, o której zaraz powiemy, to w trzeciej może być inna Amerykanka, ale ta jest już bardzo znana i nie tylko, bynajmniej ze swoich deblowych osiągnięć, Serena Williams. Tak ta drabinka się może układać, ale ty mi powiedziałeś, nie wierzę, że do tego dojdzie.
13: Nie, bo przede wszystkim tu ja bym powiedział, że tak jak Aleksander Zwieriew mówił na swoich konferencjach na Rolandzie, trzeba się skupiać na każdym meczu przed sobą, a nie wybiegać w przyszłość, bo to nie ma sensu. No ale jak już mamy się pobawić w takie hipotezy, no to przede wszystkim jeżeli jakimś cudem Serena by doszła do tej trzeciej rundy, to z Igą, no jednak dziewczyna, to jest 20 lat prawie różnicy, to jednak no...
0: Trochę w tenisie akurat to ma znaczenie.
13: To ma znaczenie. Samo to, że Serena gra i w ogóle chce jej się, to jest bardzo, to należy szanować. Natomiast niech wygra pierwszą rundę i niech na razie, niech wygra pierwszą rundę, bo jej przeciwniczką jest Maya Joint, też bardzo utalentowana Australijka. W tym sezonie nie gra świetnie, więc myślę, że ma szansę wygrać, ale w drugiej rundzie prawdopodobnie zagra z Aleksandrą Ayalą, która jest w świetnej formie, więc tutaj nie widzę, żeby przeszła te.
0: Okej, a Iga Świątek, jeśli do tej trzeciej rundy miałaby dojść, w to oczywiście wszyscy wierzymy, to kogo musi pokonać w drugiej, bo tutaj widzę, że też jest mocne nazwisko i mocny kraj tenisowo, tak czy inaczej. To będzie jedna czy druga zawodniczka.
13: Ta pierwsza runda obok Igi to dwie Czeszki, Karolina Pliszkowa i
0: Tereza Walentowa.
13: Tereza Walentowa, dokładnie.
0: Pamiętamy mecz Magdalinec z Terezą Walentową z Rolanda Garrosa, ten gdzie Magdalinec serwowała z dołu, bo już nie miała siły i łapały ją skurcze. To ta zawodniczka, tak, która w Garrosie wygrała juniorskiego Garrosa wygrała dwa lata temu.
13: Tak, dobrze mówisz. Kto wygra? Ciężko powiedzieć. No, Karolina Pliszkowa przecież finalistka sprzed 5 lat, zaszli Barty. Więc zawsze niebezpieczna przeciwniczka, druga Czeszka też ewidentnie świetnie gra, no jednak Czechy to jest taki kraj, że no nie ma tam słabego zawodnika, przede wszystkim na szlemie nie ma jakichś tam przypadków, tam wszyscy potrafią grać.
0: No a jeszcze zapytam cię o to samo, o co wczoraj pytałem Tomka Wolfkę, wieloletniego dziennikarza tenisowego, no ale to będzie inna opinia, innego pokolenia ludzi patrzących fachowym okiem na tenis. Po tym Bad Homburg. Mamy patrzeć na to Bad Homburg i się przejmować tym, w jakiej formie jest Iga, czy w ogóle wziąć się w nawias ten turniej, bo Wimbledon to będzie absolutnie nowe rozdanie i to nie ma znaczenia.
13: Znaczy nie wiem, co powiedział pan Tomek.
0: Zaraz ci puszczę.
13: Dobrze, ale nie uważam, że to jest jakiś taki zły omen. To znaczy nie taki determinujący, że Iga nagle, ojej, przegra od razu w pierwszej rundzie. Absolutnie. To przede wszystkim Iga miała dobrą przeciwniczkę, bo była zawodniczkę z pierwszej dziesiątki na świecie, półfinalistkę US Open sprzed 2 lat.
0: Emma Navarro. Która jednakowoż po tym, jak wygrała z Igą, przegrała z Rumunką Begu.
13: Tak, ale mecz meczowi nierówny, więc to nie można tego porównywać. No przecież to Iga też jest człowiekiem, no nie jest, ciężko jest wygrywać tak jak kiedyś 37 meczów z rzędu. Rok temu też nikt nie stawiał Igę na miejscu takim, że mogłaby wygrać Wimbledon, a tu proszę, więc ja jakby nie brałbym tego jako...
0: Czyli ty bierzesz w nawias Bad Homburg, tak. No i tego się trzymajmy, będziemy mieć więcej emocji na pewno, tak od kibicowskiej strony patrząc. Idziemy dalej. Sensacja Roland Garros. Maja Chwalińska dostała dziką kartę, no i właśnie zagra z zawodniczką. Teraz tak, żebyśmy się tutaj nie skompromitowali, żeby nam się języki nie poplątały, to proszę, niech się sama przedstawi.
14: My name is Mananteya Solankeo. Mananteya Solankeo.
0: Mogą sobie państwo teraz powtarzać. Tak, co myślisz? To akurat zawodniczka ze 161 miejsca, więc to losowanie akurat dla Maji okej.
13: To znaczy, co to znaczy okej? Okay, no Maja też była 114 zawodniczką na Rolandzie Garrosie, grała w pierwszej rundzie z Qin Wen Zheng, czyli złotą medalistką z Igrzysk Olimpijskich, więc to nigdy nic nie wiadomo. No ale jak patrzymy stricte po rankingu, no to tak, oczywiście, dobre losowanie. To będzie bardzo ciekawe, że jakby zobaczyć to przejście Mai stricte tenisowo z mączki na trawę, bo to jest zupełnie inna gra. Tam na trawie piłka odbija się dużo niżej, to jest bardziej taki, bardziej się ślizga, dużo inaczej się porusza. Takie na przykład te zagrania topspinowe wysoko nad siatką, które Maja często używała na Rolandzie, nie będą aż
0: nie
13: tak skuteczne.
0: Nie będą aż tak działać tutaj, tak.
13: Choć z drugiej strony te slice, ten spryt Mai na pewno się przyda na trawie wimbledońskiej.
0: No i jeśli chodzi o skróty, to też jak najbardziej.
13: Skróty jak najbardziej.
0: Nawet zyskują, tak, bo tak, jeszcze bardziej tak. Ta piłka przecież siada, gaśnie.
13: No
0: dobrze, to co do jej rywalki, to warto dodać, że to jest 23-latka z Tajlandii, że musiała się przebić przez kwalifikacje, czyli udało jej się to, co się nie udało Klimowiczowej oraz Kawie, Katarzynie Kawie i Lindzie Klimowiczowej. Drugi raz jest u głównej drabince Wielkiego Szlema, w styczniu była w Australii, w Australian Open, ale przegrała pierwsze spotkanie. No i dalej, jeśli Maja Chwalińska by wygrała, to zagra swoją koleżanką.
13: A z moją koleżanką, tak, Alicia Parks też musi wygrać swój pierwszy mecz. Ja to zawsze podkreślam, bo branie czegoś tak, przecież Jannik Sinner prowadząc 6-3, 6-2, 5-1 na Rolandzie przegrał. Więc to też ja zawsze podkreślam, że to nie ma nic pewnego, natomiast tak, no, Alicia Parks, miałem przyjemność grać z nią, rozmawiać, bardzo, bardzo fajna osoba.
0: Znaczy, to byłeś jej sparring partnerem.
13: Byłem jej sparring partnerem na turnieju w Warszawie 2 lata temu. Tenisowo, no, w obecnej formie stawiałbym na Maję, natomiast to jest taka osoba, taka zawodniczka Alicia, że jeżeli jej wchodzi, to ona jest w stanie wygrać z każdym. I to na trawie też jej gra na pewno bardziej jest ułożona pod trawę niż pod mączkę.
0: No tak, oczywiście to jest też znowu trochę dywagowanie, bo to druga runda, ona jeszcze też musi się w tej drugiej rundzie znaleźć, a jeśli Maja by dotarła do trzeciej rundy, to tam może być Czeszka Karolina Muchowa, ale wiadomo, to tenisiści sobie muszą patrzeć na pierwsze, drugie, trzecie rundy po kolei, a publicyści absolutnie nie muszą, ja to zawsze mówię, no to od tego mamy to losowanie i tą całą ewentualną drogę, żebyśmy się tym pasjonowali, zastanawiali, jak to może być. No więc jak to może być, teraz jeszcze pytam, jeśli chodzi o Magdę Linet, żałuję, że ona tak trafiła i Magdalenę Fręch, bo tutaj mamy w przypadku Linet, no Mirę Andrzejewą, mistrzyni Rolanda Garrosa.
13: Tak, no w obecnej sytuacji nie wiem, czy mogła Magda gorzej trafić.
0: A szkoda, bo jest w niezłej formie, naprawdę.
13: Magda jest naprawdę w bardzo dobrej formie. Mira, no ewidentnie jest w świetnej formie, po świetny turniej w Paryżu, nawet w tym finale nie pozostawiła żadnych złudzeń. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak ona się prezentuje na trawie, bo muszę się przyznać, że nie widziałem żadnego jej meczu na trawie, ale to też chyba świadczy o tym, że nie była nigdzie daleko nie zaszła.
0: No, tam szybko odpadło.
13: Tak, więc to też nie jest to właściwie jest dobry znak dla Magdy.
0: I Magda z nią raz wygrała, ma tak, bilans 1-3. To były igrzyska w Paryżu, jeśli ja dobrze
13: dokładnie pamiętam. Więc wiemy, że Magda potrafi wygrać z Mirą. No a Mira też jest taką zawodniczką, przynajmniej na tą chwilę taką bardzo nierówną. Przynajmniej ten początek tego sezonu był dla niej bardzo, bardzo takich... A tu dobrze zagrała, a tu tak gorzej. Więc.
0: Tak, patrzę się na czas, bo naprawdę mamy mało czasu. Do 56 mamy czas, czyli mamy 2 minuty, żeby szybciutko powiedzieć. Magdalena Fręch, ona ma Annę Kalińską, która grała z Mają Chwalińską na Garrosie i tu ma bilans akurat na plus Magdalena Fręch 2-1, ale to też nie jest dobre losowanie dla niej?
13: Nie, to nie jest dobre, bo no, Anna Kalińska jest też dobra forma, no, ćwierćfinał na Rolandzie, więc no i też trawa bardziej jej raczej będzie służyła.
0: No dobra, i po 45 sekund na Majchrzaka, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza Hubi z Kasperem Rudem. Niby oczywiście, wow, to znany tenisista, ale to nie jest tenisista od trawy.
13: Nie, ja tak jak pierwszy raz zobaczyłem to losowanie, to nawet pomyślałem, że bardzo dobrze, bo jeżeli Hubert miał trafić na jakiegoś rozstawionego, a Kasper jest 11 rozstawiony, więc to chyba jeden z lepszych, na jakiego mógł trafić, bo on ewidentnie nie lubi grać na trawie. Nie wiem, czy wygrał więcej niż dwa mecze na Wimbledonie pod rząd. No a Hubert przecież był w półfinale, więc...
0: No, tylko kiedy to było? 2021.
13: Ale
0: było.
13: Było.
0: Ale było. Okej, no a Kamil Majchrzak ma rewanż Zagorosa. Siedziałem na tym meczu z Alejandro Tabilo i widziałem, jak Chiliczykowi po prostu wchodziło wszystko, a Kamil się tylko frustrował, bo coś próbował, to jednak nie. I ma znowu Chiliczyka.
13: No tutaj na pewno fajna okazja dla Kamila, żeby się zrewanżować. Tak jak mówisz, Kamil jest teraz w świetnej formie. Przypomnijmy, że wygrał turniej pierwszy swój w karierze ATP, pokonując trzech zawodników pierwszej dziesiątki pod rząd. Więc to jest niebyle wyczyn i naprawdę... No tutaj ja liczę na Kamila.
0: I ja też uważam, że jak najbardziej jest w stanie się zrewanżować za ten nieudany mecz na Garosie, tym bardziej, że Polak w ubiegłym roku dotarł do 1/8 finału, a Chiliczyk, jego najlepszy wynik w Londynie, to jest trzecia runda, rok 2024. No i tak sobie porozmawialiśmy, sześcioro mamy tenisistów, więc tego czasu dużo nie było, program nam się kończy. Karol Romer był jego gościem, autor podcastu Gemset Podcast, także tenisista i trener tenisa. Dziękuję ci serdecznie.
13: Dziękuję bardzo.
0: Ja się nazywam Przemysław Pozowski. To był, jak mówiłem, magazyn Jeszcze Więcej Sportu. No a już za chwilę kolejne punkty programu i widzę, że Adam Ozga tutaj chodzi, czeka, no więc zaraz pewnie wejdzie do studia i będzie tak 360. Wejdzie zresztą do studia razem z Marietą Wiśniewską. Ale ja mówię do usłyszenia. Słyszymy się po 18:20 w Mundial w TOK FM.
2: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy!
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie to na początek w odpowiedzi na atak na statek przepływający przez Ormus. Amerykańska armia przeprowadziła uderzenie na cele w Iranie. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Akcja ratunkowa, w którą włączają się kolejne kraje i organizacje, wciąż trwa. Fala upałów jest już w Polsce. Cały kraj objęty alertami MGW. Poznań zmienia plany obchodów poznańskiego czerwca 56 roku. Sobota, 27 czerwca, minęła 7. Informacje TOK FM, przy mikrofonie Emil Górny. Dzień dobry. Amerykańska armia przeprowadziła uderzenia na irańskie cele. Była to odpowiedź na czwartkowy atak na statek przepływający przez cieśninę Ormus. Dowództwo Generalne USA poinformowało, że celami uderzeń były magazyny pocisków i dronów oraz nadbrzeżne stanowiska radarowe. I określiło także działanie amerykańskiej armii jako zdecydowaną odpowiedź na atak z użyciem drona. Dowództwo zapewniło jednocześnie, że amerykańskie wojsko będzie nadal koordynować bezpieczny przepływ i wspierać statki handlowe przepływające przez cieśninę. 10 dni temu Stany Zjednoczone i Iran uzgodniły zakończenie działań wojennych w ramach 14-punktowego porozumienia, na mocy którego cieśnina Ormus miała zostać otwarta. Do prawie 1000 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych środowych trzęsień ziemi w Wenezueli. Według najnowszych danych przekazanych przez przewodniczącego lokalnego parlamentu, rannych jest prawie 3,5 tysiąca osób. Natomiast według specjalistów bilans ofiar prawdopodobnie znacznie wzrośnie. Liczba osób zaginionych szacowana jest bowiem na 50 tysięcy. Wyjście z kryzysu w takim kraju jak Wenezuela nie jest łatwe, mówi w TOK FM dyrektorka pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej Małgorzata Olasińska-Hart.
6: Spodziewamy się, że niestety te potrzeby w zakresie pomocy wzrosną. Wiemy od organizacji, z którą chcemy pracować, że niestety najbardziej poszkodowane są rodziny, które i tak już były w olbrzymim kryzysie humanitarnym. Wenezuela przez lata obarczona sankcjami ze strony Ameryki i też Unii Europejskiej, izolowana gospodarczo, no jest państwem, w którym nie ma zasobów, aby wydobyć się z takiej zapaści, jaką teraz wygenerowały te dwa wstrząsy.
5: A prowadzenie akcji humanitarnej, w tym przekazywanie pomocy z zagranicy, jest utrudnione, bo z powodu uszkodzeń zamknięte jest główne lotnisko w kraju. Podpisane porozumienie z USA i Izraelem to pierwszy krok w stronę odzyskania przez państwo kontroli nad jego terytorium, poinformował prezydent Libanu. Część tego kraju jest obecnie zajmowana przez Izrael, który walczy tam z proirańskim Hezbollahem. Jak podkreślił libański przywódca, podpisana w Waszyngtonie umowa pozwoli na to, by władze Libanu wróciły na te tereny i odbudowały zniszczone w wojnie domy bez pomocy zewnętrznych partnerów. Zapisy podpisanego w Waszyngtonie porozumienia między USA, Izraelem i Iranem i Libanem, na razie nie zostały publicznie ogłoszone. Przedstawiciele Hezbollahu zapowiedzieli już, że grupa nie podporządkuje się umowie i nie złoży broni. W Budapeszcie odbędzie się dziś Parada Równości. Organizację marszu poparł rząd nowego premiera Petra Modziara. Prawicowy rząd Viktora Orbana zdelegalizował Paradę Równości. Mimo zakazu zeszłoroczny marsz zgromadził rekordową liczbę około 200 tysięcy uczestników i był wielkim antyrządowym protestem. W tym roku na przeszkodzie wydarzenia staje nie rząd, a pogoda i panujące także na Węgrzech upały. Organizatorzy przekazali, że podjęli środki bezpieczeństwa, będzie więcej karetek, wolontariuszy i woda. A fala upałów jest już także w Polsce. Cały kraj jest objęty ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty drugiego stopnia obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższymi ostrzeżeniami trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są jutro, kiedy miejscami słupki rtęci, zwłaszcza w zachodnich regionach, mogą pokazywać nawet 40 stopni Celsjusza. A ze względu na prognozowane temperatury jutrzejsze obchody rocznicy czerwca 56 roku w Poznaniu zostały przeniesione z niezacienionego placu imienia Adama Mickiewicza w centrum miasta do pobliskiej auli uniwersyteckiej. Jest to kwestia bezpieczeństwa, mówi wiceprezydent Poznania Marcin Gołek.
0: W niedzielę mówimy tak naprawdę o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50. Dlatego też ze względu właśnie na zdrowie, a tak naprawdę nawet też życie osób starszych, kombatantów, taka decyzja, jeżeli chodzi o uroczystości czerwcowe.
5: A w jutrzejszych uroczystościach w Poznaniu weźmie udział prezydent Karol Nawrocki z żoną, a także prezydenci Litwy, Łotwy, Albanii i Węgier. A my w TOK FM mówimy, jak chronić się przed upałem. Wiele substancji stosowanych w leczeniu chorób kardiologicznych czy psychiatrycznych wchodzi w reakcję z promieniowaniem słonecznym. Dlatego w czasie upałów szczególnie powinny uważać osoby przyjmujące leki na stałe. Przypomina dr Luiza Marek-Józefowicz, kierująca kliniką dermatologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy.
7: Większa część leków ma działanie fototoksyczne albo fotoalergiczne i wtedy możemy mieć na skórze różne zmiany. Najczęściej to są zmiany rumieniowe, to są grudki, to są krostki, to są po prostu osutki polimorficzne tak zwane, czyli mamy wiele różnych zmian skórnych.
5: Podobne problemy mogą się pojawić również w czasie przyjmowania antybiotyków. Kolejne informacje w TOK FM o 7.20, teraz czas na pogodę. Dzień przed nami słoneczny, tylko w Tatrach miejscami po południu może się pojawić więcej chmur i tam także możliwe słabe przelotne opady deszczu. 28 stopni dziś w najcieplejszym momencie dnia na Podhalu i miejscami nad morzem. 31 na północnym wschodzie, 35 pokażą termometry w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: To jest sobotni poranek TOK FM. Witamy się z Państwem w składzie Michał Tobolewski i Magdalena Sikoń, którzy wydają dzisiejszy program. Realizuje go Krzysztof Woźniak, a przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Dziś 27 dzień czerwca to będzie długi i upalny dzień. Potrwa 16 godzin i 44 minuty. Ale to dzisiejsza noc będzie bardziej ciekawa, szczególnie dla wielbicieli astronomii, bo dziś widać będzie przelot gigantycznej asteroidy. Według szacunków NASA ten obiekt kosmiczny ma rozmiary nawet do 1,5 kilometra szerokości, czyli klasyfikuje się do tak zwanych zabójców światów, czyli asteroid, które uderzając w planetę po kroju Ziemi mogą spowodować gigantyczne zniszczenia. Ale bez obaw, obiekt przeleci w bezpiecznej odległości około 2,5 miliona kilometrów, czyli ponad sześciokrotnie dalej niż odległość Ziemi od Księżyca. Ten obiekt o nazwie 1997 NC1 porusza się z prędkością prawie 9 km na sekundę, czyli prawie tak szybko jak międzykontynentalne pociski balistyczne. Jak podaje Europejska Agencja Kosmiczna, ten bliski przelot można obserwować dzisiejszej nocy, kierując wzrok na południowy horyzont. Najlepiej w czasie od północy do pierwszej w nocy. Asteroida będzie poruszać się na tle gwiazdozbioru Strzelca. I jeszcze przypomnienie, że dziś imieniny Cyryla, Jana, Joanny, Marii, Maryli, Samsona, Teresy, Władysława i Władysławy, ale też Włodzisława i Włodzisławy. A co dziś przed nami w poranku? Za chwilę autorski przegląd prasy zagranicznej po 7.20 o zmianie rządu na Wyspach Brytyjskich, o tym, co to znaczy dla Europy i Ukrainy. O 7.40 z okazji rozpoczynających się dziś wakacji porozmawiam z podróżniczką i dziennikarką Martyną Wojciechowską, która zabierze nas na krańce świata. Tuż po 8.00 relacja z konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku, a po 8.20 podsumują ze mną ten tydzień w Polsce i na świecie Jakub Korus z TVP i Magdalena Chrzczonowicz z OKO.press. A teraz zapraszam już na sobotni przegląd prasy zagranicznej. Zaczynamy od Financial Times, który pisze o Polsce. Opozycja chce zablokować starania Ukrainy o członkostwo w Unii. Jak opisuje korespondent Rafał Minder, Jarosław Kaczyński pogłębia historyczny spór z Kijowem. Lider prawicowej opozycji w Polsce zaostrzył spór z Ukrainą, wzywając Warszawę do zablokowania rozmów akcesyjnych Kijowa z Unią. Tym samym historyczny spór z jednym z najbliższych sojuszników stał się nowym frontem w jego walce z premierem Donaldem Tuskiem. Ta historia pokazuje, czytamy w Financial Times, jak polska debata na temat Ukrainy zmienia się od pierwszych miesięcy pełnoskalowej inwazji w Rosji, kiedy to ówczesny rząd PiS w Warszawie przewodził zachodniemu wsparciu dla Kijowa. Jak pisze brytyjska gazeta, wypowiedzi Kaczyńskiego oznaczają dalsze zaostrzenie tonu PiS wobec Kijowa, ponieważ partia stara się przypodobać rolnikom rozgniewanym importem ukraińskich produktów rolnych oraz Polakom, którzy coraz bardziej obawiają się kosztów przyjmowania ukraińskich uchodźców. I zostaje przy Financial Times, a tam tytuł: Moskwa poznaje smak wojny Władimira Putina. Tekst pokazuje nastroje po tym, jak ukraińskie drony po raz pierwszy zmusiły mieszkańców stolicy Rosji do szukania schronienia. Dla wielu mieszkańców Moskwy pierwszym ostrzeżeniem o zbliżającej się wojnie nie był oficjalny alarm, ale nocne odgłosy dronów, a następnie eksplozje w największej rafinerii ropy w stolicy. To było przypomnienie o konflikcie, który Kreml od dawna starał się trzymać z daleka od stolicy. Przed tygodniem Ukraińcom udało się podpalić główną rafinerię w Moskwie, wzbijając w niebo ogromny kłąb dymu. Teraz frustracja Rosjan tylko rośnie, bo po uderzeniach w rosyjskie rafinerie wszędzie w kraju brakuje paliwa, co wywołuje oburzenie w internecie, bo oficjalnie władze podają, że dostawy paliw pozostają bez zmian. Niektórzy mówią, że w Rosji brakuje paliwa. To wszystko bzdura, pisze na Instagramie sarkastycznie moskiewski bloger. Proszę, patrzcie, spadł deszcz ropy. Mamy jej tak dużo, że nie wiemy, co z nią zrobić, dodał, dotykając białego samochodu pokrytego czarnymi kropkami. Jak wiele innych ludzi był on świadkiem tak zwanego deszczu ropy po ataku z 18 czerwca. Jednak jak konkluduje brytyjski dziennik, nic nie wskazuje na to, by ta fala niezadowolenia miała jakikolwiek wpływ na Putina. Andrzej Kolesnikow, politolog z Moskwy, zwrócił uwagę, że ataki dronów zaostrzyły stanowisko rosyjskiej przeciwników wojny, ale też i jastrzębi, którzy teraz nawołują do ataków nuklearnych. I jeszcze krótko, New York Times również o Rosji. Nowojorski dziennik pisze o tym, że ukraińskie ataki doprowadziły do ogłoszenia stanu wyjątkowego na Krymie. Tygodnie intensywnych ataków ze strony Ukrainy wstrząsnęły codziennym życiem na Krymie w stopniu niespotykanym od czasu aneksji Półwyspu przez Rosję w 2014 roku. Stacje benzynowe na Krymie nie mają paliwa. Odwołano tam obozy letnie, a dzieci zostały ewakuowane. Ciągłe przerwy w dostawie prądu paraliżowały okupowany Krym, zakłócając też pracę elektrycznych pomp. Dlatego występują przerwy w dostawie wody. Wielu Rosjan, którzy planowali spędzić wakacje na Krymie, ulubionym kierunku wakacji, zmieniło plany. Według rosyjskiego dziennika Kommersant rezerwacje na Krymie na lipiec i sierpień spadły o ponad 30% w stosunku do zeszłego roku, a w samym Sewastopolu, największym mieście Krymu, spadły o ponad 43%. I przechodzimy do Le Monde, a tam tytuł: fala upału w Europie od Hiszpanii po Niemcy, bezprecedensowa czerwona strefa na kontynencie. Jak pisze dziennik, kolor czerwony dominuje na mapach pogody, a rekordy temperatur padają jeden po drugim. Według Meteo France, Krajowej Służby Meteorologicznej, ten wtorek był najgorętszym dniem w historii Francji kontynentalnej. Temperatury gwałtownie wzrosły również w krajach sąsiednich, w Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Europa ociepla się dwa razy szybciej niż reszta planety, powiedział David Faranda, dyrektor Laboratorium Nauk o Klimacie i Środowisku. Wynika to z geografii. Europa leży blisko Morza Śródziemnego, które jest bardzo gorące, ale też niedaleko Grenlandii, gdzie lód topnieje bardzo szybko. Co to oznacza? Prądy powietrza są blokowane i tworzą się kopuły cieplne. Fala zimnego powietrza u wybrzeży Hiszpanii działa jak suszarka do włosów, wciągająca powietrze, gorące powietrze z Maroka do Europy. Co niezwykle rzadkie, czerwony alert został wydany w środę i w czwartek w Anglii, w tym w Londynie. Również Szwajcarzy zmierzają ku najdłuższej fali upałów w historii, niezależnie od miesiąca. Codzienne życie i działalność gospodarcza na całym kontynencie są poważnie zakłócone, pisze Le Monde. Dotknęło to szkoły, transport i szpitale. Wiele szkół we Francji musiało odesłać uczniów do domów. Francja nie jest jedynym krajem, który pozostaje w tyle przy modernizacji budynków szkolnych. We wtorek BBC poinformowała, że co najmniej 312 szkół w Wielkiej Brytanii jest częściowo lub całkowicie zamkniętych do końca tygodnia. Sektor kolejowy, szczególnie wrażliwy na upały, również został poważnie nadwyrężony w Wielkiej Brytanii. Zalecenie jest takie samo jak we Francji. Unikaj podróży pociągiem, chyba że jest to absolutnie konieczne, ponieważ stara infrastruktura szwankuje, a pociągi muszą zwalniać ze względów bezpieczeństwa. Także w Słowenii koleje państwowe zmniejszyły prędkość maksymalną na kilku liniach między południem a godziną 19. Jak jeszcze donosi Le Monde, niektóre kraje zaczęły chronić pracowników, zwłaszcza tych pracujących na zewnątrz. W regionie Marche we wschodnich Włoszech do końca sierpnia zakazano prac na zewnątrz w godzinach od 12.30 do 16.00. Prefektura Paryża również podjęła decyzję o zawieszeniu wszelkich prac budowlanych na zewnątrz od 13.00 do 20.00. W Hiszpanii, gdzie upalne lata są normą, jornada intensiva pozwala administracji publicznej, firmom prywatnym na przesunięcie godzin pracy z 8 rano na 15 w okresie od połowy czerwca do połowy września. Jednak nawet to okazało się niewystarczające w sytuacji przegrzania budynków. We wtorek Związek Zawodowy Pielęgniarek w Hiszpanii potępił pracę w szpitalach w temperaturach przekraczających dopuszczalne 27 stopni. I jeszcze o upałach. W osobnym artykule Le Monde wywiad z merem Paryża, Emmanuelem Grégoire, który mówi Le Monde, że musimy pilnie wyjść z psychologicznego mechanizmu wyparcia, bo fale upałów są często postrzegane jako zdarzenie odosobnione, a nie jako zjawisko stałe, strukturalne, które z pewnością będzie się powtarzało. Na pytanie dziennikarza Le Monde, czy mieszkańcy powinni instalować klimatyzację w swoich domach, odpowiedział: może być ona przydatna do chłodzenia przestrzeni wspólnych i ochrony najbardziej narażonych grup społecznych, ale klimatyzacja indywidualna to plaga, pogarsza tylko problem, jeszcze bardziej ogrzewając miasto. Również serwis Politico Europe pyta na głównej stronie, dlaczego fale upałów w Europie są wciąż tak śmiercionośne, i odpowiedź jest krótka. Starzejące się społeczeństwo, przegrzewanie się domów i zmiany klimatyczne. To był sobotni przegląd prasy zagranicznej, a za chwilę w poranku o tym, jak wygląda polityka na Wyspach Brytyjskich. Zostańcie z nami, wracamy zaraz po informacjach.

0: Autopromocja.
1: W najbliższym globalnym popołudniu wybierzemy się do Kolumbii, która właśnie wybrała nowego prezydenta. A ten obiecuje, że konflikty i wojny domowe toczące ten kraj od dekad zakończy twardą, silną ręką. Nie wiadomo, czy temu kolumbijskiemu tygrysowi kibicować, czy się go bać. Ale o tym właśnie porozmawiamy. Wraz z domą Matejko zapraszamy na globalne popołudnie w niedzielę tuż po godzinie 16.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Dziś w Wyborczej. Wakacje bez GPS-u, oranżada w woreczku i całe dnie spędzone poza domem. Sentymentalnie o wakacjach sprzed lat, które pachniały sianem, morzem i wolnością. Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 7.20, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam. Na początek ostrzeżenie przed bardzo niebezpieczną pogodą. Cały kraj objęty jest ostrzeżeniami drugiego i trzeciego stopnia oraz alertem RCB przed upałami. Temperatury w dzień wyniosą do 39 stopni, a w nocy do nawet 25. Prezydenci Polski, Łotwy, Węgier i Albanii mają wziąć udział w jutrzejszych uroczystościach 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56. roku. Spotkanie prezydentów w Poznaniu nazywane jest szczytem wolności i solidarności. Protest poznańskich robotników, który rozpoczął się 28 czerwca 1956 roku, był jednym z najważniejszych wydarzeń w powojennej historii Polski. Robotnicy podjęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną, krwawo stłumioną przez milicję i wojsko. Zginęło wówczas 58 osób. Europejski Komitet Praw Społecznych uznał, że państwo szwedzkie dyskryminuje imigrantów z państw Unii Europejskiej, w tym z Polski, odmawiając im dostępu do publicznej opieki zdrowotnej, powiadomił szwedzki oddział Amnesty International. Kolejne informacje w Tok FM o 7.40.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: To jest sobotni poranek Tok FM. Aleksandra Karasińska, jest 7.21. W tym tygodniu minęło równo 10 lat od referendum brexitowego. Od tego czasu Wielka Brytania zmaga się z kryzysem ekonomicznym, wysoką inflacją i katastrofalnym stanem usług publicznych. W tym czasie stanowisko straciło 5 premierów. W tym tygodniu zrezygnował ze stanowiska premier Keir Starmer, polityk Partii Pracy. Oto co ta zmiana na Wyspach oznacza dla Polski, dla Ukrainy i Europy? Zapytam dziś dr Małgorzatę Kaczorowską z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
12: Po 14 latach takich długich rządów konserwatywnych Partia Pracy ogromną większością wygrała wybory. Jednak bardzo szybko się okazało, że rządy Starmera były oceniane bardzo źle. Dziś aż 44% obywateli Wysp Brytyjskich ocenia go źle. Skąd tak słabe oceny rządu w sondażach? No i też porażka jego partii w wyborach lokalnych.
13: No tak, to jest upał, gorąca atmosfera również na Wyspach, jak w całej Europie i oczywiście również u nas. Tak, pierwszy element, myślę, że który warto podkreślić i tu przywołać, to mechanizm porażki w wyborach, ostatnich wyborach lokalnych, samorządowych i w wyborach do Parlamentu Szkockiego i fundamentalnej, moim zdaniem to jest wręcz porównywalne z trzęsieniem ziemi porażki do Senedu Walijskiego, zreformowanego Parlamentu Walijskiego, którym zwiększono liczbę mandatów i zmieniono ordynację wyborczą na proporcjonalną, która pokazała i ułatwiła również wejście do tej izby innych ugrupowań politycznych, przede wszystkim dając przewagę Plaid Cymru, partii regionalnej, ale również na drugim miejscu plasuje się partia Reform UK. Reform UK, partia prawicy populistycznej, która wygrała również rekordowo ostatnie majowe wybory lokalne, samorządowe i to jest, można powiedzieć, taki bezpośrednia przyczyna takiej dezaprobaty i ustąpienia Starmera. Ale nie tylko. To również negatywne i oceny polityki Starmera, blisko dwuletniej, to również wewnątrz samej partii, wśród elit Labour Party, ale również wyborców. Co się dzieje? Co jest takim kluczowym obszarem krytyki wobec Starmera? Przede wszystkim myślę, że najbardziej krytykowane są jego aspekty polityki wewnętrznej, jak również brak charyzmy, brak pomysłu na przywództwo i taka miałkość tego przywództwa, która łączy się również z niedotrzymywaniem obietnic. Tak jest. Przede wszystkim brakuje zdecydowanych, oczywiście możemy się zastanawiać, czy przez 2 lata można dokonać fundamentalnych zmian, chociażby w poczuciu czy stabilizacji ekonomicznej, poprawie kwestii ekonomicznych, które już pani wspomniała. Tutaj nakładają się również skutki Brexitu, którego to głosowania referendalnego, 10. rocznicę obchodziliśmy, jeśli obchodzi ktokolwiek ją świętował, w ostatni wtorek 23 czerwca upłynęło 10 lat, więc z tym też wiążą się skutki bardzo dotkliwe dla ekonomii, dotkliwe dla wzrostu gospodarczego. PKB, można powiedzieć, wyhamowało. Zmniejszyła się długofalowo produktywność, czy nastąpił spadek produktywności. Szacuje się, że około 4% PKB nawet może w porywach niektórych szacunkach być niższy właśnie na poziomie 4 czy 6-8% wobec alternatywnych scenariuszy. Zmniejszyły się ogromnie i zdecydowanie taka dynamika inwestycji prywatnych. Spadek ten szacowany jest od 12 do 18% nawet. Migracja, która przecież była jednym z głównych haseł grupy, która nawoływała tej grupy w obozie Leave, opuśćmy Unię Europejską, w zasadzie faktycznie wzrosła w liczbach netto, tylko zmniejszył się jej spektrum geograficzne. Co więcej, zwiększyła się sektor usług, również uległ ogromnemu takiemu skurczeniu. Handel zmniejszył się o 15%, więc jest tego sporo. Ale odnosząc się jeszcze do pana, do premiera Starmera, króciutko. Ograniczono takie podstawowe, można powiedzieć, bardzo ważne dla Brytyjczyków takie benefity socjalne. Ograniczono zasiłki na dwoje dzieci. Ograniczono dodatek na paliwo zimowe, który mocno uderzył w emerytów z kolei. Brak jasnej wizji kierunku, odwołanie się czy od 180 stopni odwrócenie się od założeń czy haseł nacjonalizacji, zmniejszenia czesnego, inwestycji, zwiększenia zdecydowanej inwestycji w ochronę środowiska. Tutaj pojawiają się również zarzuty co do przyjmowania darowizn, łapówkarstwa i przesunięcia w prawo Partii Pracy.
12: No właśnie, która to wszystko, właśnie zaczęła... co pani mówi, to tak zrobiła partia lewicowa, czyli partia, która była oczekiwana, że raczej poprawi sytuację ludzi biedniejszych, a tak się nie stało. Bardzo krótko, kolejnym premierem mówi się, że najpewniej zostanie Andy Burnham. Proszę powiedzieć, co to za polityk i skąd jego przydomek Król Północy?
13: Król Północy. Tak jest. Król Północy, który w nie ostatni, ale przedostatni czwartek, 18 czerwca, wygrał wybory uzupełniające do parlamentu brytyjskiego Westminsteru. Bo to jest warunek konieczny, niezbędny, absolutnie fundamentalny, by móc zostać i myśleć o funkcji premiera, jak również lidera Partii Pracy zgodnie ze statutem tego ugrupowania. A możliwość taką, by móc uczestniczyć w takich wyborach uzupełniających, sprawił jego kolega partyjny, Josh Simmons, z tego właśnie okręgu Makerfield, to jest taka aglomeracja Manchesteru, którego to od 2017 roku, przypomnijmy, Andy Burnham jest
12: merem.
13: Jest, tak jest, w naszych warunkach prezydentem miasta, który z powodzeniem został wybrany ponownie i w 2021 roku, i w 2024. W tym roku musiał zrezygnować, bo nie można łączyć funkcji miejsca w parlamencie, jak również mera miasta.
12: I Burnham właśnie jest w ogóle północno, Anglikiem z północy.
13: Północny, tak jest. A bardzo mocno utożsamiający.
12: Tak, to jest oczywiście nawiązanie do Gry o Tron. No i dobrych bohaterów w tej sagi.
13: Tak jest, pozytywnego bohatera, absolutnie. To jego przydomek został ukuty przez

0: aplikacji mobilnej, która umożliwia planowanie tras, sprawdzanie rozkładów jazdy na żywo, które dzieją się tu i teraz. Bardzo to pomogło, ułatwiło.
1: Nasze jak dojadę.
0: Tak jest, nasze jak dojadę, ale sprawdzające, co się dzieje realnie właśnie, jak to zajmuje czas w tej chwili i bardzo fajnie to działa. Stąd też nieukrywana, to jest człowiek również, myślę, że warto o tym wspomnieć, bo to będzie się przekładało na jego przyszłe, o czym wszyscy się zastanawiają, projekty, program polityczny dla Partii Pracy, bo jest nieukrywanym kandydatem na przyszłego lidera, o czym pewnie dowiemy się dopiero po 16 ostatecznie, czy jest jedynym, czy nie jedynym, a po 9, chociaż już zadeklarował swoją chęć startowania w tychże wyborach. Tak jest. Powiedzmy jeszcze, że jeżeli króciutko mogę, i wiem, że czasu jest mało, ale ciekawą historią, bo on wstąpił, się wiąże historia właśnie z Burnhamem, bo on wstąpił do Partii Pracy w wieku już 14 lat, na początku lat 80., kiedy przyłączył się do strajków przeciwko konserwatystom i Margaret Thatcher. Potem po 10 latach został sekretarzem jednej z parlamentarzystek tej Partii Pracy, startował w wyborach u progu XXI wieku. Ma szlify ministerialne, zarówno ministra zdrowia w rządzie jeszcze Gordona Brauna, potem był wielokrotnie ministrem takim szedł kabinetu cieni i zdrowia, ale również pełni inne funkcje, startował dwukrotnie. Już do tej pory, w 2010 kończąc na czwartym miejscu, w 2015 kończąc na drugim miejscu w wyborach o przywództwo Partii Pracy. To będą jego trzecie wybory i prawdopodobnie
1: wygrana. Tak, prasa brytyjska rozpisuje się, że jest on o jego ambicji, ale też o jego umiejętności do zmiany i swojego wizerunku i takiej redefinicji siebie. Mamy już pierwsze komentarze i to takie poważne, bo Donald Trump powiedział o Burnhamie: słyszałem, że jest skrajnie liberalny, i dodał, że Wielka Brytania umiera, sygnalizując jednak, że no właśnie nie jest zadowolony z tej kandydatury i że przyszły premier może mieć bardzo trudne relacje z Białym Domem. Tym bardziej, że sam Burnham krytykował Trumpa, określając amerykańską politykę jako bardzo polaryzującą i toksyczną. Jak wobec tego będą wyglądały te specjalne relacje brytyjsko-amerykańskie? Bardzo króciutko.
0: Wielka Brytania, myślę, że pod przywództwem Burnhama nie będzie ślepym satelitą Waszyngtonu, chociaż z pewnością w obliczu tej retoryki i gospodarczego protekcjonizmu, i sceptycyzmu wobec globalnych sojuszy prezentowanych przez Trumpa, chociaż wydaje mi się, że Burnham w pozycji czy na stanowisku premiera Zjednoczonego Królestwa zdecydowanie myślę, że utemperuje i zmieni nieco narrację wobec przywódcy Stanów Zjednoczonych, z którym należy się liczyć, z którym należy również współpracować. Ale ten kryzys instytucjonalny, właśnie to napięcie na tej linii będzie z pewnością widoczne i te specjalne relacje, o których pani wspomniała, nie będą myślę, że takie ślepo poddańcze, ale mogą być tutaj asertywne. I tu Burnham z pewnością będzie starał się stawiać na swoim, aczkolwiek negocjując, bo wydaje się, że jest dyplomatą sprytnym i może mieć pomysł na te relacje.
1: Zaczęłyśmy tą rozmowę od tego, że minęła właśnie 10. rocznica Brexitu i kiedy patrzę na sondaże, to nawet 2/3 obywateli Wielkiej Brytanii, niezależnie od poglądów politycznych, uważa, że opuszczenie Unii Europejskiej miało negatywny wpływ na kraj. Czy fakt, że w ciągu ostatnich 4 lat kraj miał aż 4 premierów, pokazuje, że właśnie ta polityka brytyjska ciągle nie może jakoś się odnaleźć, nie może znaleźć takiego balansu po właśnie opuszczeniu Unii Europejskiej?
0: Ja myślę, że tak, jest to pewien skutek. Skutek polityczny dotyczący i systemu partyjnego, ale też właśnie kwestie ustrojowe. Tak, Brexit zniszczył konsensus wewnątrzpartyjny, można powiedzieć, który oczywiście się wahał. Każda z partii miała swoje takie odcienie większe, mniejsze, ale w zasadzie te podziały szły przez wszystkie partie polityczne. Zmusił tych mainstreamowych liderów do całkowicie permanentnego adaptowania się przede wszystkim do narzędzi populacji. populistycznych, które wyrosły na takiej komunikacji stawiania polaryzacji oni, my, Unia Europejska, my. No i teraz, żeby utrzymać właśnie swoją legitymację wyborczą. I teraz wydaje się, że przejęcie chociażby w pewnej części polityki, swojej polityki wewnętrznej, narracji czy skręt w

0: prawo, które zarzucało się Starmerowi, nie jest dobrą strategią. Będzie trzeba zawalczyć przez kolejne lata i tu szybciutko będzie musiał kolejny lider Partii Pracy to odtworzyć, by nie stracić tak poparcia w państwie brytyjskim, bo przypomnijmy, choć pani redaktor na wstępie wspomniała, że ogromny stan posiadania w liczbie mandatów Partii Pracy stanowi o wyjątkowym, można powiedzieć, jednym z takich rekordowych wyników Partii Pracy, to jednak w procentach to nie było wcale tak wiele. To było w okolicy 35%. Bardzo niskie poparcie dla dwóch partii najważniejszych politycznych, wzrost poparcia, fragmentaryzacja systemu partyjnego, wzrost poparcia dla mniejszych ugrupowań, wyborcy rozczarowani Partią Pracy, ci, którzy są takimi swingującymi, przerzucającymi swoje głosy z prawicy czy konserwatystów na lejburzystów, szukają albo wsparcia czy poparcia i swoich kandydatów wśród albo partii zielonych, albo właśnie Reform UK, do której ciągnie grupa. Po pierwsze tych, którzy zostali zostawieni samym sobie, czy zostawionych w tyle, jak ich się określa, left behind, tych, którzy jeszcze z lat 80. czy poprzez swoje rodziny, poprzez schedę, ale również tych, którzy czują się niedoszacowani, czy czuli się właśnie takimi, można powiedzieć, przegranymi Unii Europejskiej, to ci, którzy czekają na ten właściwy Brexit, o którym Farage w tej chwili mówi.
1: I nie ma.
0: No więc właśnie.
1: Tego Brexitu ciągle nie ma, przynajmniej w tej narracji Reform UK. No, ja ciągle...
0: Tak. No, przypomnijmy, jeśli mogę wejść...
1: Już musimy kończyć, niestety.
0: Bo jest jeszcze Restore UK, to jest taki odłam z Reform, który jest jeszcze bardziej na prawo, jeśli w ogóle jeszcze można być, zawsze, pana Lowa, który może jeszcze tutaj coś pokazać, choć myślę, że Farage... A pamięć polityczna, jak widać, jest dość krótka.
1: To prawda, bardzo krótka.
0: Nowej odsłonie.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Doktor Małgorzata Kaczorowska z Uniwersytetu Warszawskiego była z nami w poranku. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję i dobrego dnia życzę. Ochłody.
1: Dziękuję bardzo. Ja zapraszam państwa za moment na rozmowę z Martyną Wojciechowską. Zostańcie z nami. Wracamy zaraz po informacjach.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
6: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Daleko jeszcze?
13: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
12: Wow, jaki błękitny.
14: A to nasz hotel przy samej plaży.
13: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
14: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
13: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 7.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Kolejne w ostatnich dniach trzęsienie ziemi nawiedziło Wenezuelę. Według Centrum Sejsmologicznego jego magnituda wyniosła 4,9. W środę dwa podziemne wstrząsy spowodowały śmierć ponad 900 osób. Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się 80 km na północny zachód od ponad 3-milionowej stolicy kraju Caracas. A więcej na ten temat powiemy w pełnym wydaniu informacji o 8.00. Reakcją na przemoc będzie przemoc, powiedział wiceprezydent USA J.D. Vance, komentując przeprowadzenie tego dnia przez siły amerykańskie ataków na cele w Iranie. Dowództwo centralne przekazało, że był to odwet za uderzenie przez Irańczyków statek handlowy w cieśninie Ormus. Rada Edukacji stanu Teksas zatwierdziła listę lektur obowiązkowych dla uczniów szkół publicznych. Obejmuje ona m.in. fragmenty Biblii. Jak zauważa Reuters, jest to kolejna inicjatywa tamtejszych władz mająca na celu wprowadzenie konserwatywnych i religijnych wartości do amerykańskiego systemu edukacji. Kolejne informacje o 8.00.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: To jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska. Dziś pierwszy dzień wakacji. Około 5 milionów uczniów podstawówek i szkół średnich ma już wakacje. Do tego studenci, którzy zaczynają właśnie długą przerwę wakacyjną, co oznacza, że Polacy zaczynają wakacyjne wyjazdy i podróże. A w studio ze mną Martyna Wojciechowska, dziennikarka, podróżniczka, autorka książek, filmów i założycielka Fundacji Unawesa. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Dodałabym jeszcze inicjatorka projektu Młode Głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym, bo jestem bardzo dumna z tego projektu.
17: No właśnie i zaraz o nim porozmawiamy, bo co prawda wakacje kojarzą się z takimi samymi pozytywnymi skojarzeniami i z wolnością, i z czymś przyjemnym i spokojnym, ale jak przeczytałam na stronach waszej fundacji, to też jest taki czas ryzyka dla dzieciaków, dużej presji rówieśniczej, kiedy nie ma dorosłych, nie ma rodziców i no, dużo takiego eksperymentowania w różnych sytuacjach. Jak wy na to odpowiadacie w fundacji?
18: To jest rzeczywiście wbrew pozorom trudny czas i wymagający, bo to jest czas pozbawiony ram i pozbawiony jakiejś jednak ochrony, którą daje szkoła. To znaczy nauczyciele, pedagodzy, psycholog szkolny mają możliwość obserwowania jednak młodych ludzi w różnych sytuacjach i wierzę i trzymam za to kciuki, żeby reagowali. Natomiast tu mamy taki okres, kiedy wiele jest pierwszych razy.
17: Dużo samodzielności czasami.
18: Tak, i w różnych tematach te pierwsze razy mogą być. Czasami młodzi ludzie odczuwają dużą presję rówieśniczą, żeby nie wiem, sięgnąć po używki, żeby spędzić czas w jakiś niestandardowy sposób. To wszystko wzbudza wiele emocji w młodych ludziach i słusznie. Z drugiej strony też rodzice mają swoje pierwsze razy, jak reagować w określonych sytuacjach. My jako Fundacja Unaweza, jako projekt Młode Głowy, opracowaliśmy specjalną lekcję właśnie na wakacje, która nazywa się Plan Awaryjny, bo jest tak wiele rzeczy, których my nie możemy przewidzieć, ale na wiele możemy się przygotować, w jaki sposób rozpoznawać różne sytuacje, w jaki sposób reagować. Wiele szkół skorzystało z tego. Najczęściej to szkoły, które też realizują nasz projekt programu profilaktycznego, czyli godziny dla młodych głów, które są realizowane w szkołach. My docieramy z tym naszym programem profilaktycznym do blisko 1 000 000 uczniów w Polsce, ale to jest zupełnie oddzielna lekcja, więc tak naprawdę wiele informacji na lekcje.młodegłowy.pl. A ten nasz plan awaryjny to jest odpowiedź właśnie na te potrzeby, to jest odpowiedź na ten specyficzny dla dorosłych i dla dzieciaków okres. Choć tak naprawdę to, co jest chyba najistotniejsze, to żebyśmy my nie zaczynali różnych rozmów o trudnych tematach w pierwszy dzień wakacji, a dzisiaj taki właśnie mamy, tylko żeby budować to zaufanie, to pole w ogóle do rozmowy, to porozumienie, żeby budować znacznie wcześniej. I tak naprawdę o tym w ogóle jest też projekt Młode Głowy, takim długofalowym, mądrym wspieraniu, towarzyszeniu w ogóle młodym ludziom w procesie dorastania, które dzisiaj wiąże się z wieloma zagrożeniami, których my nie znamy z okresu naszej młodości i naszego dzieciństwa, więc takie gadanie dorosłych niejednokrotnie, używam takiego sformułowania, bo tak to wygląda, czyli ja w twoim wieku, to dzisiaj nie ma żadnego zastosowania.
17: Bo to się nie pokrywa.
18: Nie pokrywa się, jest po prostu tak inaczej, jest tak szybko, jest tak wielka presja, nie tylko rówieśnicza, w ogóle presja, którą wywieramy również my na młodych ludzi, że im jest po prostu bardzo trudno i to jest bardzo wymagający czas.
17: Również na stronach waszej fundacji znalazłam taką informację, no, która mnie, mimo że jestem dziennikarką i wydaje mi się, że jestem zorientowana w wielu sprawach, ale jednak bardzo zaskoczyło, że samobójstwo to najczęstsza przyczyna śmierci młodych osób w Polsce i że w 2025 roku, w zeszłym roku, wzrosła liczba śmierci samobójczych wśród dzieci o 27%.
18: W bardzo dużym stopniu to właśnie te dane sprawiły, że ja stworzyłam projekt Młode Głowy. Z czasem zrozumiałam, że my tu w Polsce mamy do zaopiekowania najważniejszy i najpilniejszy problem, czyli zdrowie psychiczne. Zdrowie psychiczne młodego pokolenia, które wszyscy chyba wiemy, bo słyszymy, te rzeczy do nas docierają, jak bardzo młodzi ludzie cierpią, jak bardzo nie mają siły żyć. Bo przecież odbierają sobie życie nie dlatego, że nie chcą żyć, tylko dlatego, że nie mają siły żyć. Nie wiedzą, jak sobie poradzić. Z naszych badań też wiemy, że 82% młodych ludzi w wieku szkolnym deklaruje, że problemy nawet dnia codziennego ich przerastają, że tego jest po prostu za dużo, że oni nie dają rady. I powtarzają takie zdanie, które jest przerażające. Chciałbym zniknąć. Chciałbym nie sprawiać już nikomu problemów. I tak, to złamało mi serce, to sprawiło, że tę bezsilność postanowiłam przekuć w działanie. To sprawiło, że powstał projekt Młode Głowy, a ponieważ wiemy, że niektórych problemów systemowych nie jesteśmy w stanie rozwiązać.
17: Na przykład uzależnienia od internetu. To jest trudne.
18: Tak, i potrzebujemy konkretnych regulacji prawnych. To się dzieje, ale zbyt wolno versus to, jak szybko ten rynek się rozwija i jak bardzo jesteśmy bombardowani różnymi rozwiązaniami, jak szybko AI się rozwija, czego no ja osobiście nie przewidziałabym szczerze, że to będzie aż tak szybki proces i nie nadążamy za tym. Więc biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, my po prostu musimy, to jest nasz obowiązek, zadbać o fundament. Naszym fundamentem jest zdrowie psychiczne młodych w szczególności, ale nasze też, ponieważ przez lata o tym się w ogóle nie mówiło.
17: To było wstydliwe w ogóle.
18: Tak, zamiataliśmy to pod dywan, a w wielu szkołach nadal funkcjonuje takie przekonanie, że do psychologa czy pedagoga szkolnego idzie się za karę, a nie tak jak chodzimy do stomatologa przejrzeć nasze zęby, co jest, mam nadzieję, dzisiaj już jednak normą, no to tak samo warto jest podejść do naszej głowy. Zdrowie psychiczne to też zdrowie.
17: Wiem, że ty właśnie też wróciłaś z kolejnej wyprawy, tym razem chyba do Mongolii. Zanim przejdziemy do twoich wypraw i książki, to chciałam zapytać, czy ty jako właśnie kobieta na krańcach świata, czy ty w ogóle miewasz wakacje, takie wakacje, które służą tylko relaksowi, tylko odpoczynkowi?
18: No, gdyby tak spojrzeć na moją pracę, to niektórzy mogą przypuszczać, że ja wyłącznie wypoczywam, jeżdżę na krańce świata i super się tam bawię, co jest absolutnie zgodne z prawdą. Kocham moją pracę i to jest wielki przywilej. Jednocześnie chciałabym nadmienić, że to nie są wakacje nad basenem z drinkiem z parasolką przysłowiowym. To jest jednak praca, to jest realizowanie filmu dokumentalnego o czyimś życiu, o jakimś zjawisku, o temacie. Czasem są to tematy też bardzo trudne i bardzo obciążające psychicznie, jeśli już mówimy o psychice. Taki też będzie ten najbliższy sezon programu Kobieta na krańcu świata już od 30 sierpnia. Na antenie telewizji TVN, jak zawsze o 11.30 w niedzielę. Natomiast zdarzają mi się takie okresy rzeczywiście, że też wypoczywam. Hello, absolutnie. Lubię wypoczynek aktywny, lubię wypoczynek na łonie natury, więc może takie bujanie się na hamaku od rana do wieczora.
17: Nie.
18: Pewnie bym nie dała rady, a może inaczej, nie dałabym długo tak rady wypoczywać, ale ja mam teraz w związku z tym, że mam córkę, która właśnie skończyła 18 lat, ale te ostatnie wszystkie lata wakacji i te również będą w tym duchu się rozwijały, a mianowicie spędzamy czas na odkrywaniu świata, który jest jej pasją, czyli sztuki. Czyli chodzimy po muzeach, chodzimy na wystawy,
17: galerie, tak.
18: Oglądamy niesamowite budowle i Marysia mi bardzo dużo opowiada i edukuje mnie właśnie z historii sztuki. Także to jest dla mnie, wiesz, taka podróż w zupełnie innym wymiarze. Zupełnie inna. Ja pierwszy raz pojechałam do Rzymu, w całym moim życiu. Pierwszy raz pojechałam do Florencji, wyobrażasz sobie?
17: Czyli córka jest teraz przewodniczką. Wspaniale. Wiesz co, mam w ręku twoją książkę. Jest to naprawdę pięknie wydana książka. Niestety w radiu nie mogę państwu pokazać. Przesunąć horyzont 20 lat później.
18: I a nie jest... możemy dać powąchać.
17: Nie można, jak
18: ty, ale ja zawsze potrzebuję powąchać książkę. Tak,
17: i pięknie
18: i
17: wydana i wspaniała. I pięknie ilustrowana z fantastycznymi zdjęciami. To nie jest pierwsze wydanie, to jest trzecie, o ile pamiętam, wydanie, ale jest to nie tylko historia twojej wyprawy w Himalaje, ale też historia tego, co zdarzyło się wcześniej i właśnie po co ty tam pojechałaś i co ci to dało. Więc może właśnie zapytam, po co ci była ta wyprawa w Himalaje?
18: No, teoretycznie jest to rzeczywiście kolejna książka wydana pod tytułem Przesunąć horyzont. Tyle, że to wydanie to jest Przesunąć horyzont 20 lat później i spełniam tę obietnicę. To znaczy książka, która wyszła w 2006 roku, zaraz po mojej wyprawie na Mount Everest, była jednak inną książką. Już pomijając to, że ta książka obecna jest dwa razy dłuższa i obejmuje znacznie szerszy wycinek czasu i mojego życia. O tyle opisuję te historie, które wydarzyły się przed wyprawą na Mount Everest, czyli bardzo też trudne doświadczenie, wypadek samochodowy, w trakcie realizacji zdjęć do programu. Mój operator, który zginął na moich oczach, ja ze złamanym kręgosłupem i wyrokiem od lekarzy, że już nigdy nie wrócę do pełnej sprawności. To wszystko było... Dzisiaj wiem, jak bardzo to było trudne. I dzisiaj dopiero widzę pewne swoje decyzje też, które podejmowałam w innym świetle. I uważałam, że warto jest o tym napisać. Wydawnictwo Agora zwróciło się do mnie w zasadzie z propozycją wznowienia książki, która w pewnych kręgach stała się już taką znaczącą pozycją, do której wiele osób chciałoby wrócić. I ja poczułam, że ja nie mogę tej książki wypuścić w tym kształcie. To znaczy na bazie tamtego tekstu powstał zupełnie nowy tekst, który opowiada szerzej o kontekście tych wydarzeń i też opowiadam w nim, kim byłam. Odwiedziłam samą siebie sprzed 20 lat, ale także o tym, co się wydarzyło po tym, kiedy stanęłam na szczycie Monteverestu. Mm. Tam ta książka kończyła się dokładnie w tym momencie, 8848 metrów nad poziom morza. No i prawda, zaczyna się moje nowe, lepsze życie. Z czasem okazało się, że Monteverest nie jest najwyższą górą na świecie.
17: I nie najważniejszą.
18: Znaczy zdaniem geografów nadal jest oczywiście, natomiast z perspektywy kobiety 20 lat starszej, która już wiele więcej przeżyła, ja dzisiaj mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że jest wiele gór znacznie wyższych. To są te Everesty, które mamy w swoim życiu, które czasem dopadają nas w najmniej oczekiwanym momencie. To może być utrata pracy, to może być rozwód, to może być śmierć kogoś bliskiego, to może być choroba, to może być każdy moment, kiedy stoimy patrząc na ten horyzont, jakikolwiek by on nie był, i zastanawiamy się, a co jest dalej, tak? A co tam jest? Jakby co się wydarzy, jeśli ja postanowię dzisiaj coś zmienić w moim życiu? Czy mogę? Czy mnie na to stać? I tak naprawdę o tym jest ta książka, o tych naszych codziennych Everestach i o tym przesuwaniu horyzontu w bardzo wielu aspektach naszego życia.
17: Ty powiedz jeszcze na koniec, czego cię uczy to podróżowanie na koniec świata? Bo czasami to są spotkania z ludźmi, czasami to są takie podróże w głąb siebie, właśnie takie zastanawianie się, kim jestem i czego ja właściwie chcę. Co jest też takim twoim celem w tej podróży?
18: Nie jeżdżę do miejsc od bardzo dawna. Jeżdżę do ludzi. Dla mnie miejsca i te niesamowite krajobrazy i budowle, które stworzył człowiek, to jest rodzaj scenografii, w której odbywają się i rozgrywają się niesamowite ludzkie historie. I tak o tym myślę. Dlatego jestem w stanie wracać do różnych miejsc wielokrotnie, bo za każdym razem widzę to miejsce inaczej, bo widzę je oczami moich bohaterek, moich bohaterów. Dla mnie to jest też uzupełnianie puzli mojego życia, bo każdy z nas ma w sobie różne pytania, na które z różnych przyczyn nie znalazł odpowiedzi, co jest w życiu ważne, czego tak naprawdę chcemy. I możemy się w tych historiach, które ja przewożę z krańców świata, każdy z nas się może jakoś przejrzeć, może znaleźć kawałek, który będzie pasował do tych puzli jego życia.
17: Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. A państwa zapraszam w podróż z Martyną Wojciechowską i sięgnięcie po książki Przesunąć horyzont 20 lat później Martyny Wojciechowskiej. Bardzo ci dziękuję.
18: Bardzo dziękuję.
17: A my wracamy do poranka. Zaraz po informacjach zostańcie z nami.

0: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związku, potrzebujemy oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama.
10: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
14: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
15: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
16: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
14: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
20: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
21: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
22: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
21: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
23: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: Kolejne apele o pomoc dla Wenezueli. Ponad 900 osób zginęło i 3 tysiące rannych. Upały w całym kraju, trzeba uważać. Są kolejne ostrzeżenia, a my powiemy, jak sobie radzić w taką pogodę. A w tych informacjach także rządowe plany wyłączenia programu dopłat do paliw. Jest 8 informacja TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi w rozmowie z reporterem TOK FM Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami katastrofalnych trzęsień ziemi, a na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi ich reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna, dlatego proszą o pomoc.
25: Polska jest tu dosyć liczna. Ucierpieliśmy materialnie. Również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw. Niestety polskie służby dyplomatyczne, konsularne w Wenezueli zawsze mówiły, że nie mają środków od rządu na pomoc obywatelom polskim i ja to potwierdzam. Jest ogromna różnica między traktowaniem nas, między tym, jak traktują inne rządy Unii Europejskiej swoich obywateli w Wenezueli.
24: A w Wenezueli na stałe mieszka około 1000 Polaków. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słyk z policji w Zwoleniu.
0: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
24: A tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Szpitale tymczasem pracują w stanie podwyższonej gotowości. Przez Polskę przechodzi fala niespotykanych dotąd upałów. Przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Na zachodzie temperatura nocą może sięgnąć 40 stopni. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi profesor Konrad Rejadek, szef Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
1: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało reaktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
24: Dlatego lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić czapkę, a ten, kto nie musi, powinien zostać w domu. Za kilka miesięcy rozpocznie się rozbudowa autostrada A2 na odcinku z Warszawy do Łodzi. Mowa o 92 kilometrach drogi. Trasa zostanie rozszerzona do 3 i 4 pasów, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Będziemy starać się zapewnić taką organizację ruchu, która będzie najmniej uciążliwa dla tych wszystkich, którzy muszą tamtędy jechać. Zastosowaliśmy taką nowość, to znaczy ta droga będzie wyposażona w odnawialne źródła energii.
24: A na początek w ciągu kilku miesięcy prace rozpoczną się od węzła Grodzisk-Mazowiecki do węzła Konotopa, a wszystkie prace mają potrwać do połowy 2029 roku. Na autostradzie ma obowiązywać ograniczenie prędkości do 70-90 km na godzinę w zależności od odcinka. To mogą być ostatnie dni niskich cen paliw na stacjach, a te są porównywalne do tych sprzed roku. Wiele może się zmienić 1 lipca, jeśli rząd nie przedłuży pakietu obniżek CPN. W tym tygodniu szef resortu energii powiedział, że nie ma takiej potrzeby. W informacjach TOK FM razem z nami nasz reporter Bartosz Kądziołka. Bartku, jaki będzie efekt wyłączenia rządowego programu?
3: Pełna likwidacja pakietu CPN oznacza m.in. powrót do pełnej stawki VAT, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
4: Zmiana podatku z 8 do 23% przy obecnym poziomie ceny hurtowej oznaczałaby, że od 1 lipca na stacjach zapłacilibyśmy drożej za benzynę i olej napędowy, nawet około 80 groszy na litrze.
3: Analitycy przewidują jednak, że stacje będą podnosiły ceny stopniowo.
4: Spodziewamy się zatem podwyżek rzędu 30-50 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego.
3: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 5,91, za olej 6,5 groszy, a za gaz 3,38. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
24: W Poznaniu trwa 24-godzinny spektakl z Magdaleną Cielecką w ramach festiwalu Malta. Aktorka odgrywa scenę rozstania 100 razy, za każdym razem z innym mężczyzną. Co ważne, panowie nie są zawodowymi aktorami. Spektakl The Second Woman to wielkie wyzwanie, mówiła jeszcze przed wejściem na scenę aktorka.
9: Oczywiście, że będę zmęczona, to będzie wpływało na te sceny, ale też rozstajemy się w różnych formach. Jak się rozstajemy na wakacjach, to rozstanie wygląda inaczej. Jak się rozstajemy po jakimś hardkorze pracy, to rozstajemy się inaczej. To też jest o tym.
26: Czego się państwo spodziewają?
27: Że zostanę wyrwany z publiczności na scenę, bo któryś z setki nie dotrze.
28: Wspaniałego performance.
26: Tak, będzie na pewno niespodzianka.
28: I na pani Magda na pewno pokaże klasę.
24: A Magdalena Cielecka zejdzie ze sceny dopiero dziś po godzinie 18. Wcześniej kolejne informacje w TOK FM, bo już o 8.20. Teraz pogoda.
29: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
24: W całym kraju bardzo słonecznie, jedynie po południu w Tatrach miejscami możliwy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 31 stopni na północnym wschodzie, 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu, tam 28 stopni.
29: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Sobotni poranek Tok FM, Aleksandra Karasińska, jest 6 minut po 8. W Gdańsku zakończyła się wczoraj największa konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy i jej przyszłej współpracy z Europą. Byli światowi liderzy, w tym Ursula von der Leyen, prawie 70 państw, najważniejsze instytucje międzynarodowe, setki przedstawicieli biznesu. Jednak konferencja odbywała się w cieniu awantury po odebraniu przez polskiego prezydenta medalu prezydentowi Ukrainy, który do Gdańska ostatecznie nie przyjechał. W konferencji brał udział Bartłomiej Kot, prezes Aspen Institute w Europie Środkowej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam panie, witam państwa.
6: Premier Donald Tusk zapowiadał tuż przed konferencją, że będzie ona sposobem, żeby obniżyć trochę emocje w stosunkach polsko-ukraińskich. Czy to się udało?
7: Wychodzę z tego założenia i to też było widać w Gdańsku, że biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoratu. I ten wątek, no on się oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać. Wszyscy raczej byli zorientowani na potencjał tej współpracy. I to nie tylko i wyłącznie ukraińsko-polski, bo mamy taką tendencję do tego, że oczywiście rozmawiamy o tej konferencji przez pryzmat tego, że Polska była gospodarzem i że to polskie firmy chcielibyśmy, żeby osiągały największe sukcesy w tym, na tym polu. Natomiast no, jest to konferencja, czy była to konferencja po prostu iście międzynarodowa i dla wielu z tych osób po prostu ten wątek polsko-polski czy polsko-ukraińsko-polski nie stanowił największego znaczenia i jeżeli się pojawiał to gdzieś naprawdę w jakichś kuluarowych dyskusjach jako forma odniesienia, to dlatego, dlaczego nie ma prezydenta Zełenskiego, ale na pewno w moim odczuciu nie rzutował poważnie na sam aspekt biznesowy tego przedsięwzięcia.
6: Mm-hmm. Kiedy słuchałam online konferencji, to szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła w Gdańsku rzeczy ważne z punktu widzenia ukraińskiego. Powiedziała coś takiego, inwestycja w Ukrainie to inwestycja w Europie, w przyszłym kraju członkowskim Unii Europejskiej. No i stąd pytanie, jak wygląda dziś ta ukraińska ścieżka akcesyjna, no i komu ona przeszkadza w Polsce?
7: Na pewno Ukraina stoi przed wielkimi wyzwaniami związanymi nie tylko i wyłącznie oczywiście z tym, o czym rozmawiamy na co dzień, czyli wysiłkiem zbrojnym, ale też przede wszystkim dostosowania się do wspólnego rynku europejskiego, jeżeli jest taka perspektywa dla niej przewidziana przez Komisję Europejską czy przez państwa członkowskie, ale także przez samych Ukraińców. I większość tych rozmów, które miały miejsce na Ukraine Recovery Conference, ona ze strony liderów biznesu właśnie podkreślała to, że przyszłość Ukrainy jako części składowej Unii Europejskiej należy postrzegać ją właśnie przez pryzmat unifikacji tego prawa, dostosowania go do standardów europejskich. To też jest mowa oczywiście o przejrzystości prowadzenia biznesu, od przejrzystości też oczywiście, żeby wyeliminować jakieś tendencje korupcyjne. Też żeby, bo to też jest dość ciekawe, wydaje mi się, że bardzo często o tym mówimy, że państwa, które oczywiście pomagały Ukrainie przez okres wojny, czy pomagają do dzisiaj, że oczekują, wyborcy w tych państwach oczekują jakiegoś rodzaju preferencyjnego traktowania. Tutaj raczej ze strony liderów biznesu, i to też bardzo mocno przybrzmiewało na tej konferencji, jest nie tyle chęć traktowania preferencyjnego, co po prostu przejrzystego i równego traktowania, że to, gdyby to się udało zapewnić, to Ukraina jest na dobrej drodze do Unii Europejskiej, no ale decyzja zawsze w tym zakresie jest podejmowana nie tylko przez Komisję Europejską, nie tylko przez liderów państw, ale w niektórych z tych państw będzie też oczywiście podejmowana chociażby w formie referendalnej i to z pewnością już rodzi takie spolityzowanie tego tematu, gdzie wątki napięć bilateralnych pomiędzy Ukrainą a państwem jakimś członkowskim Unii Europejskiej może zgenerować oczywiście problemy. I w naszym kontekście polskim z pewnością wielkim wyzwaniem będzie to, w jaki sposób zarządzimy tematem chociażby rolnictwa, gdzie Ukraina ze względu na swoją ekstensywne uprawy na pewno jest bardzo konkurencyjna w stosunku do także naszych rolników. No ale też w jaki sposób oczywiście rozegramy te nastroje bilateralne polsko-ukraińskie, też te, które dotyczą historii, żeby nie rzutowały na taką decyzyjność w zakresie wyrażenia zgody na członkostwo Ukrainy w Polsce. A wydaje mi się, że nadal jest taka chęć po stronie bardzo dużej ilości polityków, którzy odczytują gdzieś nastroje elektoratu, który poczuł się po prostu skrzywdzony także decyzją prezydenta Zełenskiego, i trzeba rozmawiać na temat tego, w jaki sposób krótkotrwałe decyzje polityczne nie powinny rzutować na długotrwałe procesy, w których obecnie jesteśmy.
6: Konferencja w dużej mierze była poświęcona tym aspektom gospodarczym. I być może nie wszyscy o tym wiedzą, ale w tej chwili Polska ma bardzo dużą nadwyżkę handlową z Ukrainą. Nasz eksport do towarów z Polski trzykrotnie przewyższa import towarów z Ukrainy. Ale po tych protestach rolników, o których pan wspomniał, wielu Polaków boi się tego wejścia ukraińskiego do wspólnoty i nie widzi korzyści. Czy fakt, że Polacy nie widzą tych korzyści z włączenia Ukrainy do Unii Europejskiej, wynika według pana właśnie z tych poprzednich protestów, czy z tych naszych wewnętrznych tutaj politycznych narracji, czy bardziej z jednak propagandy rosyjskiej?
7: Wydaje mi się, że to jest oczywiście wielowektorowe. Znaczy, jeżeli chodzi o propagandę rosyjską, Rosjanie mają tendencję do tego także w swoich działaniach dezinformacyjnych, że nie zawsze kreują rzeczywistość, ale po prostu nakręcają pewnego rodzaju nastroje, które w społeczeństwie są, amplifikują je, wykorzystując do tego oczywiście fake newsy, ale często też przekazy prawdziwe, tylko po prostu w odpowiedni sposób podlane albo narracją, albo przedstawione w konkretnym świetle. Na pewno jest też tak, że polscy rolnicy to jest ogromny taki zasób, ogromna grupa wyborców. Ich obawy są brane przez polityków na poważnie, chociażby ze względu na ilość osób, które później idą głosować w ramach tej grupy. I to widzimy już od lat, chociażby nawet w kwestiach ukształtowania naszego systemu podatkowego i tego, dlaczego on preferuje nadal na przykład rolników, jeżeli chodzi o stawki. Natomiast jeżeli mówimy o Ukrainie w kontekście Unii Europejskiej, rozszerzenie nie jest tylko i wyłącznie decyzją zawsze gospodarczą. To jest także decyzja polityczna dotycząca ukształtowania systemu decyzyjności w ramach Unii Europejskiej. I tutaj obawy nie są tylko po stronie polskiej, wręcz bym powiedział, że nawet są częściej po stronie państw zachodnioeuropejskich, które mają świadomość tego, że przy doprowadzeniu do rozszerzenia o państwo powyżej 30 milionów, ogromnym zasięgu, jeżeli chodzi o geografię, w porównaniu do innych państw europejskich, zmienią się wektory po prostu polityki wewnętrznej unijnej. To oczywiście to już w jakimś zakresie jest. Europa dzisiaj się fokusuje oczywiście na rezultat wojny w Ukrainie, ale trzeba będzie mieć to z tyłu głowy, że Ukraina w Unii Europejskiej to oznacza trwała granica z agresywnym państwem, jakim jest Rosja, i to nie taka, która przebiega pomiędzy Finlandią a Rosją, czy pomiędzy Polską a Rosją, ale ogromna, nie do końca prawdopodobnie ze względu na działania wojenne jeszcze ustalona granica. To jest kwestia także oczywiście gwarancji bezpieczeństwa i tego, w jaki sposób Europa miałaby odpowiadać na jakieś zagrożenie ze strony rosyjskiej. Więc to jest ten czynnik polityczny. Jest czynnik oczywiście gospodarczy, który omówiliśmy. No i trzecia rzecz, ta wynikająca z tego dopuszczenia zewnętrznego kapitału na Ukrainę. Dzisiaj Ukraina na pewno stoi przed wielkim wyzwaniem, bycie częścią wolnego rynku to jest dla Ukrainy, byłby dla Ukrainy ogromny zysk. ale na pewno też jest konkurencja na tym polu, ponieważ firmy amerykańskie, kapitał amerykański, kapitał chiński,
6: niemiecki, też
7: są zainteresowane oczywiście inwestycjami w Ukrainie i pytanie, na jakich warunkach Ukraina będzie wstępować do Unii Europejskiej w taki sposób, żeby z jednej strony utrzymać prosperity po prostu całej Unii Europejskiej jako takiej, gdzie tak jak mówię, interesy poszczególnych wyborców są brane pod uwagę, a z drugiej strony oczywiście zaakceptować to, że to dołączenie Ukrainy to jednokrotnie w niektórych sektorach gospodarki jest rewolucja pozytywna. Znaczy Ukraińcy dzisiaj przynoszą po prostu nowe technologie, są miejscem, gdzie można testować te technologie.
6: I my możemy się od nich uczyć.
7: Do końca.
6: Bardzo dziękuję. Tak. Bartłomiej Kot, prezes Aspen Institute w Europie Środkowo-Wschodniej. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję również.
6: A ja zapraszam już na polityczne podsumowanie tygodnia. Zostańcie z nami. Wracamy zaraz po informacjach.
10: Autopromocja.
11: Przez wielu polityków oraz ich zwolenników są postrzegani jako oderwani od rzeczywistości krzykacze, którzy nie znając realiów polityki, ekonomii i gospodarki, walczą o niemożliwe do zrealizowania postulaty. Młodzi aktywiści nie przejmują się jednak tymi opiniami i robią swoje. Kim są, o co walczą i dlaczego tak lubią konfrontację z politykami? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Dominiką Lasotą o książce Odwagi w podcaście Półka z Książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
10: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
18: No, aż 500 zł za każde wydane 2,500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Marek, szefowa cię prosi.
30: Potem.
20: A teraz co robisz?
30: Walczę z potem.
20: Zrób to skutecznie.
30: Ale jak?
20: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
31: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
20: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
32: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
33: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
32: A, no i merci bardzo.
34: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
35: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
23: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
36: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
37: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 8.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Amerykańska armia przeprowadziła uderzenie na irańskie cele. Była to odpowiedź na czwartkowy atak na statek przepływający przez cieśninę Ormus. Dowództwo centralne USA poinformowało, że celami uderzeń były magazyny pocisków i dronów oraz nadbrzeżne stanowiska radarowe. Wznowiony został ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz. Składy kursują po jednym torze na odcinku Kaczory-Wyrzysk-Osiek, poinformowało PKP. Po czwartkowym wypadku, gdzie zdarzyły się dwa pociągi, zablokowany był fragment trasy. W wyniku wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego troje trafiło do szpitala. Upały mogą zakłócać sen, ponieważ pogarszają dobrostan organizmu, powodując zakłócenie rytmu kołodobowego i poprzez konieczność ograniczenia aktywności w dzień negatywnie wpływają też na głębokość snu, powiedział psychiatra profesor Adam Wichniak. Według specjalisty warto szczególnie teraz zadbać o komfortowe warunki snu. Kolejne informacje w TOK FM o 8.40.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Sobotni poranek TOK FM. Aleksandra Karasińska. Jest 21 minut po 8. Ten tydzień zdominowały dwie afery. Sprawa medalu prezydenta Zełenskiego i sprawa Szpitala Południowego. Ale działo się też dużo innych, ciekawych rzeczy. A ten tydzień w Polsce i na świecie podsumują ze mną Jakub Korus z TVP. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
6: I Magdalena Chrzczonowicz, OKO.press. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
6: No to może słuchajcie, zacznijmy od tematu, o którym już rozmawialiśmy wchodząc do studia, czyli właśnie od konferencji w Gdańsku, konferencji o odbudowie Ukrainy, no która chyba odbywała się jednak w cieniu tej awantury o UPA i o order Zełenskiego. Magdaleno, ty byłaś na tej konferencji. Powiedz, czy ta sprawa w ogóle dominowała w rozmowach, czy niekoniecznie?
3: Myślę, że w tych rozmowach, które są tam najważniejsze na tej konferencji, czyli tych głównie biznesowych i takich nieoficjalnych, może to niedobrze brzmi, ale no nie tych, które słyszeliśmy z telebimów, może tak. Myślę, że to nie miało takiego znaczenia. Natomiast to było, i to jest zresztą główny cel tej konferencji, warto to powiedzieć, jak sądzę, dlatego że zewnętrzne panele, do których można było dołączyć i których można było wysłuchać, były, mówiąc wprost i potocznie, niewiarygodnie nudne. I tam się nic, myślę, że na tym poziomie tych takich dyskusji, które mogliśmy usłyszeć, które można było przytoczyć w mediach i tak dalej, to te wszystkie dyskusje w gruncie rzeczy nie miały trochę znaczenia, były ozdobnikami.
6: A wszystko, co najważniejsze, działo się w kuluarach.
3: Tak sądzę i tam, więc nie odmawiam tej konferencji ważnej roli w tym właśnie, na tym poziomie takim biznesowym, natomiast jeżeli chodzi o taki ludzki wymiar tej konferencji, no to ona ona trochę jest bez sensu, bo to się tam nie dzieje. Tam oczywiście pada mnóstwo ciekawych i pięknych słów ze scen, natomiast są to słowa głównie pod tytułem wspieramy Ukrainę, a to, czy za tym idzie rzeczywiste wsparcie, no to jest inna rzecz. Natomiast było widać ten kryzys w przemówieniu chociażby Donalda Tuska, tym otwierającym. To znaczy ono było, ja je uznałam za odrobinę chłodne jednak i takie, no takie też bardzo konwencjonalne, nie takie jakbyśmy chcieli usłyszeć pomiędzy bardzo bliskimi sojusznikami i bardzo bliskimi przyjaciółmi. Ja rozumiem, że Donald Tusk też nie chciał eskalować tego konfliktu. Potem pojawiły się takie analizy w mediach, że fakt, że Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Gdańska,
6: to nawet lepiej.
3: Ja z początku myślałam sobie, to bardzo dziwna interpretacja, ale potem przeczytałam kilka takich analiz i pomyślałam sobie, być może rzeczywiście tak jest, nie wiem, że być może tam to napięcie by wzrosło. No nie było go, więc się tego nie dowiemy. Natomiast miałam poczucie, że ten chłód było tam widać, jeżeli chodzi o oficjalnie, chociaż i Donald Tusk i Ursula von der Leyen, której oczywiście ten konflikt nie dotyczył, ale no próbowali jakby zatrzeć to wrażenie, ale to było widać.
6: Uważacie, że ta sprawa orderu, odebrania orderu, która była bardzo, bardzo mocno rozgrywana w mediach i do dzisiaj jest zresztą, bo te komentarze nie milkną, ona była celowo w ten sposób rozegrana przez pana prezydenta i też Jarosława Kaczyńskiego, a jeśli tak, to po co? Kuba Kłarus.
2: Absolutnie tak, to znaczy ten kryzys po prostu służy stronie prezydenckiej. I teraz,
6: to widzimy w sondażu.
2: Otóż to. I teraz to jest tak, ja się bardzo cieszę, że w Gdańsku oddzielono te dwie kwestie, tak? To znaczy, myślę, że jedną sprawą są sprawy naszych emocji, sprawy naszej historii, przeszłości i oczywiście zajmujmy się nimi, to jest bardzo ważne. Ale z drugiej strony myślmy po prostu chłodno, kalkulujmy. I być może w ogóle ten kryzys zrobił nam taki reality check trochę, nam Polakom. I może nawet stronie rządzącej troszkę. I to dobrze. Ale co do prezydenta, no to absolutnie tak, zresztą to było widać już po tym wszystkim, co się wydarzyło. To znaczy, po pierwsze, ja jeszcze tydzień temu, kiedy rozmawiałem z ludźmi ze strony rządowej, oni mi mówili, prawdopodobnie prezydent przeczeka tę konferencję i dopiero wtedy odbierze ten order. Sam fakt, że zrobił to zaraz przed konferencją, żeby jeszcze podgrzać dodatkową atmosferę, już świadczy o tym, że nie brał pod uwagę tego, czy to przysłuży się Polsce, czy się nie przysłuży, jak to wpłynie na nasze relacje. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, zwróćcie uwagę, co powiedziała strona prezydencka po tym, kiedy okazało się, że Zełenski nie przyjedzie. Oto wyszedł pan minister Przydacz i napisał na Twitterze, że ho, ho, ho, nikt nie szanuje Donalda Tuska w Europie, proszę zobaczyć, to jest banda nieudaczników, nie dogadali się, zresztą jeszcze Zełenski skacze im po głowie. Znaczy, tego typu wypowiedzi dają probierz i jakby wskazują na to, że stronie prezydenckiej chodzili wyłącznie o eskalację w tym wszystkim, nic więcej.
6: Z tego, co mówisz, rozumiem, że otoczenie i sam pan prezydent Nawrocki próbowali zniszczyć taki sukces potencjalny rządowi, czy nawet premierowi Tuskowi, no bo ta konferencja, sam fakt, czytałam takie komentarze, że sam fakt, że odbywa się w Polsce, już było sukcesem. Czy rzeczywiście udało się prawicy zniszczyć ten sukces? I czy ta konferencja była dla obozu rządzącego jakimś istotnym politycznym wydarzeniem?
3: No, przypomnijmy, że ta konferencja odbywa się co roku, od kilku lat w różnych miastach Europy i wcale nie na początku w Polsce, to już był któryś raz, więc ja bym tutaj może nie przesadzała z tym sukcesem, bo nie są igrzyska olimpijskie, więc nie, tak znowu bez przesady, ona się po prostu odbywa w różnych miastach Europy, to dobrze, że ona się odbywa. Natomiast no, akurat była kolejna Polska, więc bez przesady. Natomiast na pewno to, co się udało skrajnej prawicy i prawicy, ale niestety jest również z mojego punktu widzenia za mało kontrowane przez koalicję rządzącą, to jest popsucie relacji z Ukrainą, takie podbicie tego konfliktu z Ukrainą, ale też przede wszystkim to jest jeszcze gorsze, bo na poziomie politycznym to jest jedna rzecz, która nam się nie opłaca. Te popsucie tych, czy zniszczenie tych relacji nam się nie opłaca. Ale z drugiej strony jest jeszcze ten czynnik ludzki tak zwany, o którym mówiłam wcześniej. I tutaj na przykład, czyli myślę o uchodźcach i uchodźczyniach ukraińskich w Polsce. No i tutaj na przykład do tych wzrostu antyukraińskich nastrojów. No tutaj nie mogę powiedzieć, żeby koalicja rządząca się im na tyle przeciwstawiała, jak powinna. To, że Donald Tusk od dawna mówił bardzo dużo podkreślał bardzo często, jakie ciężary społeczeństwo polskie ponosi w związku z obecnością miliona osób. To nie są miliony, wiele milionów, to jest milion osób. I jakie duże ciężary ponosimy w związku z tym. To również, oczywiście to jest subtelne, to nie jest nagonka. Natomiast to również może podbijać takie nastroje, a w każdym razie ich nie uśmierza na pewno. W związku z czym to jest problem, natomiast oczywiście przoduje tutaj skrajna prawica i przoduje tutaj prawica. I to, co powiedział Jakub, to znaczy myśmy trochę w oku myśleli o tym, że to się może tak wydarzyć, że

0: historyczny spór z Kijowem. Lider prawicowej opozycji w Polsce wzywa Warszawę do zablokowania rozmów akcesyjnych Kijowa z Unią. Tym samym ten historyczny spór jest z najbliższym z sojuszników, stał się nowym frontem w jego walce z premierem Tuskiem. I dalej jeszcze jedno zdanie. Ta historia pokazuje, że jak polska debata na temat Ukrainy się całkowicie zmieniła od pierwszych miesięcy pełnoskalowej inwazji, kiedy ówczesny rząd PiS w Warszawie przewodził zachodniemu wsparciu dla Kijowa. Przypomnijmy, że był to rząd PiS.
1: Oczywiście, znaczy pamiętamy Jarosława Kaczyńskiego, który chciał misji nawet stabilizacyjnej, w której brali udział Polacy. Pamiętamy Mateusza Morawieckiego, który do dzisiaj w ogóle uważa za pewne swoje dziedzictwo to, że jeździł po Europie i lobbował za sprawą ukraińską.
0: I
1: to jest oczywiście tak. I to się w ogóle...
0: Chwała mu za to.
1: To się oczywiście chwali. Ja bym tylko w pewnej takiej kontrze i jakoś troszkę sceptycznie względem tego artykułu, tylko pod takim kątem, że jest wiele środowisk w Europie, które nie bardzo palą się do tego, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej.
0: Nie tylko polska prawica.
1: Nie tylko polska prawica. Ja po prostu, czego bym wymagał od polskiej klasy politycznej w tym takim, po tym reality check, o którym powiedziałem, to tego, żebyśmy nie dali się w tę rolę jako Polacy wtłoczyć, bo tak jak mówię, no już zresztą Peter Madziar też sygnalizował, że Ukraina parę rzeczy musi zrobić, zanim do tej Unii wejdzie, więc nie dajmy się wrzucić. No tylko, że niestety dla prawicy polityka zagraniczna zawsze jest funkcją polityki wewnętrznej.
0: Słuchajcie, bardzo krótko podsumował to i celnie moim zdaniem Krzysztof Warga w Newsweeku. Napisał tak: naprawdę trzeba powtarzać, że antyukraińskość jest prorosyjskością, a więc samobójstwem Polski. I dodaje: Rosja bierze nam mózgi.
2: Dokładnie tak jest. To znaczy musimy sobie też uświadomić, że w którymś studiu toczyłam też taką dyskusję o tym, że usłyszałam takie zdanie, no że właśnie, no ale polskie nastroje takie są, tak, antyukraińskie, no i co zrobimy? A warto tutaj podkreślić dokładnie to, co Krzysztof Warga, to znaczy to nie jest tak, że one takie są, bo
0: same się robią
2: i tylko po prostu w każdy zakątek naszej debaty publicznej weszła już Rosja, to znaczy weszła ta rosyjska dezinformacja i my naprawdę nawet sami nie wiemy, w których to jest miejscach. To nie jest oficjalne, to nie jest coś, co można zobaczyć gołym okiem. Różne komentarze w social mediach, które oglądamy, słuchamy, ludzie to robią i coraz większą to zdobywa popularność, to one mogą być inspirowane właśnie przez rosyjską dezinformację, więc to jest ważna kwestia. Druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, to a propos tego wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Najbardziej tragiczne w tym jest to, że tak jak powiedziałaś, dobre relacje z Ukrainą, bardzo bliskie relacje z Ukrainą są naszą racją stanu, mówiąc już takim górnym.
0: Co mówił Piłsudski, co mówił Giedroyć.
2: Tak, są dla nas bardzo ważne, nie tylko ze względów etycznych i prawno-człowieczych, ale ze względów strategicznych i bezpieczeństwa, to jest jasne. Tymczasem prawica szkodzi tym relacjom, ale nie dlatego, że uważa, że nasze dobre relacje z Ukrainą są dla nas szkodliwe, tylko i wyłącznie z powodu politycznego interesu. Tylko i wyłącznie dlatego, że chce pokonać jeszcze skrajniejszą prawicę w tych antyukraińskich nastrojach i chce po prostu wygrać wybory. To jest jedyny cel. Mm-hmm. I to jest właśnie tragiczne.
0: Słuchajcie, jeszcze minutkę mamy przed informacjami. Ja chciałam tylko przypomnieć, że w Newsweeku również Dominika Długosz pisze, donosi, że doszło do spotkania Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego, który, jak przypomnę, którzy mieli ostatnio trudne stosunki, chłodne bardzo. I do tego spotkania doszło w Sulejowie podczas zjazdu Gazety Polskiej i symbolicznie mieli ci liderzy PiS-u się pojednać, uścisnąć sobie rękę i jakoś symbolicznie się pogodzić. Według Dominiki to jest sygnał, że prawica zwiera szeregi przed kampanią wyborczą, a do Jakuba Korusza takie pytanie. Czy ty uważasz, że ta sprawa antyukraińska, to granie taką fobią antyukraińską, antymigrancką, to będzie jakiś motyw przewodni tej kampanii wyborczej, czy ona się już zaczęła?
1: Ona już się zaczęła i będzie to motyw kampanii wyborczej. No i myślę, że niestety będziemy obserwować takie mocne zaostrzenie, bo tutaj jednak prawica rozumiana jako Prawo i Sprawiedliwość, jako dawna Zjednoczona Prawica, będzie się musiała ścigać z Konfederacją i będzie się musiała ścigać z Grzegorzem Braunem.
0: Ścigać na...
1: ścigać na radykalizm,
2: na
1: ścigać
2: nienawiść.
1: Na nienawiść, ścigać na nastroje antyukraińskie i wszystkie anty, tak? To znaczy myślę, że ta figura innego to nie będą tylko Ukraińcy. Myślę, że zaraz wróci środowisko LGBT i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że naprawdę tych grup będzie...

0: tych
1: lekarze.
0: Grup, otóż tak, tych grup będzie o wiele, wiele więcej.
1: Mhm. Magdalena, a ty jak uważasz, bardzo króciutko? Będzie to jakiś motyw kampanii wyborczej?
2: Oczywiście, bo to jest, dzisiaj tak są prowadzone kampanie wyborcze. To jest tragedia naszych czasów i ta kampania dokładnie już się zaczęła w ten sposób. Podzielam zdanie Jakuba, że za chwilę te grupy, mamy mnóstwo takich grup do wyboru, do koloru. Pierwszą będzie prawdopodobnie LGBTQ tuż po Ukraińcach.
1: Magdalena Chrzczanowicz, OKO.press i Jakub Korus, TVP są dzisiaj komentatorami Poranka Tok FM, a my wracamy do poranka zaraz po informacjach.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Aktyw.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest.
11: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Jest 8.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Do prawie 1000 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli. Według najnowszych danych przekazanych przez przewodniczącego lokalnego parlamentu, rannych jest prawie 3,5 tysiąca osób. Według specjalistów bilans ofiar prawdopodobnie znacznie wzrośnie. Liczba osób zaginionych szacowana jest na ponad 50 tysięcy. Teraz ceny maksymalne cen paliw na stacjach. Od poniedziałku włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,02 zł. Benzyny 98 6,70 zł, a diesla 6,17 zł. Oznacza to wzrost ceny maksymalnej wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem. Japonia, pokonując w Orleanie Iran 3-2, wygrała 6 mecz i jako jedyna pozostaje bez porażki w Lidze Narodów Siatkarzy. Polska w piątek pauzowała w turnieju w Gliwicach i z dorobkiem 4 zwycięstw oraz 2 przegranych zajmuje 8 miejsce w tabeli. Kolejne informacje o 9:00. Teraz czas na raport smogowy. Dziś w całym kraju jakość powietrza niemal wszędzie dobra lub bardzo dobra, nie ma przekroczeń norm jakości. Dziś jednak warto unikać spacerów przez upały. Lepiej zostać w domu z radiem i wiatrakiem. Do tego zachęcam, a kolejny raport smogowy w TOK FM o 16:40.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Sobotni poranek TOK FM. Aleksandra Karasińska. Jest już 41 minut po 8:00. A w studiu komentatorzy Magdalena Chrzczonowicz z OKO.press. Dzień dobry jeszcze raz.
9: Dzień dobry.
8: I Jakub Korus z TVP.
10: I dzień dobry.
8: Rozmawialiśmy o dwóch tematach, rozmawiamy głównych tego tygodnia. Ten drugi, który też bardzo mocno rozgrzewa opinię publiczną, rozgrzewa media, no to oczywiście sprawa radnego Kacprzyka i Szpitala Południowego. Nawet widzę takie medialne nazwy, jakieś takie zbitki, że to jest afera szpitalna. Przez ten tydzień dowiadywaliśmy się nowych szczegółów. PiS już zapowiada, że chce powołać komisję w tej sprawie. Powiedzcie, jak z waszej perspektywy ta sprawa się rozwija i w kogo uderzy? Jakub Kors.
10: To może najpierw jedno zdanie na temat tej komisji. Bardzo podobał mi się komentarz Renaty Grochal zamieszczony w Newsweeku w felietonie, że jeżeli komisja, to na czele Jarosław Kaczyński, któremu, przypominam, ordynator woził kulę po leczeniu szpitalnym.
8: Także, do domu.
10: Także jakby znajmy tutaj skalę hipokryzji. Dwa powody, wydaje mi się, dlaczego ta afera jest tak ważna. To znaczy, po pierwsze, uderza bardzo mocno w warszawską platformę i warszawska platforma musi sobie z tym poradzić. To znaczy, wszystkie te rzeczy faktycznie, które się działy w Południowym, ja nie jestem w stanie ich rozstrzygnąć, tych spraw pomiędzy sygnalistą też, bo to jest też dosyć istotne prawdopodobnie, a młodym doktorem z SOR-u, który zdaje się w rok zarobił 1 600 000. To jest wszystko do wyjaśnienia i to trzeba absolutnie wyjaśnić do spodu. No a drugi powód, dlatego że to się też stało katalizatorem takiej rozmowy o całym kryzysie w systemie ochrony zdrowia. I to jest też kłopot, tak? No bo Platforma Obywatelska jakby trochę zadzwonił jej dzwoneczek z powodu tego, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym. No i teraz musi sobie radzić nie tylko z kryzysem w Szpitalu Południowym, ale no, z kryzysem, który urósł, no bo już mówimy o pensjach medyków, mówimy o czasach pracy. Wczoraj NIK opublikował raport Najdłuższy dyżur lekarski, który sprawdzono w Szpitalu Klinicznym, 70 godzin. Mhm. Co za tym idzie? kryzys i dyskusja na temat tego, dlaczego mamy za mało lekarzy i tak dalej, więc to są te dwa powody, ale co ciekawe, bo wczoraj chociażby poseł Kmitas Prawa i Sprawiedliwości miał przed Ministerstwem Sprawiedliwości taki happening. Zauważcie, że Prawo i Sprawiedliwość grzeje tylko aferą południowego. Taką oni to nazywają ośmiornicą warszawską. Wiecie, w mediach prawicowych szpital śmierci i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to robią? No dlatego, że ktoś doprowadził do tej sytuacji, która do tego ogólnego kryzysu w służbie zdrowia. No i rękę przyłożyli tu przecież pisowcy, którzy wprowadzili tę waloryzację pensji, więc sprawa jest szalenie skomplikowana, no ale jest prawdopodobnie jednym z największych jednak kryzysów dla koalicji, moim zdaniem.
8: Jakub mówił, że ta sprawa jest skomplikowana i z jednej strony tak jest na pewno, bo nie wiemy wielu jeszcze rzeczy. Różni sygnaliści czy eksperci przychodzą do studiów różnych internetowych i opowiadają, rzucają oskarżeniami, a potem w prokuraturze nie powtarzają tych oskarżeń, czyli łatwiej coś powiedzieć w studiu internetowym niż prokuratorom, bo być może nie jest to do końca prawda. Nie wiemy tego wszystkiego, ale zastanawiam się dzisiaj, Jakub mówi, że to warszawska platforma musi się rozliczyć. W kogo ta afera najbardziej uderzy, już tak personalnie, i jakie będzie miała długofalowe konsekwencje? Magdalena Szczonowicz. No,
9: politycznie dla Koalicji Obywatelskiej to jest dramat, to jest tragedia. Co prawda poruszyłaś temat sygnalisty, który się pojawił w mediach. Ja z uwagą obserwowałam tę sytuację i wydaje mi się, że występ tegoż sygnalisty nieco osłabił tą aferę. To znaczy musiał, dlatego że jego zeznania były tak jednak zeznania, jego relacja w tej, właśnie nie zeznania, tylko relacja w mediach była tak, no jednak przesadzona, właśnie pełna oskarżeń, których no na razie nie da się, tak? Nie da się w żaden sposób zweryfikować, że myślę, że to trochę osłabiło. Niemniej, jest to najpoważniejsza na pewno afera dla Koalicji Obywatelskiej. Ona uderza w kilka rzeczy. Przede wszystkim, Jakub powiedział o służbie zdrowia, o ochronie zdrowia, to zawsze jest dla Polaków bardzo wrażliwa sprawa w związku z tym, ile czekają w kolejkach. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że jest bardzo silna emocja w społeczeństwie antylekarska, antymedyczna. To znaczy, że ludzie się spotykają w gabinetach z lekarzami, którzy mają różne wobec nich stosunek, czekają w kolejkach. Chodzi o wrażliwą sprawę o zdrowie, więc to jest zawsze było bardzo na takim wysokim C, taka emocja anty.
8: Jednak salonik VIP-owski i to podwójne traktowanie elity kontra zwykły człowiek, to jest Dokładnie. Taka prosta historia. Jakub, ty mówiłeś, że to jest skomplikowana historia, ale dla wielu odbiorców, którzy nie zagłębiają
10: Oczywiście,
8: się w nią,
10: na poziomie meta pewnie.
9: Natomiast druga sprawa, w którą uderza właśnie, trochę to chciałam powiedzieć, to znaczy druga sprawa, w którą uderza taka wrażliwa, to jest to, że Platforma, że Koalicja Obywatelska szła do wyborów między innymi z takim hasłem, no po tych 8 latach PiS-u, rozliczeń, walki z praworządnością ze strony PiS-u, ale również rozliczeń właśnie tego kolesiostwa, tych tłustych kotów i tak dalej. I nagle się okazuje, że gdzie nie poskrobać, w którejkolwiek władzy nie poskrobać, to jest dokładnie to samo.
8: Tak, i ja rozmawiałam też z socjologiem, który powiedział mi, że elektorat PiS-u czy Ziobry więcej wybacza swoim politykom, a elektorat Koalicji Obywatelskiej czy Lewicy nie wybacza nawet zegarka za drogiego i właśnie no, takich podwójnych standardów jakby bardzo to irytuje.
9: To jest zdecydowanie się z tym zgadzam. Zapytałam się w mojej redakcji, czy ktoś pamięta podobną aferę z czasów PiS-u i usłyszałam przypomniałam sobie o aferze z mężem Elżbiety Witek. Tak. To w ogóle nie było żadnego porównania, jeżeli chodzi o efekt tej afery z tą sytuacją.
8: Dobrze, słuchajcie, skoro o aferach dzisiaj mowa, to sięgam po OKO.press, a tam czytam w artykule. Zaufani prokuratorzy Ziobry przez 4 lata ukręcali łeb śledztwu w sprawie zonda krypto. Magdaleno, co wam się udało ustalić?
9: No, udało nam się ustalić, że dokładnie to, co powiedziałaś, to znaczy, że prokuratorzy, mimo tego, że KNF alarmowała w tej sprawie, alarmowała w sprawie Zonda Krypto, oczywiście KNF być może robiła to nieumiejętnie, nie umiem tego powiedzieć, czy zwracała uwagę nie na to, co, nie zawsze na to, co trzeba, nie wiem tego, natomiast KNF nie jest od tego, żeby wiedzieć, w jaki sposób, nie jest od oskarżeń. KNF jest od tego, żeby alarmować, kiedy coś widzi. I tu do prokuratury należało sformułowanie odpowiednich oskarżeń czy zarzutów, jeżeli była taka konieczność. Po kolei wszystkie te sprawy były umarzane. One były również potem już umarzane w czasie, kiedy prokuratorem generalnym był Adam Bodnar. Natomiast to, na co my zwracamy uwagę w tym artykule, to, że prokuratora Adama Bodnara umorzyła poboczny wątek, który KNF zgłosiła już później. Mhm. Więc to nie była de facto ta sprawa. Natomiast nie była jakby clue tej sprawy. Natomiast to, co musimy powiedzieć głośno, to, że KNF alarmowała w tej sprawie i przede wszystkim prokuratora Zbigniewa Ziobry, a później również Adama Bodnara nie podjęły się tej sprawy.
8: Jakub Borus, ta sprawa Zonda Krypto wraca, bo wiemy, że koalicja zapowiada, że ustawa w nowej wersji znowu trafi do prezydenta Nawrockiego. Dlaczego ta sprawa jest tak niewygodna dla prawicy, a szczególnie dla samego prezydenta?
10: Ping-pong wyciarski, tak chyba możemy to nazwać, bo to już będzie kolejny raz, kiedy prezydent znowu twierdzi, że znowu tę ustawę zawetuje. No oczywiście sprawa niewygodna, no bo tak naprawdę na pieniądzach z krypto gdzieś uwłaszczała się politycznie polska prawica. Ja przypominam konferencję SIPAC w Rzeszowie, współfinansowaną przez pieniądze z krypto. Był wtedy tam jeszcze urzędujący prezydent Andrzej Duda
8: i kandydat
10: na prezydenta Karol Nawrocki. Finansowanie dużej prawicowej telewizji to jest kolejny wątek, więc prawica ma tutaj bardzo dużo za uszami, jeżeli chodzi o krypto. No i ta sprawa krypto jakby bezpośrednio w nią uderza. No przypominam też o bezpośrednich przecież przelewach finansowych, które trafiły zarówno do fundacji związanej ze Zbigniewą Ziobrą, jak i z drugiej strony do fundacji związanej z Przemysławem Wiplerem. No z tych pieniędzy trzeba się wytłumaczyć, tym bardziej, no że przecież z oświadczeń majątkowych, które ostatnio posłowie prezentowali, wiemy, że na przykład Ziobro skorzystał z tych pieniędzy i z tych pieniędzy była opłacana jego ochrona prawna, tak? Podczas tych ostatnich lat, więc to jest rzecz, no, która się absolutnie ciągnie za polską prawicą i polska prawica będzie się musiała z niej tłumaczyć.
8: Ja też widzę, słuchajcie, ogromny lobbying tych firm kryptowalutowych w internecie. Jak dobrze pozycjonują newsy czy swoje opinie w internecie i kiedy się wgoogluje sprawę Zonda Krypto, to pojawia się bardzo dużo artykułów, które jak się dobrze je przeczyta, są artykułami PR-owskimi, mówiącymi, jakie to są świetne firmy i jak nowoczesny jest to rynek i jak głupie jest jakiekolwiek regulowanie tego rynku.
9: I to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, dlatego że moim zdaniem to jest clue problemu z Zonda Krypto. To znaczy, to jest dokładnie, dlaczego nikt się
8: i
9: tym nie zajął.
8: Rynku kryptowalut.
9: Dokładnie. To znaczy, że ja mam takie... Ja generalnie jestem fanką tego, co powiedział Jarosław Kaczyński kiedyś. Mm. On powiedział, że on nie rozumie Zonda Krypto, nie rozumie kryptowalut i w związku z czym trzeba ich zakazać. Ja jakoś oczywiście nie wypowiem być może zdania pod tytułem trzeba ich zakazać, natomiast ja sympatyzuję z tym podejściem, bo ono jest jakoś ciekawe. Dlaczego myśmy się dali, dlaczego nikt nie reagował na te kryptowaluty? Właśnie dlatego, że wydawało nam się, no tak, to jest jakiś nowoczesne narzędzie. Wielu z nas na pewno go nie rozumiało. Nawet ci, którzy w niego inwestowali, zapewne go nie rozumiało do końca. Natomiast ono się wydaje takie nowoczesne. No tak, wielki biznes. Biznes ma zawsze rację. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
8: Można uciec od podatków.
9: Dokładnie. I mi się wydaje, że to jest clue problemu. To znaczy, że dlatego nikomu się nie zapalała czerwona lampa, bo nie chciał się wydawać, nie wiem, wsteczny, czy dławić biznes, dławić wielkie finanse i tak dalej. Tymczasem trzeba to kontrolować. Ja bym była za tym, żeby maksymalnie kontrolować tego typu narzędzia.
8: To prawda, ja też się zgadzam z tobą. Ten rynek trzeba regulować, co robi Unia Europejska i co robi wiele krajów na świecie, bo jak wiemy, to nie jest taka ładna tylko historia o nowoczesności, ale dzięki kryptowalutom po prostu przestępcy korzystają na przesyle pieniędzy w sposób niekontrolowany w żaden sposób przez instytucje publiczne, państwo czy media.
9: Dokładnie.
8: Słuchajcie, do zonda kryptoafery na pewno będziemy wracali, ale tak sobie myślę na koniec, że mamy jeszcze odrobinę czasu i w cieniu tych wszystkich afer Senat przegłosował ustawę o statusie osoby najbliższej. To był bardzo trudny proces, bardzo długo trwał. Środowisko LGBT+ i politycy lewicy bardzo długo pracowali nad kształtem tej ustawy, żeby ona w ogóle mogła przejść przez Sejm i Senat. Co dalej? Co zrobi pan prezydent Jakub Korus?
10: No, jeżeli wnioskować po tym, co pan prezydent już, po tych sygnałach, które pan prezydent i ośrodek prezydencki wysyłali, to ja bym się spodziewał tutaj jednak weta albo odesłania przynajmniej do Trybunału Konstytucyjnego. A co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, to doskonale wiemy, nic się nie dzieje. więc tego bym się spodziewał. Pamiętam, że kiedy już Sejm przegłosował tę ustawę, no bo teraz Senat mieliśmy, to pan prezydent już wtedy powiedział, jakby nie wypowiedział się na temat tej konkretnej ustawy, ale obóz prezydencki powiedział coś takiego, znowu wrócił do tej mantry na temat tego, czymże jest małżeństwo w Polsce, małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety i tak dalej, znamy ten cytat. Więc ja się spodziewam weta, no ustawa, która jest jakby bardzo, bardzo trudnym kompromisem, tak, bo ja też znam jeden z moich kolegów ostatnio właśnie ze społeczności LGBT+, nazwał ją ustawą współlokator plus, więc
8: nie do końca wszystkich zadowala.
10: Tak, zdecydowanie.
8: Jedno słowo, zawetuję?
9: Oczywiście, że tak.
8: Dobrze. Bardzo dziękuję za podsumowanie tygodnia w polityce. Jakub Korus, TVP, dziękuję bardzo.
10: Pięknie, dziękuję.
8: I Magdalena Chrzczonowicz z OKO.press, dziękuję bardzo.
9: Dziękuję.
8: Zanim się z Państwem pożegnam, sprawdzimy jeszcze, co słychać w drugim studiu, gdzie za chwilę zacznie się program Wybory w Toku, a prowadzi go jak zwykle Dominika Wielowiejska. Dzień dobry, Dominiko. Co dzisiaj w wyborach?
11: Dzisiaj porozmawiamy o Szpitalu Południowym, o planowanych zmianach w systemie wynagradzania lekarzy, o konferencji na temat odbudowy Ukrainy i o sprawie posła Króla, który no właśnie stał się obiektem badań Prokuratury Europejskiej.
8: Bardzo dziękuję i zapraszam na Wybory w Toku, a żegnam się z Państwem w składzie Magdalena Sikoń i Michał Tobolewski, którzy realizowali program, Krzysztof Woźniak go realizował i ja z Państwem się żegnam, Aleksandra Karasińska. Do usłyszenia za tydzień.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Ale mnie gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
0: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
0: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
2: No. Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
7: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
8: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł. Lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów. Również za 1499 zł. W zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Właśnie minęła 9:00. Informacje Tok FM. Emil Górny, zapraszam. Fala upałów jest już w Polsce. Cały kraj objęty jest ostrzeżeniami. Alerty drugiego stopnia obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższymi ostrzeżeniami trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są jutro. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Akcja ratownicza nad Jeziorem Pamiątkowskim w powiecie szamotulskim w Wielkopolsce. Służby zostały wezwane do 17-latka, który w czasie pływania zniknął pod wodą. Na pomoc ruszyli strażacy i nurkowie z Poznania, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków, aspirant Martin Halasz.
14: Poszkodowany został zlokalizowany przez nurków pod wodą, wydobyty spod wody i dzięki prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się przywrócić jego funkcje życiowe.
13: Na młody mężczyzna śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. 8-latka pogryziona przez psy w poważnym stanie trafiła do szpitala, poinformowała Komenda Miejska Policji w Sosnowcu. Poszkodowany został również ojciec, który próbował własnym ciałem zasłonić córkę. Czas na politykę. Karol Nawrocki nie dość, że jest liderem sondażu zaufania, to osiąga w nim rekordowy wynik. W opublikowanym przez Onet rankingu prezydent także zdecydowanie wyprzedza wszystkich pozostałych polityków. A więcej o polityce już za chwilę w audycji Wybory w Toku. Na koniec sport wieczorem i w nocy. Ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. mistrzów świata, Argentyńczyków. A więcej na ten temat w informacjach o 10:00. Teraz już prognoza pogody.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl. Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
16: Sponsorem programu jest Moderna,
11: budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
13: W całym kraju dzisiaj bez deszczu i pełne słońce. Przed upałami ostrzega IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na termometrach od 32 stopni w Gdańsku, 33 w Białymstoku, 34 w Lublinie i Katowicach, 35 w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Warszawie i Rzeszowie, do nawet 38 w Zielonej Górze.
15: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
16: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
11: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.

0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na wybory w toku. A w studiu Michał Nieznański, Konfederacja.
2: Dzień dobry.
1: Andrzej Szeptycki, Polska 2050.
3: Dzień dobry.
1: Jacek Trela, Klub Centrum.
2: Dzień dobry.
1: Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość.
4: Dzień dobry,
1: Maciej Konieczny, Partia Razem.
3: Dzień dobry.
1: I Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska.
5: Dzień dobry.
1: Ja chcę Państwu zaproponować pewien porządek naszej rozmowy, a mianowicie chciałam się skoncentrować na problemie Szpitala Południowego, ale w kontekście zarządzania przez władze Warszawy. Potem byśmy przeszli do sprawy systemu pensji lekarzy, bo te dwa tematy, wydaje mi się, wymagają osobnego potraktowania. I chciałam zapytać Katarzynę Piekarską, bo odbyła się burzliwa Rada Miasta, przyszło wielu mieszkańców, przedstawicieli partii, posłowie. I efekt tego jest taki, że Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, przyznał, iż były nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, ale nadal wisi w powietrzu zarzut, że politycy Koalicji Obywatelskiej korzystali ze specjalnej ścieżki w Szpitalu Południowym dzięki radnemu, byłemu już radnemu Dawidowi Kacprzykowi, i tam padały w zasadzie dwa nazwiska przede wszystkim, to znaczy chodzi o Aleksandra Pocieja oraz o Ewę Malinowską-Grupińską, która oświadczyła, że nie korzystała z saloniku Wipowskiego, ale ja nie usłyszałam odpowiedzi, czy korzystała ze specjalnej ścieżki w Szpitalu Południowym. I ten problem nadal nad Koalicją Obywatelską wisi. Pani poseł, bardzo proszę.
6: No tak, ja tylko przypomnę, że te oskarżenia co do tego, kto korzystał, a kto nie korzystał, padały w stosunku do różnych osób, w tym także do mnie. I od razu powiem, że ja nigdy w życiu w ogóle w Szpitalu Południowym nie byłam. Inne osoby z tej słynnej grafiki też powiedziały, że one nie były.
1: Przypomnijmy słuchaczom, to była grafika z wizerunkami posłów i senatorów, którzy zostali wybrani w Warszawie, tak? Dobrze rozumiem.
6: Tak. Tylko, że no, takie tak poważne oskarżenie, że korzysta się z jakiejś specjalnej ścieżki, szczególnie mnie to dotknęło, ponieważ jestem pacjentką onkologiczną, świeżo można powiedzieć, bo pół roku po wznowie. Rzeczywiście intensywnie się w tej chwili leczę i to jest takie wykorzystywanie również choroby, w tym mojej. Ja to tak odebrałam i skończyło się, jak się skończyło, ponieważ no, niestety towarzyszyły temu bardzo duże emocje. Więc trudno mi jest odpowiadać, czy te osoby korzystały, czy nie korzystały. Najlepiej jest skierować to pytanie po prostu do tych osób, czy one korzystały, czy nie korzystały, bo też powiedzmy sobie tak, no to jest duży szpital. I myślę, że samo korzystanie z usług medycznych Szpitala Południowego naprawdę nie jest niczym złym. Jak ktoś jest chory, idzie do lekarza, a jak jest bardziej chory, idzie do szpitala, więc to nie jest nic niewłaściwego. Jest pytanie tylko rzeczywiście, czy te kolejki były w jakiś sposób omijane, czy nie. Ale to jest, tak jak mówię, no pytanie do tych osób i ja tego nie wiem. Nie wiem, kto korzystał, nie wiem w ogóle, no bo równie dobrze można powiedzieć, czy pan korzystał, czy pani i tak dalej.
1: Ale czy jednak, może zacznijmy od tego. Pani poseł, czy Rafał Bochenek, czy PiS panią przeprosił za umieszczenie na tej grafice?
6: No czy ja powiem tak, dzwoniło do mnie kilka osób z PiS-u i to były w sumie miłe rozmowy i te osoby w zasadzie przeprosiły mnie za to, co zrobił mi, bo tak powiem, pan Bochenek, ale ponieważ pan Bochenek zadeklarował, a ja rzuciłam mu takie wyzwanie, że już dobrze, skończmy z tymi przeprosinami. Jeżeli nagra rolkę, w której będzie namawiał do badań profilaktycznych, które naprawdę są bardzo ważne, ponieważ Polacy nie wykorzystują szansy, jaką są badania profilaktyczne, trafiają do szpitala bardzo często wtedy, kiedy już na jakiś taki no, ratunek jest za późno, szczególnie w przypadku chorób onkologicznych. Pan Bochenek ma innych odbiorców niż ja. Zadeklarował na konferencji prasowej, bo tak mi też mówił
2: tak
6: dzisiaj pan profesor.
2: Rozmawialiśmy
6: przed programem, więc ja się z tego bardzo cieszę i być może ktoś pójdzie zbada się i uratuje sobie życie. Także uważam, że sprawa ale jest zamknięta.
1: Ale pani poseł, bo tutaj też jest taki problem. Mówi pani, że osoby, które korzystały z szybszej ścieżki w tym szpitalu, powinny to wyjaśnić. Ja myślę, że Koalicja Obywatelska powinna to wyjaśnić, żeby tak, ostatecznie rozliczyć się z tej sprawy.
6: Tak, tylko wie pani, problem polega na tym,
1: żeby
6: że
1: była jasność,
6: medyczne...
1: ja uważam, że osoby, które wystąpiły na grafice PiS-u, żadnej z nich nie udowodniono, że ona korzystała z szybkiej ścieżki.
6: No właśnie, to, żeby ale było... teraz pani redaktor, jakiego my języka używam? Udowodniono. No, to jest jakiś język w ogóle...
1: Nie,
6: no,
1: można sprawdzić w dokumentach, kto taki, szybciej tak? poszedł,
6: no
1: przeszedł
6: tak, tylko,
1: kolejkę,
6: że problem
1: tak?
6: polega na tym, że i to... Znaczy odpowiadam na pytanie pani odnośnie rozliczenia przez partię. Problem polega na tym, że to dotyczy danych wrażliwych. Ja o swojej chorobie mówię po to, aby ludzie się po prostu badali, opowiadam i tak dalej. Ale ja znam też osoby, także w Sejmie, które są chore na różne choroby i o tym nie mówią. I to jest ich prawo. Więc to jest ten problem.
1: Ale czym innym
6: jest
1: mówienie o chorobie, a czym innym jest sama kwestia ominięcia kolejki, pani poseł?
6: Ja rozumiem, tylko to sama ta osoba musi po prostu odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie można ujawnić dokumentacji medycznej. Ale uważam, że jeżeli padło takie pytanie, czy do pani grupy czy padnie do pana Pocieja, to najprościej jest po prostu
1: ale
6: powiedzieć, korzystałem, nie korzystałem, jak korzystałem rozumiem. Z tego szpitala, bo byłem chory i tak samo jak tysiące innych ludzi, na przykład, nie wiem, trafiłem na SOR, bo nie wiem, złamałem sobie nogę, coś innego.
1: Pytanie do pana profesora Karola Karskiego z Prawa i Sprawiedliwości, bo ja słyszę, że Prawo i Sprawiedliwość postuluje powołanie specjalnej komisji, która by się przyglądała tym przypadkom. Chciałam zapytać, czy ta komisja mogłaby też wyjaśnić sprawę przebywania męża Elżbiety Witek na Ojomie, w sprawie przywożenia kul Jarosławowi Kaczyńskiemu do domu przez dyrektora szpitala. I słyszę teraz o kolejnej sprawie, o specjalnych regułach wtedy, kiedy Joanna Kurska, żona polityka PiSu Jacka Kurskiego, znalazła się na porodówce. Czy ta komisja mogłaby także i to wyjaśnić?
2: Czy widzę, że pani redaktor zmierza w stronę jakiegoś fałszywego symetryzmu, bo mamy do czynienia jednak z gorszącą, patologiczną sytuacją tutaj z obszaru działania Koalicji Obywatelskiej, natomiast generalnie o wszystkim do tej pory rozmawialiśmy tylko o tej poważnej sprawie.
1: Przed chwilą wszystkie pytania dotyczyły właśnie uprzywilejowania Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie,
2: tak,
1: pani profesor.
6: No to
2: tak
6: były dobre pytania,
2: tak,
6: ale które są niewłaściwe.
2: Znaczy, możemy oczywiście o każdej sprawie rozmawiać, natomiast to, że akurat profesor medycyny, który zna się z Jarosławem Kaczyńskim od kilkunastu lat i kilkanaście lat wcześniej po godzinach pracy przywiózł mu kulę, równie dobrze Jarosław Kaczyński mógłby mu przywieźć kulę, gdyby taka sytuacja była potrzebna. Po prostu normalna, koleżeńska, międzyludzka relacja. Kwestia pani marszałek Witek, to lekarze zdecydowali i w czasie COVID-u.
1: Znaczy, akurat znajoma pani marszałek Witek z tej samej miejscowości.
2: I akurat w trakcie,
1: posada zależy od PiS-u.
2: Osoba, która była w stanie zagrażającym jej życiu, znalazła się w miejscu, w którym po prostu to życie jej było utrzymywane. Ja przypomnę, że na SOR-ach to Koalicja Obywatelska chciała umiejscowić miejsca dla rodzenia dla kobiet, więc akurat samo umiejscowienie w konkretnym miejscu, w konkretnej części szpitala jeszcze o niczym nie decyduje. Natomiast tutaj mówimy o sytuacji, w której jest wiele płaszczyzn. Pierwsza płaszczyzna to w ogóle młody, 28-letni działacz Platformy Obywatelskiej, lekarz, który dopiero co rozpoczął swoje funkcjonowanie zawodowe, który nie mógłby być samodzielnym lekarzem na SOR-ze, ponieważ nie miał specjalizacji, a dopiero od drugiego roku specjalizacji można samodzielnie wykonywać swoje działania na SOR-ze. On nie tylko został tam lekarzem, ale wręcz kierował tym oddziałem.
1: No,
2: druga kwestia,
1: bo jestem zobowiązana słuchaczom wyjaśnić, że szefem SOR-u był doświadczony lekarz w medycynie ratunkowej. Tak powiedział doktor Piotr Szenk.
3: Koordynatorem SOR-u.
1: A on był koordynatorem pracy.
4: Koordynatorem dyżurów.
1: czy dyżurów, więc warto to wyjaśnić.
3: Czasem w piłce nożnej jest tak, że jeden trener nie ma formalnych kwalifikacji, to w papierze jest inny, ale wszyscy wiedzą, że tak naprawdę...
4: Wczorajsza sytuacja Francji, kiedy zastępca Deschampa poprowadził kadrę, to jest dokładnie ta sama sytuacja.
1: Szefem SOR-u był doświadczony lekarz. Bardzo proszę, panie profesorze.
2: Jednocześnie ta osoba, ten działacz Platformy Obywatelskiej, będący jednocześnie doświadczonym lekarzem, podejmował kluczowe decyzje dotyczące zdrowia i życia ludzkiego. Druga płaszczyzna to potężne
1: jakie
2: kominy płacowe.
1: O czym pan mówi konkretnie? Jakie podjął kluczowe decyzje?
2: Koordynator decyduje o tym, jacy lekarze, kim się zajmują i ilu lekarzy w danych miejscach pełni swoje dyżury. Z tutaj informacji, które przekazał pan doktor Jędrzejewski, wynika, że mogło dochodzić także do sytuacji tutaj zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Druga płaszczyzna, o której mówimy, to potężne kominy płacowe. No ten młody człowiek, jak się wydaje, no zhakował system po prostu. W tej chwili chyba nie bez przyczyny. Sam zwraca pieniądze. 500 tysięcy do Szpitala Południowego. Wczoraj podobno skorygował faktury wystawione w drugiej placówce, w której pracował, rzekomo pracował na kwotę 100 tysięcy złotych i z tego co wiemy, to są kwoty tylko za ten rok. To nie jest ta kwota ujawniona 1 600 000 za ubiegły rok, która się znalazła w jego oświadczeniu majątkowym. Poza tym kolejny wątek dotyczy właśnie jakby no tego wywiadu z doktorem Jędrzejewskim, w którym padają właśnie tutaj wątpliwości odnośnie właśnie zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Mamy do czynienia z sytuacją dosyć szczególną. Wreszcie ten salonik VIP-owski w Szpitalu Południowym. No jeśli wszystko było w porządku, to dlaczego został skrzętnie po prostu zlikwidowany i wszystko z wyjątkiem zdjęć, które wcześniej zrobiono, zniknęło.
6: Jeśli... Dla pani Witek cały salonik, znaczy był, cały OIOM był salonikiem.
2: Znaczy myślę, że naprawdę nie ma co zmieniać tematu w tym momencie. Wydaje mi się, że...
3: To jest jeden temat, ja się zgadzam, tak pogodzę. To jest jeden i ten sam temat.
1: Proszę państwa, ja tylko chcę uzupełnić, że problem z mężem Elżbiety Witek był taki, że jedna z mieszkanek tej miejscowości złożyła zawiadomienie, że jej mama nie dostała się na OIOM ze względu na to, że wszystkie łóżka były zajęte i ona argumentowała, że mąż pani marszałek powinien być objęty opieką paliatywną, a nie przebywać na OIOM. Czyli na oddziale, który jest właśnie najdroższy, jeśli chodzi o służbę zdrowia. I że to był podstawowy zarzut, że to trwało ponad 2 lata, podczas gdy no, może tam był jakiś przypadek rocznego przebywania na OIOM-ie, ale generalnie jest to kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy. I to był podstawowy zarzut, panie profesorze.
2: Znalezienie się w określonym miejscu w szpitalu nie tak znaczy, było. Że jest się podłączonym do konkretnej aparatury. Przypomnę czas COVID-u, osoba po prostu... Na krawędzi życia i śmierci. Przeżył wtedy, kiedy znajdował się właśnie w tym miejscu w szpitalu decyzją lekarzy.
1: Bardzo bym prosił,
2: żeby nie stosować tego fałszywego symetryzmu.
1: Powinien być objęty opieką paliatywną, a nie przebywać na OIOM-ie, gdzie było tylko 10 łóżek. I tego dotyczyła sprawa, i tego dotyczyła skarga mieszkanki.
2: Gratuluję pewności siebie, pani doktor.
1: Ale ja mówię o skardze mieszkanki w tej sprawie, panie profesorze. Dobrze, mieliśmy wywiad doktora Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero, który oskarżył doktora Kacprzyka, lekarza Dawida Kacprzyka, że przyczynił się do śmierci wielu ludzi i podał 2 przypadki. Jeden przypadek znalezienia pacjenta martwego w łazience, a druga sprawa dotyczyła tego, że zrobiono badanie tomografem osobie nieżyjącej. Dawid Kacprzyk wydał oświadczenie, że on nie jest stroną w śledztwie dotyczącego pacjenta w łazience. Nie było go, jak rozumiem, wtedy w szpitalu. On za to nie odpowiada. Natomiast jeśli chodzi o badanie tomografem osoby nieżywej, to miało to miejsce jego zdaniem w czasie, kiedy on jeszcze w szpitalu nie pracował. Pan senator Trela.
5: Dotyka pani redaktor takiej płaszczyzny prawnokarnej, odpowiedzialności prawnokarnej tych, którzy w to byli uwikłani, jeżeli rzeczywiście takie sytuacje miały miejsce. Doktor Jędrzejewski udzielił wywiadu dość późno, to znaczy milczał w mediach, bo zdaje się, że informował o tych nadużyciach organ nadzorczy prezydenta Trzaskowskiego, ale zostawmy to z boku. Udzielił wywiadu, w którym powiedział o tej sytuacji, czy o tych sytuacjach, i szkoda, że prokuratura podjęła bardzo szybko działania, wezwała pana Jędrzejewskiego na przesłuchanie i szkoda, że pan Jędrzejewski na tym przesłuchaniu odmówił składania zeznań, powołując się na to, że powinien być, czy chce być z obrońcą, z pełnomocnikiem, nie z obrońcą, z pełnomocnikiem. No i prokuratura zadała kilkadziesiąt pytań, ale nie uzyskała odpowiedzi. Myślę, że czynności powinny być szybko prowadzone.
1: No w poniedziałek ma się odbyć tak, następne przesłuchanie.
5: Dlatego, że to będzie wstęp do dalszych działań. Na końcu, jeżeli potwierdzą się te zarzuty, o których mówił pan Jędrzejewski, jeżeli one będą dotykały konkretnych osób, być może pana doktora Kacprzyka, być może kogoś innego, to te osoby też powinny być przesłuchane i powinny być im postawione zarzuty, no bo to są rzeczy karygodne i to jest ta płaszczyzna odpowiedzialności prawnokarnej. Niezależnie od odpowiedzialności politycznej.
1: A jakby pan oceniał sytuację, że poseł PiSu Michał Moskal mówi doktor śmierć, a zdaje się, że pan poseł Krystian określił to mianem doktor Mengele, chociaż ten ostatni poseł już się z tego wycofał.
5: No to jest oczywiście nadużycie w ramach pewnie jakiejś walki politycznej i źle rozumianej wolności słowa. No to są rzeczy niedopuszczalne, te porównania są karygodne, ale to jest kwestia odrębna. Natomiast no, ta bardziej istotna to jednak jest to, co się działo tam w tym szpitalu i te działania lekarzy czy lekarza. I one muszą być wyjaśnione przez prokuraturę. Cały ten system, to brzydkie słowo, no, zawsze to się tak ucieka w słowo system, jak gdybyśmy chcieli coś wytłumaczyć, ale się wytłumaczyć przed z jakichś nieprawidłowości. Ale tak jest, rzeczywiście ten system jest kulawy, dlatego że są trzy możliwości pracy lekarza: na kontrakcie, na zleceniu i na umowie o pracę.
1: Ale o tym za chwilę, panie senatorze.
5: Tak, ale one tworzą tę patologię, tak, która się wydarzyła w tym szpitalu.
1: Tutaj jakby chcę powiedzieć jedną rzecz, a mianowicie te doniesienia doktora Jędrzejewskiego nie zostały potwierdzone ani przez doktora Piotra Szenka, który jest szefem oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym, ani przez szefa NIL-u Łukasza Jankowskiego, który powiedział, że otrzymuje skargi dotyczące Szpitala Południowego o nieprawidłowościach, ale nie ma tam zarzutów takich, jakie przedstawił dr Jędrzejewski, że ginęli ludzie z powodu tego, że niedoświadczony lekarz, nie wiem, coś źle zrobił. Potwierdzenia tych zarzutów nie ma. Bardzo proszę, pan minister Szeptycki.
7: No, ja nie wiem, czy z tym wywiadem to trochę nie jest tak jak z tym dowcipem o kozie, że się wprowadza kolejne rzeczy, potem się okazuje, że one tak naprawdę były nieprawdziwe do końca i to pozwala jakby wizerunkowo po części oczyścić zainteresowanego. Ale wracając do istoty sprawy, ja myślę, że tak, po pierwsze bardzo istotne jest, żeby w przypadku czy jednostek sektora publicznego, czy finansowanych ze środków publicznych, mówię w tym przypadku o szpitalach, o procedurach w ramach NFZ-u, osoby je wykonujące, czy zespoły nie mogą uważać, że dany szpital czy oddział to jest ich udzielne księstwo. To jest, wydaje mi się, bardzo istotne. Jeżeli mamy prywatny szpital, prywatną firmę finansowane z prywatnych środków pacjentów, to wtedy jest sprawa między lekarzem i pacjentem. Nam jako politykom nic do tego. I to wymaga, nie mówię o zarobkach, tak? Mówię w tej chwili o tym, kto w jakiej kolejności trafia i to wymaga jakiegoś większego być może uporządkowania i uregulowania. To po pierwsze. Po drugie, mówiło się o tym i są pomysły, żeby scentralizować nasze dane medyczne po to, żeby jeden lekarz miał dostęp do tego, widział w systemie to, co robili inni. I myślę, że tego typu system miałby też drugą dobrą stronę, mianowicie on pozwalałby również ewentualnie na kontrolowanie tego, jak proces leczenia czy dostępu danej osoby, jeśli to jest system zamknięty, dostępny dla lekarzy, ewentualnie dla organów kontroli, ale on by też łatwiej pozwalał kontrolować to, na ile dana osoba w tym szpitalu korzystała z szybkiej ścieżki, a na ile nie, tak? Bo możemy bardzo łatwo wtedy, jeżeli mamy taki system, sprawdzić, że przeciętna osoba daną procedurę czeka pół roku, a jedna dziwnym trafem dostaje ją po tygodniu. To wymaga pewnych nowych regulacji, ale ponieważ są to, raz jeszcze, pieniądze publiczne, więc moim zdaniem jest to potrzebne.
1: Wracam do tego wywiadu doktora Jędrzejewskiego, bo tutaj problem polega na tym, że druga strona, Szpital Południowy, przedstawia tę sprawę inaczej, ponieważ uważa, że doktor Jędrzejewski nadużył przepisów i swoich umów, ponieważ było wpisane do umowy, że zarabia 10% od zysku szpitala. On twierdzi, że nie szpitala, oddziału chirurgii, i tam sytuacja była taka, że pan doktor Jędrzejewski po prostu wyprowadził anestezjologię poza oddział chirurgii. Dzięki temu oddział wykazywał zysk i doktor Jędrzejewski domagał się premii, a szpital uważa, że to była praktyka nieuczciwa. Więc tutaj to jest jakby strona i stanowisko Szpitala Południowego. Bardzo proszę.
4: Zacznijmy od tego, że w wypowiedzeniu to on tam miał podobną kradzież jakiejś ortezy pacjentowi, co jest w ogóle jakąś
1: kpiną. To był jeden z elementów, że...
4: Uporządkujmy fakty, proteza, tak. Bo cała ta sytuacja...
1: Ale proces się toczy o pieniądze.
4: Sprowadza się do jednego wspólnego mianownika. Tym mianownikiem jest kłamstwo Koalicji Obywatelskiej. I po kolei. Kto kłamał? Kłamał Bartosz Arłukowicz, bo przecież nie znał pana Kacprzyka. Każdy z nas rozdaje przecież ulotki nieznanym działaczom Platformy Obywatelskiej, robi sobie zdjęcia i wstawia posty na X-a. Kłamał również Rafał Trzaskowski. Przecież nie powiedział, że dostał tą wiadomość wcześniej, będzie teraz się zapierał, że tego nie było. Teraz na Radzie Miasta mówi, że jednak było. Kłamał. Kłamie prokuratura, która powiedziała, że nie toczy się żadne śledztwo, a toczy się o 20 aktów zgonu. Wieczne kłamstwo. My mieliśmy już takie sygnały w Polsce. Był przykład pana Lęca, był przykład pani Szumilas, że Platforma sobie zrobiła...
1: Jaka wypowiedź była prokurator, że nie toczy się żadne śledztwo?
4: Po przesłuchaniu był zapytany jeden z prokuratorów na konferencji prasowej, jak wyszedł pan doktor Jędrzejewski ze szpitala. Poszło tam pytanie, czy jest prowadzone śledztwo...
1: Ale on odpowiedział, że jest prowadzone śledztwo. Nie, ja słuchałam tej konferencji prasowej.
4: Powiedział, że nie jest. Na drugi dzień się z tego wycofał. To
1: ja słyszałam
4: drugiej konferencji
1: prasową i tam prokurator powiedział, że od dawna toczy się śledztwo w sprawie znalezienia nieżywego pacjenta.
4: I to jest druga konferencja prasowa. On się sam wycofał ze swoich słów. Kłamstwo na kłamstwie.
1: Natomiast... Nie, to była konferencja zaraz po przesłuchaniu. Ja słuchałam tej konferencji prasowej po przesłuchaniu doktora Jędrzejewskiego. Słuchałam tej konferencji.
4: Oczywiście, że z tego się wycofał. Dobrze, jedźmy dalej.
5: Finalnie... To tak łatwo jest rzucić jak...
4: Finalnie...
1: Słuchałam tej konferencji po przesłuchaniu doktora
8: Przecież już premier Tusk oświadczył ex katedra, że pan doktor Jędrzejewski jest niewiarygodną osobą.
4: To jest inna sprawa.
8: Przesądził i wydał bezpośrednią dyrektywę podległą
4: sobie warszawski z Tuskiem na czele zastrasza świadków. Bo skoro Donald Tusk, który jest szefem głównego prokuratora w Polsce, mówi o tym, że ten świadek jest niewiarygodny, nie znając sprawy, albo znając i już chce coś tutaj zamieszać. Pisze na swoim Twitterze, że to jest niewiarygodny świadek i tak dalej. Ja wiem, że dla niego wiarygodnym świadkiem to była osoba znana pan Murański. Ale na Boga, mamy sytuację, w której wykryto jawną patologię systemu Platformy Obywatelskiej. Na 20 szpitali na Mazowszu 15 jest objęte mackami PO i PSL-u. Czy naprawdę nie widzicie tego, że to jest błąd systemowy, że to nie jest jedna rzecz? Ja rozumiem, nie chciałbym tutaj do pani poseł stanu zdrowia się odnosić, bo współczuję oczywiście, to jest chyba ludzkie zachowanie. Natomiast nie chodzi o to, czy pani była w tym szpitalu. Bo nawet jak pani była, ja rozumiem, jest pani osobą
6: chorobką. Ja przepraszam bardzo pana, ale nie. Proszę nie mówić nawet jak pani była, bo w tym momencie...
1: Bo nie była.
6: Bo nie byłam, proszę pana. Więc jak pan tak mówi, ktoś może posłuchać. No tak, może była, tylko nie mówi. Więc bardzo proszę, żeby pan tak nie mówił, rozumie pan?
4: Nie mam na to żadnych dowodów, a niestety przykro mi bardzo, ale wasza wiarygodność jest taka, że ja na słowo wam nie będę wierzył.
1: Ale wiarygodność,
3: panie Boże, żeby coś sugerować, warto mieć jakiekolwiek podstawy.
4: Nie sugeruję.
1: Ja chcę zwrócić uwagę. Wykorzystuje
9: pan chorobę do celów politycznych.
1: Pozwolą państwo, że ja powiem dwa zdania.
4: Jaką chorobę do celów politycznych?
9: Pani poseł.
4: Ja wiem, że wy się boicie. Wy się boicie, że wychodzi ta afera. Boicie się tego, że każda z tych partii, oprócz Partii Razem, bo szczęśliwie Partia Razem tego rządu nie weszła, będzie w tą aferę umoczona.
1: Dlatego teraz
4: moment.
1: Bardzo proszę.
4: Panie doktor, dlatego teraz każdy z nas będzie odbijał piłeczkę, mówicie o PiSie. a wyjaśni się tą sprawę?
1: Bardzo proszę.
4: Mieliście 2,5 roku, żeby to wyjaśniać.
1: Ja muszę coś słuchaczom wyjaśnić. Po pierwsze, widziałam, że posłowie PiSu, między innymi Janusz Cieszyński, poszli z kontrolą poselską do szpitala. Gdyby znaleźli tam pacjentów takich z Koalicji Obywatelskiej, to ja wierzę, że no po prostu by to ujawnili. A druga sprawa dotycząca tej wiadomości...
8: A jest pani redaktor pewna, że udostępniono im dane medyczne?
4: Bo ja jestem już...
8: Jestem przekonany, że takich rzeczy się nie udostępnia nawet w ramach
1: kontroli
8: poselskiej.
1: Ale nie chodzi o danych medycznych, tylko liczbę o samych...
8: Ale to, czy ktoś się leczy w konkretnej placówce medycznej, jest objęte...
3: Nie przypadkowo dziennikarze także nie chcą tego ujawnić.
4: Oczywiście, patrycowie nie chcą ujawnić tych informacji, bo jest to jednak dane medyczne.
1: De facto ujawnili. Ujawnili dwa nazwiska, bo zamieścili po prostu zdjęcia z radnym Kacprzykiem, więc de facto
8: nawet trzecie nazwisko ujawnili, tylko ta osoba stwierdziła, że to nie ona tam była, tylko jej mąż.
1: Rozumiem, natomiast chcę zwrócić uwagę, jeszcze jedną rzecz wyjaśnić, bo jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, faktem jest, że doktor Jędrzejewski wysłał mu SMS-a. Na antenie sam doktor stwierdził, że rzeczywiście ten SMS nie został przeczytany.
4: Nie. No tak wyłączenie odczytywania wiadomości to ja mam na WhatsAppie i Signalu.
1: Dobrze.
4: Więc to naprawdę nie jest trudne, to najłatwiejsze wytłumaczenie tego, że się nie otrzymało wiadomości.
1: Może tak być, natomiast
4: o czym Trzaskowski na Radzie Miasta to przyznał, że wiedział o tej sytuacji.
1: Natomiast istota rzeczy sprowadza
8: nawet
1: się do tego...
8: Nawet odpowiedział na ten wpis, prosząc o przekazanie to innym kanałem.
1: Że w tym zawiadomieniu nie ma mowy o uśmiercaniu pacjentów. I to trzeba
4: jest
1: sobie jasno
4: fałszowanie 20 akt zgonu.
1: Co nie? Proszę państwa, naprawdę, ja bym bardzo chciała unikać manipulacji, bo jeśli chodzi o fałszowanie aktów zgonu...
4: Chyba, że manipulacją są
1: to jest to... Ale panie pośle, to jest osobne śledztwo, którym nie dotyczy SOR-u ani osób, które umarły z powodu błędów lekarskich, tylko ta sprawa dotyczy tego, że jeden pracownik prosektorium, czy też tego oddziału, gdzie leżą osoby martwe, zarzuca drugiemu pracownikowi sfałszowanie podpisu. To naprawdę jest osobna sprawa. Ja bym nie chciała, żebyśmy tutaj manipulowali faktami.
4: Prokuratura też powiedziała, że wcześniej szpital oddał pieniądze panu Kacprzykowi, co też było nieprawdą. No to...
1: Tak, tutaj prokurator się pomylił, to przyznaję.
4: Nie, kłamał.
1: Bardzo proszę.
4: Kłamał
8: to też
4: kłamał.
8: Pamiętaj, że to jest szpital zbudowany od podstaw i obsadzony kadrowo
4: od szpitala dostać jakieś dane i powiedzieć
8: Platformę Obywatelską.
4: W sprawie pomylić.
3: Czyli również mógł dostać szansę, żeby się wypowiedzieć.
1: Maciej Konieczny, Partia Razem.
3: Ja mam takie przekonanie, że w tej sytuacji naprawdę nie ma potrzeby manipulować ani wymyślać niczego, bo faktów jest absolutnie

0: funkcjach w tym samym momencie niewiele różni się od doktora Kacprzyka. I paradoks tej sytuacji polega na tym, że my się dowiadujemy o tych patologiach, dlatego że lekarze są również politykami radnymi i tylko dzięki temu mamy dostęp do ich oświadczeń majątkowych. Jeżeli chodzi o samą preferencyjną ścieżkę, faktycznie prezes Najwyższej Izby Lekarskiej nie potwierdził tych zarzutów medycznych, ale mówił, że również do niego zwracali się lekarze w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi zarządzania tym szpitalem, domyślnie także tej preferencyjnej ścieżki traktowania polityków Koalicji Obywatelskiej. Stąd też nie opieramy się tylko na zarzutach doktora Emila Jędrzejewskiego. Mamy do czynienia z ośmiornicą Kierwińskiego i to nie jest żadna nowość. O tym mówiłem tydzień wcześniej, kiedy dyskutowaliśmy nad wotum zaufania dla ministra Kierwińskiego. Minister Kierwiński razem z marszałkiem Struzikiem wymieniają się nawzajem z stanowiskami w spółkach i spółeczkach, także tych medycznych, żeby obsadzić partyjnych działaczy. Przy tej okazji po prostu reflektor na to został skierowany. Został skierowany na to, że szpitale posiadają rady, odpłatne rady nadzorcze, w których zasiadają politycy, żeby zasiadać. I teraz jeżeli padło pytanie, przecież wy to nadzorujecie? No to odpowiedź z grubsza jest taka, jak to nadzorujemy? My tutaj jesteśmy tylko dlatego, żeby zgarnąć 6 tysięcy złotych z partyjnego nadania. Tak to działa. Nikt nam nie powiedział, że mamy coś nadzorować. I to działa sobie w najlepsze. W wielu miastach, nie tylko to jest Koalicja Obywatelska, to jest pan Jacek Pużuk z Nowej Lewicy, który jest w Radzie Nadzorczej Szpitala Grochowskiego. To są wszystkie partie rządzące, które upolityczniły system także po to, żeby czerpać z tego osobiste profity oraz korzystają także po znajomości z preferencyjnej ścieżki. To już zupełna legenda, posłanka Pępek z Żywca, która nie w żaden sposób nie zaprzecza zupełnie temu, że w kolejkę poznajomości się wcięła. Każe sobie dziękować za to, że w ogóle pani przyszła mówiła, i jeszcze grozi szpitalowi. To pokazuje, to jest afera o niebywałej bezczelności i arogancji władzy, która traktuje publiczną ochronę zdrowia jak partyjną. I tych faktów, samych faktów na temat przywilejów władzy, na temat obsadzania nie tylko rad nadzorczych, ale także kierownictwa szpitali partyjnymi nominatami jest wystarczająco, żeby w kraju, w którym obowiązywałyby jakieś jednak standardy zarządzania, pogrążyć polityków odpowiedzialnych. W przypadku Warszawy to jest w oczywisty sposób nadprezydent Marcin Kierwiński i prezydent Rafał Trzaskowski. Ale mamy, żeby też było jasne, to nie jest tylko PO. Tomaszów Lubelski, kwestia doktora z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Jest jeszcze Garwolin, jeśli chodzi o...
0: Ja powiem więcej. Jest na przykład taki, który miałem okazję gdzieś tam obserwować z racji bliskości. Jest pan były poseł Nowej Lewicy Obaz, który w nagrodę pocieszenia dostał szpital w Jeleniej Górze. Czy on się zna na tym? Czy on ma jakieś doświadczenie w zakresie nadzoru ochrony zdrowia? Nie ma żadnego. Po prostu tak to działa, że nawet tak odpowiedzialne stanowiska jak kierowanie szpitalem to są nagrody pocieszenia dla polityków, którzy gdzieś się nie dostali. I ta afera ma tą ogromną zaletę, że zwraca reflektor na patologię systemu. Upolitycznienie i o czym zaraz powiemy także pensje to lekarzy. Właśnie. I do tego ciężko będzie wrócić. I teraz ostatnia tylko rzecz, żeby pokazać skalę patologii. Rafał Trzaskowski na kuriozalnej Radzie Warszawy, na której wiceprezydent Kazanowska postanowiła jeszcze upokorzyć i obrazić obywateli Warszawy. Ja nie wiem, co ta warszawska koalicja obywatelska ma, że ona jeszcze dodatkowo zawsze musi pokazać swoją pogardę dla mieszkańców. Czy to zajmując ich miejsca na sali, czy to poprzez wiceprezydent, która nagle zaczyna odczytywać przepisy. To jest absolutnie niesamowite. I na tej Radzie Warszawy, czy wcześniej jeszcze Rafał Trzaskowski obiecał, że on już w takim razie wycofa partyjnych nominatów z rad nadzorczych spółek medycznych. A co zresztą?
1: Tak,
0: no co
1: rozumiem.
0: Zresztą?
1: Dobrze,
0: znaczy,
1: jedno zdanie, pani poseł.
2: Bo proszę zwrócić uwagę, że ta sprawa w ciągu kilku dni poszły do tego szpitala kontrole. I to była kontrola związana z nadzorem właścicielskim, czyli miasta. To była, jest zapowiedziana kontrola NIK-u i prokuratury. Proszę mi pokazać jakąkolwiek aferę pisowską, w której byście tak szybko po prostu działali. I ta sprawa zostanie wyjaśniona, bo ona musi być wyjaśniona.
3: Ale już premier stwierdził, że osoba, która cokolwiek mówi na ten temat, jest niewiarygodna.
2: Jest w interesie żywotnym Koalicji Obywatelskiej. I jeszcze jedna rzecz o ministrze Kierwińskim. Akurat minister Kierwiński, bo tutaj mu się przypisuje, że on był jakimś protektorem tego lekarza. To jest nieprawda. On w ogóle wstrzymał jego kandydowanie, bo on chciał kandydować do Rady Warszawy. Także to jest po prostu nieprawda.
1: Proszę państwa, ja bym jednak chciała przejść do spraw systemowych. I moje pytanie do pana profesora Karskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Na jakie rozwiązania systemowe PiS by się zgodził i zagłosował za? Bo bo tutaj w grę wchodzi procentowe limity wydatków szpitala na pensję, powiedzmy 60-70%. No ta kontrola

0: To PiS już się w tej sprawie wstrzymał, jeśli chodzi o jawność zarobków, jak rozumiem. Druga sprawa to wprowadzenie limitu godzin także dla lekarzy na kontraktach. Czy PiS by zagłosował za tymi propozycjami?
1: Z pewnością Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za rozdzieleniem prywatnej i publicznej służby zdrowia. To jest...
2: Dziękujemy za korzystanie z programu Partii Razem. Bardzo nas cieszy, że nasze postulaty są podejmowane także przez inne partie
3: polityczne. No, często głosowaliście z...
2: To dobrze, to z dobrych pomysłów trzeba korzystać.
0: A jeśli chodzi o limity wydatków szpitali na...
1: Do dobrych rozwiązań może się nawet Partia Razem przyznawać.
0: Panie profesorze, czy zagłosujecie za tym, żeby wprowadzić limit wydatków na pensje w budżecie szpitala i za limitem godzin pracy lekarzy, także tych na kontraktach? Czy za tym zagłosujecie?
1: To są szczegółowe rozwiązania. Tu należy pytać akurat osoby zajmujące się problematyką służby zdrowia, panią minister Sójkę, także inne osoby. Mamy do czynienia w tej chwili z ogromnym skandalem, z gangreną w Platformie Obywatelskiej.
4: To ja powiem o tym limicie godzin, bo ja uważam, że absolutnie ten limit godzin pracy lekarzy powinien zostać przyjęty. Jeżeli kierowca
0: na
4: może pracować... Tak,
2: jeżeli
4: kierowca może pracować określoną liczbę godzin, pilot samolotu i wiele innych zawodów, to naprawdę ja bym chciała, żeby lekarz, który przychodzi do pacjenta, bo tu chodzi o bezpieczeństwo pacjentów, żeby przychodził wypoczęty, żeby po prostu niczego nie przeoczył. Także tak, limit pracy, godzin pracy
0: pytanie,
4: jak najbardziej.
0: Jaki to
4: tak,
0: jest
4: i
0: limit?
4: Za tym, tak, i za
0: bo
4: tym jest dzisiaj po raz pierwszy
0: bardzo.
4: Naczelna Izba Lekarska, bo do tej pory z tym był problem. Jest oczywiście pytanie, jaki to ma być limit, ale to jest już punkt do wyjścia do...
1: Znaczy z tym, że jeśli jeszcze jedną rzecz można powiedzieć, bo mamy do czynienia z sytuacją, gdzie premier Tusk na samym początku już jakby zdecydował, jak ta sprawa ma być postrzegana. Powiedział, takie rzeczy dzieją się w całej Polsce. Winni są wszyscy lekarze. Takie było przesłanie. I w tej chwili rozmawiamy o kwestiach systemowych. Oczywistym jest, że nie można pracować nieskończoną ilość godzin na dobę. Natomiast to także jest zadanie kierownictwa szpitala, aby lekarze nie pracowali tak długo. Kwestia weryfikacji tego, czy rzeczywiście te dane są prawdziwe, czy to
4: tak,
1: się nie nakłada. Czy to się nie nakłada z zatrudnieniem w tym samym czasie w innych godzinach. Wreszcie mówimy przecież tutaj o panu doktorze Kasprzyku, który, jak sama pani redaktor powiedziała, także koordynował to pracę lekarzy na tym oddziale. Tacy ludzie jak on powinni dbać o to, aby lekarze nie zgłaszali godzin, w ramach których nie pracują. Natomiast on sam, chociaż miał powierzony taki obowiązek, on sam zhakował ten system i sam.
3: Nie, on to zrobił pod płaszczykiem Platformy Obywatelskiej.
0: Pan
3: nie zrobił tego sam. Nie zrobił tego sam.
0: Bardzo
3: nie wierzę, w to, że ktoś może wystawić faktury, ktoś je akceptuje, ktoś je wysyła i on sam zrobił system.
1: A jeśli Saloniku VIP nie było, chociaż są zdjęcia i oświadczenia wielu osób, to dlaczego tak szybko go żeście likwidowali?
0: Ja prowadzę ten program, teraz pan minister Szeptycki.
2: Tak, po pierwsze problem...
1: Pani redaktor, życzliwość.
0: Dobrze.
5: Po pierwsze, problem rzeczywiście jest systemowy i wymaga zmian, co do których zgodzą się główne siły polityczne. Dlatego, że inaczej będzie tak, że wprowadzimy reformę, a potem po wyborach jednych czy drugich będzie kolejna reforma, bo oczywiście to, co zrobili poprzednicy, było źle. I to jest pierwsza sprawa. Myśmy od 2000 roku w ujęciu nominalnym bodajże 4 czy 5 razy podnieśli wydatki na ochronę zdrowia. Pewne rzeczy się udało zmienić, w szczególności sytuację życiową i majątkową lekarzy, ale inne problemy, jak były, tak są. Po drugie, myślę, że nikt nie kwestionuje tego, że zawód lekarza jest, jeśli chodzi o wykształcenie i potem o pracę, ciężki i odpowiedzialny i to wymaga godnego wynagrodzenia. Natomiast to nie zmienia faktu, że środki publiczne powinny być wydatkowane uczciwie, więc jeżeli ktoś nie był i swoich godzin na służbę nie odpracował, to nie powinien brać za to pieniędzy, to jest oczywiste, ale powinny być też wydatkowane racjonalnie. Jeżeli my mamy jednostki sektora publicznego, które w tej chwili finansowane z NFZ-u konkurują i to konkurują pensjami czy kontraktami o tych samych lekarzy, no to jest sytuacja kompletnie absurdalna, tak? Jeżeli znowu szpital prywatny, mam na myśli komercyjne usługi, tak? Będzie konkurował lekarz ze szpitalem publicznym, mówiąc mu odejść z publicznego, my ci zapłacimy więcej. okej, to jest sytuacja, która w ramach państwa wolnorynkowego mnie osobiście nie burzy. Natomiast jeszcze jedno rzecz chciałem. Natomiast jeżeli nie konkurujemy jakością usług, nie konkurujemy o pacjenta, tylko konkurujemy o lekarza z tych samych pieniędzy, to jest absurd. Ostatnia uwaga jeszcze tylko, mianowicie w sferze szkolnictwa wyższego myśmy mieli ćwierć wieku temu nieco analogiczny problem, to znaczy była sytuacja, że jeden wykładowca mógł uczyć na 2, 5, czasem nawet więcej uczelniach. I to się udało dość skutecznie...
1: Nawet na 16.
5: I to się udało dość skutecznie wyeliminować, mianowicie wprowadziliśmy tak zwaną liczbę N i teraz każdy pracownik naukowy musi się w jednej konkretnej jednostce zadeklarować, gdzie on ma być liczony do potencjału naukowego tej jednostki. Ja nie mówię, że to jest 1:1, ale mechanizmami prawnymi można patologię wyeliminować.
0: Ja chciałam zapytać, jakie rozwiązania Konfederacja może poprzeć. Ja tylko przypomnę, że jeśli chodzi o rozdzielenie pracy w sektorze publicznym i prywatnym, to słyszałam pana doktora Jankowskiego, który mówił, że można by to rozważać, ale w przypadku tak zwanych lekarzy funkcyjnych, czyli szefów na przykład oddziałów.
3: Ja mam sam przypadek swojego znajomego, który jest radiologiem, pracuje w 3 szpitalach po 2 dni w tygodniu, czyli 6 dni w tygodniu pracuje w 3 szpitalach. Jakby rozdzielenie mu tego, będzie szukał pracy jednak w, jakby zakazać mu pracy w 3 takich placówkach, no to by szukał pracy w
0: sektorze prywatnym.
3: W sektorze prywatnym.
2: Ile jest teraz pracy dla radiologów w sektorze prywatnym? No i teraz, wszyscy się nie zmieszczą, wydaje mi się. No i, no większość tych miejsc pracy i tak jest w sektorze publicznym.
3: Jeszcze chodzi o dojazd. Natomiast zacznijmy od jednej najprostszej rzeczy, którą można wprowadzić na najbliższym posiedzeniu Sejmu i myślę, że Senat by to szybko również przegłosował, wróciłoby i byłoby akceptowane przez pana prezydenta. To my to nazwaliśmy taki tachograf dla lekarzy, czyli system, który będzie rzetelnie sprawdzał, czy lekarz jest danego dnia w pracy, a nie tylko podpisuje faktury. Ale tu przy tym musiała być również jawność tych faktur, żeby nie dochodziło do żadnych machlojek. No naprawdę już tak nie ufamy temu systemowi i temu, że ktoś może jednak to podpisać, że nawet te tachografy będą omijane. Więc potrzebujemy wprowadzić na samym początku system, w którym będziemy wiedzieć, że lekarz rzetelnie pracuje i rzetelnie wykonuje swoje obowiązki i nie będzie takich litków więcej, które są w kilkunastu miejscach, w kilku miejscach naraz, dopisują sobie po kilkanaście godzin i biorą za to spore pieniądze. Zresztą on sam się do tego przyznał. Oddanie pieniędzy jest prostym przyznaniem się i pan mecenas Dibuła, który twierdzi, że tak nie jest, po prostu próbuje pudrować rzeczywistość.
0: Dodajmy, że mecenas jest po prostu obrońcą, czy też pełnomocnikiem, więc wiadomo, reprezentuje jest
3: cichym,
0: teraz
3: klientów. Ale cichym działaczem Koalicji Obywatelskiej.
2: Mecenasem Koalicji Obywatelskiej.
3: Koalicji Obywatelskiej. Współpracownikiem Romana Giertycha, więc naprawdę sam wybór mecenasa.
2: Pokazuje, że to sprawa partyjna.
3: Na taki wybór w Warszawie i wybrać pana Dibuła, no.
4: Ale
3: naprawdę.
4: Przyzna pan, że każdy ma sobie prawo wybierać takiego obrońcę.
3: Nie, no oczywiście. Ja tylko komentuję
2: Koalicja
3: wybór.
2: Ma zawsze prawo wybrać pana Dibuła.
3: Więc zacznijmy od tego, żeby wprowadzić naprawdę realną kontrolę nad tym, żeby lekarze nie pracowali w kilku miejscach naraz i już ten system będzie lepszy. No i najważniejsze z tego wszystkiego, no już ile można mówić o tym, że te rady nadzorcze to jest paśnik dla obecnie rządzącej koalicji, czy to w województwach, czy w mieście. Przecież to jest jawne stanowisko tylko po to, żeby ludzie brali sobie pieniądze. Taka rada nadzorcza nie ma tam żadnego faktycznego nadzoru. Zresztą odwołana w Szpitalu Południowym rada miała również w swoim składzie panią wiceprezydent. Czy pani wiceprezydent się podała do dymisji z racji tego, że nie pełniła swoich obowiązków? Nie, no tylko się paśnik skończył. No naprawdę... Ośmiorniczki w 2014 roku przy tej aferze to jest absolutnie nic.
0: Dobrze, to chciałam wrócić jednak do rozwiązań systemowych. Jakie można wprowadzić? Maciej Konieczny razem, a potem pan senator.
6: Czy te wymienione rozwiązania są idące w dobrym kierunku, ale niewystarczające? Podobnie jak ta ustawa, która wyszła z Sejmu odnośnie jawności tych płac dla systemu samego, która jest sama w sobie dziurawa, bo wystarczy założyć spółdzielnię lekarską, żeby móc ją obejść. A pomimo tego, zauważmy, prezes Najwyższej Izby Lekarskiej już jest oburzony na to ograniczenie. Co
0: chce
6: pokazuje...
0: to zablokować.
6: Tak, co pokazuje,
0: że przy czym to nie jest jawność dla wszystkich obywateli, dla samego, tylko dla instytucji.
6: Żebyśmy jako państwo wiedzieli, ile płacimy lekarzom. I już to jest blokowane. Co pokazuje, że to będzie ogromny opór ze strony lekarzy, którzy teraz mają eldorado kontraktowe, ale pomimo tego oporu będzie trzeba to zreformować i z tą patologią skończyć. Bo konkurencja wewnątrz systemu pomiędzy lekarzami zatrudnionymi w publicznych placówkach, która polega na tym, że to oni dyktują warunki szpitalom i mówią, że jeżeli mi nie zapłacicie 2-3 milionów, to pójdę gdzie indziej, to jest system chory i kompletnie, i to jest dojenie publicznej ochrony zdrowia. Ja zupełnie szczerze mam poważne wątpliwości, na ile takie niepohamowane dojenie niedofinansowanej ochrony zdrowia przy świadomości, że przez to może zabraknąć pieniędzy na świadczenia, w ogóle jest zgodne z przysięgą Hipokrateza, bo mam wrażenie, że jest to dość oczywiste szkodzenie z pełną świadomością pacjentom. I z tym trzeba skończyć. I żeby z tym skończyć, najlepiej skończyć z kontraktami. Niech normalnie lekarze pracują na umowie o pracę. Niech będą w siatce płac. I niech zarabiają naprawdę nie tyle godnie. Bardzo dobrze. Bo potrzebujemy specjalistów w systemie. Ale niech to będzie normalna siatka płac, w której my się umawiamy, ile tym lekarzom płacimy i im płacimy bez żadnego kombinowania w ramach umowy o pracę. Oczywiście postulat, który partia Razem bardzo silnie podkreślała podczas wyborów prezydenckich, albo. To działa w Czechach, to działa w Niemczech, czyli albo pracujemy w publicznym ochronie zdrowia, albo w prywatnej nie łączymy tego, bo później są takie patologie jak w szpitalu MSWiA chociażby.
0: No ale przekonuje pana argument doktora Jankowskiego, że jednak można to robić, ale tylko w przypadku lekarzy funkcyjnych, bo w końcu zabraknie po prostu lekarzy.
3: To trzeba zwiększyć na studiach miejsca.
6: Już zwiększyliśmy na studiach miejsca. To akurat jest zasługa Prawa i Sprawiedliwości i ten problem będzie dużo mniejszy w większości specjalizacji. Oczywiście odpowiedzialna reforma systemu musi zdefiniować także pewne wąskie gardła, żebyśmy się tego nie wywalili, ale to nie oznacza, że ona nie jest możliwa. Ten przykład ze szkolnictwa wyższego mi się podoba, bo to jest przykład, w którym rozsądna regulacja faktycznie ograniczyła patologię i można to zrobić.
0: Wiceminister nauki tylko, Andrzej Szepczyński.
6: Tylko w tym momencie mówimy o sytuacji, w której istotna grupa lekarzy zarabia grube miliony. Wszyscy. Nie mówimy o osobach, których dodowalimy 10% podatku. Mówimy o osobach, które w wyniku reformy być może będą zarabiać 2, 3 albo 5 razy mniej. Siłą rzeczy będzie ogromny opór. Ale w interesie społecznym odpowiedzialna władza musi wystąpić przeciwko tej uprzywilejowanej grupie w interesie pacjentów i większości obywateli. I to trzeba zrobić, skończyć z kontraktami.
0: Senator Trela.
7: Ta dyskusja, która się dzisiaj toczy i w ogóle już dłużej w mediach i w przestrzeni publicznej, pokazuje, że jest potrzebna zgoda wszystkich sił politycznych. Powiem taki wyświechtany zwrot, ale okrągły stół dla służby zdrowia, bo w przeciwnym razie nie dojdziemy do żadnych dobrych rozwiązań. To będzie tylko ze szkodą dla pacjentów. Jest kilka oczywiście różnych. Ja się nie znam na służbie zdrowia, jestem tylko uczestnikiem tej służby zdrowia wtedy, kiedy potrzebuję dla swojego zdrowia korzystać z tego. Natomiast widzę te wszystkie mankamenty, o których się pisze, te nieprawidłowości w rozliczeniach, to, że siatka płac, czy w ogóle fundusz wynagrodzeń, czy to na kontraktach, czy na umowach zlecenia, czy na umowach o pracę, często jest dużą częścią całego budżetu szpitalnego. Więc to jest spora nieprawidłowość. Uchwaliliśmy ustawę na ostatnim posiedzeniu Sejmu i Senatu wprowadzającą możliwość kontroli wynagrodzeń lekarskich po to, żeby zdiagnozować ten system. To, co się dzieje. Ile pieniędzy wchodzi, ile wycieka, ile wypływa z tego systemu. Następna rzecz to jest dyskusja na temat limitów czasu pracy.
0: Nie wiadomo, czy prezydent podpisze tę ustawę. No, ona wyszła z Senatu, jak rozumiem. Już.
7: Tak, wyszła. Mhm. Mam nadzieję, że podpisze, bo to jest w interesie społecznym, w interesie ludzi, którzy chodzą. Mhm. Musimy poznać, zdiagnozować system, żebyśmy zaczęli rozmawiać, czy mamy ograniczyć pracę na kontraktach, czy mamy ograniczyć w ogóle godziny. To chyba nie budzi wątpliwości, że tak jak kierowca pracuje
0: określoną liczbę. No tak, pytanie do jakiego lekarz, poziomu, bo podejrzewam, że tutaj tak, dyskusja.
7: No jest już widać, że Naczelna Izba Lekarska stawia bardzo wysoko tę poprzeczkę, tak. na poziomie 70 kilku godzin, zdaje się, tygodniowo. To jest w ogóle jakiś...
4: Nie, to nie jest do akceptacji.
7: To nie jest do zaakceptowania.
1: Czyli 15,5 godziny dziennie.
7: Tak.
1: Odliczając weekend.
7: Jak wprowadzimy limit, jeżeli wprowadzimy limit godzin, to też trzeba ten limit móc kontrolować. Czyli to, o czym dzisiaj tutaj mówimy, że jest jakiś...
4: Jak go kontrolować?
7: Jak go kontrolować? To są rzeczy, o których trzeba dyskutować, ale to wspólnie wszyscy
0: debata w Sejmie na pewno się będzie... Pani poseł, bardzo proszę. Można. Ale nie, tak? Już chciałam naprawdę prosić, żebyśmy... Bo okay. Mamy mało czasu do końca części radiowej i ja bym bardzo prosiła, dosłownie jedno jedno, dwa zdania na temat konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy i potem rozwiniemy ten wątek w czasie pozaradiowym, ale naprawdę proszę o bardzo krótkie wypowiedzi. Pan profesor Karski, konferencja w Gdańsku.
1: No, mieliśmy do czynienia z wydarzeniem, które pozostawało w cieniu tej haniebnej decyzji prezydenta Zełenskiego o uhonorowaniu zbrodniarzy z UPA. Słyszymy tutaj o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie no, kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niepochodzącymi z Polski, natomiast z tego, co słyszymy, z podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne, które niczego nie rozstrzygają.
0: I tu kropkę, Maciej Konieczny, Partia Razem.
2: Optymalnym byłoby, gdyby ta strona praktyczna, jeżeli chodzi o odbudowę, także wsparcie od Ukrainy, działała się niezależnie od tej dyskusji politycznej na temat pamięci historycznej i trudno mi jest w tym momencie ocenić, na ile ta konferencja była sukcesem w wymiarze gospodarczym, bo nie posiadam aż takiej wiedzy. Natomiast wszyscy powinniśmy zadbać, żeby strategiczny interes, jakim jest wspieranie Ukrainy oraz interes gospodarczy Polski w ramach odbudowy, był realizowany niezależnie od dyskusji na temat pamięci
0: historycznej. Katarzyna Piekarska, Koalicja
4: Obywatelska. Ponad chyba 160 umów podpisanych. To był naprawdę duży sukces. Tam są miliardy złotych i ważne, żeby w tej odbudowie Ukrainy uczestniczyli po prostu polscy przedsiębiorcy.
0: Senator Jacek Trela.
7: Pomimo tego, że polityka weszła w tę sferę, to jednak biznes pokazał, że jest stabilny i że potrafi oderwać się od polityki i ta konferencja była sukcesem dla biznesu.
0: Minister Andrzej Szeptycki.
5: Ja byłem dwa dni w Gdańsku. O wymiarze gospodarczym już powiedziano, więc chciałem o trzech innych rzeczach. Po pierwsze jednak wymiar polityczny. Znaczące wydarzenie międzynarodowe. PiS nam wypominał, że w czasie prezydencji nie odbył się żaden szczyt, mimo że to prezydencja Rady Unii Europejskiej. No więc mieliśmy wydarzenie z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw całego regionu.
1: Po roku, tak?
5: Po drugie, wymiar networkingowy, to jest też bardzo ważne i tu chcę powiedzieć, przez te dwa dni atmosfera była bardzo dobra i te spory, które nas w ciągu ostatnich tygodni podzieliły, na szczęście na to nie wpływały. I po trzecie wreszcie, pomoc, wsparcie odbudowy, zaangażowanie polskich firm to jest jedno, ale w niektórych obszarach, mówię również o swojej działce, nam też sama Ukraina ma, naszym podmiotom, przedsiębiorstwom, uczelniom ma wiele do zaoferowania. To są nie tylko drony, o których już żeśmy nieraz mówili, ale to są na przykład wszystkie sprawy okołomedyczne. To jest wiedza dotycząca PTSD, to jest wiedza, doświadczenie dotyczące medycyny pola walki i na to polskie podmioty, które były w Gdańsku, bardzo kładły nacisk, że to dla nich, dla rozwoju ich potencjału, ich oferty, to jest bardzo ważne jako współpraca z Ukrainą.
0: Michał Nieznański, Konfederacja.
3: Zacznijmy od tego, że biznes potrafi działać pomimo obecnych sytuacji politycznych. Przypomnę, że chociażby biznes niemiecki działał z rosyjskim sobie do 2022 roku, chociaż Unia Europejska wprowadzała sankcje już dużo wcześniej. Więc biznes potrafi sobie poradzić, natomiast samo podpisanie listów intencyjnych jeszcze nic nie daje. Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, bo to są realne pieniądze do wzięcia, tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, który oferował im największą pomoc w czasie tej wojny.
0: Proszę państwa, żegnamy słuchaczy TOK FM, przenosimy się do internetu, zapraszamy na dalszy ciąg dyskusji na YouTubie, a dyskutowali Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość, Maciej Konieczny,
1: bardzo
0: Partia
1: dziękuję,
0: Razem.
1: Pani redaktor. Dziękuję.
0: Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska, dziękuję. Jacek Trela, Klub dziękuję. Centrum, Andrzej Szeptycki, Polska 2050.
5: Dziękuję pięknie, miłego weekendu mimo upałów.
0: I Michał Nieznański, Konfederacja. Dominika Gierowiejska, do usłyszenia i do zobaczenia i zapraszam na ciąg dalszej dyskusji na YouTubie, a teraz już informacje TOK FM.
8: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
9: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzel generatorach pracują, ale pracują.
8: Tak
10: nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
8: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Przemysław Pozowski, dzień dobry. Anna Sobańda też tutaj jest i zaraz będzie już na dłużej, bo za chwilę wspólna sobota, będziemy rozmawiać choćby o nowych obliczach ojcostwa. No ale zanim to i zanim rozmowy także o mundialu jako teatrze, no to oczywiście informacje. Zapraszamy.
13: Reklama.
14: Startowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: A o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też, to poprosimy.
17: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
21: Bo w Media Expert.
22: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Trwa akcja ratunkowa po tragicznym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Są kolejne apele o pomoc. Dziewczynka w ciężkim stanie po ataku psów w Sosnowcu. Pogryziony został także ojciec dziecka. Upał dzisiaj w całym kraju. Trzeba uważać. My w informacjach podpowiemy, jak sobie radzić, kiedy temperatura zbliża się do 40 stopni. Minęła 10. Informacje to GFM, Emil Górny, zapraszam. Prawie 1000 ofiar śmiertelnych, 1000 rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych. To najnowszy bilans dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby nie mają wątpliwości, że liczba zabitych może rosnąć. Z całego świata płynie pomoc humanitarna dla poszkodowanych, ale nie ułatwia jej uszkodzone w wyniku trzęsienia ziemi największe lotnisko w kraju. Informacje zebrał reporter to GFM Marcin Starzec.
10: Największe zniszczenia są w stanie La Guaira, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Pomoc z zagranicy dociera wolniej, bo uszkodzone zostało główne lotnisko w kraju. Na miejscu jest już m.in. wyspecjalizowana w wydobywaniu ludzi z gruzów jednostka Topos z Meksyku. Wśród nich Miguel Garcia. Naszą rolą jest współpraca z władzami, zidentyfikowanie obszarów w najgorszym stanie oraz ocena stanu konstrukcji. Następnie przy pomocy psów będziemy prowadzić działania. Oczywiście priorytetem są poszukiwania osób, które wciąż żyją. A wśród ocalałych trwa dramatyczne oczekiwanie na wiadomości od bliskich. Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci. Mówił Carlos Maracano. W piątek Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Marcin Starzec, TOK FM.
9: Takie są informacje TOK FM, a my wracamy do kraju. Policja wyjaśnia okoliczności dramatu, do którego doszło w Sosnowcu. Wczoraj wieczorem psy pogryzły tam 8-latkę, zaatakowały także jej ojca. Do ataku doszło na posesji firmy, w której pracuje ojciec dziewczynki. Mężczyzna przyszedł tam z córkami, żeby nakarmić dwa psy. Dzieci znały zwierzęta, psy nigdy wcześniej nie były w stosunku ich agresywne. Tym razem jednak rzuciły się na młodszą z dziewczynek, mówi Adam Jachimczak ze Śląskiej Policji.
11: Ojciec własnym ciałem zasłonił córkę, również odnosząc ostatecznie obrażenia. Na całą tą zaistniałą sytuację zareagowali będący w pobliżu przypadkowi świadkowie, którzy odgonili zwierzęta.
9: ośmiolatkę w stanie poważnym trafiła do szpitala. Ojciec został opatrzony na miejscu. Wakacje już oficjalnie się rozpoczęły. Przed uczniami 2 miesiące wypoczynku, a przed nauczycielami najprawdopodobniej kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznej podwyżki wynagrodzeń i codzienne warunki pracy. Razem z nami reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Czarku, a kiedy decyzja o formie tego protestu?
7: Dokładnie we wtorek, zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
12: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
7: Związek, podobnie jak inne centrale, nie zgadza się na planowaną 3-procentową podwyżkę wynagrodzeń w sektorze budżetowym. Jak mówi wiceprezeska ZNP Urszula Woźniak, to stanowczo za mało.
13: Czas obietnic już minął. Teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę.
7: Po podwyżce zdecydowana większość nauczycieli zyskałaby miesięcznie około 160 zł brutto. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
9: No, w całym kraju bardzo niebezpieczne upały. Ostrzeżenia wydało IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Uciec przed upałami nie jest łatwo, ale można sobie pomóc. W Warszawie od zeszłego weekendu otwarte są kąpieliska w ośrodkach Inflancka i Moczydło. Obie pływalnie leżą w miejscach zielonych, gdzie jest dużo drzew, mówi Bartek Stępień.
14: Oczywiście nakrycie głowy, unikanie ciągłej słonecznej ekspozycji i myślę, że taka wizyta na pływalni będzie naprawdę znakomitym pomysłem. W wodę zaopatrzyć się należy we własnym zakresie. Zachęcamy do tego.
9: W poprzedni weekend letnie kąpielisko w ośrodku Moczydło odwiedziło już 10 tysięcy osób, a tymczasem oficjalnie rozpoczęły się wakacje, to czas wypoczynku, na który najczęściej wybieramy morze i góry. Poza dobrą zabawą najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo nasze i bliskich, z którymi wypoczywamy. Na linii już teraz Małopolska i reporterka TOK FM Katarzyna Munarczyk. Kasiu, jak zadbać zatem o bezpieczeństwo w górach?
15: Najważniejsze jest to, żeby umieć ocenić swoje możliwości, mówi Krzysztof Długopolski, ratownik dyżurny TOPR-u.
16: Nie planować wycieczki w ten sposób, żeby później mieć jakiś problem. Nie przesadzać.
15: Bo w górach czeka nas wiele niebezpieczeństw. Przede wszystkim ważne są warunki. Sprawdzać trzeba więc prognozy. Latem szczególnie niebezpieczne są burze.
16: Jeżeli już znajdziemy się w miejscu, gdzie ta burza nas zaskoczyła, żeby nie zostawać w miejscach wystawionych na wyładowania, czyli granie, szczyty, na pewno trzeba unikać sztucznych ułatwień, czyli łańcuchów, klamer i cieków wodnych.
15: W górach uważać trzeba też na dzikie zwierzęta, zwłaszcza niedźwiedzie. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
9: Na bezpieczne wakacje to temat weekendu TOK FM. Więcej piszemy na naszym portalu tokfm.pl. Kolejne informacje u nas o 10.20, już teraz pogoda. W całym kraju niemal bezchmurne niebo, jedynie po południu w Tatrach. Miejscami możliwy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 31 stopni na północnym wschodzie, 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu miejscami do 28 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Audycja Wspólna Sobota. Dzień dobry. Mamy dzisiaj ostatnią sobotę czerwca, a ponieważ wczoraj było zakończenie roku szkolnego, to dzisiaj myślę, że możemy powiedzieć, że mamy pierwszy dzień wakacji. A wspominam o tym już na wstępie, ponieważ to trochę tłumaczy odmieniony skład osobowy, w jakim dzisiaj się z Państwem przywitamy, ponieważ mój kolega Rafał Turowski wypoczywa na zasłużonym urlopie. Także dziś przy mikrofonach Anna Sobańda i Przemysław Pozowski.
18: Tak, dzień dobry. Ja na co dzień w sporcie w Radiu TOK FM, ale akurat żaden mundialowy mecz teraz nie trwa, więc przechodziłem, wpadłem, jestem.
17: Trzeba jakoś zapełnić sobie czas między rozgrywkami sportowymi. Fajnie, że jesteś, Przemek. Przemek będzie w programie jeszcze przez najbliższe dwie soboty, także bardzo się cieszę, że tutaj ze mną jesteś i że sobota wciąż jest wspólna. A dziś zaczynamy od tematu, który naszym zdaniem jest trochę pomijany. Kilka dni temu mieliśmy Dzień Taty. I przyznają Państwo, że w porównaniu do Dnia Mamy, o którym w przestrzeni publicznej jest bardzo głośno, to Dzień Taty zwykle przechodzi tak bez aż takiego szumu. Więc my dzisiaj wyrównamy te proporcje i porozmawiamy o ojcach, o mężczyznach, którzy coraz chętniej zaczynają korzystać z urlopów, no właśnie, urlopów rodzicielskich, jak się przed chwilą dowiedzieliśmy. A mówi nam o tym raport zrobiony przez Fundację Share the Care w ramach projektu Facet na 100 Pro. I o tym raporcie i o tym, co nam mówią jego wyniki, porozmawiają z nami dzisiaj nasi dzisiejsi goście. Są to pani Karolina Andrian z Fundacji Share the Care. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
17: Oraz pan Paweł Łukaszewski, ambasador akcji i tata.
20: Dzień dobry.
17: Dzień dobry. To może pierwsze pytanie do pani Karoliny. O czym nam mówią, jakby jaka jest taka najważniejsza dana, która wyszła z tego raportu i o czym ona mówi? Mhm.
19: Najważniejsza dana to jest przede wszystkim wzrost odsetka ojców korzystających z urlopu rodzicielskiego, o czym tutaj wspominaliśmy przed chwilą. Jak on wygląda? Generalnie w 2023 roku została wdrożona dyrektywa Work-Life Balance, która zmieniła prawo i do wdrożenia tej dyrektywy z urlopu korzystał 1% ojców. I to tak wyglądało. Od wdrożenia dyrektywy każdego roku jest coraz więcej, 7, 14 i w zeszłym roku 24% już ojców korzysta z tego świadczenia. I myślę, że to jest najważniejsze, że ojcowie coraz częściej sięgają po świadczenia dla rodziców, po to, żeby z nich skorzystać i wykorzystać to w najlepszy sposób dla siebie, dla swojego dziecka, dla swojej rodziny.
18: To ja się teraz popatrzę prosto w oczy ojca, czyli Pawła Łukaszewskiego. Pan jest, rozumiem, jednym z tych, którzy skorzystali, a to na przykład, nie wiem, był też motyw, który ułatwiał podjęcie decyzji, zostanę ojcem, czy to nie ten przypadek?
20: Nie, to była zupełnie inna historia. Wszystko się zaczęło nagle, bo Filomena u nas, czyli dziewczynka, z którą ja byłem w domu, pojawiła się w ciągu 3 tygodni u nas. I to było dziecko z rodziny, znaczy dla którego jesteśmy rodziną zastępczą. Więc to była szybka decyzja, tak albo nie. No ja mówię, dobra, to ja pójdę. Może ona wracała do pracy na etat, więc stwierdziłem, że spróbuję ja.
17: No, bohaterska decyzja pewnie w wielu, prawda? Bo faktycznie, jeśli ojcowie podejmują takie decyzje, no to w przeciwieństwie do mam, dla których uważa się, że to jest naturalne, to u tatów to jest bohaterstwo. Czy pan się tak czuł?
20: Znaczy ja się nie czułem bohaterem, chociaż takie gdzieś głosy do mnie docierały, że o, podziwiam cię, w ogóle to jest super, a dla mnie to było naturalne. Ja stwierdziłem, że okej, no mam taką możliwość, chcę to zrobić, chcę się zająć małą, to idziemy.
19: I może ja dodam właśnie, że o tym jest ta kampania Facet na 100 Pro, prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim, która pokazuje zaangażowane ojcostwo nie z perspektywy bohatera, tylko normalizuje po prostu tą decyzję, że jest to świadoma decyzja, nie pozostawiona przypadkowi, że jak mamy nie będę, to ja wezmę, tylko jest to decyzja, którą podejmuje ojciec, gdyż wie, jakie ma to konsekwencje, znaczy jakie korzyści to przynosi jego relacji z dzieckiem, dziecku, jemu samemu, no i też jego partnerce, no bo tutaj Paweł wspomniał, tak, że wraca na przykład do pracy. To jest ogromny, to jest inny powrót do pracy, jak tata zostaje z dzieckiem w domu.
18: A obawy, ja zapytam, bo też ja nie jestem ojcem, nie będę pewnie już, ale zakładam, że słucha nas wielu ojców, takich, którzy też się zastanawiają, korzystać z tego urlopu, czy nie. I na pewno mają, myślę w dużej mierze takie pytanie, okej, jak ja pójdę na urlop, no to zaraz przestanę być ulubionym szefa, tak? Nie wiem, stracę w jakiejś rywalizacji, w jakimś rankingu, w tej pracy, jak można w ogóle zostawić pracę, nie mam jej jeden dzień, nie mam jej 3 dni, to już można czuć, że coś jest nie tak. Czy to jest zagrożenie, czy nie?
20: To ja powiem tak, że można zostawić pracę.
17: Świat
20: się nie zawali.
18: Nie wyobrażałem.
20: A naprawdę jest to, pomimo tego, że to jest ciężki czas, no bo to jest od niemowlaka, tak, no wszystkie sprawy z tym związane, zmiana pieluch, karmienie, wstawanie, przewijanie, no wszystko to się robi przy małym dziecku, to jednak to jest naprawdę fajny czas. Pomimo tego, że to jest ciężka praca, to jest naprawdę fajny czas obserwować, jak to dziecko się rozwija tak od samego początku. Więc można odejść na ten urlop.
17: Ja myślę, że pana historia, ale też historie innych bohaterów, ambasadorów waszej akcji pokazują, że to wcale nie jest tak, że ta opieka, bo wspomina pan właśnie, że to było to maleńkie dziecko, czyli ta opieka nad niemowlakiem. Często jest takie przekonanie, że kobiety to wiedzą jakoś, rodzą się z tym, z tą umiejętnością obsługi niemowlaka, tymczasem mężczyźni też sobie z tym radzą.
19: Oczywiście. Oczywiście, że sobie radzą i co więcej, nie wszystkie kobiety wiedzą. I to też jest, myślę, ważne, żeby o tym opowiadać, bo potem kobietom bardzo trudno przychodzi dzielenie się informacjami, że jest im trudno, że doświadczają depresji okołoporodowej, dlatego że wszyscy oczekują, że przecież to jest spełnienie ich marzeń, że one na pewno wiedzą, że to przychodzi naturalnie. To jest bardzo krzywdzące właśnie dla tych kobiet. Więc myślę, że warto mówić o tym, że rodzicielstwa się uczymy wspólnie, ucząc się, doświadczając tego, dzieląc się też doświadczeniem, zdarzeniem, bo jedne strategie działają u mamy, inne działają u taty i wspólnie można się tego nauczyć i inspirować się, wspierać się do tego, żeby być zaangażowanym rodzicem. I myślę, że to też o tym jest ta kampania, żeby normalizować po prostu rodzicielstwo, zaangażowane rodzicielstwo.
17: No właśnie, wspólnie, a nie, że tata pomaga mamie, prawda? Mm. To ja jeszcze wrócę na chwilę do tych danych statystycznych. Mm. Czy one nam mówią o tym, że dyrektywy faktycznie pomagają, czyli jakby te usprawnienia w przepisach? Czy mówią też, że zaszła jednak jakaś zmiana społeczna w mężczyznach?
19: No prawo podąża jednak za zmianami społecznymi. Mm. Było widać, że mężczyźni coraz chętniej chcą być, zaangażować się, że teraz nie chodzi o to, żeby być ojcem, tylko żeby być z dzieckiem, być obecnym, nie tylko zarabiać na rodzinę, ale być, mieć czas na budowanie więzi i relacji. I prawo idzie w tym kierunku, ale samo prawo to jest tak naprawdę otwarcie, stworzenie pewnych ram możliwości. Mm-hmm. Teraz widzimy, że na przykład mężczyźni korzystają, ale samo prawo nie wystarczy. Potrzebna jest edukacja, przede wszystkim, żeby korzystać ze swojego prawa, musisz o tym wiedzieć, musisz wiedzieć, jakie to korzyści przynosi, czyli w zasadzie dlaczego miałbym z tego skorzystać. I trzecia rzecz, o którym tu wspomnieliśmy, nie możesz się tego bać. Czyli tu jest ogromna rola pracodawców, którzy widzą w mężczyźnie nie tylko pracownika, który zawsze jest, zawsze dowozi, zawsze dostarcza nam wyniki, tylko ma potrzeby związane z byciem z dzieckiem, że jest partnerem, jest rodzicem, jest ojcem.
18: A jak jest? To jest tak, że jak ojciec chce pójść na ten urlop, to napotyka problemy? Słyszy, nie, to poczekaj jeszcze, może jednak za miesiąc, a może w ogóle?
19: Znaczy, prawnie jest zupełnie tak samo jak u kobiety. Pracodawca nie może ci odmówić korzystania ani z urlopu ojcowskiego, ani z rodzicielskiego, ani wychowawczego.
18: Ale może sugerować.
19: Ale może, oczywiście, dlatego tu jest ogromna rola menadżerów, jak patrzy na takiego mężczyznę, jaki daje wzór, role models, czyli czy on był w ogóle na urlopie, jakim on jest ojcem. No i oczywiście, no cały czas do nas ojcowie piszą, że no przecież jest matka, no przecież jest teraz ważny projekt, teraz mamy ważną premierę, teraz jest coś super ważnego, może przy drugim dziecku, może
18: zawsze
19: później.
18: Będzie coś ważnego.
19: Dlatego tutaj trzeba być odważnym i mówić otwarcie i też myślę, że to jest też rola różnych instytucji do tego, żeby pracować z pracodawcami, że to jest prawo i po prostu trzeba to respektować.
20: Czy ja, jeśli mógłbym dodać, to ja nie miałem właśnie tego problemu. To, tak jak powiedziałem, to było wszystko bardzo szybko załatwiane. Więc w obu przypadkach usłyszałem po chwili ciszy. No dobra, to idź, pisz wniosek i idź. No, świat się nie zawali tak naprawdę.
18: Tylko pytanie, czy pan miał szczęście, czy to jest raczej standard, że
20: chciałbym,
18: z taką reakcją
20: żeby to był,
18: się spotyka?
20: Chciałbym, żeby to był standard.
18: Bo nie wiemy tego, czy wiemy?
19: Nie wiemy tego tak naprawdę, bo chociaż badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego pokazało, że 68% oczekuje negatywnej reakcji pracodawcy na wniosek na urlop rodzicielski. Czyli w pewnym sensie wiemy, że raczej oczekiwanie jest negatywnej reakcji, ale myślę, że z każdym kolejnym ambasadorem, z każdą historią pokazywaną, dodaje to odwagi zarówno ojcom, jak i pracodawcom, żeby pomyśleć, że przecież można to poustawiać tak, żeby zaspokoić też potrzebę bycia rodzicem. I to też przynosi korzyści biznesowe i gospodarce, ale myślę, że to w jakimś kolejnym spotkaniu.
17: To ma bardzo wiele korzyści, bo te dla rodziny, o których pani wspomniała, to oczywiście, ale no, to też wyrównuje trochę szanse na rynku pracy.
19: Oczywiście,
17: nie tylko kobiety.
19: Taki był cel dyrektywy, wyrównanie szans na rynku pracy kobiet poprzez większe zaangażowanie mężczyzn w opiekę.
17: Super. Ja myślę, że takie historie powinno się w przestrzeni takich jak pana, ale też innych waszych ambasadorów. Macie też wśród nich influencerów, którzy takich właśnie ojców, którzy jakby pokazują, że opiekują się dziećmi i szerzą tę swoją codzienność. Także oby jak najwięcej. Dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Pani
19: Dziękujemy.
17: Karolina Andrian i pan Paweł Łukaszewski byli naszymi gośćmi.
19: Dziękujemy.
18: Tak, a my zapraszamy za chwilę. Będziemy pytać, dlaczego Polska oszalała na punkcie K-popu. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
21: Szlachcic na zagrodzie z morzem nie jest w zgodzie.
22: Często byliśmy szczurami lądowymi, a nie wilkami morskimi. Ale trzeba spojrzeć na to w ten sposób. W 1609 w Salis, to jest północna Łotwa, przy granicy z Estonią, rozwaliliśmy eskadrę szwedzką, dużą, przy użyciu branderów. Teraz wszyscy o dronach, a my mieliśmy brandery.
23: Prawdziwa historia Polski.
24: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
25: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
25: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
26: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
27: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
28: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
27: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
28: O, i to lubię najbardziej.
29: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
30: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
31: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
32: Reklama.
33: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Jest 10.20, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek informacja z ostatniej chwili. Z Bliskiego Wschodu Iran zaatakował cele powiązane z siłami Stanów Zjednoczonych. W odpowiedzi na amerykańskie uderzenie w miejsce składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. Więcej na ten temat powiemy w informacjach o 11. Teraz ostrzeżenia przed bardzo niebezpieczną pogodą. Cały kraj jest objęty ostrzeżeniami drugiego i trzeciego stopnia oraz alertem RCB. Przed upałem temperatury wyniosą do 39 stopni, a w nocy spadną jedynie do 25. Prezydenci Polski, Łotwy, Węgier i Albanii mają wziąć udział w jutrzejszych uroczystościach 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56. roku. Spotkanie prezydentów w Poznaniu nazywane jest szczytem wolności i solidarności. Protest poznański robotników, który rozpoczął się 28 czerwca 1956 roku, był jednym z najważniejszych wydarzeń w powojennej historii Polski. Robotnicy podjęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną, krwawo stłumioną przez milicję i wojsko. Zginęło wówczas 58 osób. Kolejne informacje w Tok FM o 10.40.
33: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Jest wspólna sobota, czyli nasz program, który jeszcze potrwa, no, grubo ponad godzinę. W studiu jest
34: Anna Sobańda
18: i Przemysław Pozowski. I tym razem będziemy pytać, dlaczego Polska oszalała na punkcie K-popu. Z nami jest profesor Marcin Jakobi, kierownik Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Dzień dobry, witam.
18: No i ja chciałem powiedzieć, że tak, grunge to jest moja subkultura. Ja rozpoznam z daleka człowieka w kraciastej koszuli i w ciężkich butach. Oczywiście rozpoznam też punk rockowca w skórze może z irokezem albo z zafarbowanymi włosami, ale jakbym miał jako trochę już pewnie dziaders rozpoznać k-popowca, czy kogoś, kogo pasjonuje ta subkultura, to jak go na ulicy rozpoznam na początek? Takie pytanie, żeby też słuchacze wiedzieli, o kim my w ogóle mówimy.
6: No nie jest tak trudno wcale, dlatego że oczywiście nie mają irokeza i nie są ubrani w ramoneskę, ale są inne, wydaje mi się, cechy charakterystyczne, szczególnie to jest właśnie farbowanie włosów. To jest szczególnie wśród mężczyzn dbałość o, o to, żeby wyglądali bardzo modnie, ale w taki sposób, można powiedzieć, zbliżone do mody azjatyckiej, ponieważ z K-popem powiązana jest bardzo moda, lifestyle. To jest, jakby gwiazdy K-popowe są bardzo modne i pokazują swój styl, który jest zupełnie inny od tego stylu gwiazd, które znamy właśnie ze Stanów Zjednoczonych z lat, nie wiem, 90. i tak dalej. To jest moda, którą moglibyśmy nazwać, nie wiem, grzeczną, pełną dbałości o siebie. W K-popie bardzo dużo się mówi o mężczyznach, którzy dbają o cerę, dbają o to, żeby ładnie wyglądali. Jest cały, można powiedzieć, ideał mężczyzny K-popowego, który jest mężczyzną z jednej strony delikatnym, z jednej strony właśnie takim bardzo, można powiedzieć, zniewieściałym w takich kategoriach, można powiedzieć, przestarzałych, machistowskich, ale właśnie się podoba przez to, że przez mimo swojej delikatności jest męski w zupełnie inny sposób. Natomiast jeśli chodzi o dziewczynę, taka, można powiedzieć, K-popara może będzie troszeczkę nam się mylić ze zwolenniczką J-popu, bo są pewne elementy podobne. Natomiast no, to są drobne detale strojów, które być może są trudne tutaj do określenia. W J-popie pewnie będzie więcej koronek, będzie więcej takich mangowych elementów. Natomiast tak naprawdę dzisiaj Korea jest modowym trendseterem, jest bardzo dużo mody przez K-pop z Korei przechodzi do Polski. Także jeżeli zobaczymy młode osoby ubierające się w sposób nowy, dziwny, którego nie znamy, to możemy na 90% stawić, że to przyszło do nas właśnie wraz z K-popem.
18: Mamy to.
7: Tak, to może nam się uda. Panie Marcinie, a co ta kultura K-popowa mówi nam o samej Korei?
6: No ona nam mówi o tym, że Korea, mimo że jest państwem niewielkim, stała się potęgą kulturową, robiąc coś, co jak gdyby nie wpisuje się w trendy, które istniały wcześniej. Dlatego, że Korea połączyła wiele elementów kultury popularnej, które były w Stanach Zjednoczonych, czy można powiedzieć w kulturze anglosaksońskiej, z elementami, które były obecne w popie japońskim. Natomiast stworzyła coś zupełnie nowego, łącząc to ze swoją własną kulturą. I możemy powiedzieć, że K-pop jest częścią takiego bardzo szerokiego pakietu. Trudno mówić o samym K-popie, bo musimy mówić o serialach, czyli o K-dramach, musimy mówić o kinematografii, o jedzeniu, o modzie, o której już trochę powiedzieliśmy, o kosmetykach. Więc to wszystko jest połączone ze sobą i pop koreański i gwiazdy koreańskie stworzyły swój własny styl komunikacji z fanami i w ogóle obecności medialnej. I to jest diametralnie różne od gwiazd amerykańskich, na których powiedzmy wychowało się pokolenie dziadersów, czyli nas.
18: A jaki to rodzaj komunikacji?
6: To jest komunikacja, która nie stawia na taką indywidualną świetność, żeby nie użyć wulgarnego słowa danej gwiazdy. To nie jest gwiazda, która się upija i wchodzi kopnięciem, otwierając drzwi do studia i nie odpowiada na pytania, bo jej się nie chce. To są gwiazdy, które są dla fanów. One są miłe, one są uśmiechające się, one są otwarte i pokazują siebie jako takich zwykłych ludzi. Czyli bardzo często fani pytają, no dobrze, ale jak być taką gwiazdą jak ty? A taki typowy gwiazdor czy gwiazdorka K-popa mówi, nie, jestem zupełnie zwykły, po prostu ciężko pracowałem, udało mi się, ty też możesz. Oni są bardzo wspierający, bardzo tacy, można powiedzieć, otwarci na to, żeby komunikować się w bezpośredni i miły sposób z publicznością. I to jest, no można powiedzieć, zupełnie inny styl. I ten styl jeszcze jest inny z powodu takiej, można powiedzieć, braku wulgarności. Znaczy to jest zawsze, okej, dziewczyny są ubrane seksownie, ale to nie jest wulgarne.
7: To jest grzeczne, chłopcy tam, tak.
6: Tak, to jest grzeczne. To jest taki, jak gdyby, zupełnie inny styl komunikacji seksualności.
18: Ale jeszcze mówiąc o tej komunikacji, to przyszło mi do głowy, że niby nowe, ale jednak nie nowe. No bo przecież znamy kategorie, a trochę tak to wygląda z tego, co pan mówi. Kolegi, koleżanki z sąsiedztwa. Jestem taki jak ty.
6: Tak, no tak, tylko że to jest tak, że to są gwiazdy, które mają miliony, miliony fanów na całym świecie i cały czas pokazują, że są super skromne, super grzeczne i super miłe. Czyli to jest jak gdyby taki clash, pewnie w naszym rozumieniu, prezencji na scenie i prezencji jako taka fajna osoba, którą możemy o coś zapytać i ona jest zawsze dla nas, jest otwarta. I to tutaj oczywiście pomagają bardzo technologie i pomagają całe tabuny ludzi, którzy obsługują te gwiazdy, że one rzeczywiście mają bezpośrednią interakcję z fanami.
7: No ja myślę, że to też zmiana polega na tym, że one są po prostu bardzo obecne w mediach społecznościowych, więc ten kontakt jest też taki bliższy. Ale ja mam takie pytanie, bo nie wiem, czy to nie jest błędne wrażenie, ale czytając o K-popie, słuchając jakichś tam podcastów, próbując wciągnąć się w temat, miałam wrażenie, że to jest trochę coś takiego, z czym my mieliśmy do czynienia w końcówce lat 90., początku 2000 w Stanach Zjednoczonych, czyli całą tą fabryką popowych gwiazd w stylu Britney Spears, Backstreet Boys, NSYNC i tak dalej. Tylko no jakby ta kultura amerykańska poszła gdzieś już w inną stronę, natomiast Korea jakby odkryła i tam faktycznie są całe fabryki idoli.
6: W pewien sposób tak, no, można by się nawet cofnąć wcześniej do New Kids on the Block.
7: Mi się
6: wydaje, że to jest tak naprawdę początek boys bandów i bardzo dużo chińskich zespołów czerpie z tego. No, jeżeli spojrzymy na warstwę muzyczną, no to jest właśnie, można powiedzieć, taki miszmasz popu amerykańskiego, R&B, soulu, ale bardzo wielu elementów właśnie J-popu, czyli popu japońskiego i mnóstwo elementów koreańskich. No jest cały bardzo długi proces tego, jak się komponuje piosenki, bo najczęściej to są kompozycje będące pracą bardzo dużych gremiów, kompozytorów, osób, które cyzelują te utwory, sklejają je razem z różnych rzeczy. Jeśli chodzi o tworzenie się zespołów, oczywiście to są na ogół boys bandy i girls bandy stworzone sztucznie przez agencje, są, można powiedzieć, cztery główne agencje, które ciągną większość przemysłu K-popowego w Korei. To są agencje, trzy z nich zostały założone przez gwiazdy K-popu, czyli to są ludzie z branży. To jest bardzo sprofesjonalizowany system, który ja bym raczej porównał do sportu zawodowego, wyczynowego. To jest trochę takie jak zespoły piłkarskie. Oni mają menadżerów, oni mają treningi, oni mają jak gdyby całe to oporządzenie bardzo, bardzo sprofesjonalizowane, więc tam nie ma przypadku. Nie ma człowieka, który w garażu sobie nagrywa jakiś utwór i puszcza w net. To jest wielki biznes i bardzo sprofesjonalizowany proces. I Koreańczycy, mi się wydaje, że to gdyby tą poprzeczkę zawiesili parę metrów wyżej niż zrobili to Amerykanie i te wszystkie boys bandy i girls bandy brytyjskie czy amerykańskie, w porównaniu z K-popem dzisiaj, no to wyglądają trochę jak takie garażowe produkcje.
18: A ja wrócę jeszcze do tego pytania, które sobie zadaliśmy na początku i w ogóle zapowiadając program, czyli dlaczego Polska akurat oszalała na punkcie K-popu, o ile to jest prawdziwa teza, bo może pan powie, że jednak w innych krajach to jest jeszcze większy szał.
6: No, powiedziałbym trochę smutno, że jesteśmy na końcu tej długiej drogi, dlatego że na końcu jako kraj, do którego K-pop dociera, dlatego że tak naprawdę zafascynowanie kulturą popularną koreańską zaczęło się w latach 90. w Japonii. Przeszło z Japonii do Chin, do Azji Południowo-Wschodniej. Powoli się rozlewało. Na początku XXI wieku przeszło na Bliski Wschód, do Afryki, do Ameryki Południowej, do Stanów. Potem dopiero do Europy Zachodniej i na samiutkim końcu prawie do

0: chodzi o muzykę i twórczość taką artystyczną, to też jakby w inną stronę patrzyliśmy. To jakby co dostrzeżono w tych wytrenowanych, perfekcyjnych, K-popowych składach?
1: No my patrzyliśmy zawsze w stronę Stanów Zjednoczonych, a K-pop tutaj niepozornie przyszedł do nas przez internet, dlatego że on stał się popularny na całym świecie przez streaming przede wszystkim i przez młodych fanów, którzy szli inną drogą niż dziadersi, znowu wracam do nas, którzy czekają na płyty, którzy są otwarci na to, co produkują wielkie labele i to, co dawniej było w MTV, czyli w telewizji. Młodzi ludzie kilkanaście lat temu zaczęli odkrywać, że bezpośredni streaming w internecie, dzielenie się informacjami, o tu jest taka gwiazda i specjalne portale, które Koreańczycy bardzo fajnie technologicznie otwierali, gdzie można było zobaczyć bardzo mnóstwo kontentu. Fani to tłumaczyli na wszystkie języki, jak gdyby to była ta ścieżka, więc Koreańczycy obeszli ten cały przemysł muzyczny i biznes kultury popularnej stworzony w systemie angloamerykańskim i stworzyli coś, co było bezpośrednim dojściem do fanów. Także kultura popularna koreańska w Polsce zaczęła się rozprzestrzeniać przede wszystkim przez młodych ludzi, którzy w necie znajdowali te rzeczy i dzielili się ze sobą wiedzą. Więc to można powiedzieć, że tak zupełnie była inna ścieżka. Tak.
2: A zagrożenia? Pytam się teraz o tych, powiedzmy, polskich, ale pewnie tak naprawdę fanów na całym świecie. No bo jak znów zrobię ten powrót do lat 90. Jak był grunge, no i ktoś słuchał grunge'u, to też chciał niszczyć gitarę w swojej piwnicy. Jak był tym punkiem, no to pewnie gdzieś tam patrzył się na witryny sklepowe i niekoniecznie drogie trunki kupował. A tutaj ten wizerunek perfekcyjny, taki wygładzony, czy są jakieś zagrożenia, jeżeli ktoś wsiąka w tą kulturę i traci tą granice, gdzie jestem ja, a gdzie idol?
0: Tym bardziej, że jest to kultura, tak, która trafia, tak jak wspomnieliśmy, do bardzo młodych ludzi.
1: Mm-hmm. No powiem tak, no jest wielkie niebezpieczeństwo, że będą ciągle sobie pokazywać serduszka i będą się bardzo szeroko uśmiechać. Tutaj nie ma ani demolki, ani nadużywania używek żadnych. Te gwiazdy pokazują, że nie palą papierosów, nie biorą narkotyków, nie piją alkoholu, są grzeczne i mają i na ogół przynajmniej udają, że nie mają partnerów, partnerek. Więc są tacy, można powiedzieć,
2: perfekcyjni
1: całkowicie. Tak. Więc tutaj niebezpieczeństwa jakiegoś nie ma. Wydaje mi się, że jak gdyby ten przekaz, który jest przez gwiazdy K-popowe komunikowany, to jest przekaz bardzo taki pozytywny i afirmujący. Czyli to jest właśnie przekaz, to nie wiem, BTS jest znany z tego, mówiący: masz siłę, dasz radę, nie poddawaj się, nie jesteś sam, nie jesteś sama, bądźmy razem. Więc to raczej mi się wydaje, że społecznie chyba pozytywne efekty.
0: A ten kanon urody, to o czym pan wspomniał też, no jakby stroje i moda to jedno, ale też sylwetka, K-popowe gwiazdy są bardzo, bardzo szczupłe. To też trochę jest takie nawiązanie do lat 90., kiedy była ta bardzo szczupła sylwetka w modzie i tutaj to chyba wróciło.
2: I też trochę zagrożenie chyba to może być.
1: Szczupa sylwetka, tak, no też trzeba zwrócić uwagę na trochę inną budowę Azjatów, gdyby dużo łatwiej jest pewnie o szczupłą sylwetkę młodych osób w Azji niż w Europie. Mi się wydaje, że jeżeli mówimy o jakichś niebezpieczeństwach, to jest to z troszeczkę innej strony, czyli nie bardzo kwestia sylwetki, ale medycyny estetycznej. Dlatego, że no, medycyna estetyczna odgrywa ogromną rolę w kulturze popularnej i w tworzeniu gwiazd w Korei. No to jest też sprawa kulturowa. Bardzo wielu Koreańczyków i Koreanek poddaje się operacjom plastycznym, żeby wyglądać jeszcze bardziej perfekcyjnie. Jeżeli spojrzymy na gwiazdy K-popu, one są absolutnie perfekcyjne, no bo większość z nich jest już po różnych operacjach plastycznych, więc mi się wydaje, że być może takie dążenie do perfekcji może być trochę niepokojące, że chcemy pokazać, że nasze twarze, nasza skóra jest absolutnie perfekcyjna i po prostu, jeżeli nam się coś nie podoba, natychmiast idziemy do chirurga plastycznego, żeby nam to zmienił. I to taka, można powiedzieć, niebezpieczeństwo może być z tej strony.
0: Ja myślę, że każda subkultura jakiejś, zwłaszcza ta kierowana do najmłodszych, jakieś tam ryzyka i niebezpieczeństwa ze sobą niesie. Ale bardzo dziękujemy panu Marcinowi za wyjaśnienie tych podstaw K-popu i tego, że już teraz myślę, że zarówno my, dziadersi, jak i słuchacze będziemy w stanie rozpoznać na ulicach fana K-popu.
2: I odpalamy Seo, Taiji and Boys.
1: Chyba świetnie. No to same początki. Tak, dziękuję
0: bardzo. Tak, od tego trzeba zacząć. Dziękujemy. Profesor Marcin Jakobi był naszym gościem.
2: A będzie Piotr Ratajczak, reżyser teatralny, maniak futbolu. Porozmawiamy o tym, co ma mundial do teatru i odwrotnie.
0: Zapraszamy po informacjach.
3: Autopromocja.
4: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon.

0: Zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
1: Dostałem dyspensę od papieża i wziąłem ślub kościelny. To pewnie nie jednego szlak trafić musiał.
0: No. Drugi sezon podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wiadomo, że codziennie niskie ceny

0: Kupię minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Kolejne w ostatnich dniach trzęsienie ziemi nawiedziło Wenezuelę. Według Centrum Sejsmologicznego jego magnituda wyniosła 4,9. W środę 2 podziemne wstrząsy spowodowały śmierć ponad 900 osób. Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się 80 km na północny zachód od ponad 3-milionowej stolicy kraju Caracas. Reakcją na przemoc będzie przemoc, powiedział wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, komentując przeprowadzenie przez siły amerykańskie ataków na cele w Iranie. Dowództwo centralne przekazało, że był to odwet za uderzenie przez Irańczyków w statek handlowy w ciśnienie Ormus. Jest także odpowiedź Irańczyków, a więcej na ten temat w informacjach o 11. Rada Edukacji Stanu Teksas zatwierdziła listę lektur obowiązkowych dla uczniów szkół publicznych, a obejmuje ona m.in. fragmenty Biblii. Jak zauważa Reuters, jest to kolejna inicjatywa tamtejszych władz, która ma na celu wprowadzenie konserwatywnych i religijnych wartości do amerykańskiego systemu edukacji. Kolejne informacje w TOK FM o 11.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: To jest program Wspólna Sobota. Cały czas jest tutaj
5: Anna Sobańda
4: i Przemysław Pozowski, i doszedł do nas nasz kolejny gość, Piotr Ratajczak, reżyser teatralny, dyrektor artystyczny Teatru imienia Chorzycy w Toruniu. Ja mam tak napisane, nie wiem, czy to ty sam wpadłeś na ten pomysł, maniak futbolu?
6: Tak, tak, co będziemy, od razu.
5: Cześć.
6: Cześć, cześć.
4: I chcieliśmy sobie porozmawiać o, jako że trwa mundial, prawda, ja o tym dobrze wiem, bo na co dzień przecież jestem z redakcji sportowej Radia TOK FM, trwa mundial, skończył się albo kończy sezon teatralny i zazwyczaj to jest tak, że jest taki stereotyp, że to są totalnie dwa różne światy. Teatr, kultura wysoka, mundial. Oglądajcie mundial sobie, ale nie mieszajcie to w to kultury wysokiej. Otóż są ludzie, i Piotr jest tego przykładem, którzy łączą te dwie rzeczy i generalnie, jak ja się patrzę na mundial przynajmniej, to widzę widowisko, które niesie ze sobą tyle samo emocji, co świetna sztuka teatralna czy świetny film.
6: No czasem nawet większą dramaturgię wnosi takie ten... Ja bardzo walczę z tą opinią, dlatego że mam poczucie, że ta kultura z futbolem, ze sportem bardzo mocno się przenika. To nie jest akurat o futbolu, ale wczoraj przeczytałem esej Wallace'a, wybitnego pisarza, którego niedawno robił w Teatrze Narodowym reżyser Kamil Białaszek, i napisałem o Rogerze Federerze jako o uniesieniu religijnym, o doświadczeniu tenisa Rogera Federera jako doświadczeniu religijnym, więc jakby ludzie kultury, wybitni ludzie kultury zajmują się sportem i relacjami w sporcie, dlatego że sport i piłka nożna mogą nam bardzo wiele powiedzieć o świecie, o relacjach, kiedy spojrzymy na przykład na to, jak wyglądają reprezentacje futbolowe na tym mundialu, no to możemy bardzo dużo wiedzieć na temat globalizacji, na temat migrantów, na temat tego, jak ta rzeczywistość futbolowa gdzieś jest pewnym kodem, o którym możemy opowiadać o świecie.
5: Ale powiedz, bo no właśnie, na mundialu się skupmy, bo to jest jakby taka szersza akcja, wyreżyserowana. Czy ona jest reżyserowana właśnie też pod to, żeby być niesamowitym widowiskiem również, nie tylko taką sportową rozrywką, która ma dostarczyć po prostu sportowe emocje?
6: No, tak, ja mam wrażenie, że to jest bardzo teatralne zdarzenie, że wszystko, co zresztą piłkarze sami mają bardzo duży zmysł aktorski, przecież różne reakcje.
4: Przepraszam, ja tylko wtrącę, a reżyserem jest tutaj Gianni Infantino.
6: No niestety.
4: Pomocnikiem Gianni reżysera Infantino, Donald Trump.
6: Z Donaldem Trumpem. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli innych reżyserów tych wspaniałych świąt piłkarskich. Tak, no to wszystko właściwie jest bardzo, bardzo podobne do takiego eventu kulturowego, czyli reakcje publiczności są steatralizowane. Przecież mamy kilka grup kibicowskich, które w określony sposób reagują. Czyli to jest absolutny teatr. Jakby oni towarzyszą temu, co robią piłkarze. No i piłkarze sami w sobie oczywiście reagują właśnie to na faule, na kartki, na bramki. Oni mają wszystko jakby steatralizowane i właściwie nie ma już teraz przypadków w tych tak zwanych zwanych spontanicznych reakcjach, radościach ze strzelenia bramki. No i całe to widowisko jakby bardzo mocno skomercjalizowane też i poddane różnym politycznym fluktuacjom. No troszkę znowu jak teatr, który zawsze będzie, nawet jeśli będzie robił klasykę, to zawsze będzie mówił o współczesności, zawsze będzie mówił o świecie, który nas otacza, o nas, o widzach. Więc to jest wielka opowieść, Mundial to jest wielka opowieść o świecie dzisiaj.
4: I scenariusz też jest, i to bardzo taki precyzyjny, prawda? Ja nie mówię teraz o hydration breaks, czyli przerwach na nawodnienie,
6: no które
4: jest nowością i sprawia też, że reklamodawcy mają dodatkowy czas, ale mówię tak, jak ty wspomniałeś chociażby o tych kibicach, że Norwegowie na przykład wymyślają.
6: Oni
4: wiosłują, tak? I to też jest już element stały meczu Norwegów, który
6: Ja przejąłem nomenklaturę i teraz mam próby w Teatrze Współczesnym w Warszawie przy 12 gniewnych ludziach i kiedy jest przerwa, to mówię, że teraz hydration break. I wszyscy się strasznie cieszą, że mają
5: A jeszcze dopytam o tych piłkarzy. Oni naprawdę mają gdzieś w głowie to, że jakby grając mecz, nie skupiają się na tym, żeby zagrać jak najlepiej, tylko gdzieś tam mają w głowie to, żeby trochę zagrać coś.
6: No to są jak wielcy aktorzy, czyli oni mają instynkt grania i wygrywania. To jest, to jest dla mnie oczywiste, że nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał tylko jakby grać dla jakiegoś lansu, czy dla jakiejś teatralnej potrzeby. Natomiast oczywiście oni mają mnóstwo naokoło scenarzystów, reżyserów, którzy im dodają tego, jak mają się zachować.
4: Fryzjerów,
6: wiadomo, tego się zaczęło w ogóle. Połowa lat 90. to się zaczęła taka ostra stylówka. No nie, chyba David Beckham był takim pierwszym wykreowanym przez media.
4: A u nas
6: U nas Marcin Mięciel, tak jest.
4: Który naklejał sobie plaster na...
6: Tak. Więc wydaje mi się, że to jest jakaś wartość dodana. Czyli najpierw jest ten naprawdę instynkt sportowców. Ja to szalenie cenię i dla mnie, i to też przenoszę w świat teatru, świat kultury, czyli ludzi z jakąś szaloną determinacją do tego, żeby czegoś dokonać, żeby zrobić, żeby przekroczyć kolejne bariery i granice. Mamy teraz... To jest wspaniała rzecz dla mnie jako seniora, to jest w ogóle to doświadczenie teraz tych emerytowanych, skazanych na emeryturę piłkarzy typu Messi, czy Cristiano Ronaldo, czy w mniejszym stopniu Luka Modric, a że oni grają wspaniale, słuchajcie, to jest tak cudowne, że oni są już w wieku, no 41, Cristiano 39, Lionel Messi, proszę bardzo, też mogę grać.
4: Piotr, my często dyskutujemy o tym, kto jest najlepszym piłkarzem w historii, Pele, Maradona, Messi się pojawia, Ronaldo, a kto jest najlepszym aktorem wśród piłkarzy?
5: Dobre pytanie.
6: O, to tu mnie zaskoczyłeś.
4: Mówię o tym, co robi na boisku, ale mówię też o wizerunku, który ma poza boiskiem. Jak uważasz? Ja sam nie wiem, szczerze mówiąc.
6: Aktor?
4: Nie aktorem w sensie, że występuje w filmach, tylko że właśnie jego wizerunek jest taki...
5: Że tak pieczołowicie
6: wykreowany. Ja myślę, jak mówią, na pewno bardzo różni się wizerunek Roberta Lewandowskiego, tego, jaki on jest prywatnie, zresztą o tym było w biografii, więc pewnie to jest dobre, wykreowane aktorstwo. Neymarek zawsze mi się bardzo podoba, przepraszam, że tak mówię, ale Neymar, który efektownie zawsze był faulowany i ta jego rozpacz przy każdym po prostu dotknięciu...
4: Turlanie się,
6: wspaniałe, no to epicka po prostu, epicka gra aktorska, więc to no, dla mnie najwspanialszym, no ale to też mówimy o generacyjnych, bo teraz trochę przechodzę na inny temat, czyli jak są najwybitniejsi piłkarze w historii i dla mnie zawsze jakby to będą doświadczenia emocjonalne, generacyjne, czyli wiadomo, że Messi, wiadomo, że Lewandowski, dla mnie zawsze najlepszymi piłkarzami będzie Zbigniew Boniek i Diego Maradona. No nie ma siły, to jest emocja, to jest generacja, to jest po prostu dzieciństwo z tymi piłkarzami, no i oczywiście Maradona też był wybitnym aktorem.
5: No
6: prawda?
5: Właśnie, to chciałam dodać.
6: No, tutaj tak, słynna ręka Boga i to, że on potrafił to potem po prostu powiedzieć, że to była ręka Boga. Proszę bardzo, to jest wspaniałe. Trochę pod tym względem żałuję, że już jest wargdzie, można to wszystko zidentyfikować, a tam całkowita powaga, ręka Boga, proszę państwa, i koniec, nie ma dyskusji. No nie, Bóg, no tam, Bóg zrobił rękę Boga.
4: Tam było, to była trochę głowa Diego, a trochę ręka Boga. Tak to funkcjonowało przez kilkanaście lat, dobre, że oni się przyznał.
5: Niesamowity. Ale powiedz, Piotr, bo ty jesteś ze świata teatru, o czym wspomnieliśmy już na początek. W jaki sposób te widowiska sportowe ciebie mogą inspirować do tworzenia teatralnych dzieł?
6: Ja zawsze się śmiałem, to oczywiście teraz trochę żart, ale jak pytano mnie o to, o moje jakby inspiracje i moich idoli reżyserskich, to zawsze mówiłem Jerzy Jarocki, Mikołaj Grabowski i Antoni Piechniczek na przykład, że to, że uważam też, że bardzo wiele można się nauczyć.
4: Kominek w Wiśle zaczyna płonąć bardziej. Kominek, przy którym pan Antoni zawsze udzielał wywiadów telewizyjnych.
6: Ja patrzę na zarządzanie, na to, jak na bardzo wiele rzeczy się przekłada teraz już. Relacja reżyser, osoba reżyserska kontra trener. No to bardzo, coach, to bardzo dużo rzeczy jest podobnych. To znaczy, wydaje mi się, że na przykład motywacja, no nie bardzo ważna rzecz w futbolu, zwłaszcza w futbolu reprezentacyjnym, gdzie nie ma czasu, żeby niuansować taktykę, musi być ten przywódca, który powie: chłopaki, teraz albo nigdy, lecimy, prawda? Jak Al Pacino.
4: Ale ty nam nie mówisz teraz, że ty jesteś motywator dla Janusz Wójcik.
6: Ale
4: nie.
6: Ja na próbach teatralnych tak robię. I krzyczę i przeżywam podczas spektaklu, albo podczas prób, że wydaje mi się, że aktorzy też muszą mieć to wsparcie mentalne. Poza oczywiście wiedzą i elementarnymi zadaniami, kto co ma robić. Więc na przykład pod tym względem patrzę na to bardzo uważnie i korzystam. Miałem okazję trochę hobbystycznie w zeszłym roku studiować psychologię sportu. I jakby ona bardzo dużo daje do pracy reżyserskiej, do pracy scenicznej. I koncentracja, i skupienie się, i jakby radzenie sobie z porażką, które też sobie próbuję wdrożyć w moją praktykę. Więc na poziomie takim technicznym to bardzo dużo tutaj jest rzeczy wspólnych.
4: Ale inspirują cię jacyś konkretni trenerzy? Bo wspomniałeś Piechniczka, no ale może spójrzmy jednak na czynnych trenerów.
6: Nie,
4: bo
6: z Piechniczkiem są różne postaci. Trochę żart z Piechniczkiem.
4: Tak, Mauricio Sarri, który rozrysowuje 33 warianty rozegrania rzutów rożnych. Może Marcelo Bielsa, no który akurat odpadł z Urugwajem teraz, ale zawsze uchodził za takiego kontrkulturowca. I tam jest wszystko inne, tak? Od siadania na lodówce.
6: No, chciałbym być pragmatyczny jak Jose Mourinho na przykład, ale mi się oczywiście bardzo podoba Carlo Ancelotti, który generalnie śmiejemy się, że już w trakcie meczu zastanawia się nad tym, gdzie będzie, jaką potrawę w jakiej restauracji zje. Natomiast to, że jak po partnersku...
4: Czy gdzie zje tortellini.
6: Czy gdzie tortellini, to jest najważniejsze. Ale jak Ancelotti po partnersku potrafi, to znaczy potrafi pracować, to jest niezwykłe, że to jest ta słynna sytuacja, gdzie on w przerwie przed dogrywką Ligi Mistrzów podchodzi do Modricza i jeszcze do któregoś z piłkarzy i mówi: chłopaki, jak teraz będziemy grać? No nie, to znaczy, że on potrafi też po ludzku przyznać się do tego, że czasem oddać jakby, że to jest też takie obalenie, bo w polskim teatrze, jak w piłce nożnej, tylko w piłce nożnej jeszcze to jest zaawansowane, istnieje ta taka kategoria Boga, prawda? Tego, który wszystko wie. I w polskim teatrze to już się zmieniło.
4: Znaczy,
6: już jest ta reżyseria już jest jednak partnerska, jest dialogiem, jest wspólnym budowaniem światów scenicznych. W świecie trenerów jeszcze to tak do końca nie jest, ale jesteśmy bliżej. To znaczy, proszę zobaczyć, jaka jest różnica między Probierzem a Urbanem. To znaczy, Urban jest otwarty, nazwijmy inkluzywny. Znaczy, on rozmawia po partnersku z piłkarzami. Mówi, prawdopodobnie mówi do Lewandowskiego: ty wiesz jakby, co masz robić, ty wiesz, co masz grać. A mieliśmy poprzedniego obrażonego na wszystkich trenera, który próbował z tym pokoleniem, z którym się już nie da tak rozmawiać, narzucać jakby pewne formy takie bardzo patriarchalne, o to może tak to nazwę. Więc to partnerstwo na przykład Ancelottiego jest dla mnie bardzo, bardzo ważne w pracy teatralnej i w traktowaniu aktorów jako współtwórców przedstawień.
4: Ja powiem tylko jedną rzecz, już ci daję zadać pytanie, bo jak ten Ancelotti padł, to muszę powiedzieć, jako że my rozmawiamy o związkach mundialu, czy właściwie piłki nożnej z teatrem, to tylko wtrącę, że Ancelotti jako 17-latek zagrał w słynnym meczu bodajże Bertolucci kontra Pasolini. Był taki mecz.
6: Był taki, słyszałem o tym meczu, tak. To.
5: No to proszę, jakie ciekawostki. To słuchajcie, mam pytanie do was obu właściwie, do Przemka jako sportowego dziennikarza, który, no jakby sport jest jego codziennością, i do ciebie jako sportowego maniaka. Co byście powiedzieli komuś, bo zaczęliśmy trochę od tego, że te światy kultury i sportu, one często się tak jakby wykluczają i my chcieliśmy z tym zawalczyć. Komuś, kto właśnie jest taką osobą od teatru, z teatru, która chodzi w ramach rozrywki na spektakle i mówi, że ta piłka to właściwie nic poza tymi emocjami. No gapisz się, jak biegają tam po tym boisku i co z tego?
6: Ja mogę tylko odesłać, przepraszam cię Przemku, zacznę. Ja mogę tylko odesłać do przedstawienia, które mam nadzieję jeszcze jest w repertuarze. To jest tytuł Nic się nie stało i ono jest u Grażyny Wolszczak w Garnizonie Sztuki, która jest sylwetkami biograficznymi polskich piłkarzy i trenerów. I tam mamy portrety krótkie, koledzy to wspaniale grają i koleżanka, i mamy i portret Kazimierza Dejny, i Zbigniewa Bońka, Roberta Lewandowskiego, również Ernesta Wilimowskiego. I pokazujemy, jak te postacie są uwikłane w pewne biograficzne sprzeczności, w biograficzne dramaty. W tym momencie ich biografie stają się uniwersalnymi historiami jednostki ludzkiej uwikłanej w historię. No chociażby historia Ernesta Wilimowskiego, czyli człowieka, który grał dla Polaków, potem grał dla Niemców, był Ślązakiem, więc był też na froncie. No jakby ta jego historia jest jakąś soczewką doświadczenia historycznego i można na to patrzeć w ten sposób i bardzo dużą radość miałem patrząc na to, jak przychodzą. No chyba tutaj kobiety więcej chodzą do teatru, ale wydaje mi się, że w przypadku tej piłki kilka miałem takich opinii od znajomych kobiet, że przyszli bez jakiejś wiary specjalnej, że obejrzą o strzelaniu goli i o 20, jak to jedna koleżanka, 22 wariatach latających za skórzanym czymś, a tymczasem okazało się, że ta stawka jest większa, to znaczy, że to są opowieści o ludziach, którzy jak wszyscy, nie o herosach, nie o wielkich gwiazdach mających pół miliarda zasięgu, tylko o prawdziwych ludziach uwikłanych w historię. Kazimierz Dejna ze swoimi uzależnieniami, ze swoją śmiercią dramatyczną.
4: Zresztą w Stanach Zjednoczonych, tak, gdzie trwa mundial.
6: Przeżycie Zbigniewa Bońka na Hazel, gdzie ginie na jego oczach kilkaset osób i przychodzą i mówią, masz grać. No to jest doświadczenie jak z teatru, prawda? Ludzi, którzy muszą zacisnąć zęby i wejść na tą scenę w momencie, kiedy coś złego może się i w ich życiu dziać. Więc to są takie doświadczenia, które wydaje mi się, że mogą być uniwersalne dla wszystkich i nie jest tak, jak mówi pani profesor Magdalena Środa, która niszczy wszystkich, którzy interesują się wodą, to nie jest doświadczenie tylko dla łobuzów i dla kiboli, to jest doświadczenie nas wszystkich.
5: To fajne, myślę, że wszystkie historie o takim łączeniu światów są fajne. Dziękujemy ci, Piotr Ratajczak.
6: Dzięki.
4: Tak, bynajmniej nie łobuz, reżyser teatralny, maniak futbolu był gościem wspólnej soboty, a po informacjach porozmawiamy o dzienniczku Ireny Glyk.
1: Reklama.
7: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka, Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro. Twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie.
13: Komar. Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Reklama.
19: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed upałami wśród zagrożeń. Udar cieplny. Polacy mieszkający w Wenezueli zarzucają polskiej dyplomacji bierność po tragicznym trzęsieniu ziemi. Donald Trump znów grozi cłami. Tym razem chodzi o gigantów technologicznych. Jest 11. Informacje TOG FM przy mikrofonie Emil Górny. Dzień dobry. Na początek jednak kolejne tarcia na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsce składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. Władze Iranu nie sprecyzowały, jakie cele zostały zaatakowane, ani nie ujawniły ich lokalizacji. Dowództwo centralne USA przekazało wcześniej, że siły amerykańskie przeprowadziły uderzenie na Iran w odpowiedzi na czwartkowy atak na singapurski statek handlowy przepływający przez cieśninę Ormus. Cały kraj z ostrzeżeniami przed upałami. Przez cały weekend nie ma i nie będzie miejsca, w którym temperatura pozwoli na normalne spędzanie czasu. W TOG FM mówimy, jak się na to przygotować. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i utrata nawet przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na numer alarmowy 112. Radzą ratownicy medyczni. Już teraz, na początku tej fali upałów, zgłoszeń do dyspozytorów medycznych, na przykład we Wrocławiu, jest o nawet 20% więcej niż w zwykłe dni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar cieplny? O tym opowiada ratownik Paweł Gawowski.
20: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zacienionego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
21: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
20: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
3: Ważne jest, żeby podać też wody do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. A upały są wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Wysoka temperatura może być niebezpieczna także dla psów i kotów. Nie spacerujmy z nimi w godzinach, kiedy jest najgoręcej, radzi Agata Borucka z Wydziału Edukacji Warszawskiego ZOO.
22: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
3: Na te wskazówki dobrze znają także pytani przez reporterkę TOK FM właściciele czworonogów w Warszawie.
23: Kochamy zwierzęta i robimy wszystko, żeby te nasze zwierzęta miały, powiem dosadnie, luksus w domu. No i tak jak tu jesteśmy w parku, no to długo nie chodzimy.
24: Staramy się z naszą ciłałką, lolunią, tak ułożyć sobie dzień, żeby nie wychodzić właśnie najgorszy upał.
3: W czasie upałów wystarczy kilka prostych zasad, by uchronić naszych pupili przed przegrzaniem. Warto także wybrać spacer nie po betonie, który może poparzyć łapy naszych czworonożnych przyjaciół, a na przykład po trawie. Polacy mieszkający w Wenezueli apelują do rządu o pomoc. Jak mówią w rozmowie z reporterem TOG FM, po katastrofalnym trzęsieniu ziemi zostali pozostawieni sami sobie. Wenezuela potwierdziła już blisko 1000 ofiar śmiertelnych żywiołu, a na liście poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. Wiele domów jest uszkodzonych i całkowicie zniszczonych, a na ten temat więcej Cezar Jaszczyk.
25: W Wenezueli cały czas trwa szeroko zakrojona akcja ratunkowa i walka z czasem, by spod gruzów wydobyć jak najwięcej żywych ludzi. często bez sprzętu i przy użyciu gołych rąk. Jak mówi mi Justyna Zunie Dalul ze Stowarzyszenia Polaków w Wenezueli, sytuacja na miejscu jest na tyle fatalna, że ludzie, których jakimś cudem udało się wyciągnąć na powierzchnię, nie mogą liczyć nawet na opiekę medyczną.
0: Nie funkcjonuje służba zdrowia, ani szpitale. Jeśli szpitale przyjmują, no to nie mają środków do ratowania.
25: Przedstawicielka Polonii prosi, by polskie państwo zaangażowało się w pomoc Wenezueli.
0: Między innymi pomoc Polakom w Wenezueli. Ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw.
25: W Wenezueli mieszka około 1000 Polaków. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Europa znów na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi 100% cłami i zapowiedział, że obejmą one wszystkie towary z państw, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych dla amerykańskich gigantów technologicznych. Razem z nami reporter TOK FM Marcin Starzec. Marcinie, a jak miałoby to wyglądać?
2: Trump ogłosił, że nowe cła zastąpią dotychczasowe umowy handlowe i będą odpowiedzią na plany opodatkowania firm takich jak Google, Apple, Meta czy Amazon. Sam moment gruźb ze strony Waszyngtonu też nie wydaje się przypadkowy, bo spór wybuchł tuż przed planowanym porozumieniem handlowym między USA i Unią Europejską. Komisja Europejska odpowiada, że podatki cyfrowe nie dyskryminują amerykańskich firm, a jeśli Biały Dom wprowadzi nieuzasadnione zdaniem komisji restrykcje, Unia zareaguje szybko, choć nadal liczy na wypracowanie wspólnego rozwiązania. Marcin Starzec, TOK FM.
3: A na koniec jeszcze wakacje w mieście. Ponad 400 wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i rekreacyjnych przygotował Rzeszów na tegoroczne wakacje. A w programie znalazły się festiwale, koncerty, pikniki rodzinne, zajęcia sportowe oraz spotkania literackie. Jest więc co robić i jest więc co słuchać w TOK FM. Kolejnych informacji o 11.20, teraz pogoda.
4: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
6: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
3: Dzisiaj bez deszczu i pełne słońce. Przed upałami ostrzega IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jak już wspominaliśmy. No to czas sprawdzić, ile zobaczymy dziś na termometrze. 32 stopnie w Gdańsku, 33 w Białymstoku, 34 w Lublinie i Katowicach, 35 w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Warszawie i Rzeszowie, do 38 w Zielonej Górze.
4: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
6: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl. Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
18: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
26: Audycja Wspólna Sobota. Przy mikrofonach Anna Sobańda i
27: Przemysław Pozawski.
26: Witamy po informacjach i teraz przejdziemy do takiego tematu chyba trochę trudniejszego, nie Przemek, niż te, które były do tej pory.
27: To zdecydowanie.
26: Tak. Porozmawiamy o pewnej dziewczynie, nastolatce i jej niezwykłym dzienniczku. A z nami w studiu jest doktor Alicja Jarkowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
28: Dzień dobry Państwu.
26: A rozmawiać będziemy o książce, która dokładnie tak się nazywa. Dzienniczek Ireny Glyk. Zacznijmy może od takiej dość nietypowej historii znalezienia tego dzienniczka. W jaki sposób on został znaleziony i kiedy?
28: Historia znalezienia dziennika jest rzeczywiście bardzo ciekawa i taka zagadkowa. Została odnaleziona prawdopodobnie w latach 60. Przez mieszkankę Niepołomic w jednym z mieszkań, w których rodzina Glików mieszkała podczas II wojny światowej, na strychu w jednych z domów. I przez wiele lat pozostawała w posiadaniu środowiska nauczycielskiego, a później Tadeusza Kukuczki, który później przepisał dzienniczek i pod koniec lat 70. zgłosił go na konkurs, który był ogłoszony między innymi przez muzeum na Majdanku. To był konkurs poświęcony tematyce związanej z pomocą udzieloną dzieciom podczas II wojny światowej. I dzienniczek Ireny został wówczas wyróżniony. I dzięki temu ten maszynopis znalazł się w muzeum na Majdanku. Natomiast sam dziennik znalazł się, oryginał, w posiadaniu na początku żydowskiego stowarzyszenia, ŻIH w skrócie, a później w 2018 roku w Muzeum POLIN został przekazany przez prywatnego darczyńcę.
7: I obecnie oryginał znajduje się?
28: Oryginał znajduje się w Muzeum POLIN na jednej z ekspozycji, można go zobaczyć.
8: To ja jeszcze zadam pytanie absolutnie podstawowe, ale takie, które nam uporządkuje tą rozmowę, kim była Irena Glik i jej rodzina?
28: Irena Glik była młodą, inteligentną dziewczyną, która urodziła się w Krakowie w 1924 roku i mając lat 16 rozpoczęła pisanie dziennika, o którym dzisiaj rozmawiamy. Urodziła się w Krakowie, pochodziła z inteligenckiej, zasymilowanej rodziny. Jej ojciec był znanym krakowskim lekarzem, pediatrą i internistą i pracował między innymi w szpitalu Świętego Łazarza i w szpitalu żydowskim. To jest interesujące, bo pokazuje to, jak to środowisko żydowskie się zasymilowało przed wybuchem II wojny światowej. Jej mama zajmowała się domem i kształceniem Ireny. I co jest bardzo widoczne na kartach tego dziennika, jaką inteligentną ona była, oczytaną, młodą dziewczyną. Mieszkali na ulicy dzisiejszej Piwnej 27, podczas wojny to była Wita Stwosza. To było na terenie Podgórza. To jest o tyle istotne, że w momencie, kiedy getto zostało przez Niemców utworzone w 1941 roku, ich mieszkanie znalazło się w obrębie krakowskiego getta, jednak sama rodzina nie dostała pozwolenia, żeby na terenie tego getta pozostać.
8: I stąd Niepołomice.
28: I stąd Niepołomice. I co jest ciekawe, oni rzeczywiście opuścili Kraków 13 marca 1941 roku. To jest data, którą uważamy, kiedy getto zaczęło funkcjonować. I wtedy wyjechali do Niepołomic i tam pozostali do sierpnia 1942 roku. I to jest ostatni moment wpis w dzienniku Ireny.
7: A od kiedy zaczyna się dziennik i ile Irena miała lat, kiedy pojawiają się tam pierwsze wpisy?
28: No pierwsze wpisy są z 7 maja 1940 roku. Irena ma 16 lat. Jednak no podejrzewamy też ze współredaktorką tego dziennika, Dagmarą Sałtek-Niewińską. To nawet nie podejrzewamy, bo wiemy, bo tam jest napisane, to za dużo powiedziałam, że dziennik był wcześniej pisany. Mhm. I prawdopodobnie z jej przyjaciółką. Tam też znajdujemy bardzo dużo retrospekcji. Ona wraca do okresu przedwojennego, do Przemyśla, który też był jej ukochanym miastem, gdzie mieszkała jej babcia i jej przyjaciele.
8: A to jest tak, że pisanie takich dzienniczków przez nastoletnie osoby to było coś bardzo takiego powszechnego, rozumiem, w tamtych czasach. A inna rzecz, o którą też chciałem zapytać, bo rozumiem, że to pani teraz niewerbalnie potwierdza, że tak właśnie było. A inna rzecz to, no wiadomo, z racji tego, jakie to były czasy, że wojna, że getto, czy to pisanie trochę można było traktować jako formę terapii?
28: Moim zdaniem zdecydowanie tak. I tak jak pan potwierdził, też zgodziłam się z tym stwierdzeniem, że to nie była jedyna osoba, która pisała dziennik podczas wojny. No wiele z nich się zachowało. Mamy Janki Goldstein z Krakowa, czy Ren Spiegel z Przemyśla. I tak, no jest to wiadome, prawda, że to jest forma, jedna z metod na tym, żeby poradzić sobie z emocjami, z trudnymi sytuacjami, zwłaszcza, że u Ireny rzeczywiście to się pojawiło. Ona z kolejnymi tygodniami, miesiącami wojny wzmagała się z taką nieuświadomioną depresją, której efektem były problemy z odżywianiem, utrata wagi i problemy, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, depresyjne. Ale rzeczywiście ona nie będąc w getcie czy w obozie pracy, bo przebywała w Krakowie, potem w Niepołomicach, ważyła w pewnym momencie raptem 35 kg. Pomimo tego, że jej rodzinie niczego nie brakowało, bo to była rodzina no, dość zamożna i mieli dostęp do reglamentowanych produktów, więc to pokazuje. I na kartach też można to odnaleźć.
26: Także ona obserwowała to, co się dzieje, prawda, dookoła i bardzo to przeżywała, bo ona też pisze o tym. Ale oprócz tego, że opisywała te okropieństwa, które działy się dookoła, związane z wojną i no tak jak pani wspomniała, miały one na nią ogromny wpływ, to ona też opisywała taką swoją nastoletnią codzienność. Czego o Irenie możemy się dowiedzieć z tego dzienniczka?
28: Poza jej elokwencją, że miała takie cięte riposty.
26: Wobec swojej szefowej chyba, prawda?
28: Tak, wobec swojej szefowej cezarowej. Nie szczędziła różnych nieprzychylnych określeń, które kierowała w jej stronę. Ale poza tym też często o swoich koleżankach. Też tam była rywalizacja między nimi. Potrafiła się też cieszyć, o czym świadczą spotkania z koleżankami. Chęć uczenia się, pomimo zakazu uczenia się podczas II wojny światowej, one z koleżankami stosowały taką cichą formę oporu. Z Hanką Holzmann, z Frydą Wechsler czy Folą Gryn uczyły się w Krakowie podczas wojny. I co ciekawe, jeszcze między innymi one, tylko to będzie później, już nie z nimi, ale z koleżanką Strzyżewską, między innymi spacerował po Krakowie. Ona odwiedziła ogród botaniczny w 1941 roku, czy poszło do kina.
26: Czy możemy wnioskować, że ona miała taki wygląd, który pozwalał jej na to, żeby się jednak po ulicach poruszać swobodnie?
28: Tak. Druga rzecz, że musiała być niezwykle pewną siebie osobą, która się tego nie obawiała. I to, co też się pojawia na kartach dzienniczka, że poza tą cichą formą oporu, którą była ta nauka, która była zabroniona, ona zdejmowała często opaskę z Gwiazdą Dawida. Dla mnie to w ogóle też jest fascynujące, że też, też 41 rok, nawet jesień, to było karalne. Można było trafić do więzienia i ona miała tego świadomość.
1: Czyli duża odwaga.
28: Ogromna, ogromna odwaga, nawet odwiedzanie kawiarni w Krakowie. Kraków był przepełniony. Chodzi mi głównie o Niemców, więc bardzo dużo ryzykowała, a mimo tego dawała na to czas.
26: Takim bardzo dużym wątkiem też w tym dzienniczku jest jej relacja z przyjaciółką, taką najbliższą. Tam serce pęka, kiedy się to czyta, jak ona za nią strasznie tęskniła. Cesia, bodajże dobrze pamiętam.
28: Tak, to jest Cesia, która bardzo często pojawia się na kartach tego dziennika. No to jest taka nastoletnia przyjaźń, taka tęsknota. I to są z tą jej przyjaciółką związane były te ostatnie niewinne miesiące jeszcze pokoju.
1: Doktor Alicja Jarkowska opowiadała o dzienniczku Ireny Glik. Można go oczywiście przeczytać, można więcej o tej postaci, o tych strasznych czasach się dowiedzieć. Dziękujemy serdecznie.
26: Bardzo dziękujemy. A już po informacjach zapraszamy na rozmowę o tym, jak kupić dom we Włoszech.
9: Reklama.
10: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
11: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
13: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
12: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
14: Sali się nie poddają!
15: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
12: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
17: Ogień zszedł z boczem góry.
12: Awatar, ogień i popiół.
15: Stajemy do walki!
12: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
29: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
30: O
0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy
16: jest. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
19: O!
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak!
20: A jak lemoniadę?
16: No też. To poprosimy.
19: Ale co?
20: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
21: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
22: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 11.20. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Amerykańska armia potwierdziła uderzenia na irańskie cele. Była to odpowiedź na czwartkowy atak na statek przepływający przez cieśninę Ormus. Dowództwo centralne USA poinformowało, że celami uderzeń były magazyny pocisków i dronów oraz nadbrzeżne stanowiska radarowe. Swoją odpowiedź także przeprowadził już Iran. Wznowiony został ruch pociągów na linii Piła Bydgoszcz. Składy kursują po jednym torze na odcinku Kaczory Wrzysk Osiek, poinformowało PKP. Po czwartkowym wypadku, gdzie zderzyły się dwa pociągi, zablokowany był fragment trasy. W wyniku wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego troje trafiło do szpitali. Upały mogą zakłócać sen, ponieważ pogarszają dobrostan organizmu, powodują zakłócenie rytmu okołodobowego i przez konieczność ograniczenia aktywności w dzień negatywnie wpływają na głębokość snu, mówią lekarze. Według specjalistów warto szczególnie teraz zadbać o komfortowe warunki na noc. Kolejne informacje o 11.40.
23: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Przemysław Pozowski, to jest program Wspólna Sobota. Oczywiście w studiu nie jestem sam, bo jest ze mną także
26: Anna Sobańda.
8: No i łączymy się teraz z naszym kolejnym gościem. To jest Leszek Talko, pisarz, autor książek. A konkretnie dziś będziemy mówić o Dolce Vita, czyli beztroskim. No właśnie, to bez jest w nawiasie, życiu na włoskiej prowincji. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
8: No więc na początek, zanim też zastanowimy się, jak się kupuje dom we Włoszech, jakie są zagrożenia, bo o tym wszystkim w Dolce Vita będzie, to życie na tej włoskiej prowincji jest bardziej beztroskie, czy jednak bardziej pełne trosk? Czy się słyszymy?
24: Halo, halo?
8: Tak, słyszymy się. Dzień dobry jeszcze raz. Powtórzę pytanie, czy życie na włoskiej prowincji jest bardziej beztroskie, czy jednak pełne trosk? Pytam już no, trochę po tym, jak książka się ukazała i jaka jest ta perspektywa?
24: No cóż, no myślę, że jak wszędzie troski się zdarzają, natomiast przeżywanie życia we Włoszech po prostu mi dużo bardziej przyjemne, myślę.
26: A skąd w ogóle ta decyzja?
24: Bo... dużo bardziej przyjemne i te troski we włoskim krajobrazie i z włoskimi sąsiadami, no cóż, myślę, można traktować z dużo większym uśmiechem.
26: A skąd w ogóle ta decyzja się pojawiła w państwa rodzinie? Czy to, żeby zamieszkać właśnie we Włoszech, czy to było jakieś takie marzenie życia, czy to była zupełnie spontaniczna decyzja?
24: To było zawsze moje marzenie życia. To było właściwie odkąd pamiętam, Odkąd pamiętam, chciałem mieszkać na południu, chciałem budzić się wśród cykad i ich dźwięków i przede wszystkim spotykać fajnych sąsiadów, które witałbym z uśmiechem. No i cóż, mieć problemy, o których czytałem przez całe życie, czytałem całe życie w książkach Petera Mayla, Gerarda Darrella, zastanawiałem się, czy wszystkie te problemy są tak surrealistyczne, tak śmieszne, tak fajne i czy można mieć życie wypełnione tego rodzaju przygodami. No i jako pisarz wiedziałem oczywiście, że nie za...
8: Halo, halo?
24: I nie zawsze wygląda to tak idylicznie, jak to pisarze przedstawiają. No ale ku mojemu zdumieniu okazało się, że naprawdę tak wygląda i naprawdę możemy żyć w takim otoczeniu, o którym przez lata czytałem.
8: Jeśli chodzi o to otoczenie, to ja mam wrażenie, że my tutaj nawet teraz w Warszawie słyszymy te cykady, a teraz chciałbym jeszcze, żeby też słuchacze mieli świadomość, że my się też połączyliśmy konkretnie z miejscowością, do której się pan, jak rozumiem, wyprowadził. To jest Toskania, to jest, ja pewnie przeczytam dobrze, ale w razie czego proszę mi poprawić, Garfagnana. Proszę nam opowiedzieć, dlaczego właśnie spośród tych wszystkich pięknych i jakże różnych włoskich regionów wybór padł na Toskanię. Toskania wydaje się taka trochę stereotypowa, tak? No każdy chce pojechać do Toskanii, zobaczyć te cyprysy, ale rozumiem, że tutaj była jakaś motywacja, z którą warto się podzielić.
24: No cóż, no właściwie bardzo długo nie braliśmy pod uwagę Toskanii, bo Toskania wydawała nam się całkowicie poza naszym zasięgiem, przede wszystkim zasięgiem cenowym. Wydawało nam się, że no gdzie jak gdzie, ale w Toskanii to już musi być potwornie drogo, a suma, którą mieliśmy odłożono na dom, no nie była zastraszająco wysoka, to było około 600 tysięcy złotych, więc no, a nie chcieliśmy kupować domu, który byłby ruiną i potem go remontować przez całe lata, no bo też nie mamy tak dużo czasu. Chcieliśmy się wprowadzić do domu, który był od razu gotowy do użytku i od razu następnego dnia po kupieniu w nim zamieszkać. No i okazało się, że co prawda na południową Toskanię, tą słynną...
8: Jesteśmy?
24: Nas tam oczywiście nie stać, ale w północnej Toskanii, na północ od Lubki, no odkryliśmy, że jest mnóstwo domów w tym naszym zasięgu cenowym. Przyjechaliśmy tutaj, no i zakochaliśmy się w tym rejonie, w tych ludziach, w tych miasteczkach, w tym krajobrazie, bo krajobraz mamy cudowny, mamy tu góry na wyciągnięcie ręki, mamy morze godzinę od siebie i mamy mnóstwo przecudownych miasteczek, a Garfagnana To rejon taki,
8: troszeczkę tracimy zasięg.
24: Niewiele można się tutaj dowiedzieć, bo te takie zawieruchy wojenne, o których słyszy się, jeśli zna się trochę historię Włoch, wielkie bitwy, omijały ten rejon. Tutaj przez setki lat nic się nie działo. No może czasami przechodziły jakieś armie, bo drogą, którą jeździmy do miasteczka po chleb, szła armia Hannibala na Rzym. I tutaj padła jeden ze słoni padł i miał pogrzeb właśnie w naszych okolicach, więc przodkowie naszych sąsiadów pewnie obserwowali tą wielką armię zmierzającą na Rzym, ale poza tym niedużo się tu działo, więc jest po prostu pięknie, spokojnie i bardzo nastrojowo.
8: Tak, i teraz zróbmy króciutko dosłownie przerwę, bo poza tym, że jest pięknie i spokojnie, to też ten zasięg, jeżeli chodzi o internet, bywa trochę zdradliwy, co dla radia potrafi być problemem, więc my zaraz wrócimy i zadzwonimy do pana telefonicznie i dosłownie za sekundkę się usłyszymy znowu w drugiej części rozmowy. Leszek, tak.

0: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Jesteśmy z powrotem w programie Wspólna Sobota wraz z Anną Sobańdą i wraz z Leszkiem Talko. Teraz sprawdzamy, jak telefony działają w Garfanianie i w Toskanii. No to są te wszystkie też uroki, o których pan w książce Dolce Vita pisze. Ja się łapałem za głowę, bo ja sam nie ukrywam, myślę, że może gdzieś tam bliżej tej emerytury taki dom we Włoszech kupić, bo przecież też jeździmy bardzo często tam z moją narzeczoną i tych włoskich miast i miasteczek rzeczywiście zwiedziliśmy bardzo dużo. Ale nie wiedziałem, że to jest tak, że samo kupno domu to jest pikuś w porównaniu z tym, co się dzieje dalej, na przykład przy wnoszeniu pralki, albo nie wiem, próbie znalezienia odpowiedniego warsztatu samochodowego, prawda?
4: Tak, rzeczywiście, no ale to sama radość życia i myślę, że właśnie całość tego można odkryć dopiero wtedy, kiedy mieszka się tutaj na stałe, bo pewnie wielu Polaków kupuje tutaj dom taki wakacyjny, tylko jeśli kupi się dom wakacyjny, pewnie dużo trudniej wejść w taką miejscową społeczność, poznać na co dzień ludzi, a myślę, że właśnie ludzie to jest taka wartość dodana, sąsiedzi, którzy są naprawdę kochani. Nas często znajomi pytają, czy nie przeszkadza nam wścibstwo sąsiadów. No i właśnie, dla Polaków to jest często wścibstwo, a dla nas to jest takie zaopiekowanie się nowo przybyłymi i zupełnie nie odbieramy tego jako wścibstwo. No chociaż Polacy być może czasami mogą to tak odbierać, no bo wygląda to tak, że kiedy idziemy z naszego domu na parking, a to jest no może 200 metrów, gdzie mamy samochód i spotykamy po drodze kilku sąsiadów, no to te 200 metrów zajmuje nam zwykle 10

0: innego sklepu, a w tym sklepie pracuje kuzyn męża, nazywa się Fabio i on da nam lepszą cenę. I tak przez cały czas, Wszyscy wiedzą, co chcemy kupić, co kupiliśmy, co zjedliśmy i nam się to bardzo podoba.
1: A ja powrócę jeszcze do tego momentu wyboru domu we Włoszech, bo pisze pan o tym, że wybierając dom we Włoszech, nie powinniśmy właściwie pytać o to, jak daleko on jest od szkoły, jak blisko jest jakiś sklep, czy gdzie jakaś droga dojazdowa. Powinniśmy pytać, jak daleko od domu jest lokalny bar. Dlaczego to takie ważne?
0: No dlatego, że lokalne bary to jest instytucja. To jest instytucja, gdzie wszyscy się spotykają i tak, no można powiedzieć, update'ują. Jeśli chodzi o te codzienne wydarzenia, zarówno jeśli chodzi o jakieś imprezy w okolicy, jak i o to, kto nowy przyjechał i co w ogóle się dzieje. No i okazję do podejmowania zarówno jakichś działań, co dzisiaj zrobimy, ale też tego, co można kupić i dowiadywania się po prostu ploteczek o sąsiadach. Oczywiście trzeba mieć jakiś minimalny zasób włoskich słów, ale Włosi są bardzo wyrozumiali, jeśli chodzi o mówienie po włosku i bardzo się cieszę, jeśli ktoś zaczyna mówić, więc bardzo chętnie wiedząc o tym, że jesteśmy obcokrajowcami, mówią takim prostym włoskim mówią jak coś powiedzieć i po prostu mają olbrzymią frajdę z tego, że ktoś tutaj zamieszkał, że ktoś nowy zamieszkał i chce się nauczyć ich języka. No a poza tym, jak już pisałem w książce, no te bary są strasznie miłym miejscem, bo jest tam też po prostu tanio. No, w tych barach właśnie dostanie się zawsze tą kawę za euro, rogalika za 1,5 euro. No a nasz w ogóle bar lokalny przebija wszystko, bo to po prostu wszystko jest za euro. I kawa, i kieliszek wina, i ciasteczko, i lody, wszystko kosztuje 1 euro, więc kiedy byliśmy niedawno w Polsce, łapaliśmy się za głowę w przerażeniu, bo wizyta w jakiejś kawiarni rujnowała nam budżet. No a tutaj, proszę Państwa, idziemy, zamawiamy jak paniska i płacimy 6 albo 8 euro, prawda, za naszą rodzinę.
2: Mamy dosłownie minutę na koniec, ale proszę jeszcze nam w takim razie powiedzieć, jeżeli byśmy się kiedyś zdecydowali kupić po sąsiedzku jakieś domy we Włoszech, to poza tym budżetem, który wiadomo trzeba mieć, to chyba przede wszystkim trzeba mieć dużo cierpliwości.
0: Tak, trzeba mieć dużo cierpliwości i nastawić się na to, że kupowanie domu tutaj wygląda inaczej niż w Polsce i że, proszę Państwa, przede wszystkim jedna rada dla wszystkich słuchających, którzy by chcieli kupić tutaj dom, nie robić tego jak w Polsce. Ja sprzedawałem dom w Polsce i absolutnie wszyscy przychodzili i wytykali jakieś błędy i niedoróbki. Otóż Włosi się strasznie obrażają, kiedy przyjdzie się i powie, a to nieładne, a to do wymiany, no a tutaj, no po to oczywiście, żeby zbić cenę. Jeśli chce się zachować dobre stosunki z Włochami i kupić ten dom, to trzeba przyjść i się zachwycać. Włoch dzięki temu, że mu się powie, że ma piękny i wspaniały dom, chętniej zejdzie z ceny niż wtedy, kiedy się mu przyjdzie i powie, no proszę pana, no tutaj to jest do zmiany, kiedy był remont 30 lat temu. Tutaj wszystkie domy były remontowane dawno temu, a mimo wszystko ludzie jakoś żyją i działają, więc chwalmy Włochów.
1: I to jest bardzo cenna wskazówka, a takich cennych wskazówek w książce pana Leszka Talko jest znacznie więcej. Także bardzo polecamy książkę Dolce Vita o tym, jak się żyje na toskańskiej prowincji. Bardzo dziękujemy, panie Leszku, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: A już po informacjach zapraszamy na rozmowę o ojczyźnie Pawła Pawlikowskiego.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo

Dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do -30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż bezpowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Dostaniesz coś za świadectwo?
10: No raczej, rabat od Media Expert.
9: Wow, też chcę!
10: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
9: Mega!
11: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 11.40, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Do prawie 1000 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych środowych trzęsień ziemi w Wenezueli. Według najnowszych danych przekazanych przez przewodniczącego lokalnego parlamentu rannych jest prawie 3,5 tysiąca osób. Według specjalistów bilans ofiar prawdopodobnie znacznie wzrośnie. Liczba zaginionych szacowana jest na 50 tysięcy. Teraz maksymalne ceny paliw na stacjach. No, poniedziałku włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Benzyny 98 6 zł i 70 groszy, a diesla 6,17. Oznacza to wzrost ceny maksymalnej wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem. Japonia, pokonując w Orlanie Iran 3-2, wygrała 6 mecz i jako jedyna pozostaje bez porażki w Lidze Narodów Siatkarzy. Polska pauzowała w turnieju w Gliwicach w piątek i z dorobkiem 4 zwycięstw oraz 2 przegranych zajmuje 8 miejsce w tabeli. Kolejne informacje w TOK FM punktualnie w południe.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Audycja Wspólna Sobota. Przy mikrofonach Anna Sobańda i Przemek Pozowski.
16: Zgadza się?
15: Trafiłam. A teraz w tej ostatniej rozmowie, ostatniej w tym dzisiejszym wydaniu, zastanowimy się nad najnowszym filmem Pawła Pawlikowskiego, którego polska premiera odbyła się 19 czerwca, więc trochę osób już ten film, myślę, w kinach zdążyło obejrzeć. A naszym gościem, ekspertem w tej rozmowie będzie Łukasz Adamski, krytyk filmowy, dyrektor artystyczny Kameralnego Lata. Cześć, Łukasz.
17: Cześć, dzięki za zaproszenie. Tak, Kameralne Lato się zbliża już za tydzień, także przy okazji, tak powiem, że zapraszamy do Radomia, krótki metraż. Dużo będzie się działo u nas, tak, na festiwalu.
15: Tak, także zapraszamy na Kameralne Lato, ale wróćmy do ojczyzny. Powiedz mi proszę, bo ja przeczytałam w jednym z wywiadów Pawlikowskiego, że on uważa ten swój film za najbardziej osobistym filmem w karierze. Dlaczego?
17: No ja myślę, że ten film, znaczy ja nie wiem, dlaczego on jest najbardziej osobistym w jego karierze, natomiast to jest film, który składa się na taką powojenną trylogię i wiesz, ja idąc do kina zrobiłem sobie taki binge-watching filmów Pawlikowskiego, obejrzałem pod rząd Idę i Zimną wojnę, dopiero sobie też zdałem sprawę, jak dawno Ida dostała Oscara, jak ten czas szybko leci, bo przypomniałem sobie te dwa filmy i wiesz, ten film pokazuje, że Pawlikowski zrobił taką spójną trylogię. Trylogię o wyalienacji, trylogię o szukaniu swojej tożsamości, trylogię o pękniętym świecie, pękniętej Europie, co jest też bardzo tutaj, no moim zdaniem, istotne, a o czym często nie zwraca się uwagi. Tam jest też bardzo silny wątek duchowy, zarówno Zimna wojna, jak i Ojczyzna swój finał mają w kościele i to kościele zburzonym przez wojnę, to jest też takie bardzo znamienne. Pawlikowski nam mówi, stare wartości zostały zburzone, stary świat został zburzony, są ludzie ze starego świata, którzy nie potrafią się odnaleźć w nowym. Może dlatego to jest tak bardzo dla niego osobisty film, tak, że on również mówi, ja nie do końca potrafię odnaleźć się w nowym świecie.
15: No a może też dlatego, że Pawlikowski, podobnie jak Mann, który jest główną postacią tego filmu, no jest emigrantem, czyli jakiś tam część swojego życia spędza poza ojczyzną i gdzieś tam w tej historii Manna odnalazł jakieś swoje osobiste wątki. Tak ja to odczytuję.
17: Bardzo,
15: ale...
17: bardzo możliwe. Tak, tak, tak. To jest świetny trop. To znaczy Pawlikowski zaczynał jednak swoją karierę wielką też w Anglii. Przecież Lato miłości to jest film, zresztą z Emily Blunt, naprawdę z dużymi nazwiskami teraz Emily Blunt błyszczy w filmie Stevena Spielberga Dzień objawienia, a ona wtedy też no, grała u Pawlikowskiego. Ja nie wiem, czy to nie był jej debiut w głównej roli nawet. Więc Pawlikowski w ogóle ma różne fazy swojej kariery i od czasu Idy on bardzo specyficzne filmy robi. Też nie zapominajmy, że pewne projekty miały być... To znaczy Ojczyzna to nie był film zamierzony jako ten koniec trylogii, jako te filmy, które pod rząd wychodzą, tak? Tylko on miał robić film, teraz zapomniałem tytułu, ale z Javierem... Joaquinem Phoenixem, tak? Przecież w ostatniej chwili gdzieś tam przez strajk scenarzystów nie doszło do skutku takiej hollywoodzkiej produkcji i dlatego ten film. Natomiast tak, no Pawlikowski jest na emigracji i moim zdaniem też jest niezrozumiany do końca w Polsce. No ataki na Idę, które się pojawiły, były zupełnie absurdalne. Znaczy, no Ida to jest film pod każdym względem też, znaczy pod wieloma względami konserwatywny, więc dla mnie te ataki środowisk też konserwatywnych były absurdalne, bo to było, wynikało z niezrozumienia w ogóle Idy, którym jest w ogóle wątki też filmem z silnym wątkiem chrześcijańskim. Więc tak, tak, ja się zgadzam, że Pawlikowski jest odrębnym twórcą, który też coś nam chce konkretnego powiedzieć o świecie. Proszę zauważyć, że Zimna wojna, romans oczywiście, ale też film właśnie o pękniętej Europie, film o rozdarciu duszy artysty między Zachód i Wschód. I tutaj tak samo mamy. Mamy tego Tomasza Manna, zresztą świetny Hans Ziller, który przyjeżdża do Niemiec i też ci Niemcy zarzucają mu, że on mógł zostać, mógł walczyć z Hitlerem, a on jednak wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony zarzucają mu ci, którzy właśnie kolaborowali jakoś tam z Hitlerem, czy to artyści, aktorzy, tak? On chce gdzieś być ponad tymi podziałami, jedzie najpierw z Frankfurtu, później na tą wschodnią część opanowaną przez Sowietów. A do tego jeszcze no, dochodzi kwestia tego, co Tomasz Mann napisał. Znaczy, co napisał, dlaczego jest w ogóle w Niemczech, czyli jedzie, żeby no, gdzieś świętować rocznicę związaną z Goethem. A Goethe napisał Fausta, czyli taki mit archetypiczny Europy o kuszeniu, o zaprzedaniu duszy diabłu. Więc tam jest strasznie dużo wątków. Ja się też nie zgadzam z tymi, którzy zarzucają temu filmowi pustkę. Jest parę takich recenzji. Mówią, nie, Ojczyzna to jest pusty film. No właśnie nie jest. Tam jest bardzo dużo rzeczy, które dotykają duszy współczesnego Europejczyka.
12: Ja bym chciał właśnie o jednym takim wątku, który też wydaje mi się, że bardzo mocno wybrzmiał. Powiesz mi, czy się ze mną zgadzasz, czy nie. Ja mówię to jako człowiek, który się wychował we Wrocławiu, czyli w Breslau, skąd Niemcy uciekali, gdzie z kolei Polacy z terenów ZSRR przyjeżdżali i jak patrzyłem na to, co się rozgrywa między Tomaszem Mannem w tym filmie, a tymi, którzy próbują zrobić z niego taki papierek lakmusowy, taki glejt, który chcieliby postawić, pieczątkę, którą by chcieli postawić, że oto on jest nasz, czyli polityczna walka o to, czyj jest Tomasz Mann. Czy ty też to dość mocno w tym filmie widzisz?
17: Słuchaj, no ty jesteś z Wrocławia, a ja w tej chwili nadaję z Allenstein, czyli z miasta, z Olsztyna, czyli z miasta, które również dokładnie tak jak Wrocław było niemieckim miastem i też napływowa ludność tutaj przyjechała, więc dokładnie wiem, o co ci chodzi tutaj. Tak, no tam jest cały ten wątek z wnukami Wagnera, tak? Którzy chcą, żeby Mann im pomógł. Piękna, ale też tam druga wspaniała scena, kiedy córka Mana, tak, przez Sandrę Hiller, zresztą znakomicie zagrana. Ona rozmawia z Gustawem Grindensem, to był taki aktor, który był znany między innymi z M, Fritza Langa, i on kolaborował, tak, z nazistami, on był tam ulubieńcem Göringa, i oni wszyscy mają czelność temu Manowi powiedzieć, czemu on w ogóle wyjechał, tak? Także to też jest ciekawe, bo Pawlikowski mówi, słuchajcie, drodzy Niemcy, nasi sojusznicy, nie zapominajcie jednak, że to nie jest do końca tak, że naziści spadli sobie gdzieś tam z kosmosu, przejęli władzę w tych Niemczech, a wy jesteście zupełnie niewinni, bo jesteście też winni, tak? Wybraliście go sobie w pewnym momencie. I to jest też kolejna płaszczyzna tego filmu, która pokazuje, że Pawlikowski ma odwagę mówić swoim własnym językiem. No i tak jak jeszcze raz podkreślę, zauważcie, scena w kościele, znaczy w zimnej wojnie wszystko kończy się w kościele. Tutaj wszystko kończy się w kościele, ale kościele zburzonym. Ja mam takie wrażenie, że Pawlikowski nam mówi, stary świat został zburzony i my nie wiemy, co mamy postawić w jego miejscu. No jak spojrzycie na sytuację geopolityczną na świecie, przecież to jak stary porządek w tej chwili jest burzony również przez tych, którzy nie powinni burzyć starego porządku. No tak, mamy altprawicę, która nie jest już konserwatyzmem, no bo konserwatysta ma jednak gdzieś tam pielęgnować stary porządek i konserwować to, co dobre. Więc stary porządek jest burzony i nie wiadomo, co w zamian. I Pawlikowski, mam wrażenie, dokładnie o tym nam mówi w tym filmie, że stary porządek jest burzony i nie wiemy, co przyjdzie zamiast niego, i ten wielki niepokój dlatego jest cały czas, wybija się w każdej scenie tego filmu.
15: A taką kolejną płaszczyzną, bo ja podobnie jak ty absolutnie nie zgadzam się z tym, że to jest film pusty, bo tych wątków tutaj też odnalazłam wiele. I jednym z nich jest też moim zdaniem wątek taki tego, że poznajemy Thomasa Manna od innej strony, od tej, o której mówi się rzadziej, czyli jako ojca. Takiego, który tak, nie do końca dowiózł to, co powinien.
17: Tak, tak, jako ojca. Tutaj oczywiście ten wątek jest dramaturgicznie gdzieś tak skrojony przez samego Pawlikowskiego, bo o ile się orientuje, taka podróż po Niemczech z córką chyba nie miała miejsca, miała miejsce z żoną.
15: Tak,
17: ale z żoną oni byli bardzo, tak, ale z żoną oni byli bardzo zgrani, no i trudno było tutaj ten konflikt gdzieś zbudować. A tutaj mamy przecież też wątek syna, który tutaj popełnia samobójstwo. To też on chyba troszeczkę później zmarł, no ale no, jakby dramaturgicznie to jest usprawiedliwione, tak? Pawlikowski jednak ma konkretną historię opowiedzieć. No to i zawsze też jest ta opowieść o artyście, tak? Na ile artysta poświęca życie rodzinne i poświęca swoje dzieci też w imię sztuki. No to jest też wielka pewnie wielka rozmowa właśnie o życiu artysty. I możliwe, że Pawlikowski też o sobie tutaj mówi. Bardzo możliwe, że on mówi o swoich rodzinnych relacjach. Nie wiem. To znaczy akurat nie miałem okazji z Pawlikowskim zrobić wywiadu na ten temat. Mam nadzieję, że może kiedyś z nim porozmawiam akurat o tym, bo to jest też fascynujący absolutnie wątek tego filmu.
15: I mnie też zaciekawiło, jak czytałam jeden z wywiadów z Pawlikowskim na temat tego właśnie filmu i on tam ujawnił takie kulisy, że jemu zaproponowano zrobienie w ogóle filmu biograficznego Thomasa Manna, co absolutnie nie spotkało się z jego żadnym zainteresowaniem, on odmówił. Natomiast gdzieś tam czytając jakiś chyba wstępny scenariusz, wyłapał ten wątek, znaczy ten fragment jego historii, czyli tę podróż właśnie do powojennych Niemiec i to go zainteresowało. To też moim zdaniem dużo mówi o tym, co Pawlikowski chciał tym filmem nam pokazać.
17: Tak, tak. W tych poprzednich dwóch filmach Widzie i w Zimnej Wojnie tam jest taka piękna scena na rozdrożu. I mi się w ogóle zdaje, że to jest chyba to samo rozdroże dróg. Bo zauważcie, wszystkie te filmy to jest w ogóle kino drogi też, tak? No Ida była kinem drogi, Zimna Wojna jest kinem drogi. Teraz też mamy kino drogi. Zawsze przemieszcza się jakaś para, jakaś dwójka bohaterów, którzy szukają odkupienia, nie wiem, wybaczenia, katarzis jakiegoś. I tam były te takie kulminacyjne sceny właśnie działy się na tym samym rozdrożu, w którą stronę iść. Tutaj nie ma tego rozdroża, bo pewnie Mann wiedział, w którą stronę iść ze swoją córką. Natomiast jest to rozdroże no, Europy. No, widzimy właśnie z jednej strony właśnie tych Amerykanów, później tych Sowietów, w dwóch różnych no, już takich krajach, który powinien być jednym krajem. Do tego oczywiście sposób realizacji, który też niektórzy zarzucają, że to jest wyrachowane pod nagrody. Ja też się nie zgadzam. Znaczy zdjęcia Łukasza Żala i ten format 4:3, on też ma nam coś mówić tutaj konkretnego i spajać te wszystkie historie w jedno. No i oczywiście tutaj spaja też wszystko Joanna Kulik, która znowu śpiewa, tak? Proszę zauważyć, że Joanna Kulik w ogóle we wszystkich filmach Pawlikowskiego, nie wiem, może to jest taki lucky charm, że Pawlikowski po prostu musi obsadzać Kulik, bo po prostu jest przesądny, tak?
15: Jest ale jakąś tutaj też muzą jego ewidentnie.
17: Tak, tak. Ewidentnie jest muzą, chociaż to jest Sandra Hiller też, no, wspaniałą rolę tworzy, ona też w tej chwili jest no, w takiej czołówce kina na pewno europejskiego, ale też światowego, no przecież ostatnio też w hollywoodzkich filmach występuje, więc świetnie, że są polscy twórcy, z którymi chcą współpracować też wielkie, wielkie nazwiska. Tam padły też takie porównania, że może Pawlikowski jest nowym Kieślowskim. Ja się akurat nie zgadzam, bo wrażliwość metafizyczna Kieślowskiego i religijna Kieślowskiego i Pawlikowskiego jest zupełnie różna, zupełnie inna. Natomiast ja bym jednak chciał, żeby zwrócić uwagę na tą kwestię duchową Pawlikowskiego, bo dzisiaj to kino europejskie, kino światowe, no europejskie głównie, światowe może nie, ale europejskie jest wykastrowane z duchowości, z metafizyki i naprawdę możemy policzyć na palcach jednej ręki twórców, którzy dotykają tych tematów metafizycznych. Pawlikowski jest jednym z nich.
12: Ja jestem też ciekawy, bo powiedziałeś na początku, że sobie zrobiłeś dla przypomnienia taki seans, jeden po drugim oglądałeś wszystkie filmy Pawlikowskiego, to jak dzisiaj na nie patrzysz, to ojczyznę jak umiejscawiasz, czy stała się twoim ulubionym, bo najnowszym, czy w ogóle robienie takiego wewnętrznego rankingu nie ma sensu?
17: Wiesz co, nie wiem, czy nie ma sensu. To kino odbieramy jednak poprzez emocje, swoje własne przeżycia i każdy inaczej patrzy na pewne kwestie. I wiesz co, nie wiem, o tyle mi trudno odpowiedzieć na to pytanie, że te filmy trochę mi się, nie dlatego mi się zlewają, że są źle zrobione, tylko zlewają mi się w jedno, bo pewnie Pawlikowskiemu też o to chodziło. I wiesz, to zależy, jaka historia jest najbliższa, tak? No ja bardzo lubię Zimną wojnę, dlatego, że ten wątek takiej beznadziejnej miłości tutaj jest gdzieś pokazany. Pawlikowski też jednoznacznie pokazuje, czym był sowiecki system i nie relatywizuje, kiedy mamy ten powrót, tak, bohatera granego przez Tomasza Kota do Polski i on od razu wpada gdzieś tam no, w tą taką machinę stalinowskiej Polski, komunistycznego totalitaryzmu, więc to mi się też podoba. Z drugiej strony tutaj krwawa...
12: Sprzed 13 lat już, bo też mówię, że dawno temu, to też naprawdę ten czas leci, to prawda?
17: Tak, no bardzo, bardzo leci ten czas, tak, więc ale to są też filmy, które się w ogóle nie zestarzały, bo są uniwersalne. To jest też bardzo ważne, że Pawlikowski opowiada o konkretnym czasie, konkretnych wydarzeniach, które są też bardzo polskie, bo to są filmy bardzo polskie jednak. Znaczy, no, oczywiście tutaj mamy tą ojczyznę, która dotyka tematów niemieckich, ale one są też takie bardzo wpisujące się w to, co Polacy tak doświadczyli jako wspólnota. Ale jednocześnie one są uniwersalne, bo opowiadają o tych tematach, które są archetypiczne w naszej kulturze. No tutaj w ojczyźnie, zauważcie, jest cały czas ten Goethe, czyli Faust, tak, czyli zaprzedanie się. Czy pytanie jest, czy Niemcy zaprzedali się diabłowi, Hitlerowi, czy może Tomasz Mann zaprzedał się komuś, bo wyjechał, tak? Tam jest taki wątek polowania na czarownicę. W Stanach Zjednoczonych zaczyna się polowanie na tych, których się oskarża o sprzyjanie komunizmowi.
12: No piękna jest też scena, przepraszam, wejdę ci w słowo, bo też moja druga ulubiona scena to jest scena, gdy dziennikarka Izwiecki zadaje pytanie, za którym systemem się opowiada, czy tym wspaniałym, kolektywnym, radzieckim, czy jednak tym złym, indywidualistycznym, amerykańskim.
17: Tak. To prawda, to jest też świetna scena. Ja oczywiście też jestem taki jak najdalszy od tego, żeby relatywizować, żeby zestawiać ze sobą te systemy, bo kapitalizm ma swoje bardzo brutalne i mroczne oblicze, ale no, jest w każdym wymiarze zawsze lepszy od komunizmu, co pokazała jednak historia, tak, który system nie przetrwał w żadnym kraju. I też Pawlikowski o tym mówi, on pokazuje ten mrok, bo zobaczcie, to jak fetuje się Manna w ojczyźnie właśnie po tej amerykańskiej stronie, to może tam jest też teatrzyk, ale to jest jakiś tam rodzaj teatrzyku, ale jednak to fetowanie nie ma jakiegoś zakłamania w sobie, a u Sowietów te wszystkie tak przedstawienie, znaczy te dzieciaki, które tam wierszyki przed nim mówią, tak, to jest coś, co my już pewnie nie pamiętamy, ale coś jest też wpisane w DNA naszego narodu jednak przez system, w jakim tkwiliśmy.
15: Tak, w pełni się tutaj z tobą zgadzamy. Ja też się podpisuję pod tym, że to jest film o bardzo wielu rzeczach i bardzo wielu ważnych wątków porusza. Także bardzo polecamy. Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego od 19 czerwca jest już w kinach. Bardzo ci dziękujemy. Łukasz Adamski był naszym ekspertem w tej rozmowie.
17: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
15: A to była już ostatnia rozmowa w tym wydaniu. Ten program Wspólnej Soboty realizowali Krzysztof Woźniak i Michał Brodowski. Program przygotowała Magdalena Cichoń, a wydawał Michał Tobolewski. Dziękuję Przemku za ten nasz wspólny debiut.
12: Ja bardzo dziękuję, Aniu.
15: Już za chwilę informacje o 12, a po nich Paulina Nawrocka zaprosi Państwa na Otwartą Kuchnię. Do usłyszenia za tydzień.
16: W Otwartej Kuchni dzisiaj będzie pachnąco, bo czerwiec to też bogactwo, choćby bogactwo na targowiskach. O targowiskach więc będzie. Będzie też o potrawach idealnych na takie upały i o drożdżowym cieście z owocami, którym pachnie polskie lato.
18: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.

0: Eichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Kolejny atak ukraińskiego wojska na cele w Rosji. Tym razem pociski trafiły w zakład zbrojeniowy. Afera z tak zwanymi salonikami VIP dla polityków nie gaśnie. Politycy opozycji domagają się informacji, kto korzystał z przywilejów. W tych informacjach także rekordowe upały w dzień i tropikalne noce. Powiemy, jak się chronić. Minęło południe. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek ukraińskie wojska, które ponownie uderzyły w rosyjskie cele. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińskie wojska z powodzeniem uderzyły w zakład Titan Barikady w Wołgogradzie. A według polityka kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Prezydent dodał, że atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. W tym tygodniu Zełenski poinformował, że zatwierdził 40-dniową operację wpływu, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Opozycja nie odpuszcza, domaga się informacji, którzy politycy Koalicji Obywatelskiej korzystali z tak zwanego saloniku w Szpitalu Południowym w Warszawie, dzięki czemu mogli bez kolejki korzystać z badań czy zabiegów. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska, która bezpodstawnie została wskazana przez PiS jako pacjentka tego szpitala, wyjaśniała w programie Wybory w Toku w Wolniki Wilowiejskiej, że ujawnienie konkretnych nazwisk nie jest takie proste.
12: Problem polega na tym, że to dotyczy danych wrażliwych. Ja o swojej chorobie mówię po to, aby ludzie się badali, opowiadam i tak dalej. Ale ja znam też osoby, także w Sejmie, które są chore na różne choroby i o tym nie mówią. I to jest ich prawo. Więc
13: ale czym innym jest mówienie o chorobie, a czym innym jest sama kwestia ominięcia kolejki?
12: Tylko to sama ta osoba musi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie można ujawnić dokumentacji medycznej.
11: Sprawa saloniku VIP-owskiego musi być wyjaśniona, mówił z kolei Karol Karski z PiS-u.
14: No jeśli wszystko było w porządku, to dlaczego został skrzętnie zlikwidowany i wszystko z wyjątkiem zdjęć, które wcześniej zrobiono, zniknęło.
12: Jeśli... Dla pani Witek cały OIOM był salonikiem.
14: Nie ma co zmieniać tematu w tym momencie. Wydaje mi się, że...
15: To jest jeden temat, ja się zgadzam. Tak, pogodzę. To jest jeden i ten sam temat.
11: Mówił także poseł partii Razem Maciej Konieczny. Chodzi o czasy rządów Prawa i Sprawiedliwości i sprawę męża marszałkini Sejmu Elżbiety Witek, który wbrew obowiązującym standardom przebywał ponad 2,5 roku na oddziale intensywnej terapii zamiast na oddziale paliatywnym. Przez Polskę przechodzi fala rekordowych upałów. Lokalnie w cieniu może być nawet 40 stopni. Przed nami też tropikalne noce. Na zachodzie wieczorem temperatura może nie spaść poniżej 30 stopni. Przy takiej pogodzie organizm w ogóle nie odpoczywa. Mimo wszystko trzeba uważać na nadmierne chłodzenie się, mówi klimatolog dr Agnieszka Krzyżewska z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.
16: Trzeba uważać, jak się śpi przy wentylacji, przy różnego rodzaju wiatrakach, żeby też nas nie przewiało. Te różnice temperatur, jesteśmy w klimatyzowanym pomieszczeniu, wychodzimy, potem znowu wracamy, no to obniżają naszą odporność jednak i można łatwiej zachorować.
11: Upały dają się we znaki. Jeśli planujemy wypoczynek nad wodą, to na plaży obowiązkowo nosimy nakrycie głowy, a na skórę regularnie podajmy krem z filtrem, który będzie nas zabezpieczał przed groźnymi powikłaniami. Należy go nakładać po każdym wyjściu z basenu, jeziora czy morza, radzi dermatolog dr Luiza Marek Józefowicz ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.
9: Kremy z filtrem działają też najczęściej 2 do 4 godzin, czyli to nie są kremy, które możemy zastosować raz dziennie i uznać tę ochronę za wysoce skuteczną, tylko musimy dosmarować, najlepiej co 2, co 3 godziny.
11: Na regularne stosowanie kremów z filtrem znacząco zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory skóry, w tym czerniaka, jednego z najbardziej agresywnych nowotworów. A więcej o tym, jak bezpiecznie spędzić wakacje, piszemy na tok.fm.pl. Pomyliła zjazd, dlatego postanowiła zawrócić i pojechać pod prąd. To wyjątkowo niebezpieczna sytuacja z autostrady A1 w Łódzkiem. 51-letnia kierowczyni, gdy zorientowała się, że minęła węzeł, na którym chciała zjechać, wybrała jazdę pod prąd pasem awaryjnym. Kobieta jadącą pod prąd zauważyła przejeżdżająca obok załoga transportu medycznego, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku.
17: Policjanci zatrzymali 51-latce prawo jazdy oraz skierowali do sądu wniosek o ukaranie za popełnione wykroczenie.
11: Na mundurowie ostrzegają, tego rodzaju zachowanie może być przyczyną tragedii. Dziś wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe piłkarskiego Mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. Mistrzostw Świata na Argentyńczyków. O czym więcej, Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
18: Na początek o godzinie 23.00 mecze w grupie L. Chorwacja z Ganą w Filadelfii. Chorwacja, która na tym Mundialu na razie zawodzi, choć jest jeszcze w grze o wyjście z grupy. I drugi mecz to mecz Panama-Anglia. Anglicy w pierwszym spotkaniu pokonali po fantastycznym widowisku Chorwację, ale potem z Ganą męczyli się i zremisowali 0-0. Potem o 1.30 mecze grupy K, odpowiednio Atlanta oraz Miami, Demokratyczna Republika Konga kontra Uzbekistan, no i Kolumbia-Portugalia. Ten drugi mecz będzie meczem o pierwsze miejsce w grupie, no i oczywiście patrzeć będziemy na Cristiano Ronaldo. Na koniec dnia zaś, to będzie już czwarta w nocy w Polsce, Algieria-Austria, tutaj obydwu drużynom pasuje remis, grupa J Kansas City, no i mistrzowie świata. Argentyńczycy zagrają z Jordanią w Dallas, więc wszystkie kamery na Leo Messiego. Przemysław Pozowski, TOK FM.
11: Na wszystkie odbiorniki na TOK FM. Po kolejnej informacji już o 12.20, teraz pogoda. Możliwe tylko w Tatrach. Zachmurzenie i przelotne opady deszczu. A tak wszędzie bardzo słonecznie. Temperatura maksymalna od 31 stopni na północnym wschodzie, 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie. Chłodniej tylko miejscami nad morzem i Podhalu, do 28 stopni.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Audycja Otwarta Kuchnia przy mikrofonie Paulina Nawrocka. Dzień dobry Państwu w ostatnią czerwcową sobotę, w pierwszą sobotę lata, w jeden z chyba najgorętszych weekendów, jakie nas czekają, chociaż oczywiście zobaczymy, co przyniosą prognozy. No ale fala upałów, która przetoczyła się przez Europę, dotarła i do Polski. Temperatury powyżej 35 stopni nas czekają. Będzie więc trochę dziś o tym, jak się schłodzić za pomocą jedzenia. Myślę, że przyda się to wszystkim. Ja zresztą, przygotowując się do tej audycji, sączyłam oldschoolowy, czyli staromodny, retro, można powiedzieć, koktajl truskawkowy, który przygotowuję tak, jak to robiła zawsze moja babcia, z zsiadłym mlekiem. Kiedyś po taki rarytas trzeba było udawać się na wieś. Obecnie można zsiadłe mleko kupić też czy w kubeczku, czy w butelce i polecam Państwu serdecznie. Może to jest oczywiście kwestia wspomnień z dzieciństwa i jakiegoś przyzwyczajenia do konkretnego smaku, ale w mojej ocenie koktajl z truskawek, tudzież z innych owoców jagodowych, właśnie ze zsiadłym mlekiem, bije na głowę te na kefirze czy na jogurcie. Może ze względu na pewną specyficzną kwaskowość, strukturę tego zsiadłego mleka. Polecam spróbować. Kto lubi słodsze, może sobie dosłodzić. O innych chłodzących daniach będzie za chwilę, ale chciałam jeszcze zapowiedzieć, co dziś Państwa czeka w programie. Po 12.20 zabiorę Państwa na pewną premierę. Premierę filmu dokumentalnego, odcinka takiej dokumentalnej serii Food Markets, The Belly of the City, która ukazuje się od 2013 roku i pokazuje targi i bazary, które są sercem, brzuchem tutaj w wolnym tłumaczeniu miasta, które karmi mieszkańców. Do tej pory ukazało się blisko 30 odcinków z targowisk z całego świata i po raz pierwszy autorzy tej serii postanowili pokazać i polskie targowisko. Tak się złożyło, że akurat targowisko krakowskie, Stary Kleparz, reżyser Stefan Tealdi wybrał się na premierę również do Krakowa. Miałam okazję z nim porozmawiać, jak i również z innymi osobami zaangażowanymi w powstanie tej bardzo ciekawej dokumentalnej produkcji. To po 12.20, a po 12.40 zabiorę Państwa do miejsca, które pachnie tak jak polskie lato, drożdżowym ciastem z owocami. Z Justyną Bereźnicką z cukierni Ban Bakery porozmawiamy o jagodziankach, poziomiankach i o innych letnich wypiekach. Jest coś charakterystycznego w tym, że wystarczy kilka gorących dni, by wszyscy tak naprawdę zaczęli się zastanawiać nad tym, co jeść podczas upałów. Sięgamy wtedy po specyficzny zestaw potraw, dań, żeby sobie jakoś w takich warunkach bardzo wysokich temperatur poradzić. No bo kiedy robi się naprawdę gorąco, organizm nie ma ochoty jeść ciężkiego obiadu, ciepłego posiłku. Trawienie to przecież jest ogromny wydatek energetyczny. Podczas trawienia rośnie nam temperatura ciała, zwiększa się produkcja ciepła. Dlatego też intuicyjnie, kiedy są temperatury takie jak obecnie, nie mamy ochoty na kotleta. Zaczynamy raczej myśleć o pomidorach, o ogórkach, jogurcie czy arbuzie. To po prostu fizjologia. Różne kultury w różny sposób rozwiązywały problem jedzenia na upały. I tak na przykład Hiszpanie wymyślili gazpacho, czyli zupę, której właściwie się nie gotuje. Kilka dojrzałych pomidorów, oliwa, ogórek, papryka, odrobina chleba, wszystko trafia do blendera, powstaje chłodny, sycący posiłek, który jednocześnie nawadnia. Na Bałkanach od wieków króluje tarator, również zimna zupa z jogurtu, ogórków i koperku. Grecy chłodzą się tzatziki, które u nas są popularne jako taki dodatek na przykład do mięs z grilla, czyli po prostu coś w rodzaju sosu ogórkowego. W Indiach pije się lassi, w Turcji pije się ayran. Wszystkie te potrawy i napoje mają wspólny mianownik. Chłodzą, dostarczają płynów i elektrolitów, a przy okazji nie obciążają organizmu. U nas właśnie w takie gorące dni popularne są, no tak jak wspomniałam już, koktajle owocowe, czy na kefirze, czy na jogurcie, czy właśnie na zsiadłym mleku, ale i taki popularny wakacyjny obiad, czyli na przykład młode ziemniaki, właśnie z kubeczkiem jogurtu czy kefiru. Ale jest i jedna z najbardziej chyba niezwykłych potraw Europy Środkowo-Wschodniej, zupa znana jako chłodnik litewski. Nazwa stąd, że powstał tam, gdzie spotkały się tak naprawdę kuchnia polska, litewska, białoruska i żydowska. Znamy go jako prostą letnią zupę z buraków, ogórka, śmietany i jajka, ale ma około 400 lat. Wyrasta z kuchni pogranicza polsko-litewskiego i przez wieki trafił nie tylko pod strzechy gorącą porą, ale też na królewskie stoły. U Stanisława Augusta Poniatowskiego chłodnik przyrządzał Paul Tremot, nadworny kucharz monarchy. Jego uczeń, Jan Szytler, znany autor książek kucharskich na naszych polskich ziemiach, później związany z Wilnem, opisywał chłodnik bardzo elegancki, z jesiotrem, owocami i pianką z białek. Adam Mickiewicz upamiętnił chłodnik litewski również w Panu Tadeuszu jako chłodziec litewski. Chłodnik w takie pogody, jak mamy obecnie, przeżywa często swój renesans, bo jest bardzo prosty, świeży, efektowny, wspaniale też wygląda. To za sprawą oczywiście różowego koloru. Oskar Kolberg, polski etnograf, encyklopedysta, folklorysta i kompozytor żyjący w XIX wieku, opisując Litwę, wspominał: Oprócz pokarmów używanych ogólnie przez wszystkie europejskie ludy, są jeszcze i właściwe tej tylko stronie przyrządy kuchenne mające swą wziętość nie tylko pod włościańską, ale i pod szlachecką strzechą. Potrawy te są następne. Chłodnik, robiący się zwykle z pokrajanych buraków i kawałków wrzuconego do zupy lodu. W naszej polskiej epopei narodowej, panu Tadeuszu, zimna zupa z buraczków pojawia się w sumie na stole aż 3 razy. W księdze pierwszej Gospodarstwo można przeczytać znany chyba wielu osobom fragment: mężczyznom dano wódkę, w ten czas wszyscy siedli i hołodziec litewski milcząc żwawo jedli. Następnie chłodnik wspominany jest jeszcze w księdze trzeciej i księdze piątej podczas wieczerzy. Przepis na przykład na chłodnik litewski można znaleźć w kucharce litewskiej Wincentyny Zawadzkiej, książce z 1854 roku, którą znaleźć można w polskiej bibliotece cyfrowej polona.pl. Polecam Państwu ten adres w poszukiwaniu starych przepisów. Wincentyna Zawadzka zalecała do chłodnika dorzucać garść szczawiu i kopru, robić go ze szklanki usiekanej botwinki, 1,5 kwaterki śmietany i dodawać do niego 5 jaj i od 40 do 60 raków. Podobny przepis na chłodnik znajdziemy też w 365 obiadach za 5 zł Lucyny Świerczakiewiczowej i później w uniwersalnej książce kucharskiej Marii Ochorowicz-Monatowej. Różne są szkoły. Można buraki obierać i ścierać na tarce, można je drobno posiekać, można dodawać dużo botwinki, można mniej, można i blendować, bo i takie przepisy znalazłam, to dla tych, którzy pewnie danie chcą mieć szybciej. Niezależnie od tego bardzo Państwa uwadze, w taki dzień jak dzisiaj chłodnik polecam, bo nie dość, że napełnia brzuszek, to właśnie nie podnosi nam temperatury ciała, co jest pożądane, wręcz nas schładza, a przy tym jest odżywczy, bo buraki to jest skarbnica różnych zdrowych składników, a i białko w przepisie się znajduje właśnie za sprawą czy śmietany, czy kefiru, czy jogurtu, czy wreszcie jajka na twardo, które często do takiego chłodniczka się dorzuca. Dla porządku wspomnę oczywiście, że kto buraków nie lubi, też może pokombinować, zrobić chłodnik z ogórka, zrobić chłodnik z awokado. Można też po prostu postawić na sałatki, albo na arbuza, bo dla niektórych to ulubione menu w takie gorące, upalne dnie. Pora teraz na skrót informacji Radia Tok FM, a po nim zmieniamy temat. Zabieram Państwa na premierę filmu dokumentalnego o krakowskich targowiskach.
20: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego, ale marzenia ściętej głowy, nie?
21: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
20: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej, nie?
22: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawy. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
23: W najbliższym globalnym popołudniu wybierzemy się do Kolumbii, która właśnie wybrała nowego prezydenta. A ten obiecuje, że konflikty i wojny domowe toczące ten kraj od dekad zakończy twardą, silną ręką. Nie wiadomo, czy temu kolumbijskiemu tygrysowi kibicować, czy się go bać. Ale o tym właśnie porozmawiamy. Wraz z domą Matejko zapraszamy na globalne popołudnie w niedzielę tuż po godzinie 16.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
24: Reklama.
25: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń. marzeń.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
24: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
26: O!
24: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
26: O, a o ile?
24: 35 groszy taniej na litrze.
26: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
24: Tak!
27: A jak lemoniadę?
24: No też.
26: To poprosimy.
24: Ale co?
27: Wszystko!
24: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
28: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
29: Zaraz część posmarujemy.
28: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
29: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
30: Już nie swędzi.
31: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
32: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 12.20. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe, poinformował Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. Pojemniki i beczkowozy z pitną wodą ustawiono w centrum Poznania oraz w okolicy przystanków komunikacji miejskiej. Przewoźnik, spółka MPK Poznań, kieruje na linie tramwajowe i autobusowe takie pojazdy, które są wyposażone w klimatyzację. Ma to pomóc mieszkańcom przetrwać upały, a w niedzielę w stolicy Wielkopolski temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni, a odczuwalna może być jeszcze wyższa. A pociągi przejeżdżające przez regiony Słowacji, w których obowiązuje najwyższe alerty dotyczące wysokich temperatur, będą musiały zwolnić do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień, w tym pociągów jadących do i z Polski. Kolejne informacje o 12.40.
33: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie ponownie Paulina Nawrocka. Zabieram Państwa teraz na premierę dokumentalnej serii poświęconej targowiskom, odcinka, który zrealizowany był w Krakowie i którego głównymi bohaterami są producenci produktów regionalnych, ale nie tylko, bo też na przykład pierogów, różnych innych dań, jakichś wyjątkowych produktów właśnie z Krakowa i Małopolski. Do wysłuchania rozmów z twórcami. W tłumaczeniu głosem reżysera serii Stefanu Tealdiego został mój redakcyjny kolega Marcin Starzec, któremu bardzo dziękuję za pomoc.
34: Nazywam się Stefano Tealdi, jestem reżyserem i producentem filmów dokumentalnych. Mieszkam i pracuję w Turynie we Włoszech. Jestem także reżyserem serii dokumentalnej Food Markets in the Belly of the City.
19: To bardzo znany cykl, w którym pokazujecie targowiska i kultury kulinarne z całej Europy. Przyszła kolej na Polskę. Bardzo się cieszymy, że zawitałeś do Krakowa.
34: Muszę przyznać, że Kraków bardzo mnie zaskoczył. Dzięki Bartoszowi i Marcinowi poznałem tutejszą kulturę kulinarną, która jest naprawdę niezwykła. Macie niesamowitą historię, a ta historia znajduje odzwierciedlenie w jedzeniu. Uważam, że to coś wyjątkowego.
19: Bo idea tego cyklu polega właśnie na pokazywaniu historii stojących za produktami.
34: Dokładnie tak. Nie tworzymy programu, którego celem byłaby promocja konkretnych produktów. Opowiadamy o tym, jak ludzie w danym regionie wytwarzają dobre, tradycyjne jedzenie, jednocześnie myśląc o przyszłości, a nie tylko o przeszłości. Interesuje nas to, w jaki sposób współcześni ludzie odzyskują swoje tradycje i nadają im nowe życie w sposób naturalny, mądry i inspirujący.
19: Co najbardziej zaskoczyło pana w Polsce, w Krakowie, w Małopolsce? A może co sprawiło największą przyjemność?
34: Najbardziej zaskoczyła mnie właśnie historia. Każdy produkt, który pokazujemy w odcinku, kryje za sobą opowieść. Przez wiele lat te historie nie były widoczne. Przesłania je sytuacja polityczna, okres socjalizmu i wiele innych czynników. Dziś mieszkańcy Krakowa i regionu wydobywają te tradycje na nowo, by znów tworzyć dobre, naturalne jedzenie. Co ciekawe, nie jest to zjawisko elitarne. To zwykli ludzie przychodzą na targ, szukają takich produktów, kupują je i współtworzą tę kulinarną scenę. Uważam, że to bardzo ważne.
19: Kto będzie mógł obejrzeć ten film i w jaki sposób on będzie dystrybuowany?
34: Film powstał we współpracy z niemiecką telewizją ZDF oraz stacją Arte, która jest francusko-niemieckim kanałem telewizyjnym. We Włoszech został sprzedany telewizji Sky, a następnie trafia do nadawców na całym świecie. Szacujemy, że program zostanie pokazany w około 60-80 krajach. Nie wiemy jeszcze dokładnie, przez które stacje, bo każdy nadawca kupuje go niezależnie. Mogą to być zarówno małe, jak i duże telewizje. Wiem jednak jedno, seria odniosła duży sukces i cieszy się ogromną popularnością.
19: To także szansa, by poznać inną kulturę, w tym oczywiście kulturę kulinarną. Mam wrażenie, że w Polsce historia jest wciąż bardzo obecna w jedzeniu.
34: Tak, zdecydowanie. Myślę też, że dzięki temu ludzie zaczną postrzegać Kraków nie tylko jako atrakcyjne miasto turystyczne, ale także jako miejsce o niezwykle bogatej kulturze kulinarnej. To bardzo ważne, bo sam wcześniej nie miałem o tym pojęcia.
19: A jaki smak najbardziej zapadł panu w pamięć podczas pracy nad tym filmem?
34: Najtrudniejsze w realizacji takiej serii jest to, że później podczas montażu jestem już daleko od miejsca, które filmowaliśmy, więc nie mogę po prostu pójść na targ i jeszcze raz czegoś spróbować. Ale wszystkie produkty były dla mnie odkryciem. Od owczych serów z gór, przez suskę sechlońską, czyli wędzone śliwki, które bardzo mi smakowały, aż po pstrągi. Wybraliśmy je nie tylko dlatego, że są znakomite, ale także dlatego, że interesujący jest sam proces ich powstawania. Myślę, że powinniśmy wiedzieć, jak produkowane jest nasze jedzenie. Tylko wtedy możemy świadomie ocenić, czy jest dobre, czy nie.
19: Bardzo dziękuję za rozmowę.
34: To ja dziękuję. To była przyjemność być tutaj i uczestniczyć w dzisiejszym pokazie filmu.
5: Agnieszka Sender-Pstrąg-Ojcowski.
19: Jedna z bohaterek filmu. Jak wrażenia po tej produkcji, po pracy nad tą produkcją, po projekcji wreszcie?
5: Ja jestem teraz oszołomiona. Produkcja była już jakiś czas temu, ale dzisiaj zobaczyliśmy efekty. Są niesamowite. To jest po prostu serce Krakowa, serce Małopolski, producentów, które pokazuje, jak działamy, jak wygląda tak naprawdę to, co powiedział Stefano. Skąd pochodzi dobra żywność? Czy my się nad tym zastanawiamy w dzisiejszym czasie.
19: Formuła taka charakterystyczna teraz, to co ludzie chcą oglądać, czyli opowieści, historie także ludzi, którzy po prostu za danym jedzeniem stoją.
5: Tak, to przede wszystkim to były historie ludzi, to 8-minutowe historie ludzi przez 50 minut, którzy tworzą nam dobre jedzenie. Na targu pietruszkowym, na starym kleparzu, tam gdzie go możemy kupić. To jest jakby kwintesencja tego jakby większego projektu, to co tworzymy, czyli region dobrego jedzenia, pysznych produktów lokalnych.
19: Na serwisach streamingowych bardzo popularne są programy kulinarne, zwykle takie właśnie, które opowiadają o kucharzach, o szefach kuchni, o miejscach. Spokojnie mogłoby to konkurować z jakim Chef's Table.
5: Ja właśnie uważam, że zawsze nie ma dobrego dania bez dobrego produktu i ty współpracuję z wieloma szefami kuchni, z gwiazdkowymi, którzy mi zawsze powtarzają, że nie ma dobrego dania bez dobrego produktu. I za mało jest tych historii, w których mówimy o producentach, czyli o ludziach, kolegach, którzy stoją za tym produktem, który dostarczamy przez tylnie drzwi do gwiazdkowych restauracji. I to jest właśnie opowieść o tym skąd jesteśmy.
6: Bartosz Wilczyński, promotor kulinarny. Kraków i Małopolska stała się bohaterem Food Market in the Belle of Kraków. To jest historia, a w zasadzie historie naszych bohaterów opowiedziane poprzez produkty lokalne. Stefano wyznaczył albo znalazł sobie Kraków, potem Małopolskę i z polskim producentem zaczęliśmy pracować ze Stefano. Ja miałem przyjemność reżyserowania tego tutaj w Polsce, wynajdowania historii i opowiadania tych historii, które potem Stefano złożył w całość. Powiem szczerze, dzisiaj oglądałem ten film w wersji włoskiej. Wzruszyłem się kilka razy, nie mówiąc o tym, że wszyscy mówiliśmy po włosku, bo to jest taka wersja dubbingowana. Fantastyczna, ale ona pokazuje, że nie da się opowiadać o prawdziwych produktach lokalnych bez historii ludzi. I to był film, oczywiście w kontekście tego, że targ stanowi miejsce, w którym koncentrują się dwie grupy producentów, którzy robią te prawdziwe produkty i ludzi, którzy je kupują, prawdziwego, dobrego jedzenia. Ale targ staje się tak naprawdę miejscem budowania prawdziwych historii i budowania relacji, bo to jest film tak naprawdę nie o promocji, nie o promocji produktów, nawet nie o promocji samego regionu, bo oczywiście on jest naturalny w tym momencie. Małopolska jest pokazana w przepięknym anturażu, świetne zdjęcia, absolutnie fantastyczne. Ale to jest historia ludzi, którzy tworzą te produkty i tak naprawdę za nimi stoją prawdziwe historie i to tworzy z nich prawdziwą wartość.
19: No właśnie, opowieść, narracja, tak naprawdę, gdzie jedzenie jest trochę pretekstem, by powiedzieć o ludziach, którzy rzucili IT albo życie w mieście, by hodować lawendę, by żyć bliżej natury. Takie historie, gdzie chce się tak naprawdę rzucić wszystko i natychmiast tam pojechać i zobaczyć te pola albo te stawy.
6: To są historie, które urzekają nas w sposób fantastyczny, bo każda z tych historii to jest inna historia. To jest historia, tak jak powiedziała, historia ludzi, którzy albo rzucili, albo zmienili swój styl życia, albo tak jak Agnieszka i Magda uratowali coś, albo Krzysiek Łaś, który jest fantastycznym bacą, który robi wypas wspólnotowy i każda z tych historii niesie ze sobą jedną fantastyczną rzecz, którą ja bardzo cenię sobie w tej chwili, autentyzm. My przestaliśmy kochać wytwory agencji reklamowych, wytwory dużych firm spożywczych. Wracamy do tego, co jest prawdziwe, do tego roots, co jak mawiałem, do korzeni, do tego, żebyśmy chcieli kupować dobre rzeczy. Mam świadomość, że one są droższe, ale warto po prostu inwestować, płacić, hołubić albo promować coś, co my nazywamy patriotyzmem lokalnym, do tego, że kupujemy. Tak naprawdę, jeżeli ty będziesz kupowała i ja produkty lokalne, oscypki, lawendową lemoniadę, pstrąga i wszystkie inne te produkty, to tak naprawdę ci ludzie będą mogli robić to dalej. Po prostu. Bo to są małe, rodzinne firmy z fantastycznym pomysłem na to. I jak zobaczyłaś tą publiczność, która dziś działa, myśmy wszyscy siedzieli, cieszyliśmy się, że zobaczyliśmy tych ludzi w naturalnym środowisku i robiących naprawdę świetne rzeczy.
19: Ja myślę, że to i dla nich jest forma docenienia, wyróżnienia, poczucia, że to lepienie pierogów albo właśnie wypasanie owiec, by potem zrobić oscypki, naprawdę może być dla kogoś, dla odbiorcy w dalekiej Francji albo, nie wiem, gdzieś na południu Europy, po prostu budzić uznanie i podziw.
6: Ja kocham zawozić te produkty i pokazywać je daleko. Sędziuję w konkursach serowarskich, winiarskich, kulinarnych i zawożę taką paczkę, otwieram tą paczkę i tu jest magiczny świat. Za tymi produktami są historie. Historie, które jestem w stanie opowiadać dzięki takim filmom również, bo ten film będzie krążył po Europie i z tego jestem bardzo dumny i całą ekipę i Stefano, że zaufał nam. Przyjechał tu do Krakowa, do Małopolski i pokazujemy to. Otwieramy tą paczkę i to są naprawdę świetne produkty, które tak naprawdę urzekają Włochów, Francuzów, Hiszpanów, bo oni doceniają, jeżeli mają swoje produkty, coś, co jest tu lokalne i tożsame z tym, co jest najważniejsze. I to, co powiedziałaś, rzeczywiście mamy co pokazać. Małopolska, jesteśmy oboje stąd, bo nie ma co ukrywać, z Krakowa i z Małopolski i mamy czym się pokazać. Aczkolwiek chciałbym powiedzieć, pozdrawiam inne regiony, że Polska kulinarna

0: mi takich produktów, które będą zachwycały widzów i gości, którzy będą przyjeżdżali do Małopolski i do Krakowa. Myśmy mieli długą listę i on powiedział tak, szukamy takich produktów, których ja nawet jako Stefano nie znam i będziemy tak musieli o nich opowiadać, musieli, bo to jest cała przyjemność, tak, żeby wszyscy mieli takiego smaka, że jak skończy się ta opowieść, to oni będą chcieli zjeść oscypka Pstrąga Ojcowskiego, pierożki i całą gamę tych rzeczy, co jest fantastycznym zadaniem, nawet takim powiedziałbym do realizacji, do tego dla mojej ekipy, która pracowała ze mną, żebyśmy opowiedzieli tą historię w taki sposób, żeby to nie był film promocyjny, film turystyczny, tylko film i nie film kulinarny, bo to jest film oczywiście o jedzeniu, ale to jest film o opowiadaniu historii tak, żebyś po prostu tak chciała to zjeść. I tak chciała to spróbować, że nie ma wątpliwości, że to po prostu tworzy taki talerz, albo stół krakowski, albo stół małopolski, dokładnie taki, który chcielibyśmy spróbować. I taki Stefano dał nam zadanie.
1: I zapewne zachęca bardziej do wyprawy, czy do wycieczki, niż właśnie filmy promocyjne, czy reklamy produkowane przez, nie wiem, samorządy chociażby.
0: Zdecydowanie tak, bo ja uważam, że opowiadanie o turystyce kulinarnej jest opowiadaniem o historiach i o produktach, które za tym stoją. Wiesz, nie sztuką jest napisać, przyjedźcie tu i tu, otwarte tu i tu, produkty tu i tu. Nie. Nas wciąga historia, nas wciąga to, co jest najważniejsze w tym, czyli prawdziwa. Krzysiek Łaś, który robi wypas wspólnotowy i jest rodzinną firmą. Tak za tym stoi cała historia, prawda. To, że Maria pracowała w firmie i potem rzuciła i zaczęła opowiadać, robi takie fajne, dobre produkty. Tych historii za każdym razem jest ileś i one opowiadają fantastyczne rzeczy. Rzeczy, które rzeczywiście nas w tym momencie wciągają na pokład. I to jest fascynujące i myślę, że to jest prawdziwą historią, którą my chcemy oglądać.
1: To powiedzmy jeszcze słuchaczom, którzy rozochodzą się po tych opowieściach, czy jest szansa gdzieś ten film obejrzeć?
0: Po pierwsze staramy się o to, żeby powstała polska wersja językowa, a taka Polska, którą będziemy mogli pokazywać tutaj. Na platformie Arte TV, z tego co wiem, jest wersja niemiecka, angielska, w tym momencie francuska i będziemy zabiegali o to, żeby ta była wersją rozpowszechnioną. Mam obietnicę od Stefano i od producentów, że film będzie pokazywany na różnych okazjach, takich, w których się pokazuje, powiedziałem, bogactwo produktów polskich, lokalnych i małopolskich. Będzie pokazywany na konferencjach. Ja go pokażę, już mam obietnicę. Na przykład przy okazji masterclassu w Bergamo, kiedy będę robił taki masterclass o polskich produktach, pokazując na takiej dużej konferencji Slow Food, co mamy polskiego, dobrego.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki serdecznie i pozdrawiam. Jedzcie polskie produkty lokalne.
1: I ja przyłączam się do tego apelu, mówił Bartosz Wilczyński, promotor kulinarny i reżyser polskiej wersji filmu. Pora na skrót informacji Radia Tok FM, po nich wracam do Państwa z nowym tematem, bardzo pachnącym i bardzo drożdżowym.
2: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
3: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
2: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Przez wielu polityków oraz ich zwolenników są postrzegani jako oderwani od rzeczywistości krzykacze, którzy nie znając realiów polityki, ekonomii i gospodarki, walczą o niemożliwe do zrealizowania postulaty. Młodzi aktywiści nie przejmują się jednak tymi opiniami i robią swoje. Kim są, o co walczą i dlaczego tak lubią konfrontację z politykami? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Dominiką Lasotą o książce Odwagi w podcaście Półka z Książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
6: i utrzymanie prawidłowej masy.

0: ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza. Idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
8: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
9: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
10: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
8: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Jest 12.40. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińskie wojska z powodzeniem uderzyły w zakład Titan Barikadi w Wołgogradzie, stanowiący kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Prezydent dodał, że atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. 8 osób stanie przed białostockim sądem pod zarzutem ułatwiania innym osobom uprawiania prostytucji. Odpowiedzą też za czerpanie z tego korzyści majątkowych. Główna oskarżona miała zorganizować sieć mieszkań wykorzystywanych wyłącznie do takich celów i umawiać klientów. O trzymanie się wyznaczonych szlaków i rezygnację z odwiedzin w najgorętszych godzinach dnia apeluje do zwiedzających Wielkopolski Park Narodowy. Ma to związek z prognozami na kolejne dni i upałami. Celem jest ochrona unikalnych ekosystemów w parku oraz zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym. Kolejne informacje o 13.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Przy mikrofonie ponownie Paulina Nawrocka, to jest audycja Otwarta Kuchnia i zaryzykuję na wstępie taką tezę, być może Państwo się ze mną zgodzą, że polskie lato pachnie drożdżowym ciastem. Drożdżowym ciastem z owocami. I wybrałam się do miejsca w Krakowie, które specjalizuje się w drożdżówkach, by porozmawiać właśnie o jagodziankach, poziomiankach i innych pysznych drożdżowych letnich wypiekach. A ze mną Justyna Bereźnicka z krakowskiej cukierni, drożdżówkarni Band Bakery. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Branża czeka w napięciu na jagody.
15: Tak, wszystko się zgadza. Czekamy na jagody. Klienci dopytują. Tak naprawdę już zaczynają od początku czerwca.
14: Sezon nie jest zbyt łaskawy. W poprzednich latach już mniej więcej w połowie czerwca Wrocław startował z jagodziankami. W Krakowie były dosłownie chwilę później, ale jagodzianek na razie za wiele nie widać.
15: W tym roku ewidentnie sezon jest kilkanaście dni opóźniony względem tego, co było w zeszłym roku, ale też przyznajmy szczerze, że w zeszłym roku był ekstremalnie wcześnie, bo to był, odkąd pieczemy jagodzianki, najwcześniej rozpoczęty sezon. Także myślę, że w tym roku po prostu to jest taka norma. I no na pewno nie pomogły nam ulewne deszcze, burze, no i ogromny upał, bo to jest takie najgorsze połączenie dla owoców. One po prostu gniją, pleśnieją, no plus jest bardzo ciężko je zbierać podczas takiej pogody.
14: Ale rozumiem, że już powoli te jagody się pojawiają. W jakiej cenie one się pojawiają na początku sezonu?
15: One w tym roku pojawiły się pierwszy raz i kosztowały mniej więcej 65-63 zł za kilo. Natomiast problemem bardziej jest jakość tych owoców, więc czekamy na dni, które będą bardziej suche. No i też to po prostu winduje cenę, że jeśli chcemy mieć ładny owoc, to po prostu musimy zapłacić za niego więcej.
14: W zeszłym roku internet elektryzowały różne zdjęcia jagodzianek w bardzo różnych cenach z Polski, nawet sięgających 50 zł. Jak to wygląda? Jak te ceny mogą się kształtować w tym roku? No i czy będzie drożej niż w poprzednim?
15: Na pewno będzie drożej, nie tyle cena samych borówek, bo jesteśmy w Krakowie, czyli jagody leśnej, na to wpływa, ale no, zwiększają się po prostu koszty pracy. I w tym momencie przy takich manufakturach jak nasza, czy niemasowej produkcji, koszt wytworzenia takiej jagodzianki jest naprawdę spory. Więc tutaj koszty pracy bardzo, bardzo na to wpływają, oprócz kosztów owoców, bo koszty owoców przewiduję, że będą podobne, tak mówią nasi dostawcy, jak w zeszłym roku, może odrobinkę wyższe. Natomiast jak wiadomo, no, płace po prostu idą do góry i ten pracownik po prostu zarabia więcej.
14: W zeszłym roku w przypadku takiej cukierni sieciowej to było 7-8 zł za jagodziankę, do 10 chyba w Warszawie. W rzemieślniczych zaczynały się ceny od 20 kilku złotych. Ta bariera 30 nie została przekroczona. To i tak niektórzy mówią bardzo dużo, ale ta cena jest często uzasadniona wielkością i nakładem pracy, tak?
15: Tak. U nas na cenę jagodzianki, jeśli chodzi o koszty, no to oczywiście jest koszt owoców. My jesteśmy rzemieślniczą piekarnią. Wszystko wypiekamy, zawiązujemy ręcznie, wszystko formujemy ręcznie. Więc oprócz kosztów pracy, oczywiście też koszty owoców, których dajemy bardzo dużo do środka, bo u nas jest to zawsze przeważone 100 gramów. Oprócz tego w naszym cieście, w naszej kruszonce jest ogromna, ogromna ilość masła. I tutaj, jeśli chcemy uzyskać ciasto, które będzie maślane, będzie cudownie pachniało, długo utrzymywało świeżość, a kruszonka będzie chrupiąca, to tego masła po prostu musi być bardzo dużo, nie żadnego innego tłuszczu. Wszystko to wpływa na cenę. U nas w tym roku jagodzianki kosztują 25 zł za bułkę, która też, dodajmy, jest bardzo duża, bo jest standardowo większa od tego, co pieczemy w ciągu roku w innych wypiekach. I to jest około 220 gramów ma taka bułeczka, do 240 w zależności. No to jest ręczna praca, więc ona też się waha lekko, ta waga.
14: Co jest tak, że ceny na przykład owoców, surowców, jagód zmieniają się w ciągu sezonu, ale rozumiem, że to nie wpływa ostatecznie na te ceny, że te ceny drożdżówek raczej są stałe przez cały sezon.
15: Staramy się ten food cost przewidzieć i w miarę uśrednić ceny tych owoców, żeby ta cena przez cały sezon tej finalna, tej bułki u nas w piekarni była taka sama. No ale czasami tak jest, że sezon nas zaskoczy, liczymy na ten spadek ceny, a ona za bardzo nie chce spaść. Wtedy delikatnie o tą złotówkę musimy podwyższyć. Mam nadzieję, że w tym roku tak się nie stanie i że ta jagoda leśna po prostu będzie spadać. Także tak to wygląda.
14: Specyfika polskiego klimatu jest taka, że jagodzianki w różnym momencie roku w różnych regionach się pojawiają. Tutaj przoduje chyba Wrocław, prawda?
15: Tak, zawsze to tak jest, że we Wrocławiu jest i tamtych okolicach jagody leśne są pierwsze. No i tak cała branża patrzy na ten Wrocław. Jak już ten Wrocław zaczyna piec, to wiadomo, że u nas one za 5-6 do tygodnia powinny się pojawić pierwsze w witrynce.
14: Najdłużej czekać musi Pomorze, tak. Te regiony nadmorskie.
15: Tak, zawsze tak jest, że Pomorze jeszcze dobry tydzień po Krakowie dopiero zaczyna sezon.
14: 2 lipca Dzień Jagodzianki, czy jakieś szczególne świętowanie w tym roku?
15: Tak, zawsze na ten Dzień Jagodzianki robimy specjalną bułeczkę, która zazwyczaj jest tak ciepło przyjęta, że wchodzi na stałe do sprzedaży i cały sezon oprócz klasycznych ją przygotowujemy. Jeszcze nie mogę zdradzić, co to będzie, bo jesteśmy w fazie testów.
14: No właśnie, ale czy można coś przewidzieć, jeśli chodzi o te trendy? Bo 2 lata temu mnóstwo było nowinek. Były tarte limonki, były jakieś kremy czekoladowe, etc. W zeszłym roku chyba więcej było jagodzianek klasycznych. One się cieszyły większym wzięciem. Czy możemy tutaj dywagować, co przyniesie nam ten jagodowy sezon?
15: Zdecydowanie od kilku już lat widzimy taki totalny powrót do klasyki. I u nas też to się ma odzwierciedlenie w sprzedaży. Około 90% u nas sprzedaży wyrobów z borówkami leśnymi. To są po prostu klasyczne jagodzianki. My je na koniec jeszcze polewamy palonym masłem. No wiadomo, że jakieś różne fancy dodatki też są super, ale jednak grupa odbiorców jest zdecydowanie mniejsza. Zdecydowana większość jednak woli klasykę.
14: Jeśli chodzi o trendy, to ten rok na pewno przyniósł szał na poziomki. Właściwie już od początku czerwca widać było w różnych miejscach w internecie, także profil profilach kulinarnych, ale też właśnie w cukierniach, wyroby z poziomkami. Z czego to wynika?
15: Tak, w tym roku muszę przyznać, że zaskoczył nas szał na poziomki. Nie tylko nas, myślę, że też dostawców, bo w tym momencie zdobyć poziomkę z rynku to jest w ogóle jakieś zadanie kosmiczne. Zawsze było tak, że jako cukiernicy biliśmy się o te pierwsze borówki i gdzie można je dostać i każdy podglądał, czy na kleparzu już cokolwiek się pojawiło i czy jest szansa, żeby gdzieś tę borówkę z rynku ściągać. W tym roku ten sezon wystartował wcześniej właśnie na poziomkę. Poziomka jest w ogóle bardzo, bardzo luksusowym owocem. Były momenty, że kupowaliśmy ją do nas, do piekarni za 280 zł za kilogram.
14: Wow.
15: Tak, wow. Stała jej cena to jest około 120-130 zł. Natomiast tutaj też pogoda nie pomagała, bo było naprawdę bardzo deszczowo, burzowo i gorąco, więc ona po prostu szybko też gniła. Stąd też była walka o ładny owoc, dlatego on był taki, tak bardzo drogi. No po prostu jest to luksus. Poziomka jest luksusem, chyba jeszcze większym niż borówka leśna. Natomiast do tych wypieków z poziomką, tej poziomki daje się też mniej. Jesteśmy przyzwyczajeni, że jagodzianka jest wypełniona po brzegi, to cieniutkie ciasto wypełnione po brzegi jagodami. Natomiast no zdecydowanie w poziomiankach tych poziomek jest mniej, no bo cena inaczej musiałaby rujnować nasze portfele.
14: Ale te ceny i tak wywołują emocje. Bułeczki z poziomkami z jednej z warszawskich cukierni. 59 zł za drożdżówkę. Tutaj no chyba nawet najwięksi hedoniści mogą stwierdzić, że to trochę przesada.
15: Tak. Tutaj nie lubię krytykować branży, bo sama jestem jej częścią i rozumiem ten food cost. Natomiast no też umiem liczyć i jakby tego nie liczyć, to bardziej tutaj kupujemy chyba styl życia, to, że chcemy poczuć się luksusowo, jeśli kupujemy drożdżówkę za 60 zł, niż faktycznie po prostu wyrób z poziomką. No jakby tego nie liczyć, to w tym food coście nie jesteśmy w stanie przekroczyć kilkunastu złotych, myślę, że 12, 13 za taką poziomiankę, więc sprzedawanie jej po 59 zł, no łatwo policzyć, że jest to kilkaset procent marży. No my czegoś takiego nie robimy, wychodzimy z założenia, że wolimy sprzedać więcej i być bardziej dostępni u nas w najdroższym momencie, wtedy, kiedy poziomki były po 280 zł. Taka poziomianka kosztowała 29 zł, a jej stała cena to 26 zł u nas. To i tak uważam, że sporo, ale jest to jeszcze taka cena, na którą no, większość naszych klientów może sobie bez problemu pozwolić.
14: Nie da się ukryć, że ciasto drożdżowe wróciło do łask, czy też może weszło szturmem do cukierni, bo kiedyś kojarzyło się bardzo mocno z takim no, domowym wypiekiem, ewentualnie z taką bułeczką ze sklepiku szkolnego, czy złapaną gdzieś w locie, ale chyba w ogóle możemy zaryzykować takie stwierdzenie, tak sobie pomyślałam, idąc tutaj i czując te zapachy, że polskie lato pachnie drożdżowym ciastem z owocami.
15: Tak, no jest to niezwykle w ogóle wdzięczny temat, drożdżowe ciasto i ten element takiej nostalgii, że kojarzy nam się właśnie z domem, jak ono gdzieś tam sobie po prostu rosło, wyrastało i potem było mocno posypywane kruszonką. No chyba każdemu się to kojarzy z domem, albo właśnie z wypiekami babci albo mamy. Absolutnie w tym cieście możemy zapiekać wszystkie cudowne polskie dojrzałe owoce, więc jest to niezwykle wdzięczny temat. No i też wpisuje się to w takie trendy odtwarzania klasyki na nowo, czyli bardzo w sposób jakościowy, z dodatkiem masła, prawdziwej wanilii. Teraz szał zaczyna robić tonka, którą ja też osobiście uwielbiam i uważam, że jest nawet ciekawsza od wanilii, bo ma taki bardziej smak złożony, trochę karmelowy, trochę waniliowy, trochę gałki muszkatołowej i też nim podkręcamy właśnie nasze twarogi do wypieków. Także tutaj możliwości jest naprawdę mnóstwo. No i tak, i ciasto drożdżowe jest takim symbolem polskiego lata.
14: Dobrze, też wpisuje się w trend sezonowości, bo tak naprawdę tak jak przechodzą po sobie kolejne owoce, tak jak zaczynamy właśnie od tych truskawek, potem jagody, tak stopniowo całe lato można rozpisać na drożdżówki z owocami.
15: No i dokładnie tak robimy u nas, czyli właśnie truskawka zaczyna się kończyć i zaczyna się poziomka, potem są jagody leśne, potem wejdą nam cudowne, takie najbardziej dojrzałe w rozkwicie maliny, jeżyny, cudowny agrest, polskie morele, także no lato stoi cudownym, dojrzałym owocem, a w Polsce mamy ich mnóstwo, a potem czasem, jak kończy się sierpień, mamy pierwsze cudowne, cudowne jabłka, które my też uwielbiamy dawać na nasze drożdżówki.
14: I oczywiście fioletowe śliwki, bo te też kojarzą się z końcem sierpnia, z początkiem września, z początkiem roku szkolnego i ciastem ze śliwkami, czy właśnie drożdżówką ze śliwką.
15: Tak, śliwka jest, zaryzykuję te za jednym z absolutnie najlepszych owoców do zapiekania w cieście drożdżowym.
14: To na koniec może jakaś porada, jak tu taką drożdżówkę zrobić sobie w domu, żeby była pyszna i smakowita, no i żeby dobrze ciasto wyrosło.
15: Nie wiem, czy to będzie coś odkrywczego, natomiast podstawą tutaj jest oczywiście masło, podstawą są dobre jajka i absolutnie to takie przekonanie z dawien dawna, że do ciasta można dać cokolwiek, to jest absolutna bzdura. Dajemy bardzo dobre, najświeższe masło, dajemy jajka, najlepiej zerówki. My takie dajemy u nas. To wszystko robi po prostu ogromną różnicę. No i kruszonka, żeby to mocno, bardzo mocno przysypać kruszonką. I ja mam taką radę, jak się nasi klienci pytają o kruszonkę. Jeśli bierzemy przepis na kruszonkę, to każdy przepis, w każdym przepisie zwiększmy masło dwukrotnie. I jak zwiększymy masło, to będzie bardzo tłuste, ale będzie przepyszne, będzie chrupało, będzie mieć duże grudy kruszonki. A my Polacy uwielbiamy połączenie drożdżowego ciasta, no tak naprawdę z kruchym ciastem, bo to robi nam się wtedy takie kruche ciasto na górze, taka skorupka z tej kruszonki. Mamy dzieci, które przychodzą do nas tylko po kruszonkę, tą, która po prostu z drożdżówek spadła i dostają do kubeczka i jedzą po prostu samą kruszonkę łyżeczką. Także ciasto drożdżowe, ale pamiętajmy jeszcze właśnie o tej bardzo dużej ilości kruszonki, to jest super wykończenie.
14: To jeszcze pytanie na koniec, czy owoce, niezależnie od tego, które weźmiemy, czy je słodzić przed dodaniem do ciasta?
15: To wszystko zależy, na jakim etapie dojrzewania zostały zerwane nasze owoce i jeśli mamy no na przykład morele, która jest niezbyt słodka, bo powiedzmy sezon jest nie w pełni słoneczny, albo to jest początek sezonu, to my wtedy dajemy odrobinę cukru trzcinowego, ewentualnie mamy taki myk, czyli wkładamy najpierw, zanim włożymy do ciasta drożdżowego, taką morelę na chwilę do piekarnika. Ona nam się ładnie rozpiecze, wtedy ją posypujemy odrobiną cukru trzcinowego i dopiero wtedy ją zapiekamy z ciastem drożdżowym i to też jest dobry sposób na to, żeby trochę ten owoc zrobić bardziej dojrzałym w cudzysłowie, ale jakoś go uratować. Natomiast do na przykład dojrzałych owoców, takich jak śliwki i tak dalej, absolutnie cukru nie dajemy.
14: Warto poeksperymentować i znaleźć swój ulubiony przepis na drożdżówkę ze wakacyjnymi owocami. Mówiła i radziła Państwu Justyna Bereźnicka z drożdżówkarni Ban Bakery w Krakowie. Dziękuję bardzo.
15: Bardzo dziękuję.
14: Tyle dla Państwa dzisiaj przygotowałam i chciałam jeszcze zachęcić Państwa do interakcji, ponieważ w przyszłym sobotę, od przyszłego tygodnia mamy już wakacje, mamy lato, a ja zaplanowałam cykl pod roboczym tytułem Pyszna historia, który będzie poświęcony historii dań, historii wynalazków związanych z jedzeniem i chciałam zapytać, czy może są tematy, które szczególnie Państwa interesują, albo dania lub właśnie takie kuchenne wynalazki. Mnie na przykład fascynuje temat folii aluminiowej, o których chcieliby Państwo posłuchać. Jeśli tak, kuchnia@tok.fm to jest adres mailowy, do którego można do mnie pisać z propozycjami właśnie takich tematów. Polecam się uwadze i zapraszam do słuchania Otwartej Kuchni za tydzień. Za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich zapraszam na Czas Rodziców w imieniu Uli Malko i Krzysztofa Chorwata.
16: Dzisiaj w Czasie Rodziców porozmawiamy o zjawisku sharentingu, groźnym zjawisku dzielenia się zdjęciami dzieci w internecie.
17: Dlaczego nie powinniśmy tego robić i jakie zagrożenia z tym się wiążą? Na te pytania odpowiedzą Magdalena Bigaj i Magdalena Szafranek. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępny w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Kolejne wzajemne ataki USA i Iranu. Baza w Bahrajnie celem najnowszego ataku. Wielkie polityczne emocje w sprawie szpitala południowego. Prokuratura zapowiada kolejne przesłuchanie. Ekstremalne upały dowodem na ocieplenie klimatu. Przekonują klimatolodzy. Na pogodę trzeba dziś uważać. Jest 13. Informacje tego FM, Emil Górny, zapraszam. Kolejne wzajemne ataki między Iranem a USA. Bahrajn potępił ataki irańskich dronów na swoje terytorium, podała agencja Reutera. Wcześniej Iran poinformował, że zaatakował cele związane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenie w irańskie obiekty. Jak poinformował Wall Street Journal, baza w Bahrajnie, której stacjonuje 5. flota USA, wielokrotnie była celem ataków. Uszkodzone zostały siedziba, dowództwo oraz co najmniej kilkanaście innych budynków i 2. terminale łączności satelitarnej. W poniedziałek prokuratura po raz kolejny będzie próbowała przesłuchać doktora Emila Jędrzejewskiego. To lekarz, który pracował w szpitalu południowym w Warszawie, który ujawnił sprawę innego medyka, niespełna 30-letniego Dawida Kacprzyka. Kacprzyk, były już radny Koalicji Obywatelskiej w jednej ze stołecznych dzielnic, był koordynatorem SOR-u i w zeszłym roku zarobił w szpitalu południowym ponad 1,5 miliona złotych. Poza tym, jak stwierdził Jędrzejewski w Kanale Zero, młody lekarz miał przyczynić przyczynić się do śmierci kilku pacjentów, za co Dawid Kacprzyk pozwał Emila Jędrzejewskiego do sądu. Wawrzyniec Zakrzewski.
0: Adwokat, senator Centrum, Jacek Trela zauważył, że zaraz po wywiadzie prokuratura wezwała doktora Jędrzejewskiego.
10: I szkoda, że odmówił składania zeznań, powołując się na to, że chce być pełnomocnikiem. No i prokuratura zadała kilkadziesiąt pytań, ale nie uzyskała odpowiedzi.
17: Nie wiem, czy z tym wywiadem to nie jest tak jak z tym dowcipem o kozie, że się wprowadza kolejne rzeczy, potem się okazuje, że one tak naprawdę były nieprawdziwe do końca.
0: Co po części, jak dodawał wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050, wizerunkowo działa na korzyść doktora Kacprzyka, którego PiS zupełnie niepotrzebnie, zdaniem Macieja Koniecznego z Razem, nazywa doktorem śmierci.
17: Ma potrzeby manipulować, ani wymyślać niczego, bo faktów jest absolutnie dość, żeby ostatecznie skompromitować i pogrążyć warszawską koalicję obywatelską. I też trochę mnie nie dziwi, że politycy PiSu wolą wyjść w te sensacyjne, naciągane historie o lekarzu potworze,
0: bo jak mówił poseł Konieczny, PiS jest współwinny upolitycznieniu ochrony zdrowia. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
16: Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który na jednym z kanałów internetowych miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Jeszcze dziś mężczyzna ma zostać doprowadzony do prokuratury. 36-letni Ukrainiec rozmawiał z osobą o nieustalonej tożsamości, a w trakcie upublicznionej w internecie rozmowy miały paść słowa, które policjanci uznali za groźby pozbawienia życia prezydenta RP. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. Keir Starmer pozostanie premierem Wielkiej Brytanii do czasu wyboru nowego lidera Partii Pracy. Starmer podał się do dymisji na początku tygodnia, a to efekt trwającego od miesięcy kryzysu w ugrupowaniu, które notuje słabe wyniki w sondażach i poniosło dotkliwe straty w wyborach lokalnych, tłumaczyła w TOG FM dr Małgorzata Kaczorowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
18: Ograniczono takie podstawowe, można powiedzieć, bardzo ważne dla Brytyjczyków benefity socjalne. Ograniczono zasiłki na 2 dzieci, ograniczono dodatek na paliwo zimowe, który mocno uderzył w emerytów.
16: A najpoważniejszym kandydatem do przejęcia stanowiska jest były burmistrz Manchesteru, który zdobył mandat posła w wyborach uzupełniających i jest postrzegany przez wielu lejburzystów jako polityk, który może nadać rządowi nowy impuls. Jeśli wygra wewnętrzne wybory w Partii Pracy, urząd premiera może objąć jeszcze tego lata. Teraz ważne ostrzeżenia przed pogodą. Od zachodu napływa do nas afrykańskie powietrze. Jest coraz bardziej prawdopodobne, że jutro temperatura w niektórych miejscach przekroczy 40 stopni. Meteorolog z IMGW Piotr Schusser nie ma wątpliwości, że to dowód globalnego ocieplenia klimatu.
19: To, że notujemy coraz dłuższe fale upałów, coraz wyższe temperatury w trakcie tych fal upałów, jest powiązane ze wzrostem temperatury spowodowanej działalnością człowieka. I prawdopodobnie kolejne fale upałów w przyszłości, mówię tu w perspektywie na przykład najbliższych 30 do 50 lat, będą jeszcze bardziej zaostrzone.
16: A nieco chłodniej ma być od wtorku, wtedy na niebie pojawią się chmury, może spaść także deszcz. Ruszyły wakacje, a my ruszamy w podróże, na przykład samochodem. Do tych dłuższych w kraju i za granicę dobrze się odpowiednio przygotować. W TOG FM mówimy jak. To o szczegółach już teraz Bartosz Kądziałka.
20: Przygotujmy dokumenty, mówi Zbigniew Maciągowski z WORT w Łodzi.
21: Paszporty, dowody osobiste, sprawdzić ważność tych dokumentów. OC, dowodu rejestracyjnego, bo przypominam, że w obywatelu tylko w Polsce możemy się posługiwać. Natomiast wszędzie za granicą tylko oryginały.
20: A na wypadek holowania przyda się też ubezpieczenie Assistance. Dobrze zaplanujmy też całą podróż.
21: Czy to jest podróż na 1000 kilometrów z 2 przystankami, więc jadę wcześniej rano, czy to jest podróż dłuższa, 2000 kilometrów, wtedy najpewniej to powinien być nocleg jakiś po drodze.
20: Pamiętajmy też o opłatach za drogi i winietach. Sprawdźmy też ceny paliw na zagranicznych stacjach. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
16: A kolejne informacje w TOK FM o 13.20, teraz pogoda.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
23: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
16: W całym kraju dzisiaj bez deszczu i pełne słońce na termometrach od 32 stopni w Gdańsku, 33 w Białymstoku, 34 w Lublinie i Katowicach, 35 w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Warszawie i Rzeszowie, do 38 w Zielonej Górze.
22: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
23: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dzień dobry.
3: Ula Malko.
2: Krzysztof Chorwat, witamy się z wami w kolejnej odsłonie Czasu Rodziców. Audycję wydaje Olga Tanajewska. A dzisiaj wracamy do tematu świata cyfrowego. Konkretnie do sharentingu.
3: Czym jest sharenting? To jest pytanie do naszych ekspertek. A są z nami dzisiaj w studio profesor Magdalena Szafranek, przewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Witaj. Oraz Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Witaj.
24: Dzień dobry.
2: Skład, który nie pozostawia złudzeń, będzie dużo o ekranach, o relacjach również w rodzinie z dziećmi. No, które definiuje bardzo często ekran w tych czasach. A wakacje to szczególny czas, kiedy widzimy w sieci wysyp zdjęć z nad basenu, spod palmy, z gór, z wodospadu, nie wiem z czego jeszcze. Bardzo często są to dzieci na tych zdjęciach. No i tutaj ekspertki pewnie załamują ręce.
24: Tak, chociaż muszę powiedzieć, że kiedy rozmawiamy o sharentingu, to może na początek warto wyjaśnić słuchaczom i słuchaczkom, że chodzi, że tym mianem sharentingu określamy po prostu dzielenie się przez rodziców zdjęciami swoich dzieci, ale nie tylko przez rodziców. To tak naprawdę dzisiaj to określenie stało się trochę taką dużą kategorią, w której mamy wszystkich dorosłych, którzy upubliczniają zdjęcia dzieci, czy to ze swojej rodziny, czy zdjęcia przyjaciół. Bardzo często dziadkowie to robią, czy dumne ciocie, ale też szkoły. Oczywiście zawęzimy to pewnie dzisiaj do kwestii najbliższych i rodziny, ale rzeczywiście pierwotnie to słowo pochodziło z dwóch słów angielskich, share, czyli dzielić, i parenting, czyli rodzicielstwo. I ten sharenting stąd się wziął i zaczął tak trochę, oderwał się od swojego pierwotnego znaczenia i dzisiaj tym określamy to zjawisko. A druga rzecz, o której chyba warto powiedzieć na początku, i myślę, że żebyśmy się tych kategorii trzymali, że to, co możemy obserwować w internecie, możemy podzielić jeszcze na dwie części. Po pierwsze, taki sharenting, który jest sprofesjonalizowany dzisiaj, gdzie mamy do czynienia z influencerami, którzy po prostu zarabiają na pokazywaniu swoich dzieci. Mają duże zasięgi, reklamują w ten sposób produkty. A druga kategoria to jest taki sharenting, który ja myślę, że on tak naprawdę, za nim nie stoi zła wola rodzica, wręcz przeciwnie, stoi coś bardzo naturalnego, że my mamy potrzebę pochwalenia się swoim potomstwem z przyczyn niezbyt chlubnych, bo jak się tak naprawdę zastanowimy, jakie dobro dziecka stoi za tym zdjęciem z wakacji, to jest po prostu żadne dobro dziecka, tylko nasza próżność, bo będzie cała babcia albo bystry jak mamusia, prawda? I takie tego typu komentarze, więc my wiemy, że my dostaniemy te internetowe głaski, kiedy to dziecko tam pokażemy.
4: W tej pierwotnej definicji sharentingu, jeśli jeszcze do tego mogę wrócić, to podkreśla się też, że to jest takie nadmiarowe dzielenie się. Tak? No oczywiście trudno jest znaleźć granice, natomiast jakby bardzo ważne jest tutaj to, że rodzic często zamieszczając te zdjęcia nie poprzedza tego taką refleksją, do czego to może prowadzić. I tu to ryzyko jest ogromne, że to zdjęcie, informacja, te dane dotyczące dziecka wrażliwe, one mogą wyjść z tego pierwotnego kontekstu. My pewnie też to tutaj będziemy rozwijać, to znaczy my, jako rodzic wrzuca zdjęcie dziecka nad basenem albo z urodzin i nie myśli o tym, że to zdjęcie może być na przykład za ileś lat podstawą do ćwiczenia algorytmów albo sztucznej inteligencji.
2: Aż tak?
4: Tak, albo może również jego dziecko w przyszłości wystąpić w całkiem niedalekiej filmie pornograficznym. Badania australijskie pokazują, że ponad połowa materiałów, które są wykorzystywane w takich przestępczych celach, to są materiały pochodzące z legalnych źródeł. I dla osoby, która ma takie, że tak powiem, zamiary niezbyt chlubne, przełamanie tego, że my ustawimy sobie nasze ograniczenia na Facebooku, że tylko ujawniamy informacje znajomym, to naprawdę nie jest żaden problem. I jest to skarbnica wiedzy, tak? Idealna kopalnia.
24: Ja w książce Wychowanie przy ekranie kierowanej do rodziców przede wszystkim, ale też do opiekunów, zwracam uwagę na kwestię sharentingu. Staram się to robić w taki czuły sposób, to znaczy właśnie, żeby tłumaczyć rodzicom raczej, żeby byli świadomi, poziomie ryzyk, a nie jednoznacznie ich negatywnie oceniać. Są sposoby, które mogą nam pomóc osiągnąć to samo, a jednak nie narażają tak dziecka, to znaczy jeśli chcemy się podzielić tym zdjęciem, to możemy na przykład ograniczyć widoczność tylko do zaufanych znajomych, albo może wysłać to po prostu rodzinie na jakimś komunikatorze, bo tych zagrożeń jest dzisiaj bardzo dużo, a problem polega na tym, że my tkwimy ciągle w tym internecie sprzed 20 lat. Po który się chodziło z wiaderkiem do kafejki internetowej. Jak mówię dzisiaj młodzieży, że dawniej były sklepy z internetem, to oni nie mogą w to uwierzyć. I bardzo często się spotykamy z takimi argumentami, że internet to przecież taki mój cyfrowy pamiętnik. Po pierwsze nie twój, tylko Mety, TikToka, Google'a, czy tam, gdzie to publikujesz.
4: Więc nie wszyscy mają takie intencje jak my.
24: Dokładnie, nie należy to do ciebie. Po drugie, te narzędzia trenujące sztuczną inteligencję są już dzisiaj tam wbudowane, więc każde zdjęcie, które tam wrzucamy, staje się podstawą treningu. To jest często bardzo trudne do zrozumienia i to jest duże wyzwanie dzisiaj, że my żyjemy po raz pierwszy w czasach, kiedy naprawdę ludziom trudno zrozumieć zagrożenie płynące z narzędzia, bo nawet prąd, którego może przeciętny człowiek nie rozumie, jednak kojarzy się z tym, że jak włożysz palca do kontaktu, to cię porazi. A tutaj trudno ludziom wytłumaczyć, dlaczego to, że AI będzie miał w kolekcji zdjęcie twojego dziecka, jest groźne. No, nie wiemy, w którą stronę potoczy się historia świata, w jaki sposób to będzie wykorzystywane. Ja w książce opisuję też coś, co nazywa się baby role playing i pod takim hashtagiem występuje w internecie, czyli takie zjawisko, w którym przestępcy upatrują sobie profil jakiejś mamy czy taty, którzy wrzucają regularnie zdjęcia swojego dziecka i przestępcy kradną te zdjęcia, tworząc alternatywne konto tego dziecka, gdzie nadają mu inne imię i nazwisko, no i w niedwuznaczny sposób tam po prostu gromadzi się grono osób, które prowadzą konwersacje na tle seksualnym ze zdjęciami, czyli jakby z ukradzioną tożsamością.
4: Kradzież tożsamości jest już teraz poważnym zagrożeniem, o którym trzeba mówić i myślę, że wielu dorosłych, którzy wydaje im się w takim no, absolutnie niczym nie zagrażającym celu zamieszczają zdjęcia, nie zdają sobie z tego sprawy. To, o czym mówiła Magda, te takie pierwotne przyczyny, no to wiecie, to trochę jest tak, że jakby mamy do czynienia z rozpadem rodziny wielopokoleniowej i kiedyś jak te zdjęcie się robiło, no to obejrzeli je najbliżsi, babcia, wujek, którzy mieszkali piętro niżej, piętro wyżej, a teraz taka rodzina nuklearna, gdzie matka zostaje, czuje się w pewien sposób uwięziona w domu na urlopie macierzyńskim z tym dzieckiem, jedynym dla niej źródłem informacji o macierzyństwie już nie będzie babcia albo ciocia, ona sobie wpisze na grupę na Facebooku, słuchajcie, bo Krzysiowi pojawiła się krostka i co ja mam z tym zrobić, albo dostanie jakby pozytywny odzew, jakby informację, co z tym ma począć, ale jednocześnie to też będzie miejsce, gdzie będzie mogła się pochwalić. Jak nie czerwonym paskiem, to sukcesami w karate, jak nie sukcesami w karate, to dyplomem z angielskiego, prawda?
24: Tak, tu w ogóle mówimy w tym miejscu o czymś takim jak sharenting narracyjny. I znowu, ja zwracam uwagę czytelnikom na to, żeby podeszli do tego, jak do czegoś, co nazywam cyfrowym sumieniem. Czyli nie katowali się tym, że o Boże, nie wiedziałem, tyle udostępniłem na temat swoich dzieci, tylko raczej pracowali nad swoją wrażliwością, bo ja też kiedieś wrzuciłam 15 lat temu zdjęcie mojego
4: córki.
17: Kto tego nie zrobił?
24: Kto tego nie zrobił? Ale dzisiaj już nawet nie opowiem historii z mojego domu bez zgody moich dzieci. Są takie anegdotki, które za zgodą opowiadam, ale zawsze o to pytam, bo na przykład moja córka już ostatnio sprawdzała w internecie, ile powiedziałam na temat swoich dzieci, mnie pochwaliła, bo AI jej powiedział, że ewidentnie chroni prywatność swoich dzieci. I dla niej już to jest ważne, ona już jest nastolatką, więc już sobie to sprawdza. A bardzo często jest tak, że te historie z domu są opowiadane, które bardzo często na przykład mogą ośmieszać dzieci, zawstydzać je. I my musimy pamiętać, że my dzisiaj w internecie jesteśmy całymi rodzinami. To już nie jest tak znowu, jak kiedy byliśmy młodsi, 20 lat temu i byliśmy tam głównie my, bo nasi rodzice w ogóle tego nie czaili. My nie mieliśmy jeszcze dzieci. Nastolatków nie było stać na te drogie telefony, więc głównie było tam nasze pokolenie, powiedzmy milenialsów. Teraz już są tam całe pokolenia i bardzo często jest tak, że koledzy naszych dzieci mogą wejść na nasze konto i po prostu pobrać zdjęcia, które są ośmieszające, jak wrzucaliśmy odpieluchowywanie albo jak się dzieci umazały jedzeniem i to było takie rozkoszne, to może być zupełnie inaczej wykorzystane przez rówieśników.
2: Magdalena Biga i Magdalena Szafranek są z nami w czasie rodziców. Wracamy po informacjach Radia Tok FM.
5: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
6: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
5: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
23: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Szlachcic na zagrodzie z morzem nie jest w zgodzie.
8: Często byliśmy szczurami lądowymi, a nie wilkami morskimi. Ale trzeba spojrzeć na to w ten sposób. W 1609 w Salis, to jest północna Łotwa, przy granicy z Estonią, rozwaliliśmy eskadrę szwedzką, dużą, przy użyciu branderów. Teraz wszyscy o dronach, a my mieliśmy brandery.
9: Prawdziwa historia Polski.
25: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
23: Autopromocja.
26: Reklama.
27: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
28: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
29: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
28: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
30: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
31: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
32: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
33: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.20, informacje TOK FM, przy mikrofonie Emil Górny. Dwóch żołnierzy zostało rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo, podała policja. Do zdarzenia doszło przed południem na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta na Warmii i Mazurach. Teraz śledztwo poprowadzi żandarmeria wojskowa. Jedna osoba zginęła, 13 zostało rannych, gdy mały samolot uderzył w najwyższy wieżowiec w stolicy Chin. Trwa ustalanie przyczyn tego zdarzenia. To pierwszy oficjalny komunikat w tej sprawie, mimo że od wypadku minęła do Wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. Argentyńczyków. Kolejne informacje o 13.40.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Czas rodziców. Witamy ponownie. Ula Malko i Krzysztof Horwat, a z nami w studiu cały czas Magdalena Szafranek i Magdalena Bigaj. Rozmawiamy o parentingu.
5: I w tym kontekście chcieliśmy zadać takie pytanie, które do nas spłynęło od pani Ilony, która pyta, czy rzeczywiście takie naklejki, które się nakleja na twarze dzieci, jak się je udostępnia, jakoś chronią te dzieciaki. Bo rzeczywiście coraz częściej widzi się w internecie taką próbę ochrony, która polega na tym, że dziecko jest pokazane, tak, ale jest na nie naklejona gwiazdka albo uśmieszek na jego twarz.
6: Albo serduszko.
5: No i ona zadała takie pytanie, czy to nie jest tak, że to da się jednak zdjąć jakoś przez sztuczną inteligencję? Czy macie jakieś wiedzę na ten
7: da
5: temat?
7: Da się. Są takie... Te zdjęcia da się po prostu odanonimizować. Natomiast zachowałabym zdrowy rozsądek. To znaczy przypuszczam, że w przypadku przeciętnej Kowalskiej, która wrzuca takie zdjęcie i nikt nie ma wobec niej szczególnie złych intencji, to nawet przestępcy pobierający zdjęcia dzieci mają taki zasób zdjęć, gdzie ta twarz nie jest ukryta,
6: że nie muszą takiego zdjęcia pobierać.
7: Robić. Ale w przypadku osób na przykład znanych, publicznych, no ja bym się na to nie odważyła. Jest to po prostu ryzykowne.
6: Ale w ogóle trzeba sobie zadać pytanie, po co w takim razie to robić? Po co wrzucać takie zdjęcie z tym serduszkiem? Jaki jest tego cel, tak? To trochę tak chyba jest, że im dalej w las, tym więcej drzew, im człowiek więcej wie o tym bezpieczeństwie albo versus zagrożenia, które z tego płyną, to naprawdę dwa razy się zastanowi. A to zatrważające jest, że badania pokazują, że niestety rodzice rzadko kiedy sami sobie zadają pytanie, co więcej, rzadko kiedy, nawet jeżeli uznają, że jakaś treść jest niestosowna, a wrzucił ją ktoś z rodziny w ramach tak zwanego family sharentingu, to nie mają odwagi powiedzieć, tato, mamo, weź usuń to zdjęcie, bo ono jest niestosowne. Tak?
4: Jeszcze, bo tu cały czas mówimy o zdjęciach. A to są też dane, prawda?
6: Tak, oczywiście,
4: cała
6: dane osobowe,
4: ta sieć,
6: dane wrażliwe.
4: Rodzice, dzieci, oznaczamy się, że jesteśmy czyimś kuzynem, czyimś bratem. To wszystko jest masa informacji, służąca nie tylko przestępcom seksualnym przecież. To zwykłe codzienne życie, kiedy złodziej może przyjść do ciebie do domu i powiedzieć, nie pukając nawet, wejść do domu.
6: Nie takiego argumentu, żeby, że tak powiem, uwrażliwić na te kwestie dotyczące właśnie dzielenia się w ogóle prywatnością, że naprawdę niewiele potrzeba, żeby osoba, która na przykład chciałaby uprowadzić dziecko, przyszła pod szkołę i powiedziała... Tomku, mama miała wypadek i prosiła, żebym
4: mama o konkretnym imieniu.
6: Tak, żebym cię zabrał do pracy, bo wiesz, że u niej w pracy jest to... Znaczy wystarczą trzy informacje i to dziecko samo pójdzie i wsiądzie do czyjegoś samochodu.
7: Tak.
6: I to jest dla mnie przerażające, że jakby my dzielimy się informacjami, które pozwalają budować kontekst tak bardzo prywatny naszego życia, że on daje komuś niesamowite narzędzia do wykorzystania już. Pomijając to, że sam fakt, że nasz głos na przykład jest dostępny w sieci czy na YouTubie, pozwala przy użyciu sztucznej inteligencji wygenerować nasz sztuczny głos i na przykład zadzwonić do naszych dzieci, do naszych
7: babci.
6: Rodziców, do babci, powiedzieć, mamo, miałam wypadek, natychmiast prześlij 100 tysięcy złotych blikiem. Takie rzeczy się dzieją, tak? To nie jest wymysł. Przestępcy korzystają z takich narzędzi i musimy o tym wiedzieć, że to jest taka broń, która naprawdę sami jej dostarczamy. No i oczywiście trudno, będąc, nie wiem, osobą publiczną czy naukowcem, nie wypowiadać się w mediach, ale czy dzielić się historiami swojej prywatności, które mogą przez kogoś być wykorzystane, no to już niekoniecznie.
7: Wiesz co, ja też spotykam się z tym, że my dzisiaj żyjemy w takim świecie, w którym ludziom naprawdę bardzo trudno jest wyobrazić sobie, że można robić coś inaczej niż większość. I kiedy miałam tego typu rozmowę, właśnie związaną z prywatnością, to pamiętam, że prowadzący ją dziennikarz powiedział, no bo pani jest uprzywilejowana i może sobie na to pozwolić. Wcale nie. Wiecie, ja napisałam książkę dla rodziców, a mam trójkę dzieci. I mogłabym te dzieci pokazywać na prawo i lewo w internecie. Ta książka by się pewnie dużo, dużo lepiej sprzedawała. Bo one są, oczywiście jak każdy rodzic, uważam, że wszystkie dzieci są śliczne i mądre, ale moje bardziej. Więc wiadomo, że umiałabym tym zagrać, zrobić z nich content. To nie jest przywilej, że ja tego nie robię. Ja ponoszę tego koszty, prawda? Decyduję się na to, że nie będę swojej popularności budowała swoimi dziećmi. I my musimy zobaczyć, że każdego stać na to, żeby tę prywatność chronić. Tu nie potrzeba obsesyjnego myślenia o tym, tylko właśnie tej takiej wrażliwości. Bo wielu czytelników, którzy do mnie pisali przez lata, zwracało uwagę, że jedna z bardziej takich, takich wątków w książce to było ćwiczenie, żeby wybrać sobie dowolne dziecko ze strony, z profilu jakiegoś influencera i zobaczyć, ile danych na jego temat można znaleźć. To jest właśnie tak, jak mówiliśmy. Imię, nazwisko jego, mamy, taty, miejsce zamieszkania, adres przedszkola, szkoła, data urodzin, bo przecież to jest torcik i
6: czasami
7: imprezy
6: PESEL,
7: urodzinowe.
6: Bo dyplom.
7: Tak, dyplom, świadectwo, więc mamy już miejsce, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, właśnie wiemy, co mama robi z zawodu, a uprowadzenia się po prostu cały czas zdarzają. Oczywiście my o tym nie słyszymy w mediach codziennie, ale to nie znaczy, że tego zagrożenia nie ma.
4: A jaka jest skala tego zjawiska?
6: Ja odpowiem jak prawdziwy socjolog. Trudno powiedzieć, ale zaraz odpowiem dlaczego. Dlatego, że mamy, też o tym rozmawiałyśmy z Magdą wcześniej, sharenting jest stosunkowo nowym zjawiskiem, tak? To jest tam ostatnie 10 lat, gdzie te badania są, gdzie to się opisuje w literaturze. Pierwszy artykuł w The Washington Post, który się okazał, dziennikarza, który właśnie taki postulat napisał, dlaczego nie będę udostępniał zdjęć swojego dziecka na Facebooku. Od tego się zaczęło. No, naukowo to też jest stosunkowo krótko opisywane i teraz jak popatrzymy sobie, jak rokrocznie przyrasta nam liczba telefonów komórkowych na świecie, liczba odbiorców i użytkowników mediów społecznościowych, liczba w ogóle osób, które mają dostęp do internetu, to się zmienia w tak szybkim tempie z roku na rok, że nawet dane najnowsze dotyczące badań sharentingu z 2023 roku, one już są nieaktualne. Więc my mówimy o czymś, co już nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością, a takie dane, które są cytowane kolejny i kolejny raz, bo one są wielokrotnie przytaczane, bo tych badań jest niewiele, więc wszyscy się na nie powołują. To były takie duże badania w Wielkiej Brytanii, w Turcji w 2018 roku, takie badania, które zbierają dane z wielu krajów, między innymi Unia Europejska, ale też Nowa Zelandia, Australia, Stany Zjednoczone. Są badania polskie, ale jeżeli to było badane 5-10 lat temu, kiedy to się rozwijało, to my naprawdę teraz możemy mu powiedzieć z czystą uczciwością, trudno powiedzieć.
7: Dlatego również, że dzisiaj bardzo wiele osób czerpie korzyści z zasięgów w internecie. Profil, który jest odwiedzany, klikany, potrafi przynosić konkretne korzyści. W przypadku influencerów parentingowych znałam jedną z takich rodzin zawodowo i ta mama wtedy mi opowiadała, no, mamy piątkę dzieci, mieszkamy w takiej części kraju, gdzie tej pracy nie ma. Jeśli ja mogę te dzieci pokazywać i zarabiać 30 tysięcy miesięcznie, to ja mogę tym dzieciom zaoferować zupełnie inny start. I to są takie sytuacje, które trochę trudno oceniać. Po prostu stwierdzam, że one są. Ale w związku z tym stanowi to dużą pokusę dla wielu osób, żeby w ten sposób sobie zarabiać. Ponieważ jeśli emitujemy wokół tego reklamę, na przykład w kanale na YouTubie, albo jeśli decydujemy się na współpracę reklamową, no
6: barter
7: to po prostu
6: jest bardzo tak, częstym przypadkiem. To nawet nie jest kwestia monetaryzacji, może mieć właśnie taki charakter nie bezpośrednio finansowy.
7: Tak. Te dzieci bardzo często wykonują, ja to nazywam przymusową pracą na rzecz swoich rodziców. To jest po prostu przymusowa praca dzieci dzisiaj.
6: Ja tu chciałam dodać jedną bardzo ważną rzecz, żeby też to nam nie umknęło, kiedy my mówimy o komercjalizacji czy monetaryzacji, no de facto wizerunku czy danych dotyczących dziecka, że tu mamy do czynienia z taką paradoksalną sytuacją, gdzie rodzic, którego zadaniem jest ochrona dziecka, on ma chronić wizerunek dobro swojego dziecka, on de facto naraża to dobro i ten wizerunek na szwank. Jakby on sam sprzedaje to, co powinno być, to, co powinien chronić mocą tego, co daje mu prawo.
4: A tak? Co na to prawo właśnie?
6: No właśnie problem jest taki, że tutaj mamy, te przepisy są bardzo rozsiane, jakby nie mamy jednoznacznego przepisu, który by to chronił, bo mamy, co nieco jest w kodeksie rodzinnym, no bo rodzice mają wychowywać dziecko zgodnie z jego dobrem, zapewniać mu bezpieczeństwo, ale ten przepis artykułu 96 nie jest kompletny. My jako komisja będziemy się też tym zajmować. Mamy też taki postulat, który będziemy ubierać pewnie w jakąś propozycję legislacyjną, zmiany w treści artykułu 109 paragraf 2, gdzie powinno wprost brzmieć, że rodzic może być zobowiązany przez sąd do usunięcia treści, które narażają dziecko na przykład na ośmieszenie, albo zagrażają jego dobru, albo usunięcia takich danych, albo wręcz, żeby się powstrzymał od publikowania takich danych. No i te przepisy są, mamy trochę w przepisach RODO, mamy w ustawie o prawie autorskim, mamy ochronę wizerunku i dóbr osobistych w kodeksie cywilnym, więc to jest rozsiane w przepisach i to też powoduje, że tak naprawdę to trochę daje poczucie takiej bezkarności. My już mamy orzeczenia sądu, mamy sąd apelacyjny w Warszawie, mamy sąd praski, sąd okręgowy Warszawa-Praga, ale no to są, to jest dopiero początek. Znaczy i o tyle dobrze, że dobrze, żeby się o tym mówiło, żeby ludzie wiedzieli, że to nie jest tak, że bez zgody drugiego rodzica mogę sobie publikować zdjęcia swojego dziecka, tak? Albo że mogę publikować zdjęcia roznegliżowanego swojego dziecka i nic mi za to nie grozi, bo grozi. Natomiast to jest tak naprawdę dopiero początek i bardzo ważne jest jakby uświadamianie rodzicom, że to oni jako osoby odpowiedzialne za dziecko mają ten wizerunek i te dobra osobiste dziecka chronić.
7: To jest porządek prawny, jest też taki porządek etyczny, który bardzo pięknie ujęła jedna z amerykańskich badaczek, teraz umknęło mi nazwisko, ale ona mówi o tym, że dotychczas każdy z nas miał prawo do opowiedzenia własnej historii.
6: Chyba Stacey Steinberg, badaczka, która opisała naukowo Szarenki.
7: I przepięknie to ujęła i bardzo to do mnie trafiło, to znaczy każdy z nas dorastając, wchodząc w społeczeństwo, miał prawo coś o sobie opowiedzieć, a czegoś nie powiedzieć. I znowu, przepraszam, że tak nawiązuję do książki, ale tam wiele tych przykładów daję. Ja daję tam przykład takiego zdjęcia z dzieciństwa, które jest w albumie moich rodziców, gdzie ja jestem bez ubrania, mam może srok i tam jest taki półcień w pokoju i widać mi tylko kawałek ciała. To zdjęcie szalenie mnie zawstydzało przez całe moje życie. Nawet jak byłam jeszcze nastolatką. Przeglądając je w albumie rodziców, który naprawdę rzadko był brany do ręki, czułam taki wstyd, że ktoś może to zobaczyć. No ale jednak jesteśmy pokoleniem, które mogło coś o sobie opowiedzieć, a coś przemilczeć. I teraz my, pokazując różne wydarzenia z życia naszego dziecka, no, odbieramy mu prawo do opowiedzenia własnej historii, tego, gdzie się wychował, co lubił. A kolejna rzecz, wyobraźcie sobie siłę oddziaływania na nas algorytmów, które będą wiedziały, co lubiłeś jeść jako dziecko. Jakie zapachy mogą twój hipokamp, czyli tę najstarszą część w mózgu, tak pobudzić,

0: użyć pojęcia, nie wiem,
1: to influencerzy,
0: tak, dziękuję ci. Państwo W, których jakby ideą założenia fundacji było to, żeby właśnie wspierać pokazywanie dzieci w internecie. I ten pan, założyciel, fundator, mówił coś tak, zapytany o to, no, czy jakby jak on myśli o tym fakcie, że udostępnia informacje dotyczące, czy zdjęcia, dane dotyczące swojego dziecka, powiedział, no to jak dorośnie, to będzie mógł zdecydować, tak? Na razie, że tak powiem, ja zarządzam tym biznesem. I to jest dla mnie straszne, że to dokładnie to zdanie tak pokazuje, jak my bardzo odzieramy dziecko z prywatności, tak? Ja się czasami śmieję z tego, że w naszym pokoleniu, jeżeli mogę tak powiedzieć, to każdy w albumie miał albo zdjęcie na owczej skórze, albo na nocniku. No i właśnie ono w najgorszym razie mogło być pokazane, cioci albo babci. Tak, no tak. Natomiast teraz rodzice się absolutnie nie krępują. Zdjęcia z plaży, zdjęcia z basenu. Już nie myśląc o tym, że właśnie co może ktoś zrobić z tymi zdjęciami, przerabiając je przy użyciu sztucznej inteligencji i produkując na przykład film pornograficzny.
2: Ale wiesz, ale państwo W powiedzą ci, ale my zapytaliśmy swoje dziecko o zgodę.
0: I ono powiedział gu, gu, gu?
2: Ono gu, gu, gu, albo jest już starsze, umie powiedzieć, powiedziało tak. I to jest też taki bardzo miękki, grząski temat. Dlatego, że dziecko zakłada, że rodzic chce dla niego dobrze. Jeśli my je pytamy, czy możemy to zrobić, to ono się zgodzi. Jeśli dorasta w domu, w którym dom jest scenografią do social mediów, to ona jest przyzwyczajona, że na prawo i lewo jest obstrykiwane.
0: Tak,
2: to
0: jest
2: dla niego chleb powszedni. Tak. Więc ta zgoda dziecka tutaj nie ma tak naprawdę większej mocy prawnej. Tak. Nawet jeśli ją bierzemy od nastolatka, to ja bym była za tym, żeby jednak nastolatka rzeczywiście uświadomić, powiedzieć, że zawsze możesz poprosić, żebym to zdjęcie usunęła. I bardzo ciekawie mój znajomy kiedyś powiedział, że dobrze jest to zobaczyć przez to, ile dzieci jest w internecie. Jak są małe, to rodzice wrzucają mnóstwo rzeczy. Potem pytają, czy mogą wrzucić, a na koniec w ogóle muszą wszystko usunąć.
3: Magdalena Biga i Magdalena Szafranek są z nami. Do rozmowy wracamy za chwilę. W czasie rodziców zapytamy m.in. o to, czy publikować, czy pozwalać na publikację zdjęć naszych dzieci w przedszkolach i szkołach.
4: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
5: Tok 7.
6: Szef BBN-u, pan Grodecki, mówi o tym, że wspiera wniosek ministra Kosiniaka-Kamysza do Pentagonu. No to może jak i prezydent spotka się z prezydentem Trumpem przy urodzinowym torcie, to powie, te stałe bazy są bardzo konieczne, bardzo korzystne także dla Stanów, także dla Polski. Myśli pan, że to się tam może stać?
7: Ja nie ukrywam, że dokładnie liczę na ten scenariusz. Między kopnięciem z wyskoku, a kopnięciem z półobrotem. Może prezydent Nawrocki załatwi stałą bazę, a między prawym prostym, a lewym sierpowym załatwi więcej sprzętu wojskowego w Polsce. Widzę to oczami wyobraźni i jeżeli jeszcze to będzie obarczone fachowym komentarzem, a jednak prezydent Nawrocki może na wielu sprawach się nie zna, może popełnia wiele błędów, może mu spadło poparcie przez ten rok i może jesteśmy zaskoczeni jego wetami chociażby do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Ale na boksie się jednak zna i mam nadzieję, że wykorzysta ten swój wyjątkowy atut, tłumacząc prezydentowi Trumpowi niuanse bokserskiej walki, wprowadzając go w błogostan polityczny i wykorzysta to dla polskiej racji stanu. Pan to widzi, ja to widzę.
6: Tak, oczami
7: wyobraźni.
6: I ma pan tutaj dużą dawkę humoru nam dodał, ale rozumiem, że też poważnie pan mówi tak o tym, tak, że takie wizyty należy wykorzystywać.
7: Należy wykorzystywać tę wyjątkową okazję. Akurat prezydent Nawrocki na gali sztuk walki jest jak znalazł. Ja myślę, że może zaimponować prezydentowi Trumpowi, mówiąc na przykład o stawkach, w których uczestniczył w lesie. Zaryzykuje, że jednak prezydent Trump nie ma takich doświadczeń.
4: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tok.fm.pl. Do usłyszenia.
8: Reklama.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwzapalnie.

0: w Obrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
7: Lidl, to się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 13.40. Przy mikrofonie Emil Górny. Czas na skrót informacji. TOK FM. Około 16 km ma korek na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia. Na drogach prowadzących nad morze doszło też do kilku kolizji. Po wypadku na S3 zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono objazd do poważnego wypadku. Doszło właśnie tam po zachowanie samochodu. Jedna osoba została ranna. Z Pragi odleciała czeska strażacka grupa poszukiwawczo-ratownicza, która wesprze akcję po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Liczący 70 osób zespół tworzą strażacy, inżynierowie budowlani, specjaliści do spraw dronów, przewodnicy oraz 8 psów ratowniczych. Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku jest ponownie otwarte ze względu na niski poziom wody. Miasto zmniejszyło limit wejść. Na pomostach może przebywać jednocześnie 300 osób, dwa razy mniej niż dotychczas. Kolejne informacje o 14.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: To jest Czas Rodziców. Ula Malko i Krzysztof Chorwat. Witamy ponownie. Z nami są Magdalena Biga i Magdalena Szafranek. Przypomnijmy od razu tutaj mail. Można do nas pisać. rodzice@tok.fm. Wszelkie pytania dotyczące rodzicielstwa, wychowywania dzieci, relacji w rodzinach. Czekamy na wasze pytania.
11: Między innymi takie pytanie też do nas spłynęło. Jak sobie radzić z tym, że szkoły i przedszkola czasami publikują zdjęcia dzieci? Czy to jest w ogóle dozwolone? Jak to?
10: No i pytają czasami też, tak, trzeba wypełniać takie oświadczenie.
12: Na pierwsza wywiadówka to jest seria kwitów, tak?
10: To dlaczego się nie zgadzać? Albo dlaczego się zgadzać? No,
12: dlaczego się zgadzać?
13: Na przykład dlatego, że rodzice się obawiają stygmatyzacji. To znaczy, my obserwujemy w instytucie rosnącą świadomość rodziców w tym zakresie. Bardzo wielu rodziców pyta, co zrobić, jak zmusić szkołę, żeby tego nie robiła. I to jest moim zdaniem zadanie dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tutaj bardzo dużą pracę wykonują...
12: Tak, to musi pójść od góry.
13: Z jednej strony od góry. I tutaj dużą pracę wykonuje Aleksandra Rodzewicz, to jest taka ekspertka, która się specjalizuje w tym temacie. Ona ostatnio wystosowała petycję, którą podpisało już kilkaset osób. Ale to można też robić oddolnie i bardzo dobrze sobie z tym radzi mecenas Agata Dawidowska, rzeczniczka praw uczniowskich w Poznaniu. I na terenie rzeczywiście województwa wielkopolskiego, kiedy nasza fundacja jedzie na przykład gdzieś na szkolenia, to coraz więcej szkół mówi, że dostaliśmy instrukcję od pani mecenas i my już tutaj właśnie nie udostępniamy zdjęć dzieci. Bo dlaczego to się dzieje? Słuchajcie. To jest po prostu promocja instytucji wizerunkiem dziecka.
12: Ale można to promować czym innym, to nie musi być wizerunek.
10: No to było głośno ostatnio, kiedy w obliczu niżu demograficznego przedszkola zaczęły się promować jeszcze bardziej. Tak. No i wtedy wykorzystywały rzeczywiście
12: ale wiecie,
10: ten wizerunek.
12: To jest bardzo ciężka praca. Ja ostatnio rozmawiałam z panią dyrektor szkoły w Podkowie Leśnej, która powiedziała mi, u nich jest zakaz używania telefonów. Dzieci w ogóle tych telefonów nie przynoszą do szkoły. I powiedziała, że jej zajęło to 2 lata.
13: Tak, to tyle.
12: Bo problem jest taki, że to nie jest tylko kwestia tego, że powiemy, zabronimy dzieciom i dzieci się dostosują. Bardzo często rodzice nie zgadzają się, żeby taki zakaz w szkole był, tak? Bo rodzice uważają, że dziecko nawet na lekcji powinno odebrać telefon, tak, bo rodzic akurat kontaktu, właśnie tak. w tej chwili chce się dowiedzieć, co u ciebie słychać.
13: Tak, ale jeśli chodzi też o robienie zdjęć, to często, zwłaszcza w przedszkolach, rodzice oczekują od przedszkoli na przykład raportowania zdjęciowego, co się tam z dzieckiem dzieje. Trudno mi się wczuć w głowę rodzica, który ma takie oczekiwanie, bo ja to jednak oczekuję, że w przedszkolu pani będzie skupiona na moim dziecku, a nie na fotografowaniu go i wiem, że się na nie napatrzę po pracy. Natomiast rzeczywiście część przedszkoli tym to uzasadnia. Można to w sposób bezpieczny załatwić. Stworzyć jakiś wewnętrzny dysk, gdzie rodzice mogą pobierać sobie raz na jakiś czas zdjęcia. Coraz więcej przedszkoli i szkół sięga po takie rozwiązanie, że jest po prostu jeden fotograf na wydarzeniu i wtedy dziecko występując, występuje do sali pełnej rodziców, a nie do sali z ludźmi, którzy mają smartfony zamiast głowy. Przecież to jest okropny widok. A to trenuje nasze dzieci do bardzo ciekawej rzeczy. Ja w jednym z felietonów w piśmie o tym pisałam. Byłam na występie u mojego synka, który był wtedy w młodszych grupach przedszkolnych i widziałam, że na tym występie on się coś wierci i coś mu się zaczyna nie podobać. Po występie podszedł do mnie i powiedział, dlaczego mnie nie nagrywałaś tak jak inni rodzice? I zobaczcie, do czego to trenuje dzieci. Ja chciałam zrobić coś dobrego, chciałam być w kontakcie z moim dzieckiem.
12: I być skupiona na...
13: Tak. Ale dzieci, widząc, że wszyscy nagrywają, uczą się, że jesteś ważny tylko wtedy, kiedy mama zrobi ci zdjęcie. Nie powinniśmy tego naszym dzieciom od maleńkości po prostu wmawiać. Natomiast wielu rodziców sygnalizuje, że kiedy nie wyrażają tej zgody, to na przykład dzieci słyszą, odsuń się ze zdjęcia, bo twoja mama nie pozwala. Przecież mama nie pozwala pokazywania tego zdjęcia na Facebooku szkoły, a nie żeby zrobić zdjęcie grupowe na pamiątkę. Więc to wymaga takiej dużej wrażliwości od nas i zmierzenia się z tym tematem, ale da się promować w szkole i przedszkole w inny sposób. Ola Rodzewicz mówi bardzo ciekawą rzecz, że z punktu widzenia wydatkowania budżetu, tak naprawdę wydawanie pieniędzy, czy placówki publiczne nie mają zapisu obowiązku promocji. Tak naprawdę można to zakwestionować z różnych stron. Kolejna rzecz, jeżeli wyrażamy zgodę na robienie zdjęć, to my wyrażamy tę zgodę dla szkoły. Więc nauczyciel, który robi zdjęcie swoim telefonem i przechowuje zdjęcia dzieci w swoim telefonie, tak naprawdę łamie prawo. I to jest też tak, że często nauczyciele oddychają z ulgą, kiedy ściąga się z nich ten obowiązek prowadzenia mediów społecznościowych.
12: Wręcz wprowadza się zakaz noszenia telefonów. I to powinno dotyczyć też nauczycieli, też. Nie tylko dzieci, bo dzieci to widzą.
13: Jakie ty piłki dzisiaj puszczasz, Magdalena, to po prostu, wiesz, będzie pożar po tej audycji.
10: No kolejna piłka to są oczywiście zakazy telefonów, które wchodzą po wakacjach do szkół podstawowych, co prawda, ale jednak mogą też być w średnich, jeśli szkoła sobie tego zażyczy. Czy to dobry pomysł? Jeśli chodzi o media, o telefony oczywiście.
13: I tak i nie. To znaczy sam pomysł ograniczenia używania telefonów jest dobry. Natomiast projekt ustawy jest wadliwy i my to konsultowaliśmy jako fundacja. Udało nam się przekonać ministerstwo do tego, że tą ustawą powinny być objęte wszystkie szkoły bez względu na to, czy są państwowe, czy są publiczne, czy niepubliczne. To było dla mnie absolutnie niezrozumiałe, że w pierwszym projekcie dotyczyło to tylko szkół publicznych. Jeśli podstawą jest dobro dziecka, każde dziecko ma prawo do ochrony. To jest konstytucyjne prawo. Natomiast kiedy wczytamy się w projekt, to na przykład ustawodawca twierdzi, że to ma poprawić zdrowie psychiczne uczniów. W jakim sensie? Znaczy, jak zmierzymy to? No, my musimy projektować prawo, które możemy wskaźnikować i zmierzyć jego skuteczność. Jeśli zakażemy telefonów w szkole, ale dziecko doświadcza przemocy w domu, stan jego zdrowia psychicznego jest tragiczny. W jaki sposób pomiar tego zdrowia psychicznego miałby pokazywać, czy ta ustawa jest skuteczna?
12: Poza tym on wróci do domu i przez kolejne 5 godzin będzie scrollować internet. Tak? Badania pokazują, że jednak to, co rodzice myślą o tym, że dzieci korzystają z internetu, oczywiście. Jak dzieci korzystają, to są dwa różne światy.
13: W internecie dzieci, raporcie, który przed chwilą opublikowaliśmy, widzimy, że jeśli chodzi o ten czas ekranowy szkoła-dom, to 13% to jest szkoła, 87% to jest czas po szkole. Więc zakaz telefonów w szkole służy czemuś zupełnie innemu. On ma pomóc szkole realizować swoje zadania. Zadania szkoły są trzy. Uczyć, budować relacje i zapewnić w tym czasie bezpieczeństwo. I teraz w tych trzech
10: zadaniach...
13: A telefony
10: przeszkadzają.
13: Telefon przeszkadza w uczeniu, w relacjach, w ruszaniu się na przerwie. Też dzieci mają bardzo mało ruchu. My to widzimy z innego naszego badania higieny
10: cyfrowej.
13: Też
10: są ciche, jak mówił nam Bolesław Michalski, że
14: na przerwach dzieci przestały ze sobą rozmawiać.
13: Czy to nie jest wygodne? Tak, czy to nie jest zgodne,
12: że nie biegają, tak, dyżur jest cicho, idealne, tak. Prawda? Tylko
13: to jest
12: to
13: duży problem. I też to, że ustawa wyłącza dorosłych w szkole z tego, a my słyszymy od uczniów, odwiedzając szkoły w całej Polsce, słyszymy takie rzeczy. Pan od WF-u rzuca piłkę i gra w gry. To jest przykład, który ja zawsze podaję. A pani od innego przedmiotu to daje nam zadania i siedzi na Vinted. Dzieci znają kolory tych aplikacji. Te gry też znają i oni wiedzą, że to nie jest dziennik elektroniczny. I to jest takie bardzo niewychowawcze. Ale w zasadzie, słuchajcie, nauczyciela obowiązuje kodeks pracy. Jego obowiązkiem w czasie pełnienia obowiązków służbowych jest zapewnienie bezpieczeństwa też dzieciom. Więc właściwie nie powinniśmy tego regulować żadną ustawą, tylko wymagać spełniania prawa.
10: To wróćmy do rodziców i rodzin. Sharenting.
11: Tak, bo ja jestem ciekawa, co byście poradziły rodzicom, żeby mogli się z tego wydobyć. Bo ja rozumiem, że wszyscy jesteśmy trochę w takiej sytuacji uciekania przed tym internetem i bycia gonionymi, no bo jakoś czuję, że jesteśmy na przegranej pozycji.
12: Nie widzę tutaj szarości, to znaczy, że dla mnie ryzyko jest tak duże, że trudno byłoby mi powiedzieć, gdzie jest ta granica, w sensie, że czy jest to nadmiarowe, czy nie, więc ja po prostu uważam, że żyjmy z naszymi dziećmi tu i teraz w świecie off i nie publikujmy zdjęć, bo nie jest to nam do niczego potrzebne.
13: Pisząc teraz drugie wydanie Wychowania przy ekranie, miałam taką ochotę, żeby cały rozdział o sharentingu zamknąć w jednym zdaniu. Jeśli nie chcesz nigdy się zastanawiać, czy twoje dziecko wystąpiło w filmie pornograficznym, po prostu nie wrzucaj jego zdjęcia do internetu. Bo dla mnie to jest argument, który po prostu jest niekwestionowalny. I po co mam się nad tym zastanawiać? Czy ktoś tego nie wykorzystał? Czy ktoś tego zdjęcia kiedyś mu nie przerobi? Nie dokuczy mu tym?
12: Ja też, internet nie zapomina. Tak. No to jest chyba kluczowe hasło. Internet nie zapomina.
13: Ja też zajmując się na co dzień tematem ograniczania używania, ograniczania scrollowania, wypracowałam sobie taką teorię, którą nazywam radykalną szczerością. I zachęcam do niej, żeby sobie odpowiedzieć. Tylko sobie, nikt tego nie usłyszy. Po co ja to dziecko tam rzucam? Po co
12: nie,
13: naprawdę
12: co robi to mnie,
13: robię?
12: Ale co robi to mojemu dziecku? Bo co robi to mnie, to wiadomo.
13: Tak, ale właśnie jaka jest moja intencja? Czy to jest dobre dla mojego dziecka? Oczywiście są wyjątki. Są sytuacje, kiedy dziecko osiąga sukcesy, na przykład sportowe, muzyczne i rzeczywiście ono występuje na scenach. To jest już trochę inna sytuacja, ale w takim codziennym życiu naprawdę jesteśmy w stanie z tego zrezygnować, tylko potrzebujemy tej szczerości wobec siebie. Po co ja to robię? Bo bardzo często my, wrzucając zdjęcia dzieci do internetu, i to też warto powiedzieć, okradamy dzieci z tego czasu, dlatego że robimy to często przy nich. Potem odpowiadamy na te reakcje, które się tam pojawiają, komentarze, lajki, zapytania może na priv, skąd ta bluzeczka, gdzie kupione te buciki i tak dalej. I to jest czas, który moglibyśmy poświęcić naszym dzieciom.
10: Ja więcej argumentów nie potrzebuję. Padło ich tu bardzo wiele, ale jest też taki moment, że dzieci zaczynają same już wchodzić w ten świat, no bo albo wcześniej, albo później, no bardzo często wcześniej i już mają swoje konta, albo założone nawet przez rodziców, nawet jeśli będzie zakaz, już może nie wnikajmy w tę dyskusję, ale no jak tutaj rozmawiać z dzieckiem, jeśli wcześniej oczywiście no, nie podaliśmy złego przykładu własnym zachowaniem, że to nie jest dobry pomysł, żebyś był tam tak aktywny i sprzedawał wszystkie swoje dane.
12: Nawet jeśli daliśmy zły przykład, to zawsze, tak jak my tu powiedziałyśmy, od czego zaczęłyśmy naszą przygodę, to zawsze możemy się ekskulpować, powiedzieć dziecku, wiesz, kiedyś nie miałem tej wiedzy, nie miałem tej świadomości, teraz już tego nie robię, bo... I ja myślę, że przede wszystkim jest to kwestia budowania tej relacji rodzicielskiej na zaufaniu i takiej szczerości i tłumaczenia dziecku, do czego to po prostu może prowadzić. Ja z moimi dziećmi regularnie odbywałam, już są na tyle duże, że ze starszymi nie muszę, z najmłodszą czasami, ale odbywam takie rozmowy. Nie tylko nie mówię, nie powtarzam jak zdarta płyta, nie wysyłaj, albo nikomu nie odpisuj, albo nie wysyłaj, ale mówię, czym to może grozić, do czego może to prowadzić, tak? Więc jakby, no to jest bardzo istotne. I ja to widzę, jak moja córka do mnie przychodzi czasami z taką nieśmiałością, mówi, bo oglądałam takie, a takie coś i co to znaczy, tak? Jakby bierzmy też pod uwagę to, że średnia, przeciętny wiek dziecka, które w tym kraju ogląda film pornograficzny, to jest 11 lat. I teraz jest pytanie, czy rodzice tych dzieci w ogóle o tym wiedzą, na co te dzieci są narażone i te dzieci nie mają do kogo pójść, bo badania pokazują, że średnio 8% dzieci nie ma bezpiecznego dorosłego, z którym może porozmawiać o tym, na przykład, że doświadczyło przemocy, to również jest przemoc seksualna, tak?
11: Tak. A powiedzcie, czy jest jakaś przestrzeń, w której rodzice mogą się dzielić, która jest bezpieczna? Myślę o tym, że wielu rodziców mówi, a ja bym chciał wysyłać babci, dziadkowi, z nimi się dzielić. Nie wrzucają na portale społecznościowe, ale czy jest jakaś forma, która z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci i zdjęć jest?
13: No, upatrywałabym jej na przykład właśnie w szyfrowanych komunikatorach, tych najpopularniejszych, z których korzystamy. Aczkolwiek zachęcam do tego, żeby jednak uczuli rodziców swoich, zwłaszcza seniorów, że wysyłamy te zdjęcia tylko im. Tak, żeby oni tego nigdzie nie wysyłali.
10: A taka pokusa często jest, bo chcą się pochwalić i są dumni.
12: Tak, prawda? Się dzieje, no to nazywamy tym family sharentingiem, tak. Kiedy właśnie te osoby trzecie, czyli dziadkowie, ciocie albo sami robią te zdjęcia i jakby my już nie mamy nad tym żadnej kontroli, albo dostają je od nas i jakby no nie przejmują się, bo to jest jakby jedna rzecz, że my możemy uczulić, a druga rzecz, że ta trzecia osoba się w ogóle tym nie przejmie, tak? Tak, i tak. Będzie robiła z tym, co chce.
13: Wracając jeszcze na chwilkę do tego pytania o te dzieci, które już wchodzą do social mediów, to oczywiście, jeśli my wpuszczamy dzieci za wcześnie, a znowu internet dzieci pokazuje, że poniżej 13 roku życia ponad połowa grupy 7-12
12: czyli nie
13: używa
12: tych
13: mediów
12: tam być.
13: Społecznościowych, to to są
10: platforma.
13: Dzieci... A tak, to są właściwie platformy algorytmiczne, to już dawno nie są platformy społecznościowe. Więc ponad połowa w tych platformach algorytmicznych jest. To jest wiek, w którym dziecko nie ma jeszcze aparatu poznawczego, żeby przetworzyć to sobie krytycznie i naśladuje. Więc naśladuje te najgorsze wzorce, pokazywanie swojego domu, prywatności, pozowanie w różnych pozach przed lustrem. Ale jeśli uda nam się, jeśli ustoimy ten dyskomfort, bo to też trzeba powiedzieć głośno, bo rodzice mnie często pytają, no ale co zrobić, jak dziecko chce? No po prostu nie dać. To ty jesteś rodzicem i ty musisz postawić granice. A stawianie granic jest niewygodne, więc drodzy rodzice, jeśli
12: ale
13: dziecko...
12: Ale jesteś wyrazem i aktem miłości.
13: Absolutnie. Jeśli dziecko się buntuje, to znaczy, że wszystko zrobiliście dobrze. I teraz anegdotka, na którą moja córka mi pozwoliła. Kiedy już mogła używać mediów społecznościowych, umówiłyśmy się tylko na jedną platformę, to akurat był Instagram, przyszła do mnie po dość krótkim czasie i powiedziała następującą rzecz. Mamo, jak dobrze, że ty mnie tam nie wpuściłaś wcześniej. Jak ja widzę, co wrzucają 10-letnie dziewczynki. Ja bym robiła to samo i strasznie bym się tego dzisiaj wstydziła. I znowu, jest wiele ciekawych badań, między innymi Dojrzeć do Praw Fundacji Orange, gdzie w wypowiedziach młodych widzimy, że oni wręcz boją się publikować zdjęcia w sieci, że skala przemocy rówieśniczej z wykorzystaniem internetu jest dzisiaj tak duża, że oni się tak boją ośmieszenia, że publikują niewiele. Często mają dwa konta. Jedno takie ogólne, a drugie tylko dla swoich przyjaciół. Więc myślę, że rośnie nam pokolenie dużo bardziej świadome niż my w kwestii ochrony.
10: Znowu przy okazji dyskusji o świecie cyfrowym wychodzi nam chyba puenta jednak, że to relacje w świecie realnym są oczywiście najważniejsze i to one bardzo często są rozwiązaniem. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę i za te wszystkie rady. Profesor Magdalena Szafranek oraz Magdalena Bigaj były z nami.
11: Ula Malko.
10: Krzysztof Chorwat za chwilę po informacjach TOK FM o 14:00. Przemysław Iwańczyk i żyjmy dłużej.
14: Zaczynamy już po godzinie 14:00 kolejny odcinek audycji Żyjmy Dłużej. Profesor Łukasz Małek, kardiolog, będzie dziś z nami, z którym spróbujemy znaleźć dziesiątkę, może piątkę dla naszego serca, najważniejszego organu w naszym ciele, tak by wieść nie tylko długie, ale przede wszystkim komfortowe życie, by nasze serducho spisywało się jak należy. Zaczniemy i też oczekujemy, by Państwo przekazali nam swoje pytania, które dotyczą specjalności naszego gościa.

0: Reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
6: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Kolejne wzajemne ataki USA i Iranu i to mimo zawieszenia broni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed upałami i szpitale są w gotowości. Polacy mieszkający w Wenezueli zarzucają polskiej dyplomacji bierność po tragicznym trzęsieniu ziemi. Jest 14. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował o odwetowych atakach na cele powiązane z siłami USA. To odpowiedź na amerykańskie naloty na irańskie składy rakiet, dronów i stacje radarowe. Z rozwój wydarzeń śledzi Marcin Starzec. Powiedz, czy eskalacja może oznaczać zakończenie niedawno ogłoszonego porozumienia?
15: Tego na razie jeszcze nie wiemy. Teheran przekazał, że to odpowiedź na amerykańskie uderzenie w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów. Pentagon z kolei argumentuje, że to odwet na irański atak na singapurski statek handlowy w cieśninie Ormus, przed którym zresztą przestrzegał Donald Trump. Nie podoba mi się to, że ostrzelali statek. Nie powinni tego robić. Czy odpowiemy? Przekonacie się. Ta wymiana ciosów to pierwszy tak poważny incydent od czasów zawarcia 60-dniowego porozumienia o zawieszeniu broni między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Marcin Starzec, TOK FM.
14: Polacy mieszkający w Wenezueli apelują do rządu o pomoc. Jak mówią w rozmowie z reporterem TOK FM, po katastrofalnym trzęsieniu ziemi zostali pozostawieni sami sobie. Wenezuela potwierdziła już blisko 1000 ofiar śmiertelnych tego żywiołu. Na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. Wiele domów jest uszkodzonych i całkowicie zniszczonych. Cezary Jaszczyk.
16: W Wenezueli cały czas trwa szeroko zakrojona akcja ratunkowa i walka z czasem, by spod gruzów wydobyć jak najwięcej żywych ludzi. Często bez sprzętu. sprzętu i przy użyciu gołych rąk. Jak mówi mi Justyna Zunie Dalul ze Stowarzyszenia Polaków w Wenezueli, sytuacja na miejscu jest na tyle fatalna, że ludzie, których jakimś cudem udało się wyciągnąć na powierzchnię, nie mogą liczyć nawet na opiekę medyczną.
0: Tutaj nie funkcjonuje służba zdrowia, ani szpitale. Jeśli szpitale przyjmują, no to nie mają środków do ratowania.
16: Przedstawicielka Polonii prosi, by polskie państwo zaangażowało się w pomoc Wenezueli.
0: Między innymi pomoc Polakom w Wenezueli. Ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw.
16: W Wenezueli mieszka około 1000 Polaków. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
14: Wracamy do kraju. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Przez Polskę bowiem przechodzi fala niespotykanych dotąd upałów. Przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Na zachodzie temperatura nocą może także sięgnąć nawet 30 stopni. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi profesor Konrad Rejdak, szef Kliniki Neurologii z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
5: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało reaktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
14: Dlatego lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić czapkę, a ten, kto nie musi, powinien zostać w domu, ale upały są wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Wysoka temperatura może być niebezpieczna także dla psów i kotów. Nie spacerujmy z nimi w godzinach, kiedy jest najgoręcej, mówi Agata Borucka z Wydziału Edukacji Warszawskiego ZOO.
17: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
14: A w czasie upałów wystarczy kilka prostych zasad, by uchronić naszych pupili przed przegrzaniem. Policja wyjaśnia okoliczności dramatu, do którego doszło w Sosnowcu. Wczoraj wieczorem psy pogryzły tam 8-letnią dziewczynkę. Zaatakowały też jej ojca. Do ataku doszło na posesji firmy, w której pracuje ojciec dziewczynki. Mężczyzna poszedł tam z córkami, by nakarmić dwa psy, które nigdy wcześniej nie były w stosunku do nich agresywne. Tym razem rzuciły się na młodszą z dziewczynek, mówi Adam Jachimczak ze śląskiej policji.
18: Ojciec własnym ciałem zasłonił córkę, również odnosząc ostatecznie obrażenia. Na całą tą zaistniałą sytuację zareagowali będący w pobliżu przypadkowi świadkowie, którzy odgonili zwierzęta.
14: Ośmiolatka w stanie poważnym trafiła do szpitala. Ojciec został opatrzony na miejscu. Nie tylko ratownicy, ale też policjanci pilnują bezpieczeństwa nad wodą. Wakacje właśnie ruszyły, więc nad jeziorami czy zalewami pojawiły się patrole wodne w motorówkach. Na razie głównie interwencje to psujące się łodzie, mówi posterunkowy Patryk Michałowski, który patroluje okolice lubelskiego zalewu Zębożyckiego.
19: Pomagamy, żeby bezpiecznie dopłynęli, łódź scholować, dopłynąć do brzegu, żeby wszystko jak najbezpieczniej się działo.
20: A jednocześnie miał pan takie przypadki, że na przykład ludzie wypływają za linię dozwoloną, a później nie są w stanie, nie mają siły wrócić?
19: Chodzi panią wpław? W tym sezonie jeszcze czegoś takiego nie było. Od paru dni mamy upały, więc na razie i oby tak się nie zdarzyło.
14: Napytała nasza reporterka Anna Gmiterek-Zabłocka. Nad jeziorami czy zalewami są też policyjne patrole rowerowe. Te zwracają uwagę zwłaszcza na to, czy dzieci i nastolatkowie jeżdżą w kaskach. Kolejne informacje w TOK FM poprowadzi Filip Kekusz. To już o 14.20. Ja dziękuję za dziś i zapraszam na pogodę.
21: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
14: W całym kraju dzisiaj bez deszczu i pełne słońce. Przed upałami ostrzega IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od 32 stopni w Gdańsku, 33 w Białymstoku, 34 w Lublinie i Katowicach, 35 w Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i Rzeszowie, do 38 w Zielonej Górze, a jutro będzie jeszcze cieplej.
21: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Żyjmy dłużej, jak co sobota po godzinie 14. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Maria Mroczkowska jest wydawczynią tego programu, a realizatorem dźwięku Michał Brodowski. Dziś z nami jest profesor Łukasz Małek, kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie, reprezentujący także Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Ale muszę też zdradzić naszym słuchaczom, że zajmuje się pan długowieczność. Słyszałem kilka programów z pańskim udziałem traktującym właśnie o tym, by no właśnie wydłużać sobie życie. To jest takie dyżurne pytanie, które zadaję każdemu swojemu rozmówcy, bo niektórzy mówią, że wydłużanie życia to tak naprawdę jakaś komercyjna fraza, która ma na celu być może wyciągnięcie z kieszeni ludziom pieniędzy. A może powinniśmy innym terminem to wszystko opisywać, także z pańskiego punktu widzenia, pańskiej specjalności?
2: Tak, ja też nie lubię tego terminu długowieczność, bo on rzeczywiście brzmi tak bardzo komercyjnie, a to nie chodzi chyba o to, żebyśmy my koniecznie żyli jakoś bardzo długo, w sensie mierzonej liczby lat, tylko chyba każdemu o to chodzi, żeby to życie było możliwie jak najdłużej w dobrej jakości, w dobrej formie, żebyśmy czerpali z niego satysfakcję, wciąż znajdywali cel w tym życiu, a niekoniecznie, żeby śrubować jakieś rekordy stu iluś lat życia, na co często też zresztą nie mamy do końca wpływu, no bo każdy z nas jednak wbrew temu, co słyszymy na obecnym etapie tej medycyny długowieczności, no to jednak ma jakąś granicę jeszcze, wydaje mi się, odległą od tych 100 lat. Ja zajmuję się aktywnością fizyczną i w tym kontekście jest mi bliska też ta medycyna zdrowego stylu życia, mówi się, albo medycyna długowieczności, no bo aktywność fizyczna jest takim fundamentem w zasadzie tego, co powinniśmy robić, aby to nasze życie było w dobrej jakości. Jednym z kilku fundamentów.
1: Ale przepraszam, panie profesorze, ja od razu dopytam, to pan wyodrębnia, znaczy pan, czy w ogóle wyodrębniona jest w medycynie ta dotycząca długowieczności?
2: Nie ma takiej specjalności.
1: To jest przyjęta robocza nazwa.
2: Tak, to jest przyjęta robocza, modne takie hasło. Obecnie jest taki, jak to się mówi, duży hype na tą medycynę długowieczności. Jest to bardzo nośne hasło. Powstają towarzystwa medycyny długowieczności, powstają konferencje. Ten temat wciąż się organizuje, tak? I tutaj on wymaga jeszcze rafinacji, bo pod tym hasłem długowieczności często i na tych konferencjach, zresztą tak jak je śledzę, sam będę w jednej uczestniczył jako wykładowca w listopadzie, to tam jest wciąż jeszcze na wielu tych konferencjach tak nie do końca dopowiedziane, co powinno się znaleźć w takiej uznanej medycynie długowieczności. Z jednej strony mamy oczywiście referaty naukowe, sprawdzone, potwierdzone naukowo różne metody, ale z drugiej strony mamy wiele różnego rodzaju chwytów, które no nie do końca mają jakieś udokumentowane działanie, a są po prostu no, jakimiś komercyjnymi produktami, czy jakimiś próbą, no, czasami nawet zakrywającą szarlatanerię zrobienia jakiegoś biznesu. Tak? Także tutaj trzeba jeszcze wciąż, to jest na etapie takiego oddzielania ziarna od plew i szukania, na czym powinna tak naprawdę skupiać się ta medycyna długowieczności, bo tutaj mamy od bioprądów często, od jakichś dziwnych eterycznych kamieni, które no, wiadomo, że niekoniecznie wpłyną na naszą długowieczność, po rzeczywiście takie uznane metody, już potwierdzone naukowo, no, ale które się generalnie wciąż obracają wokół tych takich podstawowych fundamentów zdrowego stylu życia. Tutaj nic takiego przełomowego, wybitnie niesamowitego nie znaleziono w ostatnich latach, żeby zasługiwało na miarę takiego złotego grala medycyny długowieczności, czy jakiegoś suplementu.
1: Ktoś pańskim zdaniem dostrzegł potencjał ekonomiczny w tym, żeby to jakoś nazwać, opisać i uczynić z tego przestrzeń, na którą jest zapotrzebowanie? To
2: tak,
1: w
2: jesteśmy
1: kategoriach?
2: Społeczeństwem coraz bogatszym, coraz dostatniej
1: nam się żyje. To jest charakterystyczne dla Polski, czy generalnie
2: dla tych społeczeństw takich, powiedzmy,
1: które nie mają innych problemów.
2: Które nie mają troszeczkę, albo te inne problemy zeszły już może na drugi plan, bo jeszcze 20-30 lat temu my mieliśmy bardziej bieżące w większości problemy, natomiast teraz no często rzeczywiście już tych problemów jest coraz mniej i naturalnie żyje nam się coraz lepiej. Chcemy jak najdłużej korzystać, konsumować to życie łyżkami. No i zaczynamy się zastanawiać, jak uniknąć tego procesu starzenia się, żeby
1: Panie
2: to było możliwe.
1: Nie łyżkami, chochlą.
2: Chochlą nawet, dokładnie.
1: Chcemy brać chochlą to wszystko.
2: I na to odpowiada medycyna długowieczności, która tutaj zaczyna oferować różnego rodzaju produkty. Lampy, zabiegi, magiczne suplementy, cudowne substancje.
1: No, i wszystko jest, proszę zwrócić uwagę, mocno odkrywcze, ale ja rozumiem, że przy całym sceptycyzmie, z którym pan do tego podchodzi, ja też zresztą, bo chciałbym opierać się, zwłaszcza w tej audycji, o sprawdzone metody naukowe, które poprawiają nasz komfort życia, zapobiegają chorobom. To jest pan na swój sposób też, a przynajmniej wynoszę to z naszych wielu rozmów, biohakerem. W ogóle wyjaśnijmy ten termin, bo proszę zwrócić uwagę, gdybyśmy przeprowadzili, nie wiem, uliczną sondę, czym jest biohacking, myślę, że wielu uznałoby to za termin, nie znając jego definicji, o bardzo pejoratywnym wydźwięku. Hack to jest coś,
2: tak, to jest
1: haczyk, tak?
2: Oszukania, hakowania, testowania, eksperymentowania sobie i chyba troszeczkę po części tak jest. Wciąż nawet w środowisku takim medycznym ma to takie ujęcie jednak nacechowane pejoratywnie, że to są próby testowania na sobie różnego rodzaju metod niekoniecznie sprawdzonych po to, żeby oszukać to, co jest napisane, ale żeby trochę wyjść też poza tą konwencjonalną medycynę, żeby próbować takich metod właśnie eksperymentalnych, które niekoniecznie mają potwierdzenie naukowe, tylko no, trzeba się liczyć z tym, że w najlepszym wypadku wiele z tych rzeczy może nie działać, po prostu nam też nie zaszkodzi, ale też część z tych rzeczy może nam po prostu zaszkodzić. Tak? Takim chyba najbardziej znanym biohackerem obecnie to jest Brian Johnson. Jest taki człowiek,
1: który łyka
2: 40 suplementów bierze, którego całe życie jest jednym wielkim eksperymentem na sobie, który próbuje odwrócić proces starzenia i różnymi tam badaniami, które regularnie na sobie przeprowadza, próbuje udowodnić, że starzeje się w tempie o wiele wolniejszym niż wskazywałaby metryka na to. I to tam o kilkanaście, kilkadziesiąt procent nawet, tak, w tempie 0,6 na rok. Czyli, że po prostu te jego procesy starzenia są dużo, dużo wolniejsze. Ile w tym jest prawdy, my tak naprawdę nie wiemy, bo medycyna nie bazuje na jednostkowych przypadkach. Wszystkie dane, które my gromadzimy i zanim rzeczywiście potwierdzimy, że one działają, no to powinny być przetestowane nie na jednej osobie, ale przede wszystkim powinna być jakaś hipoteza, on pewnie na tym polega, ale dalej trzeba tą hipotezę sprawdzić na dużych grupach i możliwie też długo prospektywnie, ale też możliwie zróżnicowanych grupach. Bo...
1: Ale panie profesorze, przepraszam, tak, wejdę panu w słowo, bo to jest trochę tak jak z wprowadzeniem leku do obiegu.
2: No, dokładnie.
1: Trzeba najpierw w fazie testów ten skuteczność tego leku potwierdzić, później jeszcze wcześniej są eksperymenty z nim związane i tak dalej, i tak dalej. Tylko że to trwa wieki, przynajmniej w perspektywie naszej ludzkiej, jak długie jest nasze życie, no to nie wiem, 10-letni okres jest, kiedy taki lek.
2: Tak, no to jest co najmniej, zazwyczaj 10-15 lat.
1: No
2: trwa.
1: Dokładnie, a my nie chcemy czekać. I podobnie jest z tymi tipami, o, widzi pan, ja też używam takiego terminu, które pozwolą nam być może albo wydłużyć życie, albo spowodować, że będziemy przez nie przechodzić w dużo wyższym komforcie.
2: Tylko mam wrażenie, że my teraz szukając tego typu metod skupiamy się na tym wierzchołku góry lodowej. Rzeczywiście właśnie albo nie szkodzą, albo delikatnie może nam pomogą te nowe rzeczy. Natomiast mamy nieogarnięte te fundamenty zdrowego stylu życia. Większość osób próbuje znaleźć taką drogę na skróty troszeczkę, tak? Czyli pójść właśnie w kierunku czegoś, co jest wygodne, co jest drogie, bo jak się wydaje, że jest drogie, no to na pewno jest dobre, co jest przyjemne, co jest unikalne też po to, żeby mieć wrażenie przynależenia do jakiejś grupy wybranej, która stosuje jakąś wybraną metodę. Ale tymczasem wszystkie badania na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat pokazują, że największe znaczenie w przedłużeniu naszego życia mają naprawdę podstawowe rzeczy. I tutaj Ja śledząc to z perspektywy chociażby swojej pracy jako lekarz, ponad 20-letniej studiów wcześniej, nie widzę, żeby się pojawiały jakieś przełomowe tutaj metody, które mogłyby konkurować w jakiś sposób z tymi podstawowymi. Także chodzi o to, żebyśmy my nie zaniedbywali tych podstaw. Oczywiście jak podstawy mamy ogarnięte, czyli prowadzimy aktywny tryb życia, odpowiednio się odżywiamy, dbamy o sen, nie stosujemy używek, dbamy o relacje społeczne, staramy się ograniczać, nie wiem, hałas, stres, to możemy sobie lekko tam coś spróbować dodać, ale najlepiej, żebyśmy sprawdzili, czy jakie są rzeczywiście naukowe podstawy do tego.
1: Za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. To jest audycja Żyjmy Dłużej, jak co sobota. Profesor Łukasz Małek jest naszym gościem z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie, reprezentujący także Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Szanowni Państwo, informacje przed nami. Za chwilkę wracamy.
3: Autopromocja.
4: W najbliższym globalnym popołudniu wybierzemy się do Kolumbii, która właśnie wybrała nowego prezydenta. A ten obiecuje, że konflikty i wojny domowe toczące ten kraj od dekad zakończy twardą, silną ręką. Nie wiadomo, czy temu kolumbijskiemu tygrysowi kibicować, czy się go bać. Ale o tym właśnie porozmawiamy. Wraz z domą Matejko zapraszamy na globalne popołudnie w niedzielę tuż po godzinie 16.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
23: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
25: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
26: Castorama. Teoria
27: i praktyka.
26: W teorii miał być nowy grill,
27: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
28: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
22: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
29: 14.20, Filip Kekusz, informacje Tok FM. 35 stopni pokazują teraz termometry w Gorzowie Wielkopolskim. Tam jest w tej chwili najgoręcej w kraju, ale niemal wszędzie, poza terenami podgórskimi i północno-wschodnimi krańcami Polski, jest ponad 30. Nocą w wielu regionach temperatury nie spadną poniżej 20 stopni. Fala upałów to test dla polskiej energetyki, ale jak zapewnia prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, nie ma zagrożenia dla dostaw prądu. W czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i fotowoltaika. fotowoltaika, a więcej o polskim prądzie w informacjach o 15. Co najmniej 44 obcokrajowców zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę o północy ze środy na czwartek polskiego czasu. Te szacunki podaje agencja AFP. Wśród ofiar śmiertelnych znajdują się obywatele państw Europy, ale ofiar może być więcej, bo tylko Portugalia i Hiszpania podają, że zaginionych jest ponad 200 obywateli tych dwóch państw, którzy byli w Wenezueli w chwili kataklizmu. Izraelski dron uderzył w mieście Nabatija w południowym Libanie, tak twierdzą libańskie państwowe agencje. Do ataku doszło kilkanaście godzin po tym, gdy Izrael i Liban podpisały za pośrednictwem USA wstępne porozumienie, które miało zmniejszyć napięcia na południowym kraju.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Żyjmy dłużej, jak co sobota. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu dziś w towarzystwie profesora Łukasza Małka z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie, Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Panie profesorze, w pierwszej części naszej rozmowy powiedział pan, że medycyna długowieczności to już jest wyodrębniony dział w medycynie. Pełna zgoda, ale też rozmawialiśmy na temat biohackingu z angielska i tych wszystkich motywacjach, które towarzyszą nam w poszukiwaniu dłuższego i lepszego życia. Odwołał się pan do Briana Johnsona jako prekursora tej medycyny długowieczności, który bardzo często idzie na skróty bez sprawdzonych metod, ale powiedział pan też bardzo istotną rzecz, że istota sprawy tkwi w rzeczach, które już znamy. Nie trzeba odkrywać Ameryki, żeby żyć lepiej i dłużej. Jakie rzeczy znamy, które mogą przyczynić się do naszego dłuższego życia w lepszym komforcie?
2: No to są wciąż niezmiennie, w zasadzie od starożytności można było powiedzieć, tylko na różne sposoby definiowane. Takie podstawowe rzeczy, o które powinniśmy dbać w ciągu naszego życia. O tym mówił już Hipokrates, że dobrze, abyśmy się umiarkowanie odżywiali i w umiarkowanym stopniu, ale regularnie poruszali. Czyli wszystko po prostu w umiarze, ani za dużo, ani za mało, a będziemy żyć w pełni zdrowia i to już kilkaset lat przed naszą erą. Potem w zasadzie podobnie odnosił się do tego Galen, Avicenna w kolejnych stuleciach. W Polsce lekarz królów polskich Wojciech Oczko miał takie powiedzenie zdane teraz i też głośno reklamowane, że ruch jest w stanie zastąpić każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu. I potem w naszych czasach pojawiły się już w ostatnich dziesięcioleciach różnego rodzaju wytyczne, czy to Światowej Organizacji Zdrowia, czy towarzystw kardiologicznych i innych, które w zasadzie idą w ślad za tym, co było wcześniej powiedziane, doprecyzowując to, troszeczkę tam doszlifowując jeszcze, ale dużej różnicy nie ma. No ważne, żebyśmy pozostawali aktywni w ruchu codziennie, żeby ten ruch był, nie musi być ekstremalny, to nie musi być bardzo intensywne trenowanie czy uprawianie sportu. Ważne, żebyśmy pół godziny do godziny dziennie pozostawali w ruchu. Część z tego to mogą być nawet spacery, ale pokonane szybszym krokiem, żebyśmy poza takimi dynamicznymi aktywnościami dodali troszeczkę ćwiczeń siłowych. Też nie muszą to być ciężary ogromne. To mogą być ćwiczenia z własnym ciałem, z niewielkimi hantlami, z niewielkimi ciężarami. Dobrze, żebyśmy się troszeczkę porozciągali, poćwiczyli równowagę. To wszystko zaprocentuje nam na starość i to jest ten aspekt taki aktywnościowy. Drugi to jest dieta, która powinna być jak najbardziej zbliżona do diety śródziemnomorskiej, czyli tego, co się spożywa w basenie Morza Śródziemnego, czyli z ograniczeniem mięsa czerwonego, z ograniczeniem w ogóle mięsa na rzecz ryb, na rzecz owoców, warzyw. Nie przejadanie się też, czyli nie jedzenie pod przysłowiowy korek, tylko pozostawanie zawsze lekko nienasyconym. Dobrze robi też zachowanie w ciągu doby pewnego okna, jednak bez jedzenia, czyli nie jedzmy do momentu, w którym idziemy spać i pierwszą rzeczą, może niekoniecznie po wstaniu, to jest sięgnięcie po jedzenie, tylko zróbmy sobie notę kilka, najlepiej około 10-12 godzin przerwy między ostatnim a pierwszym posiłkiem. To jest taki intermittent fasting, niektórzy go jeszcze wydłużają. ale nie ma takiej konieczności. Dbajmy o sen, żeby ten sen był możliwie regularny, ale też jakościowo dobry, żeby to było pomieszczenie odpowiednio wentylowane, żeby było ciemno, żeby było cicho, żeby ten sen był snem głębokim, regeneracyjnym po prostu. Dbajmy o relacje międzyludzkie, bo nie jesteśmy samotnymi wyspami, tylko zwierzętami stadnymi. I to jest niezwykle istotne też. Unikajmy używek. Wiemy już od dawna, że papierosy są szkodliwe, ale też alkohol zawsze wiedzieliśmy, że w dużych ilościach. Natomiast ostatnie badania pokazują, że w zasadzie każda ilość alkoholu jest na pewien sposób szkodliwa, nie ma bezpiecznej dawki, podobnie jak z papierosami. W związku z tym nie ma jakichś takich prozdrowotnych lampek wina wieczorem, czy które były, sprzyjałyby właśnie tej rzeczonej długowieczności. I to de facto są takie sposoby, które były też przez tych entuzjastów długowieczności badane, bo ta historia z długowiecznością to się zaczyna też od analiz tak zwanych niebieskich stref. Na przestrzeni lat 90. i 2000. Zainteresowano się takimi skupiskami ludzi na świecie, w których życie było długie. Statystycznie więcej było stulatków i takimi miejscami była Sardynia we Włoszech, Okinawa w Japonii, Nikozja w Grecji. I pojechano tam i zaczęto analizować właśnie tryb życia tych ludzi. No i ten Amerykanin Dan Bautner, który to robił, opracował taką listę właśnie rzeczy, które jego zdaniem charakteryzowały te społeczności. No i te rzeczy, o których mówiłem, właśnie tam się znalazły. Do tego on dodawał jeszcze taki element jak poczucie wspólnoty, ale to się mieści też w tych relacjach społecznych, dawanie sobie czasu na odpoczynek i poczucie jakiegoś celu w życiu. No, trzeba mieć jakiś cel, trzeba wciąż, to nie muszą być jakieś olbrzymie cele, ale nadanie sensu swojemu życiu. I to opisał jako taką złotą metodę. I to jest ten fundament właśnie. Teraz tworzone są w czasopismach naukowych, w tych powstających towarzystwach długowieczności, takie piramidy tego, co tej długowieczności miałoby sprzyjać. I podstawą tej piramidy to są właśnie te rzeczy. I dopiero jeśli uda nam się osiągnąć możliwie najlepsze tutaj wyniki w tych podstawowych kwestiach, to możemy wchodzić na kolejne piętra tej piramidy, ale też zdając sobie sprawę, że wiele rzeczy, które znajdują się na tych kolejnych piętrach, po pierwsze przyniosą już mniejsze efekty niż te podstawowe, a po drugie nie mają tak udokumentowanej wieloletniej czy nawet wielosetletniej skuteczności. I potrzeba jest dopiero dalszych badań, żeby potwierdzić, czy one rzeczywiście coś dają, na ile, czy nie są niebezpieczne. Medycyna zna na przestrzeni dziejów wiele różnego rodzaju substancji, które były testowane, okazywały się po latach nietrafione, a wręcz szkodliwe.
1: Panie profesorze, dziękuję za ten wykład, bo on bardzo holistycznie traktuje o ludzkim życiu i tych przestrzeniach, w których możemy się poprawiać, a co za tym idzie, no mieć większą satysfakcję. Poziom tej satysfakcji też poprawia nasze zdrowie psychiczne.
2: Tak.
1: Ale chciałbym odwołać się do pańskiej specjalności. Jest pan kardiologiem. I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na nasze serce, czego ono potrzebuje, kiedy jest mu najlepiej w naszym ciele, kiedy nie daje znać o sobie, a może powinno dawać znać o sobie, bo to oznaka tego, że żyjemy. I jak wreszcie, to będzie kolejna rzecz, pan jako kardiolog, także kardiolog sportowy, spogląda na rzesze ludzi już dojrzałych, ale jeszcze nie w wieku senioralnym, którzy oddają się wysiłkowi fizycznemu, ale bardzo często ekstremalnemu. Wszelkiego rodzaju formy triatlonów, biegów długodystansowych, chociaż nie wiem, czy te krótsze nie są gorsze, bo wtedy robimy je w dużo wyższych intensywnościach. Ale oddaję panu głos i chętnie razem z naszymi słuchaczami teraz skieruję swoją uważność na to, co pan mówi.
2: No, serce jest kluczowym takim silnikiem, można powiedzieć, naszego organizmu. Czyli no, żeby ten nasz cały organizm dobrze działał, to serce musi funkcjonować dobrze, bo tam nie jest to tylko pompa, która po prostu przepompowuje krew, ale w tej krwi znajdują się różnego rodzaju substancje, które są transportowane, znajduje się tlen.
1: Przepraszam, panie profesorze, czy serce to najważniejszy organ ludzkiego ciała?
2: Jako kardiolog muszę powiedzieć, że moim zdaniem tak. Oczywiście neurolog powiedziałby pewnie, że mózg, a gastroenterolog być może, że wątroba, no mamy, a pulmonolog, że płuca. Bez żadnego z tych narządów nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Natomiast no, serce z mojego punktu widzenia jest o tyle ważne, że abstrahując już od takich czysto filozoficznych zagadnień, że kiedyś uważano, że jest siedliskiem duszy, no ale najbardziej dramatyczne zdarzenia, które najczęściej kojarzymy, to są jednak związane z jakąś zapaścią serca. Bardzo często, czyli tutaj bardzo często może coś się nagle wydarzyć w kontekście serca albo generalnie układu krążenia. I z tego punktu widzenia szczególnie warto dbać, żeby uniknąć takich sytuacji, właśnie o serce. No i to wymaga właśnie zastosowania tych rzeczy, o których mówiłem. To powoduje, że to serce pracuje spokojnie, po wysiłku ono zwalnia, mimo że w czasie wysiłku przyspiesza. To jest taki tak zwany paradoks aktywności fizycznej, że w czasie aktywności wszystko pracuje czasami pełną parą albo szybciej, ale jakby z odbicia po tej aktywności powoduje to wyciszenie. I tej aktywności siłą rzeczy, no to mamy godzinę, dwie, może czasami ktoś trzydziennie, ale przez resztę doby dzięki temu to nasze serce pracuje spokojnie, jeśli dbamy oczywiście o odpowiednie nawodnienie, uzupełnienie elektrolitów, regenerację potem i mamy dzięki temu niższe ciśnienie, mniejszą skłonność do zaburzeń rytmu, bardziej elastyczne jest to serce, naczynia są bardziej elastyczne, krew krąży spokojniej i my tego serca tak naprawdę specjalnie nie odczuwamy. I najlepiej jest rzeczywiście nie czuć pracy tego serca, poza takimi sytuacjami, które czasami tego wymagają, głównie w związku z emocjami różnego rodzaju, tak, pozytywnymi czy negatywnymi, które też siłą rzeczy pobudzają pracę naszego serca, ale dobrze, no to daje nam poczucie, że wciąż żyjemy. Także no, o to serce szczególnie trzeba dbać, bo jest to no, silnik, tak jak można to porównać do silnika samochodu. Jest to kluczowy element całej konstrukcji naszego organizmu i bez niego długo, właśnie wiecznego życia w dobrej jakości nie sposób sobie wyobrazić. A no, im lepiej o to zadbamy, od najmłodszych lat w zasadzie, tym mamy potem mniej problemów na przyszłość. Ja przez wiele lat obserwowałem to pracując w szpitalu, na oddziale kardiologicznym referencyjnego trzeciego stopnia szpitalu, czyli Narodowym Instytucie Kardiologii, gdzie trafiały najtrudniejsze przypadki pacjentów, chorób, czasami dramatyczne, rozpaczliwe,

0: zaniedbamy we wczesnych latach naszej młodości, naszego życia generalnie, że nie wiem, jeśli ktoś w wieku 40-50 lat przypomni sobie, że warto zadbać o własne ciało, to już nie doprowadzi do tego resetu?
1: Dalej osiągnie korzyści. Te korzyści może nie będą tak duże jak u tej osoby, która cały czas o siebie dbała. Natomiast rzeczywiście z sercem, podobnie jak z ośrodkowym układem nerwowym, jest tak, że te komórki, które budują serce, to one się nie regenerują. Mózgu jeszcze część jest na tyle plastyczna, że część innych komórek, obszarów może przejąć funkcję tych pozostałych. Serce natomiast uszkodzone, no tam tworzy się blizna i ten element serca po prostu nie uczestniczy dalej w jego pracy. Wątroba jest w stanie się regenerować, nerki mamy dwie, więc jakby one troszeczkę, jedna zabezpiecza drugą, ten potencjał jest większy, no przy złamaniach kości się zrastają, goją nam się różnego rodzaju rany. Natomiast serce jest no, takim narządem zbudowanym z takich komórek, które mają bardzo ograniczony potencjał regeneracyjny, więc wszelkie trwałe uszkodzenia pozostają niestety na sercu, tak jak no, wracając do tej analogii samochodu, jak jakieś rysy obtłuczenia lakieru czy wgniecenia w masce. I z tym już nic nie zrobimy. Możemy tylko zapobiegać kolejnym i poprawiać stan aktualny, czyli stabilizować to, co jest. Ale no najlepiej jest stosować tak zwaną prewencję, mówimy zerową, czyli zapobiegać w ogóle rozwojowi czynników ryzyka, a wtórnie do tego występowania różnego rodzaju chorób, a nie potem dopiero działać na etapie, kiedy już jakieś powikłania, czasami nieodwracalne, występują. I to jest jakby kwintesencja chyba tej też medycyny długowieczności.
0: Panie profesorze, to są dobre i złe wiadomości jednocześnie. A ponieważ mamy minutę tytułem forpoczty do następnej części naszej rozmowy o tym wysiłku bardzo często ekstremalnym ludzi dojrzałych, chciałbym, żeby pan powiedział słów kilka. Warto go podejmować, jeśli nie ma się takiej bazy wypracowanej za młodu?
1: Tak, to jest ważny temat, bo mam wrażenie, że oczywiście dużo większym problemem obecnie jest brak aktywności przeważającej części populacji. Natomiast drugą stroną medalu jest czasami takie zbyt entuzjastyczne podchodzenie jednak do aktywności przez osoby, które wcześniej prowadziły całkowicie siedzący tryb życia i nie są do tego po prostu odpowiednio przygotowane z racji treningu, przystosowania organizmu, a czasami także wieku i różnego rodzaju chorób, które się gdzieś tam rozwinęły na przestrzeni lat, a o których one czasami mogą nie wiedzieć nawet.
0: Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Żyjmy dłużej. Profesor Łukasz Małek, kardiolog, jest dziś naszym gościem. Informacje Radia Tok FM.

0: Reklama.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.

0: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 14.40, Filip Kekusz, informacje Tok FM. Cały kraj jest objęty ostrzeżeniami drugiego i trzeciego najwyższego stopnia przed upałami, które będą obowiązywały w najbliższych dniach. Jutro lokalnie temperatury mogą sięgnąć 42 stopni, w nocy 24. Alerty obowiązują do wieczora w poniedziałek. Fala upałów wciąż daje się we znaki w dużej części Europy. W Odense w Danii odnotowano dziś 36,6 stopnia. To najwyższy pomiar w tym kraju od rozpoczęcia pomiarów w 1874 roku, a służby meteo podsumowują, dzień się jeszcze nie skończył. Tymczasem trzy kąpieliska w północnej Polsce zostały zamknięte. W województwie pomorskim czerwona flaga zakazująca wejścia do wody, bo zakwitły sinice, powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście oraz na kąpielisku Sopot Łazienki Południowej 1. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzony po wykryciu bakterii Escherichia coli utrzymuje się na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. A w informacjach o 15 wrócimy jeszcze do konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Rządzący mówią o sukcesie i wymiernych efektach. Opozycja podchodzi do niej z dystansem i sceptycyzmem. Podsumujemy więc komentarze na temat wydarzenia, które padły dziś w wyborach TOK w TOK FM.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Żyjmy dłużej. To jest trzecia i ostatnia odsłona naszego dzisiejszego programu, w którym ludzkie serce jest przedmiotem naszego zainteresowania, naszego, czyli przede wszystkim naszego gościa. Profesor Łukasz Małek jest z nami, kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Skończyliśmy wątkiem przed informacjami, który dotyczy aktywności fizycznej w takich ekstremalnych wartościach, ludzi nie do końca gotowych na takie wysiłki. Co to znaczy wytrenowane serce, które sprzyja długowieczności?
10: Wytrenowane to jest takie, które optymalnie by było, żeby było kształtowane pod wpływem aktywności, tak jak jest dla nas biologicznie to najbardziej prawidłowe, czyli w młodości. Czyli, że my ciągle pozostajemy w ruchu i młode osoby też. U dzieci akurat nie mamy tego problemu, bo dzieci naturalnie są aktywne, biegają, szukają tego ruchu. Potem problem zaczyna się w naszych obecnych czasach, w których żyjemy, gdzieś tam w okresie nastoletnim, kiedy wciąż walczymy z plagą zwolnień z WF-u. Oczywiście mamy dzieci, które uprawiają sport często w klubach i bardzo się angażują, ale mamy też tą drugą stronę medalu, gdzie jest wiele dzieci, które unikają aktywności fizycznej na rzecz innych form spędzania czasu, takich bardziej siedzących. No i te serca zupełnie inaczej, my to też badaliśmy, zupełnie inaczej się kształtują wtedy, tak? Dużo zdrowsze, dużo takie bardziej rokujące na przyszłość jest oczywiście pozostawanie w ruchu, kiedy to
9: serce. A co to znaczy zdrowsze serce?
10: Ono wtedy jest po prostu, ma szansę być większe, ma szansę lepiej pracować, ma szansę, naczynia mają szansę być bardziej elastyczne. My budujemy pewną bazę też wydolności, z której potem będziemy naturalnie schodzili w kolejnych latach. Tak? Im większą wydolność wypracujemy w tym okresie dojrzewania i wczesnej młodości, tym potem zaprocentuje nam to w przyszłości. Tak mówiąc obrazowo, to powiedzmy, że mamy osobę 30-letnią aktywną i nieaktywną. Ta aktywna, która zawsze była aktywna, ma czasami dwukrotnie, ale powiedzmy nawet półtora raza większą wydolność niż ta osoba nieaktywna. To możemy zmierzyć w dowolnym biegu, teście Coopera, próbie wysiłkowej, przy różnego rodzaju testach wydolności. No i teraz wiemy, że z wiekiem na każdą dekadę o mniej więcej 10% ta wydolność nam spada. Przy czym osoby, która jest nieaktywna i dalej będzie nieaktywna, te procesy postępują szybciej, a u tych aktywnych trochę wolniej. I to mamy nakład dobrze zbadane, to nie jest jakaś hipoteza. Po drugie, siłą rzeczy na przestrzeni naszego życia nie unikniemy różnego rodzaju chorób, czy to ostrych, czy przewlekłych. U jednych częściej, u drugich rzadziej. Będą one występowały. Czasami to są wypadki, czasami to są infekcje, pandemie, które dodatkowo obniżają naszą wydolność, czasami przejściowo, a czasami trwale. No i w momencie, w którym ktoś startuje z wyższego poziomu, czyli na tej drabinie jest wyżej, to mimo tego upływu czasu i różnego rodzaju chorób, dalej powiedzmy w wieku 70 lat będzie znajdował się na czwartym szczebelku tej drabiny, jeszcze wstawmy tą drabinę do wody, a ta osoba, która startowała z piątego szczebelka, to w wieku 70 lat będzie już niestety głową zanurzała się pod wodę i zaczynała tonąć. I może próbować oczywiście wtedy sobie pomóc, ale to tam może jeszcze jeden, dwa szczebelki się wespnie, jeśli w porę się zorientuje. A jak nie, no to po prostu wcześniej utonie, a czym jest to utonięcie, no to jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. No tak to po prostu wygląda i tutaj nie ma na to po prostu lepszego sposobu niż dbać od najmłodszych lat o tą wydolność, bo medycyna, w którą pokładamy duże nadzieje czasami i w jej zdobyczach obecnych, nowoczesnych, wciąż nie jest w stanie czasami odwrócić tych procesów, na które sobie sami zapracujemy. Ona może często tylko wspomagać albo stabilizować stan, w którym w danym momencie się znaleźliśmy.
9: Panie profesorze, nie jestem niegrzeczny, ale kiedy pan mówił, to grzebałem w swoim zegarku. Pan zresztą ma podobny.
10: Zauważyłem, tak.
9: To jest smartwatch, to się chyba nazywa. To nie jest nazwa własna, żeby było jasne. No i jest tam taki parametr HRV,
10: tak,
9: który oznacza zmienność rytmu pracy serca. Jaki pan ma HRV?
10: Ja mam około 40 paru.
9: O, to wie pan co? To mimo, że jestem aktywny fizycznie, mam 49 lat, z ostatniej nocy to słabiutko, bo 33, średnia z 28 dni 41.
10: To podobnie.
9: Ale bywało, że kiedy trenowałem codziennie i to był taki proces 3-miesięczny, do 60 nawet mi skoczyła średnia.
10: Tak, to jest akurat...
9: Co to jest w ogóle za parametr? Czy powinniśmy się do niego przywiązywać? Mało kto, nosząc taki zegarek przez całą dobę, który rejestruje nam zmienność pracy naszego serca, jest w stanie z tego parametru wyciągnąć jakieś wnioski.
10: Tak, no tych, zacznę może tak, że tych parametrów te nasze zegarki monitorują coraz więcej. Zegarki ogólnie nazwane smartwatchami, ale można je podzielić na takie lifestyle'owe bardziej i rzeczywiście sportowe, ale większość z nich ma wbudowany ten HRV. Znaczy,
9: nie wiem, tak, nie chcę, żeby pan posługiwał się nazwą, ale mamy chyba sportowe, wyczynowe.
10: Tak, i tamten parametr HRV jest jakby wmontowany. To był taki parametr, z którym w kardiologii, czyli dziedzinie, którą ja się zajmuję, wiązano duże nadzieje. Jakieś 20 parę lat temu, jak ja zaczynałem...
9: Jestem nie na czasie.
10: Jak ja zaczynałem pracę, uważano, że on będzie dobry do monitorowania pacjentów kardiologicznych w różnych stanach i będzie przewidywał z wyprzedzeniem różne jakieś niebezpieczne zdarzenia, które mogą wystąpić. Okazało się, że on jest na tyle mało miarodajny, na tyle wiele czynników na niego wpływa, że są dużo prostsze, lepsze medyczne markery, które stosujemy w szpitalach czy w klinikach, które są bardziej wiarygodne. No i on de facto nie spełni pokładanych w nim nadziei. Odszedł gdzieś tam do lamusa i odnalazł się po latach, w ciągu ostatnich, ja zauważyłem pewnie 6, zwłaszcza w okolicy pandemii, mniej więcej 6-8 latach w tych zegarkach sportowych czy lifestyle'owych, jako taki parametr, który w prosty sposób można monitorować. O czym on mówi nam? On mówi nam o tym, jakie są różnice między kolejnymi uderzeniami serca, bo to serce bije nam równo i miarowo, tak przynajmniej powinno być, w ciągu nocy wolniej, w ciągu dnia szybciej, w czasie aktywności jeszcze szybciej, ale to nam się wydaje, że to jest praca miarowa. Takie zdrowe serce, które jest zrelaksowane, jest elastyczne, jest zdrowe, pozwala sobie na pewną niemiarowość w pracy swojej. I ten HRV to jest tak zwana heart rate variability, to jest to zróżnicowanie między kolejnymi uderzeniami serca. Im jest wyższe, tym znaczy, że nasze serce jest bardziej zrelaksowane i ma większą taką swobodę, pozwala sobie tak lekko bić. Im te różnice zaczynają być mniejsze, czyli serce zaczyna być bardziej sztywno, idealnie jak metronom, to pokazuje, że być może z tym sercem coś zaczyna być nie tak, bo ono jest w pewnej sytuacji stresu. Przy czym ten stres to może wynikać z wielu różnych sytuacji. To może być choroba, to może być przemęczenie, to może być alkohol, to mogą być inne substancje, to może być rozpoczynająca się infekcja, to może być zwykłe starzenie się, osoby starsze będą miały mniejsze niż młodsze, to mogą być zaburzenia rytmu, więc bardzo wiele czynników na to wpływa. Oczywiście, czy warto monitorować taki parametr? Te zegarki wyznaczają nam jakieś nasze strefy i z tego punktu widzenia możemy mniej więcej patrzeć, czy znajdujemy się wciąż w tej naszej strefie, czy nie. Jeśli zaczyna nam się obniżać, to zastanowić się, dlaczego tak mogło być. Może potrzebujemy więcej regeneracji, więcej snu, może zmienić jakieś nawyki nasze życiowe i pod tym względem uważam, że ten parametr jest korzystny. Natomiast z pewnością nie należy go traktować jako wyrocznie jakąś absolutną i jeśli są jakieś niskie wartości, niższe niż u znajomych, to od razu udawać się do lekarza z tego powodu. A jak są wysokie, to też niekoniecznie uważać, że mamy glejt na długowieczność.
9: No właśnie usiłuję znaleźć teraz, znowu w telefonie jestem, proszę wybaczyć. A, jest. Najniższe tętno podczas snu i najniższe tętno podczas dnia i średnie tętno. Tak. Poprzednia noc 45, najniższe tętno w ciągu nocy.
10: Tak porównujemy, to ja też sprawdzę.
9: Dobrze. Średnia z dzisiaj. Hmm. 52-53, najniższe w ciągu dnia, czyli w aktywności fizycznej 48.
10: To bardzo dobre parametry. Na tym podstawie można powiedzieć, że o ile to nie wynika, jeśli nie ma żadnych objawów, dobre samopoczucie, to tego typu parametry wskazują, że na aktywność, tak? Że jest pan redaktor osobą aktywną. I mógłbym na tej podstawie ocenić, że tej aktywności nie jest mało. I rzeczywiście jak przychodzą do mnie pacjenci i mają tego typu wyniki, to wiem, że oni nie tylko mówią, że od czasu do czasu uprawiają sport, ale że rzeczywiście ten sport uprawiają regularnie i raczej od wielu lat.
9: Czyli pokaż mi, jakie masz najniższe tętno w trakcie nocy i w ciągu dnia, a powiem ci...
10: Ile trenujesz,
9: jak
10: intensywnie, jak jesteś aktywny, tak.
9: A może, panie profesorze, a może wyrzućmy do kosza słowo trenujesz?
10: Uprawiasz sport.
9: Albo jesteś aktywny.
10: Tak.
9: Bo wie pan...
10: Trening niesie ze sobą
9: z wyczynem i od razu
10: zniechęca. Z poprawą wyników, tak, z posiadaniem trenera, czy z jakimiś planami treningowymi. Jak bardzo jesteś aktywny, tak? Czyli ile godzin spędzasz dziennie w ruchu, jaka to jest intensywność i też od ilu lat.
9: Panie profesorze, wykonując badania obrazowe... ale nie wracajmy do historii, którą rozkręciliśmy kilka miesięcy temu. Czy jest pan w stanie ocenić na przykład moje serce 50-latka, jak ono długo będzie pracować jak należy i jaki ma potencjał na jakąś dysfunkcję?
10: Tak, mamy możliwości i na podstawie samego EKG, zerknięcia w serce i badania prostego, czyli echo serca, już nie mówiąc o tych bardziej wyrafinowanych, żeby mniej więcej, bo mamy dość dobrze opisane normy dla różnych grup wiekowych, tak samo jak mamy normy wydolności dla różnych grup wiekowych, czyli wykonując taką prostą diagnostykę albo bardziej mniej złożoną, także próbę wysiłkową, my jesteśmy mniej więcej w stanie określić, w jakim wieku jest serce, czyli jaki jest wiek serca. Są w ogóle takie kalkulatory, które można sobie znaleźć w internecie i samemu policzyć, jaki jest wiek naszego serca. One biorą pod uwagę różnego rodzaju czynniki ryzyka, które mamy i takie podstawowe parametry właśnie jak tętno, jak ciśnienie, jak nasze różne rodzaje używki. I możemy zrobić na przykład test wysiłkowy i zobaczyć, że nasze serce jest młodsze biologicznie niż metrykalnie. A na podstawie właśnie oceny wydolności możemy to odnieść do danej grupy wiekowej i płci i też zobaczyć, czy znajdujemy się w średniej, poniżej średniej, czy na przykład jak uprawiamy sport regularnie, to najczęściej powyżej średniej. Ja często badam osoby, które i 200% mają normy wydolności dla danego wieku, dla danej płci. I to w różnym wieku są osoby, tak? Niekoniecznie młode, czasami są to starsze osoby, ale które cały czas, całe życie były aktywne i wypracowały sobie po prostu taką wydolność. Także mamy teraz, wracając do tej długowieczności, różnego rodzaju też reklamowane sposoby, zegary długowieczności, oceny epigenetyczne, badania telomerów, badania różnego rodzaju kalkulatory, takie jak ten nasz wiek rzeczywisty różni się od metrykalnego. Jeśli chodzi o serce, to my od dawna mamy takie parametry. Ja, badając osoby na co dzień na podstawie EKG, echo serca, oceny wydolności, jestem w stanie powiedzieć, w jakim biologicznie wieku znajduje się dana osoba. Czy jest młodsza biologicznie, czy starsza. Co oczywiście też nie świadczy o tym, że na pewno wszystko będzie dobrze, bo to jest tylko jeden aspekt, czyli serce, tak? Mamy jeszcze wiele innego rodzaju narządów, układów i też nie można wszystkiego sprowadzać do serca.
9: Panie profesorze, ponieważ zbliżamy się do końca naszej rozmowy, mam prośbę, zresztą każdą rozmowę staramy się tak kończyć. Co warto zapamiętać z tego pańskiego wykładu dzisiaj? Co warto wdrożyć do naszego życia z punktu widzenia, jeszcze raz powiem, kardiologii, czyli pańskiej specjalności, ale w ogóle także na bazie pańskich doświadczeń, bo wiem, że pan o zdrowie dba.
10: Tak, no myślę, że podsumowując to, o czym rozmawialiśmy, no to z pewnością trzeba w tym całym szumie medialnym, bo zaczęliśmy od medycyny długowieczności, starać się jednak oddzielić ziarna od plew, nie nabierać się na sztuczny miód, czyli zadbać o ten fundament, czyli o podstawowe rzeczy. Dobrze, że słyszymy, że wiemy, że dobrze by było żyć jak najdłużej w dobrym zdrowiu, ale zacznijmy od podstaw, czyli od tego fundamentu tej piramidy długowieczności, a dopiero potem szukajmy jakichś dodatków. Miejmy świadomość też, że takim podstawowym narządem, o który dbamy, ale przy okazji dbamy też o inne narządy, to jest serce, to jest ten silnik naszego organizmu, bez którego inne narządy też nie będą dobrze funkcjonowały i o nie musimy od najmłodszych lat dbać. I że są to najczęściej najprostsze, proste sposoby, tylko musimy regularnie wdrażać je w życie, co nie znaczy, że musimy żyć jak mnisi, ale jednak starać się ten zdrowy styl życia w przeważającej części zachować, bo tylko to tak naprawdę zwiększy nasze szanse na to, że będziemy żyli długo, w dobrej formie, bez jakichś ograniczeń.
9: Bardzo dziękuję. Profesor Łukasz Małek był dziękuję z nami, kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA, także Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. To była audycja Żyjmy Dłużej. Maria Mroczkowska była wydawczynią tego programu, za co jej bardzo dziękuję. Realizatorem dźwięku naszej audycji był Michał Brodowski. Już za chwilę informacje, a po nich pisarki i pisarze Mikołaj Lizut. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się, do usłyszenia za tydzień.
1: Dzień dobry. Tuż po informacjach w pisarkach i pisarzach Weronika Murek, eseistka, dramatopisarka i powieściopisarka. W sprawie jej najnowszej powieści Urodziny, nominowanej do Nagrody Nike, będę rozmawiał z autorką, bo bardzo chciałbym zrobić film na podstawie tej książki. Jeśli chcą Państwo usłyszeć, jak wyglądają tego typu negocjacje, zapraszam. Mikołaj Lizut.
6: Reklama. Co za dzień.
11: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
16: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
18: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Kto zwalcza ból? Kto?
20: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
22: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
23: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
22: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
23: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
24: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Polacy szukają ucieczki przed upałami. W tej chwili niemal w całym kraju powyżej 30 stopni. Rekordowe temperatury także w innych częściach Europy. Z powodu wysokich temperatur ten weekend nie grozi nam blackout, zapewnia tymczasem prezes polskich sieci elektroenergetycznych. A dziś wieczorem i w nocy na zachodniej półkuli ostatnie rozstrzygnięcia w grupowej fazie mundialu. Minęła 15. Filip Kekusz, informacje TOK FM. 36 stopni pokazują w tym momencie termometry miejscami na zachodzie Polski, ale niemal w całym kraju temperatura przekracza 30. W całym kraju także obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego najwyższego stopnia przed upałami. Obowiązywać będą do poniedziałku do godziny 20. Uciec przed upałami nie jest łatwo, ale można sobie pomóc. W Warszawie od zeszłego weekendu otwarte są kąpieliska w ośrodkach Inflancka i Moczydło. Obie pływalnie leżą w miejscach zielonych, gdzie jest dużo drzew, mówi Bartek Stępień.
26: Oczywiście nakrycie głowy, unikanie ciągłej słonecznej ekspozycji i myślę, że taka wizyta na pływalni będzie naprawdę znakomitym pomysłem. Z wodę zaopatrzyć się należy we własnym zakresie. Zachęcamy do tego.
8: W poprzedni weekend letnie kąpielisko w ośrodku Moczydło odwiedziło 10 tysięcy osób. Fala upałów to test dla polskiej energetyki, ale jak zapewnia prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Nichimowski, nie ma zagrożenia dla dostaw prądu. Jak tłumaczył w programie EKG w TOK FM, w czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i wysoka produkcja prądu z fotowoltaiki.
27: Są odnawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia zawsze lekką nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie dwa razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
8: Szef polskich sieci elektroenergetycznych zapewnia też, że w poniedziałek, w momencie powrotu do pracy i na przykład masowego włączania klimatyzacji w biurach w całej Polsce, nie powinno dojść do przeciążeń sieci. Przez Budapeszt przechodzi dziś Parada Równości. Organizatorzy zapewnili, że wydarzeniu towarzyszyć będą dodatkowe środki ostrożności, które mają zapobiec negatywnym konsekwencjom upałów. Tam również gorąco, choć rekordowe wskazania spodziewane są w poniedziałek. Dziś jednak na miejscu jest więcej karetek, więcej wolontariuszy, studentów medycyny i punkty rozdawania wody na początku i końcu marszu. Rzeczniczka Budapest Pride wezwała osoby źle znoszące ekstremalne temperatury, by dołączyły do wydarzenia dopiero w jego części popołudniowej. Poprosiła również o to, by pozostawić czworonożnych przyjaciół w domu, ponieważ rozgrzany asfalt może spowodować u nich oparzenia. Dzień się jeszcze nie skończył. Kwitują wysokie temperatury służby meteo w Danii. Tam w Odense odnotowano dziś 36,6 stopnia, najwięcej w historii pomiarów prowadzonych od 1874 roku. Rządzący mówią o sukcesie i wymiernych efektach, opozycja podchodzi z dystansem i sceptycyzmem. Politycy, goście programu Wybory w Toku, podsumowali konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Wydarzenie odbywało się oczywiście w cieniu sporu, który wybuchł na linii Warszawa-Kijów po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jednostkę wojskową imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi odebrał mu Order Orła Białego.
28: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych. Ważne, żeby w tej odbudowie Ukrainy uczestniczyli polscy przedsiębiorcy. przedsiębiorcy.
0: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
2: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra i te spory, które nas w ciągu ostatnich tygodni podzieliły, na szczęście na to nie wpływały.
3: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niechodzącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
4: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, bo to są realne pieniądze do wzięcia, tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, który oferował im największą pomoc.
8: Mówili posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska, senator Jacek Trela z Centrum, wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050, przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański. 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został objęty policyjnym dochodzeniem i usłyszał zarzuty. Tak przekazali śledczy z prokuratury w Zielonej Górze. Z obawy przed ucieczką albo matactwem policjanci wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Groźby padły podczas rozmowy na kanale internetowym. Mężczyzna nie ma stałego meldunku, został zatrzymany w pracy. Teraz trwa sprawdzanie, czy przebywał w Polsce nielegalnie. I na koniec jeszcze sport. Dziś wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. mistrzów świata Argentyńczyków. O czym więcej Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
5: Na początek o godzinie 23:00 mecze w grupie L. Chorwacja z Ganą w Filadelfii. Chorwacja, która na tym mundialu na razie zawodzi, choć jest jeszcze w grze o wyjście z grupy. I drugi mecz to mecz Panama-Anglia. Anglicy w pierwszym spotkaniu pokonali po fantastycznym widowisku Chorwację, ale potem z Ganą męczyli się i zremisowali 0-0. Potem o 1:30 mecze grupy K, odpowiednio Atlanta oraz Miami, Demokratyczna Republika Konga kontra Uzbekistan, no i Kolumbia-Portugalia. Ten drugi mecz będzie meczem o pierwsze miejsce w grupie, no i oczywiście patrzeć będziemy na Cristiano Ronaldo. Na koniec dnia zaś, to będzie już 4:00 w nocy w Polsce, Algieria-Austria, tutaj obydwu drużynom pasuje remis, grupa J Kansas City, no i mistrzowie świata, Argentyńczycy zagrają z Jordanią w Dallas, więc wszystkie kamery na Leo Messiego. Przemysław Pozowski, TOK FM.
8: Więcej o mundialu też na tokfm.pl. A kiedy piłkarze rozpoczną swoje mecze, nadal będzie gorąco. W Polsce na zachodzie około 24 stopni, miejscami na wschodzie 18 stopni, a jutro w niedzielę ciąg dalszy piekielnych temperatur, 39 stopni mogą pokazać termometry w środkowej części kraju, 41 miejscami na południowym zachodzie. W całym kraju słonecznie, aczkolwiek od zachodu zaczną już nadciągać burze z gradem.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu, a ze mną jest Weronika Murek, pisarka, eseistka, dramatopisarka i powieściopisarka, jak się ostatnio okazało. Witam Cię bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry.
1: No właśnie, spotkaliśmy się kiedyś, czyli w 2019 roku, o ile
7: mogło tak być,
1: pamiętam,
7: tak.
1: Przy serialu Pisarze dla Canal Plus napisałaś piękny, niejednoznaczny odcinek do tej serii. Ja przypomnę, że ona polegała na tym, że do tego projektu zaprosiliśmy pisarki i pisarzy młodego pokolenia, choć nie zawsze, którzy stworzyli ten serial przy jednym bardzo skromnym założeniu, że to ma być historia dla kobiety i mężczyzny, dziejąca się w jednym czasie, w jednym miejscu. Grali wciąż ci sami aktorzy właśnie w tym drugim sezonie reżyserowanym przez Pawła Maślone. Była to młoda para aktorska i ten odcinek był bardzo ciekawy, bo on się wymykał w ogóle całej tej antologii ze względu na swój nierealizm.
7: No to cieszę się, że tak to odebrałeś, bo ja trochę kombinowałam w tamtym kierunku. I rzeczywiście jest tak, że ja szukając sobie różnych sposobów na wymyki, właśnie sięgam po ten nierealizm, czy bezrealizm, czy półrealizm. Różnego rodzaju odcienie właśnie takich sytuacji, które zaczynają się w takiej swojej bazowej konstelacji jako dosyć codzienne, dosyć prawdopodobne, na tyle, na ile właśnie możemy powiedzieć, że ta nasza codzienność jest rzeczywistością, która się składa tylko i wyłącznie z prawdopodobnych rzeczy. No i zawsze staram się jakoś ten świat ponakłuwać i nakłuwam w różnym zagęszczeniu tych igiełek. To znaczy czasami staram się to robić nieco gęściej, czasami nieco rzadziej, patrząc w jaki sposób ten materiał po prostu rzeczywistości, który najpierw staram się rozpostrzeć, trochę zaczyna puszczać. I co w zasadzie z tych wszystkich takich przetarć, jakichś takich powidoków powstaje. No, czyli tak, faktycznie, ja się tam starałam w tym konkretnym epizodzie opisać zwykłą sytuację i badać to, jak takie lekkie przeniesienia, takie efekty, które sprawią, że niby czujemy, że jesteśmy w miejscu, w którym równie dobrze moglibyśmy się znaleźć w przyszłą środę, ale trochę też mamy nadzieję, że w przyszłą środę się w nim nie znajdziemy i to wszystko, no tak się starałam to napisać, krąży wokół jakiejś takiej, wokół tych takich przesunięć i małych takich uszczypnięć tej rzeczywistości. I trochę mi się wydaje, że to jest widoczne też i w opowiadaniach.
1: No właśnie, zadzwoniliśmy do ciebie z Pawłem Maśloną po twoim literackim debiucie, czyli po zbiorze opowiadań Prawa roślin południowych metodą Michurina, gdzie też te krótkie formy, te takie perełeczki są powyginane, nawet nie wiem, jak to dobrze ująć, ale one do rzeczywistości są tylko styczne.
7: Tak. I zawsze jest dla mnie ważne, kiedy szukam tego momentu, czy tego miejsca styczności z rzeczywistością, żeby jednak ono było. I to jest trochę tak jak obracanie w ręku jakiejś takiej kostki trochę, o której wiesz, że możesz ją próbować właśnie z jednej, z drugiej strony jakoś obracać i zastanawiasz się właśnie, którym frontem tej rzeczywistości ją akurat obrócić w konkretnym opowiadaniu. Więc mnie się wydaje, że to, co mnie cały czas interesuje i wtedy interesowało i do tego uparcie wracam, to jest badanie takiej rzeczywistości, która się pojawia w opowieści i która jest rzeczywistością, która jest ciężka czy trudna do zmetabolizowania. W takim sensie, że wydaje się zawierać elementy niewytłumaczalne, a nawet czasami właśnie trudne do przyszpilenia, do nazwania, czyli bardziej polega właśnie na wrażeniu czy na intuicji. I to, w jaki sposób można coś takiego wytworzyć, jeżeli chodzi o prozę, o dramaty czasami też. Bardzo mnie zawsze interesowało, czyli właśnie jakieś takie sposoby rozstrzelniania, jak skrzynka narzędziowa właśnie z wszystkimi tymi przyrządami do nakłuwania. Więc trochę tak tego szukałam. Szukałam w tym Michurinie takiej rzeczywistości, która z jednej strony miałaby ten punkt styczności, o którym powiedziałeś, i tym punktem styczności było dla mnie jakiś taki rodzaj świata, który niby jest takim światem nigdzie, nigdy, trochę zawsze, wszędzie, a jednocześnie dla mnie z tamtej perspektywy to było trochę, to była trochę próba napisania takiego zapośredniczonego koszmaru dziecięcego, dziecka, które się urodziło w latach 90. czy pod koniec 80., które tą rzeczywistość właśnie, powiedzmy, lat 50., 60., 70., 80. zna z opowieści rodziców, zna z opowieści dziadków, trochę widzi złogi tamtego świata jeszcze, chodząc do szkoły właśnie w latach 90., widzi te wszystkie stare książki, ten bardzo ciekawy i dla mnie inspirujący język, gazet i tak dalej. No i pomyślałam sobie o tym, żeby to był ten punkt taki, od którego się trochę odbijam w tej rzeczywistości. Budowanie opowiadań, które niby zawieszone w powietrzu, trochę mogły mieć właśnie taki rodzaj jakości, tak jak wcześniej powiedziałam, tego koszmaru dziecięcego, dziecka lat 90., gdzie wszystko się trochę miesza, gdzie dużo rzeczy jest zapośredniczonych, a więc nieprzeżytych, ale poprzez to jakoś bardziej tajemniczych, niż gdyby się je przeżyło. No i zmieszanie tego z takim rodzajem, no rozbujanie tej rzeczywistości, właśnie trochę w to, co jest surrealistyczne, trochę to, co jest rozemglone, takie mgławicowe. I od tego zaczynałam w opowiadaniach I to mnie też interesowało przy urodzinach teraz, przy tej najnowszej powieści.
1: No właśnie, do urodzin jeszcze dojdziemy, tak. Ale chciałem cię najpierw zapytać o twój literacki debiut. Mhm. On był spektakularny. I jesteś z wykształcenia prawniczką, a właściwie no, od początku zadebiutowałaś taką prozą kawkowską, można powiedzieć, no, niezwykle precyzyjną, trudną, myślę pod względem takim warsztatowym. Skąd ci się to wzięło?
7: Wzięło mi się chyba to... No na pewno jednym takim źródłem zasilania było to, że ja od dziecka bardzo chciałam pisać. Ja bardzo kochałam książki. Książki zawsze i jako przedmioty, i jako po prostu historie, które były między utkane czy upchnięte między dwoma okładkami, były zawsze dla mnie najlepszą rzeczą na świecie. Więc robiąc sobie jakieś takie pierwsze przymiarki, ja w zasadzie przyłapywałam się na tym, że kończąc książkę, bardzo mi brakuje tego, że jest jakaś rzeczywistość, której ja byłam tak bardzo zagłębiona, w którą tak totalnie wsiąknęłam i ono nagle się kończy, urywa albo kończy się nie tak, jak ja bym chciała. No i w związku z tym zaczęłam sobie wyobrażać, jakby to było, gdyby ta książka czyjaś, cudza, mogła trwać jeszcze jakiś czas, żebym ja mogła sobie z nią jeszcze trochę pobyć i wyszarpać jeszcze ten kwadrans.
1: No ale nie wybrałaś filologii, czy szkoły teatralnej, czy no, takich studiów, które mogłyby tę pasję jakoś pielęgnować.
7: Tak, ale wiesz, z perspektywy czasu myślę sobie, że prawdopodobnie mając ten rodzaj zasilania, o którym teraz powiedziałam, bez względu na to, jakie studia bym wybrała, pewnie i tak jakoś to zasilanie byłoby wodą na moje młynki. I o studiach prawniczych myślę sobie dzisiaj z takiej perspektywy, że były bardzo dobrą szkołą czujności wobec języka i tego takiego trochę wyuczenia się, czy przyzwyczajenia w zasadzie, czy wejścia w nawyk, opukiwania słów, sprawdzania tego, jak one brzmią, jakie są wieloznaczności, gdyby je obrócić, trochę postawić na skos, spojrzeć, przejrzeć przez nie pod innym kątem. W tym sensie to było dla mnie też inspirujące, chociaż trudne doświadczenie. Stało się tak, że praktycznie zaraz po studiach ukazał się debiut. Ja też zaczęłam wtedy pisać już dramaty. Dzięki konkursowi, dzięki Gdyńskiej Nagrodzie Dramaturgicznej zaczęłam pracować w teatrach. I w tym samym czasie dostałam się na aplikację adwokacką. I w tym samym czasie właśnie no, przyszedł taki moment, kiedy logistycznie te dwie rzeczy nie były możliwe, bo pracowałam w teatrach jako freelancerka i w związku z tym byłam 3 miesiące w jednym miejscu przy jednym spektaklu, później 3 miesiące w drugim, 3 miesiące. Ja wtedy pamiętam, że czułam też jakąś ulgę, kiedy z niej zrezygnowałam, ale to też nie było tak, że teraz tak sobie mówię, że zrezygnowałam, ale ja w zasadzie nigdy nie miałam dostatecznie pewnie odwagi, żeby to zrobić. To było trochę takie wygotowywanie samej siebie, w takim sensie, że właśnie robisz jakiś projekt w teatrze, który cię bardzo interesuje, który jest ekscytujący, bo wszystko jest nowe, bo pracujesz z ludźmi, bo możesz pisać. No i mówisz sobie, dobra, to jeszcze to spróbuję, a później wrócę na aplikację. I później znowu przychodzi jakieś zaproszenie, znowu myślisz, dobra, to jeszcze ten jeden, a potem to już na pewno koniec. I tak to przeszło 10 lat.
1: Za chwilę właśnie porozmawiamy o teatrze. Weronika Murek jest gościem Pisarek i Pisarzy.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.

0: AFC. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 15.20, Filip Kekusz, informacje TOK FM. W Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29, jego pilot zdołał się katapultować, poinformowało dowództwo sił powietrznych. To druga katastrofa samolotu wojskowego w tym kraju w ciągu niecałych 2 tygodni. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Do Wenezueli przybyli ratownicy z Włoch, którzy mają pomóc w walce ze skutkami 2 niszczycielskich trzęsień ziemi, do których doszło w nocy ze środy na czwartek. Na ten moment wiadomo o co najmniej 1000 ofiar śmiertelnych, ale ta liczba będzie wzrastać, bo setki osób uznaje się za zaginione. W najbliższych godzinach do akcji mają dołączyć ekipy z kolejnych 20 państw, a więcej o przebiegu akcji powiemy w informacjach o 16. Tymczasowo aresztowany został obywatel Ukrainy, który na kanale internetowym miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Mężczyzna został zatrzymany w pracy, nie miał stałego adresu zameldowania. Służby sprawdzają, czy przebywał w Polsce legalnie. A wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. mistrzów świata Argentyńczyków. Zagrają także reprezentacje Chorwacji, Gany, Panamy, Anglii, Portugalii czy Kolumbii.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: W programie jest ze mną Weronika Murek. Obiecaliśmy teraz fragment o teatrze. Właśnie drugą twoją pozycją książkową wydaną no już 15 lat temu chyba.
10: Co? Nie, nie rób mi tego.
9: Nie?
10: To jest 17 rok. Debiut był 10 lat temu.
9: Tak. Tak, przepraszam, nie chciałem. A więc wracamy do zbioru twoich dramatów. Czym jest dla ciebie ten teatr?
10: No przez ostatnie 10 lat to był taki mój zawodowy ośrodek w zasadzie. Miejsce, wokół którego cały czas krążyłam, dzięki któremu mogłam pisać także inne rzeczy pozateatralne. Dzięki któremu się mogłam wielu też rzeczy nauczyć. Trochę mi do tego stopnia, ostatnio się złapałam na tym, weszło to w nawyk, że kiedy pomyślałam sobie przed urodzinami, że właśnie wrócę do pisania prozy, to nagle poczułam taki rodzaj w zasadzie też dotkliwości sytuacji, w której ja znowu jestem przy biurku, jestem sam na sam z edytorem tekstu. Nie ma wokół mnie tych wszystkich ludzi, którzy są w teatrze. Nie ma takiej rozmowy, nie ma takiego rozgrzania też, które się pojawia właśnie w tym, że pracuje się w konkretnej grupie, w której każdy ma inne kompetencje, inny gust, inny temperament. W inny sposób patrzy też na tekst, czy od strony właśnie tego, kiedy opowiada o nim ktoś, kto zajmuje się scenografią, ktoś, kto zajmuje się muzyką, choreografią. Więc w tym sensie to są takie rodzaje wsadów czy wejrzeń wobec tekstu, których nigdzie indziej bym nie dostała. I od razu też dostaje się odpowiedź, w jaki sposób coś może być rozumiane, to, co się napisało, w jaki sposób to się czyta. Więc ten rodzaj takiego krótkiej linii reagowania bardzo mi się spodobał w teatrze. Właśnie tego, że zawsze byłam tam w grupie z ludźmi, z którymi mogłam wiele rzeczy przedyskutować. No i w momencie, w którym usiadłam do urodzin, pomyślałam sobie właściwie też o takiej trochę pustce na początku, że ja muszę sobie na nowo tą pracę właśnie przy biurku, w moment, w którym jestem sama, z historią, z edytorem, na którym muszę spróbować przerzucić to, co sobie wymyśliłam. No i jak tutaj znaleźć jakąś przygodę w tym wszystkim, jeśli przez te ostatnie lata miałam mnóstwo bardzo ekscytujących i stresujących sytuacji, które jakoś też no, kochałam to zamieszanie, które było w teatrze, w takim dobrym sensie i pewnie złym, no bo każdy rodzaj adrenaliny bardzo wciąga. Więc chyba to dla mnie było takie najważniejsze w tym wszystkim, czyli to, z iloma różnymi ludźmi mogłam pracować, ten rodzaj właśnie takiego innego skupienia, innego pogrążenia w tym, co się robi, innej stawki trochę. No i to, że pracowałam za każdym, nie za każdym, no ale bardzo często pracowałam z różnymi reżyserami, reżyserkami przy różnych też formach teatralnych, czyli i teatru związanego z materiałami, których bazą były reportaże, do których trzeba było robić research, wywiady, czy takimi, które były zrobione na podstawie adaptacji, czy takimi, które były pisane od nowa, czy takimi, które były kolażami, czy formami musicalu. To wszystko mnie interesowało, bo było tak różnorodne, że ja się nie nudziłam ani przez chwilę.
9: Pamiętasz taki serial Moniki Strzępkiej i Pawła Dymirskiego
10: Artyści
9: o teatrze? Na ile on jest prawdziwy dla ciebie?
10: Mnie się wydaje, że w tamtym serialu, na tyle na ile go pamiętam, chociaż dawno go sobie nie odświeżałam, faktycznie jakiś taki rodzaj rzeczywistości, która...
9: Bo tam trochę był w tym serialu rodzaj realizmu magicznego. Pojawiały się duchy, pojawiały się oczywiście to ego, teatralne ego przebijało z różnych stron. Przy tym wszystkim ten najbardziej heterodział, czyli dział techniczny. No to wszystko właśnie składa się na tę przedziwną rzeczywistość, czy nadrzeczywistość, jaką jest teatr, prawda?
10: No więc w tym sensie też to wciąga i wydaje mi się, że to, co teraz nazwałeś, jakoś też opowiada, i wracając jeszcze do serialu Artyści i właśnie do tego, co ja bym sobie pewnie pomyślała, gdybym to tak podsumowała. Czyli z jednej strony ta rzeczywistość wciągająca poprzez to, że wszystko się wydarza na bardzo wysokim diapazonie emocji. Wszystko wydaje się małym końcem świata. Z drugiej strony cały czas właśnie w takim procesie kreatywnym człowiek czuje, że czuje taki dziwny rodzaj, taki moment, w którym trochę jest też w tym wszystkim zabawy, czegoś takiego, co kojarzy się z powrotem do dzieciństwa. A z drugiej strony to wszystko ma bardzo wysokie stawki. Mówię też o tym dzieciństwie, takim
9: sensie wszystko
10: kreowania.
9: Wszystko to jest na poważnie.
10: Wszystko jest na poważnie, ale jest też taki rodzaj kreowania, rozpuszczenia tej wyobraźni, trochę pobawienia się tym, co przychodzi do głowy. No więc w tym sensie te emocje i ten rodzaj atrakcyjności tego świata jest ciekawy i wciągający, a ta warstwa nadrealistyczna, o której mówisz, prawdopodobnie też przez bardzo specyficzne ten dekorum teatralny. Już nie mówię o scenografii takiej samej w sobie, tylko po prostu o tych niesamowitych w teatrach miejscach, które się wydarzają poza sceną, o garderobach, o tym, co jest na zapleczu technicznym, w pracowniach krawieckich. Jeżeli się nocuje w teatrze, w pokojach gościnnych, to w zasadzie trochę się czuje, jakby się mieszkało w filmie Davida Lyncha. Tak zupełnie takim niecelowo zbudowanym, ale jednak wszystko jest szalenie malownicze też.
9: No właśnie. Twoja pierwsza powieść, która już w tej chwili w świecie literackim zrobiła niezwykle duże zamieszanie. Jesteś nominowana do Nike, do wielu, wielu nagród literackich. Wszyscy chyba czekali po prostu na twoją pierwszą powieść, urodzinę. To także ten aspekt teatralny jest w tej książce niezwykle ważny.
10: Tak, ten aspekt był dla mnie w zasadzie taką trampoliną, od której odbiłam pierwszy taki swój pomysł czy zamiar napisania tej powieści. Pomyślałam sobie przede wszystkim chyba o postaci aktorki, bo wydało mi się, że taka postać bardzo konkretnym też miejscu w życiu i zawodowo, i prywatnie, poprzez jej zawód właśnie ten aktorski, mogłaby być jeszcze wyostrzona w tym. Pewnie za chwilę sobie jeszcze o tym może powiemy.
9: No, no właśnie. Jaga Babarzyna, twoja bohaterka powieści jest w zasadzie taką przestrogą dla tych wszystkich, którzy marzą o zawodzie aktora. No bo właściwie w tym zawodzie niewiele jej się udało.
10: To jest też chyba ciekawe, że być może w tym zawodzie, ale w wielu innych też niekoniecznie te wszystkie przestrogi działają mimo wszelkich możliwych statystyk i w zasadzie wydaje mi się, że może i dobrze, że czasami nie działają, bo wtedy w ogóle, gdyby sobie to tak na świeżo opowiedzieć w zupełnie realistycznym sensie, to być może człowiek doszedłby bardzo szybko do wniosku, że no trzeba by tutaj bardzo mocno zaufać własnemu szczęściu być może i temu, że się będzie w dobrym miejscu o dobrej porze, w dobrym czasie.
9: No tak. Ale wiesz co, szczerze mówiąc, zupełnie inaczej chciałem tę rozmowę o urodzinach poprowadzić, więc pozwól, że zacznę jeszcze raz.
10: Tak, zacznijmy jeszcze raz.
9: Chciałbym porozmawiać z tobą jak producent filmowy z autorką. Ciekaw jestem, czy ktoś już przyszedł do ciebie w sprawie adaptacji urodzin do filmu.
10: Tak, przyszedł, ale ja też jeszcze przy Wiczurinie miałam takie doświadczenie, które trochę buduje moją małą intuicję, która byłaby związana z tym, jak działa świat filmowy, że rzeczy w świecie filmowym dzieją się, czy wydarzają się długo, o wiele dłużej niż w teatrze. Co w teatrze też było dla mnie nęcące.
9: Zdecydowanie, ale wiesz, ta książka jest wybitna po prostu i wydaje mi się, że czytając ją trochę, każdy z czytelników już kręci własny film. Więc właśnie ciekaw jestem tej propozycji, którą dostałaś.
10: Słuchaj, bardzo mi jest miło, że tak mówisz. Ja też sobie pisząc tą książkę trochę pomyślałam o tym, że chciałabym jako bezinteresowna miłośniczka horroru i grozy filmowej pomyśleć sobie o tym, czym by to wszystko mogło być, gdyby to zewrzeć w książce, spróbować skonstruować taką w miarę nowoczesną, a przynajmniej taką grozę, która jest osadzona w dużym mieście, tu i teraz. I jednocześnie korzysta też z takich narzędzi, które próbowałam sobie jakoś nazwać, kiedy oglądałam, a potem analizowałam filmy, bo ja w zasadzie od tego zaczęłam. Pomyślałam sobie, w jaki sposób dzisiaj, zakładając, że chciałabym zbudować historię, która dzieje się w świetle dnia, nie ma aż tak bardzo takich rekwizytów, może trochę, ale nie aż tak bardzo, jak pewnie można by to było zrobić z takiego świata no, horroru gotyckiego, wiktoriańskiego, takiego zupełnie klasycznego, jak jesteśmy przyzwyczajeni.
9: Jest w centrum Warszawy, może nie w centrum, ulica Śmiała na Żoliborzu. Ci z Państwa, którzy nie znają Warszawy, no to tutaj jesteśmy winni wytłumaczenie. To jest tak zwany Żoliborz Oficerski. Przepiękna ulica. Mieszkał na niej Andrzej Wajda między innymi. Gdzie właściwie spotykają się różne światy. Świat z niezwykłego bogactwa, ponieważ są tam też takie wille bardzo, bardzo kosztowne. No i takiej, powiedzmy, starej warszawskiej inteligencji, zubożałej.
10: Tak, to też było coś, co mnie zainteresowało, że ta ulica jest jednocześnie dosyć w centrum, ale no, ma też takie swoje ustronie, w którym właśnie można sobie wyobrazić, że pewne rzeczy mogłyby przejść niezauważone. No więc posadziłam tą akcję na Śmiałej, no i zaczęłam sobie myśleć, zaczęłam analizować filmy, które robiły na mnie wrażenie, przede wszystkim, które działały na to, w jaki sposób ja, czy we mnie budowało się napięcie, lęk. I zaczęłam się zastanawiać, jak można to oddać środkami literackimi. I tego, czym byłoby na przykład, czym byłaby próba zastanowienia się, czym jest jumpscare w literaturze. Czym jest pracowanie dużym kadrem, szerokim kadrem. Część z tych rzeczy oczywiście jakoś się we mnie wytracało w miarę pisania, ale nie zmienia to faktu, że starałam się bardzo mocno rozpisać tę książkę na obrazy. Trochę dlatego, że ta postać, ta główna bohaterka, myśli obrazami. Trochę dlatego, że chciałam też, żeby ten świat był trochę taki zmatrioszkowany. To znaczy, żeby był to taki obraz w obrazie, którym tej bohaterce te rzeczy się przydarzają i w miarę konkretnie próbują.

0: i no trochę one wynikają z kontekstu.
1: Mm-hmm. Tak, to też była jedna rzecz, którą chciałam właśnie sprawdzić. To znaczy z jednej strony tak poprowadzić tą narrację, żeby czytelnik miał wrażenie, które czasami ma widz w kinie, kiedy ujęcie staje się takie klaustrofobiczne, kiedy czujemy, że kamera jest tuż nad ramieniem tego głównego bohatera, za którym podążamy, więc ten świat, trochę mamy wrażenie dwusieczności tego świata, który jest nam pokazywany. To znaczy z jednej strony widzimy przez oko kamery, które wydaje się właśnie chłodne i zdystansowane, z drugiej strony przez to, że ta kamera podąża tak blisko za bohaterem, widzimy ten świat w zapośredniczeniu tego bohatera, z nad jego ramienia. Więc z tej konsekwencji też brały się te dialogi. Ja pomyślałam sobie, że ciekawe byłoby dla mnie, ciekawe byłoby sprawdzić, w jaki sposób rozwinęłaby się, jak zadziałałoby w tej opowieści przeprowadzenie takiego triku trochę, w którym tylko i wyłącznie te wypowiedzi, które padają z ust bohaterki, są wypowiedziami, które zapisujemy w takim konwencjonalnym sensie dialogu, a wszystko to, co jest jej mówione, co jest mówione do niej, co ona słyszy, jest jak gdyby trochę, tak jak powiedziałeś, zrelacjonowane i w tym sensie, ja tak uważam, tak bym chciała, żeby było, jest trochę filtrowane też przez to, w jaki sposób, czy w jakiej sytuacji, w jakiej kondycji jest też ta bohaterka. To znaczy, że ten bohater jest jednocześnie, tak jak powiedziałeś, wszystko wiedzący, czy sprawia wrażenie wszystko wiedzącego, a z drugiej strony jest też bohaterem bardzo takim nieodpowiedzialnym trochę, czyli takim, który, przedstawiając nam kolejne postacie, przedstawia je trochę poprzez te oczy Jagi Babarzyny. Jaga Babarzyna jest dla mnie, czyli ta główna postać, taką też osobą, która w związku też z miejscem w życiu, w którym jest, jakimś takim swoim rozgoryczeniem, rozczarowaniem, być może wypaleniem, widzi wszystko przez żółty filtr, taki, który jest właśnie związany z taką żółcią, która się pojawia, kiedy właśnie ktoś bardzo chce, coś mu bardzo nie wychodzi. No i to też ma swoje konsekwencje w tym, jak ona widzi te postacie, tym, w jaki sposób ona odbiera to, co do niej mówią, w jaki sposób interpretuje to wszystko. Czyli my jako czytelnicy nie dostajemy tej obiektywnej informacji o tym, w jakiej ona jest sytuacji, tylko dostajemy informację o tym, jak ona ją odbiera poprzez też moment, w którym jest, czy emocje, które jej towarzyszą. Mhm.
0: Posłuchajmy informacji Radio Tok FM, po których wrócimy do naszej rozmowy. Weronika Murek jest bohaterką dzisiejszego programu. Być może tuż po informacjach dowiemy się, czy powstanie film na podstawie urodzin.
2: Autopromocja.
3: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
4: Dostałem dyspensę od papieża i wziąłem ślub kościelny. To pewnie nie jednego szlak trafić musiał.
3: No. Drugi sezon podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: W
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe

0: Kanapki do 220 ml, 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 15.40, Filip Kakusz, informacja TOK FM. Wciąż robi się goręcej w Polsce. W Słubicach temperatura sięgnęła o 15.37,4 stopnia. We Wrocławiu 36, w Warszawie prawie 34, w Krakowie 33 stopnie. Do drugiej w ciągu 2 tygodni katastrofy samolotu wojskowego doszło w Ukrainie. Tym razem rozbił się myśliwiec MiG-29. Jego pilot zdążył się katapultować. Wcześniej w nocy z maszyną utracono łączność, gdy wykonywała zadanie bojowe w obodzie połtawskim na wschodzie kraju. 16 czerwca rozbił się bombowiec frontowy Su-24M. Wtedy zginęli dwaj pilotnicy, pilot i nawigator. Jeszcze przypomnijmy maksymalne ceny paliw na stacjach. Do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,02 zł, benzyny 98 6,70 zł, a diesla 6,17 zł. Oznacza to wzrost ceny maksymalnej wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem. I na koniec jeszcze Mundial, jeden z gospodarzy turnieju, Meksyk. Władze państwa wydały dekret, który wprowadza w najbliższy wtorek pracę zdalną. Decyzja dotyczy pracowników firm państwowych w mieście Meksyk i obejmuje także zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach w stolicy. A to dlatego, że właśnie 30 czerwca reprezentacja Meksyku zagra w stolicy w 1:16 na stadionie Azteca z trzecią drużyną grupy C lub E.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: W programie Weronika Murek. No właśnie, czy powstanie film na podstawie twojej powieści Urodziny?
8: Bardzo bym chciała, żeby tak było. Jak się domyślasz, kiedy ktoś zaczyna w ten sposób odpowiedź, to najczęściej zmierza do tego, że czas pokaże i że tak naprawdę jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby mówić o czymś bardziej konkretnym.
7: No, są pisarze, którzy mówią, absolutnie, mowy nie ma.
8: Naprawdę? To nie, to ja bardzo bym chciała ze wszystkimi tego konsekwencjami i z dobrymi rzeczami i ze złymi.
7: A kto byłby dobrym reżyserem do urodzin?
8: A ty jak myślisz?
7: Wiesz co? No, na pewno szukałbym wśród takich, którzy trochę otarli się o horror, to znaczy przynajmniej jakoś rozumieją gatunek. Dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie czytali Urodzin, że to jest właściwie powieść, no, która zahacza jakoś o gotyk, o właśnie horror, thriller. Bardzo ciekawa kompozycja współczesnej prozy, właśnie z tym, no powiedzmy, nie chcę tu nikogo obrazić, ale dosyć pociągowym gatunkiem literackim.
8: Mm-hmm.
7: Ale no zastanawiam się. Na pewno twoim wielkim fanem jest Paweł Maślona, z którym już się spotkałaś w pracy filmowej, ale może jakaś dziewczyna.
8: No może, właśnie. Ktoś, kto... Mnie się wydaje, że ciekawe byłoby to, żeby trochę rozsadzić właśnie ten ewentualną gatunkowość tego wszystkiego. Mhm. Że coś, co trochę by... Tak bym sobie to wyobrażała. Może błędnie, ale coś, co by skorzystało z tego, co horror daje, jeżeli chodzi o jakiś rodzaj skojarzeń, odsyłaczy, tego całego wkładu.
7: No o tym mówię, to znaczy, wiesz, to, a do tego trzeba mieć chyba przynajmniej elementarną orientację gatunkową.
8: Tak, pewnie tak by było. Ciekawe jestem, nie jestem teraz w stanie sobie wymyślić żadnego nazwiska, Ale to też jest ciekawe w jakim sensie, bo powiedziałaś literatura, czy gatunek pociągowy, niepociągowy trochę. I to też dla mnie było jakoś inspirujące, kiedy sobie pomyślałam właśnie o tym horrorze. Pewnie gdybyśmy teraz byli nagrywani gdzieś do wypowiedzi na Filmwebie, przeszlibyśmy od razu do tych opowieści o tym, jak się też horror w kinie zmienia i że tak no naprawdę tak. opowiada o szerszych lękach społecznych i już nie jest tym, czym był kiedyś i jest w zasadzie teraz najbliżej rzeczywistości. Ale chyba dla mnie w tym momencie też było najciekawsze to, jaki, czy przy pisaniu, no jakie rodzaje bezpieczników, które jakoś pozwalają opowiedzieć o nieustannym napięciu, też takim towarzyszącym codzienności, pewnie też w dużej mierze w życiu wielu z nas, którą trochę da się przyporządkować, trochę się ją da nazwać, trochę się da ją zdiagnozować, a trochę właśnie jest jeszcze nieuchwytna. Więc taki rodzaj napięcia, które nie ma źródła, czy nie ma prostego do wykrycia źródła, było dla mnie najciekawsze w takim myśleniu o tym, co daje opowieść horroru, opowieść horrorowa, czy ta przestrzeń, którą horror buduje.
7: Mhm. A podjęłabyś się adaptacji własnej powieści na scenariusz?
8: Pewnie tak. Pewnie tak. Nie wiem, czy byłabym skuteczna, ale to na pewno byłoby interesujące zobaczyć właśnie. No bo to jest taki trochę podwójny transfer. Ja sobie pisząc myślałam o tych wszystkich obrazach, transferowałam opowieść na obrazy, a teraz w jakimś sensie trzeba podejmować jeszcze inne decyzje.
7: Znajesz sobie sprawę z negocjacyjnej sytuacji, w której się znaleźć.
8: Tak, właśnie poczułam to od dwóch pytań. Ale ciągnę to dalej.
7: No, ale to ciekawe.
8: A co masz do zaoferowania, powiedz?
7: No, słuchaj, przede wszystkim może nagród festiwali. Czytając Urodziny, pomyślałem sobie, że chciałbym zobaczyć taki film i wiesz, jak to jest z zazdrością. To taki niechętny komplement. Po prostu, wiesz, czytasz coś i myślisz sobie, ale to jest dobre, kurczę. Więc tak, no takie miałem uczucia czytając Urodziny. W tej książce w ogóle jest, wydaje mi się, bardzo wiele ciekawych połączeń. Właśnie ten horror, czy powiedzmy elementy gotyku z jakąś taką refleksją egzystencjalną, ale też ta metafizyka czy nadrzeczywistość wydaje mi się ciekawa, bo zastanawiałem się nad jej funkcjami. Wydaje mi się po prostu, że tak naprawdę żadnych duchów nie ma.
8: No ja bardzo chciałam coś takiego przeprowadzić, wiesz, takiej linii narracyjnej tych urodzin. To znaczy, z jednej strony wyobrażam sobie, że byłoby wspaniale, gdyby czytelnik, biorąc tą książkę, czytając ją, sam trochę poprzez to, w jakim jest momencie, podejmował decyzję o tym, czy ta książka jest książką realistyczną, czy nie. Mhm. I moim zdaniem, tak bym chciała przynajmniej, można to właśnie w taki sposób przeprowadzić. I w zależności od tego, z czym przyjdzie się do tej książki, stanie się bardzo realistyczna opowieść o wypaleniu, o odpadaniu trochę ze ściany tego, co byśmy nazwali jakąś rodzajem równowagi psychicznej, o jakimś
7: może rodzaju... Jaga Babarzyna po prostu troszkę świruje.
8: No wiesz, pytanie jest właśnie, czy te wszystkie postacie, które się pojawiają w jej domu, to są postacie, które ją odwiedzają właśnie, czy nawiedzają. Mhm. I jedną ze ścieżek jest właśnie taka ścieżka, w której się utożsamimy właśnie z takim momentem, czy zobaczymy sobie w taki sposób trochę, w jaki też duża część klasycznych filmów, nie wiem, właśnie typu Wstręt, próbuje jakoś
7: to wszystko ciekawe w ogóle powiedzieć. Że to wspomniałaś, bo przypomniał mi się taki wywiad z Romanem Polańskim właśnie a propos Wstrętu, ale też Dziecka Rozmary, gdzie on bardzo zaznaczał, że jest człowiekiem o ogromnym dystansie do wszelkiej metafizyki, mistyki życia duchowego, no po prostu jest ateistą i Chciałby zrobić takie dwa warianty, to znaczy, żeby każdy z widzów mógł sam zdecydować, czego właściwie jest świadkiem. To znaczy, czy to jest metafizyka, czy po prostu wnętrze ludzkiego umysłu.
8: No więc ja w tym sensie też dla mnie... Myślę sobie, że ciekawe było trochę sprawdzenie, co żyje w szwie między możliwością, w której historia staje się konkretną metaforą i to metaforą, która jest właśnie związana ze stanem psychicznym i jakimś jego uosobieniem, opowieścią o nim, przybliżeniem, a tym, co jest po drugiej stronie tego szwu, co jest właśnie związane z taką rzeczywistością, w której... No właśnie nie jesteśmy w stanie czegoś wytłumaczyć, tak jak mówiłam wcześniej, zmetabolizować, nazwać. No więc nieustanne trochę przesuwanie się między tą granicą wyznaczaną przez ten szew, między tym, co jest w zasadzie tutaj metaforą, a co jest dopisane dosłownie, a co jest jakimś faktycznie zapożyczeniem ze świata, w którym metafizyka się rozhulała. Ja chciałam, żeby ta linia była płynna, żeby się cały czas przesuwała w momencie lektury. I dlatego też właśnie, tak jak na początku zaczęłam opowiadać, no jest ten korytarz realny, którym można pójść i jest ten korytarz nierealny, którym można tą historię przejść i wtedy to będzie nie wiem, czy pełnotłusty, no ale spełniający bardzo wiele z warunków, wymogu gatunku horror, czy opowieść grozy.
7: Słuchaj, jak się narodziła Jaga Babarzyna? Skąd ona się wzięła? Jak ci przyszła do głowy?
8: Wydaje mi się, że przyszła mi do głowy w takim momencie, w którym ja też poczułam, że jestem trochę wypalona. A ponieważ zazwyczaj, kiedy się jest w takim trybie gospodarowania zasobami, które się czasami kończą albo których jest mniej, no to człowiek jeszcze bardziej zaczyna właśnie polegać na tej gospodarce odzyskiwania odpadów. I ja trochę pomyślałam sobie właśnie o tym wypaleniu, jako o czymś, co byłoby dla mnie ciekawe przy budowaniu bohaterki, ale tylko i wyłącznie w takim momencie, w którym ja jakiś rodzaj poczucia tego wypalenia mogłabym podnieść do potęgi entej. I trochę przeskalować, trochę zobaczyć, może nawet, bo mówiłeś o przestrodze, może nawet w ramach takiej przestrogi dla samej siebie, żeby sobie sprawdzić taki rodzaj opowieści, takiego świata.
7: Życie po prostu 65-letniej aktorki jest pełne rozczarowań, przemocy także. To jest strasznie przemocowy świat.
8: Tak, to jest też taki świat, tak jak go widzi ta Jaga Babarzyna, w którym ludzie się wzajemnie trochę sobą posilają. I w tym sensie pomyślałam sobie, że ta rzeczywistość właśnie jej opowieści, to, że pomyślałam sobie o tym, że mogłaby się zajmować aktorką, być lalkarką, jeszcze z tymi wszystkimi dodatkowymi...
7: Tańczyć w Stanach.
8: Tańczyć w Stanach, właśnie mieć te wszystkie doświadczenia, które tam się u niej pojawiają. Mieć takie doświadczenie momentu, w którym właśnie coś już wydawało się, że jakiś taki przełom w jej życiu zawodowym jest blisko. I znowu to nie było to. I tak przez jakiś czas, przez kolejne lata. I pomyślałam sobie właściwie też o takiej opowieści, która dotyczy porażki, ale która nie niesie jakiś takiej rodzaju... momentu, w którym opowiadamy o tej porażce, mając już ją zażegnaną, że coś nam nie szło, ale właściwie to teraz już się karta odwróciła.
7: To jest kondycja każdej artystki, każdego artysty?
8: Ten rodzaj poczucia, że jest się wobec jakiejś karty? Ta. Myślę, że tak. I myślę, że to jest taki rodzaj, że ten moment, w którym tak jakby się siedziało właśnie w kasynie przed tymi kartami, które leżą odwrócone do stołu, i cały czas w zasadzie jest się trochę z ręką zawieszoną tuż nad tą kartą. I pewnie i ten rodzaj nadziei, że ta karta się odwróci, iż też ten rodzaj jakiejś takiej prawdopodobnie dużej bezradności wobec funkcjonowania w świecie, w którym na ewentualny sukces i na ewentualną porażkę składa się mnóstwo różnych czynników. I to nie są czynniki, które odsyłają tylko i wyłącznie do tego, czy ktoś jest pracowity i utalentowany, tylko po prostu dotyczy świata dosyć skomplikowanego właśnie wobec tego, co tam może zadziałać, co się może wydarzyć. W związku z tym nie do przewidzenia, nie do skontrolowania i trochę takiego świata, któremu człowiek się poddaje, inwestując tą nadzieję, jakiś rodzaj właśnie swojej pasji i energii. Więc wydaje mi się, że wobec takich inwestycji też taka opowieść o wypaleniu gdzieś jest zawsze za plecami.
7: Panie i panowie, Weronika Murek, bardzo dziękuję ci za tę rozmowę. Dalszą część negocjacji odbędziemy już poza anteną. Serdeczne dzięki. Odsyłam państwa do urodzin i do innych książek Weroniki Murek. To był program Pisarki i Pisarze, który przygotowała Maria Andrzejewska. Ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się nisko.
8: Dziękuję bardzo.
4: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
9: Tok 7.
10: Szef BBN-u, pan Grodecki, mówi o tym, że wspiera wniosek ministra Kosiniaka-Kamysza do Pentagonu. No to może jak i prezydent spotka się z prezydentem Trumpem przy urodzinowym torcie, to powie, nie, tak, ale te stałe bazy są bardzo konieczne, panie, bardzo tak korzystne, proszę, także dla Stanów, także dla Polski. Myśli pan, że to się tam może stać?
11: Ja nie ukrywam, że dokładnie liczę na ten scenariusz. Między kopnięciem z wyskoku, a kopnięciem z półobrotem. Może prezydent Nawrocki załatwi stałą bazę, a między prawym prostym, a lewym sierpowym załatwi więcej sprzętu wojskowego w Polsce. Widzę to oczami wyobraźni i jeżeli jeszcze to będzie obarczone fachowym komentarzem, a jednak prezydent Nawrocki może na wielu sprawach się nie zna, może popełnia wiele błędów, może mu spadło poparcie przez ten rok i może jesteśmy zaskoczeni jego wetami chociażby do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, ale na boksie się jednak zna i mam nadzieję, że wykorzysta ten swój wyjątkowy atut, tłumacząc prezydentowi Trumpowi niuanse bokserskiej walki, wprowadzając go w błogostan polityczny i wykorzysta to dla polskiej racji stanu. Pan to widzi, ja to widzę, tak, oczami wyobraźni.
10: I ma pan tutaj dużą dawkę humoru nam dodał, ale rozumiem, że też poważnie pan mówi tak o tym, tak, że takie wizyty należy wykorzystywać.
11: Wyjątkową okazję, akurat prezydent Nawrocki na gali sztuk walki jest jak znalazł. Ja myślę, że może zaimponować prezydentowi Trumpowi, mówiąc na przykład o ustawkach, w których uczestniczył w lesie. Zaryzykuje, że jednak prezydent Trump nie ma takich doświadczeń.
4: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
12: Reklama.
13: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
17: Marek, szefowa cię prosi.
18: Potem.
17: A teraz co robisz?
18: Walczę z potem.
17: Zrób to skutecznie.
18: Ale jak?
17: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
19: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
20: Uwaga! Super promocja w Teddy.
21: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
22: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
23: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
22: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
23: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
24: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
25: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
26: No ale co, Barbara? Rekin!
25: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expo! Expert.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Na zachodzie kraju temperatura zbliża się do 38 stopni. Jutro będzie jeszcze gorzej, ostrzegają synoptycy. Ceny paliw za to wciąż w miarę niskie, ale to mogą być ostatnie dni takich cen, bo pakiet CPN na razie kończy się pod koniec czerwca. Kolejne ekipy ratunkowe docierają do Wenezueli i włączają się do akcji po dwóch silnych trzęsieniach ziemi. Minęła 16. Filip Kekusz, informacje TOK FM. 37,4 stopnia pokazały termometry w Słubicach na zachodzie Polski o godzinie 15. W pozostałej części kraju jest niewiele chłodniej, to może nie jest najlepsze słowo. Najmniej gorąco na terenach podgórskich i na Suwalszczyźnie, tam minimalnie poniżej 30 stopni. Kolejne rekordy gorąca mają paść jutro. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami dla dużej części kraju obowiązują do poniedziałku do godziny 20. O nawet 20% więcej zgłoszeń odbiera te w tym momencie. Dyspozytornia medyczna we Wrocławiu, to m.in. z powodu problemów z długim przebywaniem na słońcu, a to może skończyć się niebezpiecznym udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawłowski.
9: Już przeniesienie do cienia daje bardzo dużo. Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu, jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
27: Kiedy dzwonić na 112?
9: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie zaburzenia mowy, dreszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
6: W oczekiwaniu na medyków warto schładzać kluczowe miejsca, karki, okolice, pach. Ratownik podpowiada, by położyć właśnie zimne butelki w te miejsca. Co najmniej 1,5 litra wody na osobę. O taki dodatkowy wkład do górskich plecaków apeluje w ten weekend karkonoska grupa GOPR. W szczytowych partiach tych gór może być chłodniej nawet o kilkanaście stopni niż w dolinach, ale za to mocniej działa na nas promieniowanie słoneczne. Nakrycie głowy i zapas wody to podstawa, mówi ratownik górski Krzysztof Koziej.
28: Na pewno duża ilość wody, w zależności od tego, czy mamy wycieczkę zaplanowaną w taki sposób, że przechodzimy przez schroniska, gdzie możemy jeszcze się doposażyć w tą wodę, to tej wody może być mniej, natomiast tam, gdzie nie będzie po drodze tych schronisk, tej wody na pewno musi być więcej.
6: W zeszłe wakacje goprowcy w Karkonoszach interweniowali ponad 200 razy, w tym roku spodziewają się, że pracy będą mieć więcej. A teraz o tym, jak Polacy próbują dostosować się do zmian klimatu. Jednym ze sposobów jest przydomowa retencja i przystosowywanie ogrodów do długich fal upałów i suszy. Można na to pozyskać pieniądze od państwa w ramach programu Mikroretencja. Tegoroczna odsłona okazuje się hitem. Cezary Jaszczyk.
29: Wnioski o dofinansowanie przydomowej instalacji do gromadzenia wody w wysokości do 8000 zł można składać od początku tygodnia. Zainteresowanie jest duże. Zaledwie w ciągu 2 dni zgłosiło się 7000 osób. Ministerstwo Klimatu mówi o sukcesie i deklaruje, że w razie potrzeby jest gotowe do zwiększenia puli programu. A na co mogą zostać przeznaczone pieniądze, mówi dr Iwona Wagner z Uniwersytetu Łódzkiego.
30: To dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup tego typu zbiorników takich technicznych, ale dotuje retencjonowanie wód opadowych w gruncie. To znaczy czasami nie trzeba kupować zbiornika, wystarczy ukształtować odpowiednio teren, to znaczy na przykład zrobić oczko wodne.
29: Polska gromadzi teraz zaledwie nieco ponad 7% wody opadowej. Hiszpania robi to na poziomie ponad 40%. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
6: Do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 2 grosze, benzyny 98 6 zł 70 groszy, a diesla 6 zł 17 groszy. To wskazania w nowej decyzji ministra energii. To mogą być ostatnie dni niskich cen paliw na stacjach porównywalnych do tych sprzed roku. Wiele może zmienić się 1 lipca, jeśli rząd nie przedłuży pakietu obniżek CPN. W tym tygodniu szef resortu energii powiedział, że nie ma takiej potrzeby. Pełna likwidacja pakietu oznacza m.in. powrót do pełnej stawki VAT, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Zmiana podatku z 8 do 23% przy obecnym poziomie ceny hurtowej oznaczałaby, że od 1 lipca na stacjach zapłacilibyśmy drożej za benzynę i olej napędowy nawet około 80 groszy na litrze.
6: Analitycy przewidują jednak, że stacje będą podnosiły ceny stopniowo. Delcy Rodriguez, pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli, przekazała, że do kraju przybył włoski zespół poszukiwawczo-ratowniczy, aby wesprzeć działania po dwóch niszczycielskich trzęsieniach ziemi, w których na ten moment zginęło niemal 1000 osób. W najbliższych godzinach do akcji mają dołączyć ekipy z około 20 kolejnych państw. Wenezuela nie jest sama, zapewnia Rodriguez.
4: W najbliższych godzinach dotrą kolejne ekipy z różnych krajów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami ratowniczymi, działając całodobowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu godzin, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia.
6: W internecie pojawiło się już wiele oddolnych zbiórek na pomoc dla mieszkańców Wenezueli, ale jak ostrzegają władze, część z nich to oszustwa i próby wyłudzenia pieniędzy. Kiedy zajdzie słońce, nadal będzie bardzo ciepło. Na zachodzie około 24 stopni miejscami tej nocy, na wschodzie 18 stopni. Jutro ciąg dalszy piekielnych temperatur. 36 stopni mają pokazać termometry w Białymstoku, 37 w Łodzi i Rzeszowie, 38 w Warszawie, 39 w Łodzi i Poznaniu, 41 w Gorzowie. Będzie słonecznie, natomiast od zachodu zaczną nadciągać słabe na razie burze z gradem.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Interluda, a w studio goście pan profesor Sebastian Granica i pan profesor Jakub Piwowarski, Środowiskowe Laboratorium Badań nad Mikrobiotą Człowieka, Mikrobiota Lab, Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
10: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
11: Dzień dobry państwu.
8: Żyjemy w państwie, w kraju, gdzie wydawałoby się, że nasza wiedza pozwala nam lepiej o siebie zadbać. Co to znaczy? No, to znaczy tak, że mamy możliwości po to, abyśmy byli zdrowsi, w lepszej formie, dłużej żyli, mieli więcej energii. Ale często to, o czym mówię, sprawia, że sięgamy po całą masę różnych substancji. Ziółka, herbatki ziołowe, suplementy, diety, różnego rodzaju substancje, które jakoś w naszej głowie zapalają lampkę. Powinieneś to brać, powinieneś to pić, powinieneś to łykać, powinieneś to dodawać do tego i owego. Dzięki temu będziesz dłużej żył, będziesz dłużej zdrowszy, nie będą cię trapiły żadne choroby, będziesz ostrzejszy, w sensie inteligencją tryskał, łatwiej kojarzył, dłużej pracował i tak dalej, i tak dalej. No i skąd o tym wiemy? No oczywiście wiemy przede wszystkim z reklam. No bo jeżeli pojawia się reklama, która mówi o jakiejś substancji, najlepiej jeszcze takiej, która brzmi egzotycznie, albo która nawiązuje do jakiegoś dawnego okresu minionego, typu wcześniej chrześcijanie albo poganie, już z tego korzystali. Jeżeli pojawia się nazwa botaniczna, no to już jesteśmy przekonani, że na pewno tego potrzebujemy. A jeśli jeszcze na ekranie na przykład pojawi się taki prosty diagram pokazujący, jak ta substancja prostą drogą od naszych ust od razu do żołądka, nerek, wątroby i Bóg wie jeszcze czego się przedostaje, no to już jesteśmy przekonani, że to musi być prawda.
11: Jeszcze człowiek w białym ubraniu koniecznie.
8: Jeszcze człowiek w białym ubraniu, który albo w okularach jeszcze pochylony, jeszcze jak może mikroskop obok stoi, no to już właściwie walimy jak w dym. A tymczasem otwiera się przed nami świat różnych substancji, które wydają nam się przyjazne, ale nie muszą być nie tylko przyjazne, ale mogą być czasami szkodliwe. A oprócz tego pojawia się branża, która zarabia na tym, że produkuje rzeczy, bez których, jak rozumiem, świetnie moglibyśmy się obyć.
10: No tak, no to jest wszystko, wydaje mi się, takim pokłosiem tego trendu, który teraz jest, czyli tego maxingu na różnych polach, tak? Czyli mamy look maxing, to mamy też health maxing, tak? Każdy chce być najlepszą wersją siebie i próbuje to osiągnąć między innymi właśnie zażywając substancje, czy też, tak jak pan redaktor powiedział, ziółka, czy herbatki, które sprawią, że jego ciało będzie lepiej funkcjonowało niż teraz funkcjonuje. A tak naprawdę musimy mieć tego świadomość, że zawsze może być lepiej, tak? Więc zawsze jest pole do tego, żeby coś ulepszyć. Pytanie, czy jest warto? Bo proszę pamiętać, że jeśli, i to jest taka, no, to jest dogmat w farmakologii i w tym, jak funkcjonuje nasz organizm. Jeśli coś działa na nasz organizm, jakkolwiek, zawsze będzie wywoływało jakiś efekt uboczny. I o tym należy pamiętać, że to nigdy nie jest bezkosztowe.
11: Jeszcze z drugiej strony ja też pomyślałem, jak...
8: Pan profesor Sebastian Granica.
11: Jak pana słuchałem w tym wstępie, że to tak bardzo brzmiało jak źródło wiecznej młodości albo święty Graal. I wszyscy wiemy, jak myślimy o tym, że to jest pewnego rodzaju to jest legenda i trochę to, jak pan to o tym opowiadał, no to zaczynamy wierzyć w taką zbiorową bajkę, legendę, że tego potrzebujemy, że chcemy być lepsi, że chcemy wpływać na nasze ciało, na nasz umysł, a żeby wpływać, w mojej ocenie, no też trzeba wiedzieć jak.
8: Jedna rzecz to jest oczywiście wieczna młodość i wieczne życie, no ale po co przecież w naszym kraju i tak mamy zaklepane życie wieczne po śmierci, więc tutaj jest, o to już się nie martwię. No ale rozumiem,
11: ale
8: że
11: chodzi o jakość, jaka będzie jakość tego życia po śmierci.
8: Tutaj się wiele wątków ze sobą przecina. Z jednej strony zaufanie albo spadające zaufanie do nauki i ludzi nauki, a chyba rosnące zaufanie do niesprawdzonych źródeł wiedzy, czyli ktoś, kto sobie w internecie otwiera stronę i mówi, proszę bardzo, ja tutaj mam coś, co leczy wszelkie dolegliwości albo leczy jakąś dolegliwość, z którą medycyna sobie nie daje rady i mówimy, o, to ja ufam bardziej tej osobie niż naukowcom, niż lekarzom, niż medycynie.
10: Ja bym chyba trochę inaczej to zinterpretował, że nauka stała się nową wiarą i te mechanizmy, które były wcześniej przykładane do wiary, zostały przeniesione na naukę. I w nauce jakby społeczeństwo zaczyna szukać lekarstwa na tak naprawdę bóle egzystencjalne, bo to, o czym mówimy, czyli to ciągłe polepszanie swojego życia, to nie jest leczenie objawów fizjologicznych, tylko to jest jakieś leczenie bólu egzystencjonalnego związanego z przemijaniem i z chorobą, która jest no, nieodłączną częścią życia. I teraz, w momencie, kiedy ta nauka stała się religią, to wszystko zostało wypaczone. I tak naprawdę doszło już nawet do tego, że tak naprawdę na wszystko, na każdą tezę jestem w stanie panu znaleźć publikację naukową, która to potwierdzi. Czyli, że ktoś przyjdzie i powie, że właśnie a propos tej, znowu wrócimy do tej nieszczęsnej, lewoskrętnej witaminy C. I będzie w stanie znaleźć w bazach danych naukowych badania, które będą potwierdzały jego tezę, która jest w ogóle nie poparta żadnymi faktami i badaniami przeprowadzonymi zgodnie ze sztuką.
8: To jest jeden kierunek, czyli jak rozumiem fetyszyzacja nauki. Czyli...
10: Tak, tak, tak.
8: Ale kolejny kierunek jest taki, że oto z jakiegoś powodu zdaje nam się, że to chyba jest taki orientalizm, czy pokłosie orientalizmu, że gdzieś tam hen daleko, na przykład Chiny albo Indie, istnieje alternatywna do naszej medycyna i ta medycyna jest lepsza, dlatego że ona już istniała od tysięcy lat, a więc substancje, które są wiązane na przykład ze starożytnymi Indiami albo ze współczesnymi Indiami, albo substancje, które są związane z Chinami, zdają nam się mieć jakieś magiczne właściwości. Pan profesor Sebastian Granica kiwa głową.
11: Ja sobie pomyślałem, że mamy takie powiedzenie, tak czasami się myśli, że trawa u sąsiada jest bardziej zielona. Tyle, że u sąsiada jeszcze tą trawę możemy zweryfikować, popatrzeć na nią, że ona, jak się jej dobrze przyjrzymy, że ona tam, no, w niektórych miejscach podsycha, tutaj żółknie, tu jest niedokładnie przystrzyżona. A jak myślimy o Chinach, Indiach, to możemy tylko to, co nam ktoś powie, co przeczytamy gdzieś w internecie, albo co zobaczymy w telewizji i nasze wyobrażenie jest zupełnie inne. jakbyśmy tam się pojawili, być może nasze doświadczenie pokazałoby, że ta medycyna, ona jest inna, ale być może nie przynosi jakiegoś remedium na wszystko, tylko ona po prostu jest inna.
10: No, a jeśli zestawimy to z twardymi danymi dotyczącymi przeciętnej długości życia, no to jednak ta medycyna, nazwijmy ją europejską, tak, no, wydaje się być dużo lepsza w tym, że poprawia zarówno komfort życia, jak i jego długość oraz, no co jest też takim wskaźnikiem, śmiertelność noworodków. Tak?
8: I znowu mamy do czynienia z sytuacją złożoną, którą staramy się zrozumieć w głowie albo zbytnio upraszczamy. No bo na dzień dobry, kiedy rodzimy się, to rodzimy się z jakimś wylosowanym zestawem genów. Czyli mamy predyspozycję do pewnych rzeczy, do innych nie. Czyli zupełnie niezależnie od nikogo i niczego, w sensie trochę od naszych przodków i tej genetycznej loterii, mamy jakiś zestaw. No ale jeżeli mamy predyspozycję, to nie znaczy, że na jakąś chorobę na przykład zapadniemy. To też wszystko zależy od tego, jaki styl życia będziemy prowadzili. Ale oczekiwalibyśmy natychmiastowych rezultatów w momencie, kiedy już się budzi w nas ta świadomość, że jesteśmy świadomi swojego ciała, zdrowia i chcielibyśmy je utrzymać w dobrej kondycji albo przedłużać. Zapominając, że nie wiem, lepsza kondycja w wieku lat 85 nie weźmie się stąd, że w wieku 83 lat zaczęliśmy coś tam pić do śniadania, tylko raczej z tego, że na przykład byliśmy aktywni, jeżeli chodzi o ruch, właściwie w ciągu całego naszego życia. Tak? Albo że to, że jesteśmy szczupli w dowolnym momencie, nie bierze się z tego, że przez tydzień nie jedliśmy kiełbasy, tylko z tego, że na przykład jedliśmy mało na przestrzeni znowu wielu lat nisko przetworzonej żywności.
11: Mnie też się od razu pojawiło w takie powtórze słowa człowieka, którego miałem okazję słuchać, że rzeczywistość chyba jest dużo jeszcze bardziej skomplikowana niż to tutaj padło, bo mówimy tylko o zestawie genów. Tak? Czyli to, z czym się rodzimy biologicznie. A do tego dochodzi, jaki los wylosowaliśmy, jeśli chodzi o na przykład warunki społeczne, gdzie się urodziliśmy, w jakim kraju, w jakiej części świata, w jakiej rodzinie. I taka mieszanka już tworzy tak wieloparametrowy system, że trudno jest na niego wpływać.
8: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Te o godzinie 16:20. Pan profesor Sebastian Granica, pan profesor Jakub Piwowarski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są w studio. Wracamy po informacjach.
12: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
13: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańcy do konkretnej sprawy do załatwienia.
12: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
14: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
15: TOK FM. Na każdy temat.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: Zupa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 16.20, Filip Hekusz, informacje TOK FM. Coraz goręcej wciąż na zachodzie Polski. Temperatura w Słubicach, gdzie jest w tym momencie najcieplej, zbliża się do 38 stopni. Wyniosła o 16.37,8. Nieco chłodniej jest w Babimoście, tam 37 stopni. W całej Polsce w tym momencie temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza. Ze względu na prognozowane ekstremalne upały również jutro GMA Główny Muzeum Narodowego w Warszawie, a także Muzeum Plakatu w Wilanowie i Muzeum Rzeźby w Królikarni będą nieczynne dla zwiedzających. Tak przekazało Muzeum Narodowe w mediach społecznościowych. To kolejna instytucja, która w ten weekend zawiesza działalność z powodu ekstremalnych temperatur. 50-letni obywatel Polski zmarł podczas pracy w polu w Belgii we Flandrii Zachodniej. Według informacji przekazanych przez media mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Okoliczności wyjaśnia biegły. Jedną z rozważanych hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan mężczyzny. Australijski rząd planuje zwiększyć kary finansowe dla firm technologicznych, które łamią wprowadzony w tym kraju zakaz dostępu do serwisów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Australia wprowadziła ten zakaz w grudniu zeszłego roku jako pierwsze państwo na świecie. Nadal jednak, jak twierdzi premier Anthony Albanese, z portali korzysta za dużo dzieci.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Pan profesor Jakub Piwowarski i pan profesor Sebastian Granica z Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są w studio. Czyli tak, ustalamy pewne warunki brzegowe. Rodzimy się z jakimś zasobem genów, potem w zależności od tego, na jakim miejscu, w jakim miejscu na Ziemi się rodzimy, czyli w zamożnym kraju, w biednym kraju, w zamożnej rodzinie, w biednej rodzinie. No, ten wyścig, w którym startujemy, już nie jest równy. No, ale powiedzmy, że sobie jakoś to ustandaryzujemy i mówimy, okej, w którymś naszym miejscu na Ziemi, no nie jesteśmy bardzo biedni, pewnie nie jesteśmy, no, nie wiem, 20. gospodarką na świecie niby jesteśmy, no więc można powiedzieć, że w miarę jest okej. Zapominamy o tym, że nie istnieją cudowne substancje, które w ciągu nocy nas uleczą, sprawią, że będziemy młodsi, silniejsi, mieli więcej energii, albo że to, co zaniedbywaliśmy przez lata, nagle odejdzie no właśnie, to znowu fontanna młodości zacznie funkcjonować. A jednak, pomimo tego, że mamy darmową edukację, możemy sobie nawet aż magistrem bezpłatnie zostać, a może i doktorem, im więcej danych mamy pod ręką, bezpłatnie znowu, tym jakoś łatwiej rzucamy się na te opowieści o magicznych substancjach. Suplementy diety są jedną taką substancją, o której trochę rozmawialiśmy, ale warto przypomnieć, bo znowu w takiej pewnie masowej, powszechnej imaginarium. To jest jakiś zespół lekarzy, który sobie siedzi i myśli sobie, z moich badań wynika, że Polacy mają za mało żelaza, miedzi, węgla, cynku, aluminium, a więc tutaj w moim super nowoczesnym laboratorium, używając technologii XXI wieku, przygotowałem suplementy diety dla moich rodaków i dzięki temu niedrogo mogą zadbać o swoje zdrowie, suplementując, i tutaj lista tych substancji, na których brak Polacy cierpią.
5: Tak, no więc wygląda to oczywiście zupełnie inaczej, że mamy producenta suplementów diety, który wymyśla sobie coś, czego nie ma na rynku, albo coś, co jest na rynku i nadaje temu inną nazwę, tak? Czyli mamy rośliny, które mogą się zwyczajowo bardzo różnie nazywać i po prostu jest na nowo wprowadzany jako suplement diety, na przykład Zingiber officinalis.
4: Tak? O, dobrze brzmi.
5: No, dobrze brzmi. Kupiłbym. Brzmi jak, ja też bym, znaczy nie, ja bym, no, Jakbym nie wiedział, też bym kupił. No ale jak już nazwiemy to po polsku, czyli korzeń kłącze imbiru, no to już nikt tego specjalnie nie będzie uważał za nowość. Więc no, tworzenie jakiejś potrzeby po to, żeby tą potrzebę zaspokoić. No to tak działa rynek. A
4: koci pazur, czarci pazur. Też brzmi dobrze.
6: Też brzmi dobrze.
5: Tak trochę egzotycznie.
4: Egzotycznie, tak trochę...
6: Jeszcze ze zwierzętami jest zestawiona zwierzęta. Przecież wszyscy lubią, nie?
4: Co to jest ten koci pazur i czarci pazur?
6: To są dwie, pod tymi się kryją dwie rośliny, tak? Jedno to jest roślina, którą...
5: Hakorośl rozesłana.
6: Hakorośl rozesłana, czyli...
4: To jeszcze lepiej brzmi.
6: Jeszcze lepiej brzmi. A drugie Uncaria tomentosa, tak?
5: Tak. No i wszystkie, one obydwie są egzotyczne, tak? Można je zażywać. No, czuje się człowiek jakoś bardziej wyjątkowy, że no, nie zażywa na... Akurat czarci pazur no, to są na dolegliwości reumatyczne, tak? Że nie zażywa jakichś zwykłych leków, które przepisał lekarz, tylko tak, czarci pazur i...
6: Tutaj takie zestawiliśmy dwie takie rośliny, gdzie jedna ma, bo czarci pazur ma dobre, ugruntowane informacje na temat zastosowania, efektywności i jest rośliną, która jest rośliną leczniczą, tak szeroko może być stosowana, natomiast no, druga roślina jest rośliną egzotyczną, która raczej sławę ma słabą. Tak, więc też, żeby tutaj to trochę rozgraniczyć, i bo mamy rośliny i substancje roślinne, które mają dobrze ugruntowane, tradycyjne zastosowanie, potwierdzone bezpieczeństwo i mogą być nawet o statusie leku. Tak, więc to też jest wszystko bardzo subtelne.
5: Teraz zrobimy trochę taki obrót o 180 stopni i to, co Sebastian powiedział, że rzeczywiście, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, tak? Bo jest wiele substancji roślinnych, które rzeczywiście mają potwierdzone działanie farmakologiczne badaniami klinicznymi i mogą być stosowane w leczeniu chorób. Tylko po pierwsze, nie ma zainteresowania przemysłu farmaceutycznego, żeby coś takiego propagować, bo tylko ja tu jakby odcinam się od wszelkich jakichś teorii spiskowych. To jest po prostu zwykły brak interesu, bo na nowo opracowanej cząsteczce chemicznej firma farmaceutyczna inwestuje w badania kliniczne i później to jej się zwróci, bo ma na to całe IP, czyli zastrzeżenia patentowe i tak dalej, co pozwala jej później na zwrot tych pieniędzy, które zostały zainwestowane. Natomiast w przypadku roślin leczniczych, no takiego mechanizmu nie możemy już zastosować, zwłaszcza wobec takich, które były tradycyjnie stosowane.
4: Czyli konkurencja będzie większa, no bo
5: każdy może sobie to zapakować. Są oczywiście firmy farmaceutyczne, które się tym zajmują i wprowadzają do lecznictwa preparaty będące zarejestrowane jako leki o potwierdzonej klinicznie skuteczności. Natomiast tych firm jest bardzo niewiele i one się borykają z ogromnymi problemami i żeby to wprowadzić, a jednocześnie no, finansowo wyjść na swoje. Tak?
4: To, że coś ma potwierdzone, jakaś substancja ma potwierdzone właściwości, jest substancją leczniczą, to niekoniecznie oznacza, że powinniśmy to zażywać czy suplementować.
6: Tak, no jedną z takich substancji właśnie roślinnych, która jest bardzo dobrze już poznana, jest dużo badań na poziomie klinicznym, jest na przykład ziele dziurawca, które z jednej strony wiemy, że można stosować w jakichś łagodnych zaburzeniach nastroju, w depresji, a też, ponieważ ono jest bardzo dobrze poznane, to wiemy, że ma bardzo dużo działań niepożądanych. I stosowanie ziela dziurawca na przykład z lekami popularnymi, jakże antykoncepcyjnymi, albo lekami przeciwzakrzepowymi, może prowadzić albo do osłabienia działania tych leków, albo do wywołania działań niepożądanych. Więc sprawa nie jest taka prosta. A z drugiej strony naprawdę, że ziele dziurawca ma dobre badania kliniczne. I można je stosować przy łagodnych zaburzeniach nastroju, jako taki lek pierwszego rzutu. Z trzeciej znowu strony, taka osoba, która idzie do lekarza, w tym wypadku ze względu na wskazania psychiatry, to często nie powie o tym, że stosuje ziele dziurawca, jak zostanie zapytana o to, jakie leki stosuje.
4: No bo nie myślimy o tym w kategorii leku.
6: Tak, w kategorii leku, a tutaj też jasno trzeba powiedzieć, że łączenie na przykład z różnego rodzaju lekami na ośrodkowy układ nerwowy może prowadzić do bardzo dużych interakcji i działań niepożądanych, więc sprawa jest dość
5: skomplikowana. Jeszcze kamyk rzucę do tego ogródka.
6: Rzucaj, tylko nieduży.
5: Dobra, mały. Problem jest też taki, że no, tak naprawdę osobami, które powinny ordynować leczenie, są lekarze i kontrolować to leczenie. Natomiast w naszym polskim systemie kształcenia lekarzy nie ma żadnych programów dotyczących leków pochodzenia naturalnego czy suplementów diety opartych o preparaty roślinne, więc lekarze nie mają tej wiedzy.
6: Znaczy one są, bo to też nie chciałbym, one są, ale na bardzo mało rozbudowanym poziomie, tak? I samo podejście jest też i w gronie kolegów takie, że często, że to jest naturalne i się tym nie przejmować na przykład, tak? Więc to też jest, więc nie byłbym taki ostry jak Jakub, że nie ma żadnego, bo to też jest, by było niezgodne z nauczaniem standardów, które mamy, nauczania, ale to jest bardzo okrojone. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo okrojone.
7: Czyli mamy przestrzeń, w której lekarze zreiterowali z braku, znaczy pewnie nie należy winić lekarzy, można się zastanowić, tak, dlaczego tak. tych szkoleń nie ma. Czyli ktoś zreiterował, czyli mamy przestrzeń do zagospodarowania i zagospodarowują ją nie te podmioty, które byśmy oczekiwali.
5: Influencerzy na przykład. Tak.
7: I mówią, bierzcie to, bo to jest super, to jest badane, znane od lat, już nasze praprababcie to zażywały, więc na pewno ci nie zaszkodzi. No i teraz kogo słuchać? Słuchać własnego ciała, słuchać lekarza, słuchać zielarza, słuchać azjatyckiego influencera, czy polskiego influencera?
6: No, ja sobie pomyślałem, że tutaj kilka aspektów, tak? Przede wszystkim słuchanie własnego ciała nie jest głupim pomysłem. Myślę, że to jest nawet bardzo dobry pomysł. Z tym, że jesteśmy przez lata uczeni, myślę, tak socjalizowani w ten sposób, żeby też tego ciała nie do końca słuchać i że ono może nie jest istotne, że też jest czymś takim, co z czym nie, no, nie mamy do końca kontaktu. Z drugiej strony, kogo słuchać? No, słuchać tego, kto ma potwierdzone twarde kompetencje. I są takie grupy zawodowe w naszym kraju, nie tylko w naszym kraju, które te twarde kompetencje mają. Lekarze są taką grupą zawodową z defaultu. Farmaceuci są taką grupą zawodową z defaultu. Natomiast fitoterapeuci, zielarze, naturopaci to są grupy, które te kompetencje mieć powinny, ale nie stoi za tym żaden system kontroli jakości.
7: Weźmy sobie prostą, wydawałoby się nieszkodliwą kategorię jak witaminy. Bez względu na to, czy moje ciało mówi mi, wszystko jest z tobą w porządku, czy mówi mi, nie wiem, kącik oka mi dyga, więc właściwie pewnie czegoś mi tam brakuje, to często sięgamy po witaminy. No i bierzemy właściwie cały alfabet, który jest dostępny. A jeszcze jak mamy w aptece witaminę z dodatkiem czegoś, co brzmi egzotycznie albo miło, no to tym bardziej. Więc bierzemy witaminę A plus coś tam B plus coś B, 1, 2, 3, 4, 12, 24, 36, D, E, F i tutaj lecimy całym alfabetem. No i mówimy, przecież nie zaszkodzi, jeżeli sobie taką przygotujemy dawkę piorunującą całego alfabetu i połykamy. A tymczasem okazuje się, że po pierwsze...
5: Po co?
7: Po co?
5: Zawsze pytanie po co, tak? Po co zażywać te witaminy w takich ilościach, w jakich przeważnie są ordynowane czy dostępne w preparatach? Żyjemy w czasach naprawdę dobrobytu. I z witaminami witaminy nie działają w ten sposób, że im jest więcej, tym lepiej, tak? Witamina C nie działa w ten sposób, że im więcej jej dostarczymy, tym będzie lepiej. Ona działa wtedy, kiedy mamy niedobór, czyli jeśli byśmy popłynęli statkiem, tak? I daleką podróż, nie byłoby kiszonej kapusty, tak? No to dostalibyśmy szkorbutu, ale no, nie spotkałem się jeszcze w dzisiejszych czasach ze szkorbutem. No,
6: Jeszcze też istotną sprawą jest to, że witaminy są substancjami notabene naturalnymi, które występują w naszym organizmie. Nasz organizm jest tak skonstruowany, że ma dość dobre mechanizmy regulacji. Więc jak ktoś przyjmuje witaminy, to o ile jego organizm jest, powiedzmy w cudzysłowie, zdrowy, to nawet przy nadpodaży danej witaminy, ten organizm sobie z tym poradzi. Tak? Czyli po prostu najzwyczajniej w życiu tych witamin nadmiarów się pozbędziemy. Tak, więc to też jest troszeczkę, witaminy są taką grupą, gdzie bazuje to na tym, że doprowadzenie do szkodliwych poziomów jest dość trudne. To nie jest tak, że niemożliwe, bo witaminy, to szczególnie dla witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, tak, które mogą się kumulować, ale witaminy rozpuszczalne w wodzie, no po prostu przy sprawnie działającym układzie wydalniczym, czyli

0: które dzieją się w naszym organizmie, tak? Że i to samodzielnie, tak? Czyli my to dobieramy, to nie jest jakiś lekarz, to nie jest jakaś firma farmaceutyczna, z której dostajemy białe pudełko i nie wiemy, co w nim jest, tak? Co to są za, jak działają te leki, tylko my sobie przeczytamy, że dana roślina w ten sposób działa, to nam to powoduje, że my jakby jesteśmy w stanie uzyskać kontrolę nad tym, co się dzieje w naszym organizmie, co się oczywiście łączy z jakby ogólnym klimatem w naszej cywilizacji teraz, tak? Że tutaj i zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz sobie zrobimy taki nos, jak chcemy, taką żuchwę, jak chcemy, tak? Żeby to wszystko było, było pod kontrolą.
1: Tak, teraz chyba jest Mar-a-Lago, żuchwa z Mar-a-Lago, taka maga żuchwa, to jest nowy styl Stanów Zjednoczonych przynajmniej.
0: No, tak.
1: Bo nie tylko jak gdyby świadczy o przynależności do pewnego klubu, ale też denominuje zasobność finansową. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za kilka minut o godzinie 16.40. Goście programu to pan profesor Jakub Piwowarski i pan profesor Sebastian Granica, Środowiskowe Laboratorium Badań nad Mikrobiotą Człowieka, Mikrobiota Lab, Wydział Farmaceutyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
4: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Przez wielu polityków oraz ich zwolenników są postrzegani jako oderwani od rzeczywistości krzykacze, którzy nie znając realiów polityki, ekonomii i gospodarki, walczą o niemożliwe do zrealizowania postulaty. Młodzi aktywiści nie przejmują się jednak tymi opiniami i robią swoje. Kim są, o co walczą i dlaczego tak lubią konfrontację z politykami? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Dominiką Lasotą o książce Odwagi w podcaście Półka z Książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
13: O!
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / baty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Natychmiast wyłaź z wody!
16: No ale co, Barbara? Rekin!
15: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
18: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 16.40, Filip Kakusz, informacje TOK FM. Co najmniej 193 miliony osób w Europie doświadcza dziś temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza.

0: Celsjusza, tak wynika z analizy agencji AFP. Wśród tych milionów są mieszkańcy dużej części Polski. Na krańcach zachodnich, w Słubicach, słupki rtęci pokazały o 16 prawie 38 stopni. Fala upałów przesuwa się na południowy wschód kontynentu. Porozumienie między Izraelem a Libanem to ważny krok w kierunku deeskalacji napięć na Bliskim Wschodzie, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Umowa została podpisana wczoraj w Waszyngtonie. Jej szczegóły nie zostały podane do publicznej wiadomości. Jednak przedstawiciele Hezbollahu, z którymi faktycznie Izrael toczy wojnę, zapowiedzieli, że nie podporządkują się umowie i nie złożą broni. System ochrony zdrowia w Polsce wymaga zmian. Tutaj politycy, goście dzisiejszych wyborów w Toku, byli zgodni. Po wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, w którym młody lekarz i był już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych, akcenty w dyskusji szybko przesunęły się na kwestie polityki i wynagrodzeń lekarzy. Więcej o wnioskach z tej dyskusji w Tok FM w informacjach o 17, a teraz jeszcze czas na raport smogowy. Dziś raczej wiele osób w piecach nie pali, ale odnotujmy, nie ma w tym momencie regionu ani miasta, gdzie normy stężeń pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 pochodzących z niskiej emisji byłyby przekroczone. Niemniej jednak do spacerów jeszcze przez kilka godzin nie zachęcamy.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Studio goście, pan profesor Sebastian Granica i pan profesor Jakub Piwowarski, Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kiedy pojawił się wątek tej kontroli, no właśnie, bo już lekarz nam nie przepisuje, przypomniało mi się, w jaki sposób, jak inaczej są przepisywane leki na przykład w Ameryce Północnej. Bo bez względu na to, czy kupujemy coś, co jest dostępne w jakimś tam pudełeczku, czy czymś tam, to idąc do farmaceuty, ten wyciska nam na przykład z opakowania albo coś dokładną liczbę tabletek, którą przepisał lekarz. Mało tego, na tej buteleczce czy pojemniczku przykleja naklejkę, imię, nazwisko, telefon lekarza, w razie czego kontakt, dawkowanie, tak? I czasami się dziwiłem, bo mówię, po co właściwie to przerzucają z pustego w próżne, skoro to już istnieje w formie tam, nie wiem, drażetek albo czegoś. Nie. Jeżeli przepisał nam lekarz, nie wiem, 10 razy po 3, to dostaniemy 30, pomimo że w opakowaniu, że tak powiem, sprzedażowym jest ich 36. Tym samym znika albo jest jakoś ograniczony sposób także pozostających leków, tak? A nie wziąłem do końca, to wyrzucę, nie wziąłem do końca, spuszczę w łazience, nie wziąłem do końca, to jak będę się źle czuł, to wtedy sobie zasuplementuję.
3: Też się kiedyś zastanawiałem nad tym, z czego to wynika i przyznam szczerze, że nie mam wiedzy na ten temat, natomiast mogę się podzielić jakimś takim przemyśleniem, że to prawdopodobnie wynika z kwestii ubezpieczenia, jakie jest w Stanach Zjednoczonych i tego, że to są wszystko oparte jest na prywatnych ubezpieczeniach i refundacji i po prostu ten system musi być dużo bardziej szczelny niż u nas. Bo u nas jednak jest NFZ, tak, który za to wszystko płaci, refunduje leki i stąd być może jest ta, no taka swego rodzaju rozrzutność, tak, że tych leków jest wydawane na, przeważnie na więcej niż jest potrzebne. Oczywiście to jest jedną, dwie tabletki, ale no w skali kraju to może być bardzo dużo. To taki jest mój pomysł na to, ale jaki jest, czy jest inny powód? Ciężko mi powiedzieć. To chyba też w Wielkiej Brytanii w ten sposób funkcjonuje.
2: Ale z pewnością jest tak, że te jak gdyby nie idziemy też do apteki kupować rzeczy, które wyglądają ładnie, tylko jest jakaś taka przestrzeń, w której dostajemy od farmaceuty to, co przepisał nam lekarz, ani jednej tabletki więcej, ani jednej mniej. Jeżeli potrzebujemy więcej, no to oczywiście możemy receptę odnowić w kontakcie z lekarzem, tak, ale też mamy od razu informację, co się dzieje w razie, gdybyśmy zażyli nie to, co trzeba.
4: Tylko też z drugiej strony, z takich doświadczeń po prostu obserwowania w Stanach Zjednoczonych, no mamy taką sytuację, że idziemy do tej apteki, gdzie faktycznie od farmaceuty dostajemy odliczone w pudełeczku, a obok na półkach mamy na przykład ibuprofen w opakowaniach po 1000 sztuk.
3: Tak, wiaderka.
2: Bo jest taniej.
4: Bo jest taniej, no tylko znowu jest pytanie, no zachęca do tego, no 1000 sztuk, to jeśli to w rok, nie wiem, ma datę ważności 2 lata, na przykład trzeba zjeść, no ktoś to musi zjeść albo wyrzucić. I tutaj już to ta zasada nie do końca ma zastosowanie.
3: Wykluczało to aspekt ekologiczny.
2: A co się stało z naszą świadomością, że zaczęliśmy sięgać po no właśnie, na przykład suplementy diety. Cóż takiego, czy to jest po prostu tylko fascynacja skuteczną kampanią reklamową?
3: Nie, ja myślę, że to jest kulturowe, tak, że ta nasza kultura poszła w tą stronę takiej potrzeby kontroli ciała bardzo silnej i tej potrzeby wpływu na to, co się dzieje w naszym ciele, że mamy tą medycynę, tak, której jest bardzo duży postęp, więc my też chcemy w tym jakoś partycypować, więc możemy sobie regulować, nie wiem, nastrój, regulować kondycję fizyczną, znaczy ulegać temu złudzeniu, tak, no bo to jest czyste złudzenie.
2: No dobrze, ale idąc tym tropem, tak jak pan mówił, możemy zaufać firmie farmaceutycznej, która zainwestowała duże pieniądze w to, żeby sprawdzić, czy jakaś substancja działa pozytywnie, negatywnie, neutralnie. Przeprowadziła badania, zajęło to wiele lat, no i teraz podaje nam produkt w postaci jakiegoś leku, tak? I ten lek ma pomóc nam na nasze dolegliwości. A po drugiej stronie mamy suplementy diety, czyli właściwie co jest wyrób spożywczy, produkowany nie wiadomo przez kogo, nie wiadomo gdzie. I to chyba nie jest wiedza tajemna. Myślę, że przeciętny człowiek zdaje sobie z tego sprawę, co wcale nie sprawia, że sięga po suplementy diety.
3: No ale my uwielbiamy ulegać złudzeniom. No każdy tego potrzebuje.
4: Tylko kwestia jest taka właśnie, jeśli przyznamy i będziemy się trzymać tej dostępnej powszechnie wiedzy, jak to pan powiedział, to też musimy się z czymś innym skonfrontować. Musimy się skonfrontować z tym, że przemijamy, że jesteśmy śmiertelni, że chorujemy. Tak, to jest bardzo trudne.
2: No tak, ale co, no, no okej, okay, to jest trudne, no ale mamy też rozum, zdrowy rozsądek, logikę. Znam masę ludzi, którzy, nie wiem, potrafią rozmawiać na temat fizyki kwantowej, rozumieją i objaśniają świat, a potem nadchodzi taki wiek, w którym mówią, pierwsze co zrobię rano, to biorę szklankę ciepłej wody, dosypuję 5 łyżeczek kurkumy, 4 łyżeczki papryki, wciskam 5 cytryn, no i się pytam, dlaczego? No, najpierw muszę odkwasić organizm, potem coś tam.
3: Ale to jest substytut wiary, no. To jest nic innego jak substytut wiary, która została wyrugowana i teraz wszyscy, na to miejsce musi coś być. No, nasze mózgi są tak skonstruowane, że...
2: Kurkuma zamiast pacierza?
3: No, coś takiego, no. Ja bym to w ten sposób interpretował. I każdy, i to nie ma znaczenia, czy to jest jakby na jakim poziomie intelektualnym dana osoba funkcjonuje. Tym to złudzenie jest tak przyjemne, że zawsze mu będzie ulegała. I ja jestem przekonany, że jakby ktoś, nie wiem, z kamerą na moje, czy na czy w moje, czy w Sebastiana, by nam zamontowali na czołach kamerę i zobaczyli, co my w ciągu dnia robimy.
2: A co robicie w ciągu dnia?
3: No właśnie nie wiem, zacząłem sobie robić taki rachunek sumienia, żeby się z państwem podzielić czymś, jakimś takim dziwactwem, które robię i które uważam, że działa. Ale może jeszcze mi to przyjdzie do głowy w trakcie programu. Natomiast jestem przekonany, że coś takiego by się znalazło, co po prostu robię po to tylko, żeby się lepiej poczuć. I to też jest okej. Okay, tak? I to też jest okej, okay, dopóki nie robię tego środkami, które mogą negatywnie wpływać na moje zdrowie.
4: Też kwestia jest umiaru rozsądku tego zdrowego, no bo o ile taki fizyk kwantowy, który wykonuje takie, nazwijmy to, pewnego rodzaju rytuały, tak? To o ile robi to właśnie, pije sobie wody z cytryną, pije ciepłą wodę, nie wiem, trochę kurkumy sobie dla smaku do tej wody doprawi i robi to regularnie, no to wypadkowa może być i korzystna, bo on się z tym lepiej czuje, ma poczucie właśnie większej kontroli, ma lepsze samopoczucie, co się wiąże z tym, że po prostu jest w lepszej kondycji psychicznej, ale w momencie, kiedy będzie łyżkami zajadał kurkumę z rana, bo im więcej, tym lepiej, może się to skończyć słabo. Więc to jest kwestia tutaj wyważenia, nie? Że też pewnego rodzaju takie, nazwijmy to, rytuały. Wiadomo, nie wiem, na przykład dzieci potrzebują rytuałów, tak? Wszyscy to wiedzą, że dzieci potrzebują rytuałów na jakimś poziomie. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że potrzebują poczucia bezpieczeństwa. I w tym momencie, jeśli taka osoba ma większe poczucie bezpieczeństwa, większy komfort, większą kontrolę, tak, bo to jest też związane z bezpieczeństwem, kontrola, to dlaczego tego nie robić? Tak? A faktycznie tutaj zgadzam się z Jakubem, że w przeszłości może były inne podmioty, które dawały to. I być może była to bardzo zakorzeniona wiara.
2: Każdy z nas ma jakieś preferencje co do produktów. Nie wiem, maślanka, jeden woli taką, inną, sery, twarogi na przykład, czyli w danej kategorii, która wydaje się do siebie podobna, mamy preferencje, bo wyczuwamy jakiś delikatny smak, który sprawia, że ta marka jest dla nas lepsza. Ale czy to samo jest w farmaceutce? Znam osoby, które mówią, tak, zażywam, suplementuję tę substancję, ale tylko od tej firmy, bo ta zauważyłem, że u mnie działa, ale żadna inna nie działa.
4: To są, w mojej ocenie, są bardzo subtelne efekty, tak? I one, nie negowałbym, że one występują, natomiast w mojej ocenie nie mogą to być efekty takie bardzo łatwo mierzalne i istotne. Tak, bo jeśli mówimy o lekach i na przykład mówimy o zamiennikach, odpowiednikach, to są te same i muszą być te same substancje. One mogą być trochę inaczej wytwarzane, mogą być inaczej zapakowane i tak dalej, i tak dalej. I też biorąc pod uwagę, że jesteśmy bardzo różni, może się zdarzyć przypadek, że dla jakiejś konkretnej osoby ten zamiennik zadziała troszkę inaczej i ona to wyczuje. Tylko to jest, nie mamy narzędzi do tego, żeby to sprawdzić, ale kanonicznie to jest dokładnie to samo.
3: I oczywiście efekt placebo tutaj wchodzi w grę też. I to jak dany preparat jest postrzegany przez pacjenta. Jeśli pacjent ma dobrą więź emocjonalną z danym preparatem, no to też nie ma sensu tego burzyć, tak? No bo to nic złego nie przynosi. Natomiast wyjaśniać tak bo tak jest, że leki, które są zamiennikami, one muszą być identyczne pod kątem substancji czynnej, substancje pomocnicze, ale one na efekt farmakologiczny nie mogą mieć żadnego wpływu. I po prostu jest, że pani X woli te różowe tabletki, bo lepiej na nią działają niż zielone. I subiektywnie jest bardzo ciężko ocenić efekt.
4: Tak? Dla mnie jeszcze kontekst jest istotny, tak? Bo ile pan Nowak czy pani Nowak robi, to sama zamienia sobie coś takiego, czyli idzie, mówi, zamienię sobie ten lek na inny, na tańszy, no bo tak, i tak dalej, i tak dalej. A inaczej jak do pana Nowaka czy pani Nowak przychodzi córka, słuchaj, kupiłem ci w aptece, bo dali mi to, bo to jest zamiennik. Tak? No i tutaj pojawia się, coś nowego.
3: Nad czym nie mam kontroli.
4: Nad czym? No ktoś mi przyjmie. I czy to jest na pewno to samo, tak?
2: Czyli kontrolę. Panowie tutaj podkreślają kontrolę.
3: No, tak.
2: Czyli, że jestem kowalem własnego losu, nie będzie mi tu jakiś lekarz czy farmaceuta mówił, co mam brać, a czego mam nie brać.
4: Może mówić, ale jeśli ja tego chcę, żeby im mówił. Tak? I myślę, że to nie
3: często to, co chcę usłyszeć, to jest też tak.
4: Myślę, że nie tylko kontrola, bo ja też tutaj dużo mi się to jakoś kojarzy też z poczuciem bezpieczeństwa. Tak?
3: No ogólnego.
4: To jest powiązane tak, bezpośrednio z kontrolą. Często to tylko też bym, bo kontrola wydaje się, że jest zła. Tak? W jakiś sposób. Mam takie wrażenie kulturowe, że kontrola to jest niedobra.
2: Ale poczucie bezpieczeństwa mnie akurat kojarzy się z sytuacją, w której jeżeli nie mam wiedzy, to zwracam się do eksperta. Więc jeżeli tym ekspertem jest farmaceuta czy lekarz, który mówi mi, że to mam wziąć, a tego mam nie brać, a to bez sensu, no to raczej bym chciał iść tym tropem.
4: Ja bym powiedział, że tu od razu mi się budzi zaufanie. Każdy ma inne i to już jest tak. Jeśli ufam, to czuję się bezpieczniej. A teraz, tak, no bo to jest z tym związane.
2: No dobrze, ale nie ufam osobie, która poświęciła naście lat na zdobywaniu wiedzy, ale ufam osobie, której nie znam.
3: Spoza układu, wie pan. To jeszcze tutaj dochodzą jakby kolejny poziom jest uwikłania nas, farmaceutów i lekarzy, nie wiem, w jakieś spiski, tak, z firmami farmaceutycznymi i inne, które niszczą to zaufanie, tak, do zawodu, który tak naprawdę my jesteśmy odpowiedzialni przed społeczeństwem i wobec nas mogą być wyciągnięte konsekwencje. Natomiast pozostałe osoby nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to, co mówią. Tak, no jest teraz ten lex szarlatan tak zwany w drodze, no ale zobaczymy, czy to się uda. Tak?
2: Obstawiają panowie, że się uda?
3: No myślę, że tak, no, że to raczej powinno się udać i to w jakiś sposób uporządkuje te kwestie. Natomiast ja się obawiam, że mogą się znaleźć inne sposoby na to, żeby to są za duże pieniądze na rynku, żeby to tak zostawić.
4: Prawo myślę, że zostanie uchwalone w jakiejś formie, tylko jak będzie egzekwowane i czy będą mechanizmy do jego egzekwowania i chęć do jego egzekwowania.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Sebastian Granica, pan profesor Jakub Piwowarski z Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego byli gośćmi programu. Dziękuję serdecznie.
3: Bardzo dziękujemy.
4: Dziękuję bardzo.
2: Informacje TOK FM już za chwilę o godzinie 17, a po informacjach Karolina Lewicka i powrót do przeszłości.
5: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
6: Tok 1.
7: Mam takie wrażenie, że coś się tam chyba udało, znaczy udało się oderwać Polaków od narodowego cierpienia historycznego. Na chwilkę.
8: Ale niektórych Polaków, dlatego że jak śledziłem wczoraj też różne działania, no wystąpił między innymi Jarosław Kaczyński, który powiedział, że no, w ramach retorsji oddaje order Jarosława Mądrego.
7: Dał order Jarosława Mądrego, bo mu nie pasował. No.
8: Tak, tak. Jest to duża sytuacja memiczna, jak ktoś zauważył. Natomiast to jest poważna sprawa z tego względu, że no, ktoś, kto był w Ukrainie przynajmniej raz, a ktoś, kto był tam wiele razy, zauważy, że w Ukrainie jest bardzo wiele ulic imieniem Lecha Kaczyńskiego. Myślę, że powinien pan prezes iść dalej i teraz zażądać w ogóle zmiany tych nazw ulic, no skoro chce być konsekwentny.
5: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
9: Reklama.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Upał nie odpuszcza. W całym kraju powyżej 30 stopni, na zachodzie miejscami prawie 38. Ze skutkami temperatur walczy m.in. polska kolej. Hezbollah odrzuca porozumienie między Izraelem i Libanem, zapowiada, że nie złoży broni. A resort infrastruktury przygotowuje się do rozbudowy niezwykle ruchliwego odcinka autostrady A2. Minęła 17. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe wzmocniła monitoring infrastruktury w związku z narastającą falą upałów. Wraz z nią nasila się problem rozciągania się kolejowej sieci trakcyjnej. Podobne zjawiska wystąpiły w ciągu ostatnich dni m.in. we Francji, gdzie w aglomeracji paryskiej anulowano część kursów linii podmiejskich. PLK utrzymują w ciągłej gotowości 180 zespołów awaryjnych. Z kolei spółka PKP Intercity zapewnia, że nie ma powodów do niepokoju, ale z powodu upałów pociągi mogą niektóre odcinki tras pokonywać wolniej. O czym więcej, Tomasz Fęska.
22: Ekstremalnie wysoka temperatura, podobnie jak bardzo niska, ma wpływ na funkcjonowanie transportu kolejowego, przyznaje Michał Wrzosek z PKP Intercity. Jak mówi rzecznik spółki, przy panujących upałach zachodzi zjawisko odwrotne do tego, z którym mamy do czynienia podczas mrozów. Przewody trakcyjne, zamiast się kurczyć, rozciągają się, co może doprowadzić do ich zerwania. Rozchodzą się również tory.
23: Najczęstszym problemem to są awarie sieci trakcyjnej, obniżenie sieci trakcyjnej oraz punktowe miejsca, gdzie może dojść do jakiegoś odkształcenia szyn i tym samym ograniczenia częściowo prędkości na tym odcinku.
22: Takie odkształcenia nie mają wpływu na pogorszenie bezpieczeństwa pasażerów, mogą jednak prowadzić do tego, że pociągi pojadą wolniej. A w przypadku zerwania trakcji elektrycznej konieczna jest kilkugodzinna naprawa, co przy wyłączonym z ruchu torze oznacza nawarstwianie się opóźnień. Tomasz Fęskę, TOK FM.
0: Tymczasem ostrzeżenia przed upałem trzeciego najwyższego stopnia obowiązują do poniedziałku do 20. W tym momencie najgoręcej jest w Słubicach 37 stopni i 8 dziesiątych, najchłodniej w Ustce 27 i 3 dziesiąte, ale to jedno z bardzo niewielu miejsc, gdzie temperatura nie przekracza w tym momencie 30 stopni. W Gdańsku podpisano niemal 200 porozumień o wartości 10 miliardów euro, w tym 15 między Polską a Ukrainą. To jeden z rezultatów konferencji odbudowy Ukrainy zorganizowanej wspólnie przez rządy w Warszawie i Kijowie. Dyrektor Aspen Institute Bartłomiej Kot, jeden z uczestników wydarzenia, mówił w TOK FM o wpływie konfliktu dyplomatycznego związanego z odebraniem prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego na rozmowy w Gdańsku. Jego zdaniem w wielu przypadkach był to temat tabu.
24: Biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoratu. I ten wątek oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać.
0: Jednym z sukcesów konferencji w Gdańsku, zdaniem Bartłomieja Kota, jest list intencyjny czterech największych polskich grup energetycznych o skoordynowanej odbudowie i modernizacji zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Co do jednego, politycy są zgodni. System ochrony zdrowia wymaga zmian. Po wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, w którym młody lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Katprzyk zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych, a z danych placówki wynika, że w 2025 roku rzekomo przepracował blisko 4000 godzin, co daje średnio ponad 330 godzin w miesiącu i niemal 11 godzin dziennie, wliczając w to niedzielę i święta. Dlatego też przypadek doktora Katprzyka stał się punktem wyjścia do dyskusji politycznej, którą toczyli także goście programu Wybory w Toku o reformie wynagrodzeń lekarzy. I tak posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska przekonywała, że konieczne jest wprowadzenie ewidencji czasu pracy medyków.
25: Jeżeli kierowca może pracować określoną liczbę godzin, pilot samolotu i wiele innych zawodów, to naprawdę ja bym chciała, żeby lekarz, który przychodzi do pacjenta, bo tu chodzi o bezpieczeństwo pacjentów, żeby przychodził wypoczęty, żeby po prostu niczego nie przeoczył.
0: Drugi postulat zgłosił Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
26: Z pewnością Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za rozdzielenie
1: podzieleniem prywatnej i publicznej służby zdrowia.
2: Dziękujemy za korzystanie z programu Partii Razem. Bardzo nas cieszy, że nasze postulaty są podejmowane także przez inne partie.
0: Dodał Maciej Konieczny z Razem, które do dwóch wymienionych wcześniej propozycji popieranych przez większość ugrupowań dorzuca swoją, nie budzącą chyba tak powszechnego entuzjazmu.
2: Skończy z kontraktami. Niech normalnie lekarze pracują na umowie o pracę. Niech będą w siatce płac i niech zarabiają godnie. Bardzo dobrze, bo potrzebujemy specjalistów w systemie. Ale niech to będzie normalna siatka płac, w której my się umawiamy, ile tym lekarzom płacimy i im płacimy bez żadnego kombinowania.
0: Więcej o aferze w Szpitalu Południowym piszemy na tok.fm.pl. Żadnej wartości nie ma porozumienie między Izraelem a Libanem, tak twierdzi przywódca libańskiego Hezbollahu Naim Qassem. Umowa została podpisana wczoraj w Waszyngtonie, jednak organizacja Hezbollah, z którą Izrael faktycznie toczy wojnę, twierdzi, że to upokorzenie i kapitulacja, a członkowie grupy nie złożą broni i domagają się pełnej umowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, która miałaby zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie. Tutaj na razie negocjatorzy zatrzymali się na etapie wstępnego porozumienia. Za kilka miesięcy rozpocznie się rozbudowa autostrady A2 na odcinku z Warszawy do Łodzi. Mowa o 92 kilometrach drogi. Trasa zostanie rozszerzona do 3 i 4 pasów, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Będziemy starać się zapewnić taką organizację ruchu, która będzie najmniej uciążliwa dla tych wszystkich, którzy muszą tamtędy jechać. Zastosowaliśmy taką nowość, to znaczy ta droga będzie wyposażona w odnawialne źródła energii.
0: Na początek w ciągu kilku miesięcy prace będą trwać od węzła Grodzisk Mazowiecki do węzła Konotopa. Wszystkie prace mają zakończyć się w połowie 2029 roku. Na autostradzie ma obowiązywać ograniczenie prędkości do 70-90 km na godzinę, w zależności od odcinka. Czas jeszcze na prognozę pogody.
4: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
18: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
0: W większej części kraju w tym momencie od 32 do 37 stopni. Najcieplej na krańcach zachodnich, w Słupicach prawie 38 stopni. Wkrótce temperatury zaczną dziś spadać, co nie znaczy, że spadną radykalnie. Nocą na zachodzie kraju 24 stopnie, na wschodzie około 18. Jutro ma być jeszcze goręcej, do 40 stopni na krańcach zachodnich.
4: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl. Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
18: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
21: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
20: Nagle, nie wiadomo skąd, lud nieznany pojawił się na południowych stepach Rusi. Ludzie, o których nikt nie wiedział, jaki jest ich język, z jakiego są plemienia i jakiej wiary. To Mongołowie stanęli u bram Europy. Po opanowaniu Rusi Kijowskiej rozkładają się dwoma obozami. Pierwsze leże jest koło Włodzimierza Wołyńskiego, stąd ma pójść atak na Polskę. Drugie, między Przemyślem a Lwowem, stąd uderzyć mają na Węgry. Wojna kończy się tylko ostatecznym rozgromieniem sił przeciwnika. To strategia Chingischana. Ruszyli na zachód w ramach polityki ekspansji imperium. Chcieli podporządkować sobie cały znany świat. Jawili się niczym diabły. Ludzie ci nie troszczą się o przyjmowanie pokarmów. Karmią się samym barbarzyństwem. Mają wstręt do chleba, używają mięsa czystych i nieczystych zwierząt bez różnicy, piją mleko zsiadłe pomieszane z krwią końską. Zima jeszcze była w pełni, gdy Mongołowie ruszyli. Najpierw dotarli do Lublina, potem do Sandomierza. Książęta polscy zarządzają mobilizację, ale to dopiero pierwsze potyczki bitwy i nie główne siły wroga. Główną ofensywę zaplanowano na marzec. W 3 kolejnych starciach pod Turskiem, Chmielnikiem i Taczkiem rozbijają rycerstwo ziemi krakowskiej i sandomierskiej, by wkrótce bez walki zdobyć Kraków. Mieszczanie uciekli, by ocalić życie. Miasto przez kilka dni będzie plądrowane, a na koniec spalone. Jest 28 marca 1241 roku. Moim i Państwa gościem jest profesor Aleksander Paroń, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
20: Zacznijmy naszą opowieść od tego, jak powstaje Imperium Mongolskie, bo przecież organizacja społeczna i polityczna Mongołów była oparta na więzach rodowych. Jedna wspólnota składała się z pasterzy, kilkudziesięciu wraz z rodzinami. One po zjednoczeniu tworzyły jedno plemię, kilka plemion łączyło się w ordę, ale w ramach tych wspólnot istniała bardzo silna konkurencja i, jak twierdzą historycy, ta konkurencja właśnie stanęła na przeszkodzie ukształtowaniu się struktur państwowych. No to jak udało się tę konkurencję przełamać i czy faktycznie chodziło tylko o postać polityczną, czyli Chingis Khana?
5: No tutaj jest, no właśnie to jest problem zasadniczy, dlatego że Chingis Khan nic nie zapowiada tej jego kariery na początku. Zgadzam się rzeczywiście, że to jest świat podzielony bardzo mocno, ale też bardzo labilny i obciążony ogromną dozą takiej właśnie ostrej rywalizacji. Tutaj bardzo ważną rzeczą jest po prostu przetrwanie. Żeby przetrwać, trzeba mieć przywódcę, który jest w stanie zapewnić danej wspólnocie, czy to rodowi, czy to jakimś większym organizmom w rodzaju plemiennego, zapewnić przetrwanie. W związku z tym, jeżeli ten przywódca się nie sprawdza, no to tego doświadczył sam Temujin. On po prostu jest porzucany. On w młodym wieku, mając lat 10, został osierocony przez swojego ojca. I mimo tego, że należał teoretycznie do rodu arystokratycznego, należał do Bordżigidów, pozostali jego rodowcy, współrodowcy go po prostu porzucili. Został tylko z matką i z grupą braci. W związku z tym on to jest jego droga do wielkiego zwycięstwa, do tej kariery. Jest rzeczywiście tej kariery wielkiego zdobywcy, który odziedziczył po ojcu laptem kilka jurt, stał się największym zdobywcą w dziejach świata, jak się go czasami przedstawia, jest bardzo trudna i historykowi trudno jest właściwie odpowiedzieć, co w nim takiego było. To, co go wydaje się, wyróżnia go na tle innych Mongołów tamtego czasu, innych przywódców mongolskich tamtego czasu, to on stawiał jednak to wynika chyba z jego doświadczeń życiowych, bardzo surowych, bardzo ostrych, stawiał jednak na lojalność i umiejętności, a nie na powiązania rodowe, powiązania krwi, ponieważ na nich właśnie mocno się na początku zawiódł. I starał się promować tych, którzy będą wobec niego lojalni, ci, którzy coś potrafią, którzy mają jakieś zdolności przywódcze. Tak byśmy powiedzieli najogólniej. Natomiast gdybyśmy chcieli mówić o jakichś przełomach w jego karierze, no to można powiedzieć, że to jest po pierwsze rok 1206, kiedy on zostaje formalnie na Kurultaju, czyli na spotkaniu wszystkich Mongołów. Zostanie obwołany Chingis Khanem i wtedy rzeczywiście jest tym, który, tutaj nie lubię tego określenia, zjednoczył, bo to jednoczenie odbywało się, może krwi przelano w czasie tego zjednoczenia, połączył wszystkie, pod swoją władzą wszystkie plemiona mongolskie. To jest ten moment przełomowy. A potem rozpoczyna się już mechanizm ekspansji, to znaczy mechanizm, żeby zapewnić funkcjonowanie tego organizmu państwowego, żeby zapewnić to, żeby sąsiedzi nie mieszali się we sprawy wewnętrzne, przede wszystkim Chiny dynastii Jin, żeby nie naruszać tego właśnie wewnętrznego, tej równowagi. Rozpoczyna się rzeczywiście seria kolejnych ekspansji, kolejnych podbojów. Podbite zostaje najpierw państwo Tangutów Xinxia. Podbite już po śmierci Chingis Khana w 1234 roku podbite zostają północne Chiny. No i następuje też wcześniej równolegle mniej więcej ekspansja na zachód. Na przykład zostaje podbite państwo Chorezmszacha. To się kończy gdzieś tuż przed śmiercią Chingis Khana w roku 1221-1222. Taki jest początek tego wielkiego zdobywcy.
20: To stworzone imperium, trzeba to sobie wyobrazić, było rozleglejsze niż Cesarstwo Rzymskie, a w przyszłości jedynie Wielka Brytania ze swoimi koloniami mogła się z nim równać. Liczyło około 25 milionów kilometrów kwadratowych. Pan powiedział o tym okresie wielkich podbojów. Ja się zastanawiam, czy ekspansja, którą narzucił Temujin, czyli Chingis Khan, tak. Władca świata to oznaczało, rzecz jasna, to był właśnie jedyny sposób na to, żeby te zjednoczone plemiona były nadal zjednoczone, żeby się nie rozpadły, bo jaki byłby inny powód posuwania się tysiące kilometrów po tej azjatyckiej płycie?
5: To prawda rzeczywiście, że to było państwo większe niż Cesarstwo Rzymskie, ale ono nie było bezprecedensowe, bo wcześniej w VI-VII wieku istniało tak zwane Imperium Turków Błękitnych, Göktürk, czy tak zwanych również Turkutami, które mniej więcej w pewnym okresie porównywalne było do rozmiarów państwa Chingischana, tyle tylko, że Chingischan zdołał podbić, znaczy nie Chingischan, ale jego, w części Chingischana, w części jego następcy zdołali też podbić obszary leżące poza stepem, czyli Ruś i Chiny, czyli był pewnego rodzaju precedens, byśmy powiedzieli. To, co ułatwiało ten podbój, no to jest to, że oni jednoczyli jednak obszary, no znowu to jest niewłaściwe słowo, ale podbijali obszary, które mieściły się w granicach tak zwanego Wielkiego Stepu, czyli to były wszystko plemiona koczownicze, znajdowały się pod władzą wcześniej i Turków Błękitnych, i pod władzą Chingischana. To jest jedna rzecz, a to, że co pani, ma pani rację, rzeczywiście ta ekspansja, ona wyhamowywała, powstrzymywała pewne tendencje odśrodkowe. Po prostu cały czas pokazywała w jakimś sensie, że można cały czas podbijać, zdobywać kolejne terytoria, zdobywać łupy. Tworzyła się w pewnym sensie, ta ekspansja tworzyła też pewną specyficzną elitę tegoż państwa, właśnie elitę opartą już nie tylko i wyłącznie na podziałach plemiennych, ale właśnie na tych umiejętnościach, na wojsko właściwie, ta armia, którą tworzył Chingis Khan, ona też oparta była już na innym wzorze, na żelaznej dyscyplinie, wykorzystywała oczywiście pewne naturalne umiejętności Mongołów, jeżeli chodzi o walkę, ale też narzucała dyscyplinę, tworzyła inny system organizacji oparty na systemie dziesiętnym, tworzyła specyficzne oddziały doborowe, tak zwane keshik, w skład których wchodziły i przedstawiciele najrozmaitszych plemion koczowniczych, a nie tylko Mongołów. Krótko mówiąc, rzeczywiście ta ekspansja do pewnego momentu wyhamowywała jakieś tendencje odśrodkowe. Kiedy się zatrzymała, zacięła, wtedy Mongołowie zaczęli zajmować się sami sobą i faktycznie dochodziło już do ostrych napięć, walk, zmagań i ujawniły się też procesy odśrodkowe. Zaczęło się to państwo, czy to imperium ogromne, dzielić.
20: Znalazłam taki opis ich działań militarnych. Spoglądając z perspektywy ponad 7 stuleci na tę niezwykłą kampanię, historyk nadal odczuwa zachwyt. Myśląc o geograficznym zasięgu operacji, która objęła wielką część wschodniej Europy, o planowaniu i koordynacji ruchów tak wielu sił, o precyzji, z jaką Mongołowie otaczali, pokonywali i ścigali wroga, o błyskotliwym rozwiązywaniu kwestii zaopatrzenia, o inwencji, z jaką azjatyccy dowódcy kierowali swoimi wojskami w nieznanym terenie, nie sposób nie przyznać, że mongolscy wodzowie byli mistrzami sztuki wojennej, jakich świat niewielu znał wcześniej, a później już się nie doczekał. Zgadza się pan?
5: No, jak na tamte czasy rzeczywiście to była perfekcja faktycznie. To przede wszystkim to do tego trzeba dodać nie tylko umiejętność zgrania rozmaitych działań militarnych, nie tylko właśnie wspomnianą wcześniej dyscyplinę, która pozwalała na osiąganie celów taktycznych i strategicznych, ale też również znakomity wywiad, doskonała orientacja, taki wywiad powiedzielibyśmy czysto wojskowy, ale też wywiad polityczny. Oni doskonale orientowali się, jakie są podziały polityczne, jakie są powiązania polityczne w Europie. Jeżeli mówimy na przykład o Europie Środkowej, to wiedzieli, że Piastowie, czyli dynastia panująca w Polsce, są bardzo mocno skoligaceni z Arpadami i również z Przemyślidami panującymi w Czechach i Arpadami panującymi na Węgrzech. Więc istnieje niebezpieczeństwo, że podczas tych kampanii, na przykład gdyby ona była, jej celem były tylko Węgry, to Przemyślidzi z Piastami przyjdą na pomoc i uderzą na oddziały mongolskie, więc świadomie zorganizowano to w taki sposób, żeby wyeliminować właśnie tego rodzaju pomoc ze strony Polski. Sztuka wojenna miała też pewnie jakieś wady, ale rzeczywiście była jak na tamte czasy bardzo dobrze zorganizowana, znakomita. Mieli też pod pewnymi względami przewyższała ona sztukę wojenną nie tylko Europejczyków, ale również na przykład Chińczyków.
7: Zapytam o podbój Rusi Kijowskiej, bo w 1236 roku armia mongolska wkroczyła na teren Europy Wschodniej. W grudniu 1240 zdobyli Kijów i włączyli Ruś Kijowską do Złotej Ordy. Czy było to możliwe ze względu właśnie na tę przewagę militarną, czy też decydujące było to, że Ruś Kijowska znajdowała się, podobnie jak inne państwa europejskie, w stanie rozbicia dzielnicowego i ten brak jedności politycznej, słabość władzy centralnej, ten podbój po prostu Mongołom ułatwił?
5: Tak, to jest niewątpliwie. Podziały polityczne tutaj odgrywały, ułatwiły tego rodzaju przedsięwzięcie, bo rzeczywiście wygląda to trochę tak, jakby poszczególne księstwa ruskie były po kolei eliminowane. To prawda również, tylko tutaj trzeba też dodać, że Mongołowie też świetnie opanowali sztukę oblegania. To różni ich na tle innych ludów koczowniczych, którzy są świetnymi, urodzonymi kawalerzystami, którzy świetnie walczą w polu. Natomiast jeżeli gdy przyjdzie co do czego, trzeba zdobyć jakieś fortyfikacje, to są z tym kłopoty. Okazuje się, że Mongołowie bardzo wcześnie, gdzieś na początku XIII wieku, opanowali sztukę obleżniczą. I to takie na przykład, że potrafili zmienić bieg rzeki, tak żeby po prostu, żeby wylew wody spowodował konieczność poddania się przez oblegane miasto. Więc te techniki zostały później zaadoptowane z dużym powodzeniem faktycznie na terenie Rusi, mimo tego, że na przykład Kijów bardzo długo stawiał opór, ale jednak mimo wszystko te fortyfikacje kijowskie, teoretycznie znakomicie przygotowane do obrony, w pewnym momencie zostały zdobyte. Więc tutaj to też odgrywało tu bardzo dużą rolę. Czyli rozbicie polityczne Rusi z jednej strony, a z drugiej strony umiejętność uczenia się, wykorzystywania obcych specjalistów do tego, żeby zdobywać ufortyfikowane twierdze, czy grody, czy miasta ruskie.
7: Czy oni byli postrzegani podczas tej inwazji nie tylko jako agresorzy, ale jako agresorzy z piekła rodem, bo zaczęto ich w Europie nazywać Tatarami od Tartarus, czyli piekło, tak. A autor XIII-wiecznej kroniki tak pisał o Mongołach. Są to stwory nieludzkie i do zwierząt podobne, które się bardziej godzi nazywać potworami niż ludźmi, które łakną krwi i piją ją, nawet jedzą psie mięso, a nawet i ludzkie mięso.
5: Tak oni byli postrzegani, to właśnie tak jak pani słusznie powiedziała, ta nazwa Tatarzy, Tatari została przekręcona, przerobiona na Tartari, czyli przez piekła rodem. I te wątki, takie byśmy powiedzieli, eschatologiczne, postrzegania ich jako właśnie, albo jako bić Boży, wymierzone właśnie za jakieś szczególne kary chrześcijan, tak pisze Długosz na przykład, że Polacy tak nagrzeszyli, że zamiast sięgnąć po jakichś innych, bardziej mniej groźnych agresorów, właśnie opatrzność sięgnęła, posłużyła się takimi potworami, takimi wręcz diabłami z piekłorodem. Faktycznie w ich charakterystyce fizycznej też oddawano pewne elementy takie, powiedzieliśmy, diaboliczne, że mają na przykład ciemną cerę, przypisywano im na przykład jakieś cechy typowe również dla diabła, czy na przykład, że są szczególnie chutliwi, że mają szczególnie rozwinięte, że tak powiem, apetyt seksualny, że rzeczywiście piją krew zwierzęcą, krew końską, że spożywają półsurowe na wpółsurowe mięso. Tak, wszystko się zgadza. Rzeczywiście nadawano im takie rysy diaboliczne, chociaż tutaj też trzeba dodać, że kiedy sięgniemy po materiał porównawczy dotyczący innych ludów koczowniczych, albo nawet ludów barbarzyńskich, z którymi trzeba się stykać Europejczykami wcześniej, to też znajdziemy tutaj pewne podobne motywy.
7: Mongołowie nie zainstalowali na Rusi stałych garnizonów. Oni pozwolili Rurykowiczom sprawować władzę, tylko że w swoim imieniu, rzecz jasna, i była też zgoda Hana na zajmowanie tronu, w tym tego wielkoksiążęcego. Ale ja bym chciała pana profesora zapytać o konsekwencje długiego trwania tego podboju przez Mongołów Rusi Kijowskiej, bo to Michał Heller zwraca uwagę, że te 250 lat, kawał czasu, zależność od Mongołów zdeterminowało przyszłość Rosji, że wręcz skazało ją na despotyczny ustrój, na imperialny kształt, ale też wieczne zacofanie wynikające z wrogości wobec Zachodu. Że te tradycje bizantyjskie, na które potem powoływali się carowie, to był taki model teoretyczny, bardzo ładny, ale że tak naprawdę elity ruskie to w praktyce widziały rządy Hanów, Mongołów i to je skopiowały. I że na bazie tych właśnie doświadczeń pod jarzmem Mongołów powstała ta triada, czyli władza samodzierżawna, tradycja nieustającego podboju, tutaj wracamy do początku naszej rozmowy, czyli ekspansja jako sposób na utrzymanie tego imperium, które Czyngis Chan stworzył i poszerzał, no i wreszcie prawosławie. Co pan na to?
5: To znaczy, no i tak i nie. To znaczy, ja zgadzam się o tyle z Michałem Hellerem, że faktycznie najazd mongolski spowodował pewne przesunięcia. To znaczy, ta Ruś południowa, Kijów na przykład, który był blisko rzeczywiście Bizancjum, ona straciła na znaczeniu, została no, zrujnowana, zniszczona w dużym stopniu i faktycznie siła ciężkości przeniosła się na obszar tak zwanej Rusi Zaleskiej, czyli rzeczywiście spowodowało to między innymi awans wielkiego, znaczy najpierw księstwa moskiewskiego, które później mianowało się Wielkim Księstwem Moskiewskim, no i to są właściwie tak naprawdę początki Rosji. No i tutaj zgoda w tym sensie, że Rosja, Wielkie Księstwo Moskiewskie, no ono z tradycji bizantyńskiej za dużo nie wchłonęło, bo zawsze był to obszar daleki, odległy, peryferyjny. Faktycznie przejęło dosyć bezwzględne metody rządzenia, więc faktycznie stosowanie przemocy, ogromnej brutalności, to takie, no nie wiem, długie pozostawanie pod władzą Mongołów mogło rzeczywiście w jakiś sposób część, tą odległą część Rosji, Rusi, przepraszam, zarazić takim okrucieństwem, taką przerażającą kulturą polityczną. Natomiast wątpliwości mam, czy rzeczywiście tutaj prawosławie, czy to prawosławie w tym momencie zostało w jakiś sposób tak zdegenerowane, naruszone przez... Czy prawosławie odgrywa tutaj taką rolę takiego czynnika również zepsucia? Co do tego mam dosyć duże wątpliwości.
7: A czy to jest tak w historii rosyjskiej, że Rosjanie uważają, że oni znosząc tę mongolską okupację, to w jakiś sposób obronili Europę?
5: Nie wiem, czy Rosjanie, szczerze mówiąc, tak uważają. To...
7: Bo spotkałam się na przykład w literaturze z takim mitem niewoli mongolskiej, który ma właśnie wzmacniać roszczeniową postawę Rosji wobec Zachodu, bo myśmy w tym XIII wieku właśnie wzięli na siebie to mongolskie uderzenie, zapłaciliśmy za to cenę 250 lat, 10 pokoleń, tak? I że właściwie wy ciągle jesteście nam coś winni.
5: Rzeczywiście jest coś takiego, występuje w historiografii rosyjskiej tak zwana kategoria tak zwanego mongolsko-jeigo, czyli jarzma mongolskiego. Tylko wydaje mi się, że ona jest dosyć dwuznaczna. To znaczy, rzeczywiście to jest dosyć późny konstrukt, który... No jednak jest dosyć dwuznaczny, to nie jest tylko, nie wydaje mi się, że chodzi tylko i wyłącznie o negatywny element tej władzy mongolskiej, no bo powiedzmy sobie szczerze, też Ruś znajdując się pod władzą Mongołów też wchodziła w taką dosyć rozbudowaną strukturę, którą można byłoby nazwać dużą przestrzenią komunikacyjną, w związku z tym na przykład mogła też handlować i to z obszarami dosyć odległymi, ponieważ Pax Mongolica obejmowała ogromny obszar Eurazji. W związku z tym po tym okresie rzeczywiście straszliwego podboju, kiedy rzeczywiście krew lała się strumieniami, i niewątpliwego podporządkowania politycznego Złotej Ordzie, no jednak następowały okresy względnie spokojnego. I teraz pytanie jest takie, czy oni na tym wręcz nie korzystali w sensie ekonomicznym. Że nie wiem, czy się tak poświęcali rzeczywiście dla ludzkości, przyjmując ciężar i groźnych Mongołów. Zresztą to jest prawda, jest też taka, że po podboju Rusi, po tym najeździe, jaki nastąpił na Polskę w latach i Węgry w latach 1241-42, ta ekspansja zaczęła już coraz bardziej słabnąć. Mongołowie już w połowie, właściwie połowa XIII wieku, to jest moment takiego przesilenia tejże ekspansji. Więc nie wydaje mi się,
7: bo jak daleko można iść, prawda?
5: Iść daleko w kierunku zachodu. Też niektórzy badacze sugerują na przykład, dlaczego Mongołowie w 1242 roku wycofali się z Węgier i nigdy już nie wrócili z zamiarem podboju. No i tutaj są różne interpretacje, ale jedna z nich mówi, że po prostu oni zrozumieli, że to jest jednak już trochę inny świat, że utrzymanie władzy nad tak odległymi obszarami będzie dla nich trudne, że będzie dla nich niewykonalne zgoła.
7: A odwrócę tę sytuację, panie profesorze, bo oni zrozumieli, że to już jest inny świat i że to jest za daleko, to zapytam o to, czy zanim Mongołowie po podbiciu Rusi Kijowskiej ruszyli na Węgry, a potem także na Polskę, to czy Europa zdawała sobie sprawę, z istnienia Imperium Mongolskiego, co o nim wiedziano, czy wiedziano o jego rozmiarach, czy wiedziano o militarnej organizacji, czy wiedziano o filozofii politycznej właśnie polegającej na tym, by iść coraz dalej i podbijać kolejne tereny, czy też to spadało na Europę jak grom z jasnego nieba?
5: Nie, to był jednak trochę grom z jasnego nieba, dlatego że oni właściwie zaczęli się uczyć tego świata mongolskiego dopiero po tym doświadczeniu początku lat 40. To jak zobaczymy na przykład teksty napisane przez minorytów łacińskich, zachodnioeuropejskich, przede wszystkim przez Jana Di Piano Carpiniego i przez Wilhelma Rubruka, to zauważmy, że to są misje, które dotarły w głąb świata mongolskiego, w głąb Imperium Mongolskiego, w głąb Pax Mongolica, dopiero po tych tragicznych doświadczeniach. Natomiast wcześniej do końca sobie z tego nie zdawano sprawy. Co więcej, rodziły się nawet takie podejrzenia, że może Mongołowie będą dobrym sprzymierzeńcą w walce przeciwko muzułmanom. Wyobrażano sobie ich nawet jako jakichś ukrytych chrześcijan. Tutaj przypadek Gruzji, gdzie tam udało parokrotnie duchowni gruzińscy, znane są takie przypadki ze źródeł, parokrotnie się mocno nacięli, bo sądzili, że oto przychodzą właśnie jacyś chrześcijanie, jakieś oddziały chrześcijańskie, które pomogą im w walce z zagrożeniem muzułmańskim, wychodzili przeciwko nim na przykład z krzyżami, okazywało się, że byli po prostu zwyczajnie masakrowani przez Mongołów. Więc na początku albo widziano w nich potencjalnego sojusznika przeciwko muzułmanom. Pamiętajmy, że to jest też XIII wieku, to jest okres, schyłkowy już okres, ale jednak mimo wszystko istnienia tych posiadłości krzyżowych, stworzonych przez krzyżowców na Bliskim Wschodzie. To jest schyłek Utmer, no ale szukanie właśnie jakichś sojuszników, żeby utrzymać, żeby pokonać muzułmanów, sądzono, że mogą być to właśnie Mongołowie. Natomiast później nastąpił szok, bo okazuje się, że to są jednak zaciekli wrogowie i to tacy, którzy mówią, że żądamy całkowitej uległości, chcą podporządkować się cały świat.
7: Profesor Aleksander Paroń jest moim i Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego.
8: To jest powtórka.
10: Reklama.
11: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
12: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
13: Ale sztosy.
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
26: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
27: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
28: Została nam już tylko apteczka.
27: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
28: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
27: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
29: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
27: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
29: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
30: Adamet. Z pasji do rozwoju.
31: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
32: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
33: Barbara, łatwa kasa?
34: Marian, zawsze.
33: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
34: Sprytnie.
33: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
35: Bo w Media Expert taniej masz.
36: Uwaga!
1: super promocjach Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Reklama.
9: To jest powtórka.
7: Trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim i Państwa gościem jest profesor Aleksander Paroń. Rozmawiamy o Mongołach i o tym, jak napadli oni na Europę. Po zajęciu Rusi Mongołowie, o czym pan profesor mówił, uderzyli w 1241 roku na Węgry. Król uciekł, armia węgierska została pokonana, Mongołowie opanowali cały kraj, zabili niemal połowę populacji, zrównali z ziemią większość miast. Potem, o czym pan wspominał, niespodziewanie wycofali się z tego zajmowanego terytorium i już w kolejnych latach nie podejmowali prób powrotu. Teraz zapytam o najazd na Polskę. Jaka jest sytuacja Polski w tamtym czasie?
5: No, Polska jest w okresie tak zwanego rozbicia dzielnicowego, to znaczy nie mamy scentralizowanej władzy. Pamiętajmy, że w 1138 roku umierając Bolesław Krzywousty dokonał podziału, ale potem ujawniłeś, wyznaczając jednak wyraźnie jednego z władców jako seniora, który miał rządzić, jak gdyby kontrolować się całością tego organizmu piastowskiego, no ale później do końca właściwie XIII wieku ta idea senioratu została pogrzebana i mamy do czynienia z całkowitym, no może nie z całkowitym, ale rzeczywiście z rozbiciem dzielnicowym, w którym jednak można powiedzieć, że jedna z dzielnic, jeden z obszarów, no konkretnie chodzi mi tutaj o tak zwane

0: No i od roku 1238 dzierżył bezpośrednią władzę nad innymi obszarami władzy, jakby pośrednią tylko i wyłącznie. My w takim stanie mniej więcej w tym czasie znajduje się Polska. To jest, nie ma jednolitej władzy. Można mówić co najwyżej, że jest jeden obszar, jeden władca dominujący, przewyższający, posiadający większą władzę, większe możliwości działania niż pozostali książęta.
1: W styczniu 1241 roku Mongołowie ruszyli. Pan już o tym mówił, panie profesorze, że Mongołowie mieli doskonały wywiad i orientowali się w sytuacji politycznej tego regionu, który zamierzali zaatakować. Węgry, Polska, Czechy, te trzy państwa były wówczas połączone sojuszami, było bliskie pokrewieństwo władców, więc atak na Polskę był po prostu jednym z elementów działań w Europie Środkowo-Wschodniej i to mogła być taka wyprawa dywersyjna, która miała powstrzymać ewentualną pomoc z książąt polskich dla Węgrów, tak?
0: Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak jest tak, jak pani mówi. Należy to traktować jako rodzaj wyprawy dywersyjnej.
1: No dobrze, Lublin, potem Sandomierz. Rozumiem, od sukcesu do sukcesu.
0: Tak, no to znaczy, nie możemy powiedzieć, że oni nic się nie... Że
1: Polacy, nie napotykali oporu, napotykali
0: opór, jakieś straty ponosili, co do tego nie ma wątpliwości, natomiast rzeczywiście zajmowali Kraków, prawdopodobnie zajęli zupełnie bez walki. No i tak to wszystko odbywało się, że tak powiem, zgodnie z planem, aż gdzieś w okolicach 5 kwietnia dotarli pod Wrocław, którego przedmieścia zostały prawdopodobnie przez samych mieszczan spalone. Też tutaj nie mamy pewności. No i wreszcie do 9 kwietnia zaskakują prawdopodobnie Henryka Pobożnego i wymuszają na nim bitwę właśnie, tak zwaną bitwę pod Legnicą. Dlaczego go zaskakują? Od razu powiedzmy, dlatego że na pomoc Henrykowi szedł jego szwagier, król Czech Wacław I, ale utkwił, znaczy był jeden dzień od miejsca bitwy. Czyli kiedy bitwa została stoczona, on był jeden dzień od marszu, od tegoż miejsca. Więc duże prawdopodobieństwo jest takie, że po prostu Mongołowie wymusili w pewnym sensie, zanim te armie się połączyły, wymusili starcie z Henrykiem II, no i zadali mu, jak wiemy, klęskę.
1: Zanim rozegramy tę bitwę pod Legnicą, to jeszcze dopytam o ten Kraków. Jak rozumiem, miasto zostało zniszczone, bo najpierw było łupione, a potem podpalone. Mieszczanie rzecz jasna tak. Uciekli nieco wcześniej, żeby uratować własną skórę, ale co z Krakowa zostało po tym najeździe? Nic? Ruiny?
0: Nie, my nie możemy. Pani powiedziała wcześniej jeszcze też taki mały suplement do tego, że połowa Węgier została zniszczona i tak dalej. Nawet w przypadku Węgier, znaczy kiedyś w dawnych szacunkach prowadzonych przez Dzierfiego, on mówił, że około 60% osiedli, na których dłużej przebywali Mongołowie, a tak rzeczywiście było, Mongołowie zimowali we wschodniej części Królestwa Węgierskiego, zostało zniszczonych. A dzisiaj uważa się, że ten szacunek jest przesadny, że aż takich dużych zniszczeń nie było. Tam, gdzie przeszli, tylko to około 10%. No więc jeżeli nawet byśmy te przesadne szacunki Dzierfiego odnieśli do Polski, no to trzeba powiedzieć, że oni nie mieli czasu, to już powiedzmy sobie szczerze, jeżeli to miał być zagon dywersyjny, który miał wyłączyć możliwość pomocy ze strony Polski, to oni nie mieli tak dużo czasu, żeby zajmować się długim jakimś chłupieniem, niszczeniem. Na pewno jakaś część miasta została spalona, na pewno została złupiona, natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że to nie jest tak, że z Krakowa zostały absolutne zgliszcza. Co do tego, to byłaby to też absolutnie przesadne.
1: To teraz Legnica, bo gdyby wierzyć Długoszowi, to prawie wygraliśmy tę walkę, bo on opisuje, że Tatarzy już zbierali się do ucieczki, gdy nagle chorąży niosący proporzec z zatkniętą nań potworną głową zaczął nim gwałtownie machać i według Długosza z głowy zaczęła się, tak cytuję, jakaś para gęsta, dym i wiew tak smrodliwy, że za rozejściem się między wojskami tej zabójczej woni Polacy mdlejący i ledwo żywi ustali na siłach i nie zdolnymi się stali do walki. Czyli co, atak gazowy został przeprowadzony?
0: Ataku gazowego nie było. Nawet jak już wczytamy się w Długosze, to co widzimy? Widzimy, że to jest jakiś rodzaj czarów. To nie jest absolutnie...
1: Czyli magia.
0: Jakaś magia została tu zastosowana, po prostu zaczarowano. Faktycznie z tego ten smród, który wydobył się z tej straszliwej twarzy, gęby, spowodował, że jakiś duch faktycznie w wojownikach ustał. Tak chyba to należy rozumieć, dlatego że no raczej wydaje się to mało prawdopodobne, żeby w tym czasie dysponowaliby Mongołowie taką techniką, która w Europie na dużą skalę została zastosowana dopiero później podczas bitwy pod Ypres w 1915 roku, czyli w czasie I wojny światowej.
1: Dużo później.
0: Zacznie później, wydaje się to raczej mało prawdopodobne.

0: To, oczywiście to nie pojawiały się takie teorie, że oni specjalnie na końskich kulbakach czy przy siodłach mieli jakieś takie fumatory, czyli właśnie urządzenia do rozsiewania straszliwego smrodu. I, w
1: i
0: ten
1: że nauczyli
0: właśnie
1: się tego od Chińczyków.
0: Tak, tak, że taką, ale na otwartej przestrzeni to nie byliby w stanie tego skutecznie zastosować. Poza tym, tak jak mówię, no, nawet doświadczenia I wojny światowej pod Ypr, kiedy zastosowano właśnie broń chemiczną, a wiatr się zmienił i czasami uderzał nie w tą stronę, nie w te oddziały, które pierwotnie miał uderzyć, pokazują, że no, tutaj wydaje się to raczej mało prawdopodobne. Ale jeszcze znowu mały suplement. To, że bitwa mogła wyglądać, mieć taki przebieg, że na początku Polacy zyskali przewagę, a później karta się odwróciła i zostali pokonani, to jest prawdopodobne. Długoszowi, jeżeli chodzi o przebieg bitwy, raczej ufać nie możemy, włącznie z informacją o śmierci, okolicznościach śmierci Henryka, ale jeżeli chodzi o ten przebieg, to tutaj mamy jeszcze dodatkowe źródło.
1: Ponoć ta pierwsza faza walki była faktycznie dla nas pomyślna.
0: Tak, bo mamy dodatkowe źródło, tak zwanego Cedebridi, a tylko znamy pierwszą literę, inicjał. Nie wiemy, czy to Celestyn, czy Czesław. W każdym razie źródło, które zostało stosunkowo niedawno, bo w 1957 roku dopiero odkryte. I tam faktycznie autor pisze, stwierdza, autor tego źródła, że taki mniej więcej przebieg bitwa miała. To znaczy na początku przewagę zyskali Polacy, a potem karta się odwróciła, ostatecznie zwycięstwo odnieśli Mongołowie. Czyli to jest możliwe. Natomiast inne elementy występujące u Długosza no, są niestety dla nas niezbyt wiarygodne. Nie możemy mu ufać, o tak bym to określił.
1: Rok po bitwie jeden z mnichów węgierskich napisał, że Tatarzy zabili księcia Polski i 40 tysięcy jego żołnierzy jakby w jednej chwili. Ale oczywiście tylu żołnierzy nie było na tym polu bitwy.
0: Nie, to do tego nie, raczej jest to bardzo wątpliwe. Wydaje się, że przewagę nie wiemy tak naprawdę. Jesteśmy w epoce prestatystycznej. W związku z tym możemy szacować, że ponieważ na Polskę wysłany był jeden Tymen, czyli taki korpus, który mógł sobie liczyć do 10 tysięcy jeźdźców, to nawet jeśli powiedzmy, że poniósł jakieś straty marszowe, kilku z nich zginęło, no to dotarłoć mogło, no nie wiem, tego nie wiemy, no to jest absolutne zgadywanie, no powiedzmy, że jakieś co najmniej 7 tysięcy. Jeżeli chodzi o stronę polską, tutaj wszelkie metody szacowania zawodzą, ale z całą pewnością nie było ich 40 tysięcy, to jest chyba kilka tysięcy. Być może w czasie bitwy, jeżeli chodzi o stosunek sił, tej siły żywej, byśmy powiedzieli tak nieładnie, no to był porównywalny z niewielką przewagą po stronie Mongołów.
1: Henryk Pobożny, który zresztą rządzi raptem od 3 lat, ginie oczywiście pod Legnicą. No oczywiście też pojawiają się takie pytania, czy ta śmierć przekreśliła oczywiście wszystkie jego plany, jakie miał, ale czy miał wcześniej plany koronacji na króla?
0: No jego plany na pewno przekreśliła, co do tego nie mamy wątpliwości. Stąd z koronacją na króla to jest oczywiście informacja niepewna. Istnieją pewne poszlaki wskazujące na to, że podjął takie próby, ale tutaj też musimy być ostrożni. Natomiast co do tego, pani mówi, że 3 lata był raptem. Tak, ale to był już dojrzały mężczyzna i wcześniej już nabierał pewnego doświadczenia politycznego u boku ojca. W związku z tym to nie jest tak, że mamy do czynienia z zupełnie niedoświadczonym politykiem. On był człowiekiem doświadczonym. Też być może, to też jest raczej wysoce hipotetyczna teza, ale to, że on jednak mimo wszystko stanął do walki z Mongołami pod Legnicą, może wynikać też z jego rachub, to znaczy on mówi politycznych czy militarnych. On mógł uznać, że po prostu jednak jego przewaga przeciwnika nie jest tak duża, że on jest w stanie zwyciężyć. Chyba że przyjmiemy rzeczywiście tę interpretację, że dał się zaskoczyć zwyczajnie. No, w każdym razie jego nie można postrzegać go jako niedoświadczonego dowódcę i jako niedoświadczonego polityka. To byłoby absolutnie nieuzasadnione.
1: Rozmawialiśmy o konsekwencjach politycznych podboju przez Mongołów Rusi Kijowskiej. Chciałabym zapytać pana o konsekwencje polityczne bitwy pod Legnicą. Czy ta klęska wstrzymała proces jednoczenia się państwa polskiego, bo rządy Henryków Śląskich przetrwały tylko kilka miesięcy. Potem tron krakowski przejął Konrad Mazowiecki. W Wielkopolsce władzę odzyskali książęta wielkopolscy, przemysł Bolesław Pobożny. Śląsk po śmierci Pobożnego został podzielony między synów, co oczywiście zawsze powodowało pomniejszenie znaczenia regionu. No i dopiero w 1320 Łokietek koronuje się na króla Polski.
0: Znaczy, to jest taka stara obsesja polskiej historiografii XIX-XX wiecznej, że szukamy śladów tego jednoczenia. I tutaj... No,
1: dopatrując się ich wszędzie, gdzie się da, tak?
0: Wszędzie, gdzie się tylko da, że oni wszyscy jednoczyli i tak dalej. Tutaj trzeba być ostrożnym, to znaczy... Musimy mieć świadomość tego, że jeżeli zastanowimy się, znaczy to jest w ogóle takie dosyć anachroniczne podejście, że faktycznie najlepiej, żeby Polska była zjednoczona, tylko że problem polega na tym, że wszystkie właściwie monarchie Europy ówczesnej, no wystarczy popatrzeć na sąsiednią Ruś, przechodziły tą fazę rozbicia dzielnicowego, ta defragmentacja Rusi była jeszcze głębsza, bo w pewnym momencie zdaje się, tam było 60 księstw, które były zupełnie, czy nawet więcej, już w tej chwili nie chcę tutaj podawać fałszywych informacji. Więc czy rzeczywiście były takie tendencje zjednoczeniowe? No, na pewno były tendencje do tego, żeby po prostu, co czyni każdy władca, żeby uchwycić w swoich rękach możliwie jak największą władzę, a tym naturalnym obszarem działania dla Henryków Śląskich było oczywiście ziemie piastowskie, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast czy rzeczywiście myśleli o tym w kategoriach zjednoczenia? No tutaj można mieć wątpliwości, trzeba być ostrożnym co do tego. Ja bym tak aż takich tendencji w sposób taki nadmiernie optymistyczny raczej nie przypisywał. Po prostu tym bardziej, że tak jak już powiedziałem na początku, ten obszar władzy, te 2/3 Polski, które jest, no to jest dużo rzeczywiście, które znajdowało się pod ich władzą, bezpośrednią czy pośrednią, to nie był obszar, który był jakoś... To, co łączyło je, to, że była to dawna scheda, te obszary łączyła to, że fakt, że był jeden teoretycznie wspólny władca, dzierżący władzę nad tymi wszystkimi obszarami, to, że inni książęta należeli też do dynastii piastowskiej, natomiast sposób zarządzania tymi obszarami każdej był właściwie odrębny, osobny, w związku z tym nie ma tutaj takiego jednolitego systemu.
1: A czy zdanie pana profesora... Już na chwilę odejdźmy od polityki. Te najazdy mongolskie były takim zdarzeniem o doniosłych konsekwencjach psychologicznych, kulturowych.
0: Tak, znaczy to jest... One na pewno, z całą pewnością, bardzo głęboko zapadły w świadomość historyczną, świadomość kulturową tych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza tych, które były przedmiotami tychże najazdów. No bo jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby Długosza, jego wizję i kampanii legnickiej, i kampanii 1241 roku, i bitwy legnickiej, to trzeba powiedzieć, że ona bardzo mocno oddziaływała i do dzisiaj oddziałuje na dużą część świadomości współczesnych Polaków, ale nie tylko Polaków. Należy się zastanowić, dlaczego, dlaczego ten mit legnicki jest tak silny, że do dzisiaj oddziałuje. Więc być może, po pierwsze jest to pewnego rodzaju, jednak Długoszowi zwłaszcza, udało się włączyć Polskę, ziemię polskie w główny obieg wypadków, które w tym czasie dotyczyły całej Europy, dużej części Europy. Dalej, Długosz starał się pokazywać, że właściwie książę Śląski, Henryk II, był właściwie jedynym, który zachował się tak jak trzeba, to znaczy, że stanął do walki i poległ. Miles Christianus, on pokazuje tą śmierć właściwie jak niemalże, on jest to niemal ofiara, świadoma ofiara, która jest przyjęcie świadomej śmierci, świadomej ofiary, która ma naśladować ofiarę Chrystusową. Więc to pokazywało, powiedzmy, ten mit jest bardzo silny, on zresztą wyciągali po niego ręce, tak jak mówię, odwoływali się do tego niego nie tylko Polacy, ale również na przykład Niemcy. Więc to doświadczenie tych najazdów, no, ono formowało w pewnym sensie tożsamość dużej części narodów Europy Środkowej, między innymi Polaków, między innymi Niemców, czy też świadomość regionalną, Ślązaków, czyli to pozostawia ślady do dzisiaj. Tak jakby dosyć powiedzieć, że na przykład podjęte zostały próby, żeby kanonizować Henryka II pobożnego, żeby uczynić go świętym.
1: A jak to się stało, panie profesorze, że Mongołowie w ciągu raptem 2 lat podbili niemal całą Europę Środkowo-Wschodnią? Pewnie już o wielu czynnikach w trakcie naszej rozmowy mówiliśmy i o tym rozbiciu politycznym, braku centralnej władzy. Na pewno nie chodziło o przewagę liczebną, tylko o nową taktykę i organizację wojska, tak? Ta wyćwiczona, ruchliwa, szybka jazda, która zresztą pokonywała naprawdę bardzo potężne dystanse, bo czytałam, że nawet do 100 kilometrów dziennie. Ten wywiad, co decydowało o sukcesie? Czy też element zaskoczenia?
0: Znaczy, po pierwsze, to trzeba popatrzmy na to trochę spokojniej. Rzeczywiście, co oni podbili z tej Europy? No, podbili stepy czarnomorskie, czyli obszar dzisiejszej Ukrainy. Podbili Ruś. Polski podbić nie byli, nie podbili i chyba nawet podbijać nie zamierzali.
1: No ale Węgry i Polska zostały złupione, częściowo zniszczone.
0: Tak. No to wszystko zgoda. Tylko teraz pytanie jest takie, czy właśnie tutaj ja trochę zadziałam trochę jak adwokat diabła. Mówię, że zaryzykuję taką tezę, że ludom koczowniczym za bardzo podbijanie niektórych obszarów zamieszkiwanych przez duże, zwłaszcza populacje ludności osiadłej, to jest dla nich dosyć duży problem. Podbili Ruś, podbili Chiny, to prawda. Natomiast podbijanie jakichś innych obszarów jest dla nich problemem, dlatego że jak zorganizować ludziom, którzy siedzą, którzy są konnymi jeźdźcami, którzy duża część elit tych populacji prowadzi w dalszym ciągu koczowniczy tryb życia, jak z siodła zarządzać obszarami, które o tak odmiennej kulturze? To jest poważny problem. Mhm.
1: Czyli co, to były zdaniem pana wyprawy łupieszcze?
0: W przypadku, znaczy wiemy jaki był... Ten pierwszy, jakie były przyczyny tego pierwszego najazdu na Polskę? No chodziło o to, żeby właśnie wyeliminować pomoc. Nie stawiliśmy, niestety nie możemy powiedzieć, że stawiliśmy skutecznie czoła i ofiara, czy też opór naszych rycerzy był tak wielki, że spowodował, że Mongołowie powiedzieli, nie, Polaków to nie podbijemy. No niestety ten element naszej tożsamości narodowej, który bardzo by nas to dopiścił, ale tak nie było. Oni nie zamierzali nas podbijać. Być może, tutaj nie mamy pewności, ale być może zamierzali podbić Węgry, ale ostatecznie z tego zrezygnowali. A późniejsze najazdy zdarzały się oczywiście w XIII, XIV, właściwie w ogóle do XVII wieku, później Tatarzy, czy nawet początku XVIII wieku najeżdżali Kresy Rzeczypospolitej. To tutaj zgoda z panią, tutaj się z panią zgadzam, rzeczywiście to były głównie najazdy łupieszcze, służące temu, żeby na przykład uprowadzić niewolnika, wziąć jasyr. Zauważmy też na przykład, że te najazdy, które w XIII wieku później, my jeszcze dwa mamy takie najazdy, one nigdy nie sięgały dalej niż gdzieś obszarów Małopolski. Więc też chodziło raczej o to, żeby dokonać najazdu o charakterze łupieszczym, ale już nie podbijać.
1: Bo na to już energii
0: no to już
1: nie starczało.
0: Nie ma siły. Tak, a nawet energii. Załóżmy, że podbijemy, ale jak tym zarządzać? No tutaj... Faktycznie ta Ruś jest pewnym problemem, no bo to faktycznie ona jest zarządzana pośrednio poprzez z jednej strony manipulowanie i przekazywanie jako takiego i władzy przechodniej jarłyku wielkoksiążęcego i poprzez utrzymywanie w ważniejszych ośrodkach państwa ruskiego, tych podzielonych państw ruskich, księstw ruskich, tak zwanych baskaków, czyli rezydentów, którzy mieli obserwować i pilnować interesów, kontrolować zachowania elity ruskiej, pilnować interesów ordy. Ale to była zawsze eksploatacja zewnętrzna, pośrednia. To nie była bezpośrednia okupacja. Dlatego też ja wcześniej powiedziałem, postawiłem tą ryzykowną tezę, że to jarzmo mongolskie z czasem nie było już tak uciążliwe jak na początku. A mogło nawet przynosić jakieś korzyści. Zwróćmy uwagę, że w 1267 roku na przykład na Rusi Mongołowie dali pełną egzempcję, czyli zwolnili z wszelkich opłat, wszelkich podatków kościół prawosławny, kościół ruski.
1: No był to rodzaj gestu niewątpliwie.
0: Tak, więc tutaj to jest problem. No, poza tym wchodzi w grę tylko i wyłącznie eksploatacja pośrednia, no bo gdyby Mongołowie się przenieśli na obszar zamieszkiwany przez ludność osiadłą, biorąc pod uwagę to, że po pierwsze oni są dosyć nieliczni, a po drugie byli dosyć nieliczną populacją, a po drugie jeszcze na dodatek musieliby zmienić w bardzo dużym stopniu parametry swoje wzorce kulturowe. No jak uprawiać nomadyzm na obszarach, gdzie nie ma stepu? No to jest pewien problem, prawda?
1: Tak, no niewątpliwie jest to wyzwanie. I tym kończymy, panie profesorze. Profesor Aleksander Paroń, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk był moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: To był Powrót do przeszłości. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas i oczywiście zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru.
2: To jest powtórka.
3: Dzień dobry państwu. Ewa Podolska. Za chwileczkę program z cyklu U doktora, a w nim chcę państwu przypomnieć aktualną, coraz bardziej aktualną rozmowę o kleszczach, a dokładniej o przenoszonej przez kleszcze groźnej chorobie, czyli kleszczowym zapaleniu mózgu. Tydzień temu było o boreliozie. Zapraszam.
4: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
5: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
6: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Dostaniesz coś za świadectwo?
12: No raczej, rabat od Media Expert.
11: Wow, też chcę!
12: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
11: Mega!
13: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
15: Daleko jeszcze?
16: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
15: Wow, jaki błękitny.
17: A to nasz hotel przy samej plaży.
16: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
17: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
16: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
18: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
22: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Europa w objęciach gorąca. Kolejne rekordy ciepła padły w ostatnich godzinach w Czechach i w Niemczech. W czasie upałów szczególnie wymagające mogą być niektóre aktywności, z niektórych warto po prostu zrezygnować. Szukać ochłody można, ale nie w rzekach. O zakazach kąpieli przypomina Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Minęła 18. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Kolejne rekordy temperatury padają w Europie, o tym w Danii. 36,6 stopnia, najwyższym od początku pomiarów 150 lat temu, mówiliśmy w informacjach TOK FM. Teraz Czechy. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 40,6 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord wynosił 40,4 i został odnotowany 13 lat temu. W Niemczech, w Drewitz, w Saksonii, Anhalcie było o 16.30 41,5 stopnia. Tym samym pobity został rekord ustanowiony wczoraj. Z powodu upału pod Berlinem popękała nawierzchnia autostrad, a w kraju odwoływane są pociągi. W Polsce około 38 stopni, było dziś około 16 w Słubicach, ale według prognoz jutro będzie goręcej. W czasie upałów szczególnie wymagające mogą być niektóre aktywności. Jeśli ktoś planuje na przykład wycieczkę w góry, to do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, powinien się szczególnie dobrze przygotować. Liczy się nie tylko to, ile, ale i jaką wodę weźmiemy, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
1: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
0: Przy takich upałach można zaopatrzyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześniej rano.
1: Chłodniej jest o poranku, czyli jak zaczniemy wędrówkę zgodnie z przepisami po godzinie 4, to na pewno będzie chłodniej, będzie nam przyjemniej wystartować.
0: Jednak w takie upały warto w ogóle przemyśleć, czy w góry wychodzić. Szukać ochłody można, ale nie w rzekach. O zakazach kąpieli przypomina Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ratownicy, którzy działają we Wrocławiu i okolicach, mają duży problem z osobami, które wskakują do Odry. Zdarza się to nawet w centrum miasta, w pobliżu Wyspy Słodowej. Ratownicy mają w takiej fali upałów, jak teraz, nawet po kilkanaście takich interwencji dziennie. Mówi jeden z nich, Krzysztof Skrzyniarz.
20: Przypominam, że rzeka Odra jest szlakiem żeglownym. Do Odry nie wolno wchodzić, pływać, kąpać się. Natomiast jak korzystamy z rekreacji, z tych najmniejszych jednostek, kajaki, rowerki wodne, czy nawet supy, żebyśmy pamiętali o kamizelkach ratunkowych, które nie tyle mają być w jednostkach, ale prosimy, żeby one były zapięte.
0: Ostatnio pod Wrocławiem zginął 19-latek, który wpadł do wody z deski sup, nie miał kamizelki ratunkowej. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi w rozmowie z reporterem TOK FM Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami katastrofalnych trzęsień ziemi. Liczba potwierdzonych ofiar zbliża się do 1000, a na liście osób poszukiwanych są kolejne 1000 nazwisk. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi ich reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna, dlatego proszą o pomoc.
23: Diaspora polska jest tu dosyć liczna, ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw. Niestety polskie służby dyplomatyczne, konsularne w Wenezueli zawsze mówiły, że nie mają środków od rządu na pomoc obywatelom polskim i ja to potwierdzam. Jest ogromna różnica między traktowaniem nas, między tym, jak traktują inne rządy Unii Europejskiej swoich obywateli w Wenezueli.
0: W Wenezueli na stałe mieszka około 1000 Polaków. Do niedzieli w Rzeszowie trwa Europejski Stadion Kultury, największy festiwal muzyczny na Podkarpaciu. Wśród 30 darmowych wydarzeń pokaz sztuk wizualnych, mówi kuratorka Ewa Wojtunik.
24: Szczególnie Państwa zapraszam na projekt Oniryka, włoskiego studia, który powstał z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która staje się tutaj tłumaczem rzeczy niewidzialnych, czyli snów.
0: Festiwal Europejski Stadion Kultury to część wschodu kultury łączącego Rzeszów, Lublin i Białystok. W Krakowie powróciły miejskie kontrole rowerów. Wybrane dni w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta można bezpłatnie sprawdzić stan techniczny jednośladu, a serwisanci w miarę możliwości usuną też drobne usterki, mówi Anna Majdecka z magistratu.
25: Kontrole stopnia zużycia klocków hamulcowych czy łańcucha, a to sprawdzenie innych elementów konstrukcyjnych, napompowanie opon, nasmarowanie łańcucha.
0: W tym roku kontrole potrwają do 20 września. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta, a w TOK FM czas na prognozę pogody.
26: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
27: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
0: Jedynie nad morze i na terenach podgórskich nieco poniżej 30 stopni, w pozostałej części kraju przeważnie od 32, tak jest na południowym wschodzie, do 37, tak jest na krańcach zachodnich. Ostrzeżenia przed upałem 2. i 3. najwyższego stopnia obowiązują do poniedziałku, co oznacza, że również noc będzie bardzo ciepła. 24 stopnie pokażą termometry w Zielonej Górze, 22 w Poznaniu i Warszawie, a 19 w Lublinie. Jutro goręcej niż dzisiaj, do 41 stopni miejscami na Dolnym Śląsku. Będzie wszędzie słonecznie, aczkolwiek od zachodu, od krańców zachodnich zaczną nadciągać słabe burze, które mogą przynieść też grad.
26: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
27: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Dzień dobry, Ewa Podolska. Zanim rozpocznie się program z cyklu U doktora, chcę Państwu w dwóch słowach zapowiedzieć wieczór. I tak godzina 20 będzie o tym, dlaczego nie powinniśmy chodzić do delfinariów. O godzinie 21 chcemy Państwu przypomnieć audycję, którą nagrałam na Podlasiu z behawiorystką, o tym, czy naprawdę rozumiemy nasze zwierzęta. A o godzinie 23 także audycja, która już miała miejsce na naszej antenie, ale myślę, że ze względu na osobę warto jej posłuchać. Opowiedz mi swoją historię. Chirurg, który pracuje w tym zawodzie już 65 lat, Krzysztof Bielecki. A za moment kontynuacja sprzed tygodnia rozmowy z ekspertką w materii chorób odkleszczowych. Proszę Państwa, w ubiegłym tygodniu moim gościem była pani profesor Joanna Zajkowska, która często bywa na antenie naszego radia, ale niestety jest to zazwyczaj wszystko połączenie zdalne. Ja także robiłam długie programy z panią profesor, mówię ja, ale przecież także moi koledzy i koleżanki często zwracają się do pani w kwestiach, którymi się pani zajmuje, a jest pani specjalistą chorób zakaźnych i epidemiologii, profesorem w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Tym razem jednak mam tę przyjemność, że siedzę vis-a-vis pani profesor. Nie jesteśmy w studio, więc proszę nam wybaczyć ewentualne niedoskonałości techniczne. Jesteśmy, pani powiedziała, piwniczka w podziemiach, może nie aż tak, właśnie uniwersytet, budynku Szpitala Klinicznego Uniwersytetu. Proszę Państwa, rozmawiałyśmy w ubiegłym tygodniu o boreliozie. O boreliozie, to chyba każdy usłyszał. Myślę, że ta wiedza bardzo się zwiększyła w porównaniu z tym, jak zaczynałam robić audycję 15-20 lat temu. O tak, w ciągu ostatnich 5-10 lat. Natomiast wiedza o chorobie, którą też przynoszą kleszcze, o której chcemy rozmawiać, uważam, jest ciągle bardzo mała. Mówimy w tej audycji o kleszczowym zapaleniu mózgu. A ja nie wiem, czy ja powiedziałam dzień dobry, pani profesor.
6: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
5: Bo tak się rozgadałam, a zwykłe dzień dobry mi umknęło. Zgodzi się pani ze mną, że to jest zero-jedynkowo trochę? Borelioza, tak, wiadomo, tu ten choruje, znamy takich ludzi, a kleszczowe zapalenie mózgu? Nie, to mylona popier też jest ta choroba. Uważa się, że kleszcze przynoszą jedną chorobę, a jak już ktoś coś słyszał, to bardzo mało wie. Zgodzi się pani ze mną?
6: Dokładnie tak jest. Boreliozę znam od 30 paru lat, właściwie może 40 lat i wiemy o niej coraz więcej. Jest bardzo medialna. Natomiast być może wynika to stąd, że jest jej zdecydowanie więcej. Można jej przypisać wiele objawów. Była przez jakiś czas chorobą tajemniczą, której doszukiwaliśmy się u siebie. W związku z tym ma dużo możemy znaleźć informacji, szczególnie na forach społecznościowych. Natomiast kleszczowe zapalenie mózgu, które występuje właściwie w całej Europie, aż po Syberię. Ostatnio nawet Francja i Bułgaria, Holandia, nawet Dania są dumni ze swoich pierwszych przypadków. Tak naprawdę wiemy niewiele.
5: Ja, gdy chcę wytłumaczyć różnicę między boreliozą taką praktyczną, a kleszczowym zapaleniem mózgu, mówię tak, słuchaj, borelioza to jest choroba że nie ma szczepionki. Szczepionką się nie zabezpieczysz, chociaż odsyłam Państwa do naszej audycji przed tygodnia, ponieważ szczepionka właściwie stoi już za drzwiami, prawda?
6: Pani jeszcze nie ma, ale no jeszcze lada nie ma. Moment będzie.
5: Tak, lada moment będzie i tutaj odsyłam Państwa do audycji sprzed tygodnia z panią profesor. No ale w tym momencie mówimy, tego nie ma szczepionki. Natomiast jest lekarstwo. Natomiast jeśli idzie o kleszczowe zapalenie mózgu, o choroba w tych skutkach, która może być znacznie groźniejsza, tragiczniejsza niż borelioza, jest szczepionka, tak? A nie szczepimy się, to o tym będziemy dalej mówić, jest szczepionka. Natomiast nie ma lekarstwa. Tyle tylko, że po pierwsze ludzie uważają, że to jest bardzo rzadka choroba. Pani już powiedziała, borelioza zdecydowanie częstsza. A że to jest tak rzadka choroba, że prawdopodobieństwo zachorowania jest znikome. Jak to wygląda? Z iloma osobami na przykład co roku? Ile osób trafia na przykład do pani?
6: Ona nie jest rzadka. Naszych notowań Państwowego Zakładu Higieny, gdzie każdy przypadek postaci neurologicznej po hospitalizacji jest odnotowywany, to było ponad 900 przypadków w ubiegłym roku w całej Polsce, więc to nie jest mało. To jest ta prezentacja neurologiczna. Ile osób zostało zakażonych w ogóle, takiej wiedzy nie mamy, ale zdecydowanie na pewno więcej.
5: No, w porządku. To teraz powiedzmy, jak to wygląda liczbowo, bo pani mówiła i pani mówi o ciężkiej postaci. Jeżeli stykam się z kleszczem i ten kleszcz mnie zaraził, kleszczowe zapalenie mózgu, to może być taka sytuacja, że organizm sobie radzi z tym wirusem i nie mam żadnych objawów, tak? Może tak być.
6: Dokładnie tak może być, ponieważ przeciwnikiem wirusa w naszym organizmie tylko jest nasza immunologia, nasze przeciwciała. Mhm. I w większości przypadków po wprowadzeniu tych wirusów do skóry one są eliminowane przez nasz układ immunologiczny. Jeżeli sobie nasz organizm nie poradzi na tym etapie, może dojść do wiremii. Czyli
5: co to jest wiremia?
6: Wiremia, czyli wirus się rozmnaża, dostaje się do krwi, zaczyna się, jest rozprowadzany po całym organizmie. I wtedy mamy objawy grypopodobne. Bolą nas mięśnie, ale bardzo typowy jest ból głowy i wysoka gorączka.
5: Ja tu przy tym zostanę. Pani profesor, pani powiedziała tak, w większości wypadków, w większości organizm sobie radzi. Na 1000 osób zakażonych wirusem, ile osób organizm sobie radzi?
6: Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że takich badań nie prowadzono do tej pory. Prowadzono badania populacyjne, na ile w danej grupie, na przykład gminie czy nadleśnictwie, ile osób wykazuje przeciwciała, nie mając szczepień, ale to są badania dosyć dawno przeprowadzane. W tej chwili są dopiero plany, żeby ocenić, jaka jest intensywność, jaka jest ekspozycja na kontakt z tym wirusem. Także nie ma takiej wiedzy, ile osób zostało narażonych, czy miało kontakt z wirusem. Wiemy tylko o tych, którzy mają postać neurologiczną, czyli szczyt tej piramidy możliwych zachorowań.
5: Ale ja jeszcze chcę zostać przy tej podstawie. Jeżeli miałam kontakt z wirusem, mój organizm sobie poradził, czy to znaczy, że ja mam już we krwi ciała odpornościowe?
6: Po fakcie możemy takie przeciwciała wykryć.
5: No, więc tak, większość, czyli więcej niż 50%, no taka jest definicja większości, prawda, a sobie radzi. Natomiast nie możemy powiedzieć, czy to jest 90%, czy to jest właśnie 52%. Dobrze, teraz tak, ci, którzy mają objawy, też się dzielą, prawda, bo i teraz ich przyjmijmy, powiedzmy, za 100.
6: Tak.
5: Część osób ma takie objawy, którą pani nazywa letnią grypą.
6: Tak, bo choroba ma przebieg dwufazowy. Pierwsza faza to jest właśnie, kiedy wirus się rozprzestrzenia w naszym organizmie, ma bolą nas mięśnie, mamy gorączkę, silny ból głowy i choroba na tym może się zakończyć. Jeżeli organizm sobie nie poradzi, nie wyeliminuje wirusa na tym etapie, wirus może dostać się po takim okresie 2-3 dni przerwy do ośrodkowego układu nerwowego i wtedy wraca ból głowy. Wracają te objawy wysokiej gorączki i tutaj możemy mieć zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, tą najłagodniejszą postać. Możemy mieć zapalenie mózgu i rdzenia, zapalenie mózgu, rdzenia i korzeni nerwowych, tutaj w różnych konfiguracjach.
5: No to ja ciągle jeszcze zostaję, posuwam się od podstawy, prawda, do tych jakby rzadszych w stosunku do podstawy przypadków. Mamy 100 osób, które mają te objawy letnia grypa, tak? Ile, jaki procent sobie poradzi na tym etapie i choroba nie będzie dalej postępowała?
6: Orientacyjnie mówi się, że to jest 70%, czyli że 30% rozwinie te objawy neurologiczne, ale to jest orientacyjnie. Potrzebne są badania, które nam wykażą, ile osób było narażonych. Takich badań nie ma, dlatego po prostu jeszcze nie ma. One są w planach. Nie tylko w Polsce, dlatego że my tutaj współpracujemy też z innymi krajami. Dopiero są plany takiej oceny.
5: Proszę Państwa, rozmawiamy o kleszczowym zapaleniu mózgu, chorobie zdecydowanie mniej znanej nam Polakom niż borelioza, a mówi o nim pani profesor Joanna Zajkowska. Za chwileczkę wracamy na antenę.
7: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
8: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
7: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
26: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Szlachcic na zagrodzie z morzem nie jest w zgodzie.
10: Często byliśmy szczurami lądowymi, a nie wilkami morskimi. Ale trzeba spojrzeć na to w ten sposób. W 1609 w Salis, to jest północna Łotwa, przy granicy z Estonią, rozwaliliśmy eskadrę szwedzką, dużą, przy użyciu branderów. Teraz wszyscy o dronach, a my mieliśmy brandery.
11: Prawdziwa historia Polski.
12: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
26: Autopromocja.
3: Reklama.
13: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
26: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
28: Widzę, że Hanie coś gryzie.
29: Komar.
30: Zaraz część posmarujemy.
29: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
30: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
31: Już nie swędzi.
32: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
33: Dziś w Wyborczej. Wakacje bez GPS-u, oranżada w woreczku i całe dnie spędzone poza domem. Sentymentalnie o wakacjach sprzed lat, które pachniały sianem, morzem i wolnością. Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
34: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
35: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Reklama.
26: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 18.20, Filip Kakusz, informacje TOK FM. Z utrudnieniami na jednym pasie ruchu w kierunku Krakowa muszą jeszcze chwilę liczyć się kierowcy przejeżdżający za Kopianką na wysokości Mogilan. Po południu doszło tam do pożaru autobusu. Prawdopodobną przyczyną było przegrzanie silnika. Wszyscy pasażerowie samodzielnie opuścili maszynę, nikt nie odniósł obrażeń. 41,5 stopnia to nowy rekord temperatury ustanowiony w Niemczech. Niespełna dwie godziny temu taką wartość odnotowano w Drewic w Saksonii-Anhalcie. Poprzedni rekord niższy o 0,2 stopnia padł wczoraj na południowym zachodzie kraju. Kolejny rekord odnotowano w Czechach. Stacja pomiarowa w gminie Dokany na północnym zachodzie zarejestrowała 40,6 stopnia. Dotychczasowy rekord 44 odnotowany został 14 lat temu. Nowy rekord jest na horyzoncie, bo temperatury będą jutro rosnąć. Mimo upału przez Budapeszt idzie Parada Równości. Jej uczestnicy przyznali, że zmiana rządu w ostatnich tygodniach została przyjęta pozytywnie przez osoby ze społeczności LGBT+, jednak walka o ich prawa trwa. Organizatorzy zapewnili, że zadbają o dodatkowe środki ostrożności, tak by ograniczyć ryzyko udarów cieplnych w tych trudnych warunkach. Na miejscu ma być więcej wolontariuszy, ratowników i punktów dystrybucji wody.
33: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Proszę Państwa, tydzień temu rozmawialiśmy o boreliozie. Dzisiaj rozmawiamy o kleszczowym zapaleniu mózgu. W obu wypadkach ekspertem w tej materii jest pani profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Czy jeżeli, a tak rzadko bywa, przy tej tak zwanej letniej grypie, czyli tej lekkiej postaci jeszcze, przyjdzie mi do głowy, albo na przykład zauważyłam kleszcza jakiś czas temu, że a nuż ja jestem zakażona wirusowym zapaleniem mózgu, że to jest ten wirus, to czy ja mogę coś zrobić, by poprawić swoją sytuację, myśląc o przyszłości i o dalszym rozwoju choroby, czy nie?
6: Nie, mogę tylko zmniejszyć gorączkę i ból głowy.
5: Z tą grypą sobie mogę tak, tylko radzić, z objawami.
6: Tak, mogę objawowo poleczyć się, tylko zmniejszając ból głowy, zmniejszając gorączkę. Natomiast czy wirus dostanie się do układu nerwowego, czy
5: nie? Ma wpływu.
6: Nie mamy takiego leku, nie mamy wpływu.
5: Mhm. A od ukąszenia kleszcza, od wprowadzenia tego wirusa do tej letniej grypy, ile mniej więcej mija?
6: Około tygodnia.
5: A.
6: Tydzień, 10 dni.
5: No dobrze, znaczy nie dobrze, ale teraz tak. A od tej, ta grypa to tak trwa z tydzień, prawda? I kiedy może się pojawić na nieszczęście nasze objaw następny, już zdecydowanie poważniejszy?
6: Najczęściej to jest tak, że mamy te objawy grypy, które trwają około tygodnia, potem mamy taką chwilę przerwy, czyli spada nam gorączka, wydaje się, że już choroba się zakończyła i powraca nam ból głowy i wysoka gorączka. Czasami ta przerwa trwa 2 dni, czasami 1 dzień, czasami w ogóle tej przerwy nie ma, ale zwykle jest ta druga faza, jest taka wyraźnie oznaczona w większości przypadków. I ta druga faza to jest nasilenie, zdecydowanie silniejszego, powrót silniejszego bólu głowy, bardzo wysoka gorączka i tu zaczynają się komplikacje.
5: Idę do lekarza pierwszego kontaktu, a lekarz co na to?
6: Bada objawy oponowe, wtedy mamy już podrażnienie opon mózgowo-rdzeniowych, mamy symptomy, które wskazują na zajęcie układu nerwowego. Być może to być tylko zapalenie opon, chociaż to też jest ciężka choroba. Pacjent jest kierowany do oddziału zakaźnego i zgłasza się na SOR, kierowany jest do oddziału zakaźnego.
5: A czy jakimś badaniem wykrywany jest wirus, w tym momencie wirus, czy jak osobno zapytam o przeciwciała? Czy wirus i przeciwciała?
6: Na podstawie objawów klinicznych kierujemy do szpitala, natomiast wykonywana punkcja lędźwiowa wykazuje zmiany zapalne w płynie mózgowo-rdzeniowym, który te zmiany świadczą o zajęciu ośrodkowego układu nerwowego.
5: Czyli nie z krwi, nie z krwi.
6: Można też z krwi, natomiast płyn mózgowo-rdzeniowy mówi nam o zapaleniu, natomiast jeżeli pytamy o etiologię, jaka jest etiologia, to krew może być wystarczająca, żeby potwierdzić obecność przeciwciał, chociaż tych przeciwciał też poszukujemy w płynie mózgowo-rdzeniowym.
5: Pani wymieniła kilka chorób neurologicznych, które mogą nieszczęścia nas dotknąć. Jakie to są? Powtórzmy.
6: To jest postać zapalenia. Tak. Może być tylko stanowi zapalnemu może ulegać tylko ta przestrzeń, która otacza nam mózg, powierzchnię mózgu. Może być zajęty mózg jako taki, czyli pewne struktury w mózgu. Może być zajęty rdzeń kręgowy, czyli jest przedłużeniem mózgu w dół, prawda? I czy bądź wychodzące z niego nerwy korzeniowe. Czyli to w zależności od zakresu stopnia zajęcia układu nerwowego, taką mamy prezentację kliniczną.
5: No dobrze, to bo pani to ładnie takim językiem medycznym powiedziała, ale co się dzieje z człowiekiem? Może chodzić, może mówić, jak wygląda pod względem ruchowym, a także no, inne kwestie naszego funkcjonowania?
6: Jeżeli jest ta postać, którą uważamy za najłagodniejszą, w skutkach, tak. Bo sama choroba jest ciężka do przeżycia, bo to jest wysoka gorączka, to jest bardzo silny ból głowy, natomiast mówimy o skutkach. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wygasa po jakimś czasie i nie zostawia poważnych skutków. Jeżeli dojdzie do zajęcia struktur w mózgu, to tutaj możemy mieć mózgu i rdzeniu kręgowym możemy mieć najczęściej porażenie kończyn górnych. To jest taki wirus, wykazuje predyspozycję do pewnych struktur układu nerwowego, podobnie jak wirus polio. Tylko wirus polio to też taki przebieg, jest grypa i potem są konsekwencje neurologiczne. Wirus polio zajmował kończyny dolne, tu mamy kończyny górne. Może być tak zwana do tego dowiotka szyja, czyli nie możemy utrzymać głowy w pionie, mogą być zajęte cztery kończyny. Mogą być dodatkowe objawy neurologiczne w postaci zajęcia ośrodka oddechowego. Tutaj mamy najczęściej właśnie i to jest już przyczyna, że pacjent trafia na oddział intensywnej terapii, wymaga wsparcia oddechowego. Ale to nie jest leczenie, to jest tylko wspieranie i pomaganie przetrwania tego ostrego okresu choroby.
5: No i co, ostry okres choroby? Wychodzimy z ostrego okresu choroby, co, choroba się stabilizuje, a my w jakim stanie jesteśmy?
6: Znaczy ustępuje stan zapalny, natomiast jeżeli doszło do porażeń, dosyć szybko staramy się rehabilitować pacjenta, żeby odzyskać te funkcje motoryczne, które stracił, czyli na przykład ruchomość ręki, jednej, drugiej, dwóch, pionizację, naukę chodzenia. I to zajmuje miesiące. To powrót do zdrowia zajmuje miesiące, to nie jest taki szybki powrót do zdrowia, jeżeli chodzi o odzyskanie tych funkcji motorycznych, które zostały utracone. Ja nie mówię już to o przetrwałych bólach głowy, czy takich tam trudnościach koncentracji, bo to są takie dodatkowe elementy. Natomiast to, co utrudnia życie i samodzielne funkcjonowanie, to są skutki tych porażeń i mimo intensywnej rehabilitacji, niestety pacjent nie odzyskuje pełnej sprawności.
5: No, nie odzyskuje pełnej sprawności. Takie zdanie wypowiadamy, a za tym się na przykład kryje sytuacja taka, że jest całkowicie zależny od otoczenia, tak? Że na przykład nie chodzi, nie je, nie mówi, tak?
6: Może tak być. Taka łagodniejsze porażenia to jest jedna kończyna w splocie barkowym, czyli pacjent nie będzie podnosił, nie uzyska tego maksymalnego ruchu ręki do góry. Może mieć kłopoty z chodzeniem. Mogą być dwie kończyny. Natomiast najgorsze to są porażenie czterech kończyn i porażenie ośrodka oddechowego, kiedy pacjent nie odzyskuje zdolności samodzielnego oddychania.
5: No to ja rozumiem też, że zetknęła się pani z pacjentami, którzy zmarli.
6: Tak, i to są osoby, które z jakiegoś powodu miały osłabiony układ immunologiczny. Zwykle to jest z powodu chorób współistniejących, wymagających tak zwanego leczenia immunosupresyjnego, czyli pacjenci po transplantacji narządów, czy pacjenci, którzy z powodu chorób przewlekłych autoimmunologicznych, jak reumatoidalne zapalenie stawów, czy otrzymywali leczenie długotrwałą sterydoterapię bądź inne leczenie immunosupresyjne.
5: Pani profesor, z tego wynika, że nawet nie ma znaczenia, kiedy by choroba została zdiagnozowana. Bo często tak bywa. Możemy szybko coś zrobić, prawda? Jeżeli na wczesnym etapie choroba jest zdiagnozowana, szybciej wdrożyć leczenie i to ma wpływ na rozwój choroby. W tym wypadku tak się nie dzieje.
6: Nie, my tylko pomagamy przetrwać okres choroby, zmniejszamy gorączkę, jakby schładzamy organizm, żeby on gwałtownie tak nie reagował zapaleniem, co czasami wydłuża troszeczkę okres choroby. Natomiast nie jesteśmy w stanie zapobiec konsekwencjom. Mogą wystąpić albo nie. W większości przypadków te konsekwencje nie są poważne, natomiast są przypadki, gdzie one są bardzo poważne. Dotyczy to zdrowych młodych ludzi, dotyczy to dzieci czasami, które wymagają też mechanicznej wentylacji. No i osoby dorosłe. Bardziej narażone są osoby starsze, gdzie ten układ immunologiczny jest słabszy. Osoby po transplantacjach czy w immunosupresji, ale też chorują osoby młode, nie wiemy dlaczego. Być może jest to związane z ilością wirusa, który jest podany, być może z jakimś defektem immunologicznym. Nie wiemy.
5: Tutaj wrócę do innej sprawy, do kwestii tego zarażenia. Otóż choroba, o której mówimy, kloszczowe zapalenie mózgu, tym się różni od boreliozy, że odsyłam Państwa do programu sprzed tygodnia, że aby kleszcz zaraził nas boreliozą, musi przebywać dosyć długi czas na naszym ciele. Mówi się o 12 godzinach. Natomiast w wypadku kleszczowego zapalenia mózgu tak nie jest.
6: Nie, wirus jest przekazywany już od momentu rozpoczęcia żerowania, czyli kleszcz sobie wędruje po naszym ciele, znajduje dogodne miejsce, ma taki narząd ssący, który najpierw nacina nam skórę, wprowadza ten narząd taki ssący do skóry i wytwarza taką, wprowadza ślinę po to, żebyśmy nie czuli tego ukłucia, po to, żeby bezkarnie sobie żerować i ukraść nam trochę krwi. Substancje przeciwkrzepliwe, które pozwalają, żeby tę krew skutecznie wciągnąć w siebie, i przeciwbólowe, przeciwkrzepliwe, przeciwzapalne, żebyśmy nieraz zareagowali stanem zapalnym, bo to jest ciało obce, które wprowadza ten hypostom, czyli wytłumia, wycisza naszą reakcję immunologiczną po to, żeby sobie tam pożerować, jak już pobierze dostateczną ilość krwi, wycofuje się. Ale te substancje znajdują się w gruczołach ślinowych, a w gruczołach ślinowych znajduje się wirus.
5: Czyli dosłownie kleszcz może przebywać nawet kilka minut i już.
6: Jeżeli zdąży się wkłuć i wprowadzić ślinę, to tak może być.
5: A jeżeli miałam kontakt z kleszczem zarażonym i mój organizm sobie poradził, a nie miałam tych objawów grypowych, to czy to znaczy, że ja już jestem odporna, że powstały przeciwciała i ja już nigdy nie zachoruję na kleszczowe zapalenie mózgu?
6: Diagnostycznie możemy takie przeciwciała wykryć, natomiast czy ich jest dostateczna ilość, żeby zapobiegła kolejnemu zakażeniu, nie potrafię powiedzieć.
5: A przejście zakażenia objawowo, to znaczy grypa plus ewentualnie któraś z tych postaci, o której pani mówiła, powoduje, że już drugi raz...
6: Nie, drugi raz się nie choruje i już takich osób się też nie szczepi. Te wytworzone przeciwciała już nas chronią. Chyba, że jest jakaś szczególna sytuacja, że nam wyzeruje odporność, na przykład chemioterapia czy immunosupresja.
5: Przy czym, jeżeli mieliśmy tylko objawy grypowe, prawda, to bardzo często też nie wiemy, z czego one wynikały. I chcemy się zaszczepić. To nie ma znaczenia, że w naszej krwi mieliśmy objawy grypowe, tylko istnieją przeciwciała.
6: Nie, absolutnie. Nie, to jest tak jak przypominająca dawka szczepienia. Nawet jeżeli już zetknęliśmy się, to nawet lepiej się wytworzą te przeciwciała, bo już gdzieś te komórki pamięci pamiętają zapis, jak to białko wygląda, przeciwko któremu kierują się przeciwciała.
5: No i tu, proszę Państwa, w drugiej części naszego i drugiej części audycji padło to bardzo ważne słowo, czyli szczepienie. Jest szczepionka, a więc możemy uniknąć tego, o czym rozmawiałyśmy do tej pory, szczepiąc się. I właśnie o tej szczepionce porozmawiamy w trzeciej części naszego programu, dosłownie za chwilę.

0: Reklama.
1: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
0: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 18.40, Filip Kekusz, informacje TOK FM. 38 stopni pokazało o godzinie 18.00 termometry w Słubicach, miasto na zachodnim krańcu Polski. To nie tylko dziś polski biegun ciepła, poza wybrzeżem w całym kraju powyżej 30, a synoptycy zapowiadają, że temperatury jeszcze wzrosną jutro. Z ekstremalnym upałem mierzy się cały region. Historyczne rekordy odnotowano dziś w Czechach i Niemczech, ale także w Danii. Ponad 100 strażaków walczy z pożarem, który wybuchł w Myszanie Dolnej. Strażacy zaapelowali do mieszkańców o to, by nie wychodzili z domów. Ogień pojawił się w sobotę po południu w hali produkcyjnej, w której mieści się też stacja diagnostyczna pojazdów. Cała hala płonie. Udało się natomiast ochronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym o pojemności około 20 tysięcy litrów. Jedna osoba została ranna w pożarze. Wakacje już oficjalnie się rozpoczęły. Przed uczniami 2 miesiące wypoczynku, a przed nauczycielami najprawdopodobniej kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznej podwyżki wynagrodzeń i codzienne warunki pracy. Decyzja, jak będzie wyglądała akcja protestacyjna, ma zapaść na początku przyszłego tygodnia. O planach nauczycieli powiemy więcej w informacjach o 19.00. Prawie 7 milionów osób odczuje skutki trzęsień ziemi w Wenezueli, do których doszło w nocy ze środy na czwartek polskiego czasu. Tak wyliczają specjaliści Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wiadomo, że nie żyje co najmniej 1000 osób. Dziesiątki tysięcy uznaje się w tym momencie za zaginione. Trudno oszacować, ile osób straciło dach nad głową.

0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Vis-a-vis mnie, pani profesor Joanna Zajkowska, rozmawiamy o kleszczowym zapaleniu mózgu. Jest szczepionka. Od dawna ją mamy.
2: W latach 30. powstały pierwsze próby wytworzenia szczepionki, natomiast ta szczepionka, którą wytworzyli Austriacy, funkcjonuje do dzisiaj, 40-50 lat może. W Polsce regularnie szczepimy leśników od 93 roku. Natomiast historia szczepień jest niezwykle ciekawa. Otóż wirus w środowisku jest od zawsze. Pewne warunki środowiskowe mogą stworzyć, że ten wirus się będzie go więcej, czyli namnożą się kleszcze, będą transmitować sobie tego wirusa między zwierzętami, mogą zwiększyć ilość. Natomiast pewnie było od zawsze. Pewne opisy można skandynawskich zachorowań można przypisywać boreliozie. Też Austriacy opisują chorobę zbieraczy żywicy, że to częściej u nich występowała zakażenie. To się nazywało surowicze zapalenie opon u zbieraczy żywicy, natomiast nie wiedziano, że jest to przyczyną jest wirus. Dopiero zachorowania wśród żołnierzy rosyjskich w trakcie wojny rosyjsko-japońskiej skłoniły tu tamtejsze władze do zainteresowania się, co takiego się dzieje, że ci żołnierze chorują. Czy to może nie jakaś co jakieś celowe działanie, że ci, którzy w tej tajdze gdzieś tam, ci żołnierze tak chorują. I w latach 30., tutaj to już są czasy Stalina, stworzono dwie grupy badawcze, które starały się zidentyfikować, skąd się ta choroba bierze, i wykryto, że to właśnie pokłucie przez kleszcza. Identyfikowano tego wirusa. Co jest ciekawe w tej historii? Otóż zidentyfikowano tego wirusa, nazwano to wiosenno-letnim kleszczowym zapaleniem mózgu, nadano nazwę. Natomiast odkrywca tego wirusa, no jakoś tak nie bardzo współpracował z władzami, nie bardzo się podobał, trafił do łagru, tam dalej kontynuował pracę, napisał książkę o immunologii, zajmował się więźniami też. Natomiast druga ekipa, taka bardziej przyjazna tamtejszym władzom, profesor Pawłowski, no, zgarnął sukces tego odkrycia faktycznego. Także o tym pierwszym odkrywcy się jakoś mało mówi. Natomiast w tych latach 30. skonstruowano pierwsze szczepienia. Dużo też, jeżeli chodzi o samo odkrycie wirusa, tutaj Czesi włożyli duży wkład, mieli Czesi, ale tą ostateczną szczepionkę, która jest stosowana dzisiaj, stworzyli Austriacy. Szczepią się do dzisiaj, 80% Austriaków jest wyszczepionych, mają zachorowania, niedużą ilość w porównaniu z nami, natomiast no, warunki klimatyczne powodują, że że jest więcej wirusa w środowisku, więc oni też mają więcej zachorowań, ale 80% Austriaków jest wyszczepionych.
1: Osoba zaszczepiona nawet nie będzie miała tej letniej grypy?
2: Nie.
1: Nie.
2: Nie. Szczepionka jest bardzo skuteczna. W 93 roku
1: Wiadomo, że więcej Austriaków choruje, skoro nie chorują, bo są zaszczepieni?
2: Ci, którzy w pewnych regionach są nieszczepieni, chorują. Natomiast w 93 roku była jakaś koincydencja warunków środowiskowych, łagodna zima, mokra wiosna, grzyby w lesie. Zaczęli chorować masowo leśnicy, którzy nie byli dotąd szczepieni. I mamy gwałtowny wzrost zachorowań. W naszej klinice pamiętam, że to wyglądało jak lazaret wojenny.
1: Pani mówi o Polsce?
2: Tak, o Polsce. I bardzo dużo było zachorowań w tym 93 roku i od 93 roku leśnicy regularnie się szczepią i nie chorują.
1: Proszę Państwa, no to teraz porozmawiajmy o nas. O nas, którzy nie jesteśmy leśnikami. Możemy się zaszczepić. Dla kogo jest ta szczepionka? Dla dzieci też? Dla osób w podeszłym wieku też? Jak wygląda szczepienie?
2: Szczepionka jest bardzo prostej konstrukcji. Oparta jest o jedno białko, które jest jedno białko z tego kapsydu, tej otoczki wirusa. bardzo skuteczna, bardzo immunogenna. Można szczepić dzieci po ukończeniu pierwszego roku życia. Do 15 jest dawka taka zmniejszona dla tych młodszych organizmów. Po skończeniu 15 roku życia mamy już dawkę dorosłą i nie ma górnej granicy wieku, kiedy możemy szczepić. Każdy moment, jeżeli chcemy się zaszczepić, jest dobry. Może to być zima, wiosna, lato, jesień. Wtedy, kiedy odczujemy, że mamy potrzebę, jesteśmy narażeni, każdy moment jest dobry, chociaż najlepiej przygotować się do sezonu zimą, czyli gdzieś w lutym, styczniu się zaszczepić. Podstawowe szczepienie składa się z trzech dawek, czyli podajemy pierwszą dawkę, po drugie już mamy niemal 100% odporności i podajemy ją od 2 tygodni, od pierwszej do 3 miesięcy, zależy w jakim trybie szczepimy się. Trzecia dawka utrwala nam tutaj, po 12 miesiącach utrwala nam...
1: Od drugiej, tak?
2: Od pierwszej. Ach, od pierwszej. Czyli w ciągu roku to są 3 dawki w ciągu roku. I potem w zależności od wieku, co 5 lat przypominamy sobie, bądź co 3 lata, jedna dawka przypominająca.
1: No dobrze, ale ta szczepionka czym jest? Tam jest żywy wirus?
2: Nie, to jest fragment tylko kapsydu. To jest część białka,
1: czyli co to jest?
2: Czyli tej osłonki białkowej, która otacza wirus, otacza materiał genetyczny wirusa. To jest kawałeczek białka, jednego białka tylko. Natomiast to białko jest wspólne dla wszystkich wirusów, więc na wszystkie szczepy działa. Te zachodnio... te europejskie szczepy, te syberyjskie i na wszystkie, bo teraz odkrywamy nowe szczepy, więc już chciałam powiedzieć, że na wszystkie działa.
1: Zaraz, po tych 3 dawkach, trzecia jest przypominająca, czy to wystarczy do końca życia?
2: Nie, po 5 latach, jeżeli jesteśmy tam młodzieżą do 65 roku życia, to co 5 lat podajemy jedną dawkę, natomiast osoby starsze, które no z racji wieku mają słabszą immunologię, to co 3 lata się sugeruje. Chociaż jeżeli zapomnimy o tej dawce przypominającej, to do 10 lat ona jeszcze jakoś tam funkcjonuje. Nie trzeba powtarzać szczepienia, tylko ten booster jest wystarczający. Booster, czyli dawka przypominająca.
1: Czy są dane, przynajmniej szacunki, które mówią, ile osób w Polsce się zaszczepiło?
2: Są dane takie orientacyjne, od 11 do 14%.
1: Tak? Ja myślałam nawet, że mniej.
2: To według mnie... licząc osoby narażone zawodowo, czyli leśników, żołnierzy.
1: Czyli te, które są szczepione... po linii zawodowej, rozumiem, że wtedy szczepionka dla nich jest bezpłatna, tak?
2: Tak, jest to jakby pracodawcy pokrywają koszty szczepienia.
1: Znaczy, one są w tych 11% te osoby.
2: 11-14.
1: Myślałam, szczerze powiedziawszy, że to wygląda gorzej. Szczepionka jest szczepionką płatną, pomijając te grupy, tak? Muszę pójść do lekarza, żeby dostać jakieś skierowanie? Jak to wygląda?
2: To znaczy, chciałam się odnieść do tego gorzej. Wypadamy najgorzej z wszystkich krajów europejskich.
1: Gdzie
2: ten wirus jest, tak. Także jesteśmy na samym dole tabeli.
1: No bo powiedziała pani, tylko z Austrią miałam porównanie, powiedziała pani, że 80%.
2: Tak, ale wirus jest też w Litwie, Łotwie, Estonii, w Niemczech.
1: I tam więcej osób się szczepi.
2: Tak, zdecydowanie więcej. Czesi, Słowacy. No tak może powiedzmy podobnie do nas, ale lepiej. Także tutaj cały ten pas taki tej klimatu umiarkowanego, tam gdzie są kleszcze, tam jest kleszczowe zapalenie mózgu. Szczepionka jest płatna dla osób nie zatrudnionych z narażeniem na pokłucia przez kleszcze. Nie jest refundowana, chyba że są jakieś specjalne samorządowe akcje, które finansują nam to szczepienie. Natomiast jest bardzo dużym ułatwieniem szczepienie w aptekach. Tutaj ta szczepionka nie niesie ze sobą żadnego ryzyka wstrząsu. To jest... Ta szczepionka nie niesie ze sobą ryzyka powikłań. To jest szczepionka bardzo dobrze przebadana. Bardzo rzadko zdarzają się jakieś odczyny poszczepienne. W związku z tym kwalifikacja w aptece jest wystarczająca. Wystarczy wypełnić ankietę i zaszczepić się w aptece. W momencie, jak podejmiemy decyzję, że chcemy się zaszczepić, wystarczy pójść do apteki i jeżeli nie mamy objawów chorobowych, jakiejś infekcji, to możemy być zaszczepieni.
1: U mnie było odwrotnie. Ja najpierw poszłam do apteki po coś innego, A tu widzę, jakaś pani sobie siedzi na krzesełku, że czeka na kogoś w tej aptece, a tutaj widzę inną panią, która takim oddzielonym, takim kantorku jakby jest i w fartuchu białym. No i pomyślałam, chyba tu się szczepi w tej aptece i zapytałam, tak. No i się zaszczepiłam.
2: No myślę, że to jest bardzo wygodna formuła, no, taka tak. Wprowadzona u nas od kilku lat, ale wydaje mi się, że bardzo skuteczna. Już coraz więcej, tam chyba 11 szczepień jest możliwych do wykonania w aptekach. Tak, no nie mogą być szczepione dzieci jeszcze i kobiety w ciąży, ale zdrowi dorośli, którzy podejmą decyzję, że chcą być zaszczepieni.
1: Być może pewną barierą, pani profesor, jest cena. Bo to jest to kilkadziesiąt złotych. Trzeba zapłacić za pierwszą dawkę, nie wiem za ile. Też pewnie około 100 złotych. I za trzecią pewnie też.
2: No ta cena relatywnie nie jest w porównaniu do innych szczepionek nie taka wysoka. I nie zmienia się od lat. No to jest około ponad 300 zł rozłożone na okres roku. Jeżeli bierzemy pod uwagę całą rodzinę, to rzeczywiście jest duży wydatek. Ale jeżeli rozplanujemy sobie to szczepienie, to jest rzeczywiście około 120 zł, 130 zł.
1: Pani profesor, rozmawiamy w drugiej połowie maja. Jest sens teraz się zaszczepić? Ktoś powie, to już za późno, bo zanim uzyskam odporność, to będzie trwało. Chociaż nie, uzyskam ją właściwie w momencie, gdy się lato będzie zaczynało.
2: Jeżeli drugą dawkę przyjmiemy po 14 dniach, to już będziemy mieć odporność wcześniej. Jeżeli po miesiącu, no to po drugiej dawce już uzyskujemy bardzo wysoki procent odporności. Natomiast całe lato przed nami, jesień. Do późnej jesieni, kiedy do ujemnych temperatur kleszcze są aktywne, więc ta ekspozycja jest możliwa cały czas. Także każdy moment jest dobry. Nie ma za wcześnie, nie ma za późno.
1: Proszę państwa, dobre zdanie na koniec. Nie jest za wcześnie, nie jest za późno. Każdy moment jest dobry do tego, by się zaszczepić. Ostatnia minuta dla pani profesor. Chyba apel do naszych słuchaczy.
2: Proszę państwa, ciężkie przebiegi nie są częste, ale mogą się zdarzyć u osób młodych, u osób bez obciążeń. Mogą się zdarzyć u osób z obciążeniami, o których wiemy i wie, że to ryzyko jest większe, natomiast potrafią dramatycznie zmienić życie, naprawdę. Mówię to z pełnym przekonaniem, w oparciu o doświadczenie naszej kliniki.
1: Zaszczepmy się. Naszym gościem była pani profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, która jest specjalistą chorób zakaźnych i epidemiologii. Bardzo serdecznie pani dziękuję.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: A państwa odsyłam do programu o boreliozie z panią profesor, który był w ubiegłą sobotę. To była audycja z cyklu Doktora. Ja z państwem spotkam się za godzinę. Zaczniemy od tematu delfinarium. To będzie przypomnienie audycji Rzecz bardzo aktualna. Zaczynają się wakacje, wycieczki właśnie do delfinariów o godzinie 21:00. Także przypomnienie rozmowy z behawiorystką Gretą Rogos. Czy naprawdę rozumiemy nasze psy? A o godzinie 23:00 też chcemy państwu przypomnieć z cyklu Opowiedz mi swoją historię rozmowę z chirurgiem Krzysztofem Bieleckim.
3: Przemytnik wolności. Tak zatytułowana jest książka o moim dzisiejszym rozmówcy. Już za chwilę w wywiadzie pogłębionym będę rozmawiać z Maciejem Kozłowskim. Opozycjonistą, dyplomatą i bohaterem wspomnianej książki autorstwa duetu dziennikarzy i pisarzy Witolda Beresia i Krzysztofa Burnetko. Spotkamy się wszyscy po informacjach TOK FM o 19:00. Anna Wacławik, zapraszam na wywiad pogłębiony.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 4.
2: Szanowny panie marszałku, państwo ministrowie, Wysoka Izbo. Ostatnio dużo się mówi o banderyzmie, o Zełenskim, o Ukrainie. I ostatnio dowiedzieliśmy się z ust samego byłego premiera Rzeczpospolitej Leszka Millera, że w Polsce istnieje piąta kolumna. Banderowska piąta kolumna. A na jej czele kto stoi? Pan poseł Paweł Kowal. Proszę państwa, to jest najcięższe z możliwych oskarżeń. To jest oskarżenie o zdradę. I to zdradę szczególną, dlatego że na czele banderyzm to jest przecież skrajny wróg Polski. No i teraz jest pytanie. Czy pan Leszek Miller mówi prawdę, czy się myli? Jeżeli mówi prawdę, natychmiast tą sprawą powinna się zająć Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A jeżeli nie, spodziewajmy się spektakularnego procesu z udziałem pana Leszka Millera i pozywający będzie oczywiście pan poseł Paweł Kowal. Wnoszę o odroczenie obrad, aby MSZ się do tego ustosunkował. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie. Nie zrozumiałem, panie pośle, jednej rzeczy. To chodzi o zdradę Millera czy Kowala?
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
4: W najbliższym globalnym popołudniu wybierzemy się do Kolumbii, która właśnie wybrała nowego prezydenta. A ten obiecuje, że konflikty i wojny domowe toczące ten kraj od dekad zakończy twardą, silną ręką. Nie wiadomo, czy temu kolumbijskiemu tygrysowi kibicować, czy się go bać. Ale o tym właśnie porozmawiamy. Wraz z domą Matejko zapraszamy na globalne popołudnie w niedzielę tuż po godzinie 16.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Dania, Czechy, Niemcy. W Europie padają rekordy upału. W Polsce wciąż powyżej 30. W całym kraju jutro ma być gorzej. Nauczyciele szykują się do akcji sprzeciwu związanej z planowanymi niskimi podwyżkami, a władze Wenezueli ograniczają dostęp dziennikarzy do miejsca najbardziej dotkniętego ostatnimi trzęsieniami ziemi. Minęła 19. Filip Kekusz, informacje TOK FM. 38 stopni pokazały o godzinie 18 termometry w Słubicach. Miasto na zachodnim krańcu Polski to nie tylko dziś polski biegun ciepła. Poza wybrzeżem w całym kraju powyżej 30, a synoptycy zapowiadają, że temperatury jutro będą jeszcze wyższe. Z ekstremalnym upałem mierzy się cały region. Historyczne rekordy temperatury odnotowano dziś w Czechach i w Niemczech. Drugi jednego dnia rekord dla czerwca padł w Danii. Po południu w mieście Edum odnotowano 37 stopni Celsjusza. Stało się to niedługo po tym, jak służby meteo przekazały informację o nieco niższej, ale i tak najwyższej w historii pomiarów w czerwcu temperaturze w Odense. Jeszcze wcześniej informowano, że w Danii miniona noc była najcieplejszą czerwcową nocą w historii pomiarów. Wielu Duńczyków chłodzi się kąpielami w zimnym zazwyczaj Bałtyku. Jak donoszą media, w Kopenhadze już od sobotniego poranka na plażach i drewnianych pomostach zebrały się tłumy. W poniedziałek prokuratura po raz kolejny będzie próbowała przesłuchać doktora Emila Jędrzejewskiego. To lekarz, który pracował w Szpitalu Południowym w Warszawie i który stwierdził, że Dawid Kacprzyk miał się przyczynić do śmierci kilku pacjentów. Opowiedział o tym kilka dni po tym, gdy okazało się, że Kacprzyk, były już radny Koalicji Obywatelskiej, w jednej ze stołecznych dzielnic jako koordynator SOR-u zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Dawid Kacprzyk pozwał Emila Jędrzejewskiego do sądu, a w sprawie tej w programie Wybory w Toku rozmawiali politycy. Adwokat, senator Centrum Jacek Trela zauważył, że zaraz po wywiadzie prokuratura wezwała doktora Jędrzejewskiego.
17: I szkoda, że pan Jędrzejewski odmówił składania zeznań, powołując się na to, że powinien być, chce być pełnomocnikiem. No i prokuratura zadała kilkadziesiąt pytań, ale nie uzyskała odpowiedzi.
18: Nie wiem, czy z tym wywiadem to trochę nie jest tak jak z tym dowcipem o kozie, że się wprowadza kolejne rzeczy, potem się okazuje, że one tak naprawdę były nieprawdziwe do końca.
16: Co po części, jak dodawał wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050, wizerunkowo działa na korzyść Kacprzyka, którego politycy PiSu zupełnie niepotrzebnie, zdaniem Macieja Koniecznego z partii Razem, nazywają doktor śmierć.
18: Nie ma potrzeby manipulować ani wymyślać niczego, bo faktów jest absolutnie dość, żeby ostatecznie skompromitować i pogrążyć warszawską Koalicję Obywatelską. I też trochę mnie nie dziwi, że politycy PiSu wolą wyjść w te sensacyjne, naciągane historie o lekarzu potworze.
16: O aferze w Szpitalu Południowym piszemy też na tok.fm.pl. Wakacje już oficjalnie się rozpoczęły, przed uczniami 2 miesiące wypoczynku, a przed nauczycielami najprawdopodobniej kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznej podwyżki wynagrodzeń i codzienne warunki pracy. Decyzja, jak będzie wyglądała akcja protestacyjna, ma zapaść na początku przyszłego tygodnia, dokładnie we wtorek, zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
19: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
16: Związek, podobnie jak inne nauczycielskie centrale, nie zgadza się na planowaną 3-procentową podwyżkę wynagrodzeń w sektorze budżetowym. Jak mówi wiceprezes KZNP Urszula Woźniak, to stanowczo za mało.
20: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
16: Po podwyżce zdecydowana większość nauczycieli zyskałaby miesięcznie około 160 zł brutto. Prawie 1000 ofiar śmiertelnych, 1000 rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych. To najnowszy bilans 2 trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby nie mają wątpliwości, że liczba zabitych będzie rosnąć. Z całego świata płynie pomoc humanitarna dla poszkodowanych. Władze mówią, że na miejscu jest już 1600 ratowników z zagranicy. Marcin Starzec.
21: Największe zniszczenia są w stanie La Guaira, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Pomoc z zagranicy dociera wolniej, bo uszkodzone zostało główne lotnisko w kraju. Na miejscu jest już m.in. wyspecjalizowana w wydobywaniu ludzi z gruzów jednostka Topos z Meksyku. Wśród nich Miguel Garcia. Naszą rolą jest współpraca z władzami, zidentyfikowanie obszarów w najgorszym stanie oraz ocena stanu konstrukcji. Następnie przy pomocy psów będziemy prowadzić działania. Oczywiście priorytetem są poszukiwania osób, które wciąż żyją. A wśród ocalałych trwa dramatyczne oczekiwanie na wiadomości od bliskich. Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci. Mówił Carlos Maracano. W piątek Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Marcin Starzec, TOK FM.
16: W ostatnich godzinach reżim w Caracas ogłosił zakaz wstępu bez zezwolenia do najbardziej poszkodowanego trzęsieniami stanu La Guaira. Przeciwko tej decyzji zaprotestował Związek Zawodowy Dziennikarzy, który wyraził obawy o możliwość relacjonowania akcji ratunkowych. Rząd Australii zamierza zwiększyć kary finansowe dla tych firm technologicznych, które łamią zakaz dostępu do serwisów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Prawo zostało wprowadzone w grudniu zeszłego roku. Od tego czasu zamknięto lub ograniczono dostęp do 5 milionów kont. Liczne badania pokazują jednak, że mechanizmy weryfikacji wieku wprowadzone przez platformy są systematycznie omijane. 3 miesiące po wejściu w życie zakazu 85% Australijczyków w wieku 12-15 lat nadal korzystało z tych serwisów. Na razie za nieprzestrzeganie zasad grozi kara sięgająca w przeliczeniu 128 milionów złotych. Po zmianach ma wzrosnąć dwukrotnie. To będzie w wielu częściach kraju tropikalna noc. Na zachodzie temperatury spadną do 24 stopni, 21 będzie w centrum, 20 na Mazowszu, 17-19 stopni na południowym wschodzie. A jutro dalszy ciąg temperatur i ostrzeżeń najwyższego stopnia przed upałami. 39 stopni pokażą termometry w Bydgoszczy, Poznaniu i Warszawie. 37 w Łodzi, 36 w Rzeszowie. Najcieplej będzie na krańcach południowo-zachodnich. W Zielonej Górze możliwe 41 stopni. Wszędzie słonecznie, od zachodu powoli zaczną nadciągać burzę z gradem.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Anna Wacławik, dobry wieczór Państwu. Witam w wywiadzie pogłębionym. Witold Bereś i Krzysztof Burnetko, znany dziennikarsko-pisarski duet, autorzy wielu książek poświęconych ważnym postaciom najnowszej historii Polski, jak Marek Edelman czy Ryszard Kapuściński, są autorami kolejnej opowieści, tym razem o Macieju Kozłowskim, opozycjoniście, dyplomacie, byłym ambasadorze Polski w Izraelu, książki zatytułowanej Maciek Kozłowski, przemytnik wolności. Zapraszam na rozmowę z autorami i bohaterem książki. Rozmowa odbyła się w Muzeum POLIN. Zacznę może od pytania o pewne ryzyko, jakie podjęliście, pisząc o osobie żyjącej. Jest to ryzyko zarówno dla autorów, jak i dla bohatera. Zawsze jest niebezpieczeństwo, że bohater zostanie wyniesiony na ołtarze, a bohater będzie posądzany o to, że brakuje mu skromności i pozwala na takie fanaberie na swój temat. Więc oczywiście zasadne jest pytanie, dlaczego, to jest pierwsza część pytania, dlaczego takie ryzyko podjęliście?
3: Myśmy taki manewr już praktykowali wcześniej. Praktykowaliśmy go z Ryszardem Kapuścińskim, z Markiem Edelmanem, z Kazikiem Ratajzerem, o których zresztą i w tej książce wspominamy, Maciek wspomina. Więc zaleta takiego podejścia do pisania biografii jest przede wszystkim taka, że jednak zawsze zajmowaliśmy się ludźmi czynnymi publicznie, którzy wciąż w tym życiu publicznym jakoś byli czynni i na to życie oddziaływali. W związku z czym mogliśmy ich za każdym razem konfrontować, również jeśli chodzi o sprawy bieżące. W przypadku Maćka jest to szczególnie ważne, bo zajmował się i zajmuje rzeczami wciąż aktualnymi i wciąż, powiedziałbym, bardzo, bardzo gorącymi. No, stosunki polsko-żydowskie, stosunki polsko-ukraińskie, stan demokracji, Ameryka, która się zmienia. Wszystko to Maćka frapowało i frapuje, więc mogliśmy na bieżąco go o to pytać i, że tak powiem, dociągnąć tę książkę do dziś.
22: Ja bym chciał dodać jedną ważną rzecz, że mieliśmy to szczęście, że w Tygodniku Powszechnym oprócz Maćka był i Jerzy Turowicz, i ksiądz Tischner, i przy okazji bywał Marek Edelman. I warto, tak czujemy, póki można, upamiętniać jak najwięcej w sposób, staramy się, dziennikarski, czyli przystępny. Nie nazwałbym tego biografią, to raczej jest opowieść o życiu tych ludzi, którzy są szalenie ważni. Mam troje wspaniałych wnucząt. Dwóch z nich jest urodziło się w Stanach, mówią po polsku, uważają, że Polska jest najwspanialszym krajem. I proszę Państwa, oni są przekonani, 14 i 16-letni chłopak, że polska solidarność zbudowała fantastyczny nowy świat. A Maciek Kozłowski jest jednym z tych, którzy tę solidarność zbudowali. Więc mamy moralny obowiązek, a nie mówiąc o tym, że ja to robię dla wnuków, żeby popisać się, opowiadać o fantastycznych ludziach, których mieliśmy szczęście poznać.
2: To samo pytanie do Ciebie, Maćku. Ty też podjąłeś to ryzyko.
23: No więc ja się czuję tak lekko zażenowany, no bo ja tutaj troszkę występuję jak żyrafa w książce o zoologii. nie ja książkę napisałem. Poza tym, no, nie jest, to jest, jest to żenujące, że powiedzmy, mówi się, że w tej chwili żyjemy, wracamy do czasów średniowiecznych. W średniowieczu najpopularniejszą formą literacką była hagiografia. No ja się boję, czy to nie jest troszkę hagiografia. Stąd moje pewne zażenowanie, no ale pomyślałem, jak się moi przyjaciele z tygodnika zwrócili, że przyszli z tą propozycją, że jednak może warto, dlatego że no, miałem szczęście żyć w ciekawych czasach, miałem szczęście poznać wspaniałych ludzi. Pomyślałem sobie, że opowiedzenie o tym może być ciekawe, jak się to ładnie mówi, dla szerszej publiki. No i zobaczymy, czy będzie ciekawe.
2: Nie jest to tylko opowieść o życiu, jest to też opowieść o najnowszej historii Polski, o tym, jak kształtowała się nasza nowa niepodległość i o tym, jak ważne jest bycie jednostką podmiotową i zaangażowaną, bez wielkich słów. Ciekawi mnie ten twój gen podmiotowości. Dlaczego? Co go wykształciło? Ty jesteś w tych wszystkich ważnych miejscach i momentach.
23: No, ja bym powiedział, że na odwrót, to znaczy jak się cokolwiek ważnego i ciekawego działo, to ja akurat tym nie mogłem brać udziału, poczynając od 80, od jeszcze wcześniej, lata 70, prawda, wydarzenia na wybrzeżu się działy. Ja siedziałem w kryminale, nie mogłem w nich uczestniczyć.
2: A to jesteś usprawiedliwiony.
23: Może. Potem rok 80, no miałem tragedię domową, umierała moja matka i spędziłem cały sierpień i wrzesień przy łóżku mojej matki w szpitalu. Znowu nie uczestniczyłem w 80 roku, nie byłem w stoczni, nie byłem na wybrzeżu. Dopiero, że tak powiem, włączyłem się znacznie, znacznie później w te sprawy. Także jakoś te najważniejsze wydarzenia w marcu 68, zamiast być na ulicach Warszawy, byłem w Alpach, spinałem się, akurat byłem na wyprawie w Alpy. Słowem, akurat mnie najważniejsze rzeczy omijały.
2: Nie można być we wszystkich miejscach równocześnie, może to również cię usprawiedliwia. Natomiast pytanie było o to, dlaczego się angażowałeś?
23: Nie wiem, jakoś chyba to się chyba wszystko zaczęło od 68 roku. Jestem tego właśnie pokolenia 68 i to w momencie, w którym ja się dowiedziałem na uniwersytecie, że zaczynają się pytać, jak ja się nazywałem wcześniej, czyli przypadkiem nie mam żydowskiego nazwiska, to mnie zaszokowało. No i sobie pomyślałem, no, że coś z tym trzeba zrobić. No a potem to już tak poleciało.
2: Jaka jest twoja definicja patriotyzmu? Teraz ja tutaj wprowadzę to wielkie słowo.
23: Oj, boję się na to pytanie odpowiadać, dlatego że to słowo jest ostatnio tak często używane i powiedziałbym w takim kontekście, że jakby mnie ktoś w tej chwili nazwał patriotą, to bym się obraził. No bo jak wiadomo, patriotą jest Bąkiewicz, patriotą jest Mejza, patriotą jest nasz prezydent. To są patrioci. Jak wiele innych pojęć, to pojęcie zostało tak zszargane, że już nie wiem, czy kiedykolwiek wróci jakby do swojego pierwotnego znaczenia.
2: No dobrze, to na chwilę dam ci odetchnąć od wielkich słów, ale nie obiecuję, że nie wrócę do tych wątków. Do autorów pytanie. Wybraliście formę swoistego dwugłosu w tej opowieści. Trochę wy, trochę bohater, tak naprawdę to się przenika. Skąd wybór takiej formy? Dlaczego na przykład nie jest to wywiad rzeka, bardzo popularna forma przybliżania postaci bohaterów?
0: Wywiadów rzek u nas ci dostatek i tej jednej już żeśmy nie chcieli jako znaku zwycięstwa. I poza tym to jest troszeczkę tak, to trudne, nie uważaliśmy, że należy Maćka konfrontować z czymś, czy z nami. Wydaje nam się, że ten materiał, do którego dotarliśmy, który no, na przykład dotyczy ilustracji, jest tak jednoznaczny i on o nim też tak ciekawie opowiadał i jego przeciwnicy, ale i poniekąd sojusznicy
22: też to streścili dokładnie. Nasze pytania byłyby tu niepoważne. Poza tym ja bardzo wierzę w coś takiego w dziennikarstwie jak głos świadka. Więc ta narracja, która składa się z naszej opowieści trzecioosobowej i opowieści Maćka w pierwszej osobie, wydawała się takim czymś dzisiaj właściwym. No może tak bym powiedział.
3: Ponadto ta książka obejmuje nie tylko życie Maćka, ale i czasy wcześniejsze. Historię jego rodziny, historię jego stryja Leona. I żeby dzisiaj o tym opowiedzieć, trzeba w zasadzie wszystko tłumaczyć od A do Z. I stąd ta nasza część narracji to jest rodzaj dania takiego tła do opowieści Maćka, do jego ocen. My tych ocen, naszych opinii w zasadzie, jeśli chodzi o te dawne czasy, nie dajemy. Natomiast próbujemy opowiedzieć o tym tak, żeby dla mitycznego młodego czytelnika było to zrozumiałe.
2: Moimi rozmówcami są Maciej Kozłowski, Witold Beres i Krzysztof Burnetko. Za chwilę po informacjach TOK FM o 19.20 wracamy do rozmowy wokół książki Maciek Kozłowski, Przemytnik Wolności.
4: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
6: TOK 4.
7: Znamy całą serię rozkazów, w tym wydawanych, nie wiem, znamy wypowiedzi Szuchewicza chociażby, który o tym mówił. Ja z ubolewaniem też przyjmuję, że no w polskiej telewizji publicznej pojawiły się no jawne fałsze historyczne.
8: Czyli o czym pan?
7: W jednej z wypowiedzi, gdzie no jeden z uczestników debaty twierdził, że takich rozkazów nie ma.
8: Ale ma pan na myśli Kazimierza Wójcickiego?
7: Tak,
8: nie wiem.
7: Tak, to jest po prostu jawny fałsz historyczny, gdzie no, tego typu wypowiedzi nie powinny w ogóle mieć miejsca. Ja powiem, przepraszam za złośliwość, ale gdyby skalę niekompetencji i ignorancji zawartej w tej wypowiedzi udało nam się przekuć na energię, to Polska mogłaby zrezygnować z budowy elektrowni atomowej.
4: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Dziś w Wyborczej. Wakacje bez GPS-u, oranżada w woreczku i całe dnie spędzone poza domem. Sentymentalnie o wakacjach sprzed lat, które pachniały sianem, morzem i wolnością. Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
3: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 19.20, Filip Kekusz, informacje Tok FM. Co najmniej 193 miliony osób w Europie doświadcza dziś temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza, tak wynika z analizy agencji AFP. Wśród tych milionów są mieszkańcy dużej części Polski. Na krańcach zachodnich, w Słubicach, słupki rdęci sięgnęły 38 stopni Celsjusza. Fala upałów przesuwa się na południowy wschód kontynentu. A na warszawskim Służewcu dziś i jutro gonitw nie ma i nie będzie, wnioskowała o to komisja techniczna, bo temperatura jest wyjątkowo wysoka. To pierwszy przypadek w historii torów, w którym właśnie wysoka temperatura wymusiła taką decyzję. Minister obrony Izraela zapowiada, że siły jego kraju zostaną na południu Libanu na dłuższy czas. Izrael Katz swoje plany przedstawił kilkanaście godzin po tym, jak w Waszyngtonie podpisano porozumienie między Izraelem a Libanem dotyczące uspokojenia sytuacji. To porozumienie odrzuca jednak kontrolujący południowy Liban Hezbollah, który zapowiedział, że nie zamierza składać broni.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Moimi gośćmi dzisiaj są Maciej Kozłowski, Witold Beres i Krzysztof Burnetko. Rozmawiamy o książce Maciek Kozłowski, Przemytnik Wolności.
8: I tego typu książek, znaczy książek właśnie o postaciach jakichś, prawda, napisali wiele i tutaj im absolutnie zaufałem, że to będzie najlepsza forma, no bo rzeczywiście są pewne rzeczy, które mnie by było trudno mówić, a im było łatwiej mówić, no i są pewne rzeczy, które mnie było łatwiej powiedzieć i stąd ta dwoista forma, która jakoś wydaje mi się, że tak powiem, czytelniczo broni.
9: Tu jest taki istotny bardzo wątek, w ogóle ciekaw, innego opisu dodatkowego, okres okupacji hitlerowskiej w Krakowie, który ojciec Maćka przypłacił życiem. Został zakładnikiem hitlerowskim i po zamachu na Niemców został rozstrzelany. I ta historia opisana dla mnie ma osobiste też takie znaczenie, zresztą zaraz opowiedziałem wnukom, że w tym zamachu po stronie AK-owców Dąbrowy Kostki był również, brał udział mój dziadek Krakus, a zakończyło się to tym, że tato Maćka został jako zakładnik rozstrzelany i do dziś nie wiadomo, gdzie jego grób jest, gdzie te prochy zostały, czy ciało zostało pogrzebane. Więc ta historia, przeszłość, to jest niezwykłe. Ona nadal istnieje, nadal gdzieś żyje i warto ją próbować do niej dotrzeć. I do tego jest potrzebny trochę dystans. No, Maciek miał wtedy roczek, on też o tym by niewiele opowiedział, prawda?
7: To też było jedno z moich pytań, bo dowiedziałam się z tej książki, ile trudnych sytuacji było w Twoim życiu, ile strat, jak dotkliwych, bolesnych strat, rodzinnych historii. Chciałam Cię zapytać o to, jak niosłeś te straty dalej, co z nimi zrobiłeś, jak je przepracowałeś, czy to było w ogóle możliwe przepracowanie tego w taki sposób, żeby w jakiś sposób się z nimi pogodzić.
8: Bardzo trudne pytanie, dlatego że to by moi bliscy mogliby odpowiedzieć, dlatego że no to powiedzmy to, jakim jestem, to wynika również z tego, no, co przeżyłem. No, jest to jakiś tam fragment biografii, no ale wszyscy przecież mieliśmy, chyba nie ma ludzi, którzy by nie przeżywali odchodzenia najbliższych. To jest jednak, no, zwłaszcza jak się dożyje pewnego wieku, no to jest czymś naturalnym. Faktem jest, no, że w moim przypadku ja siostra zginęła tragicznie, co było takim pewnym, no jednak ciosem bardzo silnym. Zginęła jako stosunkowo młoda osoba i to w górach, więc jak gdyby też dla mnie to miało szczególne znaczenie, ale no ale cóż, no w górach wielu moich przyjaciół zginęło też.
7: To zapytam w takim razie o źródło siły. Skąd czerpałeś siłę na to, na przykład, żeby trwać w pewnym oporze? Na to, żeby przechodzić przez trudne sytuacje, kiedy zostałeś w oszczerczy sposób posądzony o współpracę z SB i czekałeś kilkanaście lat na to, na ostateczne sądowe oczyszczenie z tych zarzutów? Po tak długim, pełnym świadectw życiu z takim dorobkiem.
8: No rzeczywiście, to był chyba najtrudniejszy okres mojego życia, dlatego że jak mnie komuniści sadzali do więzienia, to mniej więcej wiedziałem za co, wiedziałem co robiłem, wiedziałem czym ryzykuję. No było to jakby elementem gry. No, przegrałem, zdarza się. Natomiast tutaj no, to nie była gra, tylko to był taki cios, że tak powiem, i to zupełnie no, niespodziewanej strony, no bo jakoś wydawało mi się, że ta nowa Polska, która jakby wydała mi się tym spełnieniem pewnej drogi życiowej, no dała mi w pysk, mówiąc brutalnie. No i to było rzeczywiście bardzo, bardzo trudne. No szczęśliwie jakby krąg moich bliskich przyjaciół jak gdyby nie wziął tego pod uwagę. No i to było oczywiście szalenie, szalenie ważne, że tak powiem wśród bliskich znajomych nie było nikogo, który by w to uwierzył.
7: Tak, ty mówisz o tym, że znalazłeś oparcie w przyjaciołach. Ja pytałam o źródło siły, bo nie była to jedyna trudna sytuacja w swoim życiu. I tutaj też zastanawiam się nad niezwykłą i w pewnym sensie tragiczną postacią twojej mamy. Jakaż to była silna kobieta i jaką ona zapłaciła wysoką cenę w momencie, kiedy ciebie aresztowano. To jest wątek, który nie jest tutaj bardzo rozbudowany w tym tekście, ale zatrzymał mnie.
8: To jest niestety część naszej historii szerzej pojętej. Mówimy o ludziach, którzy szli do więzienia, ludziach, którzy ginęli, prawda? Natomiast bardzo mało mówimy o ich rodzinach, a to są często ci, którzy płacą właśnie największą cenę. Dlatego, że to troszkę tak jak, jeżeli się, tak powiem, bije, jeżeli jestem w trakcie jakiegoś starcia, no to adrenalina, no to jak gdyby pewne zasady, no wiem, co robię i tak dalej. Natomiast ci, którzy patrzą, którzy w tym uczestniczą, ale niejako z boku, ich to dotyka szczególnie. I to był właśnie przypadek mojej matki. I to jest dla mnie jedna z najbardziej tragicznych, że tak powiem, części mojego życia, że ja sobie zdałem sprawę, że przez moje jakby różne działania najwyższą cenę zapłaciłem nie ja, tylko moja matka.
7: Chcę zapytać wszystkich moich tutaj rozmówców o przepis na duszę polskiego opozycjonisty. Autorów książki jako, że tak powiem, doświadczonych trochę we własnych, ale również w zapośredniczonych świadectwach i oczywiście Maćka Kozłowskiego, ponieważ mieści się w moim pojęciu w tej definicji i jest tutaj sporo o naszych różnych zrywach narodowych, o tym jak one były przez nas konsumowane bądź też zaprzepaszczane, więc po lekturze zadałam sobie takie pytanie, z czego właściwie polski opozycjonista się składa?
9: Tak. Jest takie zdjęcie Maćka w górach, Bardzo mi się podoba, bo ona oddaje, Maciek ma te 20 parę lat i stoi na grani w Tatrach. Samo wejście w tych Tatrach, no ja dziękuję bardzo, a już z plecakiem, no dobrze. I on, wiecie co państwo, on jest uchachany. On jest, trzyma tę kulturę paryską, czy książkę wydaną przez... I on jest wesoły, uśmiechnięty, szalenie wyluzowany. Tam naprawdę nie ma tej aureoli, która się powinna pojawiać, czy krzyża, odznaczenia, śladu. I ja myślę, że to jest coś niezwykłego. No, jak to powiem, to będziecie się państwo śmiali, bo jak człowiek przychodzi gdzieś, korzysta z tego świadectwa. Ja i Krzysztof mamy też tak zwane świadectwa kombatanckie za działalność w obronie demokracji w latach 80. Robiliśmy razem gazetkę i zresztą Maciek nam wtedy bardzo pomagał, Gazetę Podziemną. Więc jak dzisiaj to mówimy, no tak się czujemy jak kombatanci. Ale przecież to naprawdę się robiło trochę z rozpędu, z uśmiechu, z przypadku. No, dlatego, żeby... Nie, Maciek tego nie powiedział, ale no trochę się to robiło, żeby zaimponować kobietom, żonom, znajomym, koleżankom czy znajomym. Więc to tak myślę, że ten polski opozycjonista to może są opowieści dziadków, którzy mówili, jak to kiedyś było, ale tak naprawdę jak się ten miało te 20 lat, to jakoś zupełnie wyglądało inaczej i niepojęte było, że myśmy to robili w ogóle i dlaczego żeśmy to robili. Więc mam nadzieję, nie wiem, czy mam nadzieję, ale myślę, że w Maćku też taka młodzieńczość, no ale w nim ta młodzieńczość to jest do dzisiaj. Także myślę, że to decydowało.
0: Powiem tylko tyle, że to się działo po pierwsze... trochę z przypadku, a po drugie to się działo dlatego, że to było dobre towarzystwo, ta opozycja. Oczywiście zdarzali się szaleńcy i zdarzali się no, troszkę mniej z dobrego towarzystwa ludzie, ale generalnie rzecz biorąc to byli fajni ludzie. I no, to był sposób na życie, to była jakaś tam przygoda. W przypadku Maćka ja mam taką formułę, że tutaj winne są góry oczywiście, bo góry dają, no z jednej strony świadczą o pewnym zamiłowaniu do ryzyka, z drugiej świadczą o zamiłowaniu do przygody, z trzeciej strony świadczą o odwadze i z czwartej wymagają odpowiedzialności i rozsądku. No i w Maćka przypadku to prawdopodobnie może wytłumaczyć jego kartę opozycyjną. Chociaż on chyba by się zżymał na taką frazę karta opozycyjna.
10: No cóż, ja mogę tylko powiedzieć jedno, że jak się tam działałem w opozycji jeszcze w latach 60., no do głowy mi nie przyszło, że po skończeniu 80. znowu będę musiał być w opozycji.
7: Wynotowałam przypadek, bo dobre towarzystwo to jest często powtarzająca się odpowiedź, gdy pytam różnych moich rozmówców i rozmówczyni z tym doświadczeniem. Brak instynktu samozachowawczego może czasami też by warto było dołożyć do tego, bo jest to jednak opowieść o czasach, w których jednak tej nadziei trudno było szukać. To nie było tak, że na horyzoncie już jutrzenka wolności rozświetlała rzeczywistość. Więc to też jest ciekawe, że no jednak zajmowałeś się jakimś stawianiem się. Z jaką perspektywą?
10: No wiesz, to nie była kwestia perspektywy, to była kwestia po prostu sprzeciwu. Powiedziałem, że ten marzec mnie tak zabolał, że po prostu pomyślałem, no, że coś trzeba z tym zrobić, bo to jest nie do wytrzymania. No, jak w tym dowcipie z 40 lat, panie Truman, puść ta bania, bo już nie do wytrzymania, prawda? No, to było nie do wytrzymania, ta atmosfera 68 roku. No i stąd decyzja o emigracji, stąd decyzja, prawda, o przenoszeniu książek. Potem to już poleciało. No, jak już siedziałem w więzieniu, to już jak zostałem zdefiniowany, prawda? I to już nie dało się inaczej.
7: Jest w tej książce dużo ważnych zdań. Właściwie można by ją tak w połowie wynotować do jakiegoś swojego notatnika i sięgać w momentach krytycznych w poszukiwaniu drogowskazów albo jakiejś otuchy. A mnie ciekawi, czego ty się nauczyłeś z historii?
10: Czego ja się nauczyłem? Wiesz, ja jestem historykiem, jestem doktorem historii, nie przymierzając. Czego ja się nauczyłem z historii? To znaczy, że historia się nie powtarza, ale pewne schematy się powtarzają. I że to nie jest tak, że prawda, pewne schematy historyczne się powtarzają. I widzimy to dzisiaj, no, jest to tak uderzające. Te schematy powracają. Te schematy nacjonalizmu kontra, nazwijmy to, antynacjonalizmu. Przecież to jest nasza historia od XVIII wieku. Te schematy się w różnych przebraniach, w różnych kostiumach powtarzają. I także jak gdyby sposób oporu też w różnych kostiumach się powtarza. Także tutaj ja jakoś tak mi się wydaje, że historia rzeczywiście powinna nas uczyć, a nie uczy.
7: Za chwilę po 19:40 po informacjach TOK FM wrócimy do rozmowy z byłym polskim ambasadorem w Izraelu, historykiem, dziennikarzem, doktorem Maciejem Kozłowskim oraz Witoldem Beresiem i Krzysztofem Burnetko, autorami książki o Macieju Kozłowskim zatytułowanej Maciek Kozłowski, przemytnik wolności.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 19.40, Filip Kekusz, informacje Tok FM. Szwajcaria to kolejne europejskie państwo, w którym pobity został rekord ciepła dla czerwca. Tamtejsza agencja meteorologiczna przekazała, że stało się to trzeci dzień z rzędu. Temperatura sięgnęła dziś 39 stopni Celsjusza. Do 1430 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych środowych trzęsień ziemi w Wenezueli, przekazał przed chwilą przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez. Dodał, że jest też ponad 3200 rannych. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans może być znacznie wyższy, bo co osób są na chwilę obecną uznane za zaginione. Premier Australii zapowiada zwiększenie kar finansowych dla firm technologicznych, które łamią zakaz dostępu do serwisów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Australia wprowadziła ten zakaz w grudniu jako pierwsze państwo na świecie. Projekt zmian prawa przewiduje karę sięgającą w przeliczeniu ćwierć miliarda złotych. A wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. mistrzów świata Argentyńczyków. Zagrają także reprezentacje Chorwacji, Gany, Panamy, Anglii, Portugalii czy Kolumbii.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: I witam ponownie w wywiadzie pogłębionym. Rozmawiam z Maciejem Kozłowskim, Witoldem Beresiem i Krzysztofem Burnetko, a tematem są losy Macieja Kozłowskiego i najnowsza historia Polski ujęte w książce Maciek Kozłowski, Przemytnik Wolności. To o gorycz muszę zapytać teraz, bo niektóre z tych historii jakoś zostawiały mnie z poczuciem pewnej goryczy. Ty nikogo nie osądzasz, nie oceniasz osób, a nawet może te, które mógłbyś i powinieneś, jakoś omijasz, czy no nie ma tutaj, że tak powiem, kolokwialnie załatwiania porachunków. Natomiast ja czytając to miałam poczucie czasami takiej po prostu przykrości, że

0: po tym, jak siedziałeś, to, jak przemycałeś książki i dostałeś za to wyrok, to twoje towarzystwo górskie cię wykluczyło, bo im popsułeś wyprawę do Himalajów. Znaczy, ja wiem, że to były inne czasy i tak dalej, ale myślę sobie, to była taka twoja pasja, też azyl, poza tym, że mogłeś wykorzystać swoje umiejętności wędrówki po górach z tymi książkami później w kontrabandzie opozycyjnej, to jednak są takie momenty, w których myślę sobie, no trochę słabo.
1: Ja jednak jestem jak najdalszy od oceniania. I tutaj powołam się na Mania Turskiego, z którym się przez 50 lat przyjaźniłem, który na początku był w Oświęcimiu, przeżył Marsz Śmierci. No, wszystkie sprawy, które myśmy przeżyli w porównaniu z tym, co on przeżył, to w ogóle no, właściwie nie ma o czym mówić. I on opowiadał mi, bardzo wiele rozmawiali, że na początku, latach 40., jeszcze 50., on był bardzo, że tak powiem, wyrywny do oceniania. Zarówno, prawda, oceniał surowo Judenraty, no przecież on trafił do Oświęcimia poprzez Rumkowskiego, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale potem już powiedział, że patrzy na to zupełnie inaczej, że nie należy oceniać, dlatego że na ogół ludzie działają tak jak, że tak powiem, sytuacja pozwala i w zasadzie w każdym działaniu można znaleźć coś dobrego, że to nie jest tak, że jeżeli ktoś robi coś, co się wydaje, że mnie krzywdzi czy dotyka, jakiś tam sens w tym jest. Ja nie wiem, czy jak ja bym miał jechać w Himalaje, prawda, pierwszą polską wyprawę w Himalaje, a jakiś, prawda, oszołom by mi to popsuł, bo mu się wydawało, że parę książek jest ważniejsze niż Himalaje, czy ja bym inaczej się zachował? Nie wiem.
0: A co jest ważniejsze?
1: Proszę?
0: A co jest ważniejsze? To jaka jest odpowiedź na to pytanie?
1: Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Ja wielu ludzi, którzy tam jakoś się o ten mój proces otarli, no miało do mnie głębokie pretensje. Za parę książek, tyle ryzyka, tyle ludzi, prawda, miało z tego powodu przykrości i tak dalej, a po co to wszystko? Także ja powiedzmy, nie, jestem bardzo, bardzo się powstrzymuję od osądów kogokolwiek, dlatego że motywacje mogą być różne i jak prawdę nie wiem, czy ci, którzy mieli do mnie pretensje, nie mieli racji. Może mieli.
0: Pytanie do autorów. A czego, bo znacie się z Maciejem długo, a czego wy się dowiedzieliście nowego o bohaterze waszej książki?
2: Dla mnie jednak najbardziej przejmująca jest ten wątek, który wspomniałaś, jak bliscy cierpią, bo no, ja opowiadam o naszych latach 80., nieporównywalnych z latami 60., które były nieporównywalne z okresem II wojny, no, w anegdotyczny sposób. A było śmiesznie. No, ale tak, z drugiej strony historia mamy Maćka, która straciła męża, zostając z dwójką małych dzieci, maleńkim Maćkiem i małą córką. I później przyszła tak zwana wolność i została w ciągu 24 godzin cała rodzina wyrzucona z dworku. Jak inni płacą za to, co nam się wydaje czymś śmieszno, bohaterskim, fajnym, ułańskim. Ale to już mam 60 parę lat, więc dlatego tak mówię. Jak miałem te 20, to wydawało mi się, że super. Ale tak, to z historii Maćka, kontekst tego, co się dzieje z najbliższymi, jest dzisiaj dla mnie szalenie ważny. Co nie znaczy, że nadal uważam, że ważniejsze są książki niż Himalaje. Powiem szczerze, absolutnie.
3: Ja opowiem o roli drobnych aktywności. I podam trzy przykłady z Maćka życia. Pierwszy przykład to jak Maciek trafił pod celę, to zajął się tam między innymi tłumaczeniem Avista książek Iana Fleminga, czyli przygód Jamesa Bonda. Zyskał tym wielki poklask i sympatię współosadzonych, którzy nie byli polityczni, tylko byli kryminalni aż do bólu. No ale okazuje się, że właśnie tego typu drobne aktywności mogą być ważne. Druga drobna aktywność to jest... Maciek kilka lat temu zajął się poprawianiem Wikipedii. Mianowicie zauważył, że ta Wikipedia, jeśli chodzi o sprawy polsko-żydowskie, zawiera nie tylko kupę, dużo luk, ale i kupę przekłamań, nieścisłości. No i zajął się, no właśnie, z precyzją historyka, ale też, jak się okazuje, wymagało to pewnego sprytu politycznego, zważywszy na te reguły Wikipedii, algorytmy i inne tego typu trudne i dla mnie niepojęte historie. Otóż Maciek się tego naumiał, jak się mówi w Krakowie, i tę Wikipedię poprawił. Podobno ile? 1200 haseł w końcu udało ci się jakoś poprawić. Nie wiem, czy w dobie, bo potem wskoczyła sztuczna inteligencja, która już chyba uniemożliwia takie pozytywistyczne działanie, bo ona powiela właśnie te byki, no więc to jest ta druga drobna aktywność Maćka Kozłowskiego, która chyba jest, pokazuje, że to też bywa ważne, nie tylko akcje partyzanckie, zbójnickie, przenoszenie książek przez góry, czy tam wprowadzanie w Waszyngtonie Polski do NATO, czy działanie na trudnym izraelskim gruncie, ale właśnie takie drobiazgi.
0: No, na różne sposoby rozważacie w książce, ale uważam za szalenie istotne, co się dzieje z wami, bo to jest przecież też wasza historia, gdy patrzycie na rozpadający się świat, o który walczyliście. Maciek, co się dzieje z tobą? Bo czy my mamy się pogodzić z tym, że po prostu świat się zmienia i trudno, i będziemy żyć w nowej rzeczywistości? Czy to jednak jest poczucie, że no coś poszło nie tak?
1: No, poczucie, że coś poszło nie tak, jest chyba powszechne. To nie tylko w Polsce, ale w całym świecie. No, jeżeli zapytać połowę mieszkańców Stanów Zjednoczonych, czyli mniej więcej 150 milionów, to właśnie to powiedzą, że coś poszło bardzo nie tak. Jeśli zapytać w Izraelu, to połowa Izraelczyków powie, że coś poszło bardzo nie tak. Słowem, nie jesteśmy tutaj wyjątkiem. Jest to coś bardzo, bardzo niepokojącego, dlatego że nałożyło się kilka rzeczy na siebie. To znaczy, z jednej strony niebywały rozwój technologii, która nas w pewnym sensie ubezwłasnowolniła, no bo te wszystkie algorytmy, te wszystkie media społecznościowe, to jest jednym z elementów tego, dlaczego wszystko poszło nie tak. No a z drugiej strony, to jest moja teoria, staram się tą teorię na różne sposoby sprzedawać, więc Państwu ją też sprzedam. Otóż wydaje mi się, że ja jestem ostatnim pokoleniem, może jeszcze siedzący tu na prawo i ty jesteście tym pokoleniem, które zostało zaszczepione przeciwko nacjonalizmowi. Druga wojna światowa nas zaszczepiła, że nacjonalizm jest z gruntu zły. Jeżeli próbuje się zmieniać świat pod hasłem, że pierwsze Niemcy, pierwsza Polska, pierwszy Izrael, pierwsza Ameryka, to z tego tylko będą same nieszczęścia. I to myśmy mieli w sobie wszczepione. Myśmy nie musieliśmy tego jakby racjonalizować. Tośmy rozumieli. Wyrosły pokolenia, na które już ta szczepionka nie działa. I to nie działa, jak powiadam, powszechnie, na całym świecie. No i stąd te wszystkie nieszczęścia, które obserwujemy w różnych częściach, w częściach świata, chociażby z wojną za naszą najbliższą granicą na czele.
0: Wiesz, tak naprawdę to było pytanie, którego nie lubię zadawać tak wprost, ale to było pytanie o uczucia, o to, że jednak tyle lat, tyle dekad swojego życia poświęciłeś na budowanie lepszego świata, takiego, w który wierzyłeś, w który wierzysz zapewne nadal, że on jest lepszy dla nas niż ten inny, który nam jest teraz proponowany. I musisz teraz patrzeć na takie procesy.
1: No, on jest jednak lepszy, no, na miłość boską. W latach 60. takie spotkanie nie byłoby, bo nie byłoby możliwe, więc to jednak ten świat jest lepszy, co by nie powiedzieć. Jest dużo, dużo lepszy. Nie mówię już o sprawach materialnych, nie mówię o ogromnym postępie, nie wiem, w medycynie, w jakości życia. No, my sobie z tego nie zdajemy sprawy, no, ale ta jakość życia za mojej młodości czy dzieciństwa i dzisiaj jest nieporównywalna, więc ten świat jest lepszy. No jeżeli nam się, mojemu pokoleniu, młodszemu pokoleniu udało jakoś wpłynąć na to, żeby ten świat był właśnie lepszy, bo jest lepszy, to tylko się cieszyć.
0: Koniec książki jest waszym takim wspólnym namysłem na ten temat.
2: I siedzimy tutaj w fajnym towarzystwie i ja was zapewniam, nas jest dużo więcej. Ulegamy presji komunikacyjnej, bo słychać, powiem brzydkie słowo, słychać chamstwo, tak? Słychać łajdactwo. I wydaje nam się, ale strasznie się zmieniło. Nie, no, ci ludzie byli i myśmy byli. I ja państwu powiem, to jest oczywiście wnioskowanie z przypadków. Kiedy rozmawiam z moimi wnukami amerykańskimi, to zapewniam państwa, że dogadalibyście się z nimi doskonale. I takich ludzi jest wielu. To, że teraz jednak w październiku 23 roku w Polsce okazało się, że jest nas więcej. Potem chwilowo było gorzej, ale znowu będzie lepiej. To należy o tym mówić, nie że jest aż, popatrzcie, a te nowe pokolenia to tego nie rozumieją. Nie, naprawdę tak nie jest. To jest chwilowe. I tylko trzeba robić wszystko, żeby to podsycać. 4 lata, 5 lat, nie będzie gorzej, będzie lepiej.
0: Moimi rozmówcami byli historyk, dziennikarz dr Maciej Kozłowski oraz Witold Bereś i Krzysztof Burnetko, autorzy książki o Macieju Kozłowskim zatytułowanej Maciek Kozłowski, przemytnik wolności. Dziękuję za dzisiejszy wywiad pogłębiony i na kolejny zapraszam za tydzień po 19:00. Anna Wacławik, a teraz informacje w TOK FM.
4: Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Dlaczego nie powinniśmy odwiedzać delfinariów? No właśnie, dlaczego? A wydawałoby się to takie miłe miejsce. Proszę Państwa, odpowiedź na to pytanie jest w audycji, którą chcemy Państwu przypomnieć zaraz po godzinie 20:00. Zapraszam.

0: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Książki, magazyn do czytania już w sprzedaży. David Soloy o domu, tożsamości i swojej najnowszej powieści. Rozmowy z gwiazdami światowej literatury oraz zaproszenie do klubu książki. Szukaj nowego numeru książek magazynu do czytania w dobrych punktach sprzedaży prasy.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny!
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
9: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
8: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
10: Sali się nie poddają!
11: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
8: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
12: Ogień zszedł z boczem góry.
8: Awatar, ogień i popiół.
11: Stajemy do walki!
8: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Niedziela to będzie kolejny dzień ekstremalnych upałów w Polsce. Miejscami na zachodzie termometry wskażą 42 stopnie. Takie temperatury to testy dla sieci energetycznych, jednak operatorzy zapewniają, że blackout na dużą skalę nam nie grozi, a informacje o rekordach gorąca dla czerwca płynęły z Czech, Niemiec czy Szwajcarii. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Po gorącej sobocie przed Polską jeszcze gorętsza niedziela. Na zachodzie kraju temperatury mogą sięgnąć 42 stopni, ale upał nie oszczędzi żadnego regionu. Obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego najwyższego stopnia przed ekstremalnymi temperaturami właśnie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega Polaków, by tych ostrzeżeń nie lekceważyli, bo zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, który ma mało charakterystyczne objawy. Mówił w TOK FM kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego we Warszawie, profesor Łukasz Małek.
15: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, czasami z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia. To są takie najczęstsze początkowe objawy. Jeśli one towarzyszą zbyt długiemu przebywaniu właśnie na słońcu w wysokiej temperaturze, no to należy to ze sobą powiązać i wtedy poszukać pomocy, przemieścić się do jakiegoś miejsca, gdzie ta temperatura jest dużo niższa, schłodzić się, przyjmować zimne napoje, żeby po prostu znormalizować tą temperaturę. To też zapobiegawcze oczywiście można robić, wiedząc, że taka sytuacja może mieć miejsce, czy że możemy być na to narażeni.
14: Ratownicy medyczni podpowiadają, kto nie musi, lepiej niech nie wychodzi z domu. Aktywność fizyczną w tym czasie warto ograniczyć. Jeśli musimy być na zewnątrz, to szukajmy cienia. Podstawa to też odpowiednie nawadnianie organizmu, mówi ratownik medyczny z Łodzi Piotr Łazicki.
16: Osoby starsze, dzieci niestety są bardziej podatne na utratę płynów. Pocimy się w wysokich temperaturach, nie odczuwamy aż tak bardzo utraty tej równowagi płynowej i uzupełniajmy, możemy zwiększyć o 30-40%, czyli jeżeli normalnie pijemy 2,5-3 litry, śmiało możemy dojść na dobę do 4 litrów, nic się nie stanie.
14: Warto też odpowiednio się ubierać, zakładać na siebie ubrania wykonane z naturalnych materiałów, w jasnych, odbijających promienie słoneczne kolorach. Obowiązkowe jest też nakrycie głowy. A rekordowo wysokie temperatury to spore wyzwanie również dla samorządów i dla infrastruktury, gdy za oknem skwar rośnie zużycie wody, ale też zapotrzebowanie na prąd, bo wentylatory i klimatyzacja działają pełną parą. Będziemy robić wszystko, by przerw w dostawach prądu nie było i by takiej sytuacji uniknąć, ale wykluczyć chwilowych wyłączeń w 100% niestety się nie da, mówi Karol Dziuda z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łódzkim Magistracie.
17: Te zapasy mocy są przez spółki robione, natomiast oczywiście nie możemy wykluczyć
10: takich sytuacji, gdzie będą awarie. No i wtedy będzie trzeba szybko i jakby skutecznie zainterweniować w takich sytuacji awarii, że będziemy mieli ciągłość tych podstawowych dostaw, ciągłość dostępu do wody, ciągłość dostępu do energii elektrycznej.
14: TOK FM jednak prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Enichimowski zapewniał, że nie ma zagrożenia blackoutem. Jak tłumaczył w EKG na antenie TOK FM, w czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i wysoka produkcja energii z fotowoltaiki.
17: Są odnawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia zawsze lekką nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie dwa razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
14: Grzegorz Enichimowski zapewnia też, że w poniedziałek w momencie powrotu do pracy w biurach w całej Polsce nie powinno dojść do przeciążeń sieci. Jeżeli ktoś zauważy dziecko zamknięte w samochodzie podczas upału, może wybić szybę dla ratowania jego życia. Wystarczy wcześniej o takim zamiarze telefonicznie poinformować policjantów.
18: Przestrzegam przed tym, żeby nie działać pochopnie. Zawsze sprawdźmy wszystkie inne możliwości w sytuacji, kiedy naprawdę widzimy, że dziecko w pojeździe omdlewa, nie reaguje na nasze wołania. Wtedy faktycznie w stanie wyższej konieczności możemy działać. Pamiętajmy o tym, żeby nie wybijać tej szyby w miejscu, gdzie znajduje się to dziecko. Zróbmy to po drugiej stronie.
14: Mówi Przemysław Kędzior z policji w Opolu. Ratowanie życia zawsze jest priorytetem, dlatego wybicie szyby w aucie jest legalne, jeżeli wewnątrz przebywa także przegrzane zwierzę. Odnotujmy, sobota najgorętsza była na zachodzie kraju, gdzie w Słowicach temperatura sięgnęła 38 stopni Celsjusza. Rekordy ciepła dla czerwca, rekordy historyczne odnotowano w ciągu dnia m.in. w Niemczech, Danii, Szwajcarii i Czechach. Fala upałów przesuwa się na południowy zachód Europy. Ostrzeżenia najwyższego stopnia dla Polski obowiązują do poniedziałku wieczorem. Do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 2 grosze, benzyny 98,670, a diesla 6,17. To wskazania w nowej decyzji ministra energii. To mogą być ostatnie dni niskich cen paliw na stacjach porównywalnych do tych sprzed roku. Wiele może zmienić się 1 lipca, jeśli rząd nie przedłuży pakietu obniżek. W tym tygodniu szef resortu energii powiedział, że nie ma takiej potrzeby. Pełna likwidacja pakietu CPN oznacza m.in. powrót do pełnej stawki VAT, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
19: Zmiana podatku z 8 do 23% przy obecnym poziomie ceny hurtowej oznaczałaby, że od 1 lipca na stacjach zapłacilibyśmy drożej za benzynę i olej napędowy nawet około 80 groszy na litrze.
14: Analitycy przewidują jednak, że stacje będą podnosiły ceny stopniowo. -41 stopni pokażą termometry miejscami na południowym zachodzie kraju. W całej Polsce powyżej 35, 38 w Warszawie, 39 w Bydgoszczy. Będzie słonecznie, natomiast w ciągu dnia od zachodu zaczną nadciągać chmury, które mogą przynieść burze z gradem.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Ten program do godziny 23 wydaje Maria Mroczkowska, a realizuje Adam Brzeziński. Chcę Państwu zapowiedzieć te najbliższe 3 godziny. I tak o godzinie 22 chcemy przypomnieć Państwu rozmowę z chirurgiem Krzysztofem Bieleckim, nie byle jakim chirurgiem, osobą, która od 65 lat pracuje i ciągle operuje. Krzysztof Bielecki po godzinie 22. Po godzinie 21 także przypomnienie audycji Echo mojego pobytu na Podlasiu. Spotkałam się z Gretą Rogos i tam rozmawiałam z nią o tym, czy naprawdę rozumiemy nasze zwierzęta. A po godzinie 20 zaraz za moment delfinaria. Delfiny i delfinaria. Takie miłe miejsce, delfiny są takie urocze, tak się bawią, a my je podziwiamy. Proszę Państwa, co się za tym wszystkim kryje, o tym opowiedzą moi goście. Nie chodźmy do delfinariów. Studio Trójka Gości, pani Katarzyna Kozak. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: Pan Edwin Radzikowski.
22: Dzień dobry.
20: Obydwoje państwo reprezentują polski oddział i ja tu powiem po polsku Fundacji Paula Watsona. Cóż to takiego jest? Czym, jakim to istotą jest ta fundacja?
22: Fundacja kapitana Paula Watsona jest to kolejna fundacja właśnie założona przez kanadyjskiego aktywistę morskiego kapitana Paula Watsona. Watsona i zajmuje się ona szeroko rozumianą ochroną ekosystemów morskich i zwierząt oceanicznych. Warto na przykład wspomnieć o ostatniej kampanii, która była przeprowadzona na Oceanie Południowym. Była to kampania przeciwko połowom kryla arktycznego, który jest tam podstawą ekosystemu, i kampania przyniosła skutek taki, że prawdopodobnie Unia Europejska będzie rozpatrywać 5-letni zakaz połowów kryla przez następne 5 kolejnych lat.
1: Bo jeżeli rozumiem się, wyłowi kryl, to zwierzęta nie będą mogły
22: żyć. Tak, kryl jest podstawą...
1: Będzie to miało wpływ na co?
22: Jest podstawą żywienia właśnie tamtych ekosystemów, jest podstawą żywienia dla wielorybów, fok, pingwinów.
1: A trzecią osobą w studio jest pan Jakub Banasiak, koordynujący z ramienia Wiwy akcję Nie dla Delfinarium.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dobry wieczór. Ja państwu coś przeczytam na początek. Znalazłam to teraz. Delfinoterapia to forma zooterapii wspomagająca rehabilitację i rozwój osób z zaburzeniami neurologicznymi, na przykład autyzm, MPD, zespół Downa. Sesje obejmują zabawy w wodzie z udziałem ssaka oraz relaksację przy użyciu jego naturalnego sonaru. Choć wzbudza kontrowersje w świecie nauki i budzi debaty etyczne, turnusy cieszą się sporym zainteresowaniem. Jak to wygląda w praktyce? Zajęcia odbywają się w basenie pod okiem terapeuty, trenera i delfina. Terapia polega na wspólnym pływaniu, stymulacji zmysłowej oraz oddziaływaniu ultradźwiękami. Cel? Wsparcie w nawiązywaniu kontaktu z otoczeniem, redukcja stresu, poprawa komunikacji, w tym mowy, oraz rozwój motoryczny. Dostępność i koszty. Z uwagi na klimat terapia nie jest dostępna w Polsce. Polskie fundacje, nie będę tu wymieniać jaka, organizują wyjazdowe turnusy terapeutyczne m.in. w Turcji czy Maroku. Przykładowe koszty w delfinariach kształtują się: pakiet podstawowy około 750 euro, pakiet 5 sesji 2450 euro, pakiet 10 sesji 3990 euro. Można znaleźć takie oferty. Ja tutaj poszukałam to, co ukrywa się pod słowem delfinoterapia, bo pamiętam kilka lat temu robiłam na centrum, to było dosyć dawno, no chyba w rejonie 10 lat temu, robiłam audycję na ten temat. Nie robiłam żadnej audycji, która by namawiała do delfinoterapii, ale rozmawialiśmy i potem jakoś takie miałam poczucie, że to wszystko jakoś tak ucichło. I teraz tak, państwo, może nasi słuchacze są troszkę zdezorientowani, no bo przeczytałam coś, co stanowi zachętę, i teraz muszę wprost powiedzieć, państwo są absolutnie przeciwni delfinoterapii. No, to już można było troszkę, nie troszkę, tylko w ogóle wynikało z hasła, które już powiedziałam, Nie dla delfinarium, prawda? Delfinarium to jest miejsce, gdzie przychodzimy jak do cyrku i patrzymy się, jak delfiny sobie podają na przykład piłkę. Przeciwko temu też państwo są przeciwni i cała kampania Nie dla delfinarium ma na celu to, by nas zniechęcić do kontaktu z delfinami, mówiąc najogólniej. Dlaczego?
16: Dodałbym, że ta kampania w tym roku, kampania Nie dla delfinarium, ona jest obliczona przede wszystkim na to, żeby przekonać polskie biura podróży, żeby nie promowały i nie sprzedawały wycieczek do delfinariów. Ale oczywiście docelowo chodzi o to, żeby zakończyć erę trzymania tych niezwykłych morskich ssaków w więzieniach, w niewoli. Z delfinoterapią mamy o tyle duży problem, że po pierwsze sama semantyka tutaj się kłania. Słowo terapia sugeruje, że to jest metoda leczenia, czy usprawniania. Jest to, myślę, absolutnie nieuzasadnione, bo nie ma żadnych badań naukowych, dosłownie badań naukowych, które by potwierdzały, że delfinoterapia przynosi jakiekolwiek efekty. Jest na pewno atrakcyjną formą spędzania czasu w wodzie z bardzo charyzmatycznym zwierzęciem. Przynosi też pewne efekty, ale niekoniecznie przez to, że jest tam delfin i używa sonaru, tylko przez szereg innych czynników, począwszy od efektu placebo, poprzez to, że jest to zmiana warunków dla funkcjonowania na przykład chorego dziecka czy jego rodziny, zupełnie nowe otoczenie. Jest rzeczywiście istotny bodziec, który skłania dziecko do pewnych ćwiczeń, na przykład nad nawiązywaniem kontaktu, czy pracą aparatu mowy, ale równie dobrze mógłby to być pies wodołaz, albo zupełnie inny, bardzo ciekawy, nowy bodziec, bo to jest kwestia efektu nowości.
1: Ale czy pan powiedział jedno bardzo ważne zdanie, bo tutaj, nie wiem, może słuchacze do nas zadzwonią, nie ma absolutnie naukowego potwierdzenia skuteczności pani?
21: Tak, właśnie. Nawet wycofał się z tej terapii jej założyciel, Nathanson. To jest tylko uzupełnienie tego, co powiedział Jakub. Delfinoterapia jest ściemą.
22: David Nathanson, który wymyślił tą metodę, później się z niej wycofał i przeprowadził doświadczenia, gdzie zamiast delfina używał delfina sztucznego i były efekty takie same, więc jakby no...
1: Proste. No tak, to rzeczywiście jest przekonujące, ale nawet gdyby delfinoterapia przynosiła jakieś pozytywne skutki, no to byśmy ważyli, prawda, co jest ważniejsze, co stanowi dla nas większą wartość, czy cierpienie zwierzęcia, czy ewentualne te skutki, skoro można by to uzyskać, tak jak pan powiedział, nie powiedziała z psem. Mhm.
2: Powiem o swoim podejściu. Ja nigdy bym się chyba nie odważył, rozmawiając z rodziną, która ma chore dziecko albo ma problem zdrowotny. Nie chciałbym, nie odważyłbym się rozmawiać o dobrostanie zwierzęcia, chociaż absolutnie jest to mega ważny temat. Dla mnie, a ponieważ zajmuję się dosyć długo delfinoterapią jako problemem, jej zjawiskiem, dla mnie bardzo istotne jest to, że delfinoterapia drenuje budżet rodziny w bardzo istotny sposób. Drenuje budżet rodziny, bo jest to potężny wydatek, a później ciężko też mieć te fundusze na bieżącą terapię, której delfinoterapia nie zastąpi. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest to, że delfinoterapia powoduje, czy zapewnia czasami pewne efekty, chociażby przez to, że dziecko pracuje w wodzie, a woda ma absolutnie dobroczynny efekt. I dla rodziców jest to sygnał, że rzeczywiście delfinoterapia z siebie i pewnie delfin przyniósł jakiś efekt. Jest to argument, żeby w kolejnym sezonie wydawać kolejne pieniądze. I często jest to droga donikąd, bo oczywiście fundacje, które zajmują się delfinoterapią, pokazują te sytuacji, gdzie rzekomo delfinoterapia pomogła, ale mało kto mówi o rodzinach, które wydały mnóstwo pieniędzy, przeżyły bardzo duże rozczarowanie i frustrację, przeżyły też szok ze strony dziecka, który po prostu bał się dużego zwierzęcia, a poniosły też olbrzymie wydatki.
1: No tak, ale tu oczywiście można odpowiedzieć, no tak, ale zaryzykujemy, zrobimy zbiórkę, chwytamy się wszystkiego, prawda, i możemy zrozumieć wtedy rodziców. Pani?
21: Jeśli ktoś chce zobaczyć efekty, to na pewno je zobaczy za wszelką cenę, taka jest prawda. Chciałabym tutaj nawiązać jeszcze do tej echolokacji stosowanej w basenie. Bardzo jestem ciekawa, jak to jest możliwe, skoro w basenie delfiny nie stosują echolokacji, bo od takiego zjawiska interferencji fal zwariowałyby po prostu, krótko mówiąc. Także wydaje mi się, że cały ten kłamliwy marketing, o którym pani tutaj powiedziała na samym początku, cały ten kłamliwy marketing to jest po prostu kwintesencja delfinoterapii.
1: Te postawy może chyba pan coś.
2: Wielokrotnie były takie sytuacje, że w krajach, gdzie jest zakaz odłowu delfinów w ogóle z wód przybrzeżnych, rządy czy odpowiednie urzędy zgadzały się na to, żeby delfinarium odławiało te delfiny na użytek swojej działalności, właśnie ze względu na to, że delfinarium operowało takim argumentem: my potrzebujemy delfiny do oferowania terapii potrzebującym rodzinom. Często delfinoterapia jest takim listkiem figowym dla tego krwawego biznesu trzymania w ogóle delfinów w niewoli.
1: A ktoś popatrzy się na to w ten sposób, zresztą to było słychać, bo widziałam ten filmik, w którym to pani dzwoniła do biura podróży, prawda, bo to była pani, dzwoniła do biura podróży i to chodziło o Teneryfę i tam jest taki park, jak go nazwę, rozrywki, i pani, która rozmawiała, powiedziała, no ale to tak jak w zoo te zwierzęta tam są, i rzeczywiście idę do zoo. Czasem w zoo są zwierzęta, są foki, prawda? Są zwierzęta, które też wchodzą do wody, czasami kąpią się, no bo takich zwierząt, które oglądamy tylko w ich tym naturalnym środowisku, takich miejsc jest mniej niż zoo i tak dalej. I ktoś powiedział, a czymże to się tak różni? Delfin jest w basenie, w dużym basenie, a to, że on robi różne sztuczki, to właśnie dobrze, bo w ten sposób nie popada w apatię, prawda, dostarczane mu są pewne bodźce i tak dalej.
21: Tak, co widzi turysta, a jaka jest rzeczywistość? Może od tego trzeba by było zacząć. Turysta widzi uśmiechniętego delfinka, którego budowa anatomiczna w ogóle, cały pysk świadczy o tym. I widzi, że on się dobrze bawi, a nie widzi, co za tym stoi i jak na początku wyglądała jego droga do tego delfinarium. Otóż nie porównywałabym bardziej tego do zoo, tylko raczej do cyrku. Delfinarium powinniśmy nazywać to po imieniu, czyli to jest wodny cyrk. Tam, gdzie zwierzęta są specjalnie tresowane, łamane psychicznie, deprywowane pokarmowo, To jest cyrk.
1: Jakich? To jest cyrk. I tutaj jest dla nas dosyć oczywistym od lat, bo przecież sama też takie programy chyba zaczęłam robić 20 lat temu, nie dla zwierząt w cyrku, prawda? Nie dla zwierząt w cyrku, ale tak dla delfinów w delfinarium.
2: Z delfinami mamy jeszcze taki problem, że są pewne gatunki zwierząt, które potencjalnie można trzymać na mniejszej przestrzeni, zamkniętej przestrzeni. Wydaje się, że nie szkodzi to tak bardzo ich dobrostanowi. Natomiast są zwierzęta, które predestynowane są do tego, żeby pokonywać wielkie przestrzenie, i to są właśnie delfiny. Potrzebują pływać czasami do 100 kilometrów w ciągu dnia, nurkować nawet na kilkaset metrów. Żadne delfinarium, żaden ogród zoologiczny takich warunków im nie zapewni. Poza tym potrzebują życia społecznego w zgodzie ze strukturą stada, a nie ma stad delfinów w delfinariach. Tam są grupy przypadkowych osobników, a więc też jest agresja, brak zrozumienia, bo mówią innymi dialektami, frustracja związana z niezaspokojonymi kluczowymi potrzebami, a więc stres i wszystkie choroby związane ze stresem. No i cała seria zdarzeń, która powoduje, że dobrostan takich zwierząt jest absolutnie naruszony.
1: Mamy słuchaczkę. Ja bardzo Państwa proszę o włożenie słuchawek. Jest z nami pani Natalia z Warszawy. Halo? Halo?
3: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Jestem mamą dziewczynki, 8 lat. Jak miała 4 lata, pierwszy raz korzystaliśmy z delfinoterapii. Ja bym chciała powiedzieć od trochę innej strony, nie marketingowej, o delfinoterapii. Po prostu jako obserwatorka delfinów, które byli w tym delfinarium. Przede wszystkim korzystaliśmy z delfinoterapii w Truskawcu w Ukrainie. I delfinoterapia tam, to były delfiny, które w 14 roku byli przywożone z Krymu, tak, żeby nie zostali wykorzystane jako delfiny bojowe. Bo natomiast wielu delfinów, które były jako delfiny terapeuci, po rozpoczęciu wojny w 14 roku zostali były przećwiczone na delfinów bojowych. I o tym nam opowiadali właśnie weterynarze i terapeuci z delfinarium. Ale o czym chciałam powiedzieć? O tym, że ktoś z Państwa wspomniał, że to jest ściema. Może dla kogoś tak. Natomiast jak odbywała się ta terapia? Była trójka dzieci i czwórka delfinów. I w pewnym momencie, kiedy był ten moment, że dziecko jest w wodzie i delfin podpływa do jest ta sonacja, tak, że trzyma przy głowie dziecka swoją głowę, to wśród tych trójki dzieci było jedno bardzo z głęboką niepełnosprawnością i intelektualną, i fizyczną. I w tym momencie ta trójka delfinów podpłynęli do tego chłopca, pozostawili moje dziecko, było też w wodzie, ale widocznie te delfiny zadecydowali w tym momencie, że mają być przy tym dziecku. I wtedy u mnie jest pytanie, jaka to jest wtedy ściema, jeżeli delfiny odczuwają?
2: Pełna zgoda. Rzeczywiście delfiny są po pierwsze bardzo ciekawe, po drugie używając sonaru są w stanie wykryć pewne, nazwijmy to kolokwialnie, pewne anomalie, jeśli chodzi o budowę ciała człowieka, czy stan zdrowotny człowieka. I to oczywiście, tak jak pani mówi, to jest faktem. Pytanie tylko, czy jest tak, jak twierdzą fundacje, które sprzedają sesje delfinoterapii, czyli pytanie jest, czy rzeczywiście delfiny używają sonaru po to, żeby dzieci leczyć i że są efekty tego leczenia, bo to, że podpływają, to, że są ciekawe, to, że nawiązują kontakt, to oczywiście jest to prawda. Natomiast czy uzasadnione jest to, żeby twierdzić i brać za to pieniądze, że delfiny używają właśnie swojego biosonaru, żeby leczyć dzieci, i robią to intencjonalnie, i robią to jakby w zgodzie z tym, o czym mówi medycyna. To tutaj mamy bardzo poważny problem.
3: Okej, no na pewno zaprzeczę to, że wzmacniam mięśnie, bo to bardziej emocjonalnie i sensorycznie działają, tak? Ale na pewno nie jako fizjoterapia w wodzie. Z drugiej strony, jeżeli jest inny kompleks różnych zajęć, no to może to sprzyjać. Natomiast czy to było drogo, no wtedy to kosztowało 3000 zł, może teraz jest 4-5, to nie jest aż tak drogo, tak? No na pewno 10 tysięcy złotych wydawać na 10 sesji, to nie jest adekwatna cena do tego, co uzyska pacjent.
2: Do rekreacji w wodzie ze zwierzęciem, to prawda.
21: Wyzdrowiało pani dziecko?
3: Nie wyzdrowiało, bo z takich rzeczy nic się nie wyzdrowieje, ale na pewno poprawiła się funkcja komunikacji i na czwarty dzień ona już potrafiła rozróżnić trzech delfinów po imionach, co dla nas, dla dorosłych było dziwne, bo my nie potrafiliśmy, a ona potrafiła.
21: Ale o tym samym też mówiliśmy na samym początku, to wszystko, klimat wakacyjny, ciepła woda, wakacje ogólnie, to wszystko ma wpływ na to. I tak naprawdę rehabilitacja.
3: No to nie były wakacje, bo to była zima. To była zima i miała 3 dodatkowe zajęcia, więc to nie były wakacje. To był bardzo ciężki czas.
1: No, tu raczej chodziło o wakacje w sensie takim, że zmiana środowiska, wyjazd i tak dalej. Bardzo serdecznie pani dziękujemy, pani Natalio. Ja bym chciała, byśmy postawili tutaj kropkę nad i, jeśli idzie kropkę, nie nad i, ale kropkę, jeśli idzie o kwestię delfinoterapii. I wrócili do spraw delfinów. Proszę powiedzieć taką rzecz, bo jeżeli ktoś porównuje z zoo i tam też pani zadała pytanie osobie, która reprezentowała biuro podróży, skąd się te delfiny tam wzięły? I pani powiedziała, no jak to, tak jak zwierzęta w zoo, skąd się biorą? No, jest to dla nas takie oczywiste, prawda, że widzimy zwierzę w zoo, specjalnie się nie zastanawiamy, skąd się wzięło. Chcielibyśmy usłyszeć odpowiedź, że ono się urodziło w niewoli, tak, że to nie było zwierzę dzikie, tylko że się urodziło. Jak tutaj rzecz wygląda?
21: Część zwierząt jest urodzona w niewoli. Oczywiście, że część delfinów jest urodzonych w niewoli. Natomiast też znaczna część jest to odławiana z natury właśnie, z tych krwawych polowań, które trwają między innymi w Taiji, bo tak jak ostatnio z ostatnich wiadomości wiemy, na Wyspach Salomona zablokowano te polowania na 50 delfinów, które miały być właśnie komercyjne.
22: Tak, właśnie część delfinów pochodzi z takiego miasteczka w Japonii, w prefekturze Wakayama. To miasteczko się nazywa Taiji i można powiedzieć, że Taiji jest takim punktem zero całego światowego przemysłu delfiniarskiego, bo większość delfinariów właśnie kupuje delfiny tam bezpośrednio porwane z natury od japońskich myśliwych. Teraz obecnie największym odbiorcą delfinów z Japonii są Chiny, bo w Chinach jest bardzo duży boom na delfinaria. Tam budują olbrzymie obiekty. Widziałem filmy, gdzie w jednym basenie mieści się 10 orek. To są naprawdę bardzo wielkie baseny. Oni w ogóle mają taką tendencję do wszystkiego dużego. No i ta Japonia, tak jak mówiłem, to jest bardzo trudny okres. To jest 6 miesięcy każdego roku. Codziennie są polowania. Mamy tam bezpośrednie właśnie wiadomości od tamtejszego aktywisty Kunito Seko, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy i wspieramy go jak zawsze. On jest tam sam i od 12 lat bodajże dokumentuje każdy dzień polowań, każde pół roku tych polowań, opowiadając właśnie, pokazując, jak wyglądają te polowania, ile delfinów jest porwanych. Stąd wiemy po prostu w momencie, kiedy sezon polowań się kończy, praktycznie tego samego dnia wiemy, ile delfinów w tym sezonie zostało zabitych, ile zostało porwanych i zniewolonych, czekają na swój transport. Właśnie tam w okolicy miasteczka Taiji są takie klatki po prostu w oceanie, gdzie te delfiny są przetrzymywane, trenowane i na samym końcu sprzedawane i przetransportowywane w przeróżny sposób. Jeżeli to jest delfinarium w Japonii, to wiezie się te delfiny ciężarówkami, ale też są takie sytuacje, gdzie delfiny są po prostu transportowane samolotem, chociażby do Europy, tam delfiny do tureckich delfinariów też pochodzą właśnie z Taiji, więc wszyscy tacy ludzie, którzy jeżdżą na delfinoterapię do Turcji, mogą być pewni, że pracują z delfinami, które były porwane z natury, oderwane od swoich rodzin. No, traumatyczne przeżycia.
1: A czemu delfiny są zabijane?
22: W Japonii w ogóle cała ta historia z polowaniami w Japonii jest jakby trochę takim procederem. Japończycy od lat polują na delfiny, bo po prostu je kiedyś jedli.
20: A kiedyś? No
22: tak.
20: Teraz?
22: Obecnie procentowo to jest jakieś 2% społeczności je mięso delfina w Japonii. Młode pokolenie Japończyków w ogóle nie chce tego robić, w ogóle łapią się za głowę. Oni nie wiedzą na przykład, że takie rzeczy dzieją się w ich kraju. Mówię o tych polowaniach w Taiji. No i Japończycy po prostu zabijają część delfinów, pokazując, że jest zapotrzebowanie na to mięso na rynku spożywczym, a mówią, że tylko przy okazji część delfinów jest wyłapywana właśnie do tych delfinariów. A to zupełnie jest na odwrót. To właśnie przemysł delfiniarski, światowy ten biznes generuje te polowania i prowadzi do tego, że one faktycznie rok w rok przez 6 miesięcy mają miejsce.
20: Ale czy ja dobrze pamiętam, czy to na pana stronie, na Facebooku, a może na stronie kampanii, był takie makabryczny film, które pokazywały, właśnie kręcone chyba przez...
22: Kunito.
20: Tak, przez aktywistę, o którym pan mówi, pokazujące takie polowania. One się odbywają stale? To jest jakiś okres?
22: Od września do marca każdego roku, przez 6 miesięcy, to polowanie trwa. Myśliwi mogą...
20: Trwa codziennie?
22: Codziennie, tak. Oni codziennie wypływają na ocean, chyba że jest jakieś święta, ale tak naprawdę... Ponad 180 dni jest objętych tym polowaniem.
20: To ile takich delfinów jest zabitych?
22: W tym sezonie 25-26 zabito około 400 delfinów, a 101 zostało porwanych do niewoli. Ale to i tak są dużo mniejsze liczby w stosunku do poprzednich lat.
20: Pani chciała?
4: Chciałam jeszcze uzupełnić tutaj tę informację o taki film oscarowy, który powstał Dekołów, tak. Właśnie opowiada o tym miasteczku Taiji. Od premiery tego dokumentu, tego filmu zmieniło się tyle, że po prostu polowania te teraz odbywają się pod takim wielkim brezentem, gdzie zaganiane są właśnie zwierzęta. One nie są już tak krwawe jak kiedyś, ponieważ tutaj z tyłu wbija się tutaj w rdzeń kręgowy delfina właśnie korek, żeby ta krew nie wypływała. Czysto, nic nie widać, natomiast polowania dalej trwają.
20: Bo rozumiem, że za tym stoją pieniądze. Taki delfin pewnie jest cenny, który jest sprzedawany do Chin, tak?
22: Tak.
20: Tylko że skoro Japończycy już praktycznie tego mięsa nie jedzą, po co te delfiny jednocześnie zabijać?
22: Oni pokazują, że jakby głównym powodem jest jednak rynek spożywczy, a nie to, że oni wyłapują...
20: To wobec tego, jak odpowiadałem na pytanie, po co wyłapują, przecież pieniądze biorą za to, co złapali.
22: No właśnie na tym polega cały w ogóle paradoks tej sytuacji w Japonii i w tym miasteczku Taiji.
20: Proszę Państwa, za chwileczkę wracamy na naszą antenę.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Reklama.
23: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Reklama.
20: Rozmawiamy o tym, dlaczego nie powinniśmy chodzić do delfinarium. Tak się zastanawiam nad tym, czy nastąpił jakby wzrost wiedzy, wzrost empatii, zaciekawienie dla tej sprawy, czy ktoś z Państwa na przykład zmienił zdanie. Mówię tak, po prostu zmienił zdanie, ale to znaczy, że kiedyś był ze swoim dzieckiem albo sam delfinarium, teraz by już z wnukiem nie pojechał, bo więcej się dowiedział. Na ile ta wiedza jest faktycznie rozpowszechniona, oprócz tego, jak to fajnie, jest tam delfinarium, to pójdziemy z dziećmi do delfinarium. A czy może być, a przypomnę nasz numer telefonu, właściwie go dopiero podam, 22 44 44 044. Zadałam pytanie, a nie powiedziałam numeru telefonu. Jeszcze raz, 22 44 44 044. A czy pewnym argumentem może być to, bo Państwo powiedzieli, że niektóre z tych delfinów urodziły się w niewoli, a więc nie znały tego swojego naturalnego środowiska. Zostały tam od maleńkiego przyzwyczajone do tych małych basenów i tak dalej. Czy ich sytuacja psychiczna, czy ich cierpienie, czy ich deprywacja, czy ich życie
1: ich dobrostan, że użyję tego już bardzo popularnego określenia, się zmienia w takim wypadku?
2: To jest bardzo istotne pytanie, dlatego że niezależnie od tego, gdzie delfin się urodził, on potrzebuje żyć w warunkach, do których przygotowała go natura, a delfiny, które urodziły się w niewoli, cierpią tak samo jak delfiny, które zostały odłowione i przywiezione do delfinarium, więc jeżeli słyszymy ze strony marketingu danego delfinarium albo ze strony biura podróży informację, spokojnie, tutaj w tym delfinarium są delfiny, które nie znają wolności, nie znają oceanu, urodziły się w tym miejscu i jest im tutaj dobrze, to powiedzmy sobie wprost, one cierpią tak jak każdy inny delfin, bo również u tego delfina zostały naruszone wszystkie kluczowe potrzeby, od lokomotorycznych, społecznych, po te związane z odżywianiem, z potrzebami funkcjonowania właśnie w społeczeństwie, uczenia się poszczególnych ról społecznych, spełniania poszczególnych zadań, które w stadzie są naturalne. No i oczywiście hałas, stres, choroby, one dotyczą każdego zwierzęcia, niezależnie od tego, czy zostało odłowione i przywiezione, czy takiego, co się urodziło w niewoli.
1: A jakie argumenty, czy są argumenty, które mówią o tym, że życie takiego delfina, jakkolwiek możemy się tutaj zgodzić z tym, zgadzam się z tym, co pan powiedział, ale on jest bezpieczniejszy, on jest narażony na różne choroby, na które są narażone delfiny te dzikie. Jednym słowem, może jego życie nie jest lepsze, ale przez to będzie dłuższe.
21: Wcale nie jest dłuższe, o czym świadczą, no, kolejny raz fakty, bo my nie mówimy tutaj o aktywistycznym jakimś skowycie właśnie ludzi broniących zwierząt, tylko o twardych faktach, które są ogólnie dostępne. Słuchajcie, to nie jest tak, że my nie wiemy, co tam się dzieje, bo dzisiaj naprawdę trudno już udawać, że nic się nie wie. Te filmy z polowań w Taiji, raporty naukowców, zachowania stereotypowe delfinów w niewoli, to wszystko świadczy właściwie o tym i jest publicznie dostępne i świadczy wszystko o tym, że te delfiny nie są tam szczęśliwe. Długość życia zresztą tych zwierząt jest nieporównywalnie niska, więc jeśli nawet gdyby była taka sama, no to tutaj nasuwa się takie pytanie, to dlaczego w takiej bezpiecznej przestrzeni nie żyją 2 razy, 3 razy dłużej niż na wolności?
1: Zadzwonił do nas pan Andrzej ze Szwecji. Halo?
7: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
7: Proszę pani, ja bym te wszystkie delfiny, później ja widziałem delfinami w różnych państwach, bo ja dużo podróżowałem.
1: No i?
7: To widać było, że one tak, najpierw są w takich klatkach, bo później jak ludzie się schodzą, to oni pokazują i zdążą do tych klatek. Ja bym je wszystkie wypuścił. Jestem przeciwnikiem tego, że się te delfiny tak męczą. Halo?
1: Tak, tak, słuchamy pana. Ja po prostu się tak zamyśliłam.
7: Ale proszę pani, ja kocham wszystkie zwierzęta. I nie jak pokazali w telewizji, jak dzika postrzeli, a później puścił psa, to bym tego faceta powiesił. A po drugie, jak się nazywa, pani, byłem na safari w Kenii, znaczy ja z aparatem fotograficznym, no tak. Tam para kolendrów puścili, wie pani, starego tego bawołu, a oni go postrzelili i no, w płuca chyba dostał, bo strasznie pluł krwią, wymiotował krwią. A oni się cieszyli, że go postrzelili. No przecież ja bym też tych ludzi, wie pani, po tego. Ja więcej nie chodzę ani na koridę. Korida to samo. Wie pani, w Maladze wziął, wbił już tą szpadę temu bykowi w kręgosłup i on sparaliżowany został. No to on go dobił. No i później konie go wywiozły. Ja jestem wrogiem tego. Ja bym wszystko wypuścił.
1: Panie,
7: te zwierzęta. Panie, również delfiny.
1: Panie Andrzeju, bardzo dziękuję panu. No, wie pan, myślę, że tutaj osoby obecne w studio, więc ja reprezentuję podobne postawy. Jak pan, mogę tylko westchnąć, jest z nami pan Piotr z Warszawy. Panie Piotrze.
9: Dzień dobry.
1: Ja chciałbym
9: powiedzieć, że ja jestem przeciwnikiem ogromnym tego typu, nie wiem, atrakcji czy tego typu rozrywek jak delfinaria. A to dlatego, że jakby przeżyłem to z własnej autopsji jakieś 35 lat temu. Byłem w Odessie w Ukrainie pierwszy raz. No i tam zobaczyłem, że tam jest delfinarium. No więc, ponieważ uważałem, że to będzie jakaś wspaniała atrakcja, więc się tam wybrałem. No i cóż się okazało, że widziałem to, bo to była chyba orka, która tam jakby taką główną rolę rozrywkową pełniła i po prostu basen, w którym to się odbywało, był na moje laj... Na

0: w budynku, prawda? Był budynek i tam, no i tam to się odbywało. No i od tej pory właśnie jestem ogromnym przeciwnikiem tego typu spraw. A co do terapii z delfinami, to nie będę się wypowiadał, bo po prostu nie wiem, jak to jest tak naprawdę, bo nigdy nie próbowałem. Chociaż myślę, że ze względu na jakby moje schorzenia neurologiczne, to mogłaby to być dość przyjemna rzecz, ale jakby nie będę próbował. Także tylko tyle chciałem powiedzieć i chciałem zaapelować do wszystkich, żeby nie korzystali z tego typu rozrywek, bo to one są po prostu bez sensu. Zwierzęta się męczą i tyle.
1: Dziękuję bardzo. Panie Piotrze, czas biegnie, a my chcemy jeszcze o kilku rzeczach porozmawiać, bo państwo mówią, że teraz ta odsłona tej kampanii, zwracają się państwo do biur turystycznych, by przestały reklamować jako atrakcję dodatkową wizyty w delfinariach. No i jaka jest reakcja tych biur?
2: Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni i zbudowani tym, co reprezentuje polska branża turystyczna, bo skupiliśmy się przede wszystkim na top 10, na tych największych tour operatorach plus multiagentach i w tej chwili trzy biura potwierdziły, że absolutnie rezygnują i mówią stop wycieczkom do delfinariów. Jeśli mogę wymienić, to jest to Exim Tours, to jest Best Horizon i to jest Sky Group, cała grupa kapitałowa. Oprócz tego Rainbow Tours zadeklarowało, że będzie cyklicznie stopniowo wycofywać się właśnie z tej oferty z wycieczek do delfinariów i również dwóch największych multiagentów, czyli wakacje.pl i travelplanet.pl również zadeklarowało, że chce przystąpić do rozmów z biurami podróży, które sprzedają na ich platformach swoje oferty, żeby też absolutnie wycofać się właśnie z wycieczek do delfinariów. Także jest to naprawdę potężny krok i można by powiedzieć, że jesteśmy albo za chwilę będziemy absolutnie przodującym krajem europejskim, jeśli chodzi o postawy biur podróży.
1: Pani Katarzyna Kozik.
3: Tak, ja chciałam jeszcze tutaj tylko uzupełnić, że klienci coraz częściej pytają nie właśnie dokąd jadą, ale też czy za tą wycieczką stoi cierpienie zwierząt. Także naprawdę, branża turystyczna w Polsce ma szansę być pionierem na rynku europejskim.
1: Miło to słyszeć.
2: Przynajmniej w tej skali.
1: No tak, zbliżają się wakacje, ale cierpią nie tylko delfiny, także różne inne zwierzęta, z których korzystamy wyjeżdżając. Myślę, że wrócę do tego tematu, ale teraz zadzwonił do nas pan Adam z Łodzi. Proszę o włożenie słuchawek. Halo?
4: Dobry wieczór. Kłaniam się państwu bardzo serdecznie.
1: Dobry wieczór.
4: Ja mam dosłownie króciutkie, że tak powiem, przemyślenia. No. Ja jestem przeciwny wszelkim wykorzystywaniom zwierząt do jakichkolwiek terapii, w tym znaczeniu terapii dla zabawy człowieka. Bo kontakt, powiedzmy, dzieci chorych ze zwierzęciem, czy powiedzmy osób, no nazwijmy to z niepełnosprawnościami, mogą być w starszym wieku, to oczywiście może przynieść dobre skutki. Natomiast ja obserwuję taką tendencję, nie wiem, może się mylę, że niestety w tych wielu przypadkach te zwierzęta są znowuż stresowane tak jak do cyrku.
2: Oczywiście, dokładnie tak.
4: I to jest wbrew ich naturze, bo owszem, mówi się, że pies na przykład jest najwierniejszym przyjacielem człowieka i ja się z tym zgadzam, bo ja w całym swoim życiu miałem psy, od szczeniaka do ich śmierci naturalnej bądź nie, kiedy już trzeba było je niestety, no ratując, tak powiem wprost, no pozbawić tego życia w cudzysłowie i to była dla mnie katorga, ale to były, powiedzmy, mój kontakt ze zwierzętami polegał na tym, że ja wiedziałem, że skoro je mam, to muszę się im poświęcić. Natomiast nie wolno w żadnym wypadku poświęcać zwierząt człowiekowi, ani żadnej innej istocie, bo one nie mają prawa głosu. Zwierzęta wszystkie, nie tylko psy, delfiny, ale każde inne. To jest moje prywatne zdanie.
3: Nasze też.
4: I jeszcze mam drobną prośbę do pani redaktor. Bardzo króciutko. Ja bym panią bardzo prosił, żeby

0: Może doktor Sumińska wróciła razem z panią do audycji o zwierzętach? Może jakąś wspólną? Naprawdę. To jest moja prywatna prośba. I już nie zajmuję czasu na antenie. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie i słuchaczy również.
1: Dziękuję bardzo panu, panie Adamie. Dobrze, a co każdy z nas może zrobić? Jest fantastyczna strona, nie dla delfinarium.
2: Gorąca prośba właśnie, żeby wejść na tą stronę i przejrzeć te materiały, bo tam staramy się przekazać informacje, dlaczego nie powinniśmy odwiedzać delfinariów, dlaczego też powinniśmy dzielić się tą wiedzą ze znajomymi, z rodziną, żeby ona stała się wiedzą powszechną. Ale też mega ważna kwestia to jest podejmowanie właściwych, etycznych, odpowiedzialnych wyborów w czasie wakacji. I to nie jest też tak, że my, mówiąc nie dla delfinarium i namawiając innych do tego, chcemy kogoś pozbawić marzeń, wakacyjnych marzeń, czy nawet życiowych marzeń. Jest wspaniała alternatywa, jeżeli chcemy spotkać delfiny i mieć prawdziwe spotkanie z dziką przyrodą. Zachęcamy do korzystania z rejsów Whale and Dolphin Watching. W zasadzie w prawie każdej miejscowości, czy w każdej destynacji, gdzie są delfinaria, też prawdopodobnie oferowane są takie rejsy. Jeżeli się wybierze dobrze, jeżeli wybierze się odpowiedzialnego organizatora, który dba o dobrostan, tym razem dzikich zwierząt w morzu, to będzie to 10 tysięcy razy lepsze przeżycie, a na pewno bardziej etyczne i bezpieczne dla zwierząt.
3: Tak, właśnie mam tutaj taki troszeczkę apel. Turystyka właśnie może inspirować do kontaktów z naturą albo uczyć dzieci, że zwierzęta istnieją tylko po to, żeby robić sztuczki za martwą rybę. No naprawdę wybór należy do branży i bardzo liczymy na to, że pochylą się nad tym, tak jak pochyliły się te trzy biura, które już w tak krótkim czasie powiedziały, że nie będą sprzedawać cierpienia.
4: A ja też bardzo Państwa zapraszam na stronę niedladelfinarium.pl, na którym możecie Państwo pobrać sobie raport, na którym w ogóle zbudowany jest tak naprawdę ta nasza kampania. Jest to raport przygotowany przez tutaj siedzącego obok Jakuba. Jest to, można powiedzieć, swojego rodzaju Biblia, jeżeli chodzi o zwierzęta, delfiny przetrzymywane w niewoli. Jest to raport oparty na faktach i nauce, a nie na jakichś anegdotach, więc naprawdę możecie go Państwo przeczytać i wiedzieć, co te delfiny czują i co możemy właśnie, co powinniśmy zrobić, wszystko powinniśmy zrobić, żeby one się właśnie tak nie czuły, jak w tym raporcie.
1: Zaraz panu oddam głos, ale mam jeszcze jednego słuchacza i nasz słuchacz jest fizjoterapeutą, pan Tomasz z Wrocławia. Halo?
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
5: Ja miałem pacjenta, dorosłego chłopaka, ponad 20 lat, który był, w zasadzie to dwaj bracia, dziecięce porażenie mózgowe. I oni sobie chwalą naprawdę bardzo postępy. Jeden zrobił po takiej terapii w odejściu z delfinami. I bardzo żałują rodzice, że nie mogą dzieci pojechać jeszcze raz. Natomiast interesuje mnie jeszcze jedna rzecz. Gości w studiu, bo są przeciwnikami, z tego co wywnioskowałem, cesury w cyrkach. A co powiedzą na temat zawodów sportowych dla psów? Pewnie powiedzą, że to lubią, ale też to jest stresura. I
4: proszę pana, jesteśmy przeciwko.
5: Za takimi zawodami, czy to się im nie... zawodami dla psów, czy to się im trochę nie kłóci?
3: Proszę pana, jest taka różnica podstawowa między... Istnieją zwierzęta udomowione i zwierzęta dzikie, które należy do tego, żeby pracowały, zmusić. Złamaniem właśnie psychicznym. Rozumie pan różnicę między właśnie dzikimi a udomowionymi zwierzętami?
2: Ale też niezależnie od tego, jeżeli jakaś dyscyplina sportowa z udziałem zwierząt typu wyścigi konne wymaga właśnie agresywnej tresury i narażania zwierzęcia na urazy, na utratę zdrowia i życia, to oczywiście, że jesteśmy przeciwni, bo chodzi o dobrostan każdego zwierzęcia. Tutaj delfiny, nawet w tej kampanii skierowanej do biur podróży, delfiny są tak naprawdę, można by powiedzieć, takim czubkiem góry lodowej i reprezentują te 550 tysięcy osobników bardzo różnych gatunków zwierząt wykorzystywanych w ogóle w turystyce, bo chodzi tak naprawdę o każde czujące zwierzę, każdą czującą istotę.
1: A powiedzcie państwo takie drobne rzeczy. Znaczy ludzie mają takie poczucie, że delfiny się uśmiechają, że delfiny szukają tego kontaktu z nimi, że delfiny się cieszą, a to jest nieprawda. Ten wyraz tego pyska delfina, po prostu taki jest.
3: No, delfiny mają pecha, że tak wyglądają niestety.
1: A, właśnie, delfiny mają pecha, że tak wyglądają. A jakie są najczęstsze, spotykacie się z najczęstszymi właśnie, myśmy o tutaj części pewnie powiedzieli, mitami dotyczącymi naszej wiedzy na temat delfinów. Co byście chcieli może na koniec jeszcze podkreślić?
2: No właśnie, to może zabrzmi dosyć pesymistycznie, no, albo obalimy jakieś mity, ale wiele ludzi uważa, że delfiny to są przyjaciele ludzi.
1: No,
2: od tysięcy lat tak uważali i starożytni żeglarze, ale też
1: ludzie... Delfin tutaj podpłynie tonącego, weźmie na śmierć,
2: no właśnie,
1: otoczą że go jest... inne, wyniosą i tak dalej, nie?
2: No właśnie, to jest mylenie pewnych pojęć i to jest pielęgnowanie pewnych mitów, które krążą w kulturze, w literaturze. To, co jest istotne, delfiny są bardzo ciekawskie, bardzo lubią eksplorować, eksplorację mają wpisaną, można powiedzieć, w genotyp, ale eksploracja, a przyjaźnienie się z ludźmi, czy łaknienie kontaktu z człowiekiem, to jest coś zupełnie innego. One są otwarte rzeczywiście na kontakty międzygatunkowe, mało tego, zdarzało się też po ludzku, mówiąc, że ratowały na przykład inne istoty, małe wieloryby, czy foki, psa, gdzieś tam, to też jest dobrze udokumentowane, ale to nie znaczy, że one chcą się przyjaźnić z tymi gatunkami, czy z ludźmi. Takim ciekawym przypadkiem jest to, mówię o tym teraz jako nurek, że kiedy jesteśmy pod wodą z delfinami, to delfiny są ciekawskie, przypływają sprawdzić, kto zaczy, co to za dziwna istota, ale to jest w zasadzie tyle. One nie łakną kontaktu z człowiekiem, nie chcą być dotykane, nie lubią być dotykane, uciekają tego dotyku, starają się unikać właśnie takiego nadmiernego kontaktu z człowiekiem. Natomiast my gloryfikujemy to, co jest dla nas wygodne, bo to podkreśla znowu taką naszą megalomanię i szowinizm gatunkowy, że my jesteśmy tutaj panami sytuacji, panami świata i wszystkie istoty są dla nas i powinny nam służyć.
1: Mhm.
2: Nawet to ratowanie tonących przez delfiny to też jest pewien mit i nieporozumienie, bo to wynika z pewnych odruchów, być może bezwarunkowych nawet u delfinów, które wynoszą na powierzchnię swoje noworodki po to, żeby zaczerpnęły pierwszego oddechu. Też pomagają sobie, kiedy któryś z osobników jest słabszy, ale kiedyś rosyjscy marynarze udokumentowali w dzienniku pokładowym jednego ze statków taką sytuację, kiedy no, dosyć bez sensu wyrzucali jakieś nasączone smarami kłody drewna, bo po prostu były niepotrzebne. I delfiny, które wtedy pływały wokół tego statku, wynosiły te tonące, ciężkie, nasączone olejami kłody drewna na powierzchnię. Któryś z Rosjan wtedy rzucił nawet jakiś wielki ochłap mięsa i to mięso też zostało wypchnięte na powierzchnię z powrotem przez delfina. No i teraz czy to świadczy o tym, że delfiny chcą przyjaźnić się z kłodami drewna i z mięsem?
1: Pan chyba chciał coś dodać, albo cię zawołał?
4: Nie. Znaczy ja bardzo bym chciał, żeby po prostu to, co widziałem na własne oczy, czyli te polowania w Taiji.
1: A był pan w Japonii?
4: Byłem w Japonii w tym roku, w lutym i razem z Kunito pomagałem mu dokumentować to straszne zjawisko tam. No jest to bardzo trudny widok i właśnie wiem, że delfinaria generują to, że to ma miejsce. Jakbyśmy je po prostu przestali odwiedzać, to te polowania po prostu też by się skończyły.
1: No, jeszcze zostają Chińczycy z ich zapotrzebowania.
4: Tak. No, trzeba zacząć od własnego podwórka, a później będziemy działać też tam. Wiem, że jest super organizacja w Chinach, która też działa właśnie na rzecz zniewolonych delfinów.
1: Czy powiedzieliśmy? Powiedział pan o podpisaniu?
4: Petycji. Nie, powiedziałem.
1: No to właśnie, to powiedzmy, to jest bardzo ważne.
3: Tak, podpiszmy petycję dostępnej na stronie niedladelfinarium.pl. Mamy nie tylko do pobrania raport tej niewoli, Biblii niewoli, ale też petycję do podpisania. Zachęcamy bardzo serdecznie do udostępniania szerokiego, do mówienia o tym głośno, bo im dłużej branża będzie ignorować temat, tym głośniej będzie mówić o tym społeczeństwo.
1: Jeszcze na króciutko ostatni telefon. Pani Mariola z Wrocławia. Halo?
6: Halo?
1: Momencik. Pani Mariolu?
7: Dzień dobry.
1: Bardzo krótko, proszę.
7: Do pana Tomasza a propos wyścigów psów i tak dalej. Pęk w tym, że każda zwierzęca impreza, kiedy robi się atrakcją turystyczną i robi się modna, robi się krwawa. Czytałam ostatnio taki artykuł o wyścigach, znaczy o przejażdżkach za przęgami psimi. Psy są potwornie eksploatowane i bezlitośnie zabijane, jak nie mają siły pracować. Po prostu to się stało modne. Państwo se przyjeżdża i chce se pojeździć za przęgiem psim i to się odbywa kosztem zwierząt, więc naprawdę stop dla delfinarium.
1: Chyba, że my ten sam bardzo tekst czytali, to był reportaż Ilony Wiśniewskiej, przynajmniej ten, który ja właśnie czytałam. Tak. Bardzo serdecznie tak. Dziękuję pani Marielu. Trzeba też zrobić program na ten temat, korzystając może, gdy pani Ilona Wiśniewska będzie w Polsce. Ale krótkie pytanie. Państwo zbierają podpisy i co dalej z tymi podpisami?
4: Tak, chodzi o to, że mamy petycję, którą bardzo byśmy chcieli, żeby jak najwięcej ludzi podpisało, bo ona tak naprawdę pokaże tym tur operatorom, jak turystom zależy na etycznej turystyce po prostu.
1: Czyli odsyłamy do jakiej strony?
2: Strona niedladelfinarium.pl i tam jest zakładka Powiedz Nie i tam macie państwo dostępną petycję. Gorąco prosimy.
1: I tam znajdą państwo bardzo dużo ciekawych materiałów. Jakie filmy polecamy? Bo sam można zobaczyć.
4: No, dwa lata temu też stworzyliśmy film o delfinariach i o polowaniach na delfiny w Japonii, właśnie tutaj z Kubą, jeszcze z Robertem Maślakiem. Film nazywa się Rejwa. Jest dostępny na platformie YouTube pod tytułem Rejwa Dokumentary. Jest to 30-minutowy film właśnie dotyczący tego, co robimy tutaj z tą kampanią i dotyczący po prostu wolności delfinów.
2: Także delfinoterapii.
1: Bardzo serdecznie państwu dziękuję. W studiu obecnie byli pani Katarzyna Kozak, pan Edwin Radzikowski. Obydwoje państwo reprezentują Fundację Paula Watsona, kapitana Paula Watsona, polski oddział, i pan Jakub Banasiak, od wielu lat zaangażowany w rzecz na, jeśli idzie o protesty przeciwko korzystaniu z delfinów. Ta kampania z ramienia Vivy, nie dla delfinarium, pan koordynuje. Ja wam dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękujemy.
4: Dziękujemy bardzo.
8: Za chwileczkę przypomnimy państwu spotkanie z Gretą Rogo, z behawiorystką, a po godzinie 22:00 także przypomnimy państwu rozmowę z chirurgiem Krzysztofem Bieleckim, który to wykonuje swój zawód od 65 lat.

0: Autopromocja.
1: W najbliższym globalnym popołudniu wybierzemy się do Kolumbii, która właśnie wybrała nowego prezydenta. A ten obiecuje, że konflikty i wojny domowe toczące ten kraj od dekad zakończy twardą, silną ręką. Nie wiadomo, czy temu kolumbijskiemu tygrysowi kibicować, czy się go bać. Ale o tym właśnie porozmawiamy. Wraz z domą Matejko zapraszamy na globalne popołudnie w niedzielę tuż po godzinie 16.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, ekstremalne upały przechodzą przez Polskę, ich kulminacja w niedzielę i w poniedziałek. 1430 osób zginęło z powodu ostatnich trzęsień ziemi w Wenezueli. To obecny bilans, który może jeszcze wzrosnąć. Prezydent Serbii powtarza, że wkrótce poda się do dymisji. Terminu jednak nie ogłosił. Filip Kekusz, informacje TOK FM. 38 stopni pokazały w ciągu dnia termometry w Słubicach na zachodzie Polski. W pozostałej części kraju było niewiele lepiej. Kolejne rekordowe temperatury przed nami, bo w niedzielę na południowym zachodzie synoptycy przewidują miejscami 42 stopnie. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed upałami dla przeważającej większości kraju obowiązują do poniedziałku do 20. O nawet 20% więcej zgłoszeń odbiera dyspozytornia medyczna we Wrocławiu podczas tej fali upałów. To m.in. z powodu problemów z długim przebywaniem na słońcu, a to może skończyć się niebezpiecznym udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawłowski.
5: Już przeniesienie do cienia daje bardzo dużo. Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu, jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
6: Kiedy dzwonić na 112?
5: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, dreszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
4: W oczekiwaniu na medyków warto schładzać kluczowe miejsca, karki, okolice pach. Ratownik podpowiada, by położyć właśnie zimne butelki w te miejsca. Co najmniej 1,5 litra wody na osobę. O taki dodatkowy wkład do górskich plecaków apeluje w ten weekend karkonoska grupa GOPR. W szczytowych partiach tych gór może być chłodniej, nawet o kilkanaście stopni niż w dolinach, ale za to mocniej działa na nas promieniowanie słoneczne. Nakrycie głowy i zapas wody to podstawa, mówi ratownik górski Krzysztof Koziej.
7: Na pewno duża ilość wody, w zależności od tego, czy mamy wycieczkę zaplanowaną w taki sposób, że przechodzimy przez schroniska, gdzie możemy jeszcze się doposażyć w tą wodę, to tej wody może być mniej, natomiast tam, gdzie nie będzie po drodze tych schronisk, tej wody na pewno musi być więcej.
4: W zeszłe wakacje goprowcy w Karkonoszach interweniowali ponad 200 razy. W tym roku spodziewają się, że pracy będą mieć więcej. A teraz o tym, jak Polacy próbują dostosować się do zmian klimatu. Jednym ze sposobów jest przydomowa retencja i przygotowywanie ogrodów do długich fal upałów i suszy. Można na to pozyskać pieniądze od państwa w ramach programu Mikroretencja. Tegoroczna odsłona okazuje się hitem. Cezary Jaszczyk.
8: Wnioski o dofinansowanie przydomowej instalacji do gromadzenia wody w wysokości do 8000 zł można składać od początku tygodnia. Zainteresowanie jest duże. Zaledwie w ciągu 2 dni zgłosiło się 7000 osób. Ministerstwo Klimatu mówi o sukcesie i deklaruje, że w razie potrzeby jest gotowe do zwiększenia puli programu. A na co mogą zostać przeznaczone pieniądze, mówi dr Iwona Wagner z Uniwersytetu Łódzkiego.
9: To dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup tego typu zbiorników takich technicznych, ale dotuje retencjonowanie wód opadowych w gruncie. To znaczy czasami nie trzeba kupować zbiornika, wystarczy ukształtować odpowiednio teren, to znaczy na przykład zrobić oczko wodne.
8: Polska gromadzi teraz zaledwie nieco ponad 7% wody opadowej. Hiszpania robi to na poziomie ponad 40%. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
4: 1430 osób zginęło z powodu ostatnich trzęsień ziemi w Wenezueli. To obecny bilans, który jeszcze prawdopodobnie będzie wyższy, bo według Organizacji Narodów Zjednoczonych liczba zaginionych szacowana jest na ponad 50 tysięcy. Trwają akcje poszukiwania i ratowania osób uwięzionych pod gruzami. Do Wenezueli przybyło już ponad 1600 ratowników z zagranicy. Sytuacja jest jednak rozpaczliwa. Akcje ratunkowe są utrudnione przez niedobory sprzętu i częste wstrząsy wtórne. Od środy odnotowano ich ponad 400. Komentatorzy podkreślają, mówią, że trzęsienia nastąpiły w kraju pogrążonym w poważnym kryzysie gospodarczym i humanitarnym. Lata zapaści i autorytarnych rządów znacznie osłabiły system opieki zdrowotnej i zdolności do radzenia sobie z klęskami żywiołowymi. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić zapowiedział przed tysiącami zgromadzonych w Belgradzie zwolenników władz, że wkrótce poda się do dymisji. Zaznaczył, że prezydentem będzie jeszcze tylko przez kilka tygodni. Wcześniej w tym miesiącu ogłosił, że rozważa możliwość ubiegania się w wyborach o stanowisko premiera. Rozpisania wyborów domagają się protestujący od ponad roku studenci i popierający ich obywatele. Według wcześniejszych zapowiedzi powinny się one odbyć na jesieni. Wieczorem udało się opanować i ugasić pożar, który wybuchł w Mszanie Dolnej w Małopolskiem. W akcji brało udział ponad 100 strażaków. Ogień pojawił się w sobotę po południu w hali produkcyjnej, w której mieści się też stacja diagnostyczna pojazdów. Strażakom udało się ochronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym o pojemności około 20 tysięcy litrów. Jedna osoba z urazem nogi została przetransportowana do szpitala. Jej stan oceniono na dobry. Nie będzie już porodów w podłódzkich Pabianicach. W związku z małą liczbą porodów tamtejsze Pabianickie Centrum Medyczne będzie przyjmować tylko do końca miesiąca. Później porodówka ma zostać zamknięta, a rodzic będzie trzeba na przykład w ośrodku Madurowicza w Łodzi. Urszula Kowalska-Koprek z oddziału położniczego Madurowicza uspokaja i mówi, że jej placówka ma najwyższy stopień referencyjności.
2: Co oznacza, że jesteśmy przygotowani do opieki nad każdą pacjentką, zarówno w przypadku porodów fizjologicznych i jak najbardziej w innych takich, które wymagają super nadzoru ze względu na ciążę wysokiego ryzyka.
4: Żeby urodzić z Pabianic do Łodzi, pacjentki będą miały niecałe 20 kilometrów. Przez całą niedzielę i poniedziałek obowiązywać będą ostrzeżenia przed upałami. W większej części kraju są to ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. Ponad 40 stopni pokażą termometry miejscami na południowym zachodzie, ale w pozostałej części Polski będzie niewiele chłodniej. 39 w Bydgoszczy, 38 w Warszawie, 37 stopni w Krakowie i w Rzeszowie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Tak się zastanawiam, czy Państwo słyszą tutaj, że ktoś dyszy. I to teraz jeszcze może będzie bardziej, ponieważ ten ktoś do mnie podszedł. Jest duży, czarny i chce mnie polizać ewidentnie, jakoś się wybronię, no bo trudno nagrywać, trudno rozmawiać, gdy nas liże pies. Ten pies to Nowofundland.
10: Tak, o imieniu Carbon.
6: No bo taki czarny jak węgiel, cudny jest. Już Państwo usłyszeli osobę, która siedzi vis-a-vis mnie, Greta Rogos.
10: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, Greto. Jeżeli ktoś wrzuci wyszukiwarkę, jeśli chodzi o nasze podcasty, namawiam Państwa wszystkich, by Państwo kupili ten dostęp do podcastu, bo mogą Państwo wysłuchać wszystkich audycji lata wstecz. A przecież nie zawsze jest tak, że możemy na bieżąco słuchać w radiu. I wrzucą Państwo Greta Rogos, to znajdą Państwo 3 albo 4 audycje, w których rozmawiam z Gretą. I pomyślałam, że troszkę tak rozmawiam. Poruszam takie tematy w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteś. Bo chyba pierwsza nasza rozmowa to była wówczas, gdy ty, a tak o tobie usłyszałam, gdy przyjechałam nad Biebrze, powiedzieli, tu jest taka para, ona ma psy, słuchaj, zaprzęgowe, biorą udział w różnych zawodach i tak dalej, trenują te psy. No i wtedy spotkałyśmy się chyba w Warszawie i tak. Rozmawiałyśmy o tym, też mówiłyśmy, a co będzie, jeżeli zabraknie śniegu, bo tam też taki wątek się pojawił, że te zimy to już nie takie jak wtedy, gdy tu przyjechałaś, prawda?
10: Tak, dokładnie.
6: A przyjechałaś z daleka, bo z Galicji.
10: Tak, przyjechałam z Podkarpacia w 2006 roku.
6: Czyli 20 lat temu.
10: Tak. Tak, we wrześniu minie mi 20 lat, jak tutaj się na Podlasiu osiedliłam.
6: Bo to było dobre miejsce, by właśnie biegać z psami, by trenować?
10: Tak, tutaj są fantastyczne tereny, jest małe zagęszczenie, fajne lasy, jakieś otwarte przestrzenie, na których można trenować z psami. Dużo fajniej się tutaj trenuje niż na Podkarpaciu.
6: Aha, bo tam jednak zagęszczenie jest, co?
10: Jest więcej? Zagęszczenie. Tutaj mogę z domu otworzyć bramę i można było wyjechać zaprzęgiem po prostu z podwórka. Tam trzeba było psy pakować do przyczepy.
6: Jechać gdzieś.
10: Tak, gdzieś jechać. Są tak zwane stokówki, czyli dość kamieniste trasy w lesie, więc niezbyt przyjazne dla psich łap. Także generalnie tutaj jest zdecydowanie dużo lepiej. Fajne, piaszczyste trasy.
6: Ale ty też użyłaś, powiedziałaś, trzeba było, było. Powiedziałaś też, a tutaj było. Powiedziałaś to w czasie przeszłym, ja zaraz pomyślałam w ten sposób. Zima, która była ta, no okej, okay, był tu śnieg. Ale te wcześniejsze, to chyba nie było warunków za bardzo do trenowania. Albo krótko, bardzo krótki okres czasu.
10: Jeżeli chodzi o śnieg, to rzeczywiście było bardzo ciężko. W zasadzie od samego początku, jak się tutaj pojawiliśmy, to ja wiem, naprawdę kilka zim tylko było takich, że rzeczywiście można było wyciągnąć sanie i pojeździć na saniach. Natomiast no, zaprzęgi to nie tylko sanie, można jeździć na wózkach. I głównie w ten sposób się jeździło z zaprzęgami.
6: No tak, ale jeżeli wybraliście udział, mam na myśli ciebie i twojego wczesnego partnera, jeżeli braliście udział w zawodach, i to wiem, że też poza granicami Polski, gdzieś jeździliście na północ, no to tam chyba to były zaprzęgi typowe tak. Na śniegu, prawda?
10: Tak, tak. I to było rzeczywiście dosyć trudne przygotować psy. Tutaj na kółkach, żeby później mogły biegać po śniegu, bo to jest zupełnie inna praca. No i jeszcze na dodatek ciągnąc sanie. Też dla Wojtka, bo to on jeździł na zawody, było trudne takie przestawienie się składa albo wózka na sanie, bo to jest zupełnie inna praca ciałem.
6: W tej chwili już w ogóle się tym nie zajmujesz?
10: Nie, już od dość dawna, bo od 2018 roku. Te psy, które u mnie zostały po naszym rozstaniu, już poumierały. Po drugie, ja też trochę zmieniłam swoje podejście do kwestii bycia z psami, życia z psami.
6: A co to znaczy, zmieniłam twoje podejście? Inaczej, kimś innym były dla ciebie psy, gdy biegały w tych zaprzęgach, a kimś innym się trochę później stały. Też wiesz, co mi przyszło do głowy? Nie wiem, czy ty czytałaś taki bardzo długi reportaż Ilony Wiśniewskiej, która mieszka daleko na północy w Norwegii. Napisała kilka bardzo dobrych książek. Kiedyś z nią spotkałam się na antenie. Taki bardzo krytyczny wobec tego, jak wykorzystywane są psy tam, gdy są tą atrakcją turystyczną.
10: Tak.
6: Bo to nie chodziło o zawody i tak dalej. Nie, jak, no mówiąc krótko, ona mówiła, że długo, to był dla niej ciężki temat, ludzie nie chcieli mówić też. Przymierzała się kilka lat, w końcu napisała bardzo, bardzo ciekawy tekst i przez moment pomyślałam, czy nie pojawił się taki, jak ty mówisz, zmieniłam stosunek do psów.
10: Może nie do psów, co do po prostu bycia z nimi. Bo dla mnie pies zawsze był psem i zawsze podchodziłam do niego z szacunkiem i nawet ten moment, kiedy zajmowałam się zaprzęgami, to zawsze było dla mnie ważne, żeby dbać o dobrostan i o to, żeby psu sprawiało to też przyjemność. Jakby... Ja, jeśli o mnie chodzi, to ja zawsze zaprzęgi traktowałam typowo rekreacyjnie i dla mnie to miała być zabawa i dla psów też to miała być zabawa. No Wojtek podchodził do tego ambicjonalnie. Psy biegały na zawodach, więc wiadomo, że to troszeczkę inaczej wyglądało. No ale tutaj zawsze ja gdzieś stałam z boku i pilnowałam, żeby jednak ten dobrostan był zawsze zachowany, bez względu na to, czy to były moje popularnie zwane haszczaki, które sobie po prostu bawiły się tymi zaprzęgami, czy to były Alaskan Husky, na których on jeździł i które startowały w zawodach. To dla mnie było zawsze ważne.
6: No dobrze, to gdzie ta zmiana, o której powiedziałaś przed chwileczką?
10: Ja w ogóle ewoluuję od samego początku, bo może zacznę od tego, że moja przygoda z psami jeszcze tam w latach... W zeszłym stuleciu, tak.
6: W ubiegłym wieku,
10: dokładnie.
6: Tak. Jesteśmy na tyle dorosłe, że wiemy, co było w ubiegłym wieku. Jest. Żyłyśmy i byłyśmy świadome.
10: Tak jest. W Wtedy przecież jak zaczynałam moją przygodę z psami, to nawet je szkoliłam. Ja miałam malamutkę, która miała zdane tam testy na posłuszeństwo, prawda? Potem zajęłam się zaprzęgami, a w tej chwili tak naprawdę skupiam się na komunikacji i tak konkretnie to na komunikacji emocjonalnej. Ale chcę powiedzieć, że pomimo tego, że rzeczywiście ta moja droga była różna, to zawsze gdzieś z tyłu głowy właśnie ta komunikacja emocjonalna była dla mnie bardzo ważna. I myślę, że dlatego tak ewoluowałam. Bo nawet wtedy, kiedy szkoliłam, to ja nigdy nie wymagałam od psa, żeby on mnie słuchał. Tak bardziej to traktowałam na zasadzie fajne sztuczki, może pies zrobić coś, o co go poproszę, ale jakby nie traktowałam tego w kategoriach posłuszeństwa. Jak były te zaprzęgi, to już wtedy w ogóle moje psy nawet nie potrafiły podawać łapy, bo już nie uczyłam je niczego, ale w tych zaprzęgach, jeśli o mnie chodzi, zawsze dbałam o to, żeby to było przyjemne dla psa. Jeśli pies mi pokazywał, że on nie ma ochoty dzisiaj biegać, to nie biegał. To miało sprawiać radość wszystkim. A w tej chwili, jeżeli o mnie chodzi, to uważam, że pies jest stworzony do tego, żeby po prostu sobie spokojnie żyć, żeby używać swoich zmysłów, eksplorować i naprawdę do życia nie jest mu potrzebna żadna sztuczna aktywność, czyli żadna aktywność wymyślona przez człowieka. I to, co ja chcę robić z psami, to po prostu na tyle, na ile mogę, pozwalać im być tymi psami.
6: Ale jak ty powiedziałaś, nie chodzi mi o to, żeby pies mnie słuchał, tak? To z kolei ja myślę w ten sposób. Jeżeli mieszkam w mieście, wychodzę z tym psem, idę ulicą, wsiadam do tramwaju, jadę pociągiem, idę w różne miejsca, gdzie są ludzie. To nie wiem, czy to nazwać, że pies mnie słucha. Niemniej to, że pies zachowuje się w sposób taki, że on wie, potrafi. I jeżeli ja wsiadam do tramwaju, to on wsiada ze mną i odbywa się tą zupełnie jakby tak bezkolizyjnie, prawda? W tym tramwaju ten pies siedzi, a więc gdzieś nie biega, nie ciągnie i tak dalej. Myślę, że co to dla ciebie byłoby? Czy to jest posłuszeństwo i czym to jest? Bo jeżeli pies ma takie zachowania, to ja czasami myślałam, że tym lepiej dla tego psa, bo ten pies wchodzi w sytuację, może powie, że on jest dla niego niepotrzebny, owa jazda tramwajem. No i ona jest wymuszona, bo mieszka w mieście. Może powiesz, że jak ktoś mieszka w mieście, nie powinien mieć psa. Ale jeżeli ten pies to potrafi funkcjonować tak między ludźmi, to ja go częściej biorę ze sobą, to ja mogę z nim gdzieś, mnie ułatwia, ale także na przykład nie zostawiam go samego. Może to błąd, prawda? Zawsze zdawało mi się, że im pies jest bardziej socjalizowany z ludźmi, tym ja nie muszę być osobą, która tak zamyka tego psa, bo ktoś przychodzi i mój pies na niego szczeka, więc trzeba go zamknąć. Ktoś mi mówi, no nie mogę do ciebie przyjść, bo mój pies nie jest w stanie w ogóle, on nie chodzi na smyczy, albo mój pies nie jest w stanie właśnie, tak jak mówię, wsiąść do tramwaju, ja muszę przyjechać samochodem i tak dalej. Pojawia się pełno różnych ograniczeń, być może miałam też łatwe psy w swoim życiu. Ja z tymi psami mogłam robić różne rzeczy i być wśród innych ludzi. Może narzucałam im coś wbrew ich naturalnym skłonnościom. Jak to spostrzegasz?
10: Zacznę od tego, że jestem daleka od stwierdzenia, że jak ktoś mieszka w mieście, to nie powinien mieć psa. Dlaczego? Dlatego, że mamy takie, a nie inne realia. Miasta są ludzie i są psy w miastach. I nie ma sensu mówić, że coś nie powinno mieć miejsca, skoro to miejsce ma. Więc musimy zadbać o to, żeby temu psu w mieście było jak najlepiej, tak? na tyle, skoro już jest, skoro już się znalazł w tym mieście.
6: Ale ja często spotykam, bo przecież chodzę teraz po tych stronach od czasu śmierci mojej Raksy bez przerwy, taki wymóg, jeśli idzie o adopcję. Tylko do domu z ogrodem. Być może ci ludzie, którzy znają tego psa, oni mówią, tak, ten pies, nie, do miasta nie, on się nie zaadoptuje, tylko do domu z ogrodem. Czyli może są takie psy, dla których życie w mieście i moje życie obok tego psa w mieście, no byłoby bardzo ciężkie.
10: Słuchaj, zdecydowanie lepiej będzie psu, który ma dom z ogrodem i który mieszka nie w i ten dom nie jest w mieście, tylko jest gdzieś na obrzeżach, a najlepiej to tak jak mój, czyli gdzieś na tak zwanej kolonii, tak? Gdzie mogę z nimi wyjść bez smyczy i po prostu pozwolić im, żeby fajnie spędziły czas przez nawet 2-3 godziny, tak? To byłoby, to jest ideał i rzeczywiście fajnie by tak było. I tak, jak coraz częściej się rzeczywiście znajdują takie ogłoszenia, w których ogłaszający jako wymóg podają dom z ogrodem.
6: Ale wiesz też, to może to dla ciebie to jest oczywiste, ale dla wielu osób nie. Na przykład uważa się, że jak mam dom i ogród, to już pies nie musi wychodzić. No bo biega sobie po ogrodzie.
10: Tak, i ja pamiętam, wiesz, ja pamiętam taki czas, jak jeszcze SOS Husky, w którym jestem wolontariuszką, działał prężnie, że ja nawet wolałam, szczerze powiedziawszy,
6: mieście,
10: do miasta wysłać psa, bo wiedziałam, że ludzie będą musieli wyjść z nim na spacer. Także tak, to są pułapki, tak? Miasto samo w sobie jest bardzo trudne dla psa, dlatego że to jest hałas, to są ludzie, to jest masa różnych zapachów, to są inne psy, które powiedzmy są niesocjalne, tak? Nieskomunikowane, które mają ludzi, którzy wręcz zabijają te komunikacje w nich, prawda? I mogą, to wszystko są takie dość niekomfortowe warunki dla psa. Ale mamy też tą drugą stronę, gdzie ktoś zamyka tego psa na jakiejś małej powierzchni. I to nie mówię o kojcu, tylko właśnie o podwórku jakimś nie za dużym. I uważa, że to temu psu do życia wystarczy.
6: On sobie biega sobie po podwórku.
10: No nie. Ale wrócę do tego, co powiedziałaś wcześniej. Pies nie musi być wyszkolony. I nie musicie słuchać, żeby po prostu z tobą rozmawiać i żeby z tobą współpracować. Tylko tu jest kwestia właśnie relacji, kwestia emocji, kwestia zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli jesteś w stanie tutaj te warunki spełnić, zadbać o to, żeby to wszystko zaistniało, to ten pies będzie się potrafił zachować i w tramwaju, i w pociągu, i w tłumie, w kawiarni, po prostu wszędzie. Ale musisz mieć tą relację i musi być zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Tylko wtedy to ma szansę zaistnieć. Pies, który powiedzmy jest super wyszkolony i on słucha tego swojego, ciężko powiedzieć opiekuna, właściciela, to, ale nie ma z nim dobrej relacji, a takie rzeczy się zdarzają i to myślę, że bardzo często, częściej niż nam się wydaje. Dla mnie osobiście jest jak granat. Bo jeżeli on nie ma tej relacji i bazujemy tylko i wyłącznie na posłuszeństwie, w tym wyuczonym posłuszeństwie, no to zawsze może się zdarzyć taki czynnik, który tego psa po prostu odpali.
6: A powiedz mi taką rzecz. Ty w tej chwili zajmujesz się pomocą ludziom, którzy mają psa i którzy sobie nie potrafią z nim poradzić, tak?
10: Ja bym bardziej, ja bym to powiedziała tak, że ja staram się pomóc psom.
6: A, psom, a nie ludziom.
10: Którzy nie radzą sobie ze swoimi ludźmi. Bo tak naprawdę większość problemów, z którymi ludzie się do mnie zgłaszają, to albo nie jest problemem, albo są to problemy wygenerowane właśnie przez ludzi.
6: A no właśnie, tylko że czasami łatwiej pewnie pracować z psem niż z nami, z ludźmi.
10: Zdecydowanie.
6: To jest tak, jak ktoś idzie na weterynarię, myślę, że będzie pomagał zwierzętom i będzie miał do czynienia ze zwierzętami, a potem się przekonuje, że praca lekarza weterynarii to jest praca z właścicielami, opiekunami zwierząt i ona jest o wiele cięższa niż ma takie aspekty, których po prostu sobie przedtem nie wyobrażał, prawda?
10: Tak, bo jeżeli, wiesz, jeżeli my pracujemy z psem i wystarczy temu psu pokazać po prostu, że ma prawo wyboru, że może decydować, że może mi zaufać. Jeżeli ja do tego psa przekonam, to on bardzo szybko wie, co ma robić. I ja mu tak naprawdę nawet nie muszę tego mówić. Natomiast jak ja próbuję wytłumaczyć człowiekowi różne rzeczy, to on to kwestionuje. On się z tym nie zgadza. To budzi w nim jakieś dziwne emocje. Czasami jest też tak, że no, kiwa mi głową, że tak, tak, tak, a potem spotykam się z nim drugi raz i ja widzę, że zupełnie nic z moich zaleceń nie zostało zastosowane, ewentualnie zostało zastosowane połowicznie, że nie ma konsekwencji w tym działaniu, że przede wszystkim uważam, tak naprawdę nie ma szacunku. Bo nam, ludziom się wydaje, że zwierzęta są po prostu od nas niżej. I przez to nie szanujemy ich, nie szanujemy ich potrzeb. My nie rozmawiamy o potrzebach psów.
6: Ale też my chyba nie znamy tych potrzeb do końca. Znaczy, nie mówię w ogóle z punktu widzenia, wiesz, naukowego i tak dalej, tylko taki przeciętny człowiek po prostu. Czy on realnie zna potrzeby swojego psa? Myślę, wydaje że mi się, że, to, że nie.
10: Wydaje mi się, że te osoby, które naprawdę świadomie się decydują na psa, to już tak. Widzę takie dążenie jednak ludzi do tego, żeby poznawać to, żeby się uczyć tego psa, żeby uczyć się z nim, tej komunikacji z nim. Natomiast, no tak, gro ludzi po prostu ma psa, mówi, że go kocha, i totalnie go nie szanuje i nie szanuje jego potrzeb. Nie zaspokaja jego potrzeb.
6: Nawet... Daj przykład. Coś, co uważamy, coś, z czego zupełnie sobie nie zdajemy sprawy, a co jest potrzebą psa. I przy tej całej miłości tego w ogóle nie widzimy i nie dajemy tego psu.
10: Jedną z potrzeb bardzo ważnych, bo nie elastycznych, jest sen.
6: A.
10: Jest sen.
6: Pies musi mieć ileś godzin.
10: Pies powinien spać około 16 godzin na dobę. Dlaczego? Dlatego, że ta faza snu głębokiego, faza REM, u psa trwa zaledwie 10% całości jego snu. I teraz jest sytuacja taka. Śpi sobie piesek, gdziekolwiek, i nagle po prostu jego opiekunka rozpływa się, bo on tak słodko wygląda i biegnie do niego i zaczyna go przytulać. Przerywa mu sen. Wybija go z tego snu. Albo wchodzę do domu na konsultację i widzę, że posłanie psa centralnie pod telewizorem jest. W innym domu w przejściu, czyli... Każde przejście po prostu tego psa wybija ze snu. To jest nieelastyczna potrzeba, to jest potrzeba życiowa. Bo potrzeby, jak wiesz, dzielimy na elastyczne i nieelastyczne. Nieelastyczne są te życiowe. I my takiej potrzeby nie szanujemy. Wiesz, jeżeli chodzi o miasto i o to, że psy są w mieszkaniach, to my też kolejnej nieelastycznej potrzeby nie szanujemy, mianowicie potrzeb fizjologicznych. Bo my zmuszamy niestety te psy do trzymania przez ileś godzin.
6: No tak.
10: I wiesz, i wracając znowu do tego, co powiedziałaś na początku i do tego, że są organizacje, które nie wydają psów do mieszkań. No, trudno odmówić słuszności. Tylko ja zawsze powtarzam, ja się zajmuję psami, które już są. Ja nie wyadoptowuję w tym momencie żadnych psów nikomu na ten moment. I pewnie, gdyby mi przyszło wyadoptować, bo jest parę i są cały czas ogłaszane, ale jakoś na razie nie mają szczęścia, to chciałabym, żeby poszły do domów z ogrodami, mhm. tak? Do ludzi, którzy będą chcieli wyjść na ten spacer nie na pół godziny, tylko na przynajmniej 2 godziny.
6: Ale Greto, skoro teraz rozmawiamy, to może skorzystaj z okazji i powiedz, jakie masz psy, dla których szukasz tego domu. Może ktoś z naszych słuchaczy się zainteresuje.
10: Jakie mam psy? No, mam ich kilka. Mam trzyletniego Nowofunlanda.
6: To czarny
10: tak,
6: skarbon,
10: to jest to czarny,
6: który do mnie przyszedł.
10: Tutaj nam sapie
6: tak, proszę Państwa, bo my siedzimy w domu Grety.
10: Tak. Mam Bernardyna, aha. Benjamina, też około 3-letniego. Mam po prostu zwykłe mieszańce. W różnym wieku, ale to są już takie między 8 a 12 lat. Mam 3 pieski w typie terierków i to są około 5-letnie psy. Także
6: dla nich szukasz domów?
10: Dla nich szukam domów. Mhm. To są psy, które są fantastycznie skomunikowane zarówno z ludźmi, jak i z innymi psami. W zasadzie poza jednym, bo jego jeszcze jakoś nie nauczyłam, to wszystkie dogadują się również z kotami. Chodzą bez smyczy.
6: A gdzie one się dobierz? Ty tu nie masz koty?
10: Mam,
6: tutaj?
10: Mam.
6: Ach, ja myślałam, że ty w ogóle kotów nie masz.
10: Mam 2.
6: I dogadują się z kotami, tak?
10: Tylko na jednego muszę uważać. Mm-hmm. Natomiast cała reszta bez żadnego problemu się z kotami dogaduje. Chodzą bez smyczy. Także...
6: Ale to będzie minus dla osoby, która by ewentualnie mieszkała, chciała wychodzić z psem na zewnątrz, nawet ze swojego ogrodu.
10: Ale one
6: ogrodu.
10: Potrafią chodzić na
6: smyczy. Potrafią, a rozumiem.
10: Tylko chodzi
6: nie,
10: mi o to, że można z nimi też pójść na jakieś rozumiem. Fajne łąki i nie bać się, że nas porzucą. Są to psy, które jak są na spacerze, to są ze mną na spacerze. Mhm. To nie jest tak, że ja sobie i one sobie i jak wychodzimy na spacer, to czasem razem wrócimy z tego spaceru, tylko rzeczywiście jesteśmy ze sobą i nawet jeżeli one ode mnie odbiegają, to one same się pilnują. Mhm. Ja nie wołam moich psów na spacer.
6: Pilnują tego, żebyś ty nie zniknęła tak. z pola widzenia, żeby tak. były z tobą.
10: Tak.
6: Mhm. No tu właśnie jeden z nich, Karbon, leży. Jest Szyszka, ale Szyszka tak, nie jest do adopcji chyba. Jest też do adopcji?
10: Szyszka też jest do adopcji, tylko Szyszka ma, no niestety wróciła z adopcji i to nie była dobra dla niej adopcja. W związku z tym potrzebuje czasu, żeby zaufać obcym osobom. Na pewno nie byłaby to łatwa adopcja.
6: Proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa zaciekawił się tymi propozycjami, opis psów, który nam tu Greta zaprezentowała, to proszę się odezwać do mnie, napisać, a ja Państwa skontaktuję z Gretą. Mój adres ewa.podolska@tok.fm, a ja Państwa skontaktuję z Gretą. Gdybym chciała w tej chwili adoptować psa, to zaufałabym Ci. O, tak powiem, znając ciebie. A powiedz mi taką rzecz, bo ostatnio to się pojawiło, kiedyś sobie z tego w ogóle nie zdawałam sprawy, a mianowicie pewne rasy psów były hodowane, były rasami użytkowymi, jak owczarek australijski, ale nie tylko tak teraz tak modny. W tej chwili nie przytoczę ci, bo kilka razy właśnie przeczytałam taki tekst, który mnie bardzo poruszył. Ten pies był wychowany tak, żeby bronić domu, szczekać i tak dalej. Ten pies musiał być twardy, bo na przykład miał do czynienia z owcami i tak dalej. A my oczekujemy, to są rasy modne często, my oczekujemy, żeby ten pies zachowywał się zupełnie wbrew tym cechom psychicznym, które w nim są. Czy ty się z tym zgadzasz?
10: Kiedyś tak myślałam.
6: No.
10: Natomiast to moje myślenie też ewoluuje również w tej kwestii. Ja uważam, że pies jest psem. I jeżeli my mu zapewnimy te potrzeby, o których już wcześniej wspomniałam, on nie musi ani paść owiec, czy krów, nie musi biegać w zaprzęgu, nie musi... nie wiem, co tam jeszcze psy robią, nie musi stróżować nawet, mm-hmm. tak? Może naprawdę fajnie spędzać życie, po prostu będąc psem.
6: No tak, ale musimy mu zapewnić wtedy możliwości no właśnie zaspokojenia takich potrzeb, potrzeby ruchu na przykład,
10: tak.
6: Prawda?
10: Tak.
6: No bo
10: tak.
6: Nie możemy postać, jak piękny na kanapie, tu sobie siedzi
10: no nie.
6: Owczary australijskie, takie piękne, takie ma cudne oczy, jak on wygląda i tak dalej. Wyprowadzimy go na siku, nie mamy dla niego czasu. I ty się połóż i grzecznie leż cały czas.
10: No ale to cały czas mówię, no, jeżeli te potrzeby będą spełnione. Czyli...
6: No to trzeba się dużo dowiedzieć, jeżeli nam chodzi po głowie jakaś rasa. Choć ja, proszę państwa, jestem zwolennikiem posiadania psów nierasowych.
10: Nie, i w ogóle adopcji psów. Ja Ewa, ci przerwę.
6: No.
10: Nie jeżeli nam chodzi po głowie jakaś rasa, tylko jeżeli nam chodzi po głowie pies.
6: Mhm.
10: Jeżeli chodzi nam po głowie pies, to my się musimy zastanowić, czy my mamy warunki i czas, i też możliwości fizyczne dla tego psa. Bo to jest nieistotne, czy ja idę z tybetanem, czy ja idę z terierem, czy idę, nie wiem, z wyżłem. Ważne jest, że ja sobie idę z psem i ten spacer trwa 2 do 3 godzin. I to powinno się odbywać codziennie.
6: Szczerze powiedziawszy, to nie tak wiele osób może psu poświęcić, jeśli idzie o sam spacer 2 do 3 godzin, a mimo to ludzie adoptują psy, biorą
10: psy. No i tutaj się będę zgadzała w tym momencie ze stwierdzeniem, że nie każdy powinien mieć psa. A. Bo pies to nie jest coś, co powinno się mieć, tylko powinniśmy psa traktować wręcz jako luksus.
6: Wiesz, bardzo mnie zasmuciła, któraś z fundacji pokazała 2 zdjęcia. Na jednym był uroczy pies w typie rasy. Już nie pamiętam, co to za rasa była. A na drugim był kundelek. No w zasadzie podobny wiek, cechy i tak dalej. Podobny stopień socjalizacji. I jeśli idzie o tego psa w typie rasy, czy może to był rasowy, rozdzwoniły się telefony. Absolutnie się każdy go chciał. Każdy go chciał. Setki osób zaczęły dzwonić. A jeśli idzie o tego drugiego, prawie nikt. Nie? Ludzie się kierują bardzo kwestiami wyglądu, estetycznymi, tylko mi się to podoba.
10: Tak, to prawda.
6: Sąsiadom się będzie podobać, rodzinie się będzie podobać.
10: I wiesz, i to nawet nie chodzi o rasę, bo są przecież, no. Jest masa fundacji i stowarzyszeń, które się zajmują psami w typie danych ras, mhm. I te rasy, że tak powiem, nie są chodliwe. A na przykład pójdą kundelki jakieś śliczne.
6: Zwłaszcza młode szczeniaczki.
10: Zwłaszcza młode. Ale tak, człowiek, jak ja to mówię, kupuje oczami. I to jest przecież technika nawet w sklepach stosowana, no. Tak? Czyli ustawiamy tak produkty na wysokości oczu, te, które chcemy, żeby zeszły. I tak samo jest ze zwierzętami, niestety. Zupełnie się nie zastanawiamy nad tym, czy właśnie mamy warunki, czy mamy odpowiednie zasoby finansowe, czy mamy czas, czy mamy siłę. No bo wiesz, taki 3-godzinny spacer, no bez względu na pogodę, w zasadzie to tylko ulewne deszcze i upały mogą... że tak powiem, zwolnić z tego spaceru.
6: Czyli w zasadzie, jeżeli nie mogę jednorazowo iść 3 godziny, to powinno 2 razy po 90 minut iść.
10: Nie, to wiesz co, to nie jest tak. No też nie trzymajmy się aż tak, wiesz, co do minuty. No. Oczywiście, że jak nie będziesz miała...

0: i pozwolą tak raz psu się załatwić, drugi raz, bo to wiesz, sikają i to czasami psy tak ileś razy, prawda? Ale już się wysikał czemu i szarpią go.
1: Tak.
0: Powącha raz, ale już człowiek jest zniecierpliwiony, nie będzie stał przy tym psie, szarpie go. Drugi raz, co ty tak, co, ciągnie go, prawda? Czy ludzie w ogóle nie rozumieją tej potrzeby
1: zupełnie.
0: Psa. Ten pies ma i z nimi, czasami ludzie to traktują tak, że jako rzecz, która im ma przynieść korzyść, taki spacer w tempie,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: I zasuwam z tym psem i ciągle tego psa. Ten pies ma iść, bo to jest
1: nieraz,
0: zdrowe dla niego.
1: Nieraz słyszałam, że ktoś adoptuje psa, ponieważ...
0: Dzięki temu będzie chodził.
1: Będzie chodził, dokładnie, bo jakby nie miał psa, to by mu się nie chciało wyjść na spacer, a tak to przynajmniej musi.
0: Tak.
1: I tak jak mówisz, i ciągnie, i nie pozwala temu psu wąchać, a ja będę stała z tym psem, żebym miała 20 minut stać, bo on tam akurat nie musi coś sobie wywęszyć, to będę z nim stała i będę się z nim tyle razy zatrzymywała, ile on będzie chciał. To jest też fajne, właśnie ja mam o tyle fajną sytuację, że jak ja idę na łąki i psy idą luzem, to tak naprawdę ja się zatrzymuję wtedy, kiedy ja chcę, a pies się zatrzymuje, kiedy on chce, bo w tym momencie, jak on biega luzem, to też nie jest ode mnie zależny, prawda? Poza tym dla mnie ważne jest w spacerze też to, żeby pies miał możliwość spacerowania w swoim tempie, czyli jak chce iść wolno, to idzie wolno, jak chce podbiec, to podbiegnie. Ja mu nie narzucam tempa, bo zwróć uwagę, że jak idziesz z psem na smyczy, to zazwyczaj mu narzucasz to tempo. Bardzo rzadko jest tak, że to człowiek się dostosowuje do tempa psa.
0: Ale powiem ci teraz tutaj takie dwie rzeczy. Ktoś powie tak, o, puszcza psy luzem po łąkach. Pies zadusi małego zajączka. Pies właśnie zagryzie jakieś zwierzę, ptaka, jakiegoś podlota i tak dalej. Nie powinno się puszczać luzem psów na łąkach, już nie mówię w lesie. A druga kwestia jest taka, puszcza luzem i ten pies podbiegnie do mojego psa, bo to jest w ogóle cały obszerny temat, te relacje między psami, są dwie przeciwstawne postawy. Mój pies nie ma mieć kontaktu z żadnym innym psem lub pies, mój pies może podbiegać do innych. No, to są kwestie wymagające omówienia teraz przez ciebie.
1: No tak, bo tutaj znowu będziemy sięgać do tego, że są ludzie świadomi i są ludzie nieświadomi. Są ludzie ci, którzy wiedzą, jakie pies ma potrzeby i starają się je zapewnić. No. I są tacy, którzy nie tylko tego nie robią, ale wręcz nawet nie mają świadomości tego, że jakieś potrzeby istnieją.
0: No ale wróćmy do tego, do tej prostszej rzeczy.
1: I teraz...
0: Ja, a łąka, ja, mój pies i łąka. Ja, mój pies i las. I ty mówisz, puszczam luzem.
1: Jeżeli ja dbam o relacje z moim psem. Dbam o właśnie zaufanie, o poczucie bezpieczeństwa, o to, żeby po prostu nasza relacja była fajna, to uwierz mi, że jestem w stanie dogadać się z psem, żeby nie ganiał za tymi zwierzętami, żeby nie podbiegał do innych psów.
0: A trudno na przykład, ucieka sarna, żeby psa zatrzymać i nie pobiegł za nią. To jest trudne.
1: Zgodzisz? Oczywiście, że trudne. No. Ja na przykład mam w tej chwili psa, z którym mam ten problem i rzeczywiście są okresy, w których nie ma w ogóle opcji, żeby go spuścić z linki.
0: A pozostałe jesteś w stanie odwołać?
1: Tak.
0: To wyższa szkoła, naprawdę.
1: To nie jest wyższa szkoła,
0: nie?
1: To jest po prostu...
0: No, ale jakbyś miała psa myśliwskiego, no wiesz, rasę myśliwską, też tak spokojnie?
1: Też. Też. Naprawdę. Jesteś w zasadzie, wiesz co, jest taka Fundacja Psiakowo pod Lasem i tam ta fundacja się zajmuje psami bardzo często zdziczałymi.
0: Aha.
1: Psami, które żyły na wolności, które kłusowały właśnie, tak naprawdę same się żywiły.
0: Tak.
1: I założycielka tej fundacji, Emilia Loch się nazywa. Fundacja jest z okolic Kielc. Jest w stanie te psy nauczyć tego, żeby nie biegały za sarnami. I ona to robi.
0: No, słuchaj, ale no to jestem pełna podziwu, bo ty mówisz, że to są psy szczególne, prawda, które
1: tak.
0: W ten sposób żyły. Jestem pełna podziwu, no ale jednak... I tu nie wiem, jakiego słowa użyć.

0: ułożenie psa, tresura psa, tak słów już prawie nie używamy, tresura psa. Za mojego dzieciństwa, za czasów mego dzieciństwa, to miałam książkę Tresura psów myśliwskich i obronnych, proszę, mówiono tresura.
1: No tak.
0: No.
1: Do tej pory się szkoli psy,
0: no,
1: natomiast
0: no to, tutaj, wiesz, to, żeby psa...
1: jest kwestia nie tyle szkolenia, co kwestia po prostu takiej relacji z psem, żeby go przekonać, że to ganianie za zwierzętami nie jest fajne.
0: No i ciekawe jak. Ja miałam moją reakcję, czy wcześniejsze psy miałam i w sytuacji, jeżeli ona byłaby spuszczona, albo też wcześniejsze owczarkowate i spod nóg by wyszczelił zając, to pobiegłyby. I ja nie potrafiłabym odwołać. Widzisz, te psy nie były używane.
1: Ale to, wiesz, to
0: jest... ja wcześniej, jak ja miałabym to ćwiczyć w ogóle? No, no jak ona, tego psa nauczyć?
1: Ja na przykład byłam na właśnie seminarium u niej, właśnie na pracy z popędem łowieckim. I ona podaje konkretny przepis na to, jak pracować z psem.
0: Aha, żeby pracować. Go, ale no, trzeba
1: oczywiście,
0: pracować.
1: Oczywiście, ale przecież samo utrzymanie dobrej relacji to jest praca. I to nieważne, czy to chodzi o linię człowiek-pies, czy pies-pies, czy człowiek-człowiek. Tak? To też jest praca. I tutaj dokładnie jest tak samo. Jest to praca. Ja nie będę opowiadała w tej chwili, jak to zrobić, bo... Mm-hmm.
0: Może pojadę.
1: Trzeba do niej pojechać i dzięki temu też psy z jej fundacji będą miały na jedzenie i leczenie, no bo przecież wiadomo, że ona to robi dla fundacji.
0: Powtórz jeszcze raz.
1: Psiakowo pod lasem, Emilia Loch.
0: Widzisz, to jakoś nie natknęłam się przez te lata na mediach społecznościowych na te fundacje.
1: No. W każdym razie zachęcam, bo ona naprawdę podaje konkretnie, jak i co robić, żeby psa tego oduczyć. Wiem, że też można na indywidualne zajęcia do niej podjechać, więc tutaj dostaję reklamę od razu. W każdym razie wszystko, naprawdę wszystko możemy wypracować w oparciu o relacje i o komunikację.
0: A powiedz taką rzecz. Jakie najczęściej błędy, ale tak bardziej konkretnie, bo ty mówisz, nie znamy tych potrzeb, nie umiemy ich zaspokajać w ogóle, odrzucamy, bronimy się. Jakie najczęstsze błędy robimy w sytuacji, gdy adoptujemy psa i ten pies już jest w naszym domu? Bo masz do czynienia, rozmawiałeś tak. wcześniej z takimi osobami, powiedziałaś Krzeczkowo, to jest tutaj niedaleko schronisko dla psów i mówisz, mam do czynienia też z tymi psami, ponieważ pojawiają się nowi opiekunowie tych psów. Jakie najczęstsze błędy, nad czym najczęściej pracujecie?
1: Przede wszystkim na tym, że ludzie traktują te zwierzęta bardzo często, o Jezu, jaki biedny piesek, i chodzą za nim, że tak powiem, z dzióbków mu spijają.
0: Trzeba mu wynagrodzić
1: to. Trzeba mu tak, to całe cierpienie, które dotychczas przeżył, mu trzeba wynagrodzić. Są bardzo niekonsekwentni. Że tak powiem, zalewają go miłością, tylko to jest taka miłość nie do końca dojrzała, nie wiem.
0: No, ale to znaczy co, że pozwalają mu, że od razu śpi w łóżku, że po prostu co chce, to robi, tak? Dopóki się nie pojawi jakiś problem, że to, co zaczyna robić, zaczyna nam w życiu przeszkadzać, tak? Znaczy no, konkretnie. No.
1: Ale to jest fajne, co powiedziałaś, bo nawet my ludzie powinniśmy mieć coś takiego jak granice, prawda? Mm. Są zasady, są granice i wtedy to fajnie funkcjonuje. To również dotyczy naszego świata.
0: Tak. No my się uczymy tego, są normy społeczne, nie?
1: Dokładnie. I to samo dotyczy psów. Jeżeli pies się pojawia w naszym domu, to on powinien poznać zasady tego domu, powinien mieć postawione jakieś granice i to powinno być konsekwentnie przestrzegane. Te granice są również dla nas, czyli my powinniśmy również szanować granice psa. To, o czym powiedziałam wcześniej, chociażby ten sen, tak? Są sytuacje, kiedy pies na przykład wcale nie chce, żebyśmy go tak przytulali, a my to robimy. Na siłę.
0: Wtedy tak czujemy kontakt z tym.
1: Tak,
0: psem,
1: i taka miłość ciało. Straszliwa z nas wypływa, prawda? I w ogóle nie zwracamy uwagi na to, że ten pies sztywnieje, że ten pies, nie wiem, napina mu się, wargi mu się napinają, że nie wiem, odwraca głowę, ziewa, oblizuje nos. W nosie to mamy.
0: Bo my dopiero co zauważamy, że coś nie tak, jakby warknął. Już nie mówi, jakby nas ugryzł.
1: I jak pies warczy, to ja nagle słyszę, że pies jest agresywny.
0: I niewdzięczny.
1: A ten pies po prostu mówi, odwal się. To jest kolejny etap komunikacji. Wiesz, 2 lata temu trafiła do mnie suczka, która była zaadoptowana ze schroniska. I ta suka nie warczała. Mhm. Ona, jak jej się coś nie podobało, od razu kłapała zębami. Albo nawet gryzła.
0: Tak.
1: Pamiętam, jak pierwszy raz po iluś tam spotkaniach ona w końcu zawarczała, to myśmy z jej opiekunką się prawie posikały z radości. Mhm. Bo jak pies warczy, to znaczy, że do nas mówi. Mhm. A my, jako społeczeństwo, uważamy, że jak pies warczy, to znaczy, że on już jest agresywny. Mhm. Jak pies warczy, to znaczy, że jeszcze nie gryzie.
0: A ona po prostu jakby tu bez ostrzeżenia kłap tak. zębami, a my tak. przerażeni po prostu.
1: Na przykład siadasz koło psa, ona była taka, że była nietykalna, niedotykalska, przepraszam. Siadasz, dotykasz jej ciała i nagle masz zęby na ręce, tak? No. Tylko dlatego, że ją dotknęłam. Nawet nie to, że ją chciałam pogłaskać, po prostu
0: a to ciekawe,
1: za blisko się
0: usiadło. Ciekawe, bo wiesz co, jakby... Większość osób, 99% osób, które wiedziałyby o tym wcześniej, to by takiego psa nie adoptowały. To nie było to wiadome?
1: Dziewczyna to wiedziała. Dziewczyna była jej wolontariuszką w schronisku i też miała świadomość, że tu będzie bardzo dużo pracy, ale że ten pies bardzo możliwe, że zostałby do końca życia w swoim schronisku. Ona była totalnie znerwicowana, przerażona, niedotykalska, a w tej chwili to jest taki pies, że one wchodzą do mnie na podwórko, ja nawet z domu nie muszę wychodzić i na podwórku na przykład biega 12 psów i one sobie wchodzą obydwie na to podwórko i ona się świetnie tutaj czuje z moimi psami, że już obce osoby mogą ją dotykać, że u lekarza weterynarii można przy niej zrobić wszystko w zasadzie. A kiedyś to po prostu była tragedia. To.
0: Ale długo pomagałaś? Długo się zajmowałaś? Dłużej to pracy? To cały czas pracy pewnie wymaga.
1: Cały czas jakby potrzebna jest socjalizacja, tak? Czyli te społeczne kontakty są jej potrzebne. Zresztą każdemu psu. I to też jest kolejna potrzeba, której bardzo często ludzie odmawiają swoim zwierzętom. Kontakty społeczne.
0: Ale przez kontakty społeczne rozumiesz kontakty z innymi psami?
1: Z ludźmi również. Mm-hmm. Z ludźmi również. No przecież są takie psy, które, nie wiem, jak przychodzą goście, zresztą też o tym wspomniałaś, to są zamykane w innym pokoju.
0: No bo są zamykane, ponieważ na początku nie były zamykane, ale potem... No to był powód, bo ludzie tego nie widzą. Na przykład dziecko zrobiło jakiś ruch, prawda, zaczęło biegać, pies jest zdezorientowany, traci poczucie bezpieczeństwa i kłapnął zębami. No to już koniec, to zamykamy go,
1: agresja.
0: Bo ten pies jest agresywny, prawda? A on tylko powiedział, ale ja tak nie chcę, ja potrzebuję spokoju.
1: Dokładnie. Mm. A my zupełnie nie zwracamy jako ludzie uwagi na to, co mówią do nas psy. Nie szanujemy. Pies jest w stanie nam głową bezgłośnie powiedzieć na przykład, słuchaj, za blisko podchodzisz.
0: Ale wiesz co, bo my nie znamy tej mowy ciała psów.
1: Nie znamy, bo nie chcemy.
0: Nie znamy. No dobrze, to znaczy muszę czytać, muszę oglądać filmy, tak? No, muszę sama się tego nauczyć. Muszę przejść własną edukację w tej
1: materii. Tak, ale też, wiesz co, to jedno, ale też drugie, to popatrzeć z empatią na tego psa. Zacząć go obserwować. Tego twojego psa. On ci pokaże. On ci pokaże, czy jemu jest dobrze, czy jemu nie jest dobrze. Czy to jest komfortowe, czy nie jest. Jeżeli będziesz to szanowała, to będziesz budowała zaufanie.
0: No wiesz, bo tak sobie pomyślałam, ileś tam lat temu, kilkadziesiąt nie było jakby ta, po raz, że ta wiedza była znacznie mniejsza, dwa, no nie było behawiorystów, którzy mogliby mnie tutaj pomóc mi, tak jak ty, nie było różnych filmików, nie mogłam sobie czytać w internecie, jakoś te psy żyły z ludźmi.
1: Ale wiesz co, no, kilkadziesiąt, powiedz... tak mi się wydaje, no, że te kilkadziesiąt lat temu, to oczywiście dużo osób, no dość przedmiotowo traktowało zwierzęta, ale z drugiej strony przez to, że się za bardzo nad nimi nie skupiali, na nich. Nie,
0: tak, zdecydowanie mniej.
1: To robili im mniejszą krzywdę. Aha. Bo to, jak my, jak te kwoki siedzimy na tym psie i po prostu nie wiem... tu głaszczemy, tu gadamy do tego psa, niuniamy, wpychamy jakieś smakołyki w tego psa, jakby był, nie wiem, jakimś śmietnikiem. To zdecydowanie robi większą krzywdę niż w momencie, kiedy na przykład był sobie pies, on wtedy miał spokój, bo mógł się wyspać, poszedł z człowiekiem na spacer, no okej, dobra, trochę go tam poszkolił, kazał mu siadać na komendę i warować, tak. Ale ogólnie mówiąc, za dużo się tego psa nie czepiał.
0: Nie. No dobrze, ale powiedz mi, nie niuniamy, nie gadamy. Tu podszedł do mnie Karbon i ja zaczęłam do niego gadać. No zaczęłam do Szyszki, zaczęłam mówić, wiesz, robię to, błąd?
1: Nie, bo to też nie o to chodzi, żeby popadać w jakąś paranoję. No. Bo ja też do tych swoich psów czasem gadam, tak? Nawet mogę powiedzieć, że codziennie coś do nich mówię. I też czasami mówię takim mięciutkim głosem, tak? Ale to chodzi o to, że powiedzmy zrobię to raz w jakiejś tam sytuacji, a nie na zasadzie, że cały czas kłapię tym dziobem, że idzie człowiek na spacer z psem i cały czas do niego mówi. Cały czas. Po co? Ja jak idę na spacer z psami, to czasami jest tak, że ja przez te 2 godziny potrafię się do psa nie odezwać.
0: On ma swoje sprawy.
1: On ma swoje sprawy. I jak on do mnie podbiega, to ja czasami powiem coś do niego, a czasami się tylko uśmiechnę, bo pies też czyta moją mowę ciała.
0: No, pies widzi, tak? Że ty
1: dokładnie, on to widzi. On widzi we mnie, on widzi, on też czuje. Bo wiesz, psy wyczuwają naszą oksytocynę na przykład.
0: Czyli hormon szczęścia.
1: Tak. I potrafią się również dostosować do poziomu naszego kortyzolu. I to jest ważne.
0: Pobudzenia takiego.
1: Tak. I nie stresu, bardziej. Nie?
0: No to jest głębsze niż fakt, że pies z ruchów mojego ciała wiele rzeczy wyczytuje, prawda?
1: Tak.
0: Po prostu jak jestem spięta, czy nie, rozluźniona, jak idę, jak siedzę. Pies to czuje. To, co powiedziałaś, jeszcze jest rzeczą głębszą.
1: Tak, tak. No ale taką umiejętność mają. Zresztą, Ewa, no dzieci też.
0: Oj, Greta, mogłabym z tobą długo, długo rozmawiać, bo to myśmy tylko tak, wiesz, tego dotknęły,
1: tak,
0: tego dotknęły.
1: Liżemy temat.
0: Tak, a tematów jest pełno. Może jeszcze do tego wrócimy szybciej niż, jeśli idzie o naszą ostatnią rozmowę, bo to minęło kilka lat. Wtedy też to było przy okazji też mowy o Fundację SOS Husky, też tam była kwestia szukania domów. Proszę państwa, Greta ma kilka psów do adopcji. Zajmuje się teraz z nimi. Jeżeli państwo szukają z nią kontaktu, to proszę się do mnie odezwać. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Greta Rogos była państwa i moim gościem.
1: Ja również dziękuję. Do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: Autopromocja.
1: Przez wielu polityków oraz ich zwolenników są postrzegani jako oderwani od rzeczywistości krzykacze, którzy nie znając realiów polityki, ekonomii i gospodarki, walczą o niemożliwe do zrealizowania postulaty. Młodzi aktywiści nie przejmują się jednak tymi opiniami i robią swoje. Kim są, o co walczą i dlaczego tak lubią konfrontację z politykami? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Dominiką Lasotą o książce Odwagi w podcaście Półka z Książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Radio tok.fm. Pierwsze radio informacyjne.
3: W ciągu dnia padł rekord temperatury dla Polski w czerwcu. Sięgnęła prawie 39 stopni. Polskie linie kolejowe monitorują sytuację, bo takie upały to wyzwanie dla infrastruktury. Gdynia staje się wielkim placem budowy. Minęła 22. Filip Kekusz, informacje TOK FM. 38,9 stopnia to temperatura, którą odnotowano dziś w Słubicach w województwie lubuskim. To najwięcej w historii pomiarów meteorologicznych w czerwcu. Poprzedni rekord ciepła dla tego miesiąca odnotowano w 2019 roku w miejscowości Ceber na Dolnym Śląsku. Wyniósł on wówczas 38,3 stopnia. Jednak z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w niedzielę miejscami na zachodzie kraju temperatura może wynieść 42 stopnie Celsjusza. W trakcie upałów można wspomóc zieleń. W parkach czy w ogrodach temperatura powietrza potrafi być niższa o kilka stopni. Szczególnie pod drzewami, mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Dają nam bardzo dużo cienia, latem ochłodę i wzbogacają powietrze w parę wodną. No jest tutaj tej zieleni, w której się można zanurzyć, zatopić bardzo dużo, więc powiedziałabym, że nawet to spojrzenie na zieleń, kiedy jest tak gorąco, już właściwie daje nam jakąś taką ochłodę.
3: Przy podziwianiu zieleni i tak warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Na spółka PKP Polskie Linie Kolejowe wzmocniła monitoring infrastruktury kolejowej w związku z narastającą falą upałów. Wraz z nią nasila się problem rozciągania się kolejowej sieci trakcyjnej. Podobne zjawiska wystąpiły w ciągu ostatnich dni m.in. we Francji, gdzie w aglomeracji paryskiej anulowano część kursów linii podmiejskich. PLK utrzymują w ciągłej gotowości 180 zespołów awaryjnych. Z kolei spółka PKP Intercity zapewnia, że nie ma powodów do niepokoju, ale z powodu upałów pociągi mogą niektóre odcinki tras pokonywać wolniej. O czym więcej Tomasz Węska.
5: Ekstremalnie wysoka temperatura, podobnie jak bardzo niska, ma wpływ na funkcjonowanie transportu kolejowego, przyznaje Michał Wrzosek z PKP Intercity. Jak mówi rzecznik spółki, przy panujących upałach zachodzi zjawisko odwrotne do tego, z którym mamy do czynienia podczas mrozów. Przewody trakcyjne, zamiast się kurczyć, rozciągają się, co może doprowadzić do ich zerwania. Rozchodzą się również tory.
6: Najczęstszym problemem to są awarie sieci trakcyjnej, obniżenie sieci trakcyjnej oraz punktowe miejsca, gdzie może dojść do jakiegoś odkształcenia szyn i tym samym ograniczenia częściowo prędkości na tym odcinku.
5: Takie odkształcenia nie mają wpływu na pogorszenie bezpieczeństwa pasażerów, mogą jednak prowadzić do tego, że pociągi pojadą wolniej. A w przypadku zerwania trakcji elektrycznej konieczna jest kilkugodzinna naprawa, co przy wyłączonym z ruchu torze oznacza nawarstwianie się opóźnień. Tomasz Fęskę, TOK FM.
3: Tymczasem ostrzeżenia przed upałem trzeciego najwyższego stopnia obowiązują od poniedziałku do 20. Tak jest przynajmniej na ten moment. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowią skwer Kościuszki i molo południowe, przejdzie spektakularną metamorfozę. Paweł Radzewicz.
7: Chyba każdy, kto spacerował między skwerem Kościuszki a wyjściem z portu, krzywił się nieco na widok ciągu starych hangarów i wklejonych między nie mało atrakcyjnych budek. Teraz w ich miejsce powstanie kompleks Nowa Marina, mówi jej wiceprezes Tomasz Hamera.
8: Wykorzystanie tego miejsca pod usprawnienie, ulepszenie, jeszcze upiększenie nawet infrastruktury zarówno żeglarskiej, jak i też całej Gdyni. Projekt, o którym mówiło się długo, ma spowodować, że rzeczywiście ta część Gdyni zyska swoją rangę, o której jeszcze marzyli wszyscy nasi przodkowie przed wojną.
7: Nowe budynki będą służyły nie tylko biznesowi i usługom, ale przede wszystkim ludziom morza, zapewnia szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
9: Minimum 50% powierzchni pod potrzeby żeglarskie i to będzie w postaci hangarów, w postaci siedzib, klubów, jachtklub Stal, jachtklub Polski, jachtklub Gryf. Również to będzie powierzchnia dla Polskiego Związku Żeglarskiego.
7: Nowa marina powinna być gotowa za niewiele ponad 2 lata. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: I na koniec jeszcze sport. Dziś wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. mistrzów świata Argentyńczyków. O czym więcej Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
10: Na początek o godzinie 23:00 mecze w grupie L. Chorwacja z Ganą w Filadelfii. Chorwacja, która na tym mundialu na razie zawodzi, choć jest jeszcze w grze o wyjście z grupy. I drugi mecz to mecz Panama-Anglia. Anglicy w pierwszym spotkaniu pokonali po fantastycznym widowisku Chorwację, ale potem z Ganą męczyli się i zremisowali 0-0. Potem o 1:30 mecze grupy K, odpowiednio Atlanta oraz Miami, Demokratyczna Republika Konga kontra Uzbekistan, no i Kolumbia-Portugalia. Ten drugi mecz będzie meczem o pierwsze miejsce w grupie, no i oczywiście patrzeć będziemy na Cristiano Ronaldo. Na koniec dnia zaś, to będzie już 4:00 w nocy w Polsce, Algieria-Austria, tutaj obydwu drużynom pasuje remis, grupa J Kansas City, no i mistrzowie świata, Argentyńczycy zagrają z Jordanią w Dallas, więc wszystkie kamery na Leo Messiego. Przemysław Pozowski, TOK FM.
3: Więcej o mundialu też na tokfm.pl. Noc nie da wytchnienia. Miejscami na zachodzie dziś 24 stopnie, na południowym wschodzie 19-18 stopni, a jutro powtórka, tylko będzie jeszcze odrobinę goręcej. 42 stopnie pokażą termometry. Miejscami na południowym zachodzie 39 w centrum kraju, 37 na Podkarpaciu i na Suwalszczyźnie. Od zachodu będą nadciągać chmury, które mogą przynieść burze z gradem.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Dobry wieczór Państwu. Ewa Podolska.
12: Dobry wieczór.
11: A już usłyszeli Państwo mojego gościa, którego też wcześniej zapowiadałam. Stali słuchacze Radia TOK FM pewnie pamiętają tę osobę, chociaż dawno, dawno u mnie w programie nie była. Oj, na pewno to było przed pandemią i to no, jakiś czas,
12: tak,
11: prawda?
12: Pewnie tak. Ale szczęśliwi czasu nie liczę.
11: Profesor Krzysztof Bielecki, jak mówi po prostu o sobie, chirurg. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, panie redaktor.
11: Panie redaktor, a wcześniej rozmawialiśmy o tym, że nie będziemy udawać, że jesteśmy na pani, pani. Tak, jesteśmy na ty, panie profesorze.
12: No dobrze, no nie, no mówimy, to ma być rozmowa taka po ludzku, dwoje przyjaciół, a my się przyjaźnimy od lat, a poza tym masz imię Ewa, a moja żona też jest Ewa od 44 lat.
11: Wiem, poznałam twoją żonę. Nie wiem, czy pamiętasz, gdzie wspólnie we trójkę byliśmy.
12: Wiem, jeszcze nas tam zaprosiła pani żyjąca profesor od dietetyki. Tak? Dobrze.
11: No,
12: mówię.
11: Nie wiem. Nie wiem, czy to dobry trop.
12: W muzeum żydowskim, tak?
11: Nie. A w muzeum, tak? Dlatego, że w muzeum, ale ty o innych rzeczach pamiętasz, widzę, o czym ja przez moment zapomniałam. Przecież w muzeum odbywało się uroczyste wręczenie nagrody imienia Anny Laszuk, prawda?
12: Tak jest, tak.
11: No tak.
12: I tam byliśmy chyba ze dwa razy za twoją inicjatywą, tak, bo ty tam załatwiałaś miejsce i zaproszenia.
11: Tak, jako moich gości zapraszałam. Natomiast wiesz co, ja miałam na myśli coś innego, coś, co łączyło się z wyjazdem.
12: A, Polka w Europie.
11: Też, tak. Ale nie tylko, nie to miałam na myśli.
12: Polka w Europie,
11: nie to miałam na myśli.
12: Piękne te były wyjazdy, to pani Dux robiła.
11: Prabucka, Ewa Dux Prabucka, Agnieszka Zamęcka.
12: Tak, ja wtedy...
11: Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdrowia.
12: Ja wtedy byłem taki wykładowcą, tam jakieś tematy miałem do wymówienia.
11: I śpiewałeś, pamiętam.
12: I śpiewałem, tak jest. A o jakim jeszcze sytuacji?
11: Wrocław. Był zjazd gastroenterologów, na którym to ja miałam, za twoją przyczyną się tam znalazłam. We Wrocławiu to trwało 2 czy 3 dni, bardzo uroczyste, zjechało się chyba z 1000 gastroenterologów z całej Polski. Ja miałam takie wystąpienie, jak mówić, jak lekarz powinien mówić do zwykłego człowieka, żeby był dobrze zrozumiany. Pamiętam, to też.
12: A ja to zawsze na tą okazję to przywołuje takie powiedzenie: myśl jak mędrzec, ale mów jak prosty człowiek, no, żeby każdy mógł cię zrozumieć.
11: A wiesz, jaki błąd powszechny robią prawie wszyscy, rozumiesz, twoi koledzy po fachu i koleżanki?
12: No.
11: Użycie słowa, to jest, bo to kalka z angielskiego. Dramatycznie się poprawiły wyniki. Dramatycznie, rozumiesz?
12: No tak, no
11: panie
12: tak.
11: doktorze, ja mówię, ale dramatycznie w języku polskim, no tak. to raczej jak jest coś gorzej. A to bo chodziło, że bardzo, on, prawda?
12: Bardzo, nagłość taka, tak, że tak. sposób istotny zmieniły się.
11: Tak, ale dramatycznie to słowo no w języku tak. polskim, no, dramatycznie.
12: No, no to muszę unikać, bo ja też taki mam trend do takiego patosu takiego dużego. Ja myślę wtedy, że to robi większe wrażenie na pacjencie.
11: Albo na przykład jest szansa, że wówczas się pogorszy. Też stan. Mm-hmm. Rozumiesz? Wiesz, o co chodzi? A szansa w języku polskim wskazuje na coś, co fajnego przyjdzie. Prawdopodobieństwo, że się pogorszy. Prawdopodobieństwo, że się pogorszy. Ryzyko większe jest, że rzeczy pójdą w złym kierunku. A ja słyszę od twoich kolegów, jest szansa. Że się stanie źle.
12: No, ty zwróciłaś uwagę na to, że szalenie jest ważne, że w zasadzie jak rozmawiać z drugim człowiekiem. Czy to jest pacjent? No, przeważnie no, lekarz rozmawia z pacjentem, z chorym człowiekiem, tak żeby go nie przestraszyć, a jednocześnie no, jakby zdopingować tego chorego do współpracy ze sobą. I czasami użycie takiego mocniejszego słowa wywiera efekt. Ja ostatnio czytałem o takiej rozmowie, jak w szpitalu o profilu kardiologicznym leżał pacjent i lekarz na obchodzie referuje ordynatorowi, mówiąc, że pacjent ma rytm cwałowy.
11: Tak, znam to, ja też to czytałam.
12: Prawda?
11: Weichelbergera.
12: Tak, cwałowy. No i w pojęciu tego pacjenta cwał, koński cwał, bieg, to znaczy, że jest dobrze. I on zaczął się, a w rzeczywistości to oznacza zły stan krążenia, zły stan serca. Ale się pacjent poprawił. Tak się przejął tym cwałem, że zaczął udawać konia w rzeczywistości.
11: Także... Ile ty czasu masz na rozmowę z pacjentem?
12: No bo wiesz, nie limituję. Teraz mam ten komfort taki jako no stypendysta właśnie. ZUS-u,
11: tak.
12: Bo nie używam słowa emeryt, używam stypendysta ZUS-u, bo to ładniej brzmi. Zresztą jak mam spotkania z seniorami, to mówię, witam was stypendyści ZUS-u, widzą i się cieszą, bo słowo stypendium jest takie bardzo obiecujące, prawda, że jeszcze nie wszystko się skończyło. I to wszystko zależy, i mam teraz ten komfort, nie mam presji czasu. I rozmowa powinna trwać tak długo, dopóki ja uzyskam maksimum, jak najwięcej informacji o pacjencie. A tak się nauczyłem, że podchodzę do chorego holistycznie, czyli całościowo. Zaczynam od tego, ile ma wagi, ile waży, ile ma wzrostu, co robi, a jak już jest stypendystą ZUS-u, to pytam się, co robił, czy robiła, jaki zawód, jaki stan rodzinny, nałogi, takie pytania obok istotnych chorób. Nie pytam się, co pani dolega, albo z czym pan do mnie przyszedł. Bo może być taka odpowiedź, ja nie wiem, ale pan powinien wiedzieć, bo ja nie jestem lekarzem. I żeby tego uniknąć, zbieram takie informacje dotyczące samego pacjenta, samego człowieka, warunków jakichś przyszło mu żyć i dopiero potem zadaję pytanie, w czym mogę pomóc.
11: Ale wiesz co, ja tylko mam wątpliwość, bo chirurg w przychodni, bo ty teraz, Krzysztofie, pracujesz w przychodni, która to przychodnia jest przy szpitalu imienia tak. Orłowskiego, a w tymże szpitalu 20 lat kierowałeś kliniką chirurgii, prawda? Tak, jest, a jest tak. przychodnia, to ona mi się kojarzy chirurgiczna.
12: Tak, to jest poradnia chirurgiczna.
11: Poradnia chirurgiczna.
12: Tak, i przychodzą pacjenci
11: z
12: rozpoznaniem chirurgicznym. No na przykład choroba hemoroidalna. prawda? I pacjent ma takie skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.
11: Ale to na zabieg chyba ma, nie do przychodni.
12: Nie, do przychodni, bo ten doktor, pacjent ma jakieś krwawienia, coś tam mu wychodzi w czasie oddawania stolca. No nie bardzo wie ten lekarz POZ-u, co z tym ma dalej zrobić i kieruje na konsultację chirurgiczną. Taki jest bieg historii. No ja wtedy jak dochodzę do takiego momentu, że to jest choroba hemoroidalna, wykonuję badanie proktologiczne i nie każdego chorego od razu trzeba kwalifikować do operacji, bo hemoroidy są strukturą fizjologiczną. Do
11: tego każdy ma.
12: Tak, jak pacjent wchodzi i mówi, że ja mam hemoroidy, to ja mówię nic nadzwyczajnego, bo ja też mam, proszę pana. I całe szczęście, żebyśmy ich tak lekką rączką nie usuwali, nie wycinali, nie zakładali podwiązek, bo one mają do spełnienia ważną fizjologiczną rolę. Uszczelniają kanał odbytu, zwłaszcza jeżeli człowiek już nie jest przesadnie młody, czyli już tam jest po 70 na przykład.
11: Ja pamiętam, Krzysztofie, jak ty grzmiałeś, naprawdę, i ja to powtarzam, ja to przez te wszystkie lata powtarzam to, co usłyszałam od ciebie, a jeszcze wokół siebie miałam przykłady, niestety, tych sytuacji, gdy ludzie leczyli się na hemoroidy, ty grzmiałeś, ponieważ mówiłeś bez recepty, popatrz jakie są reklamy, jeżeli masz krwawienie, bez recepty kup sobie środek na hemoroidy. Ja byłam też świadkiem czegoś w pewien sposób gorszego. Lekarz pierwszego kontaktu, który leczy na hemoroidy, prawda? Mhm. Rok, dwa, po dwóch latach okazuje się, że był to nowotwór. Tak, absolutnie osoba, gdyby trafiła we wcześniejszym stanie, może by do tej pory żyła, prawda?
12: Tak. No więc nadal grzmię.
11: No.
12: Nadal grzmię. I nauczam, bo jeszcze nauczam teraz ratowników medycznych. Bardzo się szczycę, cieszę się, że mogę jeszcze przekazać część wiedzy komuś, kto mnie chce jeszcze słuchać. I nadal grzmię, że pierwszym objawem nowotworu jelita grubego jest makroskopowe krwawienie. Pacjent musi widzieć to. Jeżeli widzi krew na stolcu lub wymieszaną, obowiązkiem jest zgłosić się do lekarza, bo musi mieć wykonane badanie proktologiczne, które składa się tak. Przede wszystkim badania palcem, to jest tak zwane per rectum, czyli badanie palcem. Jeżeli tu są wątpliwości, nawet jeżeli ja nic nie wyczuwam w czasie tego badania, to jest kolejne badanie. Anoskopia, to jest 10 cm, rektoskopia 25 cm i to ja jestem w stanie w ambulatorium to zrobić. Potem kolejne badanie to jest 60 cm, a najlepiej od razu takiego pacjenta, jeżeli skończył lat 40-50, a jeszcze tym bardziej, jak w rodzinie był jakiś jeden członek rodziny chorujący na nowotwór jelita grubego, to wykonujemy kolonoskopię. To jest na odcinku 120 cm mniej więcej. Taka jest długość jelita grubego. 15 cm odbytnica i pozostała część to jest okrężnica do prawego dołu biodrowego.
11: Powiedz mi, czy te reklamy dalej są? Bo jakoś nie widziałam ich ostatnio. Tej reklamy kupowania różnych produktów leczniczych i samemu leczeniu.
12: Ale oczywiście, że chodzą. Chodzą tak? Nawet barwne filmiki w telewizji. No to coś się codziennie widzi. Taka pani siada na czymś tam płonącym.
11: A tak, widziałam. I nagle podskakuje, boli. I potem weźmie, już nie boli.
12: Nie, to jest w ogóle... Słuchaj, ruszyłaś bardzo bolesny temat dla mnie, ale mnie już wielu uczonych powiedziało, że mnie rusza, bo i tak przegram na wejściu. Medycyna i leki nie powinny być reklamowane. Nie powinny być reklamowane. Bo to w sytuacji takiej trudności, kiedy można trudno się dostać do specjalisty, trzeba oczekiwać i tak dalej. Moja żona, żeby się dostać do lekarza POZ, to musi co najmniej 2 tygodnie odczekać. No to nie jest w porządku.
11: A może to coś, to nie ma statusu leku, tylko ma statusu jakiegoś produktu i tak dalej, ale nie leku. Może nie ma leku, może to nie lek jest.
12: Nie, ale wszystko jedno, jest objaw.
11: Jest.
12: Jest objaw i tym objawem ktoś musi się zainteresować kompetentnie. Bo to może być, zacznijmy od tego, proszę Państwa. Ktoś wymyślił zmianę kształtu sedesu. Przez lata byliśmy w dawnym systemie PRL-u, były pułkowe sedesy.
11: Tak. Widziałeś, co zrobiłeś.
12: Tak, widziałeś, miałeś czasy, żebyś tak. A teraz są skośno pułki.
11: Tak.
12: To mnie pacjentka powiedziała, proszę pana, trzeba mieć sprawny kręgosłup szyjny, żeby oddać stolec, obejrzeć się i zobaczyć jeszcze w tym potoku Niagary spuszczanej wody, prawda? No ale kto ma ocenić, czy jest krew w stolce, jak nie w pacjent?
11: A co ty sądzisz o tych testach utajonych?
12: Test utajony wtedy to jest dobry, tylko też musi być odpowiednio przygotowany.
11: Ale on może pokaże wcześniej krwawienie niż to, co ty nazywasz makroskopowym.
12: Proszę bardzo, można zrobić, tylko on powinien być kompetentnie wykonany. Na przykład przez 3 dni pacjent nie powinien jeść mięsa.
11: Tak?
12: No nie powinien, no bo to jest ślady hemoglobiny, on wykrywa.
11: Ach, ślady hemoglobiny rzeczywiście.
12: A mięsie będzie, czyli to ale zamiast te testy robić, bo te testy tylko usypiają czujność, trzeba pójść do lekarza, na badanie, na rozmowę, bo w międzyczasie mogą wyniknąć różne. Powtórzę jeszcze raz to, co Osler powiedział, ten kanadyjski wybitny internista. Słuchaj chorego, on ci powie rozpoznanie choroby. I tego się trzymam do dzisiaj.
11: Ja tylko jeszcze też powiem takie podsumowanie a propos tych testów. Jeżeli test wykazuje krwawienie, to może być nowotwór, ale jeżeli test nie wykazuje w ogóle krwi, to nie znaczy, że na pewno nie masz. I może rzeczywiście to, co mówisz, działać usypiająco.
12: I teraz trzeba wierzyć pewnym rekomendacjom. Światowa Organizacja Zdrowia, w skrócie WHO, podaje od czasu do czasu takie rekomendacje, jak żyć, prawda? No więc ustalono, że po 40, a już na pewno po 50 roku życia, każdy człowiek żyjący, funkcjonujący powinien mieć wykonaną kolonoskopię, tak zwaną przesiewową. Czyli oglądamy podczas endoskopii, bo nie musi być od razu nowotwór, ale są polipy, a w tych polipów są gruczolaki. I te gruczolaki są stanem przednowotworowym. I dzięki temu, że się również i tu Polska ma dużo zasługi, kliniki gastroenterologiczne, pan profesor Reguła na przykład, który prowadził taki program ogólnonarodowy, wykazano, że ta przesiewowa kolonoskopia w odpowiednim wieku wykonana może wykryć bezobjawowe nowotwory jelita grubego.
11: Ale chyba mało osób się zgłasza do tych programów przesiewowych, dlatego, bo ludzie się wstydzą, bo jest to takie badanie, które narusza naszą intymność. To nie jest zaglądanie do gardła ani do ucha i trudno się dziwić, że jest też inaczej odbierane i są te bariery. No są po prostu i mało ludzi się skupia.
12: Ale Ewuniu, to tylko dlatego, że się mało o ten temat mówi.
11: Tak uważasz?
12: Tak, uważam, że pewne rzeczy nadal są jakieś tabu czy coś takiego. Nie. Proszę panią, proszę nie oceniaj mnie źle, że ja tam patetycznie się wypowiadam, ale żeby być zdrowym, trzeba być mądrym. Po prostu, trzeba wiedzieć. Zbierać dane. Co ja powinienem teraz robić? Słuchać się, co się mówi na temat zdrowia, jak kontrolować siebie. No?
11: No tak, człowieku, zadbaj sam o swoje zdrowie, a nie licz, że potem będziecie system leczył. Jeżeli ktoś nie znał cię, to po tym, co powiedziałeś, już wie. Ty jako chirurg zajmowałeś się brzuchem i zajmujesz nas.
12: Tak.
11: Brzuchem, tak, szeroko pojętym.
12: Tak jest, tak.
11: Powiedz mi, cofnijmy się, bo przecież to jest program, opowiedz mi swoją historię, ale jak zaczynamy mówić, a zaraz mam różne pytania, które mnie ciągną na boki, dygresje i tak dalej. I nie zaczęłam, a być może powinnam od tej takiej rzeczy podstawowej. Kiedy ty wiedziałeś, że zostaniesz chirurgiem? Na studiach? Kiedy wiedziałeś, że zostaniesz lekarzem? I dlaczego zostałeś lekarzem?
12: Dobrze, ja się szczycę tym, że słuchałem się ojca matki. I moja mama miała, sama nie była lekarzem, była nastrójka, bo ma jeszcze młodsze dwie siostry, ale zawsze moja mama mówiła mi, że lekarz to jest najpiękniejszy zawód, jaki można sobie wyobrazić, bo niesie pomoc osobie, która jej potrzebuje. W związku z tym cały czas się mówiło o tym, że ja zostanę lekarzem. W szkole szło mi nieźle, także jak po maturze nie miałem wątpliwości, że idę na medycynę.
11: A powiedz, jako dziecko miałeś kontakt duży z lekarzami? Chorowałeś na coś? Czy...
12: Chorowałem, tego nigdy nie zapomnę i tego nigdy nikomu nie życzę. Jak miałem 12 lat, na Litewskiej w klinice pana profesora Kosakowskiego wycinali mi migdałki, bo miałem ropne migdałki, ale zaraz ci opowiem, co. Ja to mnie nie zraziło. No. Ponieważ ja byłem najstarszy na sali, bo miałem 12 lat, przede mną to wzięli mnie najpierw na tą salę operacyjną i słyszę tak. Słuchaj, Krzysiu, zrobisz nam pewną przysługę. My teraz wprowadzimy cię z powrotem na salę i ty powiesz kolegom, którzy tam leżą i czekają na swoją kolejkę, że jesteś już po operacji i że jesteś normalny, prawda? Normalnie mówisz tak. A my tego bojącego się najpierw zoperujemy, a potem weźmiemy ciebie. No to taka moja była pierwsza praca społeczna.
11: I oszustwo.
12: No i to, co miałem zrobić? Oni mieli przewagę, więc się zgodziłem. Wróciłem na salę, powiedziałem do kolegi, już nie będę komnajmie, zobacz, wszystko jest w porządku, nic się nie dzieje, krew się nie leje, już jestem po operacji, wycięli mi te migdałki. No i on poszedł, no i potem mnie wzięli i wtedy, pamiętam, była taka narkoza, kapana eterowa, wtedy kazali mi liczyć.
11: Taką maskę,
12: ten chlorek etylu tam polewali. Ja tylko pamiętam, że doliczyłem do 35 i już straciłem przytulność. I to była taka pierwsza moja spotkanie z medycyną. Ale dobre było, bo potem lody dostali, szpital mi zainwestował w lody, a potem chorowałem na szkarlatynę i leżałem w takim oddziale pediatrycznym szpitala na Działdowskiej, on już jest zlikwidowany teraz, ta klinika. I tam szkarlatyna, no to była zakaźna choroba i tam przeleżałem się. A tak w zasadzie byłem zdrowy. No i tą medycynę skończyłem, ale w trakcie nie liczyłem na nic, ponieważ nie miałem żadnej protekcji. Byłem pierwszym członkiem rodziny, który poszedł na medycynę. Mój tata świętej pamięci był ciężko pracującym tokarzem precyzyjnym w zakładach radiowych Kasprzaka, potem na poligonowej. Aha. Mama wychowała trójkę dzieci. Wszystko to trzeba było jakoś ogarnąć. A w związku z tym mogłem tylko liczyć na siebie. I wiedziałem, że wszystko zależy ode mnie. A więc uczyłem się. Wiedziałem, że to jest mój święty obowiązek. Uczyłem się tyle, ile mogłem. Wszystkie egzaminy zdawałem summa cum laude i nawet niedawno oglądałem swój dyplom. Jest czerwony. I to był czerwony dyplom nie dlatego, że byłem członkiem ZMS-u, chociaż nie byłem, czy tam ZMP, ale to było summa cum laude, czyli taki czerwony dyplom na roku. To było wtedy, kiedy wszystkie oceny były bardzo dobre. Tam ja miałem trzy czwórki chyba tylko miałem, reszta była piątka. I ten tak zwany czerwony dyplom dostałem. Miałem po drodze, przepraszam, może to jest przechwałki, ale to nikt mi tego nie dał, sam musiałem to wywalczyć. Pani profesor, pamiętam, z neurologii Hausmanowa, już świętej pamięci, proponowała mi asystenturę, żebym został neurologiem. I jeszcze tam gdzieś po drodze też pan profesor Czubalski, rektor Czubalski prosił, żebym był na fizjologii pracował i pracowałem na fizjologii przez parę lat, 10 lat. No ale i zacząłem od trzeciego roku chodzić na chirurgię, do kółka chirurgicznego. I to mnie zafascynowało. Chirurgia. Po drodze spotkałem wybitnych lekarzy, no właśnie cały zespół Solecki. Z taką szczególną sympatią darzyłem pana profesora, pana doktora Władysława Liszkę i co ciekawe, jego syn został też chirurgiem i teraz mamy świetne relacje. On pamięta, że ja naśladowałem jego ojca, a on teraz próbuje naśladować mnie.
11: No i, czyli ta chirurgia tak już ci się pojawiła na studiach.
12: Tak, absolutnie. Na trzecim roku już tam chodziłem na... Tam spotkałem Wojtka Noszczyka, tylko Wojtek Noszczyk był w lepszej sytuacji, bo jego ojczym był kierownikiem kliniki, także on już operował wyrostki, a ja musiałem asystować do tych wyrostków, ale takie przez asystowanie człowiek też się może nauczyć wiele rzeczy.
11: A pamiętasz swoją taką trudną operację, bo nie zapytałam o pierwszą, bo pomyślałam, że pierwsza, no tak, wyrostek, może ona uchodzi za łatwo.
12: Tak, pierwsze wyrostki były. Nawet taki wykład miałem nie tak dawno na zjeździe chirurgów, chyba w Lublinie to było. Profesor Wallner mnie prosił i taki wykład miałem. Moja pierwsza apendektomia, czyli pierwsze wycięcie wyrostka robaczkowego. Jak człowiek to przeżywał, jakie nerwy i tak dalej. No, a potem z biegiem lat ja asystowałem komuś, kto pierwszy raz wykonywał taką operację, czyli jakby role się zmieniają. I to bardzo, bardzo przeżywam. Przeżywałem, do dzisiaj przeżywam. Zresztą przez te lata pracy doszedłem do takiego wniosku, że nie ma banalnych operacji. Każdą operację chory przeżywa na swój sposób, bo po prostu czysto po ludzku boi się, bo czają się różne powikłania.
11: Ale lekarze pewne operacje uważają jednak za łatwiejsze, pewne za trudniejsze, niektóre trwają krócej, niektóre trwają dłużej. Zgodzę się. Nigdy do końca nie wiadomo, jakie mogą się pojawić powikłania po najbłahszej, wydawałoby się,
12: tak,
11: prawda?
12: Tak jest. A przyczyną większości powikłań jest rutyna. Rutyna. Tracę czujność. Zresztą to nie tylko w chirurgii. Prowadzenie samochodu też wymaga stale czujności. Nie prowadzimy na pamięć. Nie wpadamy w rutynę. Tylko cały czas musimy być czujni, uważni. Uważność, w tej chwili jest też bardzo popularne tak zwane mindfulness, prawda? Czyli uczymy się koncentracji i na czymś, co wykonuje. Nie może być multitasking, prawda? Czyli wiele rzeczy
11: naraz.
12: To ludowe powiedzenie jest takie, ciągnie kilka srok za ogon.
11: Albo co? No tak.
12: Tak? Tak się mówi, porzekadło. Nie można. Rób jedno, a dobrze. Tak jak się mówi, kocham cały świat. Bzdura, nie dasz rady. Kochaj jedną osobę, ale uczciwie, szczerze, głęboko, do końca.
11: 3 lipca tego roku będzie rocznica 65, tak? Jak zostałeś, podpisałeś angaż o pracę jako kto?
12: Jako asystent oddziału chirurgii w szpitalu miejskim numer 8, ulica Solec 93. Proszę Państwa, nigdy nie zapomnę, to jest moje alma mater, mój szpital, którego nigdy nie zapomnę. No został w sposób brutalny zamknięty, stoi jeszcze budynek i straszy, a on został otwarty w 1921 roku. Przebył swoje zadanie, posłannictwo przez 100 lat i dokładnie w 1922 roku został zamknięty, bo otwarto szpital południowy. Ja myślałem, że to będą fanfary, uroczystość, stulecie,
11: no
12: prawda? A on teraz zionie pustką, umarł. Nie ma. I 3, tak jak powiedziałaś, 3 lipca, bo znalazłem taki dokument, dyrektorem szpitala miejskiego numer 8 był wtedy dr Pierożyński, on mi podpisał ten angaż. Kierownikiem kliniki, to była klinika chirurgii ogólnej studium doskonalenia lekarzy. Był mój pierwszy nauczyciel chirurgii, pan profesor świętej pamięci już Józef Kubiak. Lekarz, który w czasie Powstania Warszawskiego bardzo wielu powstańców uratował im życie, operował właśnie na ulicy Dobrej i on prowadził tą klinikę, a jeszcze dodatkowo myśmy mieli nić porozumienia, bo profesor był, pracował w Zakładzie Fizjologii Akademii Medycznej, bo jeszcze była wtedy Akademia Medyczna i ja też byłem asystentem u profesora Cubolskiego w Zakładzie Fizjologii, no i przez to pan profesor mnie przygarnął do kliniki, także rano chodziłem, uczyłem się chirurgii, właśnie tam poznałem doktora Liszkę, doktora Szcześniaka i zostałem jedynym żyjącym członkiem dawnego zespołu chirurgicznego w szpitalu na Solcu. Jedyny, bo nie tak dawno, 2 lata temu zmarł doktor Miśkiewicz Marian, były minister zdrowia, a ja już zostałem jedyny.
11: A w twoim życiu był też taki epizod, gdy byłeś w Rabce.
12: Tak.
11: Z powodu swojego syna?
12: Mój syn numer jeden zachorował na astmę oskrzelową, nie mając roczku. Ja w tym czasie wyjechałem, to były lata 67-68. Wyjechałem na roczne stypendium do Wilhelmina Hasthaus, tak się nazywał ten szpital, w Amsterdamie w Holandii. I tam pracowałem w Zakładzie Fizjologii. To był wyjazd taki po linii naukowej. Byłem świeżo po doktoracie. Udało mi się dosyć wcześniej zrobić doktorat, nie mając... W 66 roku zrobiłem doktorat. I wyjechałem do Holandii. I tam udało mi się, robiłem takie eksperymenty, doświadczenia, kalcjum paradoks, może nie miejsce i czas, żeby o tym mówić, ale udało mi się opublikować czasopismo w Cardiovascular Research, impaktowe, z impact faktorem czasopismo takie kardiologiczne, no z czego jestem bardzo dumny. No i tak na tej fizjologii 10 lat przepracowałem w sumie i tam właśnie poznałem profesora Kubiaka, także rano byłem w klinice, uczyłem się chirurgii, a razem z doktorem Liszką, Szcześniakiem, Miśkiewiczem, a po południu chodziłem do Zakładu Fizjologii. No nie było jeszcze bazy danych w komputerze, więc trzeba było do biblioteki lekarskiej na Chocimską chodzić, tam się korzystaliśmy z różnych książek, atlasów i tak dalej. No i w zasadzie 10 lat w Zakładzie Fizjologii przepracowałem i to mi tylko...
11: Ale zaraz, bo równocześnie byłeś pracować jako chirurg i w Zakładzie Fizjologii. Dwie rzeczy.
12: Tak.
11: Jaki to miało sens?
12: A dało mi tak to, że fizjologia jest taką podstawową nauk medycznych, podstawą o czynnościach organizmu ludzkiego. To jest piękna historia. Anatomia jest bardziej taka martwa, chirurgowi bardzo potrzebna, ale lekarz powinien wiedzieć, znać czynność, czyli znać fizjologię.
11: I to pewnie jeszcze tam jakieś doświadczenia na zwierzętach robili w tym
12: zakładzie. Tak. Ja byłem tam, robiłem na żabach doświadczenia, a doktorat robiłem na królikach.
11: Coraz
12: na izolowanym uchu. Także tam zrobiłem doktorat, potem urodził się syn, musiałem się zdecydować. On zachorował na tą astmę oskrzelową. Nigdy nie zapomnę, to muszę ci powiedzieć, jak on dostał takiego epizodu astmy, dusił się, siny był. I ja go wtedy on przebywał ze swoją babcią na ulicy Bagno. I ja z tą Świętokrzyską na sygnale wiozłem go na Litewską i sądziłem, że go nie dowiozę żywego. On miał niecały roczek, a on tak się poddał.

0: I tam w poszukiwaniu pracy w Rabce, już byłem po doktoracie, złapałem pierwszą lepszą fuchę, jak to się mówi, na bieżąco w Warszawie i zostałem wicedyrektorem do spraw lecznictwa uzdrowiska Rabka Zdrój. I to mi też dobrze wyszło, bo poznałem walory klimatu rabczeńskiego.
1: No wiesz co, może wtedy ten klimat miał swoje walory, ale ty wiesz, że w ostatnich latach Rabka należała do jednych z najbardziej zanieczyszczonych.
0: No nie wiem.
1: Ale na pewno.
0: Kochana,
1: wtedy jeszcze nie było tyle domów i nie było
0: samochodów, tych samochodów.
1: Tak, ale także nie palono tyle, ale nie było jeszcze tyle domów tych wszystkich wybudowanych, gdzie następnie palono.
0: Więc powiem ci tylko ciekawostkę. Jeżeli mój syn dostawał ataku astmy w nocy, to całe leczenie było, nie żadne inhalatory, tylko ubierałem go w co miałem pod ręką, wózek i do parku.
1: A co teraz byś tak raczej nie wychodził?
0: A w sanatoriach otwierano okna i sadzano dzieci, które miały epizody duszności. I one oddychały tym powietrzem i to przechodziło.
1: No, ale to powietrze, przypuszczam, że wtedy było inne z różnych powodów.
0: No to co się stało?
1: Jak
0: to
1: nam
0: zepsuł to powietrze?
1: Jak to co się stało?
0: To jest przestępstwo.
1: Ludzie w takiej skali masowej nie palili tym, czym później zaczęli palić. Nie było tyle domów. Ludzie się budowali wokół. Całe to wszystko Podhale i ten region przecież... Porównajmy ilość ludzi i domów 40-50 lat temu, a teraz, tak?
0: No,
1: chociażby.
0: I człowiek nam zepsuł ekosystem, no.
1: No i byłeś rogi, wróciłeś potem i co, wszedłeś te same buty?
0: Ja potem wróciłem, moja była żona...
1: A ty byłeś sam, przepraszam, tak się zapytam.
0: Ja sam przyjechałem, ja sam pojechałem.
1: A żona została w Warszawie?
0: No tak, ona została w Warszawie, bo nie mogła akurat pojechać, tylko dojeżdżała, więc miałem taką pomoc domową. Śmiesznie było, bo ona tam podpijała mi alkohol, jak jakiś miałem, to się nauczyłem, jak się znaczy poziom alkoholu. Nie na jak jest poziom, państwa nauczę. Nie jak jest poziom, jak butelka stoi, tylko butelkę trzeba przekręcić i zrobić odwrotnie, jak jest butelka i wtedy określa się poziom.
1: A dlaczego nie można na stojącej?
0: No, można, ale to ktoś może poznać, że ty zaznaczyłeś.
1: A no tak, to prawda.
0: Tak,
1: no
0: jak
1: tak,
0: przekręcisz, no to tak, nikomu to głowy nie przyjdzie. Tak. No to tak pół żartem, pół serio. Ale ja tam byłem prawie 2 lata, a potem żeśmy się wymienili, żona przyjechała. I Paweł był tam w sumie około 10 lat.
1: Około ilu? 10 lat?
0: Tak,
1: w Rabce?
0: Tak.
1: No to kawał czasu.
0: Teraz został, mogę powiedzieć, został dziadkiem. No,
1: no i astma przeszła?
0: Słucham? Tak, astma mu przeszła, tak.
1: A ty wróciłeś i co, wchodzisz w te same buty?
0: Tak, i ja wróciłem wtedy, bośmy się wymienili, i ja wróciłem do Warszawy. No i wtedy już zacząłem pracować w klinice chirurgicznej na stanowisku adiunkta i zatrudniłem się, to był już rok 70. Studium doskonalenia lekarzy, które zmieniło nazwę dzięki panu profesorowi Różylle, ale ojcu, nie, bo Witold to jest nasz kardiolog, a jego ojciec, profesor Edward Różyło, był gastroenterologiem i dzięki niemu SDL, czyli Studium Doskonalenia Lekarzy, zmieniło nazwę na Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, którą nazwą do dzisiaj jest. I przepracowałem w tej instytucji do 2008 roku. Czyli mam prawie staż, prawie 50 lat nauczyciela akademickiego.
1: Pamiętasz, bo to trudno nazwać niepowodzeniem twoim, prawda? Mówiliśmy o tych powikłaniach. Pamiętasz swoją pierwszą śmierć? Swojej śmierci pierwsze? Bardzo to przeżywałeś? Jako operator operujesz kogoś i umiera.
0: Takich szczegółów to nie pamiętam, ale pamiętam taką, nawet dzisiaj o niej rozmawialiśmy. Pani, to była aktorka poznańska, walczyła z trzecim nowotworem. Ten trzeci to był nowotwór jelita grubego. Już miała odległe przerzuty i wiedzieliśmy, że to się źle skończy. I może powiem tak. ona

0: bardzo dbała o siebie i ja przychodziłem o siódmej i ona przed siódmą zawsze robiła sobie makijaż. I kiedyś ja przyszedłem, nie zapukałem do drzwi, otwieram drzwi i widzę, jak ona jest w trakcie tego, ale już ręce się trzęsą, już takie była w ciężkim stanie krytycznym, a wycofałem się wtedy, poczekałem, aż ona skończy ten makijaż, ale to był dla mnie bardzo wzruszający. Ona chciała do końca być lady. Chciała do końca być w formie. No i potem oczywiście zmarła. Też pamiętam taką pacjentkę, którą leczyłem na... Operowałem spod nowotworu jelita grubego, bo to mniej więcej cały czas w obrębie przewodu pokarmowego się obracaliśmy. I ona... Mieliśmy bardzo dobry kontakt. Starałem się... Do dzisiaj mi to zostało, że zostawiam kontakt do siebie pacjentom. Oni jak się źle czują, to zawsze mogą do mnie zadzwonić, informują. A on na dobre i na złe, jak to się mówi. A, i ona mnie informowała, że miała kolejny przerzut do wątroby, była gdzieś operowana, resekcja częściowa wątroby, potem miała przerzut do płuc. A, i też mnie o tym poinformowała. No i potem był telefon, że ma niestety przerzut do głowy, ale mówi, że już to już jest koniec, już nie będzie się zgadzała na żadne operacje. I prosiła mnie, żebym jej już nie odwiedzał, bo wygląda źle. Z mężczyzn z kolei miałem takiego profesora trzech uniwersytetów, Jagiellońskiego, Kochanowskiego, imienia Kochanowskiego w Kielcach i Warszawskiego. I ten pan profesor, ja go w sumie miał trzy wznowy jelita grubego, trzykrotnie był operowany i za czwartym razem ja mówię, no to operację robimy, a on mówi, już nie. Skończyłem ostatnią książkę, którą miałem i ja już dziękuję, już nie będę się zgadzał. I zmarł. I proszę państwa, byłem na jego pogrzebie w kościele, do dzisiaj pamiętam, sióstr wizytek na krakowskim przedmieściu 34. Byłem, rodzina nie miała żadnych pretensji, więc przeciwnie, podziękowali mi, że przyszedłem na ten pogrzeb. Nie zawsze tak było. Oczywiście też miałem i niepowikłania, bo w chirurgii, w medycynie, zwłaszcza w chirurgii, no, nie wszystko się udaje. Mamy też i powikłania. I też miałem, no, groziły mi sprawy sądowe, ale jakoś nie wyjaśniono i nie znaleziono mojej winy. Kilku pacjentów chciało podać sprawę do sądu, ale jakoś się potem rozmyślili. No, także różnie było. Ja to bardzo też przeżywałem, bo człowiek nie jest nieomylny, myli się.
1: A wiesz, co ja o tobie usłyszałam albo przeczytałam, już nie pamiętam, bo to było dosyć dawno, że jesteś osobą, której relatywnie, jakby się patrzeć procentowo na ilość osób, dość dużo osób umiera. Ale to dlatego, że podejmujesz się operacji, których inne osoby, inni lekarze nie chcą się podjąć. Po prostu. W sytuacjach takich, które ktoś mówi, to beznadziejne, nie ma po co, bo i tak. A wobec tego to znaczy, że chwytasz się jakby...
0: Bo ja uważam, promyka, że nie do mnie należy ocena, czy ktoś ma żyć, czy nie. Nie jestem Panem Bogiem, dlatego nie byłem na filmie Bogowie. Jeżeli widziałem cień nadziei, to robiłem to. I tak jak powiedziałaś, oczywiście wiele osób umierało potem. Ale najgorszą rzeczą jest, to jest taka moja ogólna refleksja po tym długim chirurgicznym życiu. Najgorzej rzeczy i nigdy nie mogłem, nie powiedziałem pacjentowi, tu tu się nic już nie da zrobić.
1: Ale wiedziałeś czasami, że się nic
0: tak,
1: nie da zrobić.
0: Ale tego nie wolno nam powiedzieć. Bo ostatnią rzeczą, którą możemy choremu odebrać, to jest cień nadziei.
1: No dobrze, ale jak wysyłasz go już do hospicjum i nie proponujesz mu następnej operacji, to ty mu to mówisz w ten sposób, prawda?
0: Nie, ale to trzeba też odpowiednio to zinterpretować, powiedzieć. Proszę pana, albo proszę pani, pani nie jest pierwsza, która idzie tą drogą. Przed paru dni sytuacja. Przyszła, to było parę miesięcy temu, córka przyszła z matką, z chorobą nowotworową. Widziałem, że jest zaawansowana. No ale oni jeszcze próbowali, tam dały im pewne rady, namiary. Ona próbowała, że powiedziała, że do Włoch pojedzie. Powiedziałem, proszę bardzo, proszę tu. I powiedziałem tak, jeżeli pani będzie potrzebowała jakiejś rozmowy, jakiejś rady, tu jest mój telefon. Mhm. Jeszcze na koniec zrobiliśmy sobie razem zdjęcie. Takiego selfika, prawda? I ona w zeszłym tygodniu zadzwoniła do mnie, córka, powiedziała, że dwa dni temu pochowała matkę. Odmówiliśmy razem wieczny odpoczynek, raczej dać panie. I mówię o tym dlatego, że może źle zrobiłem, ale nie byłem w stanie tego powiedzieć człowiekowi, powiedzieć, że nic nie możemy już zrobić. Ja mogłem rodzinie najbliższej to powiedzieć. Ale pacjentowi starałem się mówić tak. Nie jest łatwo. Jest źle.
1: Ale były jednak takie sytuacje, w których wiedziałeś, że nie ma najmniejszego sensu, na przykład następna operacja.
0: A nie, to nie poddawałem. Coś wymyślałem takiego, bo znalazłem jakieś badanie, niski poziom białka. Prawda? No, po to, żeby udała się operacja chirurgiczna, poziom albumin musi być co najmniej 3,5 gram procent albumin. No, a ktoś miał tam 2. No nie, dopóki pani nie odbuduje tej bazy albumin, to nie ma mowy o operacji. Czyli starałem się coś takiego znaleźć, żeby, nie wiem, może to ktoś powiedział, że to jest oszustwo, ale ja się nie zgadzam z tym, co to jest w krajach anglosaskich. Oni tam mówią tak...
1: Ale ja nawet ostatnio tutaj robiłam audycję. Był pan, dwóch mężczyzn, był jeden nowotwór płuc, drugi nowotwór prostaty. I jeszcze zwłaszcza jeśli chodzi o ten nowotwór płuc, no to usłyszał od chirurga, na co zresztą osoba chora zareagowała i powiedziała, nie po to do pana przyszedłem. Przyszedłem, że pan mi powiedział, co mogę zrobić. Usłyszała, współczuję panu, pańskiej choroby, nie chciałbym być na pana miejscu. No i wtedy lekarz też tak mówi nieraz, no nie mówi, ile pan będzie jeszcze żył, mówi, no statystycznie w tych sytuacjach się żyje między 3 i 6 miesięcy, prawda? Ludzie tak lekarze mówią w tej chwili. I mówią to nie tylko rodzinie, mówią to bezpośrednio chorym.
0: O, w jakiejś formie trzeba to przekazać, ale ja nie jestem w stanie podejść rady. To wszystko jest po to właśnie ja muszę rozeznać, z kim mam do czynienia. Bo prawda nie powinna zabić człowieka.
1: A miałeś takie sytuacje, że ktoś usłyszał prawdę? Znaczy nie ty może, ale w tym świecie lekarskim i bywały takie sytuacje.
0: Bywały,
1: I ktoś popełnił samobójstwo.
0: Tak, i popełnił samobójstwo. No to o to chodzi? To chyba nie o to chodzi.
1: Ja, Krzysztofie, myślę, że taka rozmowa dla mnie, ale także i dla wielu słuchaczy, jest bardzo, tak najzwyczajniej w świecie, motywująca, bo widzę ciebie, jesteś ode mnie starszy, ja, która mam poczucie, że wiele rzeczy już mi się totalnie skończyło, rozumiesz? I czasami w takie pesymistyczne nastroje wpadam i nagle spotykam kogoś, kto działa, ma plany, jedzie tu, pomaga, tam jedzie, tu w Busku, tu śpiewa, tu był. Mhm. Słuchaj, ale to człowiek się z tym rodzi chyba, nie? Powiedz.
0: Słuchaj, mnie przekonuje ostatnio porównanie życia, jakie Einstein. Więc Einstein okazuje się, że nie był tylko fizykiem, on był humanistą. Jego się traktuje jako jak wielkiego humanistę. On napisał, że życie to jest tak jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę, trzeba się ruszać.
1: Trzeba pedałować.
0: Tak.
1: No tak.
0: I coś w tym jest. No,
1: no jest.
0: Ja wczoraj nic nie miałem do roboty. To mi żona kazała, wiesz, to mi żona mi kazała zamiatać chodnik. Jakieś liście wygrabiać. No, nie widziałem w tym głębszego sensu, no. A dzisiaj zupełnie inny dzień. Ja zupełnie inaczej, że... A wieczorem byłem smutny. Ledwo obejrzałem Chucka Norrisa, strażnika z Teksasu, wiesz? I poszedłem wcześniej spać. A dzisiaj co innego. Cały dzień coś się dzieje. Koncert dla tych kombatantów. Pośpiewaliśmy. Potem pojechałem do lecznicy na jajeczko. Złożyliśmy sobie życzenia, spotkałem wielu tam ludzi, z których dawno się nie widziałem. Teraz mam radość, ze Wunią siedzę, tutaj opowiadamy, rozmawiamy sobie. Coś z tego wynikło, ten czas. I wieczorem, jak uklęknę, będę mówił, pacierz, to powiem, no parę rzeczy udało mi się dzisiaj zrobić.
1: I oby każdy dzień był taki, czego także Państwu życzę.
0: Dziękuję.
1: Bardzo serdecznie Ci dziękuję, Krzysztofie.
0: Dziękuję.
1: Spotkamy
0: bardzo.
1: Się i porozmawiamy nie tylko o chorobach, bo na to już jesteśmy umówieni.
0: Dziękuję. Dziękuję, dobranoc. Dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: Autopromocja.
1: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
2: Dostałem dyspensę od papieża i wziąłem ślub kościelny. To pewnie nie jednego szlak trafić musiał.
1: No. Drugi sezon podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Niedziela to będzie kolejny dzień ekstremalnych upałów w Polsce. Miejscami na zachodzie termometry wskażą 42 stopnie. Takie temperatury to testy dla sieci energetycznych, jednak operatorzy zapewniają, że blackout na dużą skalę nam nie grozi. A informacje o rekordach gorąca dla czerwca płynęły z Czech, Niemiec czy Szwajcarii. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Po gorącej sobocie przed Polską jeszcze gorętsza niedziela. Na zachodzie kraju temperatury mogą sięgnąć 42 stopni, ale upał nie oszczędzi żadnego regionu. Obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego najwyższego stopnia przed ekstremalnymi temperaturami właśnie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega Polaków, by tych ostrzeżeń nie lekceważyli, bo zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, który ma mało charakterystyczne objawy. Mówił w TOK FM kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego we Warszawie, profesor Łukasz Małek.
4: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, czasami z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia. To są takie najczęstsze początkowe objawy. Jeśli one towarzyszą zbyt długiemu przebywaniu właśnie na słońcu w wysokiej temperaturze, no to należy to ze sobą powiązać i wtedy poszukać pomocy, przemieścić się do jakiegoś miejsca, gdzie ta temperatura jest dużo niższa, schłodzić się, przyjmować zimne napoje, żeby po prostu znormalizować tą temperaturę. To też zapobiegawcze oczywiście można robić, wiedząc, że taka sytuacja może mieć miejsce, czy że możemy być na to narażeni.
3: Ratownicy medyczni podpowiadają, kto nie musi, lepiej niech nie wychodzi z domu. Aktywność fizyczną w tym czasie warto ograniczyć. Jeśli musimy być na zewnątrz, to szukajmy cienia. Podstawa to też odpowiednie nawadnianie organizmu, mówi ratownik medyczny z Łodzi Piotr Łazicki.
5: Osoby starsze, dzieci niestety są bardziej podatne na utratę płynów. Pocimy się w wysokich temperaturach, nie odczuwamy aż tak bardzo utraty tej równowagi płynowej i uzupełniajmy, możemy zwiększyć o 30-40%, czyli jeżeli normalnie pijemy 2,5-3 litry, śmiało możemy dojść na dobę do 4 litrów, nic się nie stanie.
3: Warto też odpowiednio się ubierać, zakładać na siebie ubrania wykonane z naturalnych materiałów, w jasnych, odbijających promienie słoneczne kolorach. Obowiązkowe jest też nakrycie głowy. A rekordowo wysokie temperatury to spore wyzwanie również dla samorządów i dla infrastruktury, gdy za oknem skwar rośnie zużycie wody, ale też zapotrzebowanie na prąd, bo wentylatory i klimatyzacja działają pełną parą. Będziemy robić wszystko, by przerw w dostawach prądu nie było i by takiej sytuacji uniknąć, ale wykluczyć chwilowych wyłączeń w 100% niestety się nie da, mówi Karol Dziuda z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łódzkim Magistracie.
6: Te zapasy mocy są przez spółki robione, natomiast oczywiście nie możemy wykluczyć jakiejś sytuacji, gdzie będą awarie. No i wtedy będzie trzeba szybko i jakby skutecznie zainterweniować w takiej sytuacji awarii, że będziemy mieli ciągłość tych podstawowych dostaw, ciągłość dostępu do wody, ciągłość dostępu do energii elektrycznej.
3: TOK FM jednak prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Anichimowski zapewniał, że nie ma zagrożenia blackoutem. Jak tłumaczył w EKG na antenie TOK FM, w czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i wysoka produkcja energii z fotowoltaiki.
7: Są odnawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia zawsze lekką nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie dwa razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
3: Grzegorz Anichimowski zapewnia też, że w poniedziałek w momencie powrotu do pracy w biurach w całej Polsce nie powinno dojść do przeciążeń sieci. Jeżeli ktoś zauważy dziecko zamknięte w samochodzie podczas upału, może wybić szybę dla ratowania jego życia. Wystarczy wcześniej o takim zamiarze telefonicznie poinformować policjantów.
8: Przestrzegam przed tym, żeby nie działać pochopnie. Zawsze sprawdźmy wszystkie inne możliwości w sytuacji, kiedy naprawdę widzimy, że dziecko w pojeździe omdlewa, nie reaguje na nasze wołania. Wtedy faktycznie w stanie wyższej konieczności możemy działać. Pamiętajmy o tym, żeby nie wybijać tej szyby w miejscu, gdzie znajduje się to dziecko. Zróbmy to po drugiej stronie.
3: Mówi Przemysław Kędzior z Policji w Opolu. Ratowanie życia zawsze jest priorytetem, dlatego wybicie szyby w aucie jest legalne, jeżeli wewnątrz przebywa także przegrzane zwierzę. Odnotujmy, sobota najgorętsza była na zachodzie kraju, gdzie w Słowicach temperatura sięgnęła 38 stopni Celsjusza. Rekordy ciepła dla czerwca, rekordy historyczne odnotowano w ciągu dnia m.in. w Niemczech, Danii, Szwajcarii i Czechach. Fala upałów przesuwa się na południowy zachód Europy. Ostrzeżenia najwyższego stopnia dla Polski obowiązują do poniedziałku wieczorem. Do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 2 grosze, benzyny 98,670, a diesla 6,17. To wskazania w nowej decyzji ministra energii. To mogą być ostatnie dni niskich cen paliw na stacjach porównywalnych do tych sprzed roku. Wiele może zmienić się 1 lipca, jeśli rząd nie przedłuży pakietu obniżek. W tym tygodniu szef resortu energii powiedział, że nie ma takiej potrzeby. Pełna likwidacja pakietu CPN oznacza m.in. powrót do pełnej stawki VAT, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
9: Zmiana podatku z 8 do 23% przy obecnym poziomie ceny hurtowej oznaczałaby, że od 1 lipca na stacjach zapłacilibyśmy drożej za benzynę i olej napędowy nawet około 80 groszy na litrze.
3: Analitycy przewidują jednak, że stacje będą podnosiły ceny stopniowo. -41 stopni pokażą termometry miejscami na południowym zachodzie kraju. W całej Polsce powyżej 35, 38 w Warszawie, 39 w Bydgoszczy. Będzie słonecznie, natomiast w ciągu dnia od zachodu zaczną nadciągać chmury, które mogą przynieść burze z gradem.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Słuchamy Radia Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Przyszedł czas na program Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Teraz łączymy się z naszą gościnią, którą jest pani Aleksandra Balecka. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
10: Zawsze na początku w naszym programie od kilkunastu lat pierwsze pytanie jest zawsze takie samo. Gdzie się pani urodziła?
11: Urodziłam się w Kijowie.
10: I tam pani mieszkała w dzieciństwie i młodość też pani tam spędziła?
11: Tak, właściwie to w wieku 21 lat miałam i przeprowadziłam się do Polski, a wcześniej to mieszkałam w Kijowie.
10: A pani rodzice też z Kijowa pochodzili?
11: Tak.
10: Czyli jest pani taką kijowianką z dziada pradziada?
11: Nie, właściwie to nie do końca, bo mój tata jest z Białorusi, tylko że mieszkał większą część życia w Kijowie, więc to już tak z przyzwyczajenia mówię, że tak, jesteśmy z Kijowa, a jednak te korzenie trochę tam są takie ciekawsze.
10: Jak wygląda Kijów? Jak pani by opisała to miasto z perspektywy dorastającego dziecka? Kiedy miała pani kilka lat i patrzyła pani na to miasto, to ono jest przyjazne takiemu dziecku? Czy jak pani się czuła w tym środowisku? Jak pani się teraz zastanawia nad tym?
11: Wspominam to w taki sposób, że byłam takim typowym miejskim dzieckiem, które tam nie do końca miało jakąś taką wolność jak te dzieci ze wsi. To znaczy, mieszkaliśmy w bloku. Wychodziliśmy na spacery z mamą, z dziadkiem, jak wspominam teraz. Bardzo mi się to podobało. Pamiętam taki cudowny śnieżny Kijów, wiosenny Kijów. To było wspaniałe, ale nie było tego jak mają niektóre dzieci w mniejszych miastach lub tak jak mówię na wsi. To było takie typowo miejskie dzieciństwo, że tak powiem.
10: Ale to bardzo mocno Kijów się zmienia. Jak pani sobie przypomina, to Kijów się mocno zmienia w zależności od pory roku. Zimą jest inny, latem jest inny i to jest duża zmiana?
11: Tak jak pamiętam, to wcześniej kiedyś to były takie bardzo zimne zimy. Było naprawdę chłodno, było dużo śniegu. O każdej porze to miasto jest jakieś zupełnie inne, przybiera inne barwy. Teraz trochę się to wyrównało, to znaczy może nie ma takich mrozów jak kiedyś, jakieś 20 już lat temu.
10: A czy to było tak, że pani na przykład w dzieciństwie jeździła do rodziny taty na Białoruś?
11: Pierwszy i jedyny raz byłam na Białorusi, mając 17 lat. Wiedziałam, że prawdopodobnie to naprawdę będzie pierwszy i jedyny mój wyjazd. No później wiele rzeczy się pozmieniało, wiele rzeczy się stało. Też wtedy jeszcze jeździliśmy do Petersburga, ale już było wiadomo, że to nie ma tutaj tej przyszłości, że będziemy jeździć na Białoruś, do Białorusi albo do Rosji kiedykolwiek jeszcze.
10: No tak, ale chodzi mi o to, czy jak pani miała te 17 lat i była pani na Białorusi, to myślała pani o to jest kraj, z którego pochodzi mój ojciec, coś tu jest podobne, coś tu jest inne. Jak pani patrzyła na Białoruś?
11: Właśnie mój tata pochodzi z takiego miasteczka pod Mińskiem, nazywa się Ośmiany. Pamiętam, że jak jechaliśmy samochodem, to mnie przeraziło, jak zielona tam jest trawa. I coś mi się tutaj nie zgadzało. Pamiętam to uczucie jakiejś takiej sztuczności. Nie wiem, nie odbierałam to jakoś negatywnie, tylko miałam takie uczucie, że coś nierealnego się odbywa tutaj. I dlaczego w ogóle jak przekroczyliśmy granicę, to nagle zmienił się ten kolor trawy.
10: Niesamowite. To jest bardzo ciekawa rzecz, o której pani mówi. Ale pani miała wtedy 17 lat, jak pani sobie racjonalnie to tłumaczyła, że co inny klimat jest, czy co?
11: Po prostu pogodziłam się z tym faktem. Właśnie jeszcze byłam raz byłam na Białorusi, jak miałam jakieś 3 lata, ale stamtąd, z tamtych czasów już nie mam żadnych wspomnień, więc to było takie pierwsze wrażenie. Mhm.
10: To ciekawi mnie ten opis wizualny, którego pani dokonała, bo też z drugiej strony pani, jak rozumiem, dość wcześnie, tak zgaduję, dość wcześnie zaczęła myśleć w kategoriach właśnie opisu wizualnego, albo w ogóle wizualnych, tak? Czy pani miała taki moment, na przykład nie wiem, w szkole, nawet podstawowej, że pani pomyślała, to jest coś, co chcę robić, zajmować się właśnie rysowaniem, nie wiem, projektowaniem, malowaniem? Było coś takiego?
11: Myślałam o tym bardziej jako o hobby. To znaczy, naprawdę, mam z dzieciństwa, jak pan dobrze mówi, takie wspomnienia bardzo mocno powiązane z jakimiś kolorami, z jakimiś obrazami wizualnymi. Rzeczywiście tak jest. Mam jakieś takie nawet wspomnienia o okresach w życiu, które są pomalowane na ten czy inny kolor. Jak teraz na przykład są upały we Wrocławiu, to mi się przypomniało, jak za dziecka były takie upały albo podobne w Kijowie i pamiętałam, że zapamiętałam to w ten sposób, że nasze mieszkanie było całe pomarańczowe. Nie wiem, skąd to się wzięło w ogóle, ale w taki sposób to pamiętam. A jeśli chodzi o rysowanie, to upierałam się przed tym do pewnego momentu. To znaczy, nawet jak dostałam się na studia graficzne w Kijowie, to nie traktowałam siebie jako artystkę, jako kogoś, kto naprawdę rysuje. Nie wiem, miałam przed tym jakieś opory. Bardziej wyobrażałam sobie siebie jako projektantkę graficzną, ale artystką bym siebie nie nazwała. Ani też jakby nie planowałam jakoś tam mocniej iść w ilustrację, co w efekcie akurat stało się, co naprawdę jakby w pewnym momencie stało się moim głównym zajęciem. Mhm. Więc tak to wygląda.
10: Ale to ciekawe, a pani pamięta w ogóle, jak pani rozmowy z rodzicami na ten temat, co rodzice mówili o tym, że pani coś rysuje, pani coś tym samym maluje. Jak pani była jeszcze małą dziewczynką, to pamięta pani, czy to było tak, że właśnie to wtedy się może urodziła ta myśl, że to może być taki dobry sposób na spędzanie czasu. Tak jak pani powiedziała, że to może być po prostu hobby.
11: Pamiętam, że naprawdę w dzieciństwie jakoś do 10 lat bardzo dużo rysowałam. Rodzicom bardzo podobały się moje rysunki. Tworzyłam tam jakieś różne całe światy, całe jakieś tam, nie wiem, jakieś wymyślone encyklopedie zwierząt. Wszystko to rysowałam, mocno jakoś w to się wkręciłam wtedy. Tak, więc... ale w pewnym momencie coś tutaj się zmieniło i pomyślałam, że jednak rysowanie jako rysowanie to nie jest jakby moja droga. Mhm. Tak, ale miałam kilka takich przemian w myśleniu, więc to się stało nie raz i nie dwa, co w efekcie doprowadziło do tego, że no, zajmuję się po prostu różnymi rzeczami, które wszystkie są na swój sposób kreatywne.
10: Czy pani pamięta swoją młodość w ten sposób, że co to był krąg znajomych? Czy pani siedziała w domu i rysowała ciągle, ilustrowała i malowała i w ogóle nie wychodziła pani z domu? Jak pani pamięta? Kijów to jest monstrualna przecież metro. To jest chyba większe od Warszawy miasto, prawda?
11: To prawda, tak.
10: No, jak to jest?
11: Jest większe od Warszawy.
10: Jak pani wtedy życie wyglądało, proszę powiedzieć?
11: Pamiętam, że miałam dużo przyjaciół. I wciągałam wszystkich w te swoje gry z jakimś rysowaniem, wymyślaniem jakichś tam fantastycznych zwierząt i tak dalej. Więc no, było to tak, no, nie czułam się jakoś sama z tym, że tak.
10: Ale dobrze, w szkole średniej koleżanki i koledzy, na jakie studia poszli? Czy to bardziej w kierunki ścisłe? Czy właśnie też może coś bliżej spraw artystycznych? Jak to wyglądało?
11: Właśnie, chyba byłam jedyna, kto poszedł w tym kierunku. Przynajmniej z mojej klasy to na pewno. Więc no, nie miałam jakichś takich przykładów, żeby ktoś też wybrał tą drogę.
10: A w ogóle jak się wtedy mówiło o studiach? Pani pamięta tamte rozmowy, że ludzie myśleli o studiach, żeby takie zdobyć wykształcenie, żeby co, mieć pracę, zdobyć takie wykształcenie, żeby wyjechać, zdobyć, żeby fajnie przeżyć życie. Pamięta pani te rozmowy w ogóle wtedy, w szkole średniej? Kto się decydował na jakie studia?
11: Z tego, co wspominam, to też trochę liczył się prestiż uczelni. To znaczy, bo mamy... Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Na przykład Kijowo-Mohylańska Akademia.
10: Akademia Kijowsko-Mohylańska.
11: Tak, tak, tak. I dostanie się tam było naprawdę spoko. I też na przykład Uniwersytet Szewczenka, tam gdzie studiowała mama. To wyglądało w ten sposób, że jak się dostaje na dobrą uczelnię, to raczej nieważne na jaki kierunek.
10: I wszyscy, jak rozumiem, koleżanki i koledzy chcieli dostać się albo na Mohylankę, bo to niektórzy w Polsce mówią w skrócie Mohylanka, tak? Albo do Szewczenki, tak?
11: Z tego, co pamiętam, to tak. Może były jakieś jeszcze inne przypadki, ale no, tam wśród swoich znajomych to pamiętam takie rozmowy.
10: A jak pani podjęła decyzję, że pani będzie studiowała i właśnie... To jak rodzice o tym z panią rozmawiali? W jaki sposób pani to zakomunikowała? W ogóle co to była za decyzja o kierunku studiów?
11: Pamiętam, że tata powiedział, że i studiuj co chcesz.
10: Po prostu.
11: Po prostu studiuj co chcesz. Tak, bardzo dobrze pamiętam tę rozmowę, ten moment, kiedy tak powiedział. Ale jak zaczęłam rozmawiać o tym projektowaniu, no to naprawdę mi pomógł w tym, żeby więcej się o tym kierunku dowiedzieć, żeby też no, w jakiś swój sposób pokazać jakieś możliwości, które ten kierunek daje. Więc tutaj spotkałam się jak najbardziej ze wsparciem. Chociaż moi rodzice są dziennikarzami, więc to jest zupełnie co innego.
10: A jak to jest mieć rodziców dziennikarzy? To ciągle o polityce, ciągle o świecie, ciągle... Jak wyglądało pani dzieciństwo, skoro rodzice są, oboje rodzice dziennikarzami są?
11: Moja mama pracowała w telewizji. Aha. Miała na tyle dużo różnych projektów, że cały czas coś się zmieniało. To znaczy ona nie pracowała jako na przykład tam w wiadomościach, czy coś tak, czy coś takiego. Bardziej pamiętam okres, jak zajmowała się... filmami dokumentalnymi, pisała scenaria i też występowała w roli reżyserki. Tak, więc to była bardziej telewizja. Mój tata z kolei był redaktorem gazety, która długo istniała w Ukrainie i no, z tego co pamiętam, to była naprawdę bardzo znana, bardzo dobra i popularna.
10: A kiedy pani zaczęła zajmować się czy ilustracjami, czy rysunkiem, czy projektowaniem, to pani się czasami zastanawiała, czy z tego powodu, że pani rodzice byli dziennikarzami, czy pracowali w mediach, że pani pewne rzeczy rysuje, a innych nie, pewne coś komentuje, a innych nie. Zaraz porozmawiamy o pani karierze i współpracy z licznymi polskimi, ale nie tylko, też zagranicznymi magazynami, ale mimo wszystko, czy pani się zastanawiała, czy gdyby pani rodzice byli, nie wiem, mama nauczycielką geografii, a tata na przykład nauczycielem chemii, to pani rzeczy, pani ilustracje by były inne?
11: Tak szczerze mówiąc, mnie się wydaje, że te nasze światy nie za bardzo przenikały w siebie.
10: Aha.
11: Nie pamiętam, żebym czerpała jakąś inspirację z tego, ale tutaj nie mówię w jakiś zły sposób, po prostu no, robiłam swoje, powiem tak.
10: Aha. Skąd decyzja? Jak to się stało, że pani zaczęła studia w Polsce, żeby pojechać do Polski się uczyć? Jak to było?
11: Właśnie miałam kilka osób ze swojej uczelni, którzy też wyjechali na studia na wrocławskie ASP. I też pomyślałam, że warto próbować, ale oprócz tego bardzo dobrze pamiętam ten moment, kiedy moja prowadząca dyplomu przyniosła taką świetną książkę polskiej ilustratorki Agaty Dudek. I po prostu te ilustracje, ta książka mnie tak bardzo zachwyciła i pomyślałam, że no jakby, że ta ilustracja polska jest na tyle inna, że może ta polska szkoła mi da zupełnie jakiś nowy pogląd na rzeczy.
10: Więc... Ale co to znaczy? Co to znaczy, że szkoła jest inna? Pani przeczyta, pani popatrzyła na tą książkę, obejrzała ją, przeczytała że ta polska szkoła jest inna w sensie, jak inaczej te polskie ilustratorki widziały świat? Proszę opowiedzieć o tym, jakoś opisać to.
11: Mnie się wydawało wtedy, że ta ilustracja ma w sobie jakąś taką wolność, że ta właśnie autorka, ilustratorka ma odwagę, żeby robić coś bardzo odważnego w jakiś taki bardzo nietypowy sposób. Nie były to ilustracje jakieś takie, nie wiem, klasyczne, tylko bardziej jakieś kolaże. Na przykład tam była jedna strona po prostu całkowicie, powiedzmy, w jednym kolorze, nie pamiętam szczegółów. I ja pomyślałam, że można robić tak. Można nie próbować jakby skupiać się na jakiejś tam anatomii, na prawidłowości rysowania. Można po prostu jakby dać sobie pełną swobodę. I to dla mnie był zupełnie nowy punkt widzenia.
10: To ciekawe właśnie. To porozmawiajmy o tym, bo po polsku, jak chce się powiedzieć, że ktoś coś ilustruje, to zawsze się mówi, że coś ilustruje, że jest to coś. Nie wiem, ilustruje postać, ilustruje bajkę, ilustruje książkę. Ktoś ilustruje, nie wiem, płytę zespołu muzycznego. Tak jakby ta ilustracja jest służebna jakoś, służy czemuś. Ale jak to w języku, a w języku ukraińskim, albo na przykład w rosyjskim, czy w jaki sposób by to można opisać? I czy też jest tak samo, że jest ilustracja czegoś, ilustracja kogoś?
11: Dobre pytanie. Mnie się wydaje, że po prostu w ostatnim czasie samo to pojęcie ilustracji trochę nabyło innych cech, nowych. Znaczy, jak wcześniej można było powiedzieć, że tutaj jest tekst o jabłku, a tutaj jest jakby rysunek jabłka i to będzie ilustracja i to zrozumiałe, no to teraz ja mam wrażenie, że ilustracja nabywa jeszcze jakiegoś swojego głosu, swojego osobistego, że w pewien sposób może nie tylko ilustrować, a jakoś podkreślać jakieś... zupełnie inne strony tego samego tekstu, czy jakiegoś obiektu, nie obiektu, tylko tego źródła, które niby ilustruje. I że no, powiedziałabym, że może to już jest jakaś trochę inna rola niż wcześniej.
10: Jakie ludzi pani spotkała we Wrocławiu? Przyjechała pani na studia do Polski i to było rozczarowanie? Czy fajni ludzie, ciekawi? Czy dużo było w ogóle ludzi z Ukrainy? Proszę opowiedzieć o tym.
11: Pamiętam, jak przyszłam na pierwsze zajęcie z rysunku i spotkałam taką dziewczynę Katię, która teraz jest moją bliską przyjaciółką, i okazało się, że kiedyś w Kijowie kupowałam od niej papier, bo ona pracuje w sklepie plastycznym. Okazało się, że jesteśmy w tej samej grupie i że ona też studiowała na Akademii w Kijowie, tylko na zaocznym, jak to się nazywa? W trybie zaocznym. Tam się spotkałyśmy, więc to był mój taki pierwszy kontakt chyba z kimkolwiek. No, miałam troszkę taki lęk przed gadaniem po polsku, przed tym, żeby popełnić jakieś błędy, więc no, trochę mi zajęło czasu, żeby się przełamać i zacząć się zbliżać bardziej do tych osób już polskiej narodowości, powiem tak.
10: No ale właśnie, ale to jest ciekawe środowisko, bo studenci, studentki, ludzie zajmujący się projektowaniem, ilustrowaniem, rysują, to coś wspaniałego. Ale proszę powiedzieć, czy miała pani wrażenie, że to, o czym pani opowiadała, ta pewna odwaga w ilustracjach, czy pani to rzeczywiście poznała takich ludzi? Rzeczywiście poznała pani, albo nie wiem, jakoś to spłynęło na panią trochę ta odwaga, albo zobaczyła pani tutaj w Polsce, we Wrocławiu, na uczelni takie ramy, w których pani poczuła, że może mieć tę odwagę ją realizować? Tak było?
11: Dokładnie. To znaczy trafiłam na pracownię do Tomasza Brody, który jest rysownikiem, plakacistą z Wrocławia, i tam się działo. Różne jakieś eksperymentalne rzeczy tworzyliśmy i czułam się no, zupełnie jakoś inaczej, swobodniej. Próbowałam, eksperymentowałam, więc no, uważam, że na tamten moment to było to środowisko, którego właśnie szukałam.
10: A w którym roku pani przyjechała na studia do Wrocławia?
11: W 2016.
10: A, w 2016. Czy pani się... Słucham?
11: Trochę czasu już minęło.
10: No tak, no, to jest niesamowite. 10 lat pani tu jest.
11: Tak, tak.
10: I pani mówi coś takiego. Oto ląduje w środowisku, który jest dobrą platformą, ale dalej słuchacze i słuchaczki powinni się od pani dowiedzieć, jak pani pokonała tę drogę, że pani skończyła te studia we Wrocławiu i... Jak to się stało, że pani udało się nawiązać współpracę z takimi pismami jak The New York Times, The Atlantic, The Zeit, z polskimi pismami też, ale jak do tego doszło? Jak to w ogóle taka kariera, jak to się robi? Zadzwoniła pani do The New York Times i zapytała, czy może tam swoje ilustracje zamieścić? Proszę o tym opowiedzieć.
11: Mówiąc o tym The New York Times, to było tak, że no, w pewnym momencie po prostu otworzyłam maila i widzę wiadomość od The New York Times. Czytam i rozumiem, że no, oni chcą u mnie zamówić ilustrację. Ja tak myślę, okej, czy to prawda w ogóle? No i okazało się, że tak, miałam jakieś 24 godziny na dostarczenie ilustracji, więc wszystko się odbywało bardzo szybko. Też zauważyłam, że jakieś takie gazety, czasopisma często mają bardzo, bardzo takie ścisłe terminy. Więc no, oczywiście pomyślałam, że no, idę w to, nie wiem, czymkolwiek bym się zajmowała wtedy, to po prostu rzucam.
10: No dalej, no, niech pani powie, do czego to była ilustracja? Do tekstu, do jakiegoś zjawiska? Co było tak jakby tematem tej ilustracji do The New York Times?
11: To był artykuł taki luźny zupełnie o świętowaniu dnia imienin. Mhm. O świętowaniu imienin zamiast urodzin. Coś w tym stylu.
10: O rany. I co? Nie spała pani całą noc, myślała? Czy po prostu usiadła i zrobiła ilustrację?
11: No, usiadłam sobie w jakieś 10 godzin, skończyłam. Nie pamiętam, czy jadłam, czy piłam, ale się udało.
10: Aha. I co wysłała pani? I co pani myślała, jak pani wysłała im to i czekała na odpowiedź?
11: To najpierw było tak, że jeszcze odesłałam szkice. Aha. Trzy szkice zrobiłam, bardzo szybkie. Zupełnie nie były jakieś szczegółowe, po prostu, żeby dać znać, co teraz powstanie. I żeby oni też mieli wybór, jakby, i też potwierdzili, w jakim kierunku dalej idziemy.
10: Ja się pytam, czy się pani denerwowała i czekała na listę od nich, czy mi się podoba, czy nie.
11: Szczerze mówiąc, po tym, jak zatwierdzono już ten pierwszy, aha, znaczy wybrano już ten szkic, to no nie za bardzo się denerwowałam. Przed wysłaniem szkiców to tak. Mhm. Tak, to wtedy martwiłam się o to, czy w ogóle się rozumiemy i czy im chodzi o to właśnie, co ja proponuję, ale no okazało się, że jak najbardziej, więc dalej już na spokojnie sobie szlifowałam tę ilustrację. Mhm.
10: No właśnie.
11: Też nie miałam czasu za bardzo się zamartwiać.
10: No bo tempo było szybkie. No.
11: Tak.
10: Dobrze, ale to najważniejsze pytanie w takim razie. A czy w Ukrainie jest tak, że ludzie wszyscy świętują imieniny, niektórzy świętują imieniny, czy tylko urodziny? Jak to jest? Czy na czym się mogła pani oprzeć w ogóle w tej sytuacji?
11: No? Raczej nie ma takiej tradycji świętowania imienin. Może kiedyś było, teraz no nie jest to jakieś takie powszechne. Mhm. Tutaj, żeby jakoś opowiedzieć o tej ilustracji, no oczywiście, że tam opisać słowami to nie jest to samo, co zobaczyć, ale powiem, że tam na tym rysunku dziewczyna siedzi tak jakby na takim kalendarzu z jakimś napisem, to znaczy z jej imieniem, trzyma jakąś kulkę. To było coś zupełnie prostego, to znaczy nie zagłębiałam się jakoś mocno w temat, chciałam zrobić coś ciekawego wizualnie w pierwszej kolejności. No i żeby też no, pasowało jakoś wizualnie, stylistycznie do tego, co ja już robiłam wcześniej.
10: Komu pierwszemu pani powiedziała, że dostała pani zamówienie od The New York Times, wysłała im rzeczy i w ogóle, że pani ilustracja się ukazała?
11: Na pewno kilku osobom naraz. Niestety teraz nie wspomnę dokładnie, kto był pierwszy, dlatego że było to kilka osób naraz. Ale ja też mam taką tendencję do tego, żeby nie mówić od razu, jak coś dobrego się wydarzy. Więc to jeszcze odczekałam jakiś czas, uspokoiłam się i dopiero wtedy.
10: Aha. No i wracamy do samego początku naszej rozmowy. A pani rodzice, którzy przecież w mediach pracowali, to powiedziała im pani, że jak oni zareagowali na to?
11: No, byli raczej trochę w szoku, trochę w zachwycie. No więc same dobre emocje. Mhm.
10: A jak to było z na przykład The Atlantic, The Zeit, tymi wszystkimi w Polsce, Znak? Czy to były podobne sytuacje, że pani po prostu otrzymuje maila, dostaje pani list i tam jest napisane, proszę dla nas coś zilustrować?
11: Ciekawa sprawa była z The Atlantic, dlatego że mogłam nawet tej wiadomości nie odczytać, dlatego że art dyrektorka napisała na Instagramie, a tam jest taki folder z prośbami i ja tam bardzo rzadko zaglądam. To było coś na zasadzie, hej, a czy zilustrujesz dla nas to i tamto? Więc no, nie był to nawet jakiś formalny list, tylko tak jakby do mnie się odezwała znajoma.
10: Aha. Ale pani nie wie, czy ona się odezwała dlatego, że zobaczyła ilustrację w The New York Times już, czy...
11: Podejrzewam, że możliwe. To znaczy, The Atlantic był pierwszy.
10: The Atlantic był pierwszy.
11: Tak.
10: A Die Zeit, to chyba Niemcy to chyba konkretnie napisali do pani, pewnie jeszcze zadzwonili.
11: No, już tam dostałam prawdziwego maila. Nawet to nie było na Instagramie.
10: Aha. I kiedy był taki moment w pani życiu? Kiedy to się stało? Kiedy pani pomyślała sobie, no, jestem ilustratorką dla bardzo znanych, najbardziej znanych na świecie gazet. Był taki moment, że pani sobie to uświadomiła, tak siadła i pomyślała, ho, to jest mój zawód w sumie.
11: Był. Był taki moment. To znaczy, no tutaj muszę to powiedzieć, że no nie jest to taka prosta droga. To znaczy, no nigdy nie ma tego końcowego punktu, jakiegoś końcowego punktu, gdzie da się poczuć, że no to jest sukces i tak zostanie na zawsze. To znaczy, jeśli się jest ilustratorem, no to czasem zdarzają się super fajne zlecenia, mega, mega ciekawe jakieś projekty, a czasem jest tak, że no to trochę idzie w dół. To znaczy, że nie jest cały czas tak, że jak już dostałaś jedno zlecenie, to kolejne będzie takie samo fajne i tak samo szybko. Więc no, to taki jakby minus tego zawodu, że no, nie ma takiej stabilności jak w pracy na etacie albo jakiejś innej pracy, która jest po prostu jest. Mhm.
10: Kiedy patrzy pani na te ilustracje, które widzi pani w Polsce, w gazetach, ale nie tylko, po prostu na stronach internetowych czasami się pojawiają, patrzy pani na to wszystko i ma pani wrażenie, że to jest rzeczywiście tak, jak pani powiedziała na początku rozmowy, że istnieje jakaś polska szkoła ilustracji, że tu jest trochę więcej może twórczej odwagi albo czegoś takiego, czy raczej nie, że jesteśmy takim krajem, gdzie no różne globalne mody, trendy się odbijają w ilustrowaniu. Proszę o tym opowiedzieć.
11: Różnie. Tutaj też uważam, że to jest trochę kwestia gustu. I no, ja z kolei lubię takie mniej, jak to powiedzieć, mniej realistyczne ilustracje. Ktoś lubi jakiś tam inny styl, więc no ja uważam, że w Polsce jest dużo różnych jakichś podejść. Dużo widzę rzeczy, które mnie się podobają, też takich, które mnie się podobają jakoś mniej, ale to są jakościowo bardzo dobre rzeczy. I też no, bardzo się cieszę, jak widzę, że polskie czasopisma zatrudniają rzeczywiście ilustratorów, dają im zlecenie i jakoś nie idą w to całe AI. Mhm. I to jest super, na przykład jak Znak robi takie posty nawet na Instagramie o tym, że tam AI w życiu by tego nie zrobiło i wrzuca takie jakby ilustracje stworzone przez ilustratorów specjalnie dla nich. I to jest, no naprawdę, moim zdaniem to jest super.
10: Jak to się stało, że doszło do zaskakującej historii? Bo pani opowiadała, że w dzieciństwie uwielbiała jakieś wymyślone zwierzęta, fantastyczne rysować, że to panią fascynowało. I okazuje się, że w 2021 roku otrzymała pani stypendium Gaudę Polonia. De facto i pani gatunki zwierząt właśnie tam musiała przedstawić, czyli wróciła pani do tych swoich dziecięcych rysunków różnych zwierząt, tylko że tutaj prawdziwych, tak? A w dzieciństwie jakieś wymyślone pani malowała, tak? Rysowała, tak?
11: Tak, tak.
10: Co za historia?
11: Dziękuję za to spostrzeżenie. Jest super, sama bym o tym nie pomyślała. Generalnie bardzo się cieszę, że wtedy dostałam to stypendium i uważam, że mogę go z całego serca polecać osobom z Ukrainy, z Białorusi, osobom twórczym, bo to jest naprawdę super, super szansa, żeby zrealizować jakiś fajny projekt. To stypendium organizuje Narodowe Centrum Kultury, więc jakoś w październiku chyba co roku wysyła się zgłoszenia. To jest fajna rzecz, fajna inicjatywa, naprawdę. Można się świetnie pobawić i też spędzić jakiś czas w Polsce. Tutaj chodzi o osoby, które na stałe w Polsce nie mieszkają. Ja już wtedy mieszkałam, ale też jakby oni zapełniają warunki do tego, żeby żyć i tworzyć przez chyba pół roku. A wracając do tych zwierząt, to no to jakby było też coś dla mnie na ten moment nowego, bo nie czułam się pewnie z rysowaniem zwierząt, ale bardzo mnie zainteresował sam temat. To znaczy, mnie się wydaje, że to mogłoby też być, spełniać jakąś taką rolę edukacyjną

0: Dzieciństwo i młodość spędziła w Kijowie, olbrzymim mieście, z taką energią takiej dumy kijowskiej. Pani teraz mieszka we Wrocławiu, który ma zupełnie inną atmosferę. Jakby pani porównała to miasto? To znaczy, jakich słów by pani użyła, żeby pokazać różnice, ale może też podobieństwa pomiędzy Wrocławiem, w którym pani mieszka, a Kijowem, z którego pani pochodzi?
1: Nie wiem, czy są podobieństwa. To są bardzo różne miasta. Potrafię porównać Warszawę do Kijowa w jakiś sposób.
0: Warszawę do Kijowa?
1: Tak. Aha. Ale Wrocławia do Kijowa to nie. I też pamiętam, jak jeszcze w takim wieku nastolatkowym bardziej wyobrażałam sobie, że mieszkam w jakimś ładnym europejskim mieście. To znaczy, nie miałam jakiegoś konkretnego pomysłu, że chcę się gdzieś tam przeprowadzić, ale ta wizja co jakiś czas u mnie się pojawiała w głowie i jak pierwszy raz zobaczyłam Wrocław, to pomyślałam, to jest to.
0: Aha. Miłość od pierwszego wejrzenia.
1: Tak było. Tak naprawdę jak się przeprowadziłam, to cały czas odczuwałam jakiś rodzaj euforii, coś takiego, to znaczy no były pewne trudności, oczywiście jak zawsze przy przeprowadzkach i takich zmianach dużych w życiu, oczywiście, że były, ale bardzo dobrze wspominam te czasy i pamiętam, że no dla mnie to była jakaś super historia, że ten Wrocław taki piękny, że ta akademia, no i całość jakby, no to był dla mnie jakiś taki bajkowy obraz. Oczywiście to się czasem zmienia, czasem też wracam do tych uczuć, potrafię je poczuć teraz po tylu latach, ale no już nie aż tak intensywnie jak na samym początku.
0: Powiedziała pani, że Kijów i Warszawa mają wiele wspólnego, a pani myślała cały czas o europejskim mieście i zobaczyła pani Wrocław, że ten Wrocław jest takim europejskim miastem i myślę, że z panią się zgadzają wszyscy, którzy mieszkają we Wrocławiu i są bardzo wkurzeni wszyscy ci, którzy mieszkają w Warszawie i słuchają, że teraz to miasto, że Warszawa nie jest europejska, tak? W tym sensie.
1: Akurat tego nie chciałam podkreślać. Tak, to bardziej mi chodziło o to, że Wrocław mi się kojarzy z tym niedużym europejskim miastem, a w takich chyba kiedyś już byłam, jeszcze zanim przeprowadziłam się do Polski, więc miałam jakiś taki obraz w głowie. Ale...
0: A co to by było za słowo, które by to opisywało? Że Wrocław jest, ta atmosfera Wrocławia, to co to jest? To jest przytulność też jakaś? Albo z tej perspektywy Warszawa i też Kijów, to są po prostu mniej przytulne miasta, takie duże w sensie... Czyli jakby pani spróbowała opisać tę atmosferę Wrocławia, którą poza wizualną stroną, która się pani podoba?
1: No to też ciekawe pytanie. Czy przytulność? Może, w pewnym sensie tak. No, jeszcze jakieś słowo chce się dobrać. Nic nie przychodzi do głowy.
0: Wiele osób z Wrocławia podkreśla, że dosyć ciekawą atmosferę tego miasta tworzy to, że są kanały, jest rzeka, tak, że to jest takie...
1: Tak. To akurat prawda. Miasto na... I to dodaje jakiegoś takiego wyjątkowego klimatu. To faktycznie tak jest. Ja bym nie mieszkała w mieście, w którym nie ma rzeki. Po prostu nie.
0: Przejdźmy może do rzeczy, które mogą mieć, ale nie muszą, związek z tym, co pani robi, związek z ilustrowaniem. Czy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy znacząco pogorszyły się z badań opinii publicznej wynika w Polsce, że nastawienie do osób z Ukrainy, zresztą z Białorusi też, ale jak do tego dołączy się konflikt polityczny między prezydentami Polski i Ukrainy, to czy pani ma wrażenie, szczególnie, czy w ogóle to się odbija na pani pracy? W sensie ludzie o tym mówią, albo w jakiś sposób... do tego nawiązują? Czy pani świat jednak to jest świat pracy nad konkretnymi projektami, skupienia się nad zadaniami, które ma pani do zrobienia i te wszystkie rzeczy, ten konflikt i dyskusja?

0: o Wołyniu, o UPA, o Banderze, zabieranie sobie tam orderów i tak dalej. Czy to panią mija i tak jakby jest obok? Czy też nie jest pani tym przejęta? Proszę o tym opowiedzieć.
1: Ja osobiście nie miałam żadnych negatywnych doświadczeń, ani nie powiem, że coś się pogorszyło lub się poprawiło w ostatnim czasie, ale rozumiem, że no, jak powiem, że tego nie ma, no to będzie nieprawda. Po prostu mnie to ominęło, moje osobiście, ale no, w to, że inne osoby mogą mieć jakieś zupełnie inne doświadczenia, to oczywiście, że chętnie wierzę.
0: No tak, ale czy nie wierzę w to, że nie, pani znajomi o tym przecież też mówią, osoby z Polski, osoby z Ukrainy. To jest chyba jakoś dyskutowane. Bierze pani udział w takich rozmowach, czy raczej stoi z boku?
1: No z boku nie stoję. To też jakby nie jest dla mnie taka pozycja, której chciałabym się trzymać w życiu. Takie jakieś stanie z boku, tak? Ale nie wiem, czy potrafię jakoś wejść w reguły.
0: Bo pewnie w tym środowisku, w którym pani była, czy w Kijowie, czy tu w Warszawie na uczelni, to takie kwestie jak, nie wiem, UPA czy Wołyń, to w ogóle nie był temat, jak rozumiem. To państwo się tym przecież nie zajmowali, jak rozumiem. Nie było dyskusji. To nie wydział historyczny, nie?
1: No powiem tak, że...
0: A może się mylę? Może był bardzo rozpolityzowany w ogóle ten wydział? Ja nie wiem, pytam.
1: Nie, czegoś takiego nie pamiętam. No i dla mnie, powiem szczerze, że to nabyło jakichś zupełnie nowych odcieni już dopiero po tym, jak się przeprowadziłem do Polski. Bo w Ukrainie o tym mówiono w swój sposób. Też nie będę jakoś tam wchodzić w szczegóły, ale no, perspektywę Polski to ja potrafiłam zrozumieć dopiero po przeprowadzce. A może nawet nie od razu po przeprowadzce.
0: Ale myśli pani, że to oznacza, że między naszymi społeczeństwami będzie bardzo trudno o porozumienie, no bo musielibyśmy się przeprowadzić wszyscy z Polski na jakiś czas do Ukrainy i z powrotem Ukraińcy do Polski wszyscy, żeby to zrozumieć? Czy myśli pani, że da się jakoś pogodzić, pojednać? Nie wiem, jak pani to widzi?
1: Moim zdaniem to jest bardzo długotrwały proces i wiadomo, że, no, że mogą być jakieś zaostrzenia, jak na przykład w ostatnim czasie. I może za jakiś czas da się to jakoś przeżyć. To znaczy dojść do jakiegoś porozumienia w tym temacie. Ale ja na przykład nie potrafię sama z siebie określić, ile powinno minąć czasu, tak jak na przykład było w Niemczech, tak? I ile jest potrzeba czasu na to, żeby jakby to społeczeństwo, jakby te różne kraje potrafili współżyć, czy jak to powiedzieć?
0: No tak, współżyć. Ale współistnieć i rozumieć siebie nawzajem. Co pani zrobi, jak będzie na przykład jutro przyjdzie jakieś zapytanie, czy nie zrobi pani ilustracji do artykułu właśnie o konfliktach polsko-ukraińskich, o napięciach, o możliwym albo niemożliwym pojednaniu, właśnie współżyciu, to pani, co pani zrobi w pierwszym odruchu? Jaki będzie, a może pani się boi, że właśnie ktoś pani teraz coś takiego zaproponuje i co to zrobić? Jak pani to widzi? Czy pani nie myśli o tym w ogóle? A może tak się zdarzyć przecież?
1: Może tak się zdarzyć. To znaczy ja się za to wezmę. Po prostu. No, ja miałam takie przypadki, gdzie odmawiałam ilustrowania pewnych rzeczy i podchodzę do tego dość poważnie. Nie mówię, że miałam wiele okazji ilustrować jakieś polityczne artykuły, raczej nie, ale pamiętam dobrze, że jak były jakieś tematy, które dla mnie osobiście nie są w porządku, to odmawiałam tego.
0: Ojej, a proszę podać przykład, to bardzo ciekawe, co pani mówi. Proszę podać przykład, że co zaproponowano pani, pani powiedziała, nie będę ilustrowała takich rzeczy. Co to było?
1: Ilustracje do poezji rosyjskich opozycjonistów, tak jakby. No, powiedziałam, że ja po prostu w to nie wchodzę, że no, moja perspektywa jest taka, że to nie jest to, co ja chciałabym wesprzeć ze swojej strony. Czyli to nie jest to, czego piękno chciałabym podkreślić w taki sposób. To znaczy, no ja nie do końca wierzę w rosyjską opozycję jako taką i no po prostu powiedziałam, że no, dla mnie to nie jest komfortowe, żeby ilustrować takie rzeczy i że no tam jakby dla siebie wiem, że ja swój czas raczej poświęcę na to, żeby jakieś tematy związane z Ukrainą zilustrować, niż jakby wspierać tamto środowisko, które dla mnie jest obce. Mhm.
0: Ale naprawdę nie ufa pani, tak, że faktycznie są w Rosji, albo wyjechały z Rosji, ale osoby, które są przeciwko Putinowi i są przeciwko wojnie, agresji na Ukrainę. Po prostu to trudny, bardzo trudna sprawa w ogóle.
1: Trudna sprawa. No. Wierzę, że tacy są, ale no, ja nie chcę nic z tym mieć wspólnego, powiedzmy, jako artystka. W tej chwili po prostu jakby to zjawisko ignoruję i no, to dla mnie osobiście to nic nie daje, nie daje niczego, nic nie daje mojemu kraju, Ukrainie. I dlatego no po prostu są i są. Nie ma, to nie ma. W taki sposób. Nie oczekuję cudów. O, no tak bym mówiła.
0: Jakie pani ma marzenia? Czy to są takie marzenia, że oto jakiś konkretny organizacja, podmiot, albo właśnie gazeta poprosi panią o ilustrację? Czy pani bardziej chciałaby ilustrować bajki dla dzieci, poezję, książki? Czy ma pani w ogóle takie artystyczne jakieś punkty, które chciałaby pani osiągnąć?
1: Jakiegoś konkretnego raczej nie mam, to znaczy, że marzy mi się tamta gazeta lub magazyn lub coś takiego, ale są tematy, w które chciałabym częściej wchodzić. W ogóle tutaj też chcę powiedzieć, że rzadko mi się zdarzało robić jakieś takie ilustracje na bardziej poważne, społeczne tematy i chciałabym spróbować siebie w tym. Na przykład też trochę inny temat zacznę, ale uważam go za ważny, że po rozpoczęciu wojny pełnoskalowej ja miałam jakieś takie poczucie, że ja po prostu nie potrafię ilustrować i bardzo szanuję, nie potrafię w tym sensie, że nie potrafię ilustrować wojny. I bardzo tutaj szanuję ukraińskich ilustratorów, którzy się wzięli za tą ilustrację, że tak powiem, dokumentalną. Nie wiem, czy to można tak określić ilustrację, ale no, tak bym to nazwała. I no, w pewnym momencie gdzieś mi nie wystarczyło czy odwagi, czy czegoś jeszcze, ale nie ilustrowałam, nie tworzyłam nic prawie rok. I no tak, wtedy po prostu uznałam, że lepiej zajmę się czymś innym, jakimś wolontariatem, czymkolwiek, gdzie będą potrzebne moje ręce czy tam głowa, ale nie ilustrowaniem. I tutaj no, powoli się przełamuję i myślę, że w jakiejś najbliższej przyszłości mogłabym zechcieć jednak zilustrować coś bardziej jakby coś poważniejszego. Na pewno nie chodzi o tam bajki dla dzieci, czy cokolwiek, czy jakieś takie luźne artykuły, a tylko coś, co by miało jakąś wagę.
0: Pani mówi o bardzo ważnej rzeczy, bo myśmy kilka razy tu w Radiu Tok FM mieli rozmowy z osobami z Ukrainy, które opowiadały, że w ogóle po wybuchu wielkoskalowej tej agresji Rosji na Ukrainę, bardzo wielu artystów z różnych dziedzin w Ukrainie na pytanie, dlaczego nie opisują tego, co się dzieje, mówili, musimy poczekać. Ale później przyszedł taki moment, że zaczęły powstawać książki, filmy. I pani mówi, że pani miała w sumie podobne doświadczenie, tak? Że ten, szczególnie na początku.
1: Tak, i no mnie się wydaje, że to wynika z tego, że na początku trudno to w ogóle przetrawić, w ogóle przetworzyć cokolwiek na jakąś twórczość. Kiedy coś się dzieje tu i teraz, to trudno na to popatrzeć z jakiejś takiej perspektywy no, odległej, więc no, dla mnie to było jakby chyba to sprawiło, że no, trudno mi było w tym czasie jakoś zajmować się rysowaniem i tym bardziej ilustrować cokolwiek, co by było związane z tymi wydarzeniami.
0: A jak pani o tym rozmawiała o całej sytuacji, kiedy Rosja napadła Ukrainę z rodzicami? Czy, nie wiem, czy namawiała pani rodziców, żeby oni na przykład do Polski przyjechali? Czy jak to wyglądało?
1: Jakoś po tygodniu od rozpoczęcia wojny pełnoskalowej moja mama, babcia i kot przyjechały do mnie, do Wrocławia. Mnie się wydawało, że ten tydzień trwał z parę miesięcy, ale rzeczywiście to był tydzień. Później popatrzyłam w kalendarz i zdałam sobie sprawę, że to było dopiero jakieś 6-7 dni, czy tam max 10. Tak, mój tata na ten moment został w Ukrainie, później pojechał do Białorusi, bo tam opiekował się matką. No, a moja mama do tej pory mieszka we Wrocławiu. Uważam, że to jest super, że jest też bardzo odważna i potrafi się adaptować do jakiejś nowej rzeczywistości. Generalnie bardzo się cieszę, że tak się stało.
0: Ale czy pani myślała o tym, że w pewnym momencie będzie taka sytuacja, że pani się będzie zastanawiała, czy wrócić do Ukrainy, czy dla pani już Wrocław jest takim miejscem, pani miejscem?
1: Właśnie przegapiłam ten moment, kiedy zaczęłam Wrocław nazywać domem. Pamiętam też na studiach mówiłam, tak żartując trochę, że ja mam dwa domy i to jest Kijów i Wrocław. Później już po rozpoczęciu pandemii z 2 lata chyba nie wracałam do Kijowa i wtedy jakoś nawet większą przewagę dostał ten Wrocław. Zaczął wydawać się tym jakimś safe space. I teraz, no, czy w ogóle ja kiedykolwiek myślałam o powrocie? Tak, wiele razy. I pierwszy raz po studiach, ale wyobrażałam sobie sytuację, że wracam do Kijowa i nigdy już nie będę mieszkała we Wrocławiu i jakoś mi coś tutaj nie grało.
0: Bardzo chciałem pani podziękować za dzisiejszą rozmowę i czas, który pani nam poświęciła. A słuchaczom i słuchaczkom przypominam, że z nami była Oleksandra Bałycka, która zajmuje się i ilustracją, ale również projektowaniem graficznym. Bardzo dziękuję za to, że pani z nami była. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Bardzo dziękuję również. Do widzenia.
0: Program Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia, przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska. A prowadził Paweł Sulik, który mówi do usłyszenia za tydzień, jak zwykle w sobotę po godzinie 23.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
3: Tok 6.
4: Za chwilę informacje Tok FM o godzinie 9, a po nich program Owczarek. Drogi Czarku, o czym będziesz dzisiaj mówił w swoim programie?
5: Dzień dobry, Dominiko, dzień dobry Państwu. Dominiko, jaką miałaś ocenę ze sprawowania w szkole?
4: Bardzo dobrą. Tak, fatalnie, byłam strasznie nudna, muszę ci powiedzieć. A nie, przepraszam, wywołałam skandal w klasie maturalnej. Jeden skandal miałam.
5: Słuchaj, to jest ciekawsze, to ja w ogóle odwołuję mojego dzisiejszego gościa o 9 i zapraszam ciebie, żebyś opowiedziała o tym skandalu.
4: Awantura na cztery fajerki.
5: Dobrze, to może nie dzisiaj, bo to by było jednak nieeleganckie, ale już rezerwuję tę rozmowę na najbliższy czas, bo chętnie się dowiem. A my porozmawiamy o tych ocenach ze sprawowania. Co one powodują? Czy pod płaszczykiem tego, że coś oceniamy, czy właściwie nie tworzymy, jak gdyby nie tworzymy większego problemu, niż rzekomo te oceny miałyby rozwiązać? Także oceny ze sprawowania, czy już czas je zlikwidować?
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, ekstremalne upały przechodzą przez Polskę, ich kulminacja w niedzielę i w poniedziałek. 1430 osób zginęło z powodu ostatnich trzęsień ziemi w Wenezueli. To obecny bilans, który może jeszcze wzrosnąć. Prezydent Serbii powtarza, że wkrótce poda się do dymisji. Terminu jednak nie ogłosił. Filip Kekusz, informacje TOK FM. 38 stopni pokazały w ciągu dnia termometry w Słubicach na zachodzie Polski. W pozostałej części kraju było niewiele lepiej. Kolejne rekordowe temperatury przed nami, bo w niedzielę na południowym zachodzie synoptycy przewidują miejscami 42 stopnie. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed upałami dla przeważającej większości kraju obowiązują do poniedziałku do 20. O nawet 20% więcej zgłoszeń odbiera dyspozytornia medyczna we Wrocławiu podczas tej fali upałów. To m.in. z powodu problemów z długim przebywaniem na słońcu, a to może skończyć się niebezpiecznym udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawłowski.
7: Już przeniesienie do cienia daje bardzo dużo. Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu, jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
8: Kiedy dzwonić na 112?
7: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, dreszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
6: W oczekiwaniu na medyków warto schładzać kluczowe miejsca, karki, okolice pach. Ratownik podpowiada, by położyć właśnie zimne butelki w te miejsca. Co najmniej 1,5 litra wody na osobę. O taki dodatkowy wkład do górskich plecaków apeluje w ten weekend karkonoska grupa GOPR. W szczytowych partiach tych gór może być chłodniej, nawet o kilkanaście stopni niż w dolinach, ale za to mocniej działa na nas promieniowanie słoneczne. Nakrycie głowy i zapas wody to podstawa, mówi ratownik górski Krzysztof Koziej.
9: Na pewno duża ilość wody, w zależności od tego, czy mamy wycieczkę zaplanowaną w taki sposób, że przechodzimy przez schroniska, gdzie możemy jeszcze się doposażyć w tą wodę. To tej wody może być mniej, natomiast tam, gdzie nie będzie po drodze tych schronisk, tej wody na pewno musi być więcej.
6: Zeszłe wakacje goprowcy w Karkonoszach interweniowali ponad 200 razy. W tym roku spodziewają się, że pracy będą mieć więcej. A teraz o tym, jak Polacy próbują dostosować się do zmian klimatu. Jednym ze sposobów jest przydomowa retencja i przygotowywanie ogrodów do długich fal upałów i suszy. Można na to pozyskać pieniądze od państwa w ramach programu Mikroretencja. Tegoroczna odsłona okazuje się hitem. Cezary Jaszczek.
10: Wnioski o dofinansowanie przydomowej instalacji do gromadzenia wody w wysokości do 8000 zł można składać od początku tygodnia. Zainteresowanie jest duże. Zaledwie w ciągu 2 dni zgłosiło się 7000 osób. Ministerstwo Klimatu mówi o sukcesie i deklaruje, że w razie potrzeby jest gotowe do zwiększenia puli programu. A na co mogą zostać przeznaczone pieniądze? Mówi dr Iwona Wagner z Uniwersytetu Łódzkiego.
11: To dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup tego typu zbiorników takich technicznych, ale dotuje retencjonowanie wód opadowych w gruncie. To znaczy czasami nie trzeba kupować zbiornika, wystarczy ukształtować odpowiednio teren, to znaczy na przykład zrobić oczko wodne.
10: Polska gromadzi teraz zaledwie nieco ponad 7% wody opadowej. Hiszpania robi to na poziomie ponad 40%. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
6: 1430 osób zginęło z powodu ostatnich trzęsień ziemi w Wenezueli. To obecny bilans, który jeszcze prawdopodobnie będzie wyższy, bo według Organizacji Narodów Zjednoczonych liczba zaginionych szacowana jest na ponad 50 tysięcy. Trwają akcje poszukiwania i ratowania osób uwięzionych pod gruzami. Do Wenezueli przybyło już ponad 1600 ratowników z zagranicy. Sytuacja jest jednak rozpaczliwa. Akcje ratunkowe są utrudnione przez niedobory sprzętu i częste wstrząsy wtórne. Od środy odnotowano ich ponad 400. Komentatorzy podkreślają, podają, że trzęsienia nastąpiły w kraju pogrążonym w poważnym kryzysie gospodarczym i humanitarnym. Lata zapaści i autorytarnych rządów znacznie osłabiły system opieki zdrowotnej i zdolności do radzenia sobie z klęskami żywiołowymi. Prezydent Serbii Aleksander Vučić zapowiedział przed tysiącami zgromadzonych w Belgradzie zwolenników władz, że wkrótce poda się do dymisji. Zaznaczył, że prezydentem będzie jeszcze tylko przez kilka tygodni. Wcześniej w tym miesiącu ogłosił, że rozważa możliwość ubiegania się w wyborach o stanowisko premiera. Rozpisania wyborów domagają się protestujący od ponad roku studenci i popierający ich obywatele. Według wcześniejszych zapowiedzi powinny się one odbyć na jesieni. Wieczorem udało się opanować i ugasić pożar, który wybuchł w Mszanie Dolnej w Małopolskiem. W akcji brało udział ponad 100 strażaków. Ogień pojawił się w sobotę po południu w hali produkcyjnej, w której mieści się też stacja diagnostyczna pojazdów. Strażakom udało się ochronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym o pojemności około 20 tysięcy litrów. Jedna osoba z urazem nogi została przetransportowana do szpitala. Jej stan oceniono na dobry. Nie będzie już porodów w podłódzkich Pabianicach. W związku z małą liczbą porodów tamtejsze Pabianickie Centrum Medyczne będzie przyjmować tylko do końca miesiąca. Później porodówka ma zostać zamknięta, a rodzic będzie trzeba na przykład w ośrodku Madurowicza w Łodzi. Urszula Kowalska-Koprek z oddziału położniczego Madurowicza uspokaja i mówi, że jej placówka ma najwyższy stopień referencyjności.
8: Co oznacza, że jesteśmy przygotowani do opieki nad każdą pacjentką, zarówno w przypadku porodów fizjologicznych i jak najbardziej w innych takich, które wymagają super nadzoru ze względu na ciążę wysokiego ryzyka.
6: Żeby urodzić z Pabianic do Łodzi, pacjentki będą miały niecałe 20 kilometrów. Przez całą niedzielę i poniedziałek obowiązywać będą ostrzeżenia przed upałami. W większej części kraju są to ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. Ponad 40 stopni pokażą termometry miejscami na południowym zachodzie, ale w pozostałej części Polski będzie niewiele chłodniej. 39 w Bydgoszczy, 38 w Warszawie, 37 stopni w Krakowie i w Rzeszowie.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Sobotni poranek TOK FM. Witamy się z Państwem w składzie Michał Tobolewski i Magdalena Sikoń, którzy wydają dzisiejszy program. Realizuje go Krzysztof Woźniak, a przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Dziś 27 dzień czerwca. To będzie długi i upalny dzień. Potrwa 16 godzin i 44 minuty. Ale to dzisiejsza noc będzie bardziej ciekawa, szczególnie dla wielbicieli astronomii, bo dziś widać będzie przelot gigantycznej asteroidy. Według szacunków NASA ten obiekt kosmiczny ma rozmiary nawet do 1,5 kilometra szerokości, czyli klasyfikuje się do tak zwanych zabójców światów, czyli asteroid, które uderzając w planetę po kroju Ziemi mogą spowodować gigantyczne zniszczenia. Ale bez obaw, obiekt przeleci w bezpiecznej odległości około 2,5 miliona kilometrów, czyli ponad sześciokrotnie dalej niż odległość Ziemi od Księżyca. Ten obiekt o nazwie 1997 NC1 porusza się z prędkością prawie 9 km na sekundę, czyli prawie tak szybko jak międzykontynentalne pociski balistyczne. Jak podaje Europejska Agencja Kosmiczna, ten bliski przelot można obserwować dzisiejszej nocy, kierując wzrok na południowy horyzont. Najlepiej w czasie od północy do pierwszej w nocy. Asteroida będzie poruszać się na tle gwiazdozbioru Strzelca. I jeszcze przypomnienie, że dziś imieniny Cyryla, Jana, Joanny, Marii, Maryli, Samsona, Teresy, Władysława i Władysławy, ale też Włodzisława i Włodzisławy. A co dziś przed nami w poranku? Za chwilę autorski przegląd prasy zagranicznej po 7.20 o zmianie rządu na Wyspach Brytyjskich i o tym, co to znaczy dla Europy i Ukrainy. O 7.40 z okazji rozpoczynających się dziś wakacji porozmawiam z podróżniczką i dziennikarką Martyną Wojciechowską, która zabierze nas na krańce świata. Tuż po 8.00 relacja z konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku, a po 8.20 podsumują ze mną ten tydzień w Polsce i na świecie Jakub Korus z TVP i Magdalena Chrzczonowicz z OKO.press. A teraz zapraszam już na sobotni przegląd prasy zagranicznej. Zaczynamy od Financial Times, który pisze o Polsce. Opozycja chce zablokować starania Ukrainy o członkostwo w Unii. Jak opisuje korespondent Rafał Minder, Jarosław Kaczyński pogłębia historyczny spór z Kijowem. Lider prawicowej opozycji w Polsce zaostrzył spór z Ukrainą, wzywając Warszawę do zablokowania rozmów akcesyjnych Kijowa z Unią. Tym samym historyczny spór z jednym z najbliższych sojuszników stał się nowym frontem w jego walce z premierem Donaldem Tuskiem. Ta historia pokazuje, czytam w Financial Times, jak polska debata na temat Ukrainy zmienia się od pierwszych miesięcy pełnoskalowej inwazji w Rosji, kiedy to ówczesny rząd PiS w Warszawie przewodził zachodniemu wsparciu dla Kijowa. Jak pisze brytyjska gazeta, wypowiedzi Kaczyńskiego oznaczają dalsze zaostrzenie tonu PiS wobec Kijowa, ponieważ partia stara się przypodobać rolnikom rozgniewanym importem ukraińskich produktów rolnych oraz Polakom, którzy coraz bardziej obawiają się kosztów przyjmowania ukraińskich uchodźców. I zostaje przy Financial Times, a tam tytuł: Moskwa poznaje smak wojny Władimira Putina. Tekst pokazuje nastroje po tym, jak ukraińskie drony po raz pierwszy zmusiły mieszkańców stolicy Rosji do szukania schronienia. Dla wielu mieszkańców Moskwy pierwszym ostrzeżeniem o zbliżającej się wojnie nie był oficjalny alarm, ale nocne odgłosy dronów, a następnie eksplozje w największej rafinerii ropy w stolicy. To było przypomnienie o konflikcie, który Kreml od dawna starał się trzymać z daleka od stolicy. Przed tygodniem Ukraińcom udało się podpalić główną rafinerię w Moskwie, wzbijając w niebo ogromny kłąb dymu. Teraz frustracja Rosjan tylko rośnie, bo po uderzeniach w rosyjskie rafinerie wszędzie w kraju brakuje paliwa, co wywołuje oburzenie w internecie, bo oficjalnie władze podają, że dostawy paliw pozostają bez zmian. Niektórzy mówią, że w Rosji brakuje paliwa. To wszystko bzdura, pisze na Instagramie sarkastycznie moskiewski bloger. Proszę, patrzcie, spadł deszcz ropy. Mamy jej tak dużo, że nie wiemy, co z nią zrobić, dodał, dotykając białego samochodu pokrytego czarnymi kropkami. Jak wiele innych ludzi, był on świadkiem tak zwanego deszczu ropy po ataku z 18 czerwca. Jednak jak konkluduje brytyjski dziennik, nic nie wskazuje na to, by ta fala niezadowolenia miała jakikolwiek wpływ na Putina. Andrzej Kolesnikow, politolog z Moskwy, zwrócił uwagę, że ataki dronów zaostrzyły stanowisko rosyjskich przeciwników wojny, ale też i jastrzębi, którzy teraz nawołują do ataków nuklearnych. I jeszcze krótko, New York Times również o Rosji. Nowojorski dziennik pisze o tym, że ukraińskie ataki doprowadziły do ogłoszenia stanu wyjątkowego na Krymie. Tygodnie intensywnych ataków ze strony Ukrainy wstrząsnęły codziennym życiem na Krymie w stopniu niespotykanym od czasu aneksji Półwyspu przez Rosję w 2014 roku. Stacje benzynowe na Krymie nie mają paliwa. Odwołano tam obozy letnie, a dzieci zostały ewakuowane. Ciągłe przerwy w dostawie prądu paraliżowały okupowany Krym, zakłócając też pracę elektrycznych pomp. Dlatego występują przerwy w dostawie wody. Wielu Rosjan, którzy planowali spędzić wakacje na Krymie, ulubionym kierunku wakacji, zmieniło plany. Według rosyjskiego dziennika Kommersant rezerwacje na Krymie na lipiec i sierpień spadły o ponad 30% w stosunku do zeszłego roku, a w samym Sewastopolu, największym mieście Krymu, spadły o ponad 43%. I przechodzimy do Le Monde, a tam tytuł: fala upału w Europie od Hiszpanii po Niemcy, bezprecedensowa czerwona strefa na kontynencie. Jak pisze dziennik, kolor czerwony dominuje na mapach pogody, a rekordy temperatur padają jeden po drugim. Według Meteo France, Krajowej Służby Meteorologicznej, ten wtorek był najgorętszym dniem w historii Francji kontynentalnej. Temperatury gwałtownie wzrosły również w krajach sąsiednich, w Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Europa ociepla się dwa razy szybciej niż reszta planety, powiedział David Faranda, dyrektor Laboratorium Nauk o Klimacie i Środowisku. Wynika to z geografii. Europa leży blisko Morza Śródziemnego, które jest bardzo gorące, ale też niedaleko Grenlandii, gdzie lód topnieje bardzo szybko. Co to oznacza? Prądy powietrza są blokowane i tworzą się kopuły cieplne. Fala zimnego powietrza u wybrzeży Hiszpanii działa jak suszarka do włosów, wciągająca powietrze, gorące powietrze z Maroka do Europy. Co niezwykle rzadkie, czerwony alert został wydany w środę i w czwartek w Anglii. w tym w Londynie, również Szwajcarzy zmierzają ku najdłuższej fali upałów w historii, niezależnie od miesiąca. Codzienne życie i działalność gospodarcza na całym kontynencie są poważnie zakłócone, pisze Le Monde. Dotknęło to szkoły, transport i szpitale. Wiele szkół we Francji musiało odesłać uczniów do domów. Francja nie jest jedynym krajem, który pozostaje w tyle przy modernizacji budynków szkolnych. We wtorek BBC poinformowała, że co najmniej 312 szkół w Wielkiej Brytanii jest częściowo lub całkowicie zamkniętych do końca tygodnia. Sektor kolejowy, szczególnie wrażliwy na upały, również został poważnie nadwyrężony w Wielkiej Brytanii. Zalecenie jest takie samo jak we Francji. Unikaj podróży pociągiem, chyba że jest to absolutnie konieczne, ponieważ stara infrastruktura szwankuje, a pociągi muszą zwalniać ze względów bezpieczeństwa. Także w Słowenii koleje państwowe zmniejszyły prędkość maksymalną na kilku liniach między południem a godziną 19. Jak jeszcze donosi Le Monde, niektóre kraje zaczęły chronić pracowników, zwłaszcza tych pracujących na zewnątrz. W regionie Marche we wschodnich Włoszech do końca sierpnia zakazano prac na zewnątrz w godzinach od 12.30 do 16.00. Prefektura Paryża również podjęła decyzję o zawieszeniu wszelkich prac budowlanych na zewnątrz od 13.00 do 20.00. W Hiszpanii, gdzie upalne lata są normą, jornada intensiva pozwala administracji publicznej, firmom prywatnym na przesunięcie godzin pracy z 8 rano na 15 w okresie od połowy czerwca do połowy września. Jednak nawet to okazało się niewystarczające w sytuacji przegrzania budynku. We wtorek Związek Zawodowy Pielęgniarek w Hiszpanii potępił pracę w szpitalach w temperaturach przekraczających dopuszczalne 27 stopni. I jeszcze o upałach. W osobnym artykule Le Monde wywiad z merem Paryża, Emmanuelem Grégoire, który mówi Le Monde, że musimy pilnie wyjść z psychologicznego mechanizmu wyparcia, bo fale upałów są często postrzegane jako zdarzenie odosobnione, a nie jako zjawisko stałe, strukturalne, które z pewnością będzie się powtarzało. Na pytanie dziennikarza Le Monde, czy mieszkańcy powinni instalować klimatyzację w swoich domach, odpowiedział: może być ona przydatna do chłodzenia przestrzeni wspólnych i ochrony najbardziej narażonych grup społecznych, ale klimatyzacja indywidualna to plaga, pogarsza tylko problem, jeszcze bardziej ogrzewając miasto. Również serwis Politico Europe pyta na głównej stronie, dlaczego fale upału w Europie są wciąż tak śmiercionośne, i odpowiedź jest krótka. Starzejące się społeczeństwo, przegrzewanie się domów i zmiany klimatyczne. To był sobotni przegląd prasy zagranicznej w tym tygodniu. Minęło równo 10 lat od referendum brexitowego. Od tego czasu Wielka Brytania zmaga się z kryzysem ekonomicznym, wysoką inflacją i katastrofalnym stanem usług publicznych. W tym czasie stanowisko straciło 5 premierów. W tym tygodniu zrezygnował ze stanowiska premier Keir Starmer, polityk Partii Pracy. Oto co ta zmiana na Wyspach oznacza dla Polski, dla Ukrainy i Europy? Zapytam dziś dr Małgorzatę Kaczorowską z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
12: Po 14 latach takich długich rządów konserwatywnych Partia Pracy ogromną większością wygrała wybory. Jednak bardzo szybko się okazało, że rządy Starmera były oceniane bardzo źle. Dziś aż 44% obywateli Wysp Brytyjskich ocenia go źle. Skąd tak słabe oceny rządu w sondażach? No i też porażka jego partii w wyborach lokalnych.
13: No tak, to jest upał, gorąca atmosfera również na Wyspach, jak w całej Europie i oczywiście również u nas. Tak, pierwszy element, myślę, że który warto podkreślić i tu przywołać, to mechanizm porażki w wyborach, ostatnich wyborach lokalnych, samorządowych i w wyborach do Parlamentu Szkockiego, i fundamentalnej, moim zdaniem, to jest wręcz porównanie zrezygnowane z trzęsieniem ziemi porażki do Senedu Walijskiego, zreformowanego Parlamentu Walijskiego, którym zwiększono liczbę mandatów i zmieniono ordynację wyborczą na proporcjonalną, która pokazała i ułatwiła również wejście do tej izby innych ugrupowań politycznych, przede wszystkim dając przewagę Plaid Cymru, partii regionalnej, ale również na drugim miejscu plasuje się partia Reform UK. Reform UK, partia prawicy populistycznej, która wygrała również rekordowo ostatnie majowe wybory lokalne, samorządowe, i to jest, można powiedzieć, taki bezpośredni, bezpośrednia przyczyna takiej dezaprobaty i ustąpienia Starmera. Ale nie tylko. To również negatywne i oceny polityki Starmera, blisko dwuletniej. To również wewnątrz samej partii, wśród elit Labour Party, ale również wyborców. Co się dzieje? Co jest takim kluczowym obszarem krytyki wobec Starmera? Przede wszystkim myślę, że najbardziej krytykowane są jego aspekty polityki wewnętrznej, jak również brak charyzmy, brak pomysłu na przywództwo i taka miałkość tego przywództwa, która łączy się również z niedotrzymywaniem obietnic. Tak jest. Przede wszystkim brakuje zdecydowanych, oczywiście możemy się zastanawiać, czy przez dwa lata można dokonać fundamentalnych zmian, chociażby w poczuciu czy stabilizacji ekonomicznej, poprawie kwestii ekonomicznych, które już pani wspomniała. Tutaj nakładają się również skutki Brexitu, którego to głosowania referendalnego, 10. rocznicę obchodziliśmy, jeśli obchodzi, ktokolwiek ją świętował, w ostatni wtorek, 23 czerwca, upłynęło 10 lat, więc tym też wiążą się skutki bardzo dotkliwe dla ekonomii, dotkliwe dla wzrostu gospodarczego. PKB, można powiedzieć, wyhamowało. Zmniejszyła się długofalowo produktywność, czy nastąpił spadek produktywności. Szacuje się, że około 4% PKB nawet może w porywach niektórych szacunkach być niższe właśnie na poziomie 4 czy 6-8% wobec alternatywnych scenariuszy. Zmniejszyły się ogromnie i zdecydowanie taka dynamika inwestycji prywatnych. Spadek ten szacowany jest od 12 do 18% nawet. Migracja, która przecież była jednym z głównych haseł grupy, która nawoływała tej grupy w obozie Leave, opuśćmy Unię Europejską, w zasadzie faktycznie wzrosła w liczbach netto, tylko zmniejszył się jej spektrum geograficzne. Co więcej, zwiększyła się sektor usług, również uległ ogromnemu takiemu skurczeniu. Handel zmniejszył się o 15%, więc jest tego sporo. Ale odnosząc się jeszcze do pana, do premiera Starmera, króciutko. Ograniczono takie podstawowe, można powiedzieć, bardzo ważne dla Brytyjczyków takie benefity socjalne. Ograniczono zasiłki na dwoje dzieci. Ograniczono dodatek na paliwo zimowe, który mocno uderzył w emerytów z kolei. Brak jasnej wizji kierunku, odwołanie się czy od 180 stopni odwrócenie się od założeń czy haseł nacjonalizacji, zmniejszenia czesnego, inwestycji, zwiększenia zdecydowanej inwestycji w ochronę środowiska. Tutaj pojawiają się również zarzuty co do przyjmowania darowizn łapówkarstwa i przesunięcia w prawo Partii Pracy.
14: No właśnie, która to właśnie wszystko, zaczęła, co pani mówi, to tak zrobiła partia lewicowa, czyli partia, która była oczekiwana, że raczej poprawi sytuację ludzi biedniejszych, a tak się nie stało. Bardzo krótko, kolejnym premierem mówi się, że najpewniej zostanie Andy Burnham. Proszę powiedzieć, co to za polityk i skąd jego przydomek Król Północy?
13: Król Północy. Tak jest, Król Północy, który w nie ostatni, ale przedostatni czwartek, 18 czerwca, wygrał wybory uzupełniające do Parlamentu Brytyjskiego Westminsteru. Bo to jest warunek konieczny, niezbędny, absolutnie fundamentalny, by móc zostać i myśleć o funkcji premiera, jak również lidera Partii Pracy zgodnie ze statutem tego ugrupowania. A możliwość taką, by móc uczestniczyć w takich wyborach uzupełniających, sprawił jego kolega partyjny, Josh Simmons, z tego właśnie okręgu Makerfield, to jest taka aglomeracja Manchesteru, którego to od 2017 roku, przypomnijmy, Andy Burnham jest
14: merem.
13: Jest, tak jest, w naszych warunkach prezydentem miasta, który z powodzeniem został wybrany ponownie i w 2021 roku, i w 2024. W tym roku musiał zrezygnować, bo nie można łączyć funkcji miejsca w parlamencie, jak również mera miasta.
14: I Mandy Burnham właśnie jest w ogóle Anglikiem z północy.
13: Północny, tak jest. Bardzo mocno utożsamiający.
14: Tak, to jest oczywiście nawiązanie do Gry o Tron. No i,
13: oczywiście.
14: I dobrych bohaterów w tej sagi.
13: Tak jest, pozytywnego bohatera, absolutnie. To ten jego przydomek został ukuty przez prasę, zarówno jest wykorzystywany przez jego osoby popierające go, jak również przeciwników, Król Północy, natomiast osoba, która cieszy się ogromnym poparciem wewnątrz, właśnie na dołach społecznych, wśród i członków Partii Pracy w tamtej części Manchesterze Północy Anglii, ale również wśród sympatyków. To jest człowiek, który mocno zreformował Manchester, a przede wszystkim tutaj wprowadził taką, myślę, że warto zwrócić uwagę na to, takie ułatwienie transportowe, B-Network, taką, to jest taka bardzo ciekawa formuła aplikacji mobilnej, która umożliwia planowanie tras, sprawdzanie rozkładów jazdy na żywo, które dzieją się tu i teraz. Bardzo to pomogło, ułatwiło.
14: Nasze jak dojadę.
13: Tak jest, jak dojadę, ale sprawdzające, co się dzieje realnie właśnie, jak to zajmuje czas w tej chwili i bardzo fajnie to działa. Stąd też nieukrywana, to jest człowiek również, myślę, że warto o tym wspomnieć, bo to będzie się przekładało na jego przyszłe, o czym wszyscy się zastanawiają, projekty, program polityczny dla Partii Pracy, bo jest nieukrywanym kandydatem na przyszłego lidera, o czym pewnie dowiemy się dopiero po 16 ostatecznie, czy jest jedynym, czy nie jedynym, a po 9, chociaż już zadeklarował swoją chęć startowania w tychże wyborach. Tak jest. Powiedzmy jeszcze, że jeżeli króciutko mogę, i wiem, że czasu jest mało, ale ciekawą historią, bo on wstąpił, się wiąże historia właśnie z Burnhamem, bo on wstąpił do Partii Pracy w wieku już 14 lat, na początku lat 80., kiedy przyłączył się do strajków przeciwko konserwatystom i Margaret Thatcher. Potem po 10 latach został sekretarzem jednej z parlamentarzystek tej Partii Pracy, startował w wyborach u progu XXI wieku. Ma szlify ministerialne, zarówno ministra zdrowia w rządzie jeszcze Gordona Browna, potem był wielokrotnie ministrem, takim szedł kabinetu cieni, i zdrowia, ale również pełni inne funkcje. Startował dwukrotnie, już do tej pory, w 2010 kończąc na czwartym miejscu, w 2015 kończąc na drugim miejscu w wyborach o przywództwo Partii Pracy. To będą jego trzecie wybory i prawdopodobnie wygrana.
14: Tak, prasa brytyjska rozpisuje się, że jest on o jego ambicji, ale też o jego umiejętności do zmiany i swojego wizerunku i takiej redefinicji siebie. Mamy już pierwsze komentarze i to takie poważne, bo Donald Trump powiedział o Burnhamie: słyszałem, że jest skrajnie liberalny, i dodał, że Wielka Brytania umiera, sygnalizując jednak, że no właśnie nie jest zadowolony z tej kandydatury i że przyszły premier może mieć bardzo trudne relacje z Białym Domem. Tym bardziej, że sam Burnham krytykował Trumpa, określając amerykańską politykę jako bardzo polaryzującą i toksyczną. Jak wobec tego będą wyglądały te specjalne relacje brytyjsko-amerykańskie? Bardzo króciutko.
13: Wielka Brytania, myślę, że pod przywództwem Burnhama nie będzie ślepym satelitą Waszyngtonu, chociaż z pewnością w obliczu tej retoryki i gospodarczego protekcjonizmu, i sceptycyzmu wobec globalnych sojuszy prezentowanych przez Trumpa, chociaż wydaje mi się, że Burnham w pozycji czy na stanowisku premiera Zjednoczonego Królestwa zdecydowanie myślę, że utemperuje i zmieni nieco narrację wobec przywódcy Stanów Zjednoczonych, z którym należy się liczyć, z którym należy również współpracować. Ale ten kryzys instytucjonalny, właśnie to napięcie na tej linii będzie z pewnością widoczne i te specjalne relacje, o których pani wspomniała, nie będą, myślę, że takie ślepo poddańcze, ale mogą być tutaj asertywne. I tu Burnham z pewnością będzie starał się stawiać na swoim, aczkolwiek negocjując, bo wydaje się, że jest dyplomatą sprytnym i może mieć pomysł na te relacje.
14: Zaczęłyśmy tą rozmowę od tego, że minęła właśnie 10. rocznica Brexitu i kiedy patrzę na sondaże, to nawet 2/3 obywateli Wielkiej Brytanii, niezależnie od poglądów politycznych, uważa, że opuszczenie Unii Europejskiej miało negatywny wpływ na kraj. Czy fakt, że w ciągu ostatnich 4 lat kraj miał aż 4 premierów, pokazuje, że właśnie ta polityka brytyjska ciągle nie może jakoś się odnaleźć, nie może znaleźć takiego balansu po właśnie opuszczeniu Unii Europejskiej?
13: Ja myślę, że tak, jest to pewien skutek. Skutek polityczny dotyczący i systemu partyjnego, ale też właśnie kwestie ustrojowe. Tak, Brexit zniszczył konsensus wewnątrzpartyjny, można powiedzieć, który oczywiście się wahał. Każda z partii miała swoje takie odcienie większe, mniejsze, ale w zasadzie te podziały szły przez wszystkie partie polityczne. Zmusił tych mainstreamowych liderów do całkowicie permanentnego adaptowania się przede wszystkim do narzędzi populistycznych, które wyrosły na takiej komunikacji stawiania polaryzacji oni, my, Unia Europejska, my. No i teraz, żeby utrzymać właśnie swoją legitymację wyborczą. I teraz wydaje się, że przejęcie chociażby w pewnej części polityki, swojej polityki wewnętrznej, narracji czy skręt w prawo, który zarzucało się Starmerowi, nie jest dobrą strategią. Będzie trzeba zawalczyć przez kolejne lata i tu szybciutko będzie musiał kolejny lider Partii Pracy to odtworzyć, by nie stracić tak poparcia w państwie brytyjskim, bo przypomnijmy, choć pani redaktor na wstępie wspomniała, że ogromny stan posiadania w liczbie mandatów Partii Pracy stanowi o wyjątkowym, można powiedzieć, jeden z takich rekordowych wyników Partii Pracy, to jednak w procentach to nie było wcale tak wiele. Mhm. To było w okolicy 35%. Bardzo niskie poparcie dla dwóch partii najważniejszych politycznych, wzrost poparcia, fragmentaryzacja systemu partyjnego, wzrost poparcia dla mniejszych ugrupowań, wyborcy rozczarowani Partią Pracy, ci, którzy są takimi swingującymi, przerzucającymi swoje głosy z prawicy czy konserwatystów na lejburzystów, szukają albo wsparcia czy poparcia i swoich kandydatów wśród albo partii zielonych, albo właśnie Reform UK, do której ciągnie grupa. Po pierwsze tych, którzy zostali zostawieni samym sobie, czy zostawionych w tyle, jak ich się określa, left behind, tych, którzy jeszcze z lat 80 czy poprzez swoje rodziny, poprzez schedę, ale również tych, którzy czują się niedoszacowani, czy czuli się właśnie takimi, można powiedzieć, przegranymi Unii Europejskiej, to ci, którzy czekają na ten właściwy Brexit, o którym Farage w tej chwili mówi.
14: I nie ma.
13: No więc właśnie.
14: Tego tak Brexitu jest, ciągle nie ma, przynajmniej w tej narracji Reform UK. No ja ciągle...
13: Tak. No, przypomnijmy, jeśli mogę wejść...
14: Nie, już redaktor, nie możemy. Już musimy kończyć, niestety.
13: Bo jest jeszcze Restore UK, to jest taki odłam z Reform, który jest jeszcze bardziej na prawo, jeśli w ogóle jeszcze można być, zawsze, nigdy nie mów nigdy, pana Lowa, który może jeszcze tutaj coś pokazać, choć myślę, że Farage, a pamięć polityczna, jak widać, jest dość krótka.
14: To prawda, bardzo krótka.
13: Nowej odsłonie.
14: Bardzo, tak, bardzo dziękuję. Doktor Małgorzata Kaczorowska z Uniwersytetu Warszawskiego była z nami w poranku. Dziękuję bardzo.
13: Bardzo dziękuję i dobrego dnia życzę. Ochłody.
14: Dziękuję bardzo. Dziś pierwszy dzień wakacji. Około 5 milionów uczniów podstawówek i szkół średnich ma już wakacje. Do tego studenci, którzy zaczynają właśnie długą przerwę wakacyjną, co oznacza, że Polacy zaczynają wakacyjne wyjazdy i podróże. A w studiu ze mną Martyna Wojciechowska, dziennikarka, podróżniczka, autorka książek, filmów i założycielka Fundacji Unawesa. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Dodałabym jeszcze inicjatorka projektu Młode Głowy, Otwarcie o zdrowiu psychicznym, bo jestem bardzo dumna z tego projektu.
14: No właśnie, i zaraz o nim porozmawiamy, bo co prawda wakacje kojarzą się z takimi samymi pozytywnymi skojarzeniami i z wolnością, i z czymś przyjemnym i spokojnym, ale jak przeczytałam na stronach waszej fundacji, to też jest taki czas ryzyka dla dzieciaków, dużej presji rówieśniczej, kiedy nie ma dorosłych, nie ma rodziców i no, dużo takiego eksperymentowania w różnych sytuacjach. Jak wy na to odpowiadacie w fundacji?
15: To jest rzeczywiście wbrew pozorom trudny czas i wymagający, bo to jest czas pozbawiony ram i pozbawiony jakiejś jednak ochrony, którą daje szkoła. To znaczy nauczyciele, pedagodzy, psycholog szkolny mają możliwość obserwowania jednak młodych ludzi w różnych sytuacjach i wierzę i trzymam za to kciuki, żeby reagowali. Natomiast tu mamy taki okres, kiedy wiele jest pierwszych razy.
14: Dużo samodzielności czasami.
15: Tak, i w różnych tematach te pierwsze razy mogą być. Czasami młodzi ludzie odczuwają dużą presję rówieśniczą, żeby nie wiem, sięgnąć po używki, żeby spędzić czas w jakiś niestandardowy sposób. To wszystko wzbudza wiele emocji w młodych ludziach i słusznie. Z drugiej strony też rodzice mają swoje pierwsze razy, jak reagować w określonych sytuacjach. My jako Fundacja Unaweza, jako projekt Młode Głowy, opracowaliśmy specjalną lekcję właśnie na wakacje, która nazywa się Plan Awaryjny, bo jest tak wiele rzeczy, których my nie możemy przewidzieć, ale na wiele możemy się przygotować. W jaki sposób rozpoznawać różne sytuacje, w jaki sposób reagować. Wiele szkół skorzystało z tego. Najczęściej to szkoły, które też realizują nasz projekt programu profilaktycznego, czyli godziny dla młodych głów, które są realizowane w szkołach. My docieramy z tym naszym programem profilaktycznym do blisko 1 000 000 uczniów w Polsce, ale to jest zupełnie oddzielna lekcja, więc tak naprawdę wiele informacji na lekcje.młodegłowy.pl. A ten nasz plan awaryjny to jest odpowiedź właśnie na te potrzeby, to jest odpowiedź na ten specyficzny dla dorosłych i dla dzieciaków okres. Choć tak naprawdę to, co jest chyba najistotniejsze, to żebyśmy my nie zaczynali różnych rozmów o trudnych tematach w pierwszy dzień wakacji, a dzisiaj taki właśnie mamy, tylko żeby budować to zaufanie, to pole w ogóle do rozmowy, to porozumienie, żeby budować znacznie wcześniej. I tak naprawdę o tym w ogóle jest też projekt Młode Głowy, takim długofalowym, mądrym wspieraniu, towarzyszeniu w ogóle młodym ludziom w procesie dorastania, które dzisiaj wiąże się z wieloma zagrożeniami, których my nie znamy z okresu naszej młodości i naszego dzieciństwa. Więc takie gadanie dorosłych niejednokrotnie, używam takiego sformułowania, bo tak to wygląda, czyli ja w twoim wieku, to dzisiaj nie ma żadnego zastosowania.
14: Bo to się nie pokrywa.
15: Nie pokrywa się, jest po prostu tak inaczej, jest tak szybko, jest tak wielka presja, nie tylko rówieśnicza, w ogóle presja, którą wywieramy również my na młodych ludzi, że im jest po prostu bardzo trudno i to jest bardzo wymagający czas.
14: Również na stronach waszej fundacji znalazłam taką informację, no, która mnie, mimo że jestem dziennikarką i wydaje mi się, że jestem zorientowana w wielu sprawach, ale jednak bardzo zaskoczyło, że samobójstwo to najczęstsza przyczyna śmierci młodych osób w Polsce i że w 2025 roku, w zeszłym roku, wzrosła liczba śmierci samobójczych wśród dzieci o 27%.
15: W bardzo dużym stopniu to właśnie te dane sprawiły, że ja stworzyłam projekt Młode Głowy. Z czasem zrozumiałam, że my tu w Polsce mamy do zaopiekowania najważniejszy i najpilniejszy problem,
14: czyli?
15: Czyli zdrowie psychiczne. Zdrowie psychiczne młodego pokolenia, które wszyscy chyba wiemy, bo słyszymy, te rzeczy do nas docierają, jak bardzo młodzi ludzie cierpią, jak bardzo nie mają siły żyć. Bo przecież odbierają sobie życie nie dlatego, że nie chcą żyć, tylko dlatego, że nie mają siły żyć. Nie wiedzą, jak sobie poradzić. Z naszych badań też wiemy, że 82% młodych ludzi w wieku szkolnym deklaruje, że problemy nawet dnia codziennego ich przerastają, że tego jest po prostu za dużo, że oni nie dają rady. I powtarzają takie zdanie, które jest przerażające. Chciałbym zniknąć. Chciałbym nie sprawiać już nikomu problemów. I tak, to było, to złamało mi serce, to sprawiło, że tę bezsilność postanowiłam przekuć w działanie. To sprawiło, że powstał projekt Młode Głowy, a ponieważ wiemy, że niektórych problemów systemowych nie jesteśmy w stanie rozwiązać.
14: Na przykład uzależnienia od internetu. To jest trudne.
15: Tak,
14: bardzo.
15: I potrzebujemy konkretnych regulacji prawnych. To się dzieje, ale zbyt wolno versus to, jak szybko ten rynek się rozwija i jak bardzo jesteśmy bombardowani różnymi rozwiązaniami, jak szybko AI się rozwija, czego no ja osobiście nie przewidziałabym szczerze, że to będzie aż tak szybki proces i nie nadążamy za tym. Więc biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, my po prostu musimy, to jest nasz obowiązek, zadbać o fundament na naszym fundamentem jest zdrowie psychiczne młodych w szczególności, ale nasze też, ponieważ przez lata o tym się w ogóle nie mówiło.
14: To było wstydliwe w ogóle.
15: Tak, zamiataliśmy to pod dywan, a w wielu szkołach nadal funkcjonuje takie przekonanie, że do psychologa czy pedagoga szkolnego idzie się za karę, a nie tak jak chodzimy do stomatologa przejrzeć nasze zęby, co jest, mam nadzieję, dzisiaj już jednak normą, no to tak samo warto jest podejść do naszej głowy. Zdrowie psychiczne to też zdrowie.
14: Wiem, że ty właśnie też wróciłaś z kolejnej wyprawy, tym razem chyba do Mongolii. Zanim przejdziemy do twoich wypraw i książki, to chciałam zapytać, czy ty jako właśnie kobieta na krańcach świata, czy ty w ogóle miewasz wakacje, takie wakacje, które służą tylko relaksowi, tylko odpoczynkowi?
15: No, gdyby tak spojrzeć na moją pracę, to niektórzy mogą przypuszczać, że ja wyłącznie wypoczywam, jeżdżę na krańce świata i super się tam bawię, co jest absolutnie zgodne z prawdą. Kocham moją pracę i to jest wielki przywilej. Jednocześnie chciałabym nadmienić, że to nie są

0: lubię wypoczynek aktywny, lubię wypoczynek na łonie natury, więc może takie bujanie się na hamaku od rana do wieczora.
1: Nie.
0: Pewnie bym nie dała rady, a może inaczej, nie dałabym długo tak rady wypoczywać, ale ja mam teraz, w związku z tym, że mam córkę, która właśnie skończyła 18 lat, ale te ostatnie wszystkie lata wakacji i te również będą w tym duchu się rozwijały, a mianowicie spędzamy czas na odkrywaniu świata, który jest jej pasją, czyli sztuki. Czyli chodzimy po muzeach, chodzimy na wystawy,
1: galerie, tak.
0: Oglądamy niesamowite budowle i Marysia mi bardzo dużo opowiada i edukuje mnie właśnie z historii sztuki. Także to jest dla mnie, wiesz, taka podróż w zupełnie innym wymiarze. Zupełnie inna. Ja pierwszy raz pojechałam do Rzymu w całym moim życiu. Pierwszy raz pojechałam do Florencji, wyobrażasz sobie?
1: I córka jest teraz przewodniczką. Wspaniale. Wiesz co, mam w ręku twoją książkę. Jest to naprawdę pięknie wydana książka. Niestety w radiu nie mogę państwu pokazać. Przesunąć horyzont 20 lat później.
0: I a nie jest... możemy dać powąchać.
1: Nie wiem, można,
0: jak
1: jest
0: ty,
1: piękno.
0: Ale ja zawsze potrzebuję powąchać książkę. Tak,
1: i pięknie wydana i wspaniała. I pięknie ilustrowana z fantastycznymi zdjęciami. To nie jest pierwsze wydanie, to jest trzecie, o ile pamiętam, wydanie, ale jest to nie tylko historia twojej wyprawy w Himalaje, ale też historia tego, co zdarzyło się wcześniej i właśnie po co ty tam pojechałaś i co ci to dało. Więc może właśnie zapytam, po co ci była ta wystawa, wyprawa w Himalaje?
0: No, teoretycznie jest to rzeczywiście kolejna książka wydana pod tytułem Przesunąć horyzont. Tyle, że to wydanie to jest Przesunąć horyzont 20 lat później i spełniam tę obietnicę. To znaczy książka, która wyszła w 2006 roku, zaraz po mojej wyprawie na Mount Everest, była jednak inną książką. Już pomijając to, że ta książka obecna jest dwa razy dłuższa i obejmuje znacznie szerszy wycinek czasu i mojego życia, o tyle opisuje te historie, które wydarzyły się przed wyprawą na Mount Everest, czyli bardzo też trudne doświadczenie, wypadek samochodowy w trakcie realizacji zdjęć do programu. Mój operator, który zginął na moich oczach, ja ze złamanym kręgosłupem i wyrokiem od lekarzy, że już nigdy nie wrócę do pełnej sprawności. To wszystko było... Dzisiaj wiem, jak bardzo to było trudne. I dzisiaj dopiero widzę pewne swoje decyzje też, które podejmowałam w innym świetle. I uważałam, że warto jest o tym napisać. Wydawnictwo Agora zwróciło się do mnie w zasadzie z propozycją wznowienia książki, która no, w pewnych kręgach stała się już taką znaczącą pozycją, do której wiele osób chciałoby wrócić. I ja poczułam, że ja nie mogę tej książki wypuścić w tym kształcie. To znaczy na bazie tamtego tekstu powstał zupełnie nowy tekst, który opowiada szerzej o kontekście tych wydarzeń i też opowiadam w nim, kim byłam. Odwiedziłam samą siebie sprzed 20 lat, ale także o tym, co się wydarzyło po tym, kiedy stanęłam na szczycie Mount Everestu. Tam ta książka kończyła się dokładnie w tym momencie, 8848 metrów nad poziom morza. No i prawda, zaczyna się moje nowe, lepsze życie. Z czasem okazało się, że Mount Everest nie jest najwyższą górą na świecie.
1: I nie najważniejszą.
0: I nie najważniejszą, znaczy zdaniem geografów nadal jest, oczywiście. Natomiast z perspektywy kobiety 20 lat starszej, która już wiele więcej przeżyła, ja dzisiaj mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że jest wiele gór znacznie wyższych. To są te Everesty, które mamy w swoim życiu, które czasem dopadają nas w najmniej oczekiwanym momencie. To może być utrata pracy, to może być rozwód, to może być śmierć kogoś bliskiego, to może być choroba, to może być każdy moment, kiedy stoimy patrząc na ten horyzont, jakikolwiek by on nie był i zastanawiamy się, a co jest dalej, tak? A co tam jest, jakby co się wydarzy, jeśli ja postanowię dzisiaj coś zmienić w moim życiu, czy mogę, czy mnie na to stać. I tak naprawdę o tym jest ta książka, o tych naszych codziennych Everestach i o tym przesuwaniu horyzontu w bardzo wielu aspektach naszego życia.
1: To powiedz jeszcze na koniec, czego cię uczy to podróżowanie na koniec świata, bo czasami to są

0: spotkania z ludźmi, czasami to są takie podróże w głąb siebie, właśnie takie zastanawianie się, kim jestem i czego ja właściwie chcę. Co jest też takim twoim celem w tej podróży?
1: Nie jeżdżę do miejsc od bardzo dawna. Jeżdżę do ludzi. Dla mnie miejsca i te niesamowite krajobrazy i budowle, które stworzył człowiek, to jest rodzaj scenografii, w której odbywają się i rozgrywają się niesamowite ludzkie historie. I tak o tym myślę. Dlatego jestem w stanie wracać do różnych miejsc wielokrotnie, bo za każdym razem widzę to miejsce inaczej, bo widzę je oczami moich bohaterek, moich bohaterów. Dla mnie to jest też uzupełnianie puzli mojego życia, bo każdy z nas ma w sobie różne pytania, na które z różnych przyczyn nie znalazł odpowiedzi. Co jest w życiu ważne? Czego tak naprawdę chcemy? I możemy się w tych historiach, które ja przewożę z krańców świata, każdy z nas się może jakoś przejrzeć, może znaleźć kawałek, który będzie pasował do tych puzli jego życia.
0: Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. A państwa zapraszam w podróż z Martyną Wojciechowską i sięgnięcie po książki Przesunąć horyzont 20 lat później Martyny Wojciechowskiej. Bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to potem będą jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
0: Opakowanie?
3: Wpadło.
2: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie, z tym bilecikiem można podejść do kasy.
4: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
5: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
6: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
7: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak.
8: Na stówa.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Niedziela to będzie kolejny dzień ekstremalnych upałów w Polsce. Miejscami na zachodzie termometry wskażą 42 stopnie. Takie temperatury to testy dla sieci energetycznych, jednak operatorzy zapewniają, że blackout na dużą skalę nam nie grozi, a informacje o rekordach gorąca dla czerwca płynęły z Czech, Niemiec czy Szwajcarii. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Po gorącej sobocie przed Polską jeszcze gorętsza niedziela. Na zachodzie kraju temperatury mogą sięgnąć 42 stopni, ale upał nie oszczędzi żadnego regionu. Obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego najwyższego stopnia przed ekstremalnymi temperaturami właśnie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega Polaków, by tych ostrzeżeń nie lekceważyli, bo zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, który ma mało charakterystyczne objawy. Mówił w TOK FM kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie, profesor Łukasz Małek.
11: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, czasami z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia. To są takie najczęstsze początkowe objawy. Jeśli one towarzyszą zbyt długiemu przebywaniu właśnie na słońcu w wysokiej temperaturze, no to należy to ze sobą powiązać i wtedy poszukać pomocy, przemieścić się do jakiegoś miejsca, gdzie ta temperatura jest dużo niższa, schłodzić się, przyjmować zimne napoje, żeby po prostu znormalizować tą temperaturę. To też zapobiegawcze oczywiście można robić, wiedząc, że taka sytuacja może mieć miejsce, czy że możemy być na to narażeni.
10: Ratownicy medyczni podpowiadają, kto nie musi, lepiej niech nie wychodzi z domu. Aktywność fizyczną w tym czasie warto ograniczyć. Jeśli musimy być na zewnątrz, to szukajmy cienia. Podstawa to też odpowiednie nawadnianie organizmu, mówi ratownik medyczny z Łodzi Piotr Łazicki.
12: Osoby starsze, dzieci niestety są bardziej podatne na utratę płynów. Pocimy się w wysokich temperaturach, nie odczuwamy aż tak bardzo utraty tej równowagi płynowej i uzupełniajmy, możemy zwiększyć o 30-40%, czyli jeżeli normalnie pijemy 2,5-3 litry, śmiało możemy dojść na dobę do 4 litrów, nic się nie stanie.
10: Warto też odpowiednio się ubierać, zakładać na siebie ubrania wykonane z naturalnych materiałów, w jasnych, odbijających promienie słoneczne kolorach. Obowiązkowe jest też nakrycie głowy. A rekordowo wysokie temperatury to spore wyzwanie również dla samorządów i dla infrastruktury, gdy za oknem skwar rośnie zużycie wody, ale też zapotrzebowanie na prąd, bo wentylatory i klimatyzacja działają pełną parą. Będziemy robić wszystko, by przerw w dostawach prądu nie było i by takiej sytuacji uniknąć, ale wykluczyć chwilowych wyłączeń w 100% niestety się nie da, mówi Karol Dziuda z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łódzkim Magistracie.
13: Te zapasy mocy są przez spółki robione, natomiast oczywiście nie możemy wykluczyć jakiejś sytuacji, gdzie będą awarie. No i wtedy będzie trzeba szybko i jakby skutecznie zainterweniować w takiej sytuacji awarii, że będziemy mieli ciągłość tych podstawowych dostaw, ciągłość dostępu do wody, ciągłość dostępu do energii elektrycznej.
10: TOK FM jednak prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Anichimowski zapewniał, że nie ma zagrożenia blackoutem. Jak tłumaczył w EKG na antenie TOK FM, w czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i wysoka produkcja energii z fotowoltaiki.
14: Są odnawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia zawsze lekką nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie dwa razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
10: Grzegorz Anichimowski zapewnia też, że w poniedziałek w momencie powrotu do pracy w biurach w całej Polsce nie powinno dojść do przeciążeń sieci. Jeżeli ktoś zauważy dziecko zamknięte w samochodzie podczas upału, może wybić szybę dla ratowania jego życia. Wystarczy wcześniej o takim zamiarze telefonicznie poinformować policjantów.
15: Przestrzegam przed tym, żeby nie działać pochopnie. Zawsze sprawdźmy wszystkie inne możliwości w sytuacji, kiedy naprawdę widzimy, że dziecko w pojeździe omdlewa, nie reaguje na nasze wołania. Wtedy faktycznie w stanie wyższej konieczności możemy działać. Pamiętajmy o tym, żeby nie wybijać tej szyby w miejscu, gdzie znajduje się to dziecko. Zróbmy to po drugiej stronie.
10: Mówi Przemysław Kędzior z Policji w Opolu. Ratowanie życia zawsze jest priorytetem, dlatego wybicie szyby w aucie jest legalne, jeżeli wewnątrz przebywa także przegrzane zwierzę. Odnotujmy, sobota najgorętsza była na zachodzie kraju, gdzie w Słowicach temperatura sięgnęła 38 stopni Celsjusza. Rekordy ciepła dla czerwca, rekordy historyczne odnotowano w ciągu dnia m.in. w Niemczech, Danii, Szwajcarii i Czechach. Fala upałów przesuwa się na południowy zachód Europy. Ostrzeżenia najwyższego stopnia dla Polski obowiązują do poniedziałku wieczorem. Do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 2 grosze, benzyny 98,670, a diesla 6,17. To wskazania w nowej decyzji ministra energii. To mogą być ostatnie dni niskich cen paliw na stacjach porównywalnych do tych sprzed roku. Wiele może zmienić się 1 lipca, jeśli rząd nie przedłuży pakietu obniżek. W tym tygodniu szef resortu energii powiedział, że nie ma takiej potrzeby. Pełna likwidacja pakietu CPN oznacza m.in. powrót do pełnej stawki VAT, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
3: Zmiana podatku z 8 do 23% przy obecnym poziomie ceny hurtowej oznaczałaby, że od 1 lipca na stacjach zapłacilibyśmy drożej za benzynę i olej napędowy nawet około 80 groszy na litrze.
10: Analitycy przewidują jednak, że stacje będą podnosiły ceny stopniowo. -41 stopni pokażą termometry miejscami na południowym zachodzie kraju. W całej Polsce powyżej 35, 38 w Warszawie, 39 w Bydgoszczy. Będzie słonecznie, natomiast w ciągu dnia od zachodu zaczną nadciągać chmury, które mogą przynieść burze z gradem.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: W Gdańsku zakończyła się wczoraj największa konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy i jej przyszłej współpracy z Europą. Byli światowi liderzy, w tym Ursula von der Leyen, prawie 70 państw, najważniejsze instytucje międzynarodowe, setki przedstawicieli biznesu. Jednak konferencja odbywała się w cieniu awantury po odebraniu przez polskiego prezydenta medalu prezydentowi Ukrainy, który do Gdańska ostatecznie nie przyjechał. W konferencji brał udział Bartłomiej Kot, prezes Aspen Institute w Europie Środkowej. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
8: Premier Donald Tusk zapowiadał tuż przed konferencją, że będzie ona sposobem, żeby obniżyć trochę emocje w stosunkach polsko-ukraińskich. Czy to się udało?
16: Wychodzę z tego założenia i to też było widać w Gdańsku, że biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoratu. I ten wątek, no on się oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać. Wszyscy raczej byli zorientowani na potencjał tej współpracy. I to nie tylko i wyłącznie ukraińsko-polski, bo mamy taką tendencję do tego, że oczywiście rozmawiamy o tej konferencji przez pryzmat tego, że Polska była gospodarzem i że to polskie firmy chcielibyśmy, żeby osiągały największe sukcesy na tym polu. Natomiast jest to konferencja, czy była to konferencja po prostu iście międzynarodowa i dla wielu z tych osób po prostu ten wątek polsko-polski czy polsko-ukraińsko-polski nie stanowił największego znaczenia i jeżeli się pojawiał to gdzieś naprawdę w jakichś kuluarowych dyskusjach jako forma odniesienia, to dlatego, dlaczego nie ma prezydenta Zełenskiego, ale na pewno w moim odczuciu nie rzutował poważnie na sam aspekt biznesowy tego przedsięwzięcia.
8: Kiedy słuchałam online konferencji, to szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła w Gdańsku rzeczy ważne z punktu widzenia ukraińskiego. Powiedziała coś takiego: inwestycja w Ukrainie to inwestycja w Europie, w przyszłym kraju członkowskim Unii Europejskiej. No i stąd pytanie, jak wygląda dziś ta ukraińska ścieżka akcesyjna? No i komu ona przeszkadza w Polsce?
16: Na pewno Ukraina stoi przed wielkimi wyzwaniami związanymi nie tylko i wyłącznie oczywiście z tym, o czym rozmawiamy na co dzień, czyli wysiłkiem zbrojnym, ale też przede wszystkim dostosowania się do wspólnego rynku europejskiego, jeżeli jest taka perspektywa dla niej przewidziana przez Komisję Europejską czy przez państwa członkowskie, ale także przez samych Ukraińców. I większość tych rozmów, które miały miejsce na Ukraine Recovery Conference, ona ze strony liderów biznesu właśnie podkreślała to, że przyszłość Ukrainy jako części składowej Unii Europejskiej należy postrzegać ją właśnie przez pryzmat unifikacji tego prawa, dostosowania go do standardów europejskich. To też jest mowa oczywiście o przejrzystości prowadzenia biznesu, przejrzystości też oczywiście, żeby wyeliminować jakieś tendencje korupcyjne. Też żeby, bo to też jest dość ciekawe, wydaje mi się, że bardzo często o tym mówimy, że państwa, które oczywiście pomagały Ukrainie przez okres wojny, czy pomagają do dzisiaj, że oczekują, wyborcy w tych państwach oczekują jakiegoś rodzaju preferencyjnego traktowania. Tutaj raczej ze strony liderów biznesu, i to też bardzo mocno przybrzmiewało na tej konferencji, jest nie tyle chęć traktowania preferencyjnego, co po prostu przejrzystego i równego traktowania, że to, gdyby to się udało zapewnić, to Ukraina jest na dobrej drodze do Unii Europejskiej, no ale decyzja zawsze w tym zakresie jest podejmowana nie tylko przez Komisję Europejską, nie tylko przez liderów państw, ale w niektórych z tych państw będzie też oczywiście podejmowana chociażby w formie referendalnej, i to z pewnością już rodzi takie spolityzowanie tego tematu, gdzie wątki napięć bilateralnych pomiędzy Ukrainą a państwem jakimś członkowskim Unii Europejskiej może zgenerować oczywiście problemy, i w naszym kontekście polskim z pewnością wielkim wyzwaniem będzie to, w jaki sposób zarządzimy tematem chociażby rolnictwa, gdzie Ukraina ze względu na swoją ekstensywne uprawy na pewno jest bardzo konkurencyjna w stosunku do także naszych rolników. No ale też w jaki sposób oczywiście rozegramy te nastroje bilateralne polsko-ukraińskie, też te, które dotyczą historii, żeby nie rzutowały na taką decyzyjność w zakresie wyrażenia zgody na członkostwo Ukrainy w Polsce. Wydaje mi się, że nadal jest taka chęć po stronie bardzo dużej ilości polityków, którzy odczytują gdzieś nastroje elektoratu, który poczuł się po prostu skrzywdzony także decyzją prezydenta Zełenskiego, i trzeba rozmawiać na temat tego, w jaki sposób krótkotrwałe decyzje polityczne nie powinny rzutować na długotrwałe procesy, w których obecnie jesteśmy.
8: Konferencja w dużej mierze była poświęcona tym aspektom gospodarczym. I być może nie wszyscy o tym wiedzą, ale w tej chwili Polska ma bardzo dużą nadwyżkę handlową z Ukrainą. Nasz eksport do towarów z Polski trzykrotnie przewyższa import towarów z Ukrainy. Ale po tych protestach rolników, o których pan wspomniał, wielu Polaków boi się tego wejścia ukraińskiego do wspólnoty i nie widzi korzyści. Czy fakt, że Polacy nie widzą tych korzyści z włączenia Ukrainy do Unii Europejskiej, wynika według pana właśnie z tych poprzednich protestów, czy z tych naszych wewnętrznych tutaj politycznych narracji, czy bardziej z jednak propagandy rosyjskiej?
16: Wydaje mi się, że to jest oczywiście wielowektorowe. Znaczy, jeżeli chodzi o propagandę rosyjską, Rosjanie mają tendencję do tego także w swoich działaniach dezinformacyjnych, że nie zawsze kreują rzeczywistość, ale po prostu nakręcają pewnego rodzaju nastroje, które w społeczeństwie są, amplifikują je, wykorzystując do tego oczywiście fake newsy, ale często też przekazy prawdziwe, tylko po prostu w odpowiedni sposób podlane albo narracją, albo przedstawione w konkretnym świetle. Na pewno jest też tak, że polscy rolnicy to jest ogromny taki zasób, ogromna grupa wyborców. Ich obawy są brane przez polityków na poważnie, chociażby ze względu na ilość osób, które później idą głosować w ramach tej grupy. I to widzimy już od lat, chociażby nawet w kwestiach ukształtowania naszego systemu podatkowego i tego, dlaczego on preferuje nadal na przykład rolników, jeżeli chodzi o stawki. Natomiast jeżeli mówimy o Ukrainie w kontekście Unii Europejskiej, rozszerzenie nie jest tylko i wyłącznie decyzją zawsze gospodarczą. To jest także decyzja polityczna dotycząca ukształtowania systemu decyzyjności w ramach Unii Europejskiej. I tutaj obawy nie są tylko po stronie polskiej, wręcz bym powiedział, że nawet są częściej po stronie państw zachodnioeuropejskich, które mają świadomość tego, że przy doprowadzeniu do rozszerzenia o państwo powyżej 30 milionów, ogromnym zasięgu, jeżeli chodzi o geografię, w porównaniu do innych państw europejskich, no, zmienią się wektory po prostu polityki wewnętrznej unijnej. To oczywiście to już w jakimś zakresie jest. Europa dzisiaj się fokusuje oczywiście na rezultat wojny w Ukrainie, ale trzeba będzie mieć z tyłu głowy, że Ukraina w Unii Europejskiej to oznacza trwała granica z agresywnym państwem, jakim jest Rosja, i to nie taka, która przebiega pomiędzy Finlandią a Rosją, czy pomiędzy Polską a Rosją, ale ogromna, nie do końca prawdopodobnie ze względu na, czy na działania wojenne jeszcze ustalona granica. To jest kwestia także oczywiście gwarancji bezpieczeństwa i tego, w jaki sposób Europa miałaby odpowiadać na jakieś zagrożenie ze strony rosyjskiej. Więc to jest ten czynnik polityczny. Jest czynnik oczywiście gospodarczy, który omówiliśmy. No i trzecia rzecz, no ta wynikająca z tego dopuszczenia zewnętrznego kapitału na Ukrainę. Dzisiaj Ukraina na pewno stoi przed wielkim wyzwaniem, znaczy bycie częścią wolnego rynku to jest dla Ukrainy, byłby dla Ukrainy ogromny zysk, ale na pewno też jest konkurencja na tym polu, ponieważ firmy amerykańskie, kapitał chiński,
8: niemiecki, też
16: są zainteresowane oczywiście inwestycjami w Ukrainie i pytanie, na jakich warunkach Ukraina będzie wstępować do Unii Europejskiej w taki sposób, żeby z jednej strony utrzymać prosperity po prostu całej Unii Europejskiej jako takiej, gdzie tak jak mówię, interesy poszczególnych wyborców są brane pod uwagę, a z drugiej strony oczywiście zaakceptować to, że to dołączenie Ukrainy to niejednokrotnie w niektórych sektorach gospodarki jest rewolucja pozytywna. Znaczy Ukraińcy dzisiaj przynoszą po prostu nowe technologie, są miejscem, gdzie można testować te technologie.
8: I my możemy się od nich uczyć.
16: Do końca.
8: Bardzo dziękuję. Tak. Bartłomiej Kot, prezes Aspen Institute w Europie Środkowo-Wschodniej. Dziękuję bardzo. Ten tydzień zdominowały dwie afery. Sprawa medalu prezydenta Zełenskiego i sprawa Szpitala Południowego. Ale działo się też dużo innych ciekawych rzeczy. A ten tydzień w Polsce i na świecie podsumują ze mną Jakub Korus z TVP. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
8: I Magdalena Chrzczonowicz, OKO.press. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
8: No to może słuchajcie, zacznijmy od tematu, o którym już rozmawialiśmy wchodząc do studia, czyli właśnie od konferencji w Gdańsku, konferencji o odbudowie Ukrainy, no która chyba odbywała się jednak w cieniu tej awantury o UPA i order Zełenskiego. Magdaleno, ty byłaś na tej konferencji. Powiedz, czy ta sprawa w ogóle dominowała w rozmowach, czy niekoniecznie?
18: Myślę, że w tych rozmowach, które są tam najważniejsze na tej konferencji, czyli tych głównie biznesowych i takich nieoficjalnych, może to niedobrze brzmi, ale no nie tych, które słyszeliśmy z telebimów, może tak. Myślę, że to nie miało takiego znaczenia, natomiast to było, i to jest zresztą główny cel tej konferencji, warto to powiedzieć, jak sądzę, dlatego, że zewnętrzne panele, do których można było dołączyć i których można było wysłuchać, były, mówiąc wprost i potocznie, niewiarygodnie nudne. I tam się nic, myślę, że na tym poziomie tych takich dyskusji, które mogliśmy usłyszeć, które można było przytoczyć w mediach i tak dalej, to te wszystkie dyskusje w gruncie rzeczy nie miały trochę znaczenia, były ozdobnikami.
8: A wszystko, co najważniejsze, działo się w kuluarach.
18: Tak sądzę i tam, więc nie odmawiam tej konferencji ważnej roli w tym właśnie, na tym poziomie takim biznesowym, natomiast jeżeli chodzi o taki ludzki wymiar tej konferencji, no to ona to trochę jest bez sensu, bo to się tam nie dzieje. Tam oczywiście pada mnóstwo ciekawych i pięknych słów ze scen, natomiast są to słowa głównie pod tytułem wspieramy Ukrainę, a to, czy za tym idzie rzeczywiste wsparcie, no to jest inna rzecz. Natomiast było widać ten kryzys w przemówieniu chociażby Donalda Tuska, tym otwierającym. To znaczy ono było, ja je uznałam za odrobinę chłodne jednak i takie, no takie też bardzo konwencjonalne, nie takie jakbyśmy chcieli usłyszeć pomiędzy bardzo bliskimi sojusznikami i bardzo bliskimi przyjaciółmi. Ja rozumiem, że Donald Tusk też nie chciał eskalować tego konfliktu. Potem pojawiły się takie analizy w mediach, że fakt, że Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Gdańska,
8: to nawet lepiej.
18: Ja z początku myślałam sobie, to bardzo dziwna interpretacja, ale potem przeczytałam kilka takich analiz i pomyślałam sobie, być może rzeczywiście tak jest, nie wiem, że być może tam no, to napięcie by wzrosło. No nie było go, więc się tego nie dowiemy. Natomiast no, miałam poczucie, że ten chłód było tam widać, jeżeli chodzi o chociaż i Donald Tusk i Ursula von der Leyen, której oczywiście ten konflikt nie dotyczył, ale no, próbowali jakby zatrzeć to wrażenie, ale to było widać.
8: Uważacie, że ta sprawa odebrania orderu, która była bardzo, bardzo mocno rozgrywana w mediach i do dzisiaj jest zresztą, bo te komentarze nie milkną, ona była celowo w ten sposób rozegrana przez pana prezydenta i też Jarosława Kaczyńskiego, a jeśli tak, to po co? Kuba Kłarus?
17: Absolutnie tak, to znaczy ten kryzys po prostu służy stronie prezydenckiej. I teraz
8: to widzimy w sondażu.
17: Otóż to. I teraz to jest tak, ja się bardzo cieszę, że w Gdańsku oddzielono te dwie kwestie, tak? To znaczy, myślę, że jedną sprawą są sprawy naszych emocji, sprawy naszej historii, przeszłości i oczywiście zajmujmy się nimi, to jest bardzo ważne. Ale z drugiej strony myślmy po prostu chłodno, kalkulujmy. I być może w ogóle ten kryzys zrobił nam taki reality check trochę, nam Polakom. I może nawet stronie rządzącej troszkę. I to dobrze. Ale co do prezydenta, no to absolutnie tak, zresztą to było widać już po tym wszystkim, co się wydarzyło. To znaczy, po pierwsze, ja jeszcze tydzień temu, kiedy rozmawiałem z ludźmi ze strony rządowej, oni mi mówili, prawdopodobnie prezydent przeczeka tę konferencję i dopiero wtedy odbierze ten order. Sam fakt, że zrobił to zaraz przed konferencją, żeby jeszcze podgrzać dodatkowo atmosferę, już świadczy o tym, że nie brał pod uwagę tego, czy to przysłuży się Polsce, czy się nie przysłuży, jak to wpłynie na nasze relacje. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, zwróćcie uwagę, co powiedziała strona prezydencka po tym, kiedy okazało się, że Zełenski nie przyjedzie. Oto wyszedł pan minister Przydacz i napisał na Twitterze, że ho, ho, ho, nikt nie szanuje Donalda Tuska w Europie, proszę zobaczyć, to jest banda nieudaczników, nie dogadali się, zresztą jeszcze Zełenski skacze im po głowie. Znaczy, tego typu wypowiedzi dają probierz i jakby wskazują na to, że stronie prezydenckiej chodzili wyłącznie o eskalację w tym wszystkim, nic więcej.
8: Z tego, co mówisz, rozumiem, że otoczenie i sam pan prezydent Nawrocki próbowali zniszczyć taki sukces potencjalny rządowi, czy nawet premierowi Tuskowi, no bo ta konferencja, sam fakt, czytałam takie komentarze, że sam fakt, że odbywa się w Polsce, już było sukcesem. Czy rzeczywiście udało się prawicy zniszczyć ten sukces i czy ta konferencja była dla obozu rządzącego jakimś istotnym politycznym wydarzeniem?
18: No, przypomnijmy, że ta konferencja odbywa się co roku, od kilku lat w różnych miastach Europy i wcale nie na początku w Polsce. To już był któryś raz, więc ja bym tutaj nie przesadzała z tym sukcesem, bo to nie są igrzyska olimpijskie, więc nie tak znowu bez przesady. Ona się po prostu odbywa w różnych miastach Europy. To dobrze, że ona się odbywa. Natomiast no, akurat była kolejna Polska, więc bez przesady. Natomiast na pewno to, co się udało skrajnej prawicy i prawicy, ale niestety jest również z mojego punktu widzenia za mało kontrowane przez koalicję rządzącą, to jest popsucie relacji z Ukrainą, takie podbicie tego konfliktu z Ukrainą, ale też przede wszystkim to jest jeszcze gorsze, bo na poziomie politycznym to jest jedna rzecz, która nam się nie opłaca. Popsucie tych, czy zniszczenie tych relacji nam się nie opłaca. Ale z drugiej strony jest jeszcze ten czynnik ludzki tak zwany, o którym mówiłam wcześniej. I tutaj na przykład czyli myślę o uchodźcach i uchodźczyniach ukraińskich w Polsce. No i tutaj na przykład do tego wzrostu antyukraińskich nastrojów. No, tutaj nie mogę powiedzieć, żeby koalicja rządząca się im na tyle przeciwstawiała, jak powinna. To, że Donald Tusk od dawna mówił bardzo dużo podkreślał bardzo często, jakie ciężary społeczeństwo polskie ponosi w związku z obecnością miliona osób, to nie są miliony, wiele milionów, to jest milion osób. I jakie duże ciężary ponosimy w związku z tym. To również, oczywiście to jest subtelne, to nie jest nagonka. Natomiast to również może podbijać takie nastroje, a w każdym razie ich nie uśmierza na pewno. W związku z czym to jest problem, natomiast oczywiście przoduje tutaj skrajna prawica i przoduje tutaj prawica. I to, co powiedział Jakub, to znaczy myśmy trochę w oku myśleli o tym, że to się może tak wydarzyć, że ale trochę mieliśmy nadzieję, że to trochę niemożliwe, żeby prezydent zrobił to tuż przed tą konferencją, odebrał ten order. To znaczy właśnie myśleliśmy, jeżeli już ma to zrobić, bo już politycznie nie może się z tego wycofać, no to zrobi to po konferencji. Tymczasem okazuje się, że zrobił to złośliwie, specjalnie tuż przed.
8: No dobrze, słuchajcie, a ja czytam dzisiaj w Financial Times, który właśnie pisze o Polsce i o tej całej awanturze, w ten sposób. Opozycja chce zablokować stronie ukraińskiej członkostwo w Unii Europejskiej. Jak pisze korespondent Michael Minder do Financial Times, Jarosław Kaczyński pogłębia historyczny spór z Kijowem. Lider prawicowej opozycji w Polsce wzywa Warszawę do zablokowania rozmów akcesyjnych Kijowa z Unią. Tym samym ten historyczny spór jest z najbliższym z sojuszników, stał się nowym frontem w jego walce z premierem Tuskiem. I dalej jeszcze jedno zdanie. Ta historia pokazuje, że jak polska debata na temat Ukrainy się całkowicie zmieniła od pierwszych miesięcy pełnoskalowej inwazji, kiedy ówczesny rząd PiS w Warszawie przewodził zachodniemu wsparciu dla Kijowa. Przypomnijmy, że był to rząd PiS.
17: Oczywiście, pamiętamy Jarosława Kaczyńskiego, który chciał misji nawet stabilizacyjnej, w której braliby udział Polacy. Pamiętamy Mateusza Morawieckiego, który do dzisiaj w ogóle uważa za pewne swoje dziedzictwo to, że jeździł po Europie i lobbował za sprawą ukraińską.
8: I super.
17: Oczywiście tak. I to się w ogóle...
8: Chwała mu za to.
17: To się oczywiście chwali. Ja bym tylko w pewnej takiej kontrze i jakoś troszkę sceptycznie względem tego artykułu, tylko pod takim kątem, że jest wiele środowisk w Europie, które nie bardzo palą się do tego, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej.
8: Nie tylko polska prawica.
17: Nie tylko polska prawica. I ja po prostu, czego bym wymagał od polskiej klasy politycznej w tym takim, po tym reality check, o którym powiedziałem, to tego, żebyśmy nie dali się w tę rolę jako Polacy wtłoczyć, bo tak jak mówię, już zresztą Peter Madziar też sygnalizował, że Ukraina parę rzeczy musi zrobić, zanim do tej Unii wejdzie, więc nie dajmy się wrzucić. No tylko, że niestety dla prawicy polityka zagraniczna zawsze jest funkcją polityki wewnętrznej.
8: Słuchajcie, bardzo krótko podsumował to i celnie moim zdaniem Krzysztof Warga w Newsweeku napisał tak. Naprawdę trzeba powtarzać, że antyukraińskość jest prorosyjskością, a więc samobójstwem Polski. I dodaje, Rosja bierze nam mózgi.
18: Dokładnie tak jest. To znaczy musimy sobie też uświadomić, że w którymś studiu toczyłam też taką dyskusję o tym, że usłyszałam takie zdanie, polskie nastroje takie są, tak, antyukraińskie, no i co zrobimy? A warto tutaj podkreślić dokładnie to, co Krzysztof Warga, to znaczy to nie jest tak, że one takie są, bo
8: same się robią
18: i tylko po prostu w każdy zakątek naszej debaty publicznej weszła już Rosja, to znaczy weszła ta rosyjska dezinformacja i my naprawdę nawet sami nie wiemy, w których to jest miejscach. To nie jest oficjalne, to nie jest coś, co można zobaczyć gołym okiem. Różne komentarze w social mediach, które oglądamy, słuchamy, ludzie to robią i coraz większą to zdobywa popularność, to one mogą być inspirowane właśnie przez rosyjską dezinformację, więc to jest ważna kwestia. Druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, to a propos tego wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Najbardziej tragiczne w tym jest to, że tak jak powiedziałaś, dobre relacje z Ukrainą, bardzo bliskie relacje z Ukrainą są naszą racją stanu, mówiąc już takim górnym.
8: Co mówił Piłsudski, co mówił Giedroyć.
18: Tak, są dla nas bardzo ważne, nie tylko ze względów etycznych i prawno-człowieczych, ale ze względów strategicznych
8: bezpieczeństwa.
18: I bezpieczeństwa, to jest jasne. Tymczasem prawica szkodzi tym relacjom, ale nie dlatego, że uważa, że nasze dobre relacje z Ukrainą są dla nas szkodliwe, tylko i wyłącznie z powodu politycznego interesu. Tylko i wyłącznie dlatego, że chce pokonać jeszcze skrajniejszą prawicę w tych antyukraińskich nastrojach i chce po prostu wygrać wybory. To jest jedyny cel. Mhm. I to jest właśnie tragiczne.
8: Słuchajcie, jeszcze minutkę mamy przed informacjami. Ja chciałam tylko przypomnieć, że w Newsweeku również Dominika Długosz pisze, donosi, że doszło do spotkania Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego, który, jak przypomnę, którzy mieli ostatnio trudne stosunki, chłodne bardzo. I do tego spotkania doszło w Sulejowie podczas zjazdu Gazety Polskiej i symbolicznie mieli ci liderzy PiS-u się pojednać, uścisnąć sobie rękę i jakoś symbolicznie się pogodzić. Według Dominiki to jest sygnał, że prawica zwiera szeregi przed kampanią wyborczą, a do Jakuba Korusza takie pytanie. Czy ty uważasz, że ta sprawa antyukraińska, to granie taką fobią antyukraińską, antymigrancką, to będzie jakiś motyw przewodni tej kampanii wyborczej, czy ona się już zaczęła?
17: Ona już się zaczęła i będzie to motyw kampanii wyborczej. No i myślę, że niestety będziemy obserwować takie mocne zaostrzenie, bo tutaj jednak prawica rozumiana jako Prawo i Sprawiedliwość, jako dawna Zjednoczona Prawica, będzie się musiała ścigać z Konfederacją i będzie się musiała ścigać z Grzegorzem Braunem.
8: Ścigać na...
17: Ścigać na radykalizm,
18: na
17: ścigać
18: nienawiść.
17: Na nienawiść, ścigać na nastroje antyukraińskie i wszystkie anty, tak? To znaczy myślę, że ta figura innego to nie będą tylko Ukraińcy. Myślę, że zaraz wróci środowisko LGBT i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że naprawdę tych grup będzie...
8: lekarze.
17: Otóż tak, tych grup będzie o wiele, wiele więcej.
8: Mhm. Magdalena, a ty jak uważasz, bardzo króciutko? Będzie to jakiś motyw kampanii wyborczej?
18: Oczywiście, bo to jest dzisiaj tak są prowadzone kampanie wyborcze. To jest tragedia naszych czasów i ta kampania dokładnie już się zaczęła w ten sposób. Podzielam zdanie Jakuba, że za chwilę te grupy, mamy mnóstwo takich grup do wyboru, do koloru. Pierwszą będzie prawdopodobnie LGBTQ tuż po Ukraińcach.
8: A w studiu komentatorzy Magdalena Chrzczonowicz z OKO.press. Dzień dobry jeszcze raz.
18: Dzień dobry.
8: I Jakub Korus z TVP.
17: I dzień dobry.
8: Rozmawialiśmy o dwóch tematach rozmawiamy głównych tego tygodnia. Ten drugi, który też bardzo mocno rozgrzewa opinię publiczną, rozgrzewa media, no to oczywiście sprawa radnego Kacprzyka i Szpitala Południowego. Nawet widzę takie medialne nazwy, jakieś takie zbitki, że to jest afera szpitalna. Przez ten tydzień dowiadywaliśmy się nowych szczegółów. PiS już zapowiada, że chce powołać komisję w tej sprawie. Powiedzcie, jak z waszej perspektywy ta sprawa się rozwija i w kogo uderzy? Jakub Korus.
17: To może najpierw jedno zdanie na temat tej komisji. Bardzo podobało mi się komentarz Renaty Grochal zamieszczony w Newsweeku w felietonie, że jeżeli komisja, to na czele Jarosław Kaczyński, któremu, przypominam, wożono, ordynator woził kulę po leczeniu szpitalnym.
8: Także, do domu.
17: Także jakby znajmy tutaj skalę hipokryzji. Dwa powody wydaje mi się, dlaczego ta afera jest tak ważna. To znaczy, po pierwsze, uderza bardzo mocno w warszawską platformę i warszawska platforma musi sobie z tym poradzić. To znaczy wszystkie te rzeczy faktycznie, które się działy w Południowym, ja nie jestem w stanie ich rozstrzygnąć, tych spraw pomiędzy sygnalistą też, bo to jest też dosyć istotne prawdopodobnie, a młodym doktorem z SOR-u, który zdaje się w rok zarobił 1 600 000. To jest wszystko do wyjaśnienia i to trzeba absolutnie wyjaśnić do spodu. No a drugi powód dlatego, że to się też stało katalizatorem takiej rozmowy o całym kryzysie w systemie ochrony zdrowia i to jest też kłopot, tak? No bo Platforma Obywatelska jakby trochę zadzwonił jej dzwoneczek z powodu tego, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym. No i teraz musi sobie radzić nie tylko z kryzysem w Szpitalu Południowym, ale no z kryzysem, który urósł, no bo już mówimy o pensjach medyków, mówimy o czasach pracy. Wczoraj NIK opublikował raport Najdłuższy dyżur lekarski, który sprawdzono w Szpitalu Klinicznym 70 godzin. Mhm. Co za tym idzie? Kryzys i dyskusja na temat tego, dlaczego mamy za mało lekarzy i tak dalej, i tak dalej. Więc to są te dwa powody. Ale co ciekawe, bo wczoraj chociażby poseł Kmitas Prawa i Sprawiedliwości miał przed Ministerstwem Sprawiedliwości taki happening. Zauważcie, że Prawo i Sprawiedliwość grzeje tylko aferą Południowego. Taką oni to nazywają ośmiornicą warszawską. Wiecie, w mediach prawicowych szpital śmierci i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to robią? Mhm. No dlatego, że ktoś doprowadził do tej sytuacji, która do tego ogólnego kryzysu w służbie zdrowia. No i rękę przyłożyli tu przecież pisowcy, którzy wprowadzili tę waloryzację pensji, więc sprawa jest szalenie skomplikowana, no ale jest prawdopodobnie jednym z największych jednak kryzysów dla koalicji, moim zdaniem.
8: Jakub mówił, że ta sprawa jest skomplikowana i z jednej strony tak jest na pewno, bo nie wiemy wielu jeszcze rzeczy. Różni sygnaliści czy eksperci przychodzą do studiów różnych internetowych i opowiadają, rzucają oskarżeniami, a potem w prokuraturze nie powtarzają tych oskarżeń, czyli łatwiej coś powiedzieć studiu internetowym niż prokuratorom, bo być może nie jest to do końca prawda. Nie wiemy tego wszystkiego, ale zastanawiam się dzisiaj, Jakub mówi, że to warszawska platforma musi się rozliczyć. W kogo ta afera najbardziej uderzy, już tak personalnie, i jakie będzie miała długofalowe konsekwencje? Magdalena Szczonowicz.
18: No, politycznie dla Koalicji Obywatelskiej to jest dramat, to jest tragedia. Co prawda poruszyłaś temat sygnalisty, który się pojawił w mediach. Ja z uwagą obserwowałam tę sytuację i wydaje mi się, że występ tegoż sygnalisty nieco osłabił tą aferę. To znaczy musiał, dlatego że jego zeznania były tak jednak zeznania, jego relacja w tej, właśnie nie zeznania, tylko relacja w mediach była tak, no jednak przesadzona, właśnie pełna oskarżeń, których no na razie nie da się, nie da się w żaden sposób zweryfikować, że myślę, że to trochę osłabiło. Niemniej, jest to najpoważniejsza na pewno afera dla Koalicji Obywatelskiej. Ona uderza w kilka rzeczy. Przede wszystkim, Jakub powiedział o służbie zdrowia, o ochronie zdrowia, to zawsze jest dla Polaków bardzo wrażliwa sprawa w związku z tym, ile czekają w kolejkach. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że jest bardzo silna emocja w społeczeństwie antylekarska, antymedyczna, to znaczy, że ludzie się spotykają w gabinetach z lekarzami, którzy mają różne wobec nich stosunek, czekają w kolejkach. Chodzi o wrażliwą sprawę o zdrowie, więc to jest zawsze było bardzo na takim wysokim C, taka emocja anty.
8: Jednak salonik VIP-owski i te podwójne traktowanie elity kontra zwykły człowiek, to jest taka prosta historia. Jakub, ty mówisz, że to jest skomplikowana historia, ale dla wielu odbiorców, którzy nie zagłębiają
17: oczywiście,
8: się w nią,
17: na poziomie meta pewnie.
18: Natomiast druga sprawa, w którą uderza właśnie, trochę to chciałam powiedzieć, to znaczy druga sprawa, w którą uderza taka wrażliwa, to jest to, że Platforma, że Koalicja Obywatelska szła do wyborów między innymi z takim hasłem, no po tych 8 latach PiS-u, rozliczeń, a nie tylko walki z praworządnością ze strony PiS-u, ale również rozliczeń właśnie tego kolesiostwa, tych tłustych kotów i tak dalej. I nagle się okazuje, że gdzie nie poskrobać, w którejkolwiek władzy nie poskrobać, to jest dokładnie to samo.
8: Tak, i ja rozmawiałam też z socjologiem, który powiedział mi, że elektorat PiS-u czy Ziobry więcej wybacza swoim politykom, a elektorat Koalicji Obywatelskiej czy Lewicy nie wybacza nawet zegarka za drogiego i właśnie no, takich podwójnych standardów jakby bardzo to irytuje.
18: To jest zdecydowanie się z tym zgadzam. Zapytałam się w mojej redakcji, czy ktoś pamięta podobną aferę z czasów PiS-u i usłyszałam przypomniałam sobie o aferze z mężem Elżbiety Witek. Tak. To w ogóle nie było żadnego porównania, jeżeli chodzi o efekt tej afery z tą sytuacją.
8: Dobrze, słuchajcie, skoro o aferach dzisiaj mowa, to sięgam po OKO.press, a tam czytam w artykule. Zaufani prokuratorzy Ziobry przez 4 lata ukręcali łeb śledztwu w sprawie zonda krypto. Magdaleno, co wam się udało ustalić?
18: No, udało nam się ustalić, że dokładnie to, co powiedziałaś, to znaczy, że prokuratorzy, mimo tego, że KNF alarmowała w sprawie zonda krypto, oczywiście KNF być może robiła to nieumiejętnie, nie umiem tego powiedzieć, czy zwracała uwagę nie zawsze na to, co trzeba, nie wiem tego, natomiast KNF nie jest od tego, żeby wiedzieć w jaki sposób, nie jest od oskarżeń. KNF jest od tego, żeby alarmować, kiedy coś widzi. I tu do prokuratury należało sformułowanie odpowiednich oskarżeń czy zarzutów, jeżeli była taka konieczność. Po kolei wszystkie te sprawy były umarzane. One były również potem już umarzane w czasie, kiedy prokuratorem generalnym był Adam Bodnar. Natomiast to, na co my zwracamy uwagę w tym artykule, to, że prokuratora Adama Bodnara umorzyła poboczny wątek, który KNF zgłosiła już później. Mhm. Więc to nie była de facto ta sprawa. Natomiast nie była jakby clue tej sprawy. Natomiast to, co musimy powiedzieć głośno, to, że KNF alarmowała w tej sprawie i przede wszystkim prokuratora Zbigniewa Ziobry, a później również Adama Bodnara nie podjęły się tych spraw.
8: Jakub Korus, ta sprawa zonda krypto wraca, bo wiemy, że koalicja zapowiada, że ustawa w nowej wersji znowu trafi do prezydenta Nawrockiego. Dlaczego ta sprawa jest tak niewygodna dla prawicy, a szczególnie dla samego prezydenta?
17: Ping-pong wyciarski, tak chyba możemy to nazwać, bo to już będzie kolejny raz, kiedy prezydent znowu twierdzi, że znowu tę ustawę zawetuje. No oczywiście sprawa niewygodna, no bo tak naprawdę na pieniądzach z krypto gdzieś uwłaszczała się politycznie polska prawica. Ja przypominam konferencję SIPAC w Rzeszowie, współfinansowaną przez pieniądze z krypto. Był wtedy tam jeszcze urzędujący prezydent Andrzej Duda
8: i kandydat
17: na prezydenta Karol Nawrocki. Finansowanie dużej prawicowej telewizji to jest kolejny wątek, więc prawica ma tutaj bardzo dużo za uszami, jeżeli chodzi o krypto. No i ta sprawa krypto jakby bezpośrednio w nią uderza. No przypominam też o bezpośrednich przecież przelewach finansowych, które trafiły zarówno do fundacji związanej ze Zbigniewą Ziobrą, jak i z drugiej strony do fundacji związanej z Przemysławem Wiplerem. No z tych pieniędzy trzeba się wytłumaczyć, tym bardziej, no że przecież z oświadczeń majątkowych, które ostatnio posłowie prezentowali, wiemy, że na przykład Ziobro skorzystał z tych pieniędzy i z tych pieniędzy była opłacana jego ochrona prawna, tak? Podczas tych ostatnich lat, więc to jest rzecz, no, która się absolutnie ciągnie za polską prawicą i polska prawica będzie się musiała z niej tłumaczyć.
8: Ja też widzę, słuchajcie, ogromny lobbying tych firm kryptowalutowych w internecie, jak dobrze pozycjonują newsy czy swoje opinie w internecie i kiedy się wgoogluje sprawę Zonda Krypto, to pojawia się bardzo dużo artykułów, które jak się dobrze je przeczyta, są artykułami PR-owskimi, mówiącymi, jakie to są świetne firmy i jak nowoczesny jest to rynek i jak głupie jest jakiekolwiek regulowanie tego rynku.
18: I to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, dlatego że moim zdaniem to jest clue problemu z Zonda Krypto. To znaczy, to jest dokładnie, dlaczego nikt się
8: i
18: tym nie zajął.
8: Rynku, kryptowalut.
18: Dokładnie. To znaczy, że ja mam takie... Ja generalnie jestem fanką tego, co powiedział Jarosław Kaczyński kiedyś. Mm. On powiedział, że on nie rozumie Zonda Krypto, nie rozumie kryptowalut i w związku z czym trzeba ich zakazać. Ja jakoś oczywiście nie wypowiem być może zdania pod tytułem trzeba ich zakazać.

0: wydaje, że to jest clue problemu. To znaczy, że dlatego nikomu się nie zapalała czerwona lampa, bo nie chciał się wydawać, nie wiem, wsteczny, czy dławić biznes, dławić wielkie finanse i tak dalej. Tymczasem trzeba to kontrolować. Ja bym była za tym, żeby maksymalnie kontrolować tego typu narzędzia.
1: To prawda, ja też się zgadzam z tobą. Ten rynek trzeba regulować, co robi Unia Europejska i co robi wiele krajów na świecie, bo jak wiemy, to nie jest taka ładna tylko historia o nowoczesności, ale dzięki kryptowalutom po prostu przestępcy korzystają na przesyle pieniędzy w sposób niekontrolowany w żaden sposób przez instytucje publiczne, państwo czy media.
0: Dokładnie.
1: Słuchajcie, do zonda kryptoafery na pewno będziemy wracali, ale tak sobie myślę na koniec, że mamy jeszcze odrobinę czasu i w cieniu tych wszystkich afer Senat przegłosował ustawę o statusie osoby najbliższej. To był bardzo trudny proces, bardzo długo trwał. Środowisko LGBT+ i politycy lewicy bardzo długo pracowali nad kształtem tej ustawy, żeby ona w ogóle mogła przejść przez Sejm i Senat. Co dalej? Co zrobi pan prezydent Jakub Korus?
2: No, jeżeli wnioskować po tym, co pan prezydent już, po tych sygnałach, które pan prezydent i ośrodek prezydencki wysyłali, to ja bym się spodziewał tutaj jednak weta albo odesłania przynajmniej do Trybunału Konstytucyjnego. A co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, to doskonale wiemy, nic się nie dzieje. więc tego bym się spodziewał. Pamiętam, że kiedy już Sejm przegłosował tę ustawę, no bo teraz Senat mieliśmy, to pan prezydent już wtedy powiedział, jakby nie wypowiedział się na temat tej konkretnej ustawy, ale obóz prezydencki powiedział coś takiego. Znowu wrócił do tej mantry na temat tego, czymże jest małżeństwo w Polsce. Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. I tak dalej, i tak dalej. Znamy ten cytat. Więc ja się spodziewam weta. No, ustawa, która jest jakby bardzo, bardzo trudnym kompromisem, tak? Bo ja też znam jeden z moich kolegów ostatnio właśnie ze społeczności LGBT+, nazwał ją ustawą Współlokator+, więc
1: nie do końca wszystkich zadowala.
2: Tak, zdecydowanie.
1: Jedno słowo, zawetuję?
0: Oczywiście, że tak.
1: Dobrze. Bardzo dziękuję za podsumowanie tygodnia w polityce. Jakub Korus, TVP, dziękuję bardzo.
2: Pięknie dziękuję.
1: I Magdalena Chrzczonowicz z OKO.press, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
3: To jest powtórka.

0: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
1: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
2: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
0: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, ekstremalne upały przechodzą przez Polskę, ich kulminacja w niedzielę i w poniedziałek. 1430 osób zginęło z powodu ostatnich trzęsień ziemi w Wenezueli. To obecny bilans, który może jeszcze wzrosnąć. Prezydent Serbii powtarza, że wkrótce poda się do dymisji. Terminu jednak nie ogłosił. Filip Kakusz, informacje TOK FM. 38 stopni pokazały w ciągu dnia termometry w Słubicach na zachodzie Polski. W pozostałej części kraju było niewiele lepiej. Kolejne rekordowe temperatury przed nami, bo w niedzielę na południowym zachodzie synoptycy przewidują miejscami 42 stopnie. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed upałami dla przeważającej większości.